0: Nie ładunku zawierającego substancje łatwopalne.
1: Przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
0: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Trwa poszukiwanie sprawcy, któremu może grozić nawet dożywocie. Grupa WB to jedno z największych przedsiębiorstw prywatnego przemysłu obronnego w Polsce.

0: bohaterstwie jest łatwo, być bohaterem znacznie trudniej. Mówić o solidarności jest dużo łatwiej niż być solidarnym. Mówić o godności jest dużo łatwiej niż walczyć o godność innych ludzi, każdego dnia, każdym swoim uczynkiem. I w końcu mówić o miłości jest dużo łatwiej niż po prostu kochać innych ludzi, a pani Wanda kochała wszystkich innych ludzi i pomagała im właściwie każdego dnia.
1: Wanda Traczek-Stawska w 2017 roku została honorową obywatelką miasta stołecznego Warszawy. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. 8 września posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zwołał je wiceprezes Mieczysław Nowicki na mocy upoważnienia, które otrzymał w roku 2025 od prezesa Radosława P. Podczas posiedzenia zostanie omówiona nadzwyczajna sytuacja w PKOL-u, powiedział Polskiemu Radiu inny z wiceprezesów, Adam Konopka.
2: Powinniśmy powiedzieć sobie, co robimy dalej i tyle, no i jakąś spójną wersję, przynajmniej albo dwie, przedstawić na zarządzie, bo w tej przestrzeni decydentem jest zarząd, nie prezydium.
1: Polski Komitet Olimpijski został bez prezesa w czwartek, gdy Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, za co grozi mu 8 lat więzienia. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Mandat urzędującego prezesa PKOL-u wygasa formalnie w kwietniu przyszłego roku. Dość obietnic, czas na czyny. To jedno z haseł, które pojawiły się na transparentach podczas protestu nauczycieli przed kancelarią premiera. Pod hasłem "Politycy do tablicy" demonstrowali przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego kraju. Jak mówili, walczą o godną pracę i godne płace.
3: Szacunek dla nauczycieli, godne płace, większe poszanowanie naszego zawodu.
4: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
5: Na razie spędzamy mnóstwo czasu w pracy. Chciałybyśmy też dostać za to wynagrodzenia godne.
1: Protestujący domagali się wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Projekt jest w Sejmie od 2 lat i wciąż czeka na rozpatrzenie.
6: To są aktualności jedynki.
1: Amerykańskie służby szukają 15 osób zaginionych po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Na razie potwierdzono śmierć jednej osoby. Ratownicy próbują wydobyć ciało drugiej ofiary. 62 osoby ewakuowano śmigłowcami.
7: Powódź uderzyła w rejonie schroniska Phantom Ranch. To najniżej położona część Parku Narodowego, dostępna tylko pieszo, konno albo tratwą. W ciągu pół godziny spadło tam 25 mm deszczu. W skalistym terenie o dużym spadku niemal cała woda spłynęła natychmiast. Ściana wody zniosła do rzeki Colorado głazy oraz gruz. Do tej pory wydobyto ciało 60-letniego mężczyzny. 15 innych osób jest zaginionych. Woda zniszczyła praktycznie wszystkie kładki nad potokiem Bright Angel. Uszkodziła też jedyny wodociąg zasilający park. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi powodziami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. Od dziś do czwartku bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze, no co najmniej 35%. Przewoźnik wprowadza promocję związaną z jego 25-leciem. Można kupić tańsze bilety na podróże do 3 października w przypadku pociągów kategorii IC i TLK. Oraz do 24 października, między innymi dla składów Pendolino. Promocja obejmuje tylko przejazdy na terenie Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Na termometrach od 10 do 17 stopni.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
8: Na nasze zaproszenie przyjął pan redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Panie redaktorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej składa zawiadomienie do ABW w sprawie związków posła Michała Moskala z Zonda Krypto. Europarlamentarzystka pyta m.in. o kontakty posła Moskala z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem.
10: Przygotowałam zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które dzisiaj składam w celu uzyskania informacji o kontaktach pana Michała Moskala, o majątku pana Michała Moskala, o interesach pana Michała.

0: Michała Moskala.
1: To kolejna sprawa, kolejny rozdział dotyczący afery Zonda Krypto. Tutaj rozdział akurat związany z posłem Michałem Moskalem z Prawa i Sprawiedliwości, ale czy w ogóle pod ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego coraz mocniej zaczyna się ten ogień palić związany właśnie z aferą Zonda Krypto?
2: To zależy, z jakiego punktu widzenia będziemy oceniać te sprawy, bo jeśli chodzi o podejście partii Prawo i Sprawiedliwość do sytuacji z Michałem Moskalem, no to tutaj zdaje się poseł Moskal się wybronił zarówno przed obliczem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego Moskal był szefem gabinetu kilka lat temu, jak i przed szefem klubu parlamentarnego, czyli Mariuszem Błaszczakiem. Michał Moskal twierdzi, że on z oboma panami rozmawiał, wytłumaczył sens swojej wizyty na Ibizie, którego to sensu niektórzy politycy z prawicy nie rozumieją, ale może o tym za chwilę, i że Kaczyński przyjął te tłumaczenia. Natomiast no my w Wirtualnej Polsce pisaliśmy o tym, że Michał Moskal wyjechał na Ibizę spotkać się ze skompromitowanym szefem giełdy Zonda Krypto, upadłej już giełdy, którego ściga polskie państwo. Udał się tam nie jako poseł, ale jako człowiek związany, czy właściwie kontrolujący pewną fundację, na którą chciał zebrać środki, a właściwie środki na konferencję organizowaną przez tę fundację. I w tym celu właśnie też za pośrednictwem byłego agenta CBA Zarządu Prawa i Sprawiedliwości właśnie wyjechał na Ibizę, spotkał się z Kralem. Później rozliczył się z nim gotówką na lotnisku, co też nie zostało, zdaje się, udokumentowane. Moskal uważa to dzisiaj za błąd, ale twierdzi, że wszystko w tej sprawie jest czyste. No i ponoć prezes Kaczyński przyjął te tłumaczenia, zresztą sam Michała Moskala bronił w publicznej wypowiedzi na spotkaniu ze swoimi wyborcami w rozmowie z telewizją Republika. Więc z punktu widzenia partyjnego zdaje się Moskal kary nie poniesie. Natomiast co innego jest czymś innym zupełnie jest to, co w tej sprawie mogą odkryć służby, które aferą się zajmują. Polska prokuratura tę aferę Zonda Krypto sprawdza, rozlicza, czy rozliczy ją sąd, ale prokuratura działa w tej sprawie, zbiera materiały. Zdaje się, że Przemysław Kral również wyjaśnienia składa. Ja nie wiem, czy tutaj zawiadomienie europosłanki Wcisło może coś więcej zdziałać. Ja rozumiem, że pani poseł działa w okręgu wyborczym Michała Moskala, oboje są z Lubelszczyzny. Natomiast służby i tak niezależnie od tego w tej sprawie działają. No i pytanie, czy Michał Moskal mówi całą prawdę, czy jednak służby polskiego państwa coś więcej w tej sprawie wykażą. Dzisiaj no nic przesądzać, niczego przesądzać nie można. Można to jedynie oceniać z takiej strony etyczno-politycznej. Czy Michał Moskal popełnił na tyle duży błąd, że może tym samym obciążyć swoje środowisko polityczne? No, środowisko polityczne, które dzisiaj z tą sprawą Zonda Krypto się kojarzy, a które w ramach właśnie swojego obozu też wykłóca się, bo politycy jak Mateusz Morawiecki, Patryk Jaki, ale też sam prezes Kaczyński rzucili się sobie do gardeł, zwłaszcza na portalach społecznościowych, i obarczają się winą, kto bardziej był za kryptowalutami, kto bardziej chciał ten rynek uregulować, nie uregulować, no i to też daje paliwo obecnie rządzącym.
1: Afera Zonda Krypto może być najpoważniejszym problemem dla szeroko pojętej prawicy?
2: Tych największych afer w historii III RP był już nadto, a biorąc pod uwagę, w jak szczelnych bańkach żyją przynajmniej części poszczególnych elektoratów w partii, myślę, że nie zaważy to w jakiś radykalny sposób na poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście jest problem, bo politycy PiS muszą się zastanawiać nad tym, jak tę sprawę rozwiązać, załagodzić wizerunkowo, zamiast zajmować się czymś innym. Natomiast czy to wpłynie na wizerunek, na wynik wyborczy, tym bardziej za rok Prawa i Sprawiedliwości, tutaj absolutnie bym tego nie przesądzał.
1: Ja powiedziałem, że to kolejne, czy część tych rozdziałów dotyczących afery Zonda Krypto. Rozmawialiśmy tutaj o różnych kwestiach, między innymi właśnie poseł Michał Moskal, ale jeszcze kilka osób można by było do tego dodać, związanych z prawicą, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, czy Konfederacją, również pewne wątpliwości. Ta konferencja SIPAC wywołuje, w której uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, jeszcze wtedy przed drugą turą wyborów prezydenckich. Więc kilka nazwisk, kilka rozdziałów, ale ja tak się zastanawiam, czy według pana ta afera związana z Zonda Krypto może mieć większość rozdziałów jeszcze przed nami do pokazania?
2: Tego nie wiem. Czekam na kolejne publikacje moich kolegów redakcyjnych, zwłaszcza Szymona Jadczaka, ale także innych dziennikarzy, którzy zajmują się tą sprawą. Ta sprawa nie jest tak do końca jednoznaczna. Znaczy, ona uderza w pewne środowisko, ale tutaj największe problemy może mieć jedna z prawicowych stacji telewizyjnych, która

0: reklamowała zondę już nawet po tym, kiedy już wiadomo było, że ta firma ma problemy, że ta firma może mieć problemy z wypłacalnością, która zalega z wypłatami milionów złotych dziesiątkom tysięcy swoich klientów. I reklamowała tę firmę również po tym, jak sam Jarosław Kaczyński powiedział publicznie, że on to obrotu kryptowalutami w naszym kraju by najchętniej zakazał. No i tego dotyczy ostatni spór w ramach Zjednoczonej, czy już nie Zjednoczonej Prawicy, właśnie przygotowuje tekst na ten temat. Skąd to się wzięło, że Mateusz Morawiecki zaczął tak mocno odcinać się od tej sprawy, przerzucać odpowiedzialność na swoich byłych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości? Przypomnijmy, dzisiaj Mateusz Morawiecki jest poza PiS-em. Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji prasowej powiedział, że część jego kolegów z PiS-u, dawnych kolegów, była zafascynowana. To określenie użyte przez Morawieckiego właśnie tą piramidą finansową, jak nazwał zonda krypto, a on z tym nigdy nie miał nic wspólnego, ba, przestrzegał ponoć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przed tą firmą. No i jak usłyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, bardzo oburzonych tą wypowiedzią Morawieckiego, jego słowa rozsierdziły samego prezesa, który przy pomocy rzecznika partii Rafała Bochenka zamieścił taki wpis na portalu X, który uderza w Morawieckiego, przypomina jego słowa, wedle których Morawiecki no w ogóle nie chciał żadnych takich większych regulacji dotyczących kryptowalut i deklarował, że nie jest za zakazem kryptowalut, a to właśnie postulowało Prawo i Sprawiedliwość. Więc tutaj od razu wybuchła awantura między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Politycy bliscy Jarosławowi Kaczyńskiemu znów zaczęli nazywać Mateusza Morawieckiego zdrajcą. Ponoć Jarosław Kaczyński jest bardzo zawiedziony Morawieckim i po tej wypowiedzi właśnie zadeklarował w weekend, że nie ma w ogóle mowy o żadnych wspólnych listach z Mateuszem Morawieckim i jego ludźmi za rok przed wyborami parlamentarnymi. Więc jak widać, problem zonda krypto dla prawicy istnieje, ale bardziej w tym kontekście takiego reagowania, tej bieżącej sytuacji politycznej, bo naprawdę nie chcę przesądzać, bo nie mam na to dowodów. Czy jakiś polityk PiS-u, czy szeroko rozumianej prawicy brał pieniądze od Przemysława K., czy też nie? Ja widzę, co się teraz dzieje, że zamiast politycy prawicy, tego wymagałby ich chyba wspólny interes polityczny, stać murem i jakoś się bronić przed tymi różnymi zarzutami politycznymi, no to oni postanowili rzucić się sobie do gardeł, co jest z takiego punktu widzenia takiej politycznej logiki kompletnie niezrozumiałe.
1: A czy przydałaby się w tej sprawie, w aferze zonda krypto, sejmowa komisja śledcza, żeby dokładnie do spodu tę sprawę wyjaśnić, no bo to pomysł rzucony przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
0: I to jest bardzo ciekawa kwestia, panie redaktorze, bo też zasięgnąłem języków dzisiaj wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości i rozmawiałem z nimi też w zeszłym tygodniu. Tak mniej więcej w połowie ubiegłego tygodnia, wtorek, środa, politycy z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili mi tak: komisja śledcza, bardzo dobry pomysł. Karty na stół, przerzucimy piłkę z naszego podwórka na podwórko władzy, niech się Tusk tłumaczy. Oni mówili mi, że nie spodziewają się, że większość rządząca na taką komisję się zgodzi, a więc politycy Prawa i Sprawiedliwości dostaną pretekst, by mówić: no widzicie państwo, premier Tusk, jego ludzie nie chcą się z tej afery rozliczyć, a przecież, jak twierdzi PiS, cały czas powtarzam tę narrację, to afera Donalda Tuska, bo to jego służby nie przestrzegły ani jednej z prawicowych telewizji, ani w ogóle Polaków przed Przemysławem K. i zonda kryptą właśnie. I taki był plan pierwotny Prawa i Sprawiedliwości. Co się okazało w czwartek? Premier Morawiecki już wyciąga papiery, już proponuje na konferencji prasowej formalnie powołanie komisji śledczej. Przedstawia wniosek w tej sprawie. No i nagle politycy PiS mówią: no nie, no jeśli Mateusz Morawiecki ten pomysł zgłasza już oficjalnie, to my się od tego odcinamy. I dzisiaj Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, który, jak słyszałem, był za pomysłem, żeby ten wniosek o komisję śledczą złożyć. Po tym, jak Morawiecki taki wniosek już formalnie zgłosił, no to dzisiaj Mariusz Błaszczak w Polsat News odciął się od tego pomysłu, twierdząc, że Mateusz Morawiecki działa na korzyść Donalda Tuska, składając wniosek o komisję śledczą. Więc sami państwo widzicie, słyszycie, jak ta sytuacja na prawicy w związku
1: z tą sprawą. Jak szybko się punkt widzenia może zmienić.
0: Absolutnie, absolutnie tak.
1: To kryzys chyba w zarządzaniu w ogóle, tym kryzysem dotyczącym afery zonda krypto na prawicy. Chyba z tym
0: właśnie mamy do czynienia. Przede wszystkim kryzys taki międzyludzki z zarządzaniem. rozwiązaniem tym konfliktem, bo teraz wszystko to, co zgłosi Morawiecki, no to będzie oprotestowywane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i zdaje się odwrotnie. Politycy PiS zresztą w rozmowach ze mną niedawno przekonywali, że Mateusz Morawiecki plagiatuje wszystkie ich pomysły, więc

0: jest, politycy prawicy muszą przede wszystkim ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, ten kryzys międzyludzki w tych relacjach między sobą.
1: Na razie końca tego kryzysu nie widać i rzeczywiście kolejne jego odsłony omawiamy, kolejne odsłony też pewnie przed nami. Ale jeszcze jeden element prawicy, lecz nie tylko, bo spojrzymy też na drugą stronę, to znaczy mieliśmy w ostatnich dniach dwa ważne politycznie wydarzenia. Z jednej strony prezydent Karol Nawrocki otworzył swoją rezydencję dla młodych, rezydencję nadmorską. Z drugiej strony był Kampus Polska Przyszłości, który powrócił po w zasadzie rocznej przerwie. Kampus Polska Przyszłości prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Te oba wydarzenia skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. Czy któraś ze stron tego sporu politycznego w naszym kraju walkę o młodych dzisiaj jednoznacznie wygrywa, czy na razie o tym mowy nie ma?
0: Nie, na razie o tym mowy nie ma. Na pewno mowa jest o tym, że Karol Nawrocki chce budować swoje poparcie wśród młodych, a właściwie je umacniać, bo pośród wszystkich polskich polityków, nie tylko po tej prawej stronie, ale w ogóle wszystkich, Karol Nawrocki dzisiaj ma największe poparcie wśród młodych ludzi. To pokazały ostatnie sondaże kilku pracowni. No i Karol Nawrocki chce to wrażenie przynajmniej umocnić, że on tutaj stoi po stronie młodych ludzi, organizując właśnie tego typu wydarzenia. No i też różni się od przedstawicieli przede wszystkim tej strony prawicowej, która dla tych młodych oferty nie miała. Znaczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w tym obszarze wiekowym 18-29 ma poparcie rzędu 8-9-10%. Karol Nawrocki to poparcie ma znacznie wyższe, bo sięgające kilkudziesięciu procent. To są słupki, które nawet dobijają do połowy. Więc widać, że poparcie dla Karola Nawrockiego wśród młodych jest znacznie wyższe niż poparcie młodych dla Prawa i Sprawiedliwości. I to jest w pewnym sensie też taka oznaka wstydu dla samego PiS-u, który oferty dla młodych nie ma. A nawet jeśli próbował takową przedstawiać, no to nie przyniosło to żadnych rezultatów. Więc Karol Nawrocki na tym tle próbuje się wyróżnić. Nie powiedziałbym na pewno, jak twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej, że on tutaj kopiuje pomysły Rafała Trzaskowskiego. Znaczy, wydaje mi się, że Karol Nawrocki właśnie dzięki temu, że nie kopiował Rafała Trzaskowskiego, wygrał te wybory prezydenckie w zeszłym roku, więc już jako prezydent nie musi kopiować tym bardziej swojego byłego przegranego kontrkandydata. No i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł ze strony głowy państwa w sensie takim politycznym, że prezentuje zupełnie coś innego, nawet coś innego niż prezentował, a właściwie czego nie prezentował jego poprzednik, czyli prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj, jak widzimy, zwłaszcza z perspektywy czasu, nie był aktywnym, nazbyt aktywnym prezydentem. Znaczy ten rok Karola Nawrockiego pokazał, że on ma dużo więcej werwy w sobie politycznej, dużo takiej więcej chęci wpływania na rzeczywistość, właśnie takiego umacniania swoich relacji z elektoratem. Andrzej Duda, jego otoczenie tego nie miało. To absolutnie nie. Tutaj widać, że otoczenie Karola Nawrockiego ma plan, wie, jak organizować takie wydarzenia. I zdaje się, że plany dotyczące Juraty są takie długofalowe, bo to było pierwszy raz otwarcie takie na młodych ludzi, w ogóle na ludzi innych niż pracownicy Kancelarii Prezydenta na Juratę, czy na innych przywódców, którzy w Juracie bywali. Teraz byli tam setki przedstawiciele młodzieżówek partyjnych, bo i takich widziałem w Juracie. No i to się będzie powtarzać i za rok, i za 2 lata, i pewnie za 3 lata w kampanii prezydenckiej. Myślę, że to politycznie jest to skuteczne.
1: Ocenia powrót Kampusu Polska Przyszłości?
0: No myślę, że w ogóle ta impreza i to słyszałem z jednej i z drugiej strony, bo nawet prawica zazdrościła pomysłu zorganizowania kampusu Rafałowi Trzaskowskiemu swego czasu. Ja myślę, że to był od początku bardzo dobry pomysł, też wyróżniający Rafała Trzaskowskiego na tle innych polityków, którzy takiego pomysłu nie zgłaszali i takiego wydarzenia nie organizowali. I wydaje mi się, że należy się w pewnym sensie szacunek Trzaskowskiemu, że on, mimo że przegrał już drugi raz wybory prezydenckie, nie zrezygnował z tej inicjatywy. Co prawda zawiesił ją w ubiegłym roku, zorganizowano mniejszy kampus, nie w Olsztynie, ale wrócił do tego pomysłu teraz. Ponad 65% ludzi, którzy pojawili się na tym kampusie Trzaskowskiego, to byli ludzie, którzy pierwszy raz przyjechali na tę imprezę. No i tutaj wydaje mi się, że warto pochwalić za takie inicjatywy, bo to zawsze otwiera pole młodym do tego, żeby choćby skonfrontować się z premierem Donaldem Tuskiem, który otrzymał ostatnio trudne pytania, z którymi nie do końca sobie moim zdaniem poradził, ale to już pewnie inna kwestia. Więc okej, jakby ja chwalę, jako też obywatel,

0: inicjatywy z tej jednej i drugiej strony, zarówno po tej stronie, powiedzmy, koalicyjnej dzisiaj, jaką reprezentuje Trzaskowski, jak i po tej stronie trochę prezydencko-opozycyjnej, czyli Karola Nawrockiego i Jurata. Myślę, że otwieranie się polityków na młodych jest zawsze w porządku.
1: Kolejna rzecz przed nami, ale jeszcze tak na marginesie zupełnie naszego spotkania i tej rezydencji prezydenta RP w Juracie. Miasto Hel stanowczo prostowało taką informację, wskazując na to, że ta rezydencja znajduje się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Hel, a nie Juraty. Więc to tak jak wspominałem, na marginesie, ale to kolejna rzecz, która no, może budzić jakieś kontrowersje i która, jak się okazuje, może też dzielić. Ale przechodząc do kolejnego tematu i też dzielenia naszego społeczeństwa, czy dzielenia się polityków, do czego już w zasadzie się przyzwyczailiśmy. Mamy dzisiaj rocznicę porozumień sierpniowych. 46 lat temu robotnicy połączyli się wokół wspólnych postulatów. Ile z tej solidarności zostało dzisiaj, patrząc na to, że chociażby uroczystości, czy to z prezydentem, czy premierem, są organizowane osobno?
0: No chyba zdążyliśmy się do tej sytuacji przyzwyczaić, że w przypadku szeregu uroczystości jednak przedstawiciele władz państwowych nie są w jednym miejscu w tym samym czasie, tylko wybierają różne wydarzenia. Tak było choćby niedawno w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, więc no, to jest takie przykre przyzwyczajenie, ale jest to fakt, że jednak przedstawiciele władz, zwłaszcza jak są z różnych obozów, a może właściwie tylko wtedy, spędzają ten czas zupełnie inaczej. No ale chyba najważniejsze jest, co wynika z tamtych czasów dzisiaj dla obywateli i czy prawa pracownicze dzisiaj są przestrzegane, respektowane, jak politycy na rzecz tych praw pracowniczych działają. Ja myślę, że wiele zmieniło się w tej sprawie na plus i myślę, że nawet fakt, że politycy o bardziej wrażliwości takiej socjalnej czy znajdują się w rządzie, czy nawet znajdowali się w rządzie prawicy, bo i takich polityków znam, którym zależy na tym, żeby pracownicy, choćby etatowi, nie tylko zatrudnieni na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, żeby dla nich ten stosunek pracy był uczciwy, był sprawiedliwy. To dotyczy różnych sfer, no, nie tylko, nie wiem, stosunku czy relacji między pracownikiem a pracodawcą, ale również w kwestii podatków choćby, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby państwo było sprawne, a nie ma sprawnego państwa, czy nie ma sprawnych instytucji publicznych bez podatków. Więc to zawsze będzie Polaków oczywiście dzielić. To jest kwestia niezwykle kontrowersyjna, zawsze wywołująca emocje, ale no, sami widzimy, biorąc pod uwagę choćby ostatnie wystąpienie ministra finansów i premiera dotyczące podatków właśnie i jak to jest sprawa istotna i ta dyskusja, jaka jest istotna, jeśli chodzi właśnie o sprawiedliwy podział podatkowy, tak? I to, jak powinni być traktowani pracownicy, jak powinni być traktowani przedsiębiorcy. Myślę, że tutaj pracownicy mają wspólny interes, żeby głośno domagać się tego, żeby ten system podatkowy był sprawiedliwy, żeby ta równość, sprawiedliwość w tych zakładach pracy była. No i to jest chyba najistotniejsze. To, co będą w dniu jednej rocznicy czy drugiej mówić politycy przy okazji, niestety siebie atakując nawzajem, to powinno być absolutnie piątorzędne.
1: Były prezydent Lech Wałęsa z okazji tej rocznicy mówi, że po upadku komunizmu straciliśmy wspólny mianownik, a klimat zjednoczeniowy dziś nie istnieje. Czy tego wspólnego celu według pana redaktora dzisiaj najbardziej brakuje i w naszym społeczeństwie, i może przede wszystkim wśród polityków?
0: No, cele wspólne powinny być na pewno związane z tym, żeby nasz kraj był bezpieczny. To jest podstawa. Natomiast jeśli chodzi o cele polityczne, to wiadomo, że każdy obóz będzie miał cele inne. No tutaj na tym poziomie ogólności to jest właśnie trudne do sprecyzowania, o czym my mówimy, nie? Jakby kto jest celem. Jeśli chodzi o cele polityczne, każda formacja polityczna czy też otoczenie prezydenta ma zupełnie inne cele.
1: Ale nawet jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ta polityka i w bezpieczeństwo wchodzi mocno, co powoduje w zasadzie, że i bezpieczeństwo staje się zakładnikiem tego podziału politycznego.
0: No, tak jest. Wedle jednych program SAVE jest zbawienny dla polskiej obronności, dla drugich jest przykładem totalnej zdrady. Tak? Więc no, tutaj tych celów na tym poziomie fundamentalnym nie ma wspólnych, mimo że deklaracje są wspólne, bo politycy z wszystkich obozów mówią, że Polska musi być bezpieczna, musi rozwijać swoje zdolności obronne i tak dalej, i tak dalej. No, każda ze stron politycznych mówi o tym, że działa na rzecz zjednoczenia społeczeństwa. No ale jest dokładnie odwrotnie, bo każda z tych partii nie robi niczego w moim przekonaniu, żeby społeczeństwo było mniej rozemocjonowane i to w tym negatywnym kontekście.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, był naszym

0: Naszym gościem.
1: Powtórka programu. Komentarz.
0: Nasze zaproszenie przyjął profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się nisko.
0: Jak interpretować te wzmożone ataki Rosji na Kijów? 1500, około 1500 dronów, które zaatakowały Kijów, o tym mówi Wołodymyr Zełenski. Do tego mamy informacje od mieszkańców, czy te komentarze mieszkańców, którzy mówią o zmęczeniu, o tym, że Rosja chce, aby ten alarm w zasadzie trwał cały czas. Czy to jest rosyjska odpowiedź na ataki Ukrainy w głąb Rosji, czy może jednak strategia, aby właśnie zmęczyć Ukrainę, Ukraińców, żeby wpłynąć na morale mieszkańców, ale też walczących?
2: Znaczy, wszystkie te rzeczy są razem spięte. Oczywiście, że to jest odpowiedź na te ukraińskie uderzenia, ponieważ to nie dało się ukryć. Więc Rosja musi, Putin i cała ta ekipa musi zareagować w taki sposób, który będzie zadowalał Rosjan, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy. Niszczymy to samo, chcieli, podskakiwali, no to teraz mają, że będą mieli takie same problemy jak my, to raz. Dwa, oczywiście jest to też element przeciążenia. Pamiętajmy, że po pierwsze będzie się zbliżać jesień, i Ukraińcy, zwłaszcza w dużych miastach, doskonale wiedzą, że to się zawsze wiąże z problemami, jeżeli chodzi o wodę, o ciepło, o prąd, czyli normalne życie. Więc Rosjanie, można powiedzieć, pokazują, jak będzie wyglądała przyszłość. I w ten sposób łamiąc morale z jednej strony, a z drugiej też osłabiając drastycznie zaufanie zarówno do Zełenskiego, jak i do tego nowego składu rządu i tych zmian, które w wojsku przeprowadził. To nie ma przypadku, jeżeli są te zmiany, to Rosja chce pokazać, że Zełenski już nie panuje nad niczym i że jest tylko gorzej. No i oczywiście jest też ten element typowo rosyjski, czyli eskalacja w celu deeskalacji, nazwijmy to tak. Rosjanie praktycznie zawsze działają w taki sposób, że kiedy coś im nie wychodzi albo kiedy są problemy i nie bardzo mogą sobie z czymś poradzić, to następuje gwałtowna eskalacja właśnie na zasadzie takiej liczenia, iż przeciwnik z powodu tego szalonego Iwana, jak to bywało w Czerwonym Październiku, odpuści sobie i w pewnym momencie wsiądzie do rozmów na rosyjskich zasadach. Więc nie spodziewałbym się ani ustąpienia Rosji, jeżeli chodzi o te ataki, ani zmniejszenia ich. Pytanie o wydolność, powiedzmy, rosyjskich zakładów i o zdolność dostarczenia komponentów i sprzętu przez Koreę Północną i Iran.
0: Też pytanie o odporność samej Ukrainy i Ukraińców. No, słyszeliśmy tutaj komentarz jednej z mieszkanek, która mówiła, że nikt już nie oczekuje niczego dobrego.
2: To jest logiczne, że nie oczekują dobrego, ale pamiętajmy też o tym, że wszystkie ukraińskie miasta zasadniczo broniły się do upadłego. Czyli Rosjanie równali je całkowicie z ziemią i wchodzili w gruzy, a i tak były bronione. Więc oczywiście tutaj Rosjanie jeszcze, że tak powiem, nie eskalują, ponieważ nie ma uderzenia na pałac prezydencki, nie ma uderzenia na ten cały kompleks rządowy ciężkimi rakietami po to, by to wszystko zniszczyć. Nie wykluczam, że takie rzeczy też mogą się pojawić. Na razie tu bardziej chodzi o to, żeby te alarmy wyły non-stop, bo to nie jest wielki koszt, a psychologicznie bardzo mocno niszczy po prostu mieszkańców. Pojawia się PTSD, ludzie mają tego dość. I wtedy łatwiej jest manipulować informacją, czy też dezinformacją kierowaną do ludzi.
0: A my teraz przejdźmy na nasze krajowe podwórko, ale cały czas zostajemy mniej więcej przy Rosji i rosyjskich działaniach, bo ABW sprawdza, czy nocny pożar w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy w hali firmy produkującej systemy i podzespoły do dronów, a w zakładzie nikogo wtedy nie było i nikt nie został ranny.
3: Sprawę traktuję bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach.

0: sytuacjach. My musimy dokładnie to miejsce sprawdzić, zabezpieczyć ślady, przesłuchać świadków i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat.
1: Tak mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Ja domyślam się, że ta wstrzemięźliwość w przekazywaniu informacji i tutaj stawianiu pewnych wyroków jest wskazana jak najbardziej w tej sprawie, no ale też uzasadnione są te spekulacje dotyczące ewentualnego aktu dywersji, panie profesorze.
2: Znaczy na pewno jest to jakiś akt, czy jest to próba podpalenia. Wiemy, że kamery zarejestrowały osobę, która próbowała to zrobić. Mamy jakieś, nie wiem czy na ile one są już do końca sprawdzone informacje o tym, że policja się zjawiła i że służba ochrony obiektu zauważyła to, dlatego w miarę szybko udało się to wszystko ugasić. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest prawdziwa rosyjska akcja dywersyjna, czy też pewnego rodzaju znowu prowokacja, czyli tak zwane tani, bo to kilkaset dolarów, osobnik złapany gdzieś w sieci, któremu kazano oblać budynek i podpalić po to, żeby można było znowu doprowadzić do takiego przesilenia u nas i pokazywać, że prawda, jesteśmy w stałym zagrożeniu, a rosyjskie ręce sięgają wszędzie. Bo tam, gdzie się brali fachowcy, no tak jak w przypadku hali Marwilskiej, no to niewiele zostało. Tutaj możliwe, że to był całkowicie przypadkowy człowiek, a nie ludzie wysłani do konkretnej operacji.
1: A cały czas jest otwarte pytanie o to, jak chronione są obiekty strategiczne albo ważne dla naszego przemysłu, dla naszej wojskowości na przykład?
2: Znaczy, przede wszystkim jest to kwestia ustaw, które pozwalają na danym obiekcie posługiwać się określoną ochroną. To raz. Dwa, nie są najlepiej chronione, bo to też są wielkie koszty, a obiekty są duże. Bardzo trudno, bo to jest ogromna inwestycja w całą infrastrukturę krytyczną. Tutaj bardziej chodziło o to, że ochrona obiektu musiała też wzywać policję, bo prawdopodobnie sama nie miała wystarczających możliwości, by próbować tą osobę zatrzymać. Często jest tak, że niestety ta ochrona obiektu to są osoby, które firmy ochroniarskie przysyłają. To są emerytowani policjanci, funkcjonariusze różnych służb, ale nie zawsze akurat już w takim wieku i kondycji, żeby ganiać za kimś, to raz. A dwa, myślę, że my jeszcze nadal nie działamy w tym reżimie alarmowym. I to jest chyba kolejny taki element, który warto przemyśleć, że dziś tam, gdzie mamy infrastrukturę strategiczną, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w różnych innych krajach, gdzie niestety takie rzeczy są podpalane, no firmy powinny inwestować przy wsparciu państwa, nie mam pojęcia, jak dużo większą ochronę, zarówno ochronę wizyjną, czujki ruchu, jak i w konkretne osoby czy grupy interwencyjne, które powinny mieć no, uprawnienia do reagowania bardzo szybkie i skutecznie, mocne.
1: Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z aktem dywersji, czy też nie, Rosji zapewne zależy, aby jak najwięcej takich wątpliwości i takich sytuacji się pojawiało nie tylko w Polsce, ale na terenie państw Zachodu, Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej.
2: Tak, bo to jest wojna psychologiczna. W tym przypadku mamy do czynienia z dywersją. No, podpalenie obiektu o znaczeniu strategicznym przez jakiegoś dziwnego, zamaskowanego osobnika raczej nie jest powiązane z sytuacją, w której on jest nagle takim zwolennikiem, nie wiem, pokoju światowego i postanowił w ten sposób zaprotestować, tylko bardziej właśnie kupienia sobie jakiegoś takiego cyngla przez Federację Rosyjską. Jak złapiemy tego człowieka, dowiemy się, czy to ktoś, kogo zawerbowano spośród, nie wiem, Polaków, czy może tak jak to teraz Rosjanie celują przede wszystkim Ukraińców, bo tu chodzi też o tę operację psychologiczną, pokazywaniu, że Ukraina działa przeciwko nam. Natomiast w innych przypadkach już i Niemcy, i Francja, i kraje Beneluxu, i kraje tutaj akurat bałtyckie, one już nie mają żadnych złudzeń. Niemcy ostatnio jasno powiedzieli, że agresywne działania Federacji Rosyjskiej po prostu już wymuszają na Niemczech całkowitą zmianę polityki, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Rzeczywiście to bezpieczeństwo jest cały czas bardzo mocno weryfikowane i sprawdzane, mam wrażenie, odkąd zaczęła się pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę. Pytanie, co dalej? Jak będą zachowywały się

0: poszczególne kraje, nie tylko Unii Europejskiej, ale szerzej Sojuszu Północnoatlantyckiego, no na przykład w obliczu tych gróźb, które padły w kierunku chociażby Wielkiej Brytanii i Francji. Maria Zacharowa, rzeczniczka Kremla, na konferencji prasowej w Moskwie powiedziała, że Wielka Brytania i Francja grają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Jak to rozumieć i czy Wielka Brytania i Francja mają się rzeczywiście czego obawiać?
1: Dawno temu żartowano u nas, że to jest 1273 poważne chińskie ostrzeżenie. I to mniej więcej dokładnie w ten sposób można przyjmować. To jest typowa operacja psychologiczna, typowe wrzucanie pewnych informacji w przestrzeń po to, by ludzie to cytowali, po to, by pojawiało się w mediach, po to, by politycy musieli się do tego odnieść. Bo nie chodzi o to, żeby coś zrobić, tylko chodzi o to, żeby utrwalić obawy o taką możliwość w społeczeństwie. To jest zgodne z zasadą, że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. Można wystarczy 7 do 10 razy powtórzyć, żeby już pewne rzeczy się utrwaliły. Więc pod tym względem nie przejmowałbym się bardzo tymi hasłami Zacharowej i całej reszty. Natomiast poważnie zacząłbym traktować fakt, że wszystkie te operacje i udane, i mniej udane, jeżeli chodzi o działania te dywersyjne, to jest element wojny Federacji Rosyjskiej z NATO poniżej rogu tego ostrogu kinetycznego, ale prowadzonego z pełną premedytacją. Więc my po prostu jesteśmy przedmiotem operacji specjalnych Federacji Rosyjskiej.
0: Teraz pytanie, co może czekać Ukrainę w najbliższych tygodniach i miesiącach, no bo Rosja poinformowała, Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, więc chyba można zakładać, że celem Moskwy jest właśnie przygotowanie Ukrainy do kolejnej ciężkiej zimy i uderzenie w odporność społeczeństwa przede wszystkim.
1: No to oczywiście, bo co roku Rosjanie przygotowywali się do tego, co roku niszczyli tę infrastrukturę, obciążenie idzie bezpośrednio w społeczeństwo, ale też pamiętajmy, że Ukraina, żeby odbudowywać, reperować, naprawiać tą całą infrastrukturę krytyczną, potrzebuje środków i coraz częściej materiałów z Europy, bo przecież sama też nie jest w stanie wszystkiego zrobić. A więc niszczenie tego to jest także taki nacisk w kierunku Europy, że zobaczcie, my i tak zrobimy wszystko, co chcemy, bez względu na to, jak odbudowujecie czy naprawiacie wszystko i pomagacie Ukrainie, to nic z tego, to tylko wywalone pieniądze w błoto. Nie warto pomagać, nie warto inwestować. To jest taki czynnik także psychologiczny. I będzie tak. Pytanie jeszcze, czy rzeczywiście Rosjanie nie pójdą w taką totalną eskalację, zwłaszcza jeżeli chodzi o ściąganie tej infrastruktury wojskowej z Korei Północnej. Rzeczywiście nie zaczną niszczyć tych wszystkich elektrowni już, powiedzmy, koreańskimi rakietami balistycznymi o bardzo dużych głowicach, po to, żeby całkowicie zniszczyć i całkowicie uniemożliwić Ukraińcom normalne życie zimą.
0: A czy Ukraina, wykorzystując zachodnie rakiety do ataków na terytorium Rosji, realnie zwiększa ryzyko bezpośredniego starcia Rosji z państwami NATO? Czy też takie obawy są częścią po prostu rosyjskiej narracji mającej ograniczyć zachodnie wsparcie dla Kijowa?
1: Gdybyśmy wszystkie czerwone linie, które Federacja Rosyjska wyznaczyła od 2022 roku, zebrali razem, to mielibyśmy całkiem szeroką drogę, dobrą nawet dla tira. Więc ja bym się tym tutaj kompletnie nie przejmował, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie słowo. Prawdziwe działania to jest właśnie to, co mówiłem, czyli dywersja wszelkiego typu i budowanie, permanentnie budowanie poprzez ten przekaz tego poczucia strachu i zagrożenia i wzmacnianie jednocześnie tych wszystkich ugrupowań w Europie, które są przeciwne wojnie, czy uważają, że tę wojnę trzeba zakończyć, ponieważ ich hasła w połączeniu z obawami społeczeństwa mogą tym grupom po prostu dawać konkretne przełożenie, jeżeli chodzi o procent wyborczy głosów.
0: Pojawiają się też spekulacje dotyczące tego, co w Rosji może się wydarzyć. Mowa jest o mobilizacji w tym kraju do rosyjskiego wojska. Ile w tym wszystkim może być prawdy? Co może Rosja, co Kreml może szykować?
1: Mobilizacja trwa permanentnie. To nie ma czegoś takiego, że

0: że nie ma mobilizacji, bo Rosjanie muszą uzupełniać cały czas te niedobory na froncie i te ogromne straty, które ponoszą. Więc cały czas w taki czy w inny sposób zarówno ludzie oficjalnie sami podpisują te kontrakty, jak i w większości są zmuszani. I czy to są ludzie gdzieś z głubinki, czy są to byli studenci, czy różne inne osoby, które, do których system dotarł, to ta mobilizacja jest. Oczywiście my mówimy o mobilizacji takiej, że wszyscy dostaną karty i nagle 200 czy 300 tysięcy ludzi pójdzie do wojska.
1: No pytanie, nawet więcej, bo tutaj ukraiński wywiad twierdzi, że w latach 2026-2027 Moskwa chce powołać łącznie 600 tysięcy żołnierzy i ta decyzja może zapaść po wrześniowych
0: wyborach. Po pierwsze, ja współczuję gospodarce, która już ledwo żyje, bo nie wiem skąd tych ludzi weźmie. Po drugie, tych wszystkich ludzi trzeba będzie jakoś ubrać, uzbroić, wyćwiczyć przynajmniej tak, żeby wiedzieli, z której strony jest lufa kałasznikowa i znaleźć im oficerów, podoficerów i tak dalej, bo samo wciągnięcie ludzi jeszcze nic nie znaczy. Natomiast tak duże mobilizacje na pewno będą powodowały też reakcje NATO, bo NATO jasno zawsze określało linie dotyczące tego, jak Federacja Rosyjska prowadzi mobilizację i co z tego wynika. Więc ja bym nie patrzył na to w ten sposób, bo to jest straszak. Raczej skupiałbym się właśnie na tym, że mobilizacja trwa. Oczywiście mogą być kolejne grupy, bo Rosjanie muszą uzupełnić straty, ale nie muszą wcale ogłosić takiego wielkiego systemu poboru, jakiego wszyscy się obawiają, bo sam fakt zawieszenia tego w próżni właśnie działa na nas dużo bardziej skutecznie niż rozpoczęcie tego i na przykład pierwsze informacje o tym, że to wszystko nie działa, że system jest niewydajny. Przecież było tak, ludzi ściągali, ludzie nie mieli gdzie spać, ludzie gdzieś tam koczowali na stacjach, bo nie było niczego. To już
1: czyli to kolejny taki element zastraszający, kolejne takie informacje. Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za naszą
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: My pozostajemy przy tematach międzynarodowych. Razem z nami dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Przenosimy się w pewien sposób na Bliski Wschód, ale też do Stanów Zjednoczonych, bo o konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem sobie porozmawiamy i zaczniemy od sporego chaosu informacyjnego, z którym mamy do czynienia w zasadzie od początku tego konfliktu. Z jednej strony mieliśmy dzisiaj rano informację ze strony Iranu, że irańska armia miała zaatakować bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast później Zjednoczone Emiraty Arabskie, Resort Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprzeczyło w poniedziałek tym doniesieniom, zaprzeczyło dzisiaj doniesieniom o ataku na bazę lotniczą, gdzie stacjonują siły Stanów Zjednoczonych. Co w tym momencie wiemy na pewno?
3: Wiemy, że jest wymiana ciosów, ale to co wiemy na pewno to to, że Amerykanie w bardzo ograniczonym stopniu uderzyli na wyspie Larak przy cieśninie Ormus. Wyspa wykorzystywana do celów wojskowych głównie przez Iran, a z drugiej strony Iran odpowiedział atakiem na amerykańskie bazy w Jordanii. Przy czym są to w jednym i w drugim przypadku uderzenia, powiedziałbym, dość o małym zasięgu, że tak powiem, czy takie, które chyba jeszcze nie powinny świadczyć o powrocie do eskalacji. Raczej jest to taka wymiana ciosów, która ma pokazać, że jesteśmy cały czas gotowi do uderzania, ale z drugiej strony nie chcemy eskalować. Więc to jest to, co wiemy. Natomiast rzeczywiście jest dużo szumu informacyjnego co do ataków na Emiraty. Rzeczywiście nie zostało to potwierdzone. To samo się tyczy rzekomych informacji, jakoby Stany Zjednoczone uderzyły też na wyspę Hark, co też nie zostało potwierdzone.
1: Sporo właśnie tych informacji, które mogą się wzajemnie wykluczać, ale chyba bardzo utrudniające w tym wszystkim jest to, że w teorii, przynajmniej z oficjalnych źródeł, to znaczy polityków, przedstawicieli poszczególnych rządów, słyszymy jedno, a od drugich przedstawicieli innych rządów słyszymy drugie.
3: Tak, to znaczy...
1: To też element wojny, tylko informacyjny.
3: Musimy się do tego, tak, to jest niestety coś, do czego musimy się przywyknąć jako analitycy, jako dziennikarze, jako obserwatorzy, że...

0: szczególnie na bieżąco wiele informacji, które do nas docierają, też komentowanie tych informacji przez polityków czemuś służy, prawda? Czyli to nie jest, jakby tak jak pan powiedział, to jest element wojny powiedzmy psychologicznej czy wojny informacyjnej, to też jest część wojny takiej szeroko rozumianej, więc należy sprawdzać przede wszystkim te informacje i czekać na potwierdzenie, bo tak jak powiedziałem, sama informacja też jest w pewnym sensie instrumentem, czy taką, no, w cudzysłowie, bronią.
1: Mówił pan o tym, że ten atak prawdopodobnie nie oznacza powrotu do takiej pełnoskalowej konfrontacji między Waszyngtonem a Teheranem. Z drugiej strony wspomniał pan, że Stany Zjednoczone pokazują też to, że mogą w każdej chwili zaatakować, ale nie dążą do eskalacji. No ale z drugiej strony chyba, czy z kolejnej strony, Iran pokazuje, że cały czas też potrafi na te ataki Stanów Zjednoczonych odpowiedzieć.
0: Tak, mamy do czynienia z wojną na wyczerpanie. Dwie strony próbują wyczerpać przeciwnika, tylko że w inny sposób. Amerykanie próbują wyczerpać Iran gospodarczo. Iran bardzo cierpi gospodarczo wskutek tej wojny i oczywiście pomimo tego, że reżim był w stanie przetrwać te pół roku działań wojennych, to jednak kraj jest mocno zniszczony, jeśli chodzi o jego gospodarkę. Natomiast z drugiej strony Iran próbuje wyczerpać, znowu użyjemy tego słowa, Stany Zjednoczone politycznie. Stany Zjednoczone mają oczywiście przewagę wojskową, chociaż wiem, o tym, że zapasy amerykańskie nie są nieskończone i ulegają wyczerpywaniu. Niemniej jednak dla Stanów Zjednoczonych największym problemem nie jest to, czy Stany Zjednoczone są w stanie militarnie prowadzić tę wojnę dalej, tylko koszt polityczny przede wszystkim jest tutaj kluczowy. Irańczycy doskonale rozumieją, że Stany Zjednoczone są przed wyborami, prawda? Za 2 miesiące będą wybory połówkowe i to jest niezwykle ważny czynnik wpływający na politykę Trumpa. Wiemy oczywiście, że ta wojna jest niepopularna w Stanach Zjednoczonych. Trump ma około 30-30 paru % w tej chwili poparcia w Stanach Zjednoczonych i takie też jest mniej więcej poparcie wobec tej wojny, co sprawia, że jego baza polityczna, republikanie, mają się czym przejmować przed wyborami połówkowymi. Irańczycy doskonale wiedzą, jaka jest logika czy dynamika polityczna w Stanach Zjednoczonych i próbują o tym grać. Więc mówiąc krótko, jedni próbują wykończyć przeciwnika ekonomicznie, to są Stany Zjednoczone wobec Iranu. Z drugą strony Iran gra na czas i próbuje zmęczyć politycznie administrację Donalda Trumpa. Nie wiemy oczywiście, kto wygra.
1: No właśnie, ale chciałem zapytać, kto tutaj może być bliższy poddania się, ale tak jak pan doktor zauważa, może być trudno to ocenić.
0: Tak, znaczy pytanie oczywiście, na ile, znaczy jeśli obydwie strony dalej dążyłyby do tego, znaczy nie byłyby skłonne do tego, żeby się poddać, to jednak Amerykanie mają więcej, że tak powiem, asów w rękawie. Politycznie oczywiście Trump może stracić, czy jego otoczenie może stracić, ale Stany Zjednoczone są zdecydowanie silniejszym krajem, czy silniejszą stroną w tym konflikcie. Iran jednak nie może sobie pozwolić na to, żeby w nieskończoność przedłużać ten konflikt, ponieważ czeka nas katastrofa gospodarcza w tym kraju i też nie wiadomo, po pierwsze, na ile społeczeństwo wytrzyma, ale oczywiście potrafimy sobie wyobrazić to po styczniu, prawda, tego roku, że reżim w Iranie jest w stanie dławić protesty i bardzo brutalnie represjonować społeczeństwo. Natomiast pytanie numer dwa jest takie, czy w ramach reżimu nie dojdzie do pęknięcia, ponieważ pamiętajmy, to nie jest monolit, tak? Mamy z jednej strony Korpus Strażników i część elit, która jest bardzo taka cietrzewiona w tym konflikcie, ale to nie dotyczy wszystkich, prawda? W tym reżimie są też ludzie, którzy pewnie chcieliby odetchnąć.
1: Na pewno tak wygląda ta sytuacja w Iranie, dość skomplikowana politycznie. Wspominał pan też na polityczne problemy, zwraca uwagę na polityczne problemy Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale tak przyszło mi do głowy, słuchając też tych informacji. Czy Stany Zjednoczone nie uczą się na własnych błędach i na tym, co wydarzyło się wcześniej w historii? No bo sam Bliski Wschód to nie jest najwygodniejsze miejsce do militarnych działań USA, wspominając chociażby Afganistan. Z Iranem okazuje się rzecz mieć się podobnie, to znaczy były zapowiedzi, miała być szybka akcja, okazuje się, że mamy niekończący się konflikt.
0: Tak, jeśli porównamy Afganistan, Irak i Iran i oczywiście przypomnimy sobie to, co robił George W. Bush ponad 20 lat temu, to możemy, wydaje mi się, jasno powiedzieć, że Iran z tych

0: trzech przypadków jest w ogóle najtrudniejszy. Bo jak wiem, w Iraku udało się szybko obalić reżim Husajna, ale nie udało się doprowadzić, stabilizować kraju. Udało się w Afganistanie obalić reżim talibów. Nie udało się również jakby zainstalować przychylnych sobie władz. A w Iranie nawet to się nie udało. Znaczy nawet nie udało się obalić reżimu, nie mówiąc już o tym, żeby, że tak powiem, urządzić Iran zgodnie z interesem Stanów Zjednoczonych. Więc Iran jest pod tym względem dużo trudniejszy. I rzeczywiście, czy Amerykanie się uczą? Mnie się wydaje, nie jestem specjalistą Stanów Zjednoczonych. Mnie się wydaje, że problemem Stanów Zjednoczonych jest to, że bardzo często dochodzi tam do głosu przywództwo polityczne, które jest bardziej optymistyczne co do własnych możliwości niż rzeczywiście jest tak, prawda, niż rzeczywistość pokazuje. Natomiast oczywiście mamy tam ogrom profesjonalistów. Mamy wojsko, mamy służby wywiadowcze. Mnie się wydaje, że tam są ludzie profesjonalni, którzy zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest proste, tylko zawsze niestety no, ten głos ostateczny należy do prezydenta w tym momencie i to jest ten problem amerykański. Problemem Stanów Zjednoczonych jest przywództwo polityczne, a nie służby, nie wojsko, prawda, czy nie te struktury, które pewnie byłyby dużo bardziej powściągliwe, jeśli chodzi o podejmowanie takich decyzji.
1: Irański prezydent mówił ostatnio, że Iran nie dąży do wojny, ale nie pozostanie bezczynny wobec żadnej agresji. Pytanie, jak interpretować te słowa? No bo czy jest to sygnał gotowości do ograniczenia konfliktu, do rozmów i negocjacji, czy raczej zapowiedź kontrolowanej, ale długotrwałej eskalacji?
0: Wydaje się, że Irańczycy cały czas próbują wysyłać takie sygnały, że są gotowi do negocjacji, tylko że te negocjacje nie mają prowadzić do kapitulacji. I to jest jakby cały czas to nieporozumienie między Stanami Zjednoczonymi, czy bardziej administracją Trumpa i Iranem, czy irańskim reżimem, że Amerykanie chcieliby, czy Trump by chciał położyć na łopatki Iran. Iran mówi tak, my jesteśmy skłonni do kompromisu, dogadajmy się, wypracujmy jakieś nowe rozwiązanie dotyczące choćby cieśniny Ormus, ale nie na takiej zasadzie, że wy nam narzucicie swoje rozwiązanie, a my będziemy kapitulować, tym bardziej, że to wy nas zaatakowaliście, więc my jesteśmy tutaj ofiarą. I dopóki Amerykanie nie przełkną tego, że nie da się urządzić powiedzmy Zatoki Perskiej po staremu, to Iran prawdopodobnie będzie dalej grał taką kartą destabilizacji. Znaczy Iran nie jest w stanie zadawać bardzo brutalnych, takich mocnych, dewastujących ciosów, ale jest w stanie szkodzić gospodarce światowej, jest w stanie szkodzić przede wszystkim dostępowi do surowców. A pamiętajmy, że nawet w Stanach Zjednoczonych rezerwy ropy naftowej są w tej chwili na bardzo niskim poziomie i to jest z tego, co się orientuje od ponad 40 lat są na najniższym poziomie. Więc to też jest ogromna presja, że nie da się wiecznie ratować sytuacji rezerwami, które poszczególne kraje zgromadziły i w pewnym momencie dojdziemy do punktu, w którym no, albo ropa będzie kosztowała faktycznie te przysłowiowe, no nie przysłowiowe już tutaj $200 powiedzmy za baryłkę, tak jak kiedyś Irańczycy grozili, albo Amerykanie muszą się ugiąć. Irańczycy na to grają.
1: No tak, ale mieliśmy kilka dni temu takie dość optymistyczne, wydaje się, informacje. Mowa o porozumieniu Iranu z Omanem w sprawie planów do cieśniny Ormus. No ale od tych informacji niewiele chyba a propos cieśniny Ormus się zmieniło.
0: I teraz tutaj dochodzimy do jeszcze jednego istotnego elementu. Znaczy Irańczycy oczywiście próbują też wysyłać sygnały krajom arabskim Zatoki. Być może toczą się rozmowy, o których nie wiemy. Na pewno z Omanem, ale czy z innymi krajami, tak jak Emiraty, choćby czy Arabia Saudyjska, czy Katar, tego nie wiemy. Natomiast czego się można spodziewać? Można się spodziewać tego, że Irańczycy będą chcieli włączyć również te kraje, czy dogadać się z tymi krajami w kontekście zarządzania cieśniną Ormuz, ale w taki sposób, który na pewno nie będzie korzystny dla wizji amerykańskiej czy wizji Donalda Trumpa. Ale do czego dochodzimy? Dochodzimy do sytuacji, o której mówimy tak naprawdę już od wielu miesięcy, że jeśli Irańczycy będą w stanie narzucić jakąkolwiek, powiedzmy, nowy model zarządzania cieśniną Ormus razem z Omańczykami, czyli pobierać opłaty nie za sam tranzyt, powiedzmy, bo to nie będzie legalne w świetle prawa międzynarodowego, ale za jakieś usługi, prawda, związane z nawigacją czy zabezpieczaniem i tak dalej, no to Irańczycy ugrają więcej niż mieli przed wybuchem wojny. I obawiam się, że, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, że

0: że Amerykanie nie będą mieć w pewnym momencie wyjścia. To znaczy, jeśli nie dojdzie do jakiegoś trzęsienia politycznego trzęsienia ziemi w Iranie, czyli jeśli ten reżim będzie się nadal w stanie utrzymywać pomimo tych ogromnych strat ekonomicznych, jakie ponosi kraj, to Amerykanie w pewnym momencie będą musieli przełknąć, że cieśnina Ormus będzie zarządzana w inny sposób niż dotychczas.
1: Ale to będzie presja ze strony amerykańskich partnerów na Bliskim Wschodzie?
0: Tego inaczej. Wydaje się, że kraje arabskie będą skłonne, mogą być skłonne do takiego realistycznego pójścia na kompromis z Iranem, nawet jeśli nie będą zadowolone z takich rozwiązań, ale po to, żeby móc faktycznie handlować tym, co mają, prawda? Czyli no, w przypadku Kataru gazem, czy w przypadku innych krajów ropą naftową przede wszystkim i innymi produktami. No bo one na tym tracą bezpośrednio i to olbrzymie sumy pieniędzy, prawda? Więc spodziewałbym się, bo to wszystko jest powiedzmy trochę na zasadzie gdybania, ale spodziewałbym się, że przywódcy tych krajów są bliżej tego, żeby zaakceptować, że sytuacja będzie wyglądała inaczej niż w przeszłości. Natomiast dla Amerykanów z kolei to jest bardziej kwestia chyba ambicjonalna. To znaczy przypuszczam, że świat przełknąłby to, że Irańczycy i Omańczycy pobierają jakieś opłaty za serwis, nazwijmy, za obsługę cieśniny Ormus. Natomiast problem polityczny jest dla Stanów Zjednoczonych, że gdyby tak się stało, no to oznaczałoby to, że Trump poniósł porażkę. Znaczy tam my to wiemy, że Trump poniósł porażkę.
1: Ale nie chce się do tego przyznać. Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Najpierw nalot na Wieluń, potem ostrzał Westerplatte. 87 lat temu napaścią Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Lekcja Gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby się nie poddawać, tak jak Polska, podkreśla premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówi o wojennej historii swojego rodzinnego miasta.
1: 1 września to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Stało się tym najbardziej dramatycznym. To tu rozpętało się piekło wywołane przez hitlerowskie Niemcy. Ta lekcja września tutaj w Gdańsku to jest lekcja ważna dla każdego z nas. To nie jest muzealna pamiątka. Pamiętajmy, żeby się nie poddać złu, żeby nigdy nie kapitulować.
0: W dzisiejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Pozostajemy jeszcze w Gdańsku. W Europejskim Centrum Solidarności wręczono odznaki Solidarności i Praw Człowieka. Otrzymali je Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Agnieszka Lichnerowicz, Chris Niedenthal i Piotr Olech. To była część obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaka to wielki zaszczyt, mówi nagrodzony muzyk Zbigniew Hołdys.
2: Istnieją pewne wartości niematerialne, niepoliczalne.

0: jakby emocjonalne, które powodują, że ja zawsze pochylę czoło przed tymi ludźmi, którzy nam wolność dali.
1: Wychowałam się w cieniu opowieści o Solidarności. Zawsze miałam takie poczucie, że za późno się urodziłam, bo to oczywiście jest taka romantyczna opowieść, którą się poznaje, jak się ma naście lat.
2: Dodała dziennikarka Agnieszka Lichnerowicz. Odznaka Solidarności.

0: przekształcone w zajęcia praktyczno-techniczne. Przełomowy będzie zakaz używania przez uczniów podstawówek telefonów komórkowych na terenie szkoły. Takie rozwiązanie wprowadziła już Australia, mówiła przed miesiącem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Australia robi następne kroki. Zwiększyła wysokość kar, podwoiła wysokość kar, robi kolejne działania. A po drugie liczą na to, że o ile pewnej grupy, która już jest tak bardzo wciągnięta w te social media i w tak dużym stopniu już właściwie ma życie głównie w tych social mediach, liczą na to, że następne jakby roczniki już z tego nie będą korzystać.
0: W liceach i technikach nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, jednak każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania ze smartfonów albo zdecydować o zakazie. Rewolucyjne zmiany także od jutra w stołówkach szkolnych. Mniej będzie mięsa, więcej ryb oraz warzyw i owoców. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało myśliwce. To w związku z zagrożeniem w rejonie miasta Lucyn we wschodniej części Łotwy, blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna pół godziny odwołano ostrzeżenie. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich dobra wiadomość z Nowego Jorku. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego US Open. Polka wygrała z chińską tenisistką Xiu Wang 6-2, 6-3. W czwartek jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podoroska. Lionel Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny. 39-letni piłkarz Interu Miami potwierdził to we wpisie na Instagramie.
3: Leo Messi, który wystąpił w 6 turniejach o Mistrzostwo Świata, triumfował w Katarze, a w tym roku poprowadził Argentynę do finału, w którym drużyna przegra z Hiszpanią. W swoim wpisie podkreślił, po czasie jaki upłynął od finału i po głębokim namyśle, chcę poinformować wszystkich, że kończę karierę w reprezentacji Argentyny. Była to decyzja bolesna i w głębi duszy wciąż boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy moment. Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie wszystko, nie tylko w ostatnich latach, gdy wygrywaliśmy, ale także wcześniej. Zawsze walczyłem i zostawiałem na boisku całe serce dla tej koszulki, by dawać wam radę i sprawić, że dzięki futbolowi czuliście dumę z bycia Argentyńczykami, podkreślił Leo Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny jest najlepszym strzelcem w historii swojego kraju oraz zawodnikiem z największą liczbą występów w drużynie narodowej. Messi zdobył 125 bramek w 207 meczach w barwach reprezentacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Temperatura od 10 do 17 stopni. W dzień także będzie padać, a lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Roch Kowalski, mówię państwu. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: A z nami jest redaktor Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Od zonda krypto zacznijmy. Który aspekt tej wieloaspektowej sprawy jest dla pana najbardziej istotny z tego publicystycznego punktu widzenia?
5: No jeżeli to wszystko się potwierdzi, to powoływanie się na wpływy, prawda? Bo tutaj widzę, że w mediach bardzo często się pojawia takie stwierdzenie, że zegarek, który dostał pan Piesiewicz, miał być łapówką, to muszę sprostować, nie. To się nie łapie pod ustawę. To znaczy on nie jest urzędnikiem państwowym i to nie do końca tak działa. Natomiast powoływanie się na wpływy jest trochę jakby inną sytuacją i równie bulwersującą dla jasności. Tylko tak dla jakby czystości przekazu mówię, że to nie do końca jest łapówka, to jest coś innego, równie nagannego. Więc tutaj faktycznie, no jeżeli mamy posłów, którzy zainteresowali się rynkiem kryptowalut za 5.12, prawda? Zainteresowali się nim wtedy, kiedy temat stał się gorący dla biznesu. Nie interesowali się tym nigdy wcześniej. To już mówiłem jakiś czas temu, ale to właśnie odróżnia amatorów od profesjonalistów, tak? Poseł amator zapytany o to, kiedy się zainteresował rynkiem kryptowalut, nie będzie miał nic do powiedzenia. Okaże się, że był na jednej konferencji rok temu i tak dalej. Poseł profesjonalista, tu mam na myśli Przemysława Wiplera, powie, drodzy państwo, ja się tym interesuję od 15 lat.

0: Czyli być lobbowanym też trzeba umieć.
1: Trzeba umieć, trzeba umieć. To jest sztuka. Tak właśnie wydaje mi się, że wymieniłem nazwisko największego profesjonalisty w branży. Więc tu się oczywiście do siebie uśmiechamy w studio, tak? Bo też są to działania no, gdzieś graniczące na granicy etyki albo momentami radykalnie ją przekraczające.
0: Tylko też lobbying jest immanentną częścią tej polityki, nawet jeśli w swoich zamiarach często nie jest czysty.
1: Tak, tak. Więc jeżeli pyta pan o to, co jest najbardziej bulwersującą tutaj sytuacją, no to byłoby to, że wpływy, tak, nie trzeba być urzędnikiem państwowym, żeby wpływać na polityków. Finalnie Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach. Tutaj też muszę dodać, ona by nie uratowała klientów Zonda Krypto, tak? Bo to jakby nie możemy ludzi powstrzymać żadną ustawą od głupiego wydawania pieniędzy czy głupich inwestycji. Są obligacje skarbowe, drodzy państwo. Są inne sposoby na no, może nie tyle pomnażanie, co uciekanie od inflacji niż najgłupszy sposób inwestowania, właśnie bardzo ryzykowny pieniądz wirtualny, ale jeżeli... No, podobna sytuacja jest na rynku, powiedziałbym, bukmacherskim na przykład. Tak, jest kilku licencjonowanych bukmacherów, ale nie jesteśmy w stanie powstrzymać Polaków przed to, żeby wchodzili na strony zagraniczne i obstawiali wyścigi psów w Chinach. Jeżeli zechcą to zrobić, to po prostu to zrobią, więc akurat ta ustawa by nie uratowała tych klientów Zonda Krypto. Niemniej, no to trzykrotne weto już nawet w momencie, kiedy sytuacja stała się gorąca, myślę, że o czymś świadczy.
0: Tylko ja się też zastanawiam, prawdę mówiąc, czy to już kolejne weta, nie wiem, jaki był powód pierwszego, tak? To znaczy, czy to był ideowe zdanie prezydenta, czy efekt lobbingu. No ale potem myślę, że już prezydent nie miał, no już nie ma jak wyjść z tej sytuacji z twarzą, tak na dobrą sprawę.
1: Tak, był zakładnikiem swojej pierwszej decyzji oczywiście, ale możemy rozszerzyć to pytanie i zapytać, dlaczego zawetował podwyżkę akcyzy alkoholu. Dlaczego zawetował podatek cukrowy?
0: Dlaczego zawetował ustawę o dzienniku?
1: Dlatego dokładnie, tak, że estymacja zysku, drodzy państwo, nie przychodu, zysku jednej z firm odpowiedzialnych za te dzienniki elektroniczne w Polsce, de facto monopolisty na rynku, na przyszły rok to jest 80 milionów złotych zysku. Tak, to właśnie kiedyś...
0: No stworzenie publicznego, państwowego dziennika by właściwie wykluczyło tę firmę z rynku.
1: Kiedy myślimy lobbysta, to myślimy o branżach regulowanych, o rynku paliw, o rynku papierosów, alkoholu, a nie myślimy na przykład o podręcznikach szkolnych. To jest inna firma, znana, przypuszczam, nam wszystkim. Wszyscy kupowaliśmy jej podręczniki. Estymacja zysku na przyszły rok 110 milionów złotych. Zysku, drodzy państwo, zysku.
0: Ale właśnie tak się zastanawiam, redaktorze, bo wracając do tego politycznego aspektu tej sprawy. Politycy PiSu mówią, to wina Tuska i rządu, nie ostrzegał, służby nie przeciwdziałały zondzie krypto. Premier Tusk mówi... To wszystko wina prawicy, to tylko politycy prawicy byli w te układy z Zonda Krypto zaangażowani. Czy to się da łatwo tak zaszufladkować, tę sprawę? Czy to jest tak, że ona rzeczywiście częściej dotyczy, czy w ogóle dotyczy polityków prawicy?
1: No, w tym wypadku tak, bo też rząd Prawa i Sprawiedliwości był przy władzy przez te 8 lat, wtedy kiedy powiedzmy te regulacje na poziomie europejskim były tworzone. Te, które w Polsce miały wejść ustawą właśnie, tak? To, że finalnie ta ustawa przeszła za rządu Koalicji Obywatelskiej, to nie znaczy, że sprawa nie jest w toku od bardzo, bardzo wielu lat. I był czas, żeby się przygotować, żeby dostosować swoje prawo do tych norm europejskich, które gdzieś indziej przechodzą bezproblemowo w zasadzie, tak? Tutaj w zasadzie chodziłoby tylko o pewne zabezpieczenie, żeby takie giełdy kryptowalut nie mógł sobie założyć każdy, tak? Że, podobnie jak w przypadku założenia banku, prawda? Potrzebny jest bardzo duży kapitał wejściowy, potrzebne są pewne zabezpieczenia, żeby taki bank się nie rozpłynął w powietrzu, no właśnie tak jak Zonda Krypto. Więc choćby to. Czyli dzisiaj założenie zondy wedle tej ustawy byłoby trudniejsze. No jak ona już istniała, no to tak jak kiedyś było, prawda, ze skokami Stefczyka, można powiedzieć, tak, że jak już to istnieje, jak już te pieniądze są w toku, jak już te pieniądze przekazaliśmy, no to już nowelizacja prawa nie zmieni tego, że myśmy te pieniądze przelali na jakieś niepewne prądy.
0: No tak, ale ta ustawa dawała też Komisji Nadzoru Finansowego możliwość przestrzegania, czy też nadzoru w uproszczeniu dużym. Czy ta afera, czy ta sprawa z Zonda Krypto będzie miała jakieś konsekwencje natury sondażowej, poparcia dla partii politycznych? Czy to no, po prostu się ekscytujemy tą aferą, bo ona jest bulwersująca, ale bez przełożenia na sondaże czy na poparcie dla poszczególnych graczy?
1: Obawiam się, że jest zbyt skomplikowana.
0: Zbyt skomplikowana dla odbiorców,
1: tak, podobnie
0: dla wyborców.
1: Jak widzieliśmy w kampanii prezydenckiej zeszłego roku, historia z mieszkaniem nie przełożyła się na wynik wyborczy. historia z ustawką nie przełożyła się na wynik wyborczy.
0: Jeśli nie, wręcz przeciwnie się przełożyła.
1: Albo, dokładnie, bo to jest na inną rozmowę, natomiast faktycznie romantyzowanie jakiegoś rodzaju działalności przestępczej to tak bardziej kulturoznawcze.

0: Zawsze moglibyśmy sobie porozmawiać, mm-hmm. prawda? Że jest czymś, co się chyba dzieje w Polsce, a tej
1: jak nie na całym kibicowskiej świecie w ogóle,
0: to już w ogóle. Mam wrażenie, że jest bardzo romantyzowane. I to się pewnie, być może właśnie widzieliśmy tego efekt w zeszłorocznych wyborach, ale generalnie tak, no chyba wszyscy mamy wrażenie, że afery już nie robią na ludziach nie robią na wyborcach wrażenia, bo interesują nas wojny kulturowe, interesują nas inne rzeczy, tak? Interesuje nas to,
1: jesteśmy okopani w dwóch, czy tam w kilku, ale obozach i nikt niechętnie nie wychodzi z tego obozu i nie wystawia się na strzał.
0: Jeżeli dla konkretnego wyborcy najważniejsze jest, żeby Ukraińcy wyjechali z Polski na przykład, i to jest punkt pierwszy jego programu i być może ostatni, to nie będzie zwracał uwagi na malwersacje finansowe.
1: Jasne.
0: I z drugiej strony przypuszczam, że byłoby podobnie dla jasności, tak? Że jeżeli ktoś ma bardzo lewicowe, zdecydowane poglądy, nie wiem, z wyborcą Partii Razem, i tak by się złożyło, że Partia Razem byłaby przy władzy i byłyby tam jakieś malwersacje, to również by na to nie zwracał uwagi, bo nie wiem, interesowałby go reforma PIP, program budowy mieszkań, czy coś innego.
1: No tak, a poza tym to jest też kwestia jakiejś takiej spójności sumienia i poglądów, jeśli mogę
0: to tak uprościć. Partie stają się coraz bardziej tożsamościowe. Mm-hmm,
1: tak, tak. Więc trudno jest też
0: to
1: się...
0: To jakby przekreślić własny życiorys,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie. Dziękuję, że pan ujął to, o co mi chodziło. Patrzę na dzisiejszy sondaż. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jeszcze państwu tego sondażu nie przedstawiałem. Jak ocenia pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? W 43% badani odpowiadają, że udany był to start. 32% twierdzi, że nieudany. 1/4 z nas nie ma w tej sprawie zdania. I co ciekawe, za udany start uważają przede wszystkim wyborcy opozycji, 51%, oraz wyborcy niezdecydowani, 47%. Czy jest jeszcze przyszłość dla Rozwoju Plus?
0: 5-procentowa być może jest.
1: Ale nic więcej?
0: No, Mateusz Morawiecki postawił się w trudnej sytuacji. Od razu muszę powiedzieć, że doceniam. Doceniam postawę. Zachowuje się jak polityk wagi ciężkiej. On się nie cofa. On gra all in, gra o pełną pulę. To są cechy polityków, którzy być może pewnego dnia sięgają po władzę. To muszę to oddać. Może też wszystko przegrać. Mm-hmm. Natomiast postawił się w trudnej sytuacji, ponieważ jest w strefie zgniotu. Nie ma dzisiaj na całym świecie zapotrzebowania na umiarkowaną chadecję. W Wielkiej Brytanii kiedyś ta partia nazywała się UKIP, dzisiaj nazywa się Reform i ona zgniata torysów. Absolutnie rozsadza duopol brytyjskiej polityki, prawda? W Niemczech AfD zabiera tlen chadekom tradycyjnym. W Stanach Zjednoczonych no, partia Trumpa tak naprawdę zjada republikanów od środka. Wszystko to są partie tożsamościowe, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą właśnie, że zwiększa się zapotrzebowanie na partie tożsamościowe na całym świecie. Niestety, dla nas wszystkich, uważam. I Mateusz Morawiecki w takiej sytuacji wychodzi i mówi, to ja wam proponuję partię CPK. Tylko tak, partie inwestycji, partie rozwoju Polski, tylko że to mogłoby ładnie, że tak brzydko powiem, zażreć parę lat temu, ale dzisiaj chyba w Sejmie wszystkie partie są już partiami CPK. Mm-hmm. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, że potrzebujemy inwestycji, że trzeba lać beton. Z większym lub mniejszym sensem. W związku z czym wydaje mi się, że przy tej tożsamościowej polityce, przy tym, że obie konfederacje mają cirka 20 parę procent poparcia, dla Mateusza Morawieckiego może być bardzo mało miejsca na prawicy.
1: Korci mnie, bo wszedłbym z panem redaktorem w taką głębszą dyskusję, nieco myślę filozoficzną o tym, jak w ogóle partie polityczne się przekształcają, to po pierwsze, a po drugie, w jaki sposób, czego my też oczekujemy od partii politycznych, ale na razie to zostawmy, jak wystarczy nam czasu, to do tego wątku wrócimy, bo bardzo chciałem pana jeszcze zapytać o pańską ocenę tych dwóch spotkań z młodzieżą, Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba podobny cel tych obu inicjatyw, czyli jakaś forma zagospodarowania czy przypomnienia o sobie młodym wyborcom. Czy to jest trafiony sposób? Czy trafia to do młodych wyborców? Dla kogo to jest? Dla wyborców czy dla tych polityków?
0: A ja tu będę miał bardzo ostrą akurat opinię. Jestem wrogiem, dosłownie wrogiem tego typu inicjatyw. I dlaczego? A który to już jest rok Kampusu Polska? Piąty?
1: Piąty. No przy czym tam była roczna przerwa taka, tak?
0: Panie redaktorze, czy my potrafimy wymienić jedną inicjatywę, która wyszła z Kampusu Polska?
1: Kandydatura Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.
0: Okay. Inicjatywę ustawodawczą. Czy jakaś tam myśl się zrodziła, tak? Że no, chcemy zmienić Polskę w jakiś konkretny sposób. Czy być może uczestnicy tegoż zjazdu
1: szukam w głowie cały
0: powiedzieliby,
1: czas.
0: Prawda, że po 5 latach uznaliśmy, że przydałoby się to i to. Dzisiaj jest też rocznica porozumień sierpniowych. Mm-hmm. Warto się im przyjrzeć, drodzy państwo, bo one są szalenie konkretne. Ci ludzie doskonale wiedzieli. Oczywiście były warunki strajkowe, jasne, rozumiemy historię, ale wolna sobota, tak? Jakby, no przyjmijcie do pracy.

0: tych, co żeście wyrzucili. Są bardzo konkretne postulaty. Tam nie ma wodoleństwa. A wydaje mi się, że te dzisiejsze inicjatywy są jakby na drugim biegunie. Jest mnóstwo wodoleństwa, jest mnóstwo spotkań, które są o niczym, bo jakbyśmy patrzyli ze sporą dawką złośliwości, to powiem, ale jakbyśmy patrzyli na Campus Polska, to jest dosłownie ramówka TVN24. Można włożyć telewizję, będzie z grubsza to samo. W związku z czym nie widzę tam fermentu intelektualnego. I podobnie będzie w tej Juracie, tak? To znaczy mamy wodę, mamy ciepłą, mamy dobrą pogodę, mamy dużo alkoholu się leje. To jest wszystko, co 20-latek lubi. A czy to jest to, co 20-latkowi jest potrzebne? Myślę, że 20-latkowi dużo bardziej potrzebny jest wychowawca niż jednorazowa impreza raz do roku. I gdyby zamienić, jeszcze tego pozwolę sobie dokończyć, gdyby zamienić obie te inicjatywy na klub czytania książki. Jedna książka, jedna lektura w miesiącu. Można czytać na przykład klasyków liberalizmu. Locke'a, Hobbesa, Tocqueville'a, a u drugich Staniszki, Zwilsteina, Legutko. Naprawdę by to było z dużo większym pożytkiem niż jedna impreza raz do roku, gdzie przyjedzie z Colin coś zaśpiewa, albo będzie panel, który ja mogę obejrzeć o 18 w telewizji.
1: Nie, ja się to jest ostra ocena, ale ja się zgadzam. To znaczy, ja też nie jestem w stanie powiedzieć, o co chodzi w tych inicjatywach, poza tym, żeby ci politycy poczuli się przez chwilę lepiej.
0: Mam jedno podejrzenie, o co chodzi, bo na kampusie byłem parę lat temu. Może chodzić o lobbying faktycznie, bo lobbyści mają niezwykłą łatwość tam, jeżeli chodzi o kontakty z politykami. Finalnie ci wszyscy ministrowie, co są na tych panelach, idą zjeść jeden obiad wspólnie. Bardzo łatwo jest podejść, przywitać się, przedstawić i powiedzieć, jaką sprawę się reprezentuje.
1: No i jeszcze dodałbym, że prezydent Rafał Trzaskowski inwestował w tych młodych swoich wyborców przez 3 lata. Kampusu Polska Przyszłości i wynik wyborczy, szczególnie w młodym pokoleniu, no, zweryfikował te inwestycje.
0: Bo jednorazowa impreza raz do roku nie zastąpi pracy u podstaw.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Rojewski, publicysta tygodnika Angora.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączył się z nami pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry panie generale.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Panie generale, i zaczynam od, zdaję sobie z tego sprawę, pytania o dużym ciężarze gatunkowym, ale to z powodu tego, o czym dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, również między innymi od premiera Donalda Tuska. Czy Rosja może zaatakować któryś z krajów NATO? Jakiego rodzaju może być to atak i o jakim nasileniu, jakim natężeniu i jakich konsekwencjach?
4: No tak, to jest ciężkie pytanie gatunkowo, ale uspokajam od razu, że nie chodzi o atak konwencjonalny. Rosja nie jest w stanie zaatakować konwencjonalnie żadnego z państw natowskiego, tym bardziej, że przez 4,5 roku nie może uporać się z Ukrainą. Natomiast jesteśmy świadkami trwających ataków hybrydowych, które znacząco wpływają na poczucie bezpieczeństwa, na bezpieczeństwo państw natowskich. Obserwujemy ataki w cyberprzestrzeni, obserwujemy ataki na infrastrukturę krytyczną, zrywanie kabli, wpływanie na wody, na których znajdują się te elementy infrastruktury krytycznej, światłowody, platformy wiertnicze, platformy wiatrowe. Następnie uderzenia w obiekty na terenie tych państw pod obcą flagą, na przykład podpalenia różnego rodzaju, wlatywanie dronów czy rakiet na terytorium państw sąsiednich, wpływanie na przestrzeń informacyjną, tak zwane rozsiewanie tak zwanych fake newsów, prawda, działania w cyberprzestrzeni. To wszystko destabilizuje życie i spokój obywateli. I z tym się musimy liczyć. Nasze służby są na to wyczulone i my również angażujemy wiele sił i środków, chociażby nawet ta tarcza wschód i ochrona naszej granicy. To jest jeden z takich elementarnych przykładów, jak bardzo chronimy tą granicę i jak bardzo patrzymy na te zagrożenia z wielu kierunków.
3: To pytanie o możliwy atak Rosji na któryś z krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest również pokłosie tego spotkania szefa CIA w Moskwie, potwierdzonego tej wizyty w rosyjskiej stolicy. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, tak zapewniał premier Donald Tusk, szef rządu na Kampusie Polska w Olsztynie. To taka impreza, wydarzenie z udziałem młodzieży. Podkreślił, że najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w tym konflikcie Rosji z Ukrainą, a co za tym idzie, także pewnie jeśli chodzi o to ryzyko ataku jakiegoś rodzaju Rosji na kraj NATO. Posłuchajmy, co mówił premier Donald.

0: Tusk.
1: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
2: Dlaczego, panie generale, teraz nasilenie tego ryzyka? No bo mówi pan o tym, że no to nie będzie atak, jeśli będzie konwencjonalny, tylko właśnie bardziej poniżej progu wojny. No ale przecież już do tego również zdążyliśmy się przyzwyczaić od początku trwania agresji Rosji na Ukrainę. Dlaczego teraz pojawia się ryzyko większe? No i skąd te 7-8 miesięcy, o którym mówi premier Donald Tusk, jak o tym okresie ważnym, krytycznym, przełomowym, który może przynieść no, rozwiązanie tego, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą i co także stało się częścią naszej codzienności, naszej rzeczywistości.
3: No tak, to jest bardzo kompleksowe pytanie, to może tak uporządkujemy. Trwający konflikt 4,5 roku, ponad 4,5 roku już nie przyniósł spodziewanych rezultatów dla strony rosyjskiej. Ta wizyta szefa CIA miała między innymi, z tego co wiemy, a wiele rzeczy jeszcze nie wiem, miała na celu w jaki sposób położenie na stole propozycji, jak zakończyć ten konflikt rosyjsko, czy napaść rosyjską na Ukrainę. I chciano w tym celu, złożono propozycję odbycia spotkania Federacji Rosyjskiej, Ukraina i Stany Zjednoczone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Amerykanie patrząc na sytuację w ten sposób, że są zaangażowani na Bliskim Wschodzie, mają pewne zobowiązania na Dalekim Wschodzie, w rejonie Indo-Pacyfiku. Jednocześnie Federacja Rosyjska prowadzi operacje konwencjonalne na Ukrainie i prowadzi ataki hybrydowe na państwa zachodnie. Koncentrując siły i środki na jesienną ofensywę w celu zniszczenia totalnie infrastruktury krytycznej Ukrainy, a jednocześnie prowadząc, no nie ukrywają tego, nie ukrywają, ale jednak to jest skryta mobilizacja, jeszcze niepełna mobilizacja. I tutaj Stany Zjednoczone wyciągnęły wniosek taki, że przygotowują się do jakiejś ofensywy konwencjonalnej przy nasileniu ataków hybrydowych w najbliższym czasie, żeby uwaga Zachodu była odwrócona. A jednocześnie Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone są zaangażowane bardzo mocno na innych kierunkach. I to wszystko daje asum do przypuszczeń, że Federacja Rosyjska może wykorzystać to okno możliwości. Z jednej strony atakując konwencjonalnie Ukrainę i powietrznie, prawda, atakami rakietowymi i dronowymi, a jednocześnie będzie próbowała nasilać ataki na państwa zachodnie, strasząc ich bezpośrednio i bez przerwy tym właśnie, tym atakiem, ewentualnie strasząc ich w taki sposób, aby ich pomoc dla Ukrainy nie zintensyfikowała się. I o tym trzeba tutaj pamiętać.
2: Różne są interpretacje tego spotkania, tej wizyty szefa CIA w Moskwie, ale dominuje ten ton, że on tam poleciał po to, żeby pokazać i powiedzieć Rosjanom: uważajcie, widzimy co robicie, przestańcie. Tylko pytanie, na ile taki komunikat jest w Rosji odczytywany, na ile Rosjanie, na ile sam Putin jest się w stanie do tego ostrzeżenia dostosować, na ile to ostrzeżenie jest wiarygodne dla strony rosyjskiej i czy to nie jest tak, jak pisze amerykańska prasa, że dopóki to ostrzeżenie jest bezzębne, no to nie przyniesie jakichś rezultatów.
3: Zgadzam się, ale to nie było bezzębne ostrzeżenie, bo pamiętajmy o tym, że jednocześnie odbywały się ćwiczenia sił powietrznych NATO na terytorium Polski, państw bałtyckich. Jednocześnie Finlandia i Szwecja zacieśnia swoją współpracę. Finlandia wzmacnia swój kierunek północny. Pokazujemy również to, że państwa natowskie bardzo poważnie podeszły do sprawy obronności i bezpieczeństwa. Przykładem tego niech będzie Polska, która zwiększyła PKB do 4,7, a nawet do 5,0, gdzie intensyfikacja modernizacji uzbrojenia sił zbrojnych w Polsce, ale również w innych państwach, takich jak Niemcy, Holandia, prawda, Wielka Brytania, Grecja, Włochy, poszło do przodu i to działa na Putina. To są elementy praktycznego odstraszania. Zakup kolejnych samolotów F-35 przez Polskę, jednocześnie przez Wielką Brytanię, również i przez Holandię. To powoduje jakby trzeźwe spojrzenie Putina na to, co się tu dzieje na tej flance wschodniej. Ale nie tylko na wschodniej, bo i na północnej, i na południowej, bo przecież kraje nordyckie wzmacniają bardzo swoją bezpieczeństwo i obronność, ale Turcja, nie zapominajmy o Turcji, Rumunii,

0: Bułgarii, a może Bułgaria nie, ale Rumunia i Turcja to są bardzo silne kraje na flance południowej. Także to wszystko jest elementem odstraszania i to wszystko powinno wpływać na to, że żadnemu na Kremlu nie przyjdzie do głowy zaatakowanie państwa natowskiego.
1: Na ile ten wzrost ryzyka jednak mimo wszystko jakiegoś rodzaju ataku na kraj NATO to jest wypadkowa i być może skutek i rezultat tego, co dzieje się na froncie wojny Rosji z Ukrainą, inwazji Rosji na Ukrainę, no bo tam słyszymy, że no ta przewaga Rosji jest coraz mniej widoczna. Na ile to może powodować koncentrację uwagi Kremla na wschodniej flance NATO?
0: No tak.
1: Im gorzej na froncie, tym bardziej trzeba podkreślić swoją obecność na froncie tej wojny hybrydowej.
0: To działa od kilku lat. To straszenie, to ta retoryka straszenia, ona jest pogłębiona tym, że od czasu do czasu coś się takiego dzieje, o czym mówiłem, a to ataki na tory, a to zrywanie kotwic, a to wlatywanie dronów w przestrzeń powietrzną w pobliżu lotnisk, na przykład w Niemczech, czy w Belgii, czy w Holandii. To działa. Ale przede wszystkim głównym celem Putina to jest pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że oto 4,5-roczny wysiłek nie poszedł na marne i my już niedługo tą wojnę wygramy. Chociażby niech o tym świadczy fakt, że niepokojący fakt dla Ukrainy i dla społeczeństwa zachodniego, że następuje pewna rodzaju koncentracja wojsk i Putin nakazał opracowanie planów ataku z kierunku północnego na kierunek Czernichów, Kijów. Ponownie ten wariant się pojawia. To znaczy, to może oznaczać to, że w najbliższym czasie będzie chciał przypuścić jakąś ofensywę nie tylko powietrzną, ale i lądową w celu zrealizowania swojego planu pierwotnego. Ale to się może nie wydarzyć, niemniej jednak musimy być do tego, Ukraina szczególnie musi być do tego przygotowana.
1: Jak w czasie, panie generale, zmieniają się cele Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o prowadzenie tej wojny hybrydowej z Zachodem szeroko pojętym? Bo obserwujemy takie zmiany tych trendów i zmiany tych celów. Teraz chyba najbardziej wybija się na pierwszy plan ta narracja antynatowska i testowanie decyzyjności całego sojuszu. Tego, w jaki sposób będzie reagował na zagrożenie w jakimś jednym określonym kraju, nawet gdyby to nie było zagrożenie takie pełnoskalowe.
0: To jest właśnie coś, co Rosjanie już pokazują społeczeństwu od samego początku, że nie mogą zwyciężyć zdecydowanie na Ukrainie, bo przecież nie walczą tylko z Ukrainą, ale walczą z całym NATO. Mhm. I tutaj społeczeństwo rosyjskie jest karmione tym, że to jest wojna Rosja-NATO, a nie Rosja-Ukraina. To jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście proces decyzyjny użycia siły w ramach artykułu 5 czy innego elementu jest trochę na to wydłużone. Być może Federacja Rosyjska i przywódcy rosyjscy zdają sobie z tego sprawę. Być może będą chcieli przetestować, w jaki sposób te decyzje będą podejmowane. Czy na przykład wtargnięcie na przestrzeń powietrzną kraju, z przestrzeni powietrznej, przestrzeń lądową i tam odpalenie jakiejś rakiety, która wybuchnie gdzieś tam na terytorium innego kraju. Czy to już powoduje uruchomienie artykułu 5, czy jeszcze nie? Czy atak cybernetyczny, który spowoduje na przykład wyłączenie systemów infrastruktury krytycznej i w ślad za tym pójdą jakieś ofiary, czy to już jest atak w ramach, czy to będzie odpowiedź w ramach artykułu 5, czy nie. Z tymi elementami i z tymi wariantami należy się liczyć, ale NATO również przygotowuje się do tych wariantów w ramach swojej obrony. NATO jest systemem obronnym, sojuszem obronnym, a nie atakującym, ale wlatujące na przykład w naszą przestrzeń powietrzną, czy rakiety, które zostaną, czy drony, które zostaną wcześniej wykryte, czy one mogą zniszczone być wcześniej, zanim wlecą w naszą przestrzeń? No nie, bo to nie zezwala nam na to doktryna naszego sojusza, ale mogą być zniszczone w momencie, kiedy już przekraczają tą granicę. A kiedy już przekraczają granicę, czy mamy prawo do odpowiedzi na te wyrzutnie, z których zostały wystrzelone? Jeśli zostały rozpoznane, skąd? Tak, mamy. Powinniśmy mieć. I to wszystko mieści się również w tych wariantach rozwojowych przyszłej operacji obronnej, która oby już nie nastąpiła, ale niemniej jednak NATO też musi wiedzieć, że elementem naszego odstraszania jest zdolność do dalekich uderzeń.
1: NATO jest przygotowane na odpowiedź na takie rosyjskie prowokacje, przygotowane właśnie na tym poziomie nie tylko uzbrojenia, ale również procesów decyzyjnych, dowodzenia?
0: Na szczeblu taktycznym i operacyjnym na pewno, na szczeblu strategicznym proces decyzyjny jest nieco skomplikowany. Natomiast pokazanie na ćwiczeniach, że mamy bo po to są prowadzone te ćwiczenia, że mamy zdolności dalekiego i uderzeń dalekich na określone cele, dobrze rozpoznane cele wojskowe, czyli wyrzutnie bazy

0: składy, fabryki, rurociągi i tak dalej. To jest wszystko rozpoznane. To strona przeciwna wie, że mamy takie możliwości. Nie wiem, czy zdecydują się na takie ryzyko, jeśli takie decyzje będą podjęte, żeby zaatakować któryś z krajów natowskich, a my z kolei już tylko będziemy mogli tylko czekać na decyzję naszego North Atlantic Council w celu odpowiedzi adekwatnej do tego, w jaki sposób zostaliśmy zaatakowani.
1: Mówimy, panie generale, któryś z krajów NATO, no ale chyba tym najsłabszym ogniwem, najbardziej narażonym na ataki ze strony Rosji, no pozostają kraje bałtyckie.
0: Ja bym tu nie chciał kategoryzować. No ja uważam, że cała flanka NATO wschodnia jest najbliżej położonym elementem, zarówno również Finlandia i Szwecja, w rejonie akwenu Morza Bałtyckiego, że to są kraje, które, a na południu mamy Bułgarię, Rumunię i Turcję, to są kraje, które są najbliżej naszego adwersarza i tam jest skupiona największa nasza uwaga.
1: No ale Estonia, Łotwa, głównie mniej może Litwa, są wymieniane jako te kraje najbardziej narażone, również dlatego, że tam jest duża mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna.
0: No tak, tam jest duża mniejszość. Nawet były takie parę lat temu rozpatrywane wnioski, 3 referendum, które się odbyło, 3 język rosyjski ma być językiem urzędowym, ale nie ma animozji między tymi mniejszościami. Niemniej jednak coś może być zawsze wykreowane. Wiemy, znamy zdolność Federacji Rosyjskiej i urzędników do kreowania różnych sytuacji, które mogą powodować duże komplikacje.
1: No tak, i znamy ten system i ten model i tę metodę obrony rosyjskojęzycznej ludności na terytorium jakiegoś niepodległego kraju, w obronie których deklaruje, że staje właśnie Federacja Rosyjska, że staje Rosja. No i to może stać się również takim pretekstem do przeprowadzenia takiego ataku.
0: Tak, i kraje bałtyckie zdają sobie z tego sprawę i mniejszości narodowe, które tam są, są zasymilowane z rządem Estonii, Łotwy czy Litwy. Nie dadzą się zmanipulować tak łatwo i myślę, że ta dezinformacja, która jest sączona przez stronę rosyjską na te kraje, nie działa tam na nich za bardzo skutecznie.
1: Panie generale, kiedy zastanawiamy się nad spójnością NATO, nad tym tempem podejmowania decyzji, no to wtedy też gdzieś budzi się skojarzenie i troska o tę warstwę polityczną i o zaangażowanie Amerykanów w to, jak NATO dziś funkcjonuje. Na razie słyszymy tylko od Amerykanów, że oni chcieliby NATO reformować, NATO 2.0, no, NATO 3.0. A czy są z nami Amerykanie, z nami europejskimi sojusznikami tu i teraz? Są gotowi odpowiedzieć na te zagrożenia, o których rozmawiamy?
0: No tak, chociażby obecność wojsk amerykańskich na flance wschodniej, tylko w Polsce, ale również obecność sił powietrznych, obecność baz na terenie państw bałtyckich i Polski. Przecież mamy stałą bazę, już jakoby mówimy o tych stałych bazach obecności wojsk lądowych, ale nie zapominajmy, że my mamy bazę w Rędzikowie, bardzo poważna instalacja amerykańska. Mamy siły powietrzne, które stacjonują zarówno rotacyjnie w Polsce, jak i w innych krajach. I Amerykanie oczywiście robią przegląd swojej obecności w NATO. Będą zmniejszali tą obecność, będą rotowali swoje wojska, ale ciągle struktura dowodzenia i struktura sił NATO jest silną obecnością natowską. Nawet ostatnia wizyta podsekretarza stanu czy podsekretarza wojny Phila Kolbiego w kwartarze głównym NATO podkreśliła fakt, że Amerykanie utrzymują swoje zobowiązania w zakresie parasola nuklearnego, w zakresie innych krytycznych zdolności, które NATO nie posiada w takiej liczbie, jak by chciała, a jednocześnie podkreślają, że państwa natowskie już biorą odpowiedzialność za niektóre aspekty, przede wszystkim zwiększają swoje budżety obronne, zwiększają swoje wysiłki w zakresie ćwiczeń, w zakresie liczebności wojsk. Przykładem tego niech będzie Polska, Niemcy, Holandia.
1: Cieszę się, panie generale, że wspomniał pan o tym ostatnim spotkaniu przedstawicieli krajów NATO w Brukseli, bo tam pojawił się bardzo ciekawy wątek i temat komentowany w polskiej prasie. Paweł Zalewski, to jest wiceminister obrony narodowej, tam stwierdził, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Zaznaczył przy tym, że Polska chce być częścią systemu odstraszania nuklearnego NATO, ale bez obecności głowic właśnie na naszym terytorium. Odpowiada ministrowi Zalewskiemu były szef BBN-u, pan Jacek Siewiera, który twierdzi, że to jednak byłoby z korzyścią dla budowania tego potencjału odstraszania i budowania potencjału także bezpieczeństwa naszego kraju. Co pan o tym myśli?
0: No ja nie będę komentował wypowiedzi polityków, natomiast uważam, że jeśli Polska zadeklarowała swoją obecność w nuclear sharing, to z pełnego tego zdarzenia konsekwencjami, czyli

0: z możliwością składowania broni nuklearnej, z możliwością jego przerzutu, z możliwością jego użycia, wyszkolenia załóg, przeszkolenia wszystkich procedur, ale ten proces będzie trwał. To nie jest proces taki ad hoc. I jednak nie zapominajmy o tym, że przechowywanie bomb B-61 na terenie tych krajów, które już tam są, które uczestniczą w planie nuklear, czyli na przykład Turcja, Holandia, Grecja, Niemcy, prawda, to jednak jest odpowiedzialność za ich użycie i zgoda zawsze jest po stronie nie gospodarza, ale właściciela tej broni. Czyli właścicielem broni bomb B-61 są Amerykanie. I to oni, prowadząc parasol nuklearny nad Europą, nad państwami natowskimi, dają zgodę na użycie tychże bomb, wzmacniając ten potencjał nuklearny i jego użycie.
1: Panie generale, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję, wzajemnie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Z nami pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało o dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału, także tych wybranych, a może przede wszystkim tych wybranych przez obecną kadencję Sejmu, przez posłów obecnej kadencji i zastosowanie się jak najszybsze do majowego postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I to jest apel wystosowany do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej, więc domyślam się, panie profesorze, że chodzi o prezydenta, ale chodzi także o rządzących, żeby w jakiś sposób zareagowali na ten pad i ten kryzys trwający w jednej z najważniejszych konstytucyjnie umocowanych instytucji w naszym kraju.
3: No myślę, że ten apel jest w pierwszym rzędzie skierowany do osoby, która w dalszym ciągu ma klucze do gabinetów i ma możliwość wyznaczania składów. Patrzę teraz do internetu i tak bardzo ładnie pan Bogdan Święczkowski jest tam określony jako prezes Trybunału Konstytucyjnego de facto, to w wyszukiwarce Google. Więc ten de facto dzierżący te klucze to jest główny adresat tego apelu. Myślę, że chyba prezydent najmniej, no bo już prezydent nie ma tam nic do roboty. Sejm wybrał sędziów, oni składają ślubowanie. Jeżeli prezydent go nie zorganizował, to trzeba to ślubowanie mu wysłać. Wobec tego, jeżeli to jest apel o to, żeby jakaś uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, nie wiem, czy to jest potrzebne. Natomiast jest to na pewno apel także do innych władz o to, żeby nie zostawały bierne na no, jawne bezprawie, które dokonuje się w tej chwili w budynku Trybunału.
1: Gdzie jest pole do działania dla tych innych władz, przedstawicieli innych władz?
3: No jest bardzo dużo takiej możliwości. Posiada je zarówno prokuratura, pewnie posiada je policja, pewnie posiada je też rząd. Myślę tutaj o instrumentach tak samo finansowych. Pamiętajmy, że w Trybunale Konstytucyjnym działa no nie tylko, jak mówię, prezes de facto, tak, ale jest też administracja tego Trybunału, która powinna wyjaśnić powód, dla którego sędziom nie udostępnia gabinetów, nie udostępnia komputerów, nie wypłaca wynagrodzeń. Naprawdę tutaj możliwości jest prawnych bardzo wiele. Podejrzewam, że przecież już pewnie złożone zostały tak samo prawne takie środki ochronne, jak powództwa do sądu, stwierdzenie czy nakazanie pewnych czynności osobom, które w tej chwili no, w sposób bezprawny dopuszczają się no, zupełnie nieprawdopodobnego zaniechania.
1: Trybunał Konstytucyjny w Polsce działa, panie profesorze, czy nie działa? Jaki jest teraz jego status?
3: No nie działa. To właśnie takie de facto nie działa. Jego dekonstytucjonalizacja, kiedyś na początku tego kryzysu wykuto takie sformułowanie, czyli odejście od wzorcu konstytucyjnego, no trwa od 2015 roku, kiedy pojawili się sędziowie dublerzy. To spowodowało zepsucie składu. No palicho, jak gdyby taki, nie wiem, trybunał miał, nie wiem, 200 sędziów, no to nawet jeżeli by trzech było nie takich jak trzeba, to jeszcze dałoby się żyć z tym. No ale Trybunał ma 15 sędziów, dzisiaj jeszcze iluś sędziów w sposób świadomy i no, naprawdę taki bezczelny nie jest dopuszczanych do orzekania. Wobec tego trudno mówić, żeby ten Trybunał mógł funkcjonować i nie dziwię się, że te orzeczenia, które w tej chwili zapadają, nie są publikowane. No, abstruchując od wszystkiego innego, widzimy jak w tej chwili no, praca Trybunału to jest głównie realizacja politycznych różnych zleceń. I to nie jest jakaś taki wymysł publicystyczny, ale wystarczy zwrócić uwagę na stronę Trybunału, w jakim tempie rozpoznawane są różne sprawy, które tam wpływają. Mówię o tej obecnej stronie. Jak się pojawia jakiś polityczny wniosek albo jakiejś partii politycznej, albo jakiegoś organu umaczanego politycznie, to czekamy kilka miesięcy i już mamy wyrok. Natomiast są tam takie sprawy.

0: które na przykład skarg konstytucyjnych obywateli, które zalegają kilka lat. I pies kulawą nogą się tym interesuje.
1: No może to wiemy, kto na tym najbardziej traci, ci obywatele, a kto jest największym beneficjentem tego, co się w Trybunale Konstytucyjnym dzieje albo nie dzieje, jest pana zdaniem?
0: No, beneficjentem są politycy. I bym powiedział, że politycy bez względu na ich, że tak powiem, barwy. Dlatego, że pamiętajmy, że ten Trybunał to jest głównie Trybunał Konstytucyjny, a więc bada zgodność prawa, legislacji uchwalanej przez polityków z konstytucją. Wobec tego brak takiej kontroli jest na rękę wszystkim rządzącym, obojętnie, jak mówię, której by nie byliby barwy. Także w tej kadencji Sejmu było wiele naprawdę skandalicznych regulacji prawnych, które gdyby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował, podejrzewam, nie obowiązywałyby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji granicznych czy pozbawienia opieki osób, które są w Polsce, a pochodzą z terenów wojennych Ukrainy, tak? Natomiast kto traci na tym? No jak mówię, obywatele, ale myślę, że traci cały jakby system prawny, dlatego, bo ten bezpiecznik zapisany w Konstytucji w postaci Trybunału, no jakby tak od strony prewencyjnej działał, żeby nie przesadzać, nie przeholowywać z ograniczaniem praw, żeby zwracać na to uwagę, jaki system ma być spójny w całości, jakoś funkcjonować. Dam, panie redaktor, jeden przykład. Mianowicie jest taka sprawa, którą jakoś tak wreszcie ten trybunał, nie trybunał, rozstrzygał we wrześniu. To była taka sprawa osoby, która ubiegała się o przerwę w karze. Pewnie nie jakiś człowiek, który mógłby pretendować do bycia bohaterem narodowym. Sąd zadał pytanie prawne do Trybunału, czy przepisy, które wykluczyły możliwość udzielenia takiej przerwy, są zgodne z Konstytucją. No i zawiesił postępowanie, czyli wszyscy czekają teraz, co zrobi Trybunał. I ta sprawa czeka 5 lat.
1: Czy są instytucje, panie profesorze, w polskim systemie prawnym, które mogłyby Trybunał Konstytucyjny, niedziałający, no bo to już ustaliliśmy, zastąpić w tej jego najważniejszej funkcji?
0: Tak. No w pełni nie, dlatego, bo bywają takie porządki prawne w Europie, na świecie, w których ta ochrona sądowa jest jakby skoncentrowana, że jest jeden organ, który się tym wszystkim zajmuje. No, takim przykładem filmowym to jest Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Tak? Czasami to nie jest najlepsze, bo jak się opanuje taki sąd, no to wtedy też jest pewien kłopot ustrojowy, ale w Polsce przyjęto inny system, mianowicie tą ochronę też prewencyjną, takiego czyszczenia porządku prawnego z tego, co tam różni politycy sobie wymyślili, a jest niekonstytucyjne, to skoncentrowano czy dano to do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Sądy takiej pełnej kompetencji nie mają. No ale jak mówię, bez ryby i rak ryba, to znaczy trzeba robić wszystko, także w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym, by przejąć część tych funkcji, nie da się ich w pełni, natomiast da się ciągle myśleć o tym, czy stosowanie jakiejś ustawy nie doprowadzi do niekonstytucyjnego naruszenia praw i wolności w konkretnym przypadku, z konkretnego Kowalskiego. No i sądy coraz, może z oporami, ale powoli te funkcje sobie uświadamiają i ją zaczynają realizować. I bardzo dobrze.
1: Bo mimo tego kryzysu, który panuje w Trybunale Konstytucyjnym, przecież nie od wczoraj, no jednak polski system prawny, dzięki pewnie tym, którzy te decyzje podejmują na poziomie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, no w jakiś sposób funkcjonuje. No to się jeszcze wszystko, panie profesorze, nie zawaliło.
0: To się wszystko nie zawaliło, ale proszę pamiętać, że to słaba pociecha dla konkretnej osoby, konkretnego Kowalskiego, któremu się właśnie zawaliło.
1: No tak, i czeka 5 lat na rozpatrzenie.
0: Tak, i czeka na przykład na takie rozpatrzenie, albo na przykład patrzy, że jego sąsiad, który był w podobnej sprawie, już ma zaspokojone swoje roszczenia, a on nie, bo właśnie trafił na innego sędziego, na inny sąd. Ta kontrola, którą mogą sprawować sądy powszechne, jest w indywidualnych sprawach. Ona w takim razie nie będzie działała powszechnie. Są takie orzeczenia, które jako Sąd Najwyższy żeśmy wydawali właśnie stosując taką rozproszoną, jak to się nazywa, kontrolę konstytucyjności, czyli z uwagi na konstytucję odmawiając na przykład stosowania jakiejś ustawy, ale sąd apelacyjny gdzieś tam w Polsce wcale się tym nie musi przejmować, bo on będzie w swojej sprawie rozstrzygał i stosował swoje kryteria, a czasami zapominał nawet o tym, że ma taką uprawnienie, żeby odmówić stosowania ustawy. To jest jakiś bypass, to jest jakieś, nie wiem, koło ratunkowe, to jest jakiś środek zastępczy. Proteza i właśnie ona też nie jest taka do końca fair, bym powiedział, bo jednym jak gdyby da ochronę ich praw konstytucyjnych. Ja cały czas myślę o tym pograniczu polsko-białoruskim. Zapadnie jakiś wyrok uniewinniający, ale w sądzie obok za to samo dostanie się wyrok skazujący.
1: Czyli Trybunał Konstytucyjny jest nam niezbędny. jest konieczny w funkcjonowaniu całego

0: systemu prawnego w naszym kraju. Użył pan tego sformułowania, że bezpieczniki zostały wykręcone. No rzeczywiście można w ten sposób te sytuacje określać. Czy zatem jest jakiś sposób, żeby wrócić do ustawień fabrycznych sprzed kryzysu konstytucyjnego, który dotknął Trybunału?
1: Mi się czasami marzy, żeby był taki przycisk reset, tak? gdzieś w tym systemie, ale takiego przycisku nie ma. Znaczy jedynym takim przyciskiem byłby jakiś kompromis konstytucyjny w parlamencie, w którym by wszyscy gdzieś tam siedli wreszcie do jakiegoś stołu i doszli do wniosku, że no zaczynamy jakby na nowo. Tak? Pozostanie kwestia niesprawiedliwości w międzyczasie wyrządzonych, bezprawia, rozliczenia, odpowiedzialności, ale przynajmniej do przodu by to funkcjonowało. No ale nie widać takiego horyzontu, wobec tego przycisku raczej nie ma. No i pozostaje nam funkcjonować w takim świecie, w którym bez tego Trybunału no, w pełni praworządności nie mamy i konstytucyjności nie ma. Ja zwłaszcza dlatego mówię, że dlaczego to jest tak bardzo istotne, bo żyjemy w takim okresie historii, w którym racjonalność się bardzo mocno wycofała ze świata publicznego. My to lubimy określać takim sformułowaniem populizm, emocjonalny populizm. Ono bywa trochę mylące, no bo populizm to jakby nawiązywanie do tego, co ludzie chcą, czego pragną. Ale problem polega na tym, że te pragnienia dzisiaj, te emocje bardzo często wywoływane jest przez aktorów, których imienia i nazwiska nie znamy i nawet nie wiemy, gdzie jest ich siedziba. To wszystko ze względu na nowe technologie. I w tym świecie takich właśnie nierozpoznanych emocji, wpływów, lobbingu, no, potrzebne jest miejsce, które tą emocjonalną politykę przywraca rzeczywistości, kontroluje to, w jaki sposób politycy właśnie kierowani emocjami czy sondażami podejmują decyzje, a w szczególności jest to ważne dla grup mniejszościowych, dla tych, którzy nie należą do tej trochę bezimiennej większości. Zresztą notabene większość się zmienia i raz można być w większości, a za chwilę stanie się właśnie tą prześladowaną czy ograniczaną w prawach grupą, więc nie ma się co cieszyć, że właśnie moi rządzą, tak? Bo za chwilę mogą przestać. I dlatego tak bardzo ważne jest sądownictwo, tak ważny jest Trybunał, bo to jest jeszcze ostoja racjonalizmu, jakaś ostoja myślenia kategoriami wartości. Bardzo ułomna, ale ciągle taka, która daje, jak mówię Kowalskiemu, jakąś nadzieję, czego ten świat polityczny nie zmiecie.
0: Mam nadzieję, panie profesorze, że zechce się pan z nami podzielić swoją opinią na temat tych propozycji premiera Donalda Tuska, które pojawiły się niedawno, a dotyczą właśnie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Premier na kampusie Polska w Olsztynie mówi o tym, że we wrześniu musi mieć pewność, że nasi sędziowie, używa takiego sformułowania, wejdą do tego gmachu i że to będzie wszystko zgodne z prawem, że te rozwiązania, które zaproponuje, może nie będą estetyczne ale i kontrowersyjne, ale muszą być skuteczne. Premier nie zamierza w tej sprawie kapitulować. No i tutaj symbolem tych zmian ma się stać kandydatura już oficjalna Macieja Berka, który do Trybunału Konstytucyjnego ma się wprowadzić wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1: Ja byłem bardzo ciekawy tego rozwinięcia pytania pani redaktor, ponieważ no, nie bardzo śledziłem tego kampusu. Informacje miałem tylko takie trochę z mediów i no i wiem tyle, o co też pani redaktor powiedziała, a w tym jakiegoś szczególnego planu nie widzę.
0: No, natomiast Maciej Berek jest tutaj tą osobą
1: przyjrzyjmy
0: kluczową.
1: Się temu, co zostało powiedziane. Tak? No, zupełnie no, katastrofalne jest jakieś określenie o naszych sędziach. Mm-hmm. Ja rozumiem, że pan premier może dokonał jakiegoś skrótu myślowego, myśląc o sędziach wybranych już przez taką większość parlamentarną, która chce przywrócić praworządność. Miejmy nadzieję, że o to mu chodziło. Bo w każdym innym znaczeniu, no to jest wypowiedź skandaliczna. Nie ma naszych sędziów. To właśnie, kiedy PiS dochodził do władzy, postanowił sobie zrobić nasze sądy i naszych sędziów i po pewnym zakresie to funkcjonuje do dziś dnia, tak? Kolejny element, ja bardzo bym chciał właśnie znaleźć odpowiedź na pytanie, które pani redaktor mi zadała. Mianowicie, w jaki sposób rząd, mając wszelkie swoje uprawnienia, takie o charakterze, bym powiedział, sankcyjnym, ale też zapobiegawczym, wreszcie ma zamiar reagować na bezprawie, które dokonuje się w Trybunale. No tego w tej wypowiedzi, którą pani cytowała, no nic się nie dowiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o kandydaturę, no nie chcę komentować jakichś takich personalnych kwestii, natomiast no jedno jest dla mnie szalenie istotne, że jest coś takiego jak wiarygodność. I to jest wartość ogromna, bo proszę pamiętać, że Trybunał oczywiście może stać się po prostu jeszcze jednym instrumentem politycznym, tylko w rękach innych polityków, chwała Bogu, że usłyszeliśmy to oświadczenie, apel obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie wskazują na

0: to, że takim narzędziem w rękach polityków nie chcą być, że są niezawisłymi, niezależnymi sędziami. Natomiast, żeby Trybunał odzyskiwał swoją wiarygodność, no to trzeba się trzymać pewnych standardów i obietnic. I jedną z nich było to, że politycy nie będą przesiadać się po prostu prawie że w biegu na sędziowskie fotele. Gdybym jeszcze dowiedział się albo miał jakąś świadomość, w czymże właśnie akurat ten polityk ma być lepszy od każdego innego, nie wiem, prawnika, który akurat nie jest związany ze światem polityki, cóż takiego ma on tam zrobić, czego nie mógłby zrobić jakiś doskonały konstytucjonalista. Nie wiem, pan doktor Berek być może jest doskonałym konstytucjonalistą, nie znam jego kompetencji w tym zakresie, ale tego też nie dowiedziałem się z tej wypowiedzi.
1: A może jest tak, panie profesorze, że trzeba grać jak pozwala przeciwnik, a przeciwnik tutaj no, rzeczywiście gra bezpardonowo i trzeba odpowiedzieć w podobny sposób. I tutaj rodzi się takie moje...
0: Tak, tylko nie bardzo rozumiem, co w tej bezpardonowości miałoby być związane akurat z kandydaturą polityka na miejsce w Trybunale. Polityka, który zresztą jest prezentowany jako osoba, która ma być potem niezależna, niezawisła, a więc ma przestrzegać wszystkich standardów, które wymagane są od sędziego. Nie wiem, ja nie rozumiem jakby tej całej mądrości, tak powiem, etapu, która miałaby w tym być zawarta.
1: No rzeczywiście w tej narracji, którą obserwujemy i którą prowadzi strona rządząca, sam premier Donald Tusk, mamy taką opozycję. Albo jesteśmy skuteczni, albo działamy zgodnie z literą i z duchem prawa. Nie da się chyba tego połączyć w tym sposobie myślenia, które prezentuje obecna większość.
0: Ale no nie wiem, czy to oznacza, że w takim razie ten nowy kandydat ma tam wejść z jakimś łomem, a ponieważ pozostali sędziowie nie mają kompetencji do stosowania łomu. Tu jest pewien problem, tu jest jakiś błąd związany z wyjaśnieniem, z pewną transparentnością pewnych decyzji, które, jak mówię, nie dotyczą świata bezpośrednio polityki, ale jednak organów związanych z praworządnością. I tego w tym wszystkim brakuje i pewnie stąd krytyka, która jest związana z tym pomysłem, czy no wyrażana wobec tego pomysłu.
1: Z jakich narzędzi prawnych można skorzystać, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym uzdrowić? Jak to zrobić zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami praworządności? No tak, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że to jest robione dobrze, skutecznie, ale także, znowu to podkreślę, zgodnie z prawem.
0: Tutaj nie jest taka prosta i jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, bo rzecz dotyczy sytuacji bardzo dynamicznej. No, dzisiaj mamy problem związany z tym, że jest osoba pana Bogdana Święczkowskiego, który stojąc, administrując i kierując administracją Trybunału, jakby nie dopuszcza do wykonywania funkcji sędziów. No, za chwilę będzie nowy sędzia i będzie to samo. Akurat tutaj to, czy pan prezydent łaskawie otworzy bramy pałacu na przyjęcie ślubowania, czy nie, czy złożenie tego ślubowania, kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie moment, w którym sędziowie się pojawiają w budynku Trybunału i nagle ktoś mówi nie, nie dam klucza. I to jest zaniechanie, to jest bezprawne zaniechanie. Na to coś należy reagować. I to nie jest już problem prawny, tylko problem egzekucji prawa obowiązującego. Wiadomo w takim razie, że taki czyn jest bezprawny, ale on także wchodzi gdzieś w jakąś przestrzeń bezprawności, która jest deliktem dyscyplinarnym i grozi za to odpowiedzialność karna. No więc wiadomo, że w takiej sytuacji osoba, która dopuszcza się takiego deliktu albo istnieje podejrzenie takiego deliktu, no to są też instrumenty, które mają zmierzać do tego, żeby taką osobę przynajmniej zawiesić w jej funkcjach, no bo nie może taki stan bezprawności trwać. Czyli pewnie rozumiem, że pierwszym krokiem to będzie, czy już dawno powinien być, to jest wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu.
1: To jeszcze zapytam pana o Trybunał Konstytucyjny i brak tej instytucji w budżecie, w projekcie budżetu państwa na 2027 rok. To jest pokłosie tego, że nie zebrało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby zatwierdzić ten plan wydatków na przyszły rok i dlatego minister finansów mówi, że Trybunału Konstytucyjnego w projekcie budżetu na przyszły rok nie ma.
0: Znaczy to dla mnie dość oczywiste, bo to nawet nie jest kwestia decyzji ministra, tylko po prostu nie przedstawiono odpowiedniego dokumentu. Ten dokument ma być przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne. To nie jest po prostu jakiś dokument, który tam sobie jakiś urzędnik napisał i wysłał do ministra finansów. Ma to dość istotną kwestię, bo

0: Proszę pamiętać, że taki budżet, który Trybunał wysyła do ministra finansów, on potem nie ulega zmianie. To się po prostu dokleja tylko do budżetu. Minister finansów nic z tym nie może zrobić. To jest bardzo istotny element jakby tworzenia budżetu, bo budżet jest w zasadzie kompetencją wyłączną rządu. Ba, takiego budżetu nawet Trybunał Konstytucyjny nie kontroluje. Także to jest bardzo wyraźna konstytucyjna kompetencja. Bez tego tu trzeba być bardzo precyzyjnym, konstytucyjnie też. No i teraz to nie jest tak, że się zgromadzenie nie zebrało i biedny pan sędzia Święczkowski nie ma co zrobić, musiał wysłać to, co miał na biurku, ale to on nie dopuścił przecież do tego zgromadzenia. To on sam nie dopuścił sędziów Trybunału do udziału w tym zgromadzeniu. No więc teraz wylewanie tych krokodyli łzy, łez, że tak powiem, no sensu wielkiego nie ma, no bo jedyną osobą, która doprowadziła do tego, że tego budżetu Trybunału nie ma, jest pan prezes de facto Święczkowski.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie i za tę rozmowę. Pan profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał, rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. To tu 87 lat temu spadły pierwsze niemieckie bomby. 1 września 1939 roku Wieluń stanął w płomieniach. Naloty rozpoczęły się o 4:40. Niemcy obrali za cel niewielkie miasto bez wojska i umocnień. Dlaczego? O tym nasz reporter.
1: Wieluń leżał blisko ówczesnej granicy z Niemcami. Według historyków jego zaatakowanie wpisywało się w doktrynę wojny błyskawicznej. Bombardowanie miało nie tylko niszczyć miasto, ale też wywołać panikę i skierować tysiące uciekających ludzi na drogi prowadzące w głąb Polski, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek.
2: Miasto było w dużym stopniu zrównane z ziemią, przynajmniej w tej części centralnej. Bezpardonowy nalot Luftwaffe na zupełnie bezbronne, nieuzbrojone miasto, nieufortyfikowane. Miasto bez wojska.
1: Bomby spadały m.in. na szpital, synagogę, kościół i najbardziej zaludnioną część Wielunia.
2: Była to pierwsza zbrodnia wojenna. Ona pokazała ten prawdziwy obraz początku II wojny światowej.
1: Według dyrektora muzeum w centrum Wielunia zniszczonych zostało 70% zabudowy, a w całym mieście około połowy. Z Wielunia Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: O godzinie 4:40 w Wieluniu rozpoczną się uroczystości z udziałem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej, bo już za 13 minut na Westerplatte w Gdańsku przedstawiciele najwyższych władz złożą kwiaty na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Kwadrans przed piątą, początek głównych uroczystości przy pomniku obrońców Wybrzeża z udziałem prezydenta, premiera i szefa MON-u. Program CPN wygasł. Od dziś kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy. To dlatego, że VAT na te paliwa ponownie wzrósł z 8 do 23%. Poza tym minister energii nie będzie już wyznaczał cen maksymalnych. O ile podrożeją paliwa? Według Urszuli Cieślak z łódzkiego Refleksu od 65 do 90 groszy za litr.
3: Dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie ustabilizuje, będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
0: Druga odsłona programu CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotu.

z urlopów. Solidarność była głosem narodu polskiego o wolność i niepodległość. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie gdańskich obchodów 46. rocznicy porozumień sierpniowych, zorganizowanych przez obecne władze Związku. W tym samym czasie trwały niezależne uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności oraz miasto Gdańsk.

0: inicjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej, Bogdan Borusewicz.
1: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli: tak, chcemy wolności.
0: 46 lat temu porozumienia sierpniowe rozpoczęły w całym kraju tak zwany karnawał Solidarności, a blisko dekadę później przyczyniły się także do obalenia komunizmu w Polsce oraz w całym bloku wschodnim.
2: W sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent odznaczył orderem Orła Białego działacza antykomunistycznej opozycji w PRL Krzysztofa Wyszkowskiego. Ponownie rośnie tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Liczba ofiar śmiertelnych to już ponad 900 osób. O kolejny 1000 do 4200 wydłużyła się lista uznawanych za zaginionych. Trwa walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek czekać może około 900 osób. Nieoficjalnie mówi się, że podczas katastrofalnej powodzi mogło zginąć co najmniej kilka tysięcy ludzi. Wiele ciał jest odnajdywanych setki kilometrów od miejsca, gdzie są największe zniszczenia.
3: To są aktualności jedynki.
2: Dodatkowe 2000 zł brutto zasili portfele części emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytury. Rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska przypomina, na jakich zasadach wypłacane jest świadczenie.
4: W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy. Przypomnę, jest to kwota brutto i taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
2: Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura lub renta przekroczy 2900 zł brutto. I jeszcze jedna informacja. W Kutnie i powiecie tomaszowskim w Łódzkiem zawyją dziś syreny alarmowe. To tylko testy, poinformowało w SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apelując o zachowanie spokoju. Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego usłyszą dźwięk syren o godzinie 5, mieszkańcy Kutna o 12. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Dziś na niebie nad Polską będzie sporo chmur, przelotnie popada, miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna od 18 do 25 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Na nasze zaproszenie przyjął pan redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej składa zawiadomienie do ABW w sprawie związków posła Michała Moskala z Zonda Krypto. Europarlamentarzystka pyta m.in. o kontakty posła Moskala z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem.
7: Przygotowałam zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które dzisiaj składam w celu uzyskania informacji o kontaktach pana Michała Moskala, o majątku pana Michała Moskala, o interesach pana Michała Moskala.
5: To kolejna sprawa, kolejny rozdział dotyczący afery Zonda Krypto. Tutaj rozdział akurat związany z posłem Michałem Moskalem z Prawa i Sprawiedliwości, ale czy w ogóle pod ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego coraz mocniej zaczyna się ten ogień palić związany właśnie z aferą Zonda Krypto?
6: To zależy, z jakiego punktu widzenia będziemy oceniać te sprawy, bo jeśli chodzi o podejście partii Prawo i Sprawiedliwość do sytuacji z Michałem Moskalem, no to tutaj zdaje się poseł Moskal się wybronił zarówno przed obliczem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego Moskal był szefem gabinetu kilka lat temu, jak i przed szefem klubu parlamentarnego, czyli Mariuszem Błaszczakiem. Michał Moskal twierdzi, że on z oboma panami rozmawiał, wytłumaczył sens swojej wizyty na Ibizie, którego to sensu niektórzy politycy z prawicy nie rozumieją, ale może o tym za chwilę, i że Kaczyński przyjął te tłumaczenia. Natomiast no my w Wirtualnej Polsce pisaliśmy o tym, że Michał Moskal wyjechał na Ibizę spotkać się ze skompromitowanym szefem giełdy Zonda Krypto, upadłej już giełdy, którego ściga polskie państwo. Udał się tam nie jako poseł, ale jako człowiek związany, czy właściwie kontrolujący pewną fundację, na którą chciał zebrać środki, a właściwie środki na konferencję organizowaną przez tę fundację, i w tym celu właśnie

0: że za pośrednictwem byłego agenta CBA zarządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie wyjechał na Ibizę, spotkał się z Kralem. Później rozliczył się z nim gotówką na lotnisku, co też nie zostało, zdaje się, udokumentowane. Moskal uważa to dzisiaj za błąd, ale twierdzi, że wszystko w tej sprawie jest czyste. No i ponoć prezes Kaczyński przyjął te tłumaczenia, zresztą sam Michała Moskala bronił w publicznej wypowiedzi na spotkaniu ze swoimi wyborcami w rozmowie z telewizją Republika, więc z punktu widzenia partyjnego zdaje się Moskal kary nie poniesie. Natomiast co innego jest czymś innym zupełnie jest to, co w tej sprawie mogą odkryć służby, które aferą się zajmują. Polska prokuratura tę aferę Zonda Krypto sprawdza, rozlicza, czy rozliczy ją sąd, ale prokuratura działa w tej sprawie, zbiera materiały. Zdaje się, że Przemysław Kral również wyjaśnienia składa. Ja nie wiem, czy tutaj zawiadomienie europosłanki Wcisło może coś więcej zdziałać. Ja rozumiem, że pani poseł działa w okręgu wyborczym Michała Moskala, oboje są z Lubelszczyzny. Natomiast służby i tak niezależnie od tego w tej sprawie działają. No i pytanie, czy Michał Moskal mówi całą prawdę, czy jednak służby polskiego państwa coś więcej w tej sprawie wykażą. Dzisiaj no nic przesądzać, niczego przesądzać nie można. Można to jedynie oceniać z takiej strony etyczno-politycznej. Czy Michał Moskal popełnił na tyle duży błąd, że może tym samym obciążyć swoje środowisko polityczne? No, środowisko polityczne, które dzisiaj z tą sprawą Zonda Krypto się kojarzy, a które w ramach właśnie swojego obozu też wykłóca się, bo politycy jak Mateusz Morawiecki, Patryk Jaki, ale też sam prezes Kaczyński rzucili się sobie do gardeł, zwłaszcza na portalach społecznościowych i obarczają się winą, kto bardziej był za kryptowalutami, kto bardziej chciał ten rynek uregulować, nie uregulować, no i to też daje paliwo obecnie rządzącym.
1: Afera Zonda Krypto może być najpoważniejszym problemem dla szeroko pojętej prawicy?
0: Tych największych afer w historii III RP był już nadto, a biorąc pod uwagę, w jak szczelnych bańkach żyją przynajmniej części poszczególnych elektoratów w partii, myślę, że nie zaważy to w jakiś radykalny sposób na poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście jest problem, bo politycy PiS muszą się zastanawiać nad tym, jak tę sprawę rozwiązać, załagodzić wizerunkowo, zamiast zajmować się czymś innym. Natomiast czy to wpłynie na wizerunek, na wynik wyborczy, tym bardziej za rok Prawa i Sprawiedliwości, tutaj absolutnie bym tego nie przesądzał.
1: Ja powiedziałem, że to kolejny, czy część tych rozdziałów dotyczących afery Zonda Krypto. Rozmawialiśmy tutaj o różnych kwestiach, między innymi właśnie poseł Michał Moskal, ale jeszcze kilka osób można by było do tego dodać, związanych z prawicą, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, czy Konfederacją, również pewne wątpliwości. Ta konferencja SIPAC wywołuje, w której uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, jeszcze wtedy przed drugą turą wyborów prezydenckich. Więc kilka nazwisk, kilka rozdziałów, ale ja tak się zastanawiam, czy według pana ta afera związana z Zonda Krypto może mieć większość rozdziałów jeszcze przed nami do pokazania?
0: Tego nie wiem. Czekam na kolejne publikacje moich kolegów redakcyjnych, zwłaszcza Szymona Jatrzaka, ale także innych dziennikarzy, którzy zajmują się tą sprawą. Ta sprawa nie jest tak do końca jednoznaczna. Znaczy, ona uderza w pewne środowisko, ale tutaj największe problemy może mieć jedna z prawicowych stacji telewizyjnych, która reklamowała Zondę już nawet po tym, kiedy już wiadomo było, że ta firma ma problemy, że ta firma może mieć problemy z wypłacalnością, która zalega z wypłatami milionów złotych dziesiątkom tysięcy swoich klientów, i reklamowała tę firmę również po tym, jak sam Jarosław Kaczyński powiedział publicznie, że on to obrotu kryptowalutami w naszym kraju by najchętniej zakazał. No i tego dotyczy ostatni spór w ramach Zjednoczonej, czy już nie Zjednoczonej Prawicy, właśnie przygotowuje na ten temat. Skąd to się wzięło, że Mateusz Morawiecki zaczął tak mocno odcinać się od tej sprawy, przerzucać odpowiedzialność na swoich byłych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości? Przypomnijmy, dzisiaj Mateusz Morawiecki jest poza PiS-em. Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji prasowej powiedział, że część jego kolegów z PiS-u, dawnych kolegów, była zafascynowana. To określenie użyte przez Morawieckiego właśnie tą piramidą finansową, jak nazwał Zonda Krypto, a on z tym nigdy nie miał nic wspólnego, ba, przestrzegał ponoć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przed tą firmą. No i jak usłyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, bardzo oburzonych tą wypowiedzią Morawieckiego, jego słowa rozsierdziły samego prezesa. który przy pomocy rzecznika partii Rafała Bochenka zamieścił taki wpis na portalu X, który uderza w Morawieckiego, przypomina,

0: jego słowa, wedle których Morawiecki no w ogóle nie chciał żadnych takich większych regulacji dotyczących kryptowalut i deklarował, że nie jest za zakazem kryptowalut, a to właśnie postulowało Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj od razu wybuchła awantura między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Politycy bliscy Jarosławowi Kaczyńskiemu znów zaczęli nazywać Mateusza Morawieckiego zdrajcą. Ponoć Jarosław Kaczyński jest bardzo zawiedziony Morawieckim i po tej wypowiedzi właśnie zadeklarował w weekend, że nie ma w ogóle mowy o żadnych wspólnych listach z Mateuszem Morawieckim i jego ludźmi za rok przed wyborami parlamentarnymi. Więc jak widać, problem zonda krypto dla prawicy istnieje, ale bardziej w tym kontekście takim, takiego reagowania, tej bieżącej sytuacji politycznej, bo naprawdę nie chcę przesądzać, bo nie mam na to dowodów. Czy jakiś polityk PiSu, czy szeroko rozumianej prawicy brał pieniądze od Przemysława K., czy też nie? Ja widzę, co się teraz dzieje, że zamiast politycy prawicy, tego wymagałby ich chyba wspólny interes polityczny, stać murem i jakoś się bronić przed tymi różnymi zarzutami politycznymi, no to oni postanowili rzucić się sobie do gardeł, co jest z punktu widzenia takiej politycznej logiki kompletnie niezrozumiałe.
1: A czy przydałaby się w tej sprawie, w aferze zonda krypto, sejmowa komisja śledcza, żeby dokładnie do spodu tę sprawę wyjaśnić, no bo to pomysł rzucony przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
0: I to jest bardzo ciekawa kwestia, panie redaktorze, bo też zasięgnąłem języków dzisiaj wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiałem z nimi też w zeszłym tygodniu, tak mniej więcej w połowie ubiegłego tygodnia, wtorek, środa. Politycy z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili mi tak: komisja śledcza, bardzo dobry pomysł. Karty na stół, przerzucimy piłkę z naszego podwórka na podwórko władzy, niech się Tusk tłumaczy. Oni mówili mi, że nie spodziewają się, że większość rządząca na taką komisję się zgodzi, a więc politycy Prawa i Sprawiedliwości dostaną pretekst, by mówić: no widzicie państwo, premier Tusk, jego ludzie nie chcą się z tej afery rozliczyć, a przecież, jak twierdzi PiS, cały czas powtarzam tę narrację, to afera Donalda Tuska, bo to jego służby nie przestrzegły ani jednej z prawicowych telewizji, ani w ogóle Polaków przed Przemysławem K. i zonda kryptą właśnie. I taki był plan pierwotny Prawa i Sprawiedliwości. Co się okazało w czwartek? Premier Morawiecki już wyciąga papiery, już proponuje na konferencji prasowej formalnie powołanie komisji śledczej. Przedstawia wniosek w tej sprawie. No i nagle politycy PiS mówią: no nie, no jeśli Mateusz Morawiecki ten pomysł zgłasza już oficjalnie, to my się od tego odcinamy. I dzisiaj Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, który, jak słyszałem, był za pomysłem, żeby ten wniosek o komisję śledczą złożyć. Po tym, jak Morawiecki taki wniosek już formalnie zgłosił, no to dzisiaj Mariusz Błaszczak w Polsat News odciął się od tego pomysłu, twierdząc, że Mateusz Morawiecki działa na korzyść Donalda Tuska, składając wniosek o komisję śledczą. Więc sami państwo widzicie, słyszycie, jak ta sytuacja na prawicy w związku
1: jak
0: z
1: szybko się
0: tą
1: punkt
0: sprawą
1: widzenia
0: jest kuriozalna. Absolutnie, absolutnie tak.
1: To kryzys chyba w zarządzaniu w ogóle, tym kryzysem dotyczącym afery zonda krypto na prawicy. Chyba z
0: to
1: tym
0: przede
1: właśnie
0: wszystkim
1: mamy
0: kryzys taki międzyludzki z zarządzaniem, tym konfliktem, bo teraz wszystko to, co zgłosi Morawiecki, no to będzie oprotestowywane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i zdaje się odwrotnie. Politycy PiS zresztą w rozmowach ze mną niedawno przekonywali, że Mateusz Morawiecki plagiatuje wszystkie ich pomysły, więc tutaj jest, politycy prawicy muszą przede wszystkim ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, ten kryzys międzyludzki w tych relacjach między sobą.
1: Na razie końca tego kryzysu nie widać i rzeczywiście kolejne jego odsłony omawiamy, kolejne odsłony też pewnie przed nami, ale jeszcze jeden element prawicy, lecz nie tylko, bo spojrzymy też na drugą stronę, to znaczy mieliśmy w ostatnich dniach dwa ważne politycznie wydarzenia. Z jednej strony prezydent Karol Nawrocki otworzył swoją rezydencję dla młodych, rezydencję nadmorską, z drugiej strony był Kampus Polska Przyszłości, który powrócił po w zasadzie rocznej przerwie. Kampus Polska Przyszłości prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Te oba wydarzenia skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. Czy któraś ze stron tego sporu politycznego w naszym kraju walkę o młodych dzisiaj jednoznacznie wygrywa, czy na razie o tym mowy nie ma?
0: Nie, na razie o tym mowy nie ma. Na pewno mowa jest o tym, że Karol Nawrocki chce budować swoje poparcie wśród młodych, a właściwie je umacniać, bo Pośród wszystkich polskich polityków, nie tylko po tej prawej stronie, ale w ogóle wszystkich, Karol Nawrocki dzisiaj ma największe poparcie wśród młodych ludzi. To pokazały ostatnie sondaże kilku pracowni. No i Karol Nawrocki chce to wrażenie przynajmniej umocnić, że on tutaj stoi po stronie młodych ludzi, organizując właśnie tego typu wydarzenia. No i też różni się od przedstawicieli

0: przede wszystkim tej strony prawicowej, która dla tych młodych oferty nie miała. Znaczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w tym obszarze wiekowym 18-29 ma poparcie rzędu 8-9-10%. Karol Nawrocki to poparcie ma znacznie wyższe, bo sięgające kilkudziesięciu procent. To są słupki, które nawet dobijają do połowy. Więc widać, że poparcie dla Karola Nawrockiego wśród młodych jest znacznie wyższe niż poparcie młodych dla Prawa i Sprawiedliwości. I to jest w pewnym sensie też taka oznaka wstydu dla samego PiS-u, który oferty dla młodych nie ma. A nawet jeśli próbował takową przedstawiać, no to nie przyniosło to żadnych rezultatów. Więc Karol Nawrocki na tym tle próbuje się wyróżnić. Nie powiedziałbym na pewno, jak twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej, że on tutaj kopiuje pomysły Rafała Trzaskowskiego. Znaczy wydaje mi się, że Karol Nawrocki właśnie dzięki temu, że nie kopiował Rafała Trzaskowskiego, wygrał te wybory prezydenckie w zeszłym roku, więc już jako prezydent nie musi kopiować tym bardziej swojego byłego przegranego kontrkandydata. No i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł ze strony głowy państwa, w sensie takim politycznym, że prezentuje zupełnie coś innego, nawet coś innego niż prezentował, a właściwie czego nie prezentował jego poprzednik, czyli prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj, jak widzimy, zwłaszcza z perspektywy czasu, nie był aktywnym, nazbyt aktywnym prezydentem. Znaczy ten rok Karola Nawrockiego pokazał, że on ma dużo więcej werwy w sobie politycznej, dużo takiej więcej chęci wpływania na rzeczywistość, właśnie takiego umacniania swoich relacji z elektoratem. Andrzej Duda, jego otoczenie tego nie miało. To absolutnie nie. Tutaj widać, że otoczenie Karola Nawrockiego ma plan, wie, jak organizować takie wydarzenia. I zdaje się, że plany dotyczące Juraty są takie długofalowe, bo to było pierwszy raz otwarcie takie na młodych ludzi, w ogóle na ludzi innych niż pracownicy Kancelarii Prezydenta na Juratę, czy na innych przywódców, którzy w Juracie bywali. Teraz byli tam setki przedstawiciele młodzieżówek partyjnych, bo i takich widziałem w Juracie. No i to się będzie powtarzać i za rok, i za dwa lata, i pewnie za trzy lata w kampanii prezydenckiej.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, był naszym gościem.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Nasze zaproszenie przyjął profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłania się nisko.
1: Jak interpretować te wzmożone ataki Rosji na Kijów? Około 1500 dronów, które zaatakowały Kijów, o tym mówi Wołodymyr Zełenski. Do tego mamy informacje od mieszkańców, czy te komentarze mieszkańców, którzy mówią o zmęczeniu, o tym, że Rosja chce, aby ten alarm w zasadzie trwał cały czas. Czy to jest rosyjska odpowiedź na ataki Ukrainy w głąb Rosji? Czy może jednak strategia, aby właśnie zmęczyć Ukrainę, Ukraińców, żeby wpłynąć na morale mieszkańców, ale też walczących?
3: Znaczy, wszystkie te rzeczy są razem spięte. Oczywiście, że to jest odpowiedź na te ukraińskie uderzenia, ponieważ to nie dało się ukryć. Więc Rosja musi, Putin i cała ta ekipa musi zareagować w taki sposób, który będzie zadowalał Rosjan, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy. Niszczymy to samo, chcieli, podskakiwali, no to teraz mają, że będą mieli takie same problemy jak my, to raz. Dwa, oczywiście jest to też element przeciążenia. Pamiętajmy, że po pierwsze będzie się zbliżać jesień, i Ukraińcy, zwłaszcza w dużych miastach, doskonale wiedzą, że to się zawsze wiąże z problemami, jeżeli chodzi o wodę, o ciepło, o prąd, czyli normalne życie. Więc Rosjanie, można powiedzieć, pokazują, jak będzie wyglądała przyszłość. I w ten sposób łamiąc morale z jednej strony, a z drugiej też osłabiając drastycznie zaufanie zarówno do Zełenskiego, jak i do tego nowego składu rządu i tych zmian, które w wojsku przeprowadził. Bo nie ma przypadku, jeżeli są te zmiany, to Rosja chce pokazać, że Zełenski już nie panuje nad niczym i że jest tylko gorzej. No i oczywiście jest też ten element typowo rosyjski, czyli eskalacja w celu deeskalacji, nazwijmy to tak. Rosjanie praktycznie

0: zawsze działają w taki sposób, że kiedy coś im nie wychodzi albo kiedy są problemy i nie bardzo mogą sobie z czymś poradzić, to następuje gwałtowna eskalacja. Właśnie na zasadzie takiej liczenia, iż przeciwnik z powodu tego szalonego Iwana, jak to bywało w Czerwonym Październiku, odpuści sobie i w pewnym momencie siądzie do rozmów na rosyjskich zasadach. Więc nie spodziewałbym się ani ustąpienia Rosji, jeżeli chodzi o te ataki, ani zmniejszenia ich. Pytanie o wydolność, powiedzmy, rosyjskich zakładów i o zdolność dostarczenia komponentów i sprzętu przez Koreę Północną i Iran.
1: Też pytanie o odporność samej Ukrainy i Ukraińców. No, słyszeliśmy tutaj komentarz jednej z mieszkanek, która mówiła, że nikt już nie oczekuje niczego dobrego.
0: To jest logiczne, że nie oczekują dobrego, ale pamiętajmy też o tym, że wszystkie ukraińskie miasta zasadniczo broniły się do upadłego. Czyli Rosjanie równali je całkowicie z ziemią i wchodzili w gruzy, a i tak były bronione. Więc oczywiście tutaj Rosjanie jeszcze, że tak powiem, nie eskalują, ponieważ nie ma uderzenia na pałac prezydencki, nie ma uderzenia na ten cały kompleks rządowy ciężkimi rakietami po to, by to wszystko zniszczyć. Nie wykluczam, że takie rzeczy też mogą się pojawić. Na razie tu bardziej chodzi o to, żeby te alarmy wyły non-stop, bo to nie jest wielki koszt, a psychologicznie bardzo mocno niszczy po prostu mieszkańców. Pojawia się PTSD, ludzie mają tego dość i wtedy łatwiej jest manipulować informacją czy też dezinformacją kierowaną do ludzi.
1: A my teraz przejdźmy na nasze krajowe podwórko, ale cały czas zostajemy mniej więcej przy Rosji i rosyjskich działaniach, bo ABW sprawdza, czy nocny pożar w zakładzie grupy WB w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy w hali firmy produkującej systemy i podzespoły do dronów, a w zakładzie nikogo wtedy nie było i nikt nie został ranny.
2: Sprawę traktujemy bardzo poważnie i priorytetowo. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach. My musimy dokładnie to miejsce sprawdzić, zabezpieczyć ślady, przesłuchać świadków i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat.
1: Tak mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Ja domyślam się, że ta wstrzemięźliwość w przekazywaniu informacji i tutaj stawianiu pewnych wyroków jest wskazana jak najbardziej w tej sprawie, no ale też uzasadnione są te spekulacje dotyczące ewentualnego aktu dywersji, panie profesorze.
0: Znaczy, na pewno jest to jakiś akt, czy jest to próba podpalenia. Wiemy, że kamery zarejestrowały osobę, która próbowała to zrobić. Mam jakieś, nie wiem, czy na ile one są już do końca sprawdzone informacje o tym, że policja się zjawiła i że służba ochrony obiektu zauważyła to, dlatego w miarę szybko udało się to wszystko ugasić. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest prawdziwa rosyjska akcja dywersyjna, czy też pewnego rodzaju znowu prowokacja, czyli tak zwane tani, bo to kilkaset dolarów, osobnik złapany gdzieś w sieci, któremu kazano oblać budynek i podpalić po to, żeby można było znowu doprowadzić do takiego przesilenia u nas i pokazywać, że prawda, jesteśmy w stałym zagrożeniu, a rosyjskie ręce sięgają wszędzie. Bo tam, gdzie się brali fachowcy, no tak jak w przypadku hali Marwilskiej, no to niewiele zostało. Tutaj możliwe, że to był całkowicie przypadkowy człowiek, a nie ludzie wysłani do konkretnej operacji.
1: A cały czas jest otwarte pytanie o to, jak chronione są obiekty strategiczne albo ważne dla naszego przemysłu, dla naszej wojskowości na przykład?
0: Znaczy, przede wszystkim jest to kwestia ustaw, które pozwalają na danym obiekcie posługiwać się określoną ochroną. To raz. Dwa, nie są najlepiej chronione, bo to też są wielkie koszty, a obiekty są duże. Bardzo trudno, bo to jest ogromna inwestycja w całą infrastrukturę krytyczną. Tutaj bardziej chodziło o to, że ochrona obiektu musiała też wzywać policję, bo prawdopodobnie sama nie miała wystarczających możliwości, by próbować tą osobę zatrzymać. Często jest tak, że niestety ta ochrona obiektu to są osoby, które firmy ochroniarskie przysyłają. To są emerytowani policjanci, funkcjonariusze różnych służb, ale nie zawsze akurat już w takim wieku i kondycji, żeby ganiać.

0: jedzenkiem, już to raz. A dwa, myślę, że my jeszcze nadal nie działamy w tym reżimie alarmowym. I to jest chyba kolejny taki element, który warto przemyśleć, że dziś tam, gdzie mamy infrastrukturę strategiczną, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w różnych innych krajach, gdzie niestety takie rzeczy są podpalane, no firmy powinny inwestować w wsparciu państwa, nie mam pojęcia, jak dużo większą ochronę, zarówno ochronę wizyjną, czujki ruchu, jak i w konkretne osoby czy grupy interwencyjne, które powinny mieć no, uprawnienia do reagowania bardzo szybkie i skutecznie, mocne.
1: Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z aktem dywersji, czy też nie, Rosji zapewne zależy, aby jak najwięcej takich wątpliwości i takich sytuacji się pojawiało nie tylko w Polsce, ale na terenie państw Zachodu, Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej.
0: Tak, bo to jest wojna psychologiczna. W tym przypadku mamy do czynienia z dywersją. No, podpalenie obiektu o znaczeniu strategicznym przez jakiegoś dziwnego, zamaskowanego osobnika raczej nie jest powiązane z sytuacją, w której on jest nagle takim zwolennikiem, nie wiem, pokoju światowego i postanowił w ten sposób zaprotestować, tylko bardziej właśnie kupienia sobie jakiegoś takiego cyngla przez Federację Rosyjską. Jak złapiemy tego człowieka, dowiemy się, czy to ktoś, kogo zawerbowano spośród, nie wiem, Polaków, czy może tak jak to teraz Rosjanie celują przede wszystkim Ukraińców, bo tu chodzi też o tę operację psychologiczną, pokazywaniu, że Ukraina działa przeciwko nam. Natomiast w innych przypadkach już i Niemcy, i Francja, i kraje Beneluxu, i kraje tutaj akurat bałtyckie, one już nie mają żadnych złudzeń. Niemcy ostatnio jasno powiedzieli, że agresywne działania Federacji Rosyjskiej po prostu już wymuszają na Niemczech całkowitą zmianę polityki, także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za naszą
0: dziękuję
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, już 4:30 na zegarach. Dziś wtorek, pierwszy dzień września 2026 roku. Roch Kowalski, nieco wcześniej niż zazwyczaj mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną o poranku witają się Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska i Adam Brzeziński. Jesteśmy z Państwem jak zawsze, to się nie zmienia do godziny 9, a spotykamy się dzisiaj i słyszymy się wcześniej, ponieważ dziś pierwszy dzień września i 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W związku z tym w naszym poranku będziemy jeszcze przed godziną 6 przenosić się do Gdańska na Westerplatte. Tam rozpoczynają się już obchody właśnie 87. rocznicy nazistowskiego ataku na Polskę, który rozpoczął tę największą do tej pory w historii wojnę światową. 244. dzień roku przed nami. Słońce wzejdzie o 5:46, a zajdzie o 19:25, więc dzień potrwa 13 godzin i 39 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Beatrycze, Bronisława i Bronisław, Idzi oraz Wiktor. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to
7: habemus papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
11: 1 września, lecz 125 lat temu urodził się ostatni delegat rządu na kraj, Jerzy Bronisław Braun. Był autorem bardzo popularnej harcerskiej pieśni Płonie ognisko i szumią knieje.
12: Boryc

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Tego dnia, lecz w roku 1919 Polska ratyfikowała Traktat Wersalski, główny układ pokojowy kończący I wojnę światową. Był efektem konferencji wersalskiej.

0: Salskiej, na której Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego.
1: Huk dział miał oznajmić szeroko nie tylko Wersalowi, lecz Paryżowi i okolicy podpisanie traktatu wersalskiego. Miało to się stać po zakończeniu podpisywania, ale wskutek jakiegoś nieporozumienia działa zagrały, gdy podpisywał Paderewski i Dmowski.
0: Wspominał podpisanie traktatu naoczny świadek Stanisław Stroiński. 1 września 1939 roku napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa, najbardziej niszczycielski i krwawy konflikt w dziejach ludzkości. Według części zapisów inwazja Niemiec zaczęła się od przekroczenia granicy i starć w okolicach Rybnika około godziny 3.14. Pierwszym konkretnym celem Niemców był Tczew, na który o godzinie 4.34, czyli na 11 minut przed ostrzałem Westerplatte, spadły pierwsze bomby.
2: Ten nalot miał zdezorganizować obronę, steroryzować jeszcze do tego ludność cywilną, wywołać chaos, także o to głównie chodziło. Tutaj stacjonował batalion, 1000-1200 ludzi. Oni po wysadzeniu mostów, a stało się to o godzinie 6.10 mniej więcej, jedna detonacja, druga o 6.40, wycofali się z miasta zgodnie z rozkazem.
0: Mówił historyk Radosław Wiec. O godzinie 4.40 niemieckie samoloty rozpoczęły bombardowanie Wielunia. Na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton.
3: Pierwsze bomby spadły na szpital. Szpital był oznakowany na prześcieradłach. Namalowany był czerwony krzyż rozciągnięty na dachu. Oni też mieli identyczny krzyż na skrzydłach, tylko że czarny. Także krzyż do krzyża pasował. To było wręcz symboliczne.
0: Wspominał Jan Tyszler. Zginęło co najmniej 1200 osób, a miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte.
4: Wyszedłem sprawdzić posterunki. To była godzina po 4.00, wyszedłem na Schłodkim i spojrzałem się tak przed siebie na kanał, na Gdańsk. Spojrzałem się w prawo, nic, cichutko, w lewo, a ten krążownik stał. I w tym momencie cała maszta czerwona i pierwszy pocisk na bramę kolejową.
0: Mówił jeden z obrońców Westerplatte, major Ignacy Skowron. Od rana do wieczora trwała również bohaterska obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, zaatakowanej przez oddziały niemieckie.
5: O godzinie 14.00 w ten czas Niemcy widzieli, że nie ma odpowiedzi od nas. To obsypali pocztę z wszystkich stron, tyle co weszło ogniem. No, myśmy odpierali tyle, co się straciło. Jeden atak i drugi atak, jednak poczta się trzymie i nie mogli nas zdobyć.
0: Wspominał Augustyn Młyński. Po zaciętej walce pracownicy poczty poddali się, kiedy Niemcy podpalili budynek. Zginęło 12 Polaków, a 38 Niemcy rozstrzelali. Swoje 55. urodziny świętuje dziś muzyk i wokalista Maciej Balcar. Przez ponad 20 lat był wokalistą grupy Dżem, gdzie zastąpił Jacka Dewódzkiego.

0: Zagrał również rolę Indianera w filmie Skazany na bluesa, będącym ekranizacją życia Ryśka Riddla. 45 lat temu w PRL wprowadzono reglamentację mydła i proszków do prania. Ograniczenia na mydło i proszek do prania zniesiono w lutym 1983 roku. A teraz w kalendarium data dla nas wyjątkowa. Dokładnie 10 lat temu na falach ultrakrótkich pojawiło się...
1: Polskie Radio 24.
2: Jest czwartek, 1 września, początek roku szkolnego i początek nowego rozdziału w historii Polskiego Radia 24. Od dziś nadajemy w paśmie UKF, a to oznacza, że można nas słuchać za pomocą tradycyjnych odbiorników.
0: Wcześniej nadawaliśmy w technologii DAB+ oraz w internecie. Ale jedno od początku się nie zmieniło. Zawsze przekazujemy...
1: Słowem wszystko.
3: Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. Jest 4:38 na zegarach, a my łączymy się z Gdańskiem, z Westerplatte. Tam Witold Banach, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Dzień dobry, Witku.
4: Dzień dobry.
3: Już niebawem właśnie na Westerplatte rozpoczną się

0: Rozpocznie się główna część uroczystości w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. To tam, jak już Państwo słyszeli, 1 września 1939 roku rozpoczęła się pierwsza bitwa II wojny światowej, wojny, która trwała 6 lat i była największą w dziejach. Powiedz, Witku, bo z tego co widzę, już właściwie wszyscy są na Westerplatte, wszyscy goście, którzy byli zaproszeni. Jak będzie wyglądać ta uroczystość, jaka jest jej idea?
1: Zacznę może od idei, bo symbolika tego wydarzenia jest bardzo ważna. Wszyscy, którzy się tu gromadzą, przedstawiciele najwyższych władz państwa, Wojska Polskiego, harcerze, a także mieszkańcy Gdańska, jak co roku przychodzą tu, by uczcić tych, którzy jako pierwsi chwycili za broń, by bronić Polski przed nawałą armii III Rzeszy. Szczególne znaczenie ta poranna uroczystość ma dla polskiego wojska, mówi dowódca garnizonu Gdańsk, dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Piotr Jary.
2: To właśnie tu, w Gdańsku, na Westerplatte, polscy żołnierze jako pierwsi sięgnęli po broń, aby bronić naszej ojczyzny. Tu starli się z przeważającą siłą wroga hitlerowskich Niemiec. My, współcześni żołnierze, oddajemy hołd tamtym bohaterom. Pamiętamy o nich, aby historia o nich nigdy nie zgasła.
1: Zanim rozpocznie się ta główna uroczystość, prezydent Karol Nawrocki kilkanaście minut po godzinie 4 w towarzystwie przedstawicieli rządu i najwyższych dowódców Wojska Polskiego złożył wieniec od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, a już niebawem zacznie się główna część uroczystości. Jak będzie przebiegała, mówi o tym pułkownik Jary.
2: Około godziny 4:42 u stóp pomnika obrońców Wybrzeża w głównym miejscu uroczystości zostanie złożony meldunek panu prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej. 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 rozpocznie się już uroczysty apel. Wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie zostanie zapalony znicz pokoleń, odczytany apel pamięci i oddane będzie 12 salw upamiętniających zamordowanych, poległych w czasie II wojny światowej. Harcerze odczytają przesłanie Westerplatte do obecnego pokolenia Polaków.
1: Po odczytaniu przesłania odmówiona zostanie modlitwa w intencji walczących, poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej, po czym zaplanowano wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po wystąpieniach przed pomnikiem obrońców Wybrzeża zostanie złożony wieniec od narodu, a uroczystość zakończy odśpiewanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a później ci, którzy przyszli tutaj, mieszkańcy Gdańska, między innymi harcerze, będą składali swoje kwiaty, zapalali znicze w geście pamięci o tych, którzy 87 lat temu jako pierwsi doświadczyli agresji niemieckiej na Polskę.
0: Na miejscu, na Westerplatte jest i pozostaje Witold Banach, dziennikarz Polskiego Radia. Witku, dzięki wielkie za twoją relację.
1: Dziękuję.
0: Uroczystości rocznicowe zaczną się już za kilka minut. W tym czasie zapraszamy Państwa do posłuchania archiwalnych nagrań Polskiego Radia. Posłuchamy, jak o sytuacji politycznej w Europie w przededniu wybuchu II wojny światowej opowiadał historyk i dziennikarz Paweł Zaręba.
3: Hitler, doszedłszy do władzy w roku 1933, nie ukrywał swych celów politycznych. Nie ukrywał także metod, którymi zamierzał się posłużyć. Jego celem politycznym było uczynienie z III Rzeszy Niemieckiej głównego mocarstwa w Europie, przy czym rolę polityczną Niemiec określał jako jawną i otwartą hegemonię nad wszystkimi pozostałymi krajami. Metody, których użycie Hitler zapowiadał i które stosował, polegały na zastraszeniu, szantażu i wyzyskiwaniu zrozumiałej w innych społeczeństwach niechęci do wojny. Punktem szczytowym powodzeń polityki Hitlera był Układ Monachijski w roku 1938. Po Monachium Hitler musiał się już liczyć z możliwością oporu ze strony którejś ze swych następnych ofiar. Na opór napotkał ze strony Polski. Już w październiku 1938, natychmiast po Monachium, rozpoczął próby wymuszenia ustępstw w postaci zgody Polski na zabór wolnego miasta Gdańska i zgody na tzw. eksterytorialną autostradę przez Pomorze do Prus Wschodnich. Polska odmówiła. Wywołało to atak gniewu ze strony Hitlera, a także stało się przyczyną jego decyzji przejścia z polityki szantażu i zastraszenia.

0: przeznaczenia na politykę wojenną. Hitler nie rezygnował bynajmniej z hegemonii nad Europą i z myśli o dalszych zaborach, które by z czasem zamieniły całą Europę w niemiecki Lebensraum. Wahał się tylko, czy dalszy napór skierować na basen naddunajski, czy też na wschód Europy. Na przełomie 1938 i 1939 roku wybrał kierunek wschodni. Z tym wszakże, że miał jeszcze nadzieję na współdziałanie Polski. Obliczenia te, tak jak wiele obliczeń Hitlera, były naiwne, gdyż nie brały pod uwagę ani polskiej racji stanu, ani polskiego charakteru narodowego. 4 stycznia 1939 roku w rozmowie z polskim ministrem spraw zagranicznych Hitler rozwodził się szeroko o, cytujemy, całkowitej wspólnocie interesów Niemiec i Polski wobec Rosji. Było to jawnym zaproszeniem Polski do przystąpienia do paktu antykominternowskiego i dawało niedwuznacznie do zrozumienia, że Niemcy chciałyby kompensować Polsce utratę wpływu w Gdańsku kosztem Rosji. Minister Beck odpowiedział wówczas Hitlerowi, że Polska ma pakt nieagresji z Rosją, że traktuje go jak najbardziej serio i że uważa go za rozwiązanie trwałe swych stosunków ze Związkiem Radzieckim. W kilka dni później, po naradzie z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej, rząd polski uznał, że tylko zdecydowane nie w stosunku do tego rodzaju propozycji niemieckich odpowiada i teraz, i na przyszłość interesom i honorowi Polski. Polska między Rosją a Niemcami, zdecydowana bronić swej niepodległości i niezawisłości swej polityki, okazała się przeszkodą nie do pokonania dla zamysłów hitlerowskich. Wówczas Hitler zaczął się zastanawiać nad planem odwrócenia sytuacji. O uderzeniu najpierw na Zachód, o rozbiciu Francji, a ewentualnie także i Anglii, gdyby Francję poparła. Wielką Brytanię uważał zresztą Hitler za najgroźniejszego przeciwnika hegemonii niemieckiej na kontynencie europejskim. Skierowanie uwagi w przyszłej wojnie przede wszystkim na front zachodni wymagało zabezpieczenia się od strony Rosji. Dlatego też, przestając wierzyć w możliwość współpracy z Polską, Hitler zaczął szukać kontaktów z Rosją, ze swym rzekomo największym wrogiem ideologicznym. W lutym i w marcu możliwość tej współpracy zarysowała się nagle i to z inicjatywy Związku Radzieckiego. Rosja zaczęła tajne pertraktacje o dostawy broni z czeskich fabryk Škoda. Prowadziła je dalej i nie przerywała ich, chociaż 14 marca Hitler zlikwidował państwo czechosłowackie i zajął Pragę. Pertraktacje i kontakty rozwijały się dalej, przybierając na sile, zwłaszcza w kwietniu i w maju. Toczyła się wielka gra, prowadzona jednocześnie przez Hitlera i przez Stalina, przy czym każdy z nich liczył na to, że potrafi swego partnera prędzej lub później w grze oszukać.
1: 4:46 punktualnie, a my przenosimy się na półwysep Westerplatte. Tam trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

0: Miejsce, w którym się dziś spotykamy, było świadkiem początku największej tragedii w historii Polski. Huk wystrzałów z pancernika Schleswig-Holstein, wybuchy bomb lotniczych i pocisków z dział były pierwszymi akordami II wojny światowej, która przyniosła Polakom okupację niemiecką i radziecką, zbrodnie oraz niewyobrażalne cierpienia i straty materialne. Obrońcy Westerplatte jako pierwsi doświadczyli bezwzględności najeźdźców. Przez 7 dni bohatersko opierali się niemieckiej nawale. Dziś oddajemy hołd ich bohaterstwu i patriotyzmowi.
1: Kompania, baczność! Na prawo, patrz! W 87. rocznicę niemieckiej agresji na Polskę flagę państwową podnieść!

0: Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocznij!
1: Panie i panowie, 87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Dziś, jak co roku, upamiętniamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę. Są razem z nami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Karol Nawrocki. Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Piotr Zgorzelski. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz. Witamy przedstawicieli Rady Ministrów, parlamentarzystów, dostojnych duchownych, generalicje i admiralicje, członków Korpusu Dyplomatycznego, przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów i weteranów, mieszkańców Gdańska, ziemi pomorskiej oraz wszystkich państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy świadkami zapalenia znicza pokoju. Ogień, który zapłonie w zniczu, jest symbolem, zapewnieniem o naszej żywej pamięci o tych, którzy bronili Westerplatte, bronili naszej ojczyzny. Do tego zobowiązał nas Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą na Westerplatte w 1987 roku. Zapalając znicz, wyrażamy też sprzeciw wobec tragedii, jaką są wojny i akty terroryzmu. Usłyszymy również Marsz Bohaterów Westerplatte, który skomponował major Piotr Flis. Utwór wykona Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej pod dowództwem komandora porucznika Grzegorza Rudnika. Tambur majorem jest starszy chorąży sztabowy Zygmunt Zegarlicki. Ogień zapali mat podchorąży Bartosz Falatyk, podchorąży Akademii Marynarki Wojennej, kształcący się na kierunku mechanika i budowa maszyn, wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w szkolenie wojskowe. Jest prymusem Wydziału Mechanicznego. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków służbowych, aktywnie angażując się w działalność batalionu szkolnego.

0: Jan Paweł II powiedział o obrońcach Westerplatte. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, by ten symbol wciąż przemawiał, by stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. By przypominali, że są powinności, od których nie można zdezerterować. Uroczysty apel pamięci jest wyrazem naszego szacunku dla nich. Szanowni Państwo, apel pamięci odczyta major Patryk Koroś, oficer dowództwa garnizonu Warszawa. Następnie pluton salutowy odda 12 salw armatnich.
1: Daram je, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz!
2: Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Gdańska, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Dziś, w 80.

0: siódmą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, aby przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Was wzywam, bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
1: Swobody!
0: Wołam nieugiętych obrońców Westerplatte, Gdyni, Kępy Oksywskie, Helu, Poczty Polskiej w Gdańsku oraz innych miejscowości, którzy toczyli zaciekłą walkę w obronie praw Polski do Bałtyku, do końca trwając na swoich posterunkach. Stańcie do apelu!
1: Swobodę!
0: Przywołuję bohaterskich dowódców, którzy mimo przewagi wroga, z odwagą i honorem, stanęli do walki w obronie ojczyzny i dostępu do morza. Wiceadmirała Józefa Unruga, dowódcę floty i obrony Wybrzeża. Kontradmirała Stefana Frankowskiego, dowódcę morskiej obrony Wybrzeża. I generała Stanisława Dąbka, dowódcę lądowej obrony Wybrzeża. Stańcie do apelu!
1: Swobodę!
0: Przywołuję załogę wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, którzy do końca trwali na swoich posterunkach. Wzywam żołnierzy poległych w obronie polskiego wybrzeża, którzy na ziemi pomorskiej zaznali wiecznego spoczynku w chwale żołnierskich idei. Stańcie do apelu! Wołam was, bohaterowie znad Warty i Bzury, spod Mławy i Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, waleczni ułani spod Krojant i Mokry, obrońcy Warszawy, Wizny i Twierdzy Modli. Stańcie do apelu!
1: Swobodę!
0: Przywołuję mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko zaataakowanych 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych na strażnicach granicznych, obrońców Grodna, Lwów, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu!
1: Swobodę!
0: Wzywam policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, rybaków, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy, strzelców oraz wszystkich rodaków, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu!
1: Swobodę!
0: Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwali chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu!
1: Swobodę!
0: Przywołuję dowódców i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, działaczy konspiracyjnych podziemia niepodległościowego,

0: Żołnierzy polskich, walczących na różnych frontach II wojny światowej oraz bohaterów operacji Burza i Powstania Warszawskiego, a także żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Chwała bohaterom!
1: Cześć!

0: przymusowe roboty do III Rzeszy. Przywołuję deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i zmarłych tam, na nieludzkiej ziemi oraz zamordowanych wiosną 1940 roku przez oprawców z NKWD w Katyniu, Charkowie, Twerze i Kijowie oraz w innych miejscach kaźni. Wzywam wszystkich mieszkańców tej ziemi, ofiary zbrodni pomorskiej, zgładzone w masowych egzekucjach w kilkuset miejscach na terenie całego Pomorza. Stańcie do apelu!
1: Zginęli śmierć ojczyzny!
0: Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu!
1: Cześć i pleś!
0: Do was się zwracam, potomni, pochylając głowy w skupieniu i zadumie. Oddajmy cześć bohaterskim obrońcom ojczyzny we wrześniu 1939 roku oraz wszystkim rodakom przelewającym krew na różnych frontach II wojny światowej. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!

0: Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocznij!
1: Szanowni Państwo, kolejne pokolenia harcerzy dbają dziś o pamięć historyczną i własną postawą, pokazują, czym jest współczesny patriotyzm i służba ojczyźnie. Proszę o odczytanie przesłania Westerplatte. Przewodnika Fabiana Dejne ze Związku Harcerstwa Polskiego oraz podharcmistrza Olafa Czarnieckiego ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2: Wspominamy dziś bohaterskich obrońców Westerplatte, którzy pomimo ogromnej przewagi wroga nie tylko trwali na swoim posterunku, ale swoją postawą dawali nadzieję całej walczącej Polsce. Westerplatte broni się jeszcze. To krótkie hasło we wrześniu 1939 roku wybrzmiewało w polskim radiu, w polskich domach.

0: polskich placówkach. Wszędzie tam, gdzie nasi rodacy szukali nie tylko informacji, ale przede wszystkim nadziei. Dziś możemy różnie oceniać tamten czas wojennej zawieruchy. Łatwo jest bowiem patrzeć w przeszłość i mówić, że coś można było zrobić inaczej, lepiej. Ta łatwość oceny z bezpiecznej perspektywy jest jednak złudzeniem. Pozbawiona jest całego tła wydarzeń, emocji, doświadczeń i ciężaru decyzji, które trzeba było wówczas podejmować. A trudne decyzje zapadały tutaj na Westerplatte, wielokrotnie. Każdego dnia pamiętnego września w głowach żołnierzy i dowódców rodziły się wątpliwości. Rozważano możliwości, przewidywano konsekwencje. Podejmowano decyzje na podstawie informacji, które docierały z pola walki i z przerywanych niemieckimi atakami audycji radiowych. Można by pomyśleć, że chodziło o jedną decyzję – trwać czy skapitulować. Że chodziło tylko o ten niewielki skrawek polskiej ziemi i tylko tych żołnierzy, którzy go bronili.
1: Dziś wiemy, że było inaczej. Tamte decyzje sięgały znacznie dalej. Ich echo trwa do dziś i buduje naszą pamięć, naszą godność i nasze zrozumienie patriotyzmu. Dlatego właśnie Westerplatte broni się nadal. Broni się każdego dnia, wtedy, gdy pamiętamy. Broni się każdego roku, gdy o świcie 1 września stajemy tutaj, w miejscu, w którym rozpoczęła się jedna z najtragiczniejszych kart w historii Polski. I broni się także wtedy, gdy pytamy samych siebie, co my zrobimy z tym dziedzictwem. Niech tamten czas będzie dla nas, młodych, nauką, że przyszłość buduje się poprzez trudne decyzje. Inaczej się je buduje w czasie wojny, a inaczej w czasie pokoju. Ale zawsze wymaga ona odwagi, odpowiedzialności i gotowości, by wybrać właściwą drogę. Nawet wtedy, gdy nie znamy wszystkich konsekwencji. Nigdy nie będziemy mieli komfortu podejmowania decyzji przy pełnej wiedzy o świecie i pewności co do ich skutków. Dlatego decyzje wymagają odwagi i odpowiedzialności. Odwagi, by dokonać trudnego wyboru, kiedy łatwiej byłoby pozostać obojętnym. I odpowiedzialności, by później stanąć wobec konsekwencji własnych czynów. Dziewczęta i chłopcy na całym świecie, w mundurach podobnych do naszych, podejmują jedno szczególne zobowiązanie. Zostawić świat choć trochę lepszym, niż go zostali. Ta wielka idea zaczyna się od rzeczy małych. Od dobrego uczynku, od pomocy drugiemu człowiekowi, od odpowiedzialności za swoje słowo i swoje działanie. Czasem prowadzi jednak znacznie dalej. Do służby innym, do podejmowania wielkich wyzwań i do odpowiedzialności za wspólnotę. My, młodzi, naprawdę mamy siłę, by zmieniać świat. Ale dzisiejszy świat wciąż w dużej mierze jest w rękach dorosłych.
0: Dlatego właśnie my, z tego miejsca zwracamy się do was, dorosłych. To wy podejmujecie dziś decyzje, które będą kształtować naszą przyszłość. To wasze wybory, wasze działania i wasza odwaga zdecydują o tym, w jakim świecie będziemy żyć my i ci, którzy przyjdą po nas. Dlatego prosimy was, miejcie odwagę podejmować decyzje nie tylko dobre dla was samych, ale przede wszystkim dobre dla nas, dla młodych Polaków i przyszłych pokoleń. Miejcie odwagę myśleć dalej niż tylko o jutrzejszym dniu. Miejcie odwagę brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Miejcie odwagę wtedy, gdy najłatwiej byłoby się wycofać, milczeć albo pozostać obojętnym.
1: A kiedy w waszych sercach i umysłach pojawi się zwątpienie, kiedy pojawi się pytanie, czy warto trwać przy tym, co słuszne, wspomnijcie Westerplatte. Przypomnijcie sobie tych, którzy tutaj, w pierwszych dniach wojny, mieli odwagę zrobić to, co uważali za swój obowiązek. Bo Westerplatte to nie historia, to zobowiązanie. To pytanie, które każdego dnia stawia przed nami przyszłość. Jakiej Polski chcemy dla tych, którzy przyjdą po nas? Nie zawiedźcie. Tak jak nie zawiedli nas obrońcy Westerplatte.
0: Chwała!

0: bohaterom.
1: Uprzejmie proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, przemówienie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Karol Nawrocki.

Drogi narodzie, Polki, Polacy, szanowny panie marszałku, drogi panie premierze, panie ministrze, szanowna pani prezydent miasta Gdańska, drodzy generałowie, na czele z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, drodzy goście, szanowni państwo, pamięć o 1 września wymaga od nas prawdy i odpowiedzialności. A prawda ma swoje symbole, ma swoje fakty, prawda ma też swoje znaki. Z całą pewnością najważniejszym dla Polaków, jednym z najważniejszych dla całej II wojny światowej symboli jest Westerplatte. Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy, ta garstka niewielu ponad 200 żołnierzy polskich nie tylko walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga, walczyło na lądzie, bronili się przed atakiem z powietrza i z wody, ale tu, na Westerplatte, wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski. Szanowni państwo, znakiem Westerplatte jest cmentarz bohaterów z Westerplatte. Cmentarz, który powstawał w bólach. Przez kolejne dekady żołnierze z Westerplatte, ich szczątki taplały się w błocie i w krzakach Westerplatte. Polska po nich nie sięgnęła. A gdy szukaliśmy ich w Muzeum II Wojny Światowej razem z archeologami, wielu krytykowało. Prawda ma swoją cenę także w XXI wieku. I ta cena jest zawsze warta płacenia, bo dzisiaj z panem premierem wspólnie mieliśmy okazję, wielki zaszczyt i honor oddać cześć naszym żołnierzom. Tak jak Westerplatte jest symbolem walki, to symbolem niezasłużonego cierpienia jest wielu. Miasto zbombardowane przez Niemców we śnie. Ale ten symbol walki i symbol cierpienia mówią tak wiele o II wojnie światowej. To, co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się hekatomba, pandemonium. 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim wyrządzona przez Niemców i przez Sowietów. 6 milionów zamordowanych polskich obywateli. 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Co szósty. Wśród nich blisko 90% cywilów. Spójrzcie państwo obok siebie. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu, na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje. I choć wielu z państwa powie, że to są fakty dobrze znane na temat II wojny światowej, to prawda i odpowiedzialność wymaga z jednej strony ich powtarzania, ale z

drugiej strony wymaga od dziś rządzących także świadomości, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest tak słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych sojuszników w Berlinie, w Niemczech. Prawda, której nie zna albo nie chce poznać Europa. Prawda, która nie dociera za Atlantyk. Prawda, z którą wielki problem. Niestety, wielki problem mają także dzisiaj rządzący. A musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością. Przykładów na to jest za wiele. Już w XIX wieku liberalni literaci, politycy, wielkie marki liberalnej pruskiej literatury z pogardą pisali o Polsce, Polakach, Polkach, o polskości, mówiąc o nas nic więcej, tylko że jesteśmy irokezami ze wschodu. Kontynuatorką tej antypolskiej histerii i antypolonizmu była demokratyczna już Republika Weimarska. Republika Weimarska, w której antypolonizm był centrum kultury politycznej. Antypolonizm był tym, co łączył lewicę z prawicą przez niemieckich liberałów. W demokratycznej Republice Weimarskiej. Przykładów tego jest wiele. W 1920 roku, gdy Polacy bronili się przed bolszewikami i bronili Europy przed bolszewikami i bronili weimarskie Niemcy przed bolszewikami, szef Reichswehry Hans von Seeckt pisał wprost: jeśli diabeł chce zabrać Polskę, to powinniśmy w tym mu pomóc. Takie same słowa wypowiadali niemieccy dyplomaci w okresie międzywojennym, laureaci Nagrody Nobla, kanclerz Niemiec Joseph Wirth, który pisał i mówił wprost z nieskrywaną do Polaków agresją, że Niemcy znów muszą stać się sąsiadem Rosji, a Polska musi zostać zdruzgotana. Rosja zresztą w okresie międzywojennym, ta bolszewicka, dojrzewająca do ogromnego, przerażającego sowieckiego totalitaryzmu, była głównym partnerem Republiki Weimarskiej. To zbliżenie trwało długo przedtem, gdy przyszedł Adolf Hitler i gdy podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow. W 1931 roku Republika Weimarska była największym handlowym partnerem Związku Sowieckiego. Ta współpraca trwała na dobre. Przypominają się, drodzy Państwo, te relacje już z XXI wieku, gdzie tuż przed katastrofą, której świadkiem i współuczestnikiem jesteśmy dzisiaj, historia się powtórzyła. Gdy polski prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, gdy Polska, gdy politycy przestrzegali przed tym, czym są handlowe, finansowe relacje z Federacją Rosyjską, Niemcy i Europa nie słuchali. Inwestowali kolejne miliony euro w Federację Rosyjską, która wywołała kolejną wojnę. To wszystko, ta histeria i pogarda Prusaków i Demokratycznej Republiki Weimarskiej doprowadziła do tragedii II wojny światowej. Wszystko to wydarzyło się zanim podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, zanim Adolf Hitler w Obersalzbergu krzyczał do oficerów niemieckich: bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni, zniszczenie Polski jest waszym głównym zadaniem. Zanim było Westerplatte, Wieluń i Warszawa i Kępa Oksywska. Politycy nie zauważyli tego, co się dzieje, albo nie reagowali. Nie mieli odwagi, nie ponieśli odpowiedzialności. Dziś, drodzy Państwo, w XXI wieku, w 2026 roku, kiedy, jak wierzę, z naszymi zachodnimi sąsiadami mamy tego samego wroga, czyli Federację Rosyjską, która destabilizuje całą sytuację w naszym regionie i morduje znów, tak jak przed wiekami i

przed dekadami. Dziś, kiedy wspólnie z naszymi zachodnimi sąsiadami jesteśmy w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków. I powiem więcej, potrzebujemy też odwagi cywilnej i służenia Rzeczpospolitej Polskiej ze strony niemieckich stronnictw w Polsce. Potrzebujemy też zrozumienia tej sytuacji przez wszystkich historyków i polityków wychowanych przez niemieckie fundacje. Moja odpowiedzialność jest zbyt wielka. My wszyscy musimy być, drodzy Państwo, razem i rozumieć pełnię historii II wojny światowej i drogi do 1 września 1939 roku. Potrzebujemy realizacji naszego układu o dobrym sąsiedztwie sprzed 35 lat. Potrzebujemy, jeśli Europa ma być razem, jeśli sojusz ma być realny, jeśli dobre sąsiedztwo albo przyjaźń ma być realizowana, potrzebujemy w końcu czynów, a nie tylko pięknych i okrągłych słów. Bo nie można, szanowny panie premierze, drogi panie ministrze, drodzy państwo, przejść obojętnie wobec tego, że w 35 roku paktu o dobrym sąsiedztwie z naszymi dzisiejszymi sąsiadami z Zachodu wciąż nie mamy pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej w Berlinie, a za niego stoi przywięziony przez ciężarówkę kamień. Dziękuję wszystkim Polakom, dziękuję wszystkim Niemcom, którzy zabiegają o to, aby ten pomnik powstał. Ale to nie jest realny sojusz i realna przyjaźń, jeśli nie możemy postawić pomnika polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie. Jeśli polska mniejszość w Niemczech nie ma takich samych praw jak mniejszość niemiecka w Polsce. Jeśli dom polski w Bochum nie może powstać, to mamy prawo wierzyć, czy dzisiaj nasi zachodni sąsiedzi poza okrągłymi słowami, pięknymi gestami i wspaniałymi deklaracjami nie traktują nas tak jak Republika Weimarska. Czy za moment poza tymi deklaracjami nie zaczną robić biznesu z Federacją Rosyjską tak jak w XXI wieku? To jest ta odpowiedzialność i zadanie dla polskiego prezydenta, dla polskiego rządu, o którym tak pięknie mówili harcerze. Tego dzisiaj potrzebuje Polska i Polacy. W kwestiach symbolicznych, ale też w kwestiach zasadniczych. Reparacje i zadośćuczynienie Polsce powinny zostać wypłacone nie tylko dla przeszłości, dla sprawiedliwości historycznej, ale dla przyszłości. Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy. Dlatego, aby przyjaźń i sojusz stał się realny. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości. Dziś Polska jest twierdzą Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. Dziś te reparacje mogą służyć bezpieczeństwu europejskiemu. Mogą być twardą deklaracją państwa niemieckiego, naszych sąsiadów, że myślimy o wspólnym, kolektywnym bezpieczeństwie w Europie. Wzywam też z Westerplatte i zwracam się, z serca się zwracam do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego się zwracam. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów dla sprawiedliwości historii.

0: historycznej i dla naszej wspólnej przyszłości. Musimy być w tym razem i możemy to zrobić razem. I to apel, który płynie z Westerplatte 1 września 2026 roku. Drodzy Państwo, głośny artykuł Józefa Marii Bocheńskiego z kwietnia 1939 roku miał tytuł Nawet bez szans zwycięstwa. Nawet bez szans zwycięstwa, jak pisał autor, każdy naród jest zobowiązany do tego, a pisał to z emocją chrześcijańską, katolicką. Zobowiązany jest do tego, aby bronić się w obliczu nawet przerażającego wroga. Że nie może się poddać przed siłą. Że to obowiązek, to wielkie zobowiązanie, żeby bić się do końca. O tym jest Westerplatte, o tym jest 1 września. O tym jest polskość, o tym jest Polska, tacy jesteśmy, o tym wiemy. Ale dzisiaj w XXI wieku bohaterstwo polskiego żołnierza, to, które było, które jest i które zawsze będzie, nie może być alternatywą, nie może być zastępstwem dla odpowiedzialności władz państwowych w mówieniu polskim głosem, w budowaniu realnych sojuszy, w ubieganiu się o kolejne inwestycje, o rozbudowę wojska polskiego. Bohaterstwo polskich żołnierzy już nigdy nie może być alternatywą dla odpowiedzialnych propolskich rządów wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. A naszym Westerplatte, moim Westerplatte, Westerplatte współczesnej Polski powinno być to, abyśmy byli twierdzą, która nie będzie się bronić, ale której nikt nie odważy się nigdy zaatakować. Cześć i chwała bohaterom z Westerplatte. Cześć i chwała obrońcom Polski z roku 1939 przed Niemcami i ich sojusznikami Sowietami. Niech żyje Polska.
1: Dziękuję, panie prezydencie.
2: Wysłuchaliśmy przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który bierze udział w 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. My dla Państwa w Polskim Radiu 24 transmitujemy te uroczystości na gdańskim półwyspie Westerplatte. Przed nami wystąpienie szefa rządu, premiera Donalda Tuska, który także wraz z władzami rządowymi oraz samorządowymi z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz bierze udział w uroczystościach właśnie rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajmy wystąpienia premiera.
3: Gdańszczanie i goście z całej Polski spotykają się w tym świętym dla nas wszystkich miejscu, na Westerplatte. To tu rozpętało się piekło II wojny światowej. To w tym miejscu przywracamy co roku pamięć wszystkim, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, pamięć o kataklizmie II wojny światowej. Pamięć o tym, kto za tę potworną, koszmarną wojnę odpowiadał. Tu z Westerplatte popłynęły tysiące słów. Przez te dziesięciolecia zawsze mówiliśmy my Polacy dokładnie to samo. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej faszyzmu. Mówiliśmy o tym, że odpowiedzialność za koszmar II wojny światowej spada na hitlerowskie Niemcy, a także na sowiecką Rosję. Tu już nie ma żadnych dwuznaczności. To było, jest i będzie oczywiste dla każdego przyzwoitego człowieka. Niezależnie od tego, gdzie się

się urodził i jakiej jest narodowości. Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach, ale na prawdziwej sile państwa polskiego, prawdziwej sile i odporności i solidarności sojuszu, w którym Polska odgrywa tak istotną rolę. Ta lekcja z 1939 roku jest prosta, chociaż wciąż tak niewielu ją rozumie. Nie trzeba być historykiem. Obaj z panem prezydentem jesteśmy historykami. Żeby wiedzieć dokładnie, kto ponosi również odpowiedzialność za katastrofę września 1939 roku. Nawet gdyby żołnierzy Westerplatte było 10, 100, 1000 razy więcej, nie dałoby to nam szansy na zwycięstwo, bo świat, wolny świat pozwolił Hitlerowi, pozwolił faszystowskim Niemcom na rozpętanie wojny, na bezkarną agresję. Pamiętajmy, to właśnie wtedy mówiono, a to tylko Czechy. To właśnie wtedy mówiono, nie będziemy umierać za Gdańsk. To właśnie wtedy mówiono, to Polska, to korytarz. Może uda się uniknąć wielkiej wojny. Nie prowokujmy agresora. Równie ogłuszająca jak salwy ze Szlezwika-Holsztajna była samotność polskich żołnierzy. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Dzisiaj czujemy własną siłę. Dzisiaj czujemy także solidarność wolnego świata, chociaż jakże wielu w tym wolnym świecie, w tym przywódcy niektórych państw wolnego świata wciąż wypiera tę ponurą prawdę, że 87 lat po wybuchu II wojny światowej znowu zło czai się za naszymi granicami. Znowu giną ludzie tysiącami i setkami tysięcy. Znowu giną dzieci pod bombami. I to tuż za Miedzą, na Ukrainie. Ta lekcja II wojny światowej dzisiaj musi wpłynąć na decyzję i postawę wszystkich przywódców wolnego świata. My z tej ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności, o jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata, Europy i Ameryki, Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie może być sojusz na papierze. Nie możemy pozwolić też nikomu, ani tu, w naszym domu, w Polsce, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, na dopuszczenie do recydywy brunatnej fali agresji i pogardy. Bohaterstwo naszych żołnierzy tu, na Westerplatte, na Helu, Armii Krajowej, tych, którzy szturmowali Monte Cassino, poszłoby na marne, gdybyśmy pozwolili dziś na odrodzenie się faszyzmu, pogardy, nienawiści, agresji i gdybyśmy wypierali tę bardzo groźną, ale oczywistą prawdę, że agresor, który rozpoczął kolejną okrutną wojnę, to Rosja i że odpowiedzialnością całego Zachodu jest twarda postawa. Odpowiedzialnością całego Zachodu jest powiedzieć, los Ukrainy to jest także nasz los w najbliższej przyszłości. Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego

0: tego świata. Niech stąd właśnie z Westerplatte, mając w pamięci 80 milionów ofiar II wojny światowej, 6 milionów ofiar obywateli polskich, mając w pamięci wymordowanie prawie wszystkich Żydów w Europie przez ogarniętych obłędem nazistów, niemieckich hitlerowców. Mając to wszystko w pamięci, dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów. Nie może się powtórzyć Monachium. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu. Żołnierze na Westerplatte i Polska w czasie całej swojej dramatycznej historii zawsze świadczyliśmy o tym, że jak zło zagraża nam, naszym dzieciom, to stajemy w obronie wolności, prawdy, uczciwości. Tak musi być też teraz. Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska. Niech słowa z Westerplatte dotrą do wszystkich stolic europejskich, do Waszyngtonu, do Ottawy, do Tokio, wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy rozumieją powagę sytuacji, że tak naprawdę najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam. Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę, Rumunię, Danię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może także i Niemcy, i Francuzi, i Włosi, i Hiszpanie, wszyscy bez wyjątku, wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam. Wiem, za dużo słów, za mało czynów. Wielokrotnie słyszałem te słowa, także od tych, którzy dzisiaj cierpią wskutek agresywnej postawy sąsiadów i wojny. Więc pozwólcie, że zakończę to wystąpienie, które płynie z głębi serca i adresuję do wszystkich tu zgromadzonych, niezależnie od różnic. Żebyście z tej lekcji Westerplatte wyciągnęli właśnie takie wnioski, żeby tu w Polsce i w wolnym świecie wszyscy byli silni, odpowiedzialni i solidarni. Żeby nigdy nie ustąpić ani na krok złu, kłamstwu, pogardzie i nienawiści. Tak jak nigdy nie ustępowała Polska. Tak jak nie ustępowali ci bohaterowie z Westerplatte. Dziękuję.
1: Panie premierze, bardzo dziękuję.
2: My cały czas jesteśmy w Gdańsku na obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wysłuchaliśmy dwóch przemówień prezydenta Karola Nawrockiego, a przed chwilą słyszeli państwo premiera Donalda Tuska. Prezydent Karol Nawrocki wracał do historii sprzed tych niemalże 90 lat, mówiąc między innymi o niemieckim zaangażowaniu i o tym, że nazizm bez Hitlera też byłby możliwy. Premier z kolei koncentrował się na teraźniejszości i mówił o II wojnie światowej w kontekście obecnego konfliktu z Rosją w Europie, a teraz już wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Kombatanci, weterani, harcerze, mieszkańcy Gdańska, rodacy. 4:45, bez ostrzeżenia, bez wypowiedzenia wojny, pancernik niemiecki, który przybył z wizytą kurtuazyjną, otworzył ogień.

0: kilkaset metrów stąd. 200 żołnierzy, jedna armata polowa, 4 moździerze. Ta składnica miała rozkaz bronić się 12 godzin. Broniła się 7 dni, dokładnie tyle, ile starczyło amunicji. Wspominamy te wydarzenia, wspominamy z dumą bohaterstwo obrońców Westerplatte każdego roku. Ale chcę też powiedzieć o tym, o czym mówimy rzadziej. Odsiecz nie nadeszła. Były porozumienia, były podpisy, były sojusze. Nie przyszedł nikt. Odwaga bohaterów, obrońców Westerplatte nie miała granic. Granice miały zapasy. 87 lat po tym, jako minister obrony narodowej, wiem jedno. Nie chcę wychowywać kolejnych poległych bohaterów. Chcę, żeby polscy żołnierze zawsze wracali do domu. Bohaterstwo to jest to, co zostaje, jak wszystkiego innego zabraknie. Naszą rolą jest, żeby nie zabrakło.
1: Raz, dwa, trzy.
0: Dlatego pod bronią mamy 220-tysięczną armię. Dlatego wydajemy rocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł
1: raz,
0: zbrojeniowy spośród państw NATO. Te pieniądze pracują w Stalowej Woli, w Grudziądzu, w Kraśniku i tutaj, po drugiej stronie Zatoki w Gdyni. To nie są obietnice, to nie są deklaracje. To jest program przyjęty, podpisany, realizowany i dostarczany. Bohaterstwo żołnierzy Westerplatte, ich odwaga, są zawsze wskazówką, są zawsze wyznacznikiem, ale nie mogą być osamotnione we współczesnym świecie. Przygotowując wszystkie działania, które podejmujemy, chroniąc nas przed wojną, zabezpieczając się przed wojną, nie myślimy tylko o stali. Jest takie zabezpieczenie, którego nie wyprodukuje żadna fabryka, żaden zakład zbrojeniowy. On zależy od nas, od społeczeństwa, czy buduje tą odporność, to przygotowanie, czy nie buduje. Bo wojna nie rozpocznie się od wypowiedzenia jej. Nie rozpocznie się już nawet od wystrzału z pancernika. Po prostu czegoś nie będzie. Przecięty kabel na dnie Bałtyku, dron nad miastem, fałszywy film, który przed śniadaniem obejrzy 2 miliony osób. Wojna taka się dzieje w tym momencie, jak my tutaj jesteśmy. To jest ta agresja Rosji, o której przed chwilą mówił pan premier. Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte. Ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu. A w prostych słowach to jest mówienie, że nie możemy się kłócić o żołnierza Wojska Polskiego. O to, czy ma czym walczyć. Możemy się kłócić o wszystko, ale nie o to. 87 lat temu Polska została sama. Miała tylko odwagę. Nigdy więcej.

0: więcej Polski, która ma tylko odwagę. Obrońcom Westerplatte, żołnierzom września, cześć i chwała, niech żyje Polska.
1: Uprzejmie dziękuję.

Szanowny panie prezydencie, szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, szanowny panie wicepremierze, wszyscy zgromadzeni państwo, gdańszczanki, gdańszczanie i wszyscy, którzy przybyliście tutaj z różnych stron, żołnierze i harcerze, koleżanki i koledzy samorządowcy. Wielu z nas, gdy 1 września wstaje świt, najpewniej myśli o gotowych do walki bohaterskich obrońcach Westerplatte i Poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsku. Należy im się nasza pamięć i wieczna chwała. Cywilów z Nowego Portu oderwał z łóżek Wielki Huk. Też o nich myślę. Ponoć Winston Churchill mawiał: wojna to męska rzecz. Wojna to niestety nie tylko męska rzecz. Wojna nie zna płci ani wieku, jest ślepa i głucha. Płci i wieku nie znają też ci, którzy w imię nowego porządku toczą wojny. Wiedziały o tym kobiety w wyzwalanym przez Armię Czerwoną Gdańsku, a dziś wiedzą o tym te na froncie w Ukrainie, bo gwałt stał się metodą prowadzenia wojny. W tym roku przypadają rocznice wydarzeń, które dowodzą, jak okrutnie wojna obchodzi się z cywilami. 85 lat temu Niemcy uruchomili pierwszy w okupowanej przez III Rzeszę Polsce obóz zagłady Kulmhof w Lasach Żuchowskich koło Chełmna nad Nerem. Specjalistyczny ośrodek masowej i natychmiastowej śmierci. W stacjonarnej, ale i mobilnych komorach gazowych mordowano cywilów, polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, Romów, a potem Żydów z Niemiec, Czech, Austrii. Liczbę ofiar szacuje się na 200 tysięcy osób. Ale 85 lat temu rozpoczęło się też jedno z najtragiczniejszych oblężeń w historii – blokada Leningradu. Niemal 900 dni ludzie uwięzieni w swoich domach zmagali się ze skrajnym niedostatkiem i mrozem do minus 40 stopni. Opisy, do czego głód zdolny jest pchnąć człowieka, ścinają krew w żyłach. Nawet milion cywilów straciło życie. 90 lat temu władze Związku Sowieckiego dopuściły się czystek etnicznych. Z położonych przy granicy z Polską terenów ówczesnej sowieckiej Ukrainy wywieziono kilkanaście tysięcy rodzin, wiele matek z niemowlakami przy piersi, zdecydowanej większości Polaków, zmuszając ich do zasiedlenia surowego kazachskiego stepu. Ta akcja zwiastująca globalny konflikt dosięgała co najmniej 70 tysięcy osób. Wojna nie zna płci ani wieku. Jest ślepa i głucha. Zawołanie z Westerplatte „Nigdy więcej wojny” jest zobowiązaniem, abyśmy robili wszystko, żeby wojny uniknąć. Wczoraj pożegnaliśmy świętej pamięci Wandę Traczyk-Stawską, która była żołnierką, ale która całe swoje życie po wojnie poświęciła właśnie działaniu w imię hasła „Nigdy

0: więcej wojny. Dla niej także, ale myślę, że i dla nas. To wszystko, to edukacja, kultura, wzajemny szacunek, ale nade wszystko solidarność. Przede wszystkim solidarność ze słabszymi. Obyśmy dziś my nie przegapili znaków. Wojna może bowiem przyjść do nas cywilów, nieproszona, niespodziewanie, o 4:45. Chylę głowę przed bohaterskimi żołnierzami broniącymi granic i bezpieczeństwa obywateli. Chylę głowę przed wszystkimi ofiarami II wojny światowej, ale i chylę głowę przed tymi, którzy troszczą się o pokój. Nigdy więcej wojny.
1: Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę księdza biskupa Wiesława Lechowicza, biskupa polowego Wojska Polskiego, arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, prawosławnego ordynariusza wojskowego, księdza podpułkownika Tomasza Wolę, naczelnego kapelana ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, zastępcę naczelnego rabina Polski, Icaka Rapoporta, o słowa modlitwy.
2: Uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte powoli dobiegają końca. My w poranku będziemy je także podsumowywać, w tym podsumowywać wystąpienia prezydenta i premiera. Czekamy teraz jeszcze na modlitwę, która zakończy, ta modlitwa ekumeniczna zakończy te główne obchody. Po nich jeszcze złożenie wieńców przed pomnikiem Westerplatte, a także odśpiewanie hymnu do Bałtyku. Od rana transmitujemy dla Państwa obchody, bo dziś właśnie 1 września i rocznica tych pierwszych niemieckich ataków na Polskę. Ataków, które rozpoczęły drugą i najstraszniejszą w historii Europy wojnę, która doprowadziła do śmierci setek milionów osób, a także do Holokaustu, do masowego mordowania ludności żydowskiej w całej Europie. Cały czas jesteśmy na półwyspie Westerplatte i właśnie rozpoczyna się modlitwa ekumeniczna.
3: Przywołujemy słowa, które wypowiedziałeś ustami proroka Izajasza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Wszechmogący Boże, stojąc na Westerplatte, w miejscu zroszonym krwią bohaterskich obrońców polskiej wolności, polecamy Tobie poległych i zmarłych żołnierzy, którzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego jako pierwsi stawili opór przeważającym siłom niemieckiego agresora. Obrońcy tego skrawka naszej ojczystej ziemi zostali zwyciężeni, lecz nie pokonani. Do końca pozostali wierni ewangelicznej zasadzie, że są wartości, których trzeba bronić za cenę krwi, a nawet życia. Zasłużyli na miano przyjaciół Jezusa, bo wypełnili Jego polecenie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tobie więc ich powierzamy i wszystkich, którzy polegli w walce o wolność i suwerenność naszej ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pozwól, dobry Boże, i nam zrozumieć, że także w naszych czasach jest taki porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Panie nieba i ziemi, sprawa, abyśmy nigdy nie zwątpili, że obrona wolności i godności każdego człowieka jest możliwa. Wspieraj nas, abyśmy ze szlachetnym uporem trwali przy Tobie i przy drugim człowieku. Udziel nam wszystkim daru pokoju, zgody i solidarności, abyśmy zło dobrem zwyciężali, skutecznie broniąc bezpieczeństwa i wolności

0: naszej ojczyzny, za którą Tobie składamy hołd i dziękczynienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na nas, na to miejsce, na całą naszą ojczyznę i niech pozostanie z nami na zawsze. Amen.
1: Do Pana módlmy się. Władco wszechwładny, Boże Ojców i Panie Miłosierdzia, Stwórco wszystkich istot śmiertelnych i nieśmiertelnych i całej ludzkiej natury, powoływanej do życia i odwoływanej od życia, który odmierzasz lata życia i określasz godzinę śmierci, osądzasz do otchłani, ale i z niej wyprowadzasz, wiążesz w niemocy i wypuszczasz w potędze. Wypełniasz wszystkie obecne potrzeby i wiedziesz z pożytkiem przyszłym, a związanych śmiertelną mocą weselisz nadzieją zmartwychwstania. Usłysz nas, błagających Ciebie, i daj odpoczynek duszom sług Twoich, wszystkim walczącym w obronie naszej Ojczyzny, tutaj na Westerplatte i w innych miejscach związanych z wybuchem II wojny światowej. Wszystkim zmarłym, poległym i zamordowanym żołnierzom i funkcjonariuszom, harcerzom oraz niewinnie straconej ludności. Umieść ich w miejscu sprawiedliwych i w miejscu pokoju. Daj im odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia. Albowiem nie martwi sławią Ciebie, Panie, ani też pozostający w otchłani nie mogą Ciebie wyznawać, ale my żywi błogosławimy Ciebie i pokornie modlimy się za ich duszę. Przebacz i nam i błogosław nas wszystkich, tych, którzy się buntują przeciwko Twojej miłości i tych, którzy składają przed nią pokłon. Naucz nas wszystkich miłować i w każdym widzieć Twój obraz i podobieństwo, Chryste Boże nasz. Błogosław naszą Ojczyznę, bo Tobie chwałę oddajemy z niemającym początku Twoim Ojcem i z Przenajświętszym i Dobrym i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Wszechmogący Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ta ziemia, która dzisiaj promieniuje ciszą i spokojem, była kilkadziesiąt lat temu świadkiem walki, bohaterstwa, ludzkiego zmagania się z własną słabością i ze śmiercią. W dniu 87. rocznicy bohaterskiej obrony Westerplatte przywołujemy w modlitwie do Ciebie, Boże, tych, którzy oddali swoje życie w walce na tej ziemi. Miejsce ich heroicznej walki uczyniłeś, Panie, miejscem ich ziemskiego spoczynku. Wspominamy ich wszystkich przed Tobą, w danej nam wierze i nadziei zmartwychwstania umarłych do życia wiecznego. Tę nadzieję dla nich i dla nas żyjących wyznajemy w Twoim imieniu przy mogile pamięci naszych żołnierzy tu na Westerplatte. Wysłuchaj naszej dziękczynnej, ufnej modlitwy za nich, za ich życie, bojowy czyn, za ich ofiarę, którą zanosimy do Ciebie, Boże nasz. Boże, nadziejo umarłych, przyszłości żywych, obdarz obficie nas, naszych sąsiadów, nasze czasy Twoim duchowym i ziemskim pokojem. Wysłuchaj nas, Ojcze, przez Syna, w Duchu Twoim Świętym. Amen.
3: Modlitwa za zmarłych po hebrajsku i po polsku.

0: miłosierdzia, przebywający na wysokościach, obdarz wiecznym odpoczynkiem pod skrzydłami Twojej obecności, na poziomach świętości i czystości jaśniejących jak blask niebios, dusze wszystkich ofiar II wojny światowej poległych w Polsce, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali zabici i zamordowani przez zbrodniarzy niemieckich i radzieckich. Módlmy się za ich duszy, oby Pan miłosierdzia osłonił ich na wieki i pod swymi skrzydłami i wplótł ich duszę w węzeł życia wiecznego, oby znaleźli odpoczynek w raju i powiedzmy amen.
1: Punktualnie 6:06 na zegarach. Od rana transmitowaliśmy dla Państwa obchody związane z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W Gdańsku na Westerplatte zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, premier, prezydent, minister obrony narodowej, a także prezydent Gdańska oraz, jak Państwo przed chwilą słyszeli, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, którzy odmówili ekumeniczną modlitwę za wszystkich poległych w trakcie II wojny światowej. Prezydent w swoim przemówieniu zwracał uwagę na zachowanie Niemiec przed II wojną światową. Mówił, że nazizm i antypolonizm byłyby możliwe także i bez Adolfa Hitlera. Prezydent apelował także do kanclerza Niemiec, by załatwić sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Prezydent mówił, apeluje stąd, z Westerplatte, do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale i z myślą o przyszłości. Wzywam też i zwracam się z serca do pana premiera, do ministra, do marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie i do narodu polskiego. Bądźmy razem w tym dziele. Tak mówił prezydent. Premier z kolei zwracał uwagę na przewrotność historii, na to, że po 87 latach Europa znajduje się w podobnym położeniu. Jak przypominał premier, 87 lat temu Zachód też mówił, żeby nie umierać za Czechosłowację, żeby nie umierać za Polskę i żeby spełniać żądania napastnika i agresora. I jak przypominał premier, wszyscy wiemy, w jaki sposób to się skończyło. Obchody na Półwyspie Westerplatte w Gdańsku cały czas trwają. Przed nami jeszcze złożenie wieńców i odegranie hymnu do Bałtyku. Będziemy dla Państwa oczywiście relacjonować te obchody także w serwisach Polskiego Radia 24, w informacjach. A my rozpoczynamy już poranek. Dzisiaj, jak nie trudno się domyślić, pierwszy dzień września 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i witamy się w pełnym składzie. Andrzej Abgarowicz, Natalia Jędrzejewska, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. 244 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 5:46, a zajdzie o 19:25, więc dzień trwa 13 godzin i 39 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Beatrycze, Bronisława i Bronisław, Idzi oraz Wiktor. Jeszcze zapowiem gości. Po 7:07 będzie z nami wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:07 Dariusz Wieczorek z Lewicy, były minister nauki i szkolnictwa wyższego. Także o początku szkoły będziemy rozmawiać, bo dziś pierwszy dzwonek. A zanim pierwszy dzwonek, to pierwsze dziś kalendarium historyczne.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to
5: Abemus Papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
9: Kalendarium historyczne.
10: 1 września, lecz 125 lat temu urodził się ostatni delegat rządu na kraj, Jerzy Bronisław Braun. Był autorem bardzo popularnej harcerskiej pieśni Płonie ognisko i szumią knieje.

0: orderu odrodzenia Polski. Tego dnia, lecz w roku 1919 Polska ratyfikowała Traktat Wersalski, główny układ pokojowy kończący I wojnę światową. Był efektem konferencji wersalskiej, na której Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego.
1: Huk dział miał oznajmić szeroko nie tylko Wersalowi, lecz Paryżowi i okolicy podpisanie Traktatu Wersalskiego. Miało to się stać po zakończeniu podpisywania, ale wskutek jakiegoś nieporozumienia działa zagrały, gdy podpisywał Paderewski i Dmowski.
0: Wspominał podpisanie traktatu naoczny świadek Stanisław Stroiński. 1 września 1939 roku napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Najbardziej niszczycielski i krwawy konflikt w dziejach ludzkości. Według części zapisów inwazja Niemiec zaczęła się od przekroczenia granicy i starć w okolicach Rybnika około godziny 3.14. Pierwszym konkretnym celem Niemców był Tczew, na który o godzinie 4.34, czyli na 11 minut przed ostrzałem Westerplatte, spadły pierwsze bomby.
2: Ten nalot miał zdezorganizować obronę, steroryzować jeszcze do tego ludność cywilną, wywołać chaos, także o to głównie chodziło. Tutaj stacjonował batalion, 1000-1200 ludzi. Oni po wysadzeniu mostów, a stało się to o godzinie 6.10 mniej więcej, jedna detonacja, druga o 6.40, wycofali się z miasta zgodnie z rozkazem.
0: Mówił historyk Radosław Wiec. O godzinie 4.40 niemieckie samoloty rozpoczęły bombardowanie Wielunia. Na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton.
3: Pierwsze bomby spadły na szpital. Szpital był oznakowany na prześcieradłach. Namalowany był czerwony krzyż rozciągnięty na dachu. Oni też mieli identyczny krzyż na skrzydłach, tylko że czarny. Także krzyż do krzyża pasował. To było wręcz symboliczne.
0: Wspominał Jan Tyszler. Zginęło co najmniej 1200 osób, a miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte.
4: Myślałem sprawdzić posterunki. To była godzina po 4.00, wyszedłem na schodki i spojrzałem się tak przed siebie na kanał, na Gdańsk. Spojrzałem się w prawo, nic, cichutko, w lewo, a ten krążownik stał. I w tym momencie cała maszta czerwona i pierwszy pocisk na bramę kolejową.
0: Mówił jeden z obrońców Westerplatte, major Ignacy Skowron. Od rana do wieczora trwała również bohaterska obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, zaatakowanej przez oddziały niemieckie.
5: O godzinie 14 w ten czas Niemcy widzieli, że nie ma odpowiedzi od nas, to obsypali pocztę z wszystkich stron, tyle co weszło ogniem. A myśmy odpierali tyle, co się straciło. Jeden atak i drugi atak, jednak poczta się trzymie i nie mogli nas zdobyć.
0: Wspominał Augustyn Młyński. Po zaciętej walce pracownicy poczty poddali się, kiedy Niemcy podpalili budynek. Zginęło 12 Polaków, a 38 Niemcy rozstrzelali. Swoje 55. urodziny świętuje dziś muzyk i wokalista Maciej Balcar. Przez ponad 20 lat był wokalistą grupy Dżem, gdzie zastąpił Jacka Dewódzkiego.

0: Zagrał również rolę Indianera w filmie Skazany na bluesa, będącym ekranizacją życia Ryśka Riddla. 45 lat temu w PRL wprowadzono reglamentację mydła i proszków do prania. Ograniczenia na mydło i proszek do prania zniesiono w lutym 1983 roku. A teraz w kalendarium data dla nas wyjątkowa. Dokładnie 10 lat temu na falach ultrakrótkich pojawiło się...
1: Polskie Radio 24.
2: Jest czwartek, 1 września, początek roku szkolnego i początek nowego rozdziału w historii Polskiego Radia 24. Od dziś nadajemy w paśmie UKF, a to oznacza, że można nas słuchać za pomocą tradycyjnych odbiorników.
0: Wcześniej nadawaliśmy w technologii DAB+ oraz w internecie. Ale jedno od początku się nie zmieniło. Zawsze przekazujemy...
1: Słowem wszystko.
3: Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
3: Najlepsza

0: Forma Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozpoczynający się rok szkolny to zakaz komórek w szkołach. Tak uważa 25% respondentów pytanych o to przez SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej. Pytanie brzmiało, którą z wprowadzonych przez MEN zmian od początku kadencji obecnego rządu oceniasz najkorzystniej? To właśnie wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych. Na drugim miejscu uplasowało się zmniejszenie liczby religii do jednej tygodniowo. Na trzecim wprowadzenie edukacji zdrowotnej, a dopiero na dalszych pozycjach ograniczenie prac domowych, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli czy wprowadzenie nowej podstawy programowej w ramach reformy Kompas Jutra. A jeśli przy reformie Kompas Jutra jesteśmy i o tym, co się zmienia w szkołach, dziś na czwartej i piątej stronie Gazety Wyborczej rozmowa z Tomaszem Gajderowiczem, wicedyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiedzialnym za merytoryczny kształt reformy edukacji Kompas Jutra. Pada pytanie ze strony osoby przeprowadzającej wywiad od Karoliny Słowik. Na co mamy się szykować? Tomasz Gajderowicz odpowiada. To, co faktycznie wchodzi od 1 września dla przedszkola, klas pierwszych i czwartych szkół klas podstawowych, to nowe podstawy programowe, które jakościowo znacząco różnią się od dotychczas obowiązujących. Program jest mniej przeładowany, wciąż oparty na solidnej wiedzy, ale takiej, którą uczeń potrafi wykorzystać w praktyce. Chodzi o to, żeby skupić się na tym, czego brakuje polskim uczniom, a ze wszystkich badań międzynarodowych jasno widzimy, że o ile nasi uczniowie osiągają niezłe wyniki poznawcze, o tyle często nie widzą sensu w tym, czego się uczą. Nie wierzą, że ta wiedza przyda im się w życiu. W ostatnim badaniu PISA zajmujemy ostatnie miejsce w Europie pod względem ciekawości poznawczej 15-latków. I to jest luka, którą ta reforma ma domknąć. Dlatego powstały doświadczenia edukacyjne, które mają pokazać, w jaki sposób to, czego się uczymy, można przełożyć na praktyka. Cała ta rozmowa na czwartej i piątej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. To jeszcze wrócimy do Dziennika Gazety Prawnej, ale zmienimy temat. Głodzenie sposobem na uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego. Rząd chce wymusić dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Temu oczywiście ma towarzyszyć wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, oprotestowany przez środowisko prawnicze. Jak pisze Sonia Otwinowska, spór o budżet Trybunału nie jest nowością, ale tak daleko jak w tym roku jeszcze nie zaszedł, bo przypomnijmy, w projekcie budżetu nie przewidziano pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że do resortu nie wpłynął skutecznie sporządzony plan wydatków i dochodów Trybunału Konstytucyjnego. I na koniec tego przeglądu prasy Super Express, który na pierwszej stronie pyta, czy Otylia Jędrzejczak zastąpi Radosława Piesiewicza. Mistrzyni olimpijska w pływaniu ma duże szanse na zostanie nową szefową PKOL-u, a dotychczasowy prezes, jak pisze Super Express, stracił luksusy i gnije za kratami. Nawet zdjęcia z tego katowickiego aresztu, który powstał w 1878 roku. Tam osadzony jest właśnie Radosław Piesiewicz. A na 20 stronie właśnie dodatkowe informacje o Otylii Jędrzejczak, która według informacji Super Expressu w środowisku sportowym ma dosyć dużą frakcję, która namawia ją na start w wyborach na nowego prezesa. A my w Polskim Radiu 24 wracamy jeszcze do naszych archiwów w związku z 1 września i rocznicą wybuchu wojny. O znaczeniu współpracy między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim w tamtym czasie mówił historyk i publicysta Andrzej Pomian.
1: Jest rzeczą bardzo mało prawdopodobną, aby Niemcy zdecydowali się w roku 1939 napaść na Polskę, gdyby nie miały po swojej stronie Związku Sowieckiego. Hitler zapewniał przecież swoje otoczenie, że odłoży na później załatwienie problemu polskiego, jeśli groziłoby to wojną na dwa fronty. Do ataku na zachodzie, jak twierdził, będzie gotów dopiero koło roku 1944. Co prawda, już w końcu marca 1939 roku zlecił ustnie opracowanie planu napaści na Polskę, a 11 kwietnia podpisał dyrektywę o przygotowaniu Wehrmachtu do wojny na wschodzie do 1 września.

0: sierpnia. Mogłoby się wydawać, że była to jego reakcja na zakomunikowaną mu 26 marca odmowną odpowiedź Warszawy na jego żądanie Gdańska i eksterytorialnej autostrady przez Pomorze oraz na udzielone Polsce 31 marca gwarancje brytyjskie. Tym przecież uzasadniał w przemówieniu z 28 kwietnia zerwanie paktu nieagresji z Polską. W rzeczywistości Gdańsk był tylko pretekstem, jak to przyznał sam Hitler w rozmowie z generalami 23 maja. W gruncie rzeczy chodziło mu o uczynienie z Polski części większego niemieckiego obszaru życiowego, Lebensraum, na wschodzie. Z tego powodu doszedł do przekonania, że należy napaść na Polskę przy pierwszej nadarzającej się okazji, ale żadnej konkretnej daty ataku nie miał jeszcze na myśli. Rozkaz gotowości do 1 września nie oznaczał więc wcale decyzji rozpoczęcia wojny w tym terminie. Dopiero porozumienie niemiecko-sowieckie przeobraziło gruntownie tok myślenia dyktatora Rzeszy. Do porozumienia tego dążył przede wszystkim Stalin i to niemal od chwili, gdy Hitler doszedł do władzy.
1: Hitler miał pewne wątpliwości dotyczące współpracy ze Stalinem. O tych dylematach przywódcy III Rzeszy opowiadał historyk i publicysta Paweł Zaręba.
2: Poważny niepokój na Kremlu wywołało wahanie się Hitlera przed decyzją wojny. Wahanie to zaczęło się od pierwszej umowy polsko-brytyjskiej z dnia 6 kwietnia, która miała się przerodzić 26 sierpnia w traktat o wzajemnej pomocy. Hitler wiedział, gdyż nie mógł nie wiedzieć, o podwójnej grze, jaką Stalin prowadzi. Zniszczenie Polski już sobie postanowił. Był przekonany, że Francja i Anglia zbrojnie przeciwko niemu nie wystąpią. Była to zresztą jedna z podstawowych jego pomyłek. Natomiast przewidując własny atak na Zachód, obawiał się wplątania w wojnę z Rosją w następstwie ataku na Polskę, co mogłoby nastąpić, gdyby Stalin zamiast przyjaźni z Hitlerem wybrał porozumienie z Anglią i Francją. Niepokój Hitlera udzielił się także Rosji. Jak wynika z raportów ambasadora niemieckiego w Moskwie Schulenburga, na Kremlu panowała obawa, że Hitler zrezygnuje z przyspieszenia wojny, że będzie czekał kilka lat, które nie wiadomo co przyniosą w polityce międzynarodowej, a na pewno wzmocnią, według oceny radzieckiej, potencjał wojenny Polski i Wielkiej Brytanii. Stalin nakazał wówczas przyspieszenie pertraktacji i pójście Niemcom jak najbardziej na rękę. I oto 23 sierpnia minister spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej Joachim von Ribbentrop i minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt, który miał przejść do historii pod ich nazwiskami jako jeden z najbardziej haniebnych, a w skutkach swych złowrogich aktów wielkiej zdrady. Pakt składał się z dwóch części. Część jawna, zwana dotychczas przez historiografię radziecką niezgodnie z prawdą paktem o nieagresji, przewidywała przyjazne stosunki między dwoma państwami i dwoma ideologiami, komunistyczną i nazistowską. Przewidywała także współpracę gospodarczą, która w głównej mierze polegała na dostawach rosyjskich surowców tak bardzo potrzebnych dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Protokół tajny jako druga część traktatu przewidywał coś znacznie więcej. Jego treść, ba, nawet jego istnienie, przemilczane jest dotychczas w Rosji, choć zostało ujawnione z archiwów niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych bezpośrednio po wojnie, bo już na procesie norymberskim. Protokół ten był traktatem czwartego rozbioru Polski, zawartym, o czym należy pamiętać, na 8 dni przed napaścią Hitlera na Polskę. Polska miała przestać istnieć jako państwo niepodległe. Jej nazwa miała być na zawsze wykreślona z mapy Europy. Granica rozbioru przebiegać miała wzdłuż Narwi i Wisły. Obie układające się strony przyznawały sobie zupełnie wolną rękę w administrowaniu zajętymi przez siebie ziemiami. Przyznawały sobie prawo stosowania takiej polityki w stosunku do ludności, jaka by im odpowiadała. Nic też dziwnego, że po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, gdy Stalin wznosił na Kremlu toast na zdrowie Führera,

0: Hitler mógł na odprawie w Obelsalzberg powiedzieć, cytuję: Polska jest teraz w sytuacji, w jakiej chciałem ją widzieć. Rosja jest ze mną przeciw Polsce. W dalszym ciągu odprawy mówił Hitler, że błyskawiczna kampania w Polsce i uzgodniony ze Stalinem rozbiór Polski dokonany być musi, zanim Zachód zdobędzie się na skuteczną reakcję. Hitler dodawał, że siła nasza leży w szybkości i brutalności. Cytujemy: Na wschodzie umieściłem moje oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Koniec cytatu.
1: To teraz jeszcze fragment wypowiedzi profesora Pawła Wieczorkiewicza, który opowiadał, jak ważny był w tamtym czasie właśnie pakt Ribbentrop-Mołotow.
2: 23 sierpnia, data złowroga dla Polaków. Wtedy to w Moskwie minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji. Jak to się stało, że pakt o nieagresji podpisały dwa państwa, które z sobą nie sąsiadowały? Ten pakt o nieagresji zwiastował jedno. Zwiastował, że Związek Sowiecki i Niemcy wkrótce będą miały wspólną granicę. I nie trzeba było być mędrcem, żeby domyśleć się istnienia tajnego protokołu, który mówiłby coś w tej kwestii i w tej sprawie. Tajny protokół, przypomnijmy, dokonywał rozbioru Polski i w ogóle podziału Europy Środkowo-Wschodniej na strefę wpływów sowieckich i niemieckich. Po pewnych korekturach w strefie sowieckiej znalazły się Republiki Nadbałtyckie, Finlandia i sporne tereny na obszarze Rumunii, Besarabia i Bukowina. Reszta miała być w domenie wpływów niemieckich. Specjalny punkt dotyczył Polski i rozgraniczenia delimitacji niemiecko-sowieckiej na ziemiach polskich. Też tutaj dokonano pewnej zmiany, bo początkowo miała ona biec na linii Wisły zgodnie z granicą z trzeciego rozbioru, historyczną granicą przyjaźni niemiecko-rosyjskiej. Potem została przesunięta nieco dalej na wschód. Dyplomacja polska w sposób tragiczny nie potrafiła rozeznać tego faktu. Pomnikiem haniebnej głupoty, bo nie można tego nazwać inaczej, są raporty ambasadora Wacława Grzybowskiego z Moskwy, który uważa, że pakt sowiecko-niemiecki był aktem rozpaczy ze strony Hitlera, świstkiem bez znaczenia, który umacnia pozycję Polski. To świadczy o kompletnym niezrozumieniu fachu, polityki, dyplomacji. Niestety, w jakimś sensie opinię tę podzielał Józef Beck, a jeśli ich nawet nie podzielał, to nie doceniał sensu podpisanego dokumentu. Do połowy marca 1939 roku tą alternatywą realną i możliwą, wykonalną było przyjęcie warunków niemieckich na zasadzie półpartnerskiej, partnerskiej formalnie. Polska, która staje się najważniejszym sojusznikiem III Rzeszy w Europie, była ważniejszym z racji położenia niż Włochy, mogła wyciągać z tej roli liczne profity. Co najważniejsze zresztą, Polska uczyniłaby zadość najważniejszej uwadze przestrodze marszałka Józefa Piłsudskiego, którą minister Beck zlekceważył, której nie zrozumiał. Przestroga ta brzmiała: Polska nie może wejść do wojny jako pierwsza i Polska w żadnym razie nie może dopuścić, żeby działania wojenne toczyły się na jej terytorium. Wojna z Niemcami sprzeniewierzała się tej zasadzie. Sojusz z Niemcami, porozumienie z Niemcami było z nią zgodne. Co byłoby, gdyby Polacy wiedzieli o tajnym pakcie? Powinni się go chociaż domyślać. Zachód wiedział, bo nastąpiły kontrolowane przecieki z Moskwy, celem oczywiście osłabienia woli walki Zachodu, woli przyjścia z pomocą. Nie powiadomiono ministra Becka, nie powiadomiono o tym Warszawy. Dlaczego? Było to jasne i oczywiste. Jeśli Chamberlain chciał, żeby Polska wystąpiła do wojny z Niemcami, wojny przegranej, ale dającej czas Brytyjczykom na dozbrojenie, to Polska musiała być nieświadoma losu, który ją czeka. Polska świadoma nadchodzącego rozbioru mogłaby uciec z gotowanej jej pułapki.
1: Tak mówił profesor Paweł Wieczorkiewicz, a za minutę informacje i Rafał Boguta.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Autopromocja.
1: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 6.30, Rafał Boguta, dzień dobry. Za nami pierwsze obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W porannych uroczystościach na Westerplatte wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz. Pamięć o 1 września wymaga od nas prawdy i odpowiedzialności. Tymi słowami przemówienie rozpoczął prezydent Karol Nawrocki.
2: A prawda ma swoje symbole, ma swoje fakty, prawda ma też swoje znaki. Z całą pewnością najważniejszym dla Polaków, jednym z najważniejszych dla całej II wojny światowej symboli jest Westerplatte.
1: Premier Donald Tusk odniósł się do współczesności i podkreślał potrzebę wsparcia Ukrainy.
3: Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska. Najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam.
1: W obchodach na Westerplatte wzięli też udział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wiceprezes szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. A obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się także w Wieluniu, w Łódzkiem. O 4.40 zabrzmiały tam syreny alarmowe i dzwony. O tej godzinie 1 września 1939 roku rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk przypomniał, że 87 lat temu Wieluń był bezbronnym miastem, a niemieckie bomby spadły na cywilów. Jak podkreślał, doświadczenie 1939 roku pokazuje też, jak ważne są dziś realnie działające sojusze.
4: Agresor rusza wtedy, kiedy widzi słabość, kiedy widzi podziały. Polska w 1939 roku miała sojuszników, miała gwarancje, ale skuteczna pomoc nie przyszła. Sojusz ma wartość tylko wtedy, kiedy działa. Dlatego Polska nigdy więcej nie może być sama. Jesteśmy dziś członkami NATO, jesteśmy członkami Unii Europejskiej.
1: W uroczystościach w Wieluniu wziął też udział marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że pamięć o 1939 roku nie może służyć budowaniu nienawiści. Ma być przestrogą i pomagać jasno odróżniać agresora od ofiary, także w przypadku dzisiejszej wojny na Ukrainie. Od pierwszych godzin po wybuchu II wojny światowej Polskie Radio dostarczało rzetelnych informacji, a także budowało poczucie wspólnoty narodowej i podtrzymywało wiarę w zwycięstwo. 1 września 1939 roku radio informowało o zaatakowaniu kraju przez Niemcy.
5: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: I komunikat odczytał dziennikarz Polskiego Radia Józef Małgorzewski. Polskie Radio nadawało wiadomości także w języku angielskim i francuskim z walczącego kraju i ze świata. Za pomocą radia informacje docierały również za linię frontu.

0: Jak 1 września, to jesień w pełni. W całym kraju pochmurno, deszczowo, a burzowo na Suwalszczyźnie i Podlasiu, ale nadal jeszcze w miarę ciepło. 24 stopnie na południowym wschodzie kraju, 20-22 stopnie w centrum, najchłodniej nad Bałtykiem i na Warmii i Mazurach. Tam tylko 19 stopni. Tomasz Kowalczyk z nami. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Tomku. Dzień dobry.
1: Serdecznie.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze
1: Ciebie
0: cię
1: również.
0: Słyszeć. Czas na informacje sportowe.
2: Sport.
1: I to dobrze będzie nam też usłyszeć Jana Pachlowskiego,
0: tak, myślałem, że
1: z dobrymi wiadomościami.
0: Cześć Janku.
3: Witamy. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Masz no trochę dobre... dzieci też będzie.
1: Tak, ale, ale powiedz tak, Iga Świątek z awansem, Hubert Hurkacz z awansem, no tylko Maji Chwalińskiej się nie udało. Opowiadaj o szczegółach, co tam się w nocy działo.
3: Mówimy oczywiście US Open. Pierwsza runda, ostatnie w tym roku zawody tenisowe z poznaku wielkiego szlemu. Oczywiście największe zainteresowanie

0: skierowaliśmy na Igę Świątek. To było w nocy w Polsce z poniedziałku na wtorek. Zwycięstwo z Chinką Wang 6-2, 6-3. Ale ten wynik może być trochę mylący, bo naprawdę Chinka postawiła się naszej reprezentance, ale tutaj nasza tenisistka naprawdę zdecydowanie wygrała. Nie było to łatwe dla niej spotkanie, ale pewny awans do drugiej rundy, gdzie zagra z Ukrainką Nadią Podorską. Zresztą taka ciekawostka, bo dla Igi to była 28. kolejna wygrana na inaugurację turniejów spod znaku Wielkiego Szlema. W ogóle na inaugurację Wielkiego Szlema Iga grała 30 razy i tylko raz przegrała w 2019 roku podczas Wimbledonu. Naprawdę znakomity wyczyn. To taki występ, jakiego można się spodziewać po świątek. Prosty, być może ku rozczarowaniu kibiców na stadionie Louisa Armstronga, pozbawiony dramatyzmu, podsumowała strona internetowa WTA Tennis. Taka ciekawostka, bo po spotkaniu jeszcze wypowiedzi na korcie zapytano Igę Świątek o to, że ona jest taką osobą uwielbiającą kulturę, chodzi na Broadway i też czyta. Iga bardzo ładnie powiedziała, że poprzez czytanie chcę pokazać młodszym pokoleniom, że właśnie czytanie to jest ogromna frajda i ma nadzieję, że to pokolenie też znudzi się mediami społecznościowymi i właśnie wróci do czytania. Taki naprawdę bardzo taki miły moment i to, o czym powiedziała nasza tenisistka. Ale wracamy do sportu. Iga Świątek w drugiej rundzie w środę zagra z Argentynką Nadią Podorską. Podorska, nazwisko może się kojarzyć z polskimi korzeniami, ale to są korzenie ukraińskie. W tym przypadku Argentynka grała z Polką raz 6 lat temu i wtedy wygrała Polka. Na konferencji prasowej nasza tenisistka tak oceniła swoją najbliższą rywalkę. Posłuchajmy.
1: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
0: Mówiła Iga Świątek na konferencji prasowej. W głównej drabince US Open zadebiutowała Maja Chwalińska i niestety jej występ w Nowym Jorku na tym się zakończył. Polka przegrała z niżej notowaną Taylor Townsend 2-6-3-6. Niesamowicie smutna była po meczu, udzielając wywiadu. Myślę, że dużo wsparcia należy się naszej zawodniczce. Jeszcze dużo radości nam sprawi. Nie zawiódł Hubert Hurkacz, ale po trudnym meczu na początku w 4 setach wygrał z Bośniakiem Dżuchmurem. Wtorek na US Open w przypadku polskich akcentów to występ Magdaleny i Magdaleny Frech.
2: Tak jest, będziemy śledzić, co dzieje się z kolejnymi naszymi reprezentantami i będziemy z Janem Pachlowskim o tym rozmawiać. Dziękujemy.
3: Dzięki Janku.
2: Janku. A my przechodzimy do dalszych informacji. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w rozegranym w Stambule doskonale. Meczu 1/8 finału pokonały Portugalki 3-0. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyła Magdalena Stysiak 22. W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Super nie mogą powiedzieć kibice reprezentacji Argentyny, bo Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii nie zagra już dla Albi Celestes. 39-letni Messi poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Messi zdobywał 8 razy złotą piłkę z reprezentacją Argentyny, wygrywał Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Olimpijskie oraz zaliczył 2 triumfy w Copa America. Nie milkną echa zatrzymania przez organy ścigania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd orzekł 3-miesięczny areszt. To stawia pod znakiem zapytania możliwość sprawnego funkcjonowania organizacji. Całemu zamieszaniu przyglądają się władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W stałym kontakcie z MKOL-em jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw zagranicznych. Mówi o scenariuszach rozwiązania sytuacji, jakie nakreśla Międzynarodowy Komitet.
4: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska i tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czyli oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak tutaj chodzi o drożność funkcjonowania organizacji i reprezentacje, takie co się obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków i takie jest stanowisko. Jeżeli natomiast prezes z jakichś przyczyn nie zrezygnowałby sam, no to rekomendacja numer 2 jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo

0: skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka, co teraz może mieć miejsce w przypadku Armeńskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie też jest sytuacja.
1: Statut PKOL mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień 2027.
2: A zebranie zarządu PKOL-u na 8 dzień września, czyli dokładnie za tydzień,
1: tak jest,
2: we wtorek. Tomasz Kowalczyk.
1: Dziękuję.
2: Wróci szybciej niż za tydzień, bo już za niespełna godzinę o 7.30.
1: Do usłyszenia.
2: Dzięki. 6.41 na zegarach. Jeszcze przed świtem, po godzinie 4 przed pomnikiem obrońców Wybrzeża, zebrali się przedstawiciele władz państwowych, duchowni, żołnierze i mieszkańcy, by uczcić tych, którzy pierwsi stawili opór niemieckiej nawale. Głos zabrał prezydent, premier, wiceminister obrony narodowej, a także prezydent Gdańska. Na miejscu w Gdańsku na Westerplatte jest Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku.
3: Dzień dobry.
2: Jak w tym roku wyglądają obchody oraz o czym przedstawiciele władz mówili na Westerplatte?
3: Dokładnie w godzinę niemieckiego ataku nad Westerplatte zawyły syreny alarmowe i okręty tyfony i okrętowe tyfony. Zapalony został znicz pokoju, odczytano apel pamięci oraz 12 sal armatnich uczciło pamięć obrońców i poległych w walce z Niemcami. To tragedia, o której nie wolno zapominać, podkreślał prezydent Karol Nawrocki. Prezydent po raz kolejny zaapelował do Niemiec o reparacje wojenne dla Polski oraz do polskich władz o wsparcie w ich uzyskaniu. Karol Nawrocki przypomniał również o tym, jak wielką tragedią dla Polski i Polaków była II wojna światowa.
4: Trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się hekatomba, pandemonium. 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim wyrządzona przez Niemców i przez Sowietów. 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, blisko 90% cywilów. Spójrzcie państwo obok siebie. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
3: Głos zabrał również premier Donald Tusk, który podkreślał, że dziś musimy pamiętać o ponurej lekcji historii i budować silne sojusze w Europie oraz razem z całym wolnym światem. Szef rządu podkreślił, że bohaterstwo naszych żołnierzy poszłoby na marne, gdybyśmy dopuścili do odrodzenia się faszyzmu i agresji. Premier mówił też o solidarności z Ukrainą oraz o tym, że cały wolny świat nie może popełnić tych samych błędów, co 87 lat temu.
5: Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska. Niech słowa z Westerplatte dotrą do wszystkich stolic europejskich, do Waszyngtonu, do Ottawy, do Tokio, wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy rozumieją powagę sytuacji, że tak naprawdę najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam.
3: Premier Tusk mówił też o rosnącym zagrożeniu ze wschodu.
5: Tu na Westerplatte, musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może także wszyscy, bez wyjątku, wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
3: 87 lat temu o świcie niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Półwysep był bohatersko broniony przed przeważającymi niemieckimi siłami od 1 do 7 września.
2: Na Westerplatte jest i pozostaje dziennikarz Polskiego Radia Przemysław Lis. Dzięki wielkie, Przemku.
3: Dziękuję.
2: Dziś wspominamy bohaterów II wojny światowej, a wczoraj również w Gdańsku miały miejsce obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Dzień ten pełen wspomnień, historycznych odniesień, ale i współczesnych akcentów politycznych tradycyjnie był podzielony na dwa główne nurty. Obywatelski przed historyczną bramą numer 2 i w Europejskim Centrum Solidarności oraz związkowy w sali BHP z udziałem prezydenta Nawrockiego. Wydarzeniom przyglądał się nasz reporter Piotr Durys.
6: Od rana pod historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej gromadzili się ci, którzy pamiętali

0: Pamiętają tamten gorący sierpień. Dawni działacze opozycji, stoczniowcy, a także młodsze pokolenie i turyści. W samo południe, podczas wspólnotowego rytuału organizowanego przez ECS, brama została symbolicznie otwarta, a przez jej próg przeszli weterani strajków wraz z młodzieżą, przekazując im symboliczną pałeczkę pamięci. To miejsce wciąż wywołuje ogromne emocje i wspomnienia niezwykłej jedności.
1: Ja brałem osobiście udział w tych strajkach. Akurat to był taki gorący czas. Bardzo dużo ludzi. Ludzie się zjednoczyli, walczyli o jedno, o to, żeby nam było wszystkim lepiej.
2: Chcielibyśmy, żeby to dalej było tak, żeby się ludzie do siebie potrafili i uśmiechać, być przyjaźni, a nie wrogo nastawieni.
3: Przychodzę co roku, jestem działaczem Solidarności Walczącej. Wspominam raczej tak dobrze. Raczej dobrze, no bo jednak doszliśmy do tej jakiej takiej władzy, doszliśmy do porozumienia, doszliśmy do spokoju.
0: W uroczystościach wzięli udział sygnatariusze Porozumienia Gdańskiego i bohaterowie tamtych dni. O tym, że fundamentem Solidarności była bezinteresowna walka o wartości, a nie polityczne profity, przypomniał Bogdan Borusewicz, główny inicjator strajku w stoczni i wiceprzewodniczący pierwszego MKS.
4: Trzeba pamiętać, że nikt nam tej wolności na darmo nie dał. Nikt nam nie ofiarował. To wszystko trzeba było wywalczyć. Walczyliśmy wartości. I teraz musimy tych wartości pilnować.
0: Borusewicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę również na potrzebę pilnowania tych wartości dzisiaj. Otwartości społeczeństwa, dbałości o prawdę i wsparcia dla walczącej Ukrainy. Po południu centrum wydarzeń przeniosło się do sali BHP, dawnej stołówki stoczniowej, na uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. To tam 46 lat temu podpisywano historyczny dokument. We wczorajszym spotkaniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który wręczył order Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu, działaczowi Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do współczesności, pytając o kondycję polskiej demokracji i wierność ideałom robotniczego zrywu.
5: W sali BHP powstaje każdego roku. Jest z nami również dzisiaj to pytanie, na ile potrafimy czytać fenomen Solidarności. Po tych 46 latach od podpisania porozumień sierpniowych, ile Solidarności jest dzisiaj w nas i czy Solidarność, ta z sierpnia roku 1980 i jej ideały są dzisiaj punktem odniesienia dla naszej wspólnej Rzeczpospolitej w XXI już wieku.
0: Nawrocki w swoim wystąpieniu przestrzegał również przed obecnie rządzącymi, którzy jego zdaniem próbują manipulować historią Solidarności i niszczyć wolność słowa. Po uroczystościach w sali BHP prezydent Nawrocki złożył kwiaty pod bramą numer 2. Oficjalne obchody zakończyła wieczorna msza święta w Bazylice Świętej Brygidy, historycznym kościele stoczniowców.
6: O uroczystościach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych mówił Piotr Durys. Wczoraj mieszkańcy stolicy pożegnali bohaterkę powstania warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską. Setki osób uczestniczyły w ostatniej drodze żołnierki Armii Krajowej, nauczycielki i działaczki społecznej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w nawarszawskiej Woli. Później uczestnicy uroczystości wspomnieniowych palili znicze przed pomnikiem powstania warszawskiego na Placu Krasińskich i wpisywali się do księgi kondolencyjnej. Te uroczystości pogrzebowe obserwował Michał Makowski.
7: Każdy, kto się całkiem nie boi, to ginie. Musi się bać, żeby instynkt mu podpowiedział, co robić, żeby się nie dać.
8: Jako powstańcy warszawscy żegnamy nie tylko naszą przyjaciółkę i towarzyszkę walki. Żegnamy człowieka, który przez całe życie niósł misję pamięci. Pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność.
9: Robiła dokładnie to, co mówiła. Bo mówić, drodzy Państwo, jest łatwo. Słowa, słowa, słowa. Mówić o bohaterstwie jest łatwo. Być bohaterem znacznie trudniej.
10: W imieniu rodziny zmarłej pani Wandy Traczyk-Stawskiej głos zabierze syn, pan Paweł Stawski.
11: Poprosiła mnie o dalszą jazdę w kierunku Kiernozi. Pokazywała tą chorą ręką, a tu widziała resztki stodoły, tu była stodoła. A tam był jeszcze gospodarstwo i widziałem jej twarz, która nagle znalazła się gdzie

0: indziej. W 1941 roku się znalazła, gdzie jako 14-latka szła 20 kilometrów z resztkami ubiegłego skarbu przed rokiem zmarłej matki, ażeby zdobyć żywność dla rodziny. Moment, w którym ja to zrozumiałem, widząc jej twarz i widząc ją idącą tam, był momentem, w którym zrozumiałem być może, kim była moja matka. Jak kształtował się jej charakter, jej moc, desperacja, żeby przeżyć, żeby nieść pomoc.
1: Dziadek też został aresztowany w czasie powstania, wywieziony do obozu, w którym zginął. Myślę, że jest to mój obowiązek, jako człowieka, jako obywatela, jako warszawiaka, pożegnać taką osobę.
2: Radosław Potrac, harcmistrz, nauczyciel roku 2023. Krzyż harcerski, zasady, prawo harcerskie, przyrzeczenie, to wszystko były takie elementy, którymi ona żyła. To nie trzeba było niczego udowadniać, ona po prostu każdym zdaniem, każdym zachowaniem, każdym działaniem właściwie pokazywała, że warto zachowywać te wartości, idee.
3: Przysiędze harcerskiej, którą składała będąc dzieckiem, była wierna przez całe życie. Służyć Bogu, Polsce i bliźniemu. I wypełniła to do ostatniego swojego dnia życia.
4: Katarzyna Wyszomierska, ona była naszą patronką, patronką Marszu Milczenia 44. Zakładałam razem ze znajomymi tą akcję, która miała się przeciwstawić faszystom i faszyzowaniu naszego kraju. Ona, jej bardzo zależało na to, żeby tego święta, tego dnia 1 sierpnia nie oddać grupom, które chcą po prostu wykluczać ludzi. A powstanie, tak jak ona zawsze mówiła, nie wykluczało nikogo.
5: Chciałem zapytać, co pani wpisała do księgi kondolencyjnej?
6: Pisałam tylko tyle, że z ogromnym szacunkiem, wzruszeniem żegnam bohaterkę powstania warszawskiego. Dla mnie to była ciepła, mądra osoba.
7: Pani Wando, pani nie umarła. Pani żyje wśród nas.
8: Dagmara Kinga Krzesińska, Fundacja Aktywna Demokracja.
5: Pani Wanda stanie się patronką tej organizacji. Co to dla państwa znaczy?
8: Ogromny zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie. Chcielibyśmy, na ile damy radę, nieść jej przesłanie. Przede wszystkim o tym, żebyśmy zawsze dbali i szanowali godność człowieka.
9: Uważałam, że nie mam prawa żyć, bo tylu moich kolegów poległo. Może dlatego tak potem wiernie przez tyle lat starałam się odnaleźć ich nazwiska, żeby mieli i godne miejsce pochówku.
10: Wydarzenia obserwował reporter Polskiego Radia Michał Makowski, a Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat. 7 minut pozostało do godziny 7. Z nami teraz Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
11: Dzień dobry.
10: Rosjanie w nocy uderzyli w Kijów ponad 20 rakietami balistycznymi. Używali też dronów odrzutowych. To jeden z najbardziej intensywnych ataków powietrznych na ukraińską stolicę. Są informacje o zabitych i o rannych. Ataki Rosjan na Kijów trwają już od kilku dni. Pawle, powiedz, jak minęła ta noc i jaka obecnie panuje sytuacja w stolicy?
11: Tak, ja jestem w Kijowie, a po godzinie 2 w nocy, w ciągu około 20 minut, ukraińska stolica atakowana była przez 22 rakiety balistyczne, w tym pociski wyposażone w ładunki kasetowe. No i to było takie 20 minut grozy, a w całym mieście słychać było serię powtarzających się głośnych eksplozji. Nie wiadomo, ile ukraińskiej obronie udało się strącić pocisków balistycznych, no ale niektóre z nich, no bądź ich odłamki, trafiły m.in. w budynek mieszkalny i budynek infrastruktury kolejowej. Co najmniej 7 osób zginęło, kolejne 5 zostało rannych. Te dane o poszkodowanych są wciąż aktualizowane. No a Kijów już od czwartku znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem powietrznym, no bo oprócz rakiet wciąż przylatują tu też drony odrzutowe.
12: Od
11: zeszłego czwartku, to już chyba cały czas, całodobowo. Jest ciężko, bo chodzimy też do pracy i w nocy się nie wysypiamy. Jest to celowe, żeby jakoś zdestabilizować społeczeństwo. Tak mówiła mi kijowianka, pani Antonina. No i chociaż mieszkańcy ukraińskiej stolicy, ale też innych miast zapowiadają, że Putinowi nie uda się ich złamać, no to też faktem jest, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest coraz bardziej przeciążona, a najbardziej doskwiera pogłębiający się deficyt pocisków do strącania rosyjskich rakiet balistycznych.
10: Pawle, ten dzisiejszy atak jest chyba szczególnie znaczący, bo dziś na Ukrainie, tak jak w Polsce, rozpoczyna się rok szkolny.
11: Tak, ponad

0: 200 tysięcy ukraińskich dzieci po raz pierwszy pójdzie dziś do szkoły. Wiele z tych najmłodszych nie trafi jednak na uroczyste apele, na uroczystości szkolne. Duża część dzieci będzie uczyła się na dystans bądź w schronach. Powód to właśnie nasilające się ataki rosyjskich dronów i rakiet balistycznych. Ja wczoraj tutaj w Kijowie rozmawiałem z panem Jarosławem, ojcem pierwszoklasisty Marka. Pan Jarosław nie wiedział, czy uda się zaprowadzić syna na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Jeszcze nie wiemy, jak będzie z tą szkołą, bo przecież przy tych ciągłych ostrzałach nie wiadomo, czy szkoła w ogóle będzie działać w normalnym trybie. A ogółem na całej Ukrainie rok szkolny rozpoczyna dziś ponad 2 miliony uczniów, kilkaset tysięcy z nich przede wszystkim na terenach przyfrontowych. Uczyć się będzie w formacie online. Szkoły, w których trwać będzie tak zwane normalne nauczanie, wyposażone są w schrony. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do nich schodzić podczas alarmów bombowych, a te na przykład w Kijowie w ciągu ostatnich kilku dni rozpoczynają się co kilkanaście minut. W części schronów odbywają się w tym czasie lekcje. W niektórych miastach utworzono bądź zbudowano całkowicie podziemne szkoły, tam gdzie uczniowie właściwie nie wychodzą z podziemnych piwnic i podziemnych schronów.
1: Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Pawle, bardzo ci serdecznie dziękujemy za twoją relację. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: 6:57 już na zegarach, a przed nami informacje, to w pierwszej kolejności, które przedstawi Rafał Boguta, a zaraz po nich będzie z nami Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a tematów nie zabraknie. Będziemy rozmawiać m.in. o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o rozwojowej aferze związanej z Zonda Krypto, o pomysłach na powołanie komisji śledczej, a także o nadchodzącym głosowaniu prezydenckiego weta do tejże ustawy. Zastanowimy się także, co nowego czeka uczniów, nauczycieli i rodziców 1 września w nowym roku szkolnym, także w kontekście wczorajszego protestu nauczycieli, którzy nieustannie domagają się powiązania swoich płac ze średnią krajową i w ten sposób zagwarantowania im stałych, niejako także inflacyjnych podwyżek. Będziemy rozmawiali i o prawdopodobnym akcie sabotażu, do którego mogło dojść wczoraj w jednej z fabryk. O tym mówił także dzisiaj premier Donald Tusk, ale te wszystkie wątki będziemy już rozwijać w naszej rozmowie politycznej. Ja od razu Państwu także zapowiem, że po 8:07 będzie z nami Dariusz Wieczorek z Lewicy, z którą także te wszystkie wątki poruszymy. Pozostaje mi już Państwu tylko powiedzieć, że półtorej minuty pozostało do godziny 7, a za chwilę wspominane informacje i Rafał Boguta.

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wycie syren, Mazurek Dąbrowskiego, wystąpienia najważniejszych osób w państwie. Za nami poranne obchody rocznicowe wybuchu II

wojny światowej. Poranne uroczystości odbyły się również w Wieluniu, jednym z pierwszych celów niemieckiego lotnictwa. 87 lat temu polskie radio informowało o ataku Niemiec. Padły wówczas pamiętne słowa, a więc wojna. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Dźwięki syren, Mazurek Dąbrowskiego, wystąpienia najważniejszych polityków. Za nami poranne uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obchodach na Westerplatte wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, a także wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Punktualnie o 4:45 na Westerplatte zawyły syreny.

0: Westerplatte to najważniejszy dla Polaków symbol II wojny światowej, mówił podczas wystąpienia prezydent Karol Nawrocki.
1: Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy, ta garstka niewielu ponad 200 żołnierzy polskich nie tylko walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga.
0: To w tym miejscu przywracamy co roku pamięć, mówił z kolei premier Donald Tusk.
2: Wszystkim, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, pamięć o kataklizmie II wojny światowej. Pamięć o tym, kto za tę potworną, koszmarną wojnę odpowiadał.
0: W uroczystości na Westerplatte wzięli również udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze, a także mieszkańcy Gdańska. Pamięć o II wojnie światowej ma przypominać, do czego prowadzi agresja wobec bezbronnych ludzi. Mówił o tym podczas obchodów w Wieluniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przypomniał, że 87 lat temu niemieckie bomby spadły na miasto, które nie było ani twierdzą, ani celem wojskowym.
3: Na domy, na ulicę, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel wojny.
0: Marszałek Czarzasty podkreślał też, że pamięć o 1939 roku nie może służyć budowaniu nienawiści. Ma być przestrogą i pomagać jasno odróżniać agresora od ofiary, także w przypadku dzisiejszej wojny na Ukrainie. Gdy 87 lat temu pierwsze niemieckie bomby spadły nad Czew i Wieluń, a Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte, polskie radio podało informację o wybuchu wojny. Przekazał ją wówczas dyżurny speaker Zbigniew Świętochowski.
4: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
0: I następnie odtworzył on nagrany 29 sierpnia specjalny komunikat, który odczytał dziennikarz Polskiego Radia Józef Małgorzewski.
5: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: Za początek II wojny światowej uznaje się atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września o 4:45. Oddziały polskie bohatersko broniły półwyspu przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza przez 7 dni. W informacjach wciąż pozostajemy na wybrzeżu, ale zmieniamy temat. Za nami uroczystości porozumień sierpniowych. Miały one znaczenie nie tylko dla Polski, przypominał jeden z uczestników strajku w Stoczni Gdańskiej Bogdan Borusewicz. Z okazji 46. rocznicy podpisania porozumienia gdańskiego otwarto historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. Bogdan Borusewicz wspominał, że miało to symboliczny wymiar.
6: I ta brama otworzona, ona oddziaływała nie tylko na całą Polskę, na całą tą część Europy. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w tym strajku, którzy chociaż się bali, to zaryzykowali, nie tylko dla siebie.
0: Za symboliczną datę podpisania porozumień sierpniowych przyjmuje się właśnie 31 sierpnia, podpisanie porozumienia w Gdańsku. Dzień wcześniej podobne porozumienie

0: zapisano w Szczecinie, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, a 11 września w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: 7:06 punktualnie na zegarach. Trwa wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś pierwszy dzień września 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na naszą pierwszą polityczną rozmowę poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie ministrze.
0: Koalicja Obywatelska.
2: Dzień dobry państwu, zgadza się.
0: Dało się odczytać taką dosyć znaczącą różnicę w wystąpieniach prezydenta i premiera podczas obchodów rocznicy wojny na Westerplatte. Prezydent koncentrował się głównie na przeszłości, apelował o reparacje. Premier nawiązywał do tego, jak ta sytuacja sprzed 87 lat przypomina sytuację z dzisiaj, kiedy też część Zachodu mówi, że to tylko Ukraina i że może trzeba byłoby Władimirowi Putinowi pójść na ustępstwa. Które z tych przemówień panu było bliższe?
2: Nie, no, pytanie retoryczne.
0: Oczywiście.
2: Oczywiście, że pana premiera, bo dzisiaj najważniejsze jest to, aby zapewnić bezpieczeństwo tej części Europy, tej części świata. Ukraina jest dzisiaj od wielu lat miejscem wojny, agresji rosyjskiej. I pan premier wyraźnie powiedział, jeżeli my dzisiaj powiemy, że to tylko Ukraina, to ktoś za jakiś czas powie, a to tylko Polska. Dlatego naszym zadaniem jest dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa w naszym kraju, naszym rodakom. Bezpieczeństwa także pomocy, jak tylko możemy, Ukrainie. A pan prezydent zwrócił się dzisiaj z takim dość mocnym apelem o reparacje do strony niemieckiej. Tylko przypomnę, że pan prezydent nie jest w kampanii wyborczej, jest prezydentem. Ma dzisiaj bardzo wiele instrumentów, by realizować swoją politykę i swoje zobowiązania, o których mówił także w kampanii wyborczej. Zresztą zanim został kandydatem, to pisał o reparacjach jako prezes IPN-u. Pamiętajmy też jedno, że pan prezydent w swoim wystąpieniu kpił z tego symbolicznego miejsca pamięci, które zostało ustawione w Niemczech. Mówię o głazie, w miejscu którego ma powstać i zaraz powstanie pomnik, bo przecież Niemcy podjęły taką uchwałę i zabezpieczyły środki w budżecie, a w tej chwili pracuje zespół, który ma przygotować projekt tego pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej. Więc to się dzieje. To się dzieje tu i teraz za tego rządu. Dzisiejsze wystąpienie pana premiera, mądre, odpowiedzialne, mówiące o przyszłości, mówiące o zagrożeniach, mówiące o najbliższych miesiącach, które będą kluczowe w kwestii sytuacji w tej części Europy. Zresztą jesteśmy każdego dnia zasypywani informacjami o różnego rodzaju prowokacjach strony rosyjskiej, wojna kognitywna, która trwa cały czas w internecie, ale także ataki, jakieś prowokacje, które mają miejsce na terenie naszego kraju, ale też okazuje się innych krajów Europy, to przecież to jest robota Rosji.
0: Premier mówił dzisiaj o aktach sabotażu, do których dochodzi w Polsce i nie tylko w Polsce. Mówił m.in. o ataku dronowym w Lipsku, na lotnisku w Lipsku, ale jak rozumiem, sugerował także, że aktem sabotażu mógł być pożar w jednej z fabryk w Polsce.
2: Tak też informują już nieoficjalnie media. To mogła być taka sytuacja. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie rosyjskie służby próbują wpływać na polską rzeczywistość tego typu aktami sabotażu. W swoim wystąpieniu mówił też dzisiaj o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dość ostro, że wojny nie zaczynają się od ich wypowiedzenia, zaczynają się od tego typu ataków, od wpływania na umysły poprzez internet, poprzez tego typu ataki sabotażu. My musimy być jako Polska na to przygotowani i rząd robi dzisiaj naprawdę dużo. To jest maksymalny wysiłek przeznaczania już ponad 5% PKB na obronność, żeby polscy żołnierze byli wyposażeni w jak najlepszy sprzęt, żeby mogli zapewnić nam bezpieczeństwo w razie agresji.
0: TVP Info informuje, że prokuratura krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło 31 sierpnia na terenie przedsiębiorstwa WB Electronics SA w Skarżysku Kamiennej. Śledczy badają m.in. możliwość udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ja już wracam do tego pytania, czy my jesteśmy na kolejnym szczebelku drabiny eskalacyjnej ze strony Rosji?
2: Niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak. Mimo tych wielu sygnałów,

0: które polska dyplomacja wysyła do Moskwy, że wiemy, kto stoi za tego typu prowokacjami, Moskwa nie zamierza się zatrzymać.
1: Premier mówił też, że najbliższe 7-8 miesięcy będzie kluczowe dla rozwoju wydarzeń, jak rozumiem, dla mobilizacji po stronie rosyjskiej i dla ekspansji tego terroru rosyjskiego na zachodnią Europę i centralną.
0: Bezwzględnie tak. Po pierwsze, Rosja jest zmęczona tą wojną. W tej fazie zima najbliższa wydaje się być rozstrzygająca do albo jej zakończenia, albo jeszcze większej eskalacji. Nie bez powodu szef CIA był w Moskwie, by uprzedzić Władimira Putina i jego urzędników, że wszelkie eskalacje w tej części Europy będą musiały zakończyć się większym odwetem, bo przecież Rosja może chcieć dokonywać jeszcze większych prowokacji na terenie Paktu Północnoatlantyckiego w państwach NATO, a to wtedy oznaczałoby odpowiedź całego Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Tutaj kluczowe jesienne wybory parlamentarne w Rosji. Prawdopodobnie po nich prezydent Władimir Putin zdecyduje się na ogłoszenie mobilizacji wśród obywateli. Zmienimy temat, panie ministrze. Czy jest jeszcze, czy da się uratować i czy jest co ratować z wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
0: No, Polski Komitet Olimpijski to nie jest pan prezes Piesiewicz. To jest wieloletnia tradycja i dzisiaj przed PKOL-em decyzja, którą prawdopodobnie zarząd chciałby podjąć wcześniej, ale nie miał ku temu przesłanek. Dzisiaj ma dość wyraźne powody, żeby odwołać pana Piesiewicza z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i ta decyzja niebawem się wydarzy. No, pan Piesiewicz, o czym informują także coraz częściej media, to był człowiek, który, jak go pytano, co on ma z tego, że Zonda Krypto reklamuje się na budynku PKOL-u, że tak bardzo wspiera olimpijczyków, mówił, że robi to dla polskiego sportu. Okazuje się, że robił to dla zegarka i dla może jeszcze jakichś innych przywilejów.
1: No i dla odzyskania 100% swoich środków, które w Zonda Krypto zgromadził.
0: Okazuje się, że podpisana przez niego umowa z panem Przemysławem Kralem, to była umowa, w której PKOL w zamian za ten sponsoring Zondy Krypto zdecydował się na odsprzedaż wizerunku wszystkich sportowców, tych obecnych, byłych. I to wszystko budziło ogromne zastrzeżenia środowiska sportowego i dzisiaj pan Piesiewicz jest w areszcie, za chwilę nie będzie prezesem PKOL-u, ale o jego winie nie będzie decydował nikt inny, tylko niezawisły sąd. Prokuratura zbiera dość dużo dowodów dotyczących tej afery. To jest jedna z największych afer współczesnej Polski, nie ma co ukrywać. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, które przyjmowały pieniądze od prezesa Zondy Krypto, dzisiaj muszą się liczyć z tym, że będą musieli wytłumaczyć się z każdej tego typu relacji. Powstała taka wielka ośmiornica, która zasilała finansowo prawicę, przychylne jej prawicowe media, okradła dziesiątki tysięcy Polaków i trzeba tę sprawę wyjaśnić.
1: Znajdziecie w Sejmie, pytam wy jako koalicja rządząca, znajdziecie większość do odrzucenia po raz trzeci prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach?
0: Zobaczymy. Tutaj brakujące głosy to mogą być głosy na przykład Mateusza Morawieckiego i jego nowego klubu parlamentarnego. Zobaczymy, czy pan Mateusz Morawiecki będzie chciał zachować się w tej sprawie przyzwoicie.
1: Na razie politycy Rozwoju Plus sugerują, że będą za utrzymaniem prezydenckiego weta.
0: Twierdzą, że wystarczyłoby przegłosować ustawę zaproponowaną przez pana prezydenta, tylko że ustawa pana prezydenta to jest kopiuj w klej ustawa przygotowana przez rząd. Jedynie zmieniają się tam kary, które pan prezydent chce po prostu złagodzić, a my się na to nie godzimy.
1: To może, pytam prowokacyjnie, dla dobra sprawy trzeba byłoby przyjąć ten projekt prezydencki.
0: Ale dlaczego mamy ciągle ulegać prawicy w tego typu narracji? Mamy przygotowaną dobrą ustawę, która zabezpiecza interesy tych ludzi, którzy zainwestowali w pieniądze, swoje pieniądze w kryptowalutach. I tę ustawę trzeba po prostu przegłosować i pan prezydent powinien taką ustawę podpisać. Jeżeli tego nie zrobił, to dzisiaj apelujemy do środowisk, które chcą, aby ta sprawa była wyjaśniona, a interesy Polaków zabezpieczone. Apelujemy o to, żeby wspólnie z demokratyczną koalicją odrzuciły weto prezydenta.
1: A jeśli się nie uda odrzucić weta prezydenta, to będzie czwarte podejście do ustawy?
0: Jeżeli się nie uda, to będzie to jasne, że polska prawica stoi po stronie tych wszystkich bandytów, którzy dzisiaj okradają Polaków i którzy dzisiaj siedzą w areszcie albo za chwilę będą

0: słyszeli, albo dzisiaj za chwilę usłyszą kolejne zarzuty.
1: To jeszcze jest pomysł Mateusza Morawieckiego. Powołajmy komisję śledczą, mówi Mateusz Morawiecki w sprawie Zonda Krypto i sprawdźmy, komu zależy na wyjaśnieniu tej sprawy. Chcecie takiej komisji śledczej? Poprzecie taki pomysł?
0: Komisje śledcze powołuje się wtedy, kiedy państwo nie działa, kiedy państwo jest niewydolne, ale prokuratura w tej sprawie jest zdeterminowana, prokuratura działa, jak widać są efekty tej pracy i wtedy, kiedy prokuratura nie będzie sobie z tym radzić, pewnie tak, ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby.
1: A pytając wprost, myśli pan, panie ministrze, że było bezpośrednie przełożenie relacji z Przemysławem Kralem na decyzje polityczne? Pytam o zgłoszone poprawki przez PiS, a także o weta prezydenta?
0: Wiele wskazuje na to, że mogło tak być. Wizyta najbliższego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, posła Moskala na Ibizie i potem wprowadzenie, próbę wprowadzenia różnego rodzaju poprawek może o tym świadczyć, ale to w tej kwestii autorytatywnie powinna wypowiedzieć się prokuratura.
1: Okej. Zmieniamy po raz kolejny temat. Dzisiaj będziemy tak szybko skakać po tematach, bo jest ich mnóstwo. 1 września, dokładnie dzisiaj, dzieciaki wracają do szkół, nauczyciele wracają do szkół, rodzice wracają do zmartwień związanych ze szkołą. Wczoraj nauczyciele protestowali i mówili, że chcą powiązania swojego wynagrodzenia ze średnią płacą. Czy to jest postulat, który jest do spełnienia?
0: Nauczyciele powinni zarabiać więcej. To jest, to wiemy wszyscy, to wie nasz rząd, wiedzą ekonomiści, ale sytuacja gospodarcza w kraju dzisiaj jest taka, że po tych ponad 30-procentowych podwyżkach, które na początku tej kadencji udało się rządowi wprowadzić, nie ma szans na tak dużą podwyżkę raz jeszcze. Oczywiście nauczyciele dostaną podwyżki w tym roku, ale nie są to kwoty, które zadowalają środowisko nauczycieli. Biorąc pod uwagę te wszystkie postulaty, na pewno trzeba będzie przygotować systemowe rozwiązanie, o którym też ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka rozmawia z ministrem finansów. Jest tutaj absolutnym rzecznikiem środowiska nauczycielskiego, żeby to systemowe rozwiązanie powstało, ale czy dzisiaj, tu i teraz, w roku 2026, budżet państwa stać na tak duży wydatek, biorąc pod uwagę to, że największe wysiłki dzisiaj administracji kierujemy na zapewnienie bezpieczeństwa, na ochronę zdrowia, no i na zabezpieczenie także bezpieczeństwa energetycznego kraju, bo to wszystko jest niezwykle istotne i to są setki miliardów złotych.
1: Tylko nauczyciele mówią i mają rację po ostatnich miesiącach i po ostatnich doniesieniach. Patrzymy na lekarzy milionerów, na lekarzy, którzy kilkanaście tysięcy złotych są w stanie zarobić w ciągu jednego dnia. To nawet nie jest nasza miesięczna pensja, mówią nauczyciele. A nasza odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, no nie wiem, czy da się mierzyć, co jest ważniejsze, czy zdrowie, czy edukacja.
0: Zgadzam się absolutnie z tym. Te same postulaty każdego dnia słyszę od ludzi kultury, którzy to samo mówią, że to od nich zależy dzisiaj budowanie odporności młodego człowieka na dezinformację, na zło, które dzieje się w przestrzeni. Też chcieliby zarabiać więcej, a ludzie kultury, szczególnie w ośrodkach kultury w małych miastach, zarabiają naprawdę małe pieniądze. To są oczywiście wyzwania, przed którymi stoimy i absolutnie jest to jeden z naszych priorytetów, żeby
1: znaleźć
0: pieniądze na to.
1: Nie za długo trwa przygotowywanie przez minister zdrowia tej reformy ochrony zdrowia?
0: Mam nadzieję, że to się niebawem zakończy, że ten proces tej trudnej reformy będzie niedługo zakończony.
1: To jeszcze wracamy do roku szkolnego, bo prezydent i do prezydenta znowu. Prezydent zawetował ustawę o e-dzienniku, o państwowym e-dzienniku, wskazując na zbyt krótki okres przygotowania, zbyt krótki pilotaż i za wysokie koszty dla budżetu państwa. To aż całe 200 milionów złotych w perspektywie całego budżetu. To oczywiście ironia z mojej strony. Dlaczego prezydent pańskim zdaniem zawetował tę ustawę? Czemu to miało służyć?
0: To jest znowu jakiś dziwny lobbying, ponieważ firmy, które dzisiaj świadczą tego typu usługi szkołom, uczniom, mają roczne przychody na poziomie 220 milionów złotych. To są duże pieniądze. Te firmy nie chciałyby stracić tych 220 milionów, gdyby powstał taki państwowy e-dziennik, bezpłatny dla uczniów szkół, dla rodziców. To rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, miało być oczywiście alternatywą do tego typu e-dziennika i ja się bardzo dziwię panu prezydentowi, że on po prostu szuka różnego rodzaju wymówek, by powiedzieć nie tak dobremu pomysłowi.
1: Ale to ten zarzut o lobbying, o bycie pod wpływem lobbingu, to przypuszczenie, to wiedza granicząca z pewnością, nie, czy ja czysta
0: po prostu,
1: wiedza?
0: Ja po prostu szukam jakiegoś uzasadnienia do tak absurdalnej decyzji i nie wiem, co mogło wpłynąć.

0: wpłynąć na decyzję pana prezydenta. Kompletnie nie ufam jego uzasadnieniom i kompletnie nie ufam jego kancelarii, więc nie wiem, z czego to wynika. Wygląda to po prostu niefajnie, tak jak te trzy weta dotyczące ustawy o zonda krypto, tak, tak weto dotyczące dziennika, po prostu nie pachną ładnie.
1: Ale właśnie może to paradoksalnie ma nie wyglądać ładnie, to znaczy może taki jest cały cel, to znaczy udowodnienie przed wyborami, że jakiejkolwiek decyzji ten rząd nie podejmie, to prezydent się na nią nie zgodzi, więc w domyśle nie głosujcie na koalicję rządzącą, bo po co?
0: A właśnie głosujcie na koalicję rządzącą i sprawmy, żeby koalicja rządząca miała większość, która będzie mogła odrzucać szkodliwe weta pana prezydenta. Wtedy pan prezydent będzie tylko strażnikiem żyrandola, a nie wetomatem.
1: To ostatni wątek i znowu związany z prezydentem Karolem Nawrockim poniekąd. Sejm ma głosować kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, że stan na dzisiaj jest taki, że nie wycofujecie się z tej kandydatury.
0: To głosowanie w piątek.
1: Okej, czyli rozumiem, że taka jest odpowiedź. Nadal mimo tych wszystkich zastrzeżeń ze strony środowiska prawniczego i tego pytania właściwie kluczowego, dlaczego akurat Maciej Berek ma pójść do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Dlaczego nie? To jest przede wszystkim fachowiec, prawnik, specjalista, a po drugie prawo dopuszcza, żeby osoba, która pełniła do niedawna funkcję w rządzie, była kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. My chcieliśmy to prawo zmienić, ale pan prezydent nie wyraził na to zgody, więc gramy tymi kartami, które są na stole.
1: Trzeba będzie zweryfikować, czy pan Berek w ogóle ma kompetencje do tego w sensie ustawowym, bo ustawa mówi wprost, że musi być profesorem albo sędzią z wieloletnim doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie przepisu, mówi Marcin Przydacz, ale wiele lat. Nie wiem, czy pan Berek był politykiem, czy startował z list Platformy Obywatelskiej, teraz był ministrem. Jeśli się okaże, że nie spełnia ta kandydatura przesłanek ustawowych, to trzeba będzie znaleźć inne wyjście, mówi Marcin Przydacz.
0: Pan Piotrowicz, pani Pawłowicz, oni wszyscy spełniali te kryteria, o których mówi pan Przydacz. Nie rozśmieszajmy naszych słuchaczy. To jest mądry człowiek, który, ja byłem nieraz świadkiem dyskusji pana ministra Berka z panem premierem, kiedy też jasno stawiał pewne kwestie, stawiał konstytucję, przepisy prawa ponad dyskusję na temat poszczególnych ustaw. To jest mąż stanu, który zadba przede wszystkim o to, żeby Trybunał Konstytucyjny był prawdziwym Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Mm-hmm. Ale co jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od sędziego Berka? Co wtedy?
0: Przede wszystkim Sejm powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Okay.
0: Jeżeli cała procedura przebiegnie zgodnie z prawem, to pan prezydent nie ma żadnego innego wyjścia. Jego prerogatywa to jest przyjąć ślubowanie.
1: Dobra, to naokoło się nie udało, to spróbuję bezpośrednio. Co premier miał na myśli, mówiąc, że nie wszystkim to rozwiązanie w Trybunale Konstytucyjnym, które nastąpi po wyborze Macieja Berka, może się spodobać, że nie musi być to estetyczne?
0: Pan premier odnosił się do tej krytyki, która pojawiła się w przestrzeni publicznej. Zresztą powiedział także to podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie dość dobitnie. Mówi, że nie może być tym, który będzie stał biernie wokół tej dewastacji Trybunału Konstytucyjnego, która rozpoczęła się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I trzeba powiedzieć temu dość, a robimy to tymi kartami, które są na stole, tymi metodami, które są dopuszczalne i tymi przepisami prawa, które obowiązują.
1: Ja to bardziej odczytałem jako zapowiedź jakiegoś siłowego rozwiązania w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Panie redaktorze.
1: Panie ministrze, trudno jest panu ukryć uśmiech w tym wszystkim.
0: Nie, ale no, nie proszę nie przewidywać, że dojdzie do jakiegoś siłowego rozwiązania. Na pewno nie. Najważniejsze jest dzisiaj to, żebyśmy udowodnili wszystkim tym, którym na sercu leży silna, demokratyczna Polska, że polski Trybunał Konstytucyjny musi stać na straży konstytucji, a nie na straży partyjnego interesu, czegokolwiek.
1: I na koniec, panie ministrze, wczoraj pożegnaliśmy panią Wandę Traczyk-Stawską, powstankę, żołnierkę Armii Krajowej. To na koniec naszej rozmowy, jako właśnie ministra kultury, chciałem pana poprosić o dwa, trzy zdania wspomnienia o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej.
0: No to była osoba, która całym swoim życiem udowodniła, że hasło nigdy więcej wojny powinno nam towarzyszyć każdego dnia, mimo że podczas powstania warszawskiego trzymała w dłoni karabin, to przez całe swoje życie walczyła o silną Polskę, o mądrą Polskę, o Polskę w Unii Europejskiej, stawała zawsze na straży interesu naszego kraju i sprzeciwiała się złu, które panoszyło się w Polsce, dawała temu wyraźne dawała świadectwo.

0: każdego dnia, więc będzie nam po prostu jej bardzo brakowało.
1: Przepraszam najmocniej, bo jeszcze oddzielimy to grubą kreską, jeszcze zrobimy epilog do naszej rozmowy. Czy Maciej Wróbel jest gotowy na ministra kultury Szymona Hołownię?
0: Ja myślę, że to pytanie to jest odzwierciedlenie pewnych plotek, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.
1: Ja pytam o potwierdzenie tych plotek.
0: Wydaje mi się, że pan marszałek Szymon Hołownia nie wybiera się do resortu kultury.
1: A wybiera się do rządu?
0: Wydaje mi się też, że pani minister Marta Cienkowska nie pakuje swoich walizek, więc tutaj się nic nie zmieni.
1: A Szymon Hołownia wybiera się do rządu? Jest namawiany?
0: Zobaczymy. Zobaczymy, czy pan Szymon Hołownia zdecyduje się na taki ruch. Musi przede wszystkim mieć wsparcie swojego obozu politycznego, w tym klubu parlamentarnego.
1: Jeżeli... Jednego czy dwóch klubów?
0: Być może dwóch, ale na pewno swojego klubu. Jeżeli okaże się, że klub parlamentarny wspiera pana marszałka w tej zmianie, to być może taka zmiana nastąpi, ale moim zdaniem to jeszcze nie nastąpiło.
1: Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Nie chcę.
11: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
10: Nie założę tej koszulki.
8: Ale jesteś nieusłuchany.
12: Jak można się tak zachowywać?
13: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
14: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
15: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Polska armia i jej finansowanie nie powinny być przedmiotem sporu politycznego. Mówił o tym podczas uroczystości na Westerplatte wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że w sprawie armii polska elita polityczna powinna mówić jednym głosem.
17: Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte. Ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu.
16: Wcześniej prezydent Karol Nawrocki podczas swojego przemówienia domagał się od Niemiec reparacji wojennych za zniszczenia podczas II wojny światowej. Westerplatte broni się nadal i nadal buduje nasze rozumienie patriotyzmu. Tak brzmi przesłanie harcerzy wygłoszone podczas uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej. Podharcmistrz Olaf Czarniecki mówił o trudnych decyzjach podejmowanych na początku wojny oraz o ich znaczeniu dziś.

0: tamte decyzje sięgały znacznie dalej. Ich echo trwa do dziś i buduje naszą pamięć, naszą godność i nasze zrozumienie patriotyzmu. Dlatego właśnie Westerplatte broni się nadal. Broni się każdego dnia, wtedy, gdy pamiętamy. Broni się każdego roku, gdy o świcie 1 września stajemy tutaj i broni się także wtedy, gdy pytamy samych siebie, co my zrobimy z tym dziedzictwem.
1: 87 lat temu, 1 września 1939 roku, niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował polską placówkę na Westerplatte, wojskową składnicę tranzytową, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. O 4:45 pancernik oddał pierwszą salwę. Kilka minut później do szturmu na składnicę ruszyło około 4000 niemieckich żołnierzy z morza, lądu i powietrza. W informacjach jeszcze Warszawa. Mieszkańcy stolicy oddali hołd bohaterce powstania warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej. Po jej pogrzebie uroczystości upamiętniające panią Wandę przeniosły się na Plac Krasińskich. Uczestnicy palili znicze przed pomnikiem powstania warszawskiego i wpisywali się do księgi kondolencyjnej.
2: Chcę napisać, że pani Wanda była niezwykłą osobą, która przysiędze harcerskiej, którą składała będąc dzieckiem, była wierna przez całe życie służyć Bogu, Polsce i bliźniemu i wypełniła to do ostatniego swojego dnia życia.
3: Uważam to za coś bardzo ważnego. To jest część jakby naszej takiej pamięci narodowej, część naszego DNA.
1: Wanda Traczyk-Stawska była członkinią Szarych Szeregów i żołnierką Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła w Śródmieściu. Po kapitulacji Zrywu trafiła do niemieckiej niewoli, a w 1947 roku wróciła do Polski. Została uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. W 2017 roku Wanda Traczyk-Stawska została honorową obywatelką miasta stołecznego Warszawy.

0: Wyczekiwana przez niektórych jesień przyszła do kraju. Tylko maksymalnie 24 stopnie i tylko na Podkarpaciu taka wartość temperatury. Na południu 22-23, w centrum 21-22, a najchłodniej na Pomorzu, Suwalszczyźnie i Warmii i Mazurach. Tam tylko 19 i 20 stopni. Wszędzie pochmurno z możliwymi lokalnymi opadami deszczu, a na wspomnianej Suwalszczyźnie i na Podlasiu możliwe także burze. Czy burze były w świecie sportu? O to już teraz pytamy Tomasza Kowalczyka z redakcji
1: codziennie
0: sportowej.
1: Codziennie jakaś burza, największa to w Polskim Komitecie Olimpijskim.
0: Ach, to prawda, tamta burza tylko nabiera na sile. Zaczynamy sport.
1: A jak burza poradziły sobie polskie siatkarki w Stambule? Wygrały z Portugalią 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wygrywały w setach do 18, 17 i 23. Pewny awans do ćwierćfinału. W czwartek w grze o strefę medalową zmierzą się z Holandią. O przebiegu wczorajszego spotkania opowie nam Rafał Bała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No trzeba przyznać, że rzeczywiście mogliśmy się trochę obawiać przed tym meczem, może nie samego rywala, ale polskich siatkarek, które przecież w spotkaniach grupowych ze słabeuszami, takimi jak Łotwa czy Węgry, prezentowały się przeciętnie. Tutaj już od początku narzuciły swój styl gry, zdecydowanie prowadziły. No Magdalena Stysiak, która ataki miała na poziomie 60-60 kilku procent, później to wszystko się troszkę zmniejszyło, bo w przekroju całego meczu 50%, ale aż 22 punkty w trzech setach, no to jest dobry wynik. Widać było na jej twarzy radość, widać było, że tutaj nie ma większych problemów, jeśli chodzi o blok rywalek, bo rzeczywiście w tym bloku Portugalki radziły sobie słabo. No a u nas 9 punktów w bloku w trzech setach, całkiem dobry dorobek. Maja Koput, środkowa, która jest chyba objawieniem tego turnieju, prezentowała się rzeczywiście rewelacyjnie. Wygrane do 18-17, no i wydawało się, że tak gładko pójdzie również w trzecim secie. Trener Stefano Lavarini wprowadził nawet rezerwowe, ale zaczęło się od 0-6, czyli pierwszych 6 punktów zdobyły Portugalki, głównie za sprawą bardzo dobrego serwisu Mariany Garces, ale także Julia Kawalenka radziła sobie dobrze w ataku, czy Alice Clemente. Portugalki przed tym meczem nie miały nic do stracenia, a wszystko do zyskania i rzeczywiście pokazały,

0: Cały się z dobrej strony, widać było, że nie mają żadnych kompleksów, wiedzą, że nie są tak wyszkolone jak Polki, nie mają takiego doświadczenia w ligach zagranicznych, ale to im zupełnie nie przeszkadzało, cieszyły się każdą akcją, każdym zdobytym punktem, no i w konsekwencji otrzymywały też dużo braw od tureckiej publiczności, ale to Polki ostatecznie zwyciężyły 25-23 w tym secie i w całym spotkaniu 3-0, a to oznacza, że awansują do ćwierćfinału. W ćwierćfinale Holandia, która no, jest na pewno mocniejszym przeciwnikiem niż Portugalia, ale w tych mistrzostwach też nie prezentuje się jakoś rewelacyjnie. Ma problemy na lewym skrzydle, nieźle atakuje, nieźle blokuje, ale rzeczywiście w kilku elementach spokojnie Holenderki można zaskoczyć. Ten mecz już w czwartek, a jeśli by udało się pokonać Holandię, no to wtedy już strefa medalowa, pierwsza czwórka i rywalizacja z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami.
1: Było o siatkówce, teraz o tenisie. Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Chinką Chiu Wang 6-2 i 6-3. W drugiej rundzie melduje się także Hubert Hurkacz, który w czterech setach pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a z rywalizacją pożegnała się Maja Chwalińska. Polska rewelacja French Open przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Czekamy jeszcze na występy w pierwszej rundzie w wykonaniu Magdaleny Fręch, Magdy Linet i Kamila Majchrzaka. To wszystko już dziś. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi z Albiceleste wygrywał Mistrzostwo Świata 2022 i Mistrzostwo Olimpijskie 2008 oraz dwukrotnie Copa America. Były klub Messiego, FC Barcelona, pewnie wygrała u siebie z Rayo Vallecano 5-2 w meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Po dwa gole strzelili Brazylijczyk Rafinha i Lamine Yamal. W tabeli broniąca tytułu mistrzowskiego Barcelona zajmuje drugie miejsce, ustępuje bilansem bramek tylko Realowi Madryt. W Polsce Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Taką informację klub przekazał w króciutkim komunikacie. Nie podano formy zwolnienia szkoleniowca, ani nie ujawniono na razie nazwiska jego następcy. A wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, działając z upoważnienia aresztowanego na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza, na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL. Zaproszenie zostało wysłane w poniedziałek drogą mailową.
2: I o tym wszystkim opowiadał państwu Tomasz Kowalczyk. Tomku, dzięki wielkie za wspólny
1: poranek.
2: Dziękuję
1: i jutro się widzimy.
2: No to cudownie.
1: Do usłyszenia.
2: Siódma 39 na zegarach, a my mamy połączenie z Tomaszem Sajewiczem, korespondentem Polskiego Radia. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
2: Powiedz, w jakim regionie świata cię zastaliśmy?
3: No zastaliście mnie oczywiście w Nepalu. Od czwartku tutaj jestem w miejscach, staram się dotrzeć do miejsc, które nawiedziła katastrofalna powódź. Rzeczywiście te obrazy są przerażające, tak jak przerażające są te nagrania, które zapewne i ty oglądałeś niejednokrotnie.
2: Właśnie, Tomku, bo może najlepiej byłoby, gdybyś swoimi słowami, bo jesteś chyba jedynym przedstawicielem polskich mediów na miejscu w Nepalu, jakbyś opowiedział swoimi słowami, jak ta sceneria teraz wygląda, jak ludzie sobie radzą. Ja tylko dopowiem, że do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Do 4200 osób wydłużyła się lista uznawanych za zaginione. Jak ludzie radzą sobie z tymi skutkami powodzi? Jakie emocje im towarzyszą? Jak wyglądają te poszukiwania? Opowiedz wszystko, co widziałeś.
3: Więc przede wszystkim powiem państwu i staram się tutaj rzeczywiście w mojej pracy, to jest ważne, co teraz państwu powiem, jednak oddzielać te emocje, dlatego że musimy państwu przekazywać jednak te informacje tak, jak jest tutaj na miejscu, bez takiego wpływania na to, przez to, jak taki ludzki czynnik, tak? Ten ludzki czynnik tutaj na miejscu bardzo trudno jest oddzielić, bo w miejscowości Bidur, to jest 60 kilometrów na północny zachód od Katmandu. Tutaj droga oczywiście bardzo kręta, wiodąca przez górskie szczyty, żeby tam się dostać. To jest miejscowość, która została całkowicie spustoszona, została zrównana z ziemią. Tam są oczywiście miliony metrów sześciennych mułu, śmierdzącego szlamu, głazów. Tutaj tutaj staram się oddać Państwu tą atmosferę, bo nie widziałem w ciągu 25 lat pracy niczego, takiej katastrofy na podobną skalę, nawet jeśli to było tsunami 20 lat temu w Indonezji, to nie wyglądało to tak katastrofalnie.

0: katastroficznie, jak z horroru, jak z filmów grozy. Jak wygląda to tutaj? Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie państwo, że z tego mułu, który wydaje się być no, powierzchnią jakiegoś terenu, wystają kikuty dachów kilkupiętrowych domów. To wszystko pokazuje, jest to 60-70 kilometrów już w głąb tego jęzora powodzi mułu i skały od miejsca, w którym doszło do osunięcia się części lodowca. Jak radzą sobie ludzie? Ludzie w takich sytuacjach, oczywiście tutaj Nepal jest jednym z najbiedniejszych państw świata, jednym z najbiedniejszych państw Azji, mimo że tej władze mówiły początkowo, że nie potrzebują zagranicznej pomocy, to w tej chwili ta skala zniszczenia i te dramatycznie rosnące liczby, o których mówisz, bo przecież o każdy kolejny 1000 zaginionych te listy wydłużają się w 5. i 6. dobie od kataklizmu, to wszystko pokazuje, z jaką skalą zniszczenia, z jaką skalą potrzeb mamy do czynienia. Dramatyczne sceny, inaczej tego rzeczywiście nie można opisać, oczywiście rozgrywają się przed szpitalami, przed kostnicami, przed lądowiskami śmigłowców, gdzie naprawdę setki, tysiące osób czekają na jakiekolwiek informacje o swoich najbliższych. Jak wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Tutaj wciąż nadzieja uratowania jest 900 robotników hydroelektrowni. Bo Nepal to państwo, które słynie też właśnie z tego typu projektów hydrologicznych. Ci robotnicy ponad 11 zniszczonych, a niektóre hydroelektrownie zostały całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi, mogli skryć się w tunelach, które są pod tymi hydroelektrowniami. One zazwyczaj, w nich znajduje się woda, to właśnie tam znajdują się te wszystkie urządzenia, turbiny, które generują prąd, ale w trakcie tej katastrofalnej powodzi, to właśnie to miejsce mogło być takim schronieniem dla no ogromnej jednak, umówmy się, liczby, ponad 900 osób. Jest już 7. doba po tej katastrofie i wciąż w niektórych miejscach ratownicy w ogóle starają się zlokalizować miejsca, gdzie znajdowały się hydroelektrownie. Więc jakby ta informacja, nie państwo też obrazuje w ogóle, z jaką skalą zniszczenia mamy do czynienia, że w 7 dni w niektórych przypadkach nie są w stanie ratownicy w ogóle znaleźć miejsca, gdzie wcześniej stały przecież ogromne struktury. Tutaj oczywiście skala potrzeb jest ogromna. Dopływa pomoc humanitarna z całego świata. Ja dzisiaj z samego rana byłem w jednym z takich centrum dystrybucji, co więcej, które sponsorowane jest z polskich zrzutek, nas wszystkich, tych wszystkich, którym nie jest obojętne to, co dzieje się w Nepalu. Tutaj przede wszystkim no, takie podstawowe potrzeby, jak podstawowe środki higieniczne, jak takie tabletki do oczyszczania wody, bo tutaj z wodą są ogromne problemy. Zniknęła część Nepalu de facto. Zniknęła infrastruktura drogowa. I co więcej, tak jak tutaj zawsze mówię i porównuję, rozmawiając, pytając, co dalej będzie z tym krajem. Zazwyczaj, jeśli tutaj byłem 11 lat temu na trzęsieniu ziemi, kiedy dochodzi do zawalenia się budynków i kiedy jest po prostu gruz, mniejsza, większa ilość tego gruzu, który można wywieźć, który ten dom można odbudować, można go wzmocnić. Tutaj mamy do czynienia z terenem, który całkowicie zmienił swoje kształtowanie. Mamy do czynienia z kilkunastometrową warstwą, jak wspomniałem, mułu, błota i skał, która oddzieliła, przerwała drogi, przerwała mosty. No i cały czas jest oczywiście zagrożenie kolejnymi tego typu katastrofami, bo tutaj w tej chwili wzrasta poziom rzek w wodach, ale wzrasta też gniew Nepalczyków. Mówią, że Nepal, i to jest prawda, jest odpowiedzialny za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a ta katastrofa, do tej katastrofy przyczyniło się zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, dlatego że tutaj ta część lodowca, która została oberwana, to wszystko stało się nie w wyniku działań człowieka, w wyniku działań człowieka tak, na dużą skalę, ale to jest katastrofa, która czeka na powtórkę.
1: Tak, no bo też temperatura planety ciągle wzrasta. Tomasz Sajewicz, przedstawiciel, jedyny przedstawiciel polskich mediów w Nepalu, korespondent Polskiego Radia. Tomku, bardzo ci dziękujemy, że twoimi oczami mogliśmy spojrzeć na to, co dzieje się w tym regionie świata. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję ci uprzejmie.
1: Ponad 4 800 tysięcy uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Dla prawie 400 tysięcy uczniów pierwszych klas szkół podstawowych szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy. Kto z nas tego nie pamięta, proszę państwa? Wielu uczniów obejmie też reforma programowa, właściwie wszystkich uczniów do klas czwartych włącznie. Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego w jednej z poznańskich

0: szkół obserwuje nasz poznański reporter Maciej Szefer. Dzień dobry, Macieju.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A ty pamiętasz pierwszy dzwonek w swojej szkole?
1: Patrzę na to, co się dzieje wokół szkoły wokół szkoły na Prądzyńskiego, na poznańskiej Wildzie i uśmiecham się. Właściwie nie wiem, czy wspominając, czy patrząc z dumą na tę młodzież, na rodziców odprowadzających młodzież trochę zestresowaną do szkoły. Najchętniej bym im powiedział, słuchajcie, nie bójcie się, tam się nic niepokojącego nie wydarzy. Chwila strachu, a potem będzie już tylko przyjemniej i będziecie to wspominać do końca życia. A pewnie będzie co wspominać. No bo trochę w związku z tą reformą w szkołach się zmieni. No i te ostatnie przygotowania faktycznie trwają. Najpierw zmiany programowe obejmą uczniów pierwszych i czwartych klas od pierwszej do czwartej klasy. Zgodnie z nowymi zasadami reformą Kompas jutra w przedszkolach i podstawówkach stopniowo będzie wprowadzana nowa podstawa programowa, która ma porządkować wymagania wobec uczniów. No i co istotne, wzmacniać też rolę nauczyciela. Od dziś obowiązkowo przedmiotem jest już edukacja zdrowotna. Do wyboru pozostaje tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Rozmawiałem o tym na przykład z Teresą Radomską z zespołu szkół nr 15 w Poznaniu, która wskazuje, że zmiany zawsze na początku wiążą się ze stresem.
2: Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
1: O proceduralne zmiany, no bo to wszystko, co zmienia się w związku z reformą, wymaga też zmian procedur i tych statutów, o których często mówimy w przypadku szkół, no to nowe zalecenia wymagają od szkół zmian, mówi dyrektor Gnieźnieńskiej ósemki Marek Machiński.
3: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują.
1: Od dziś do szkół wchodzi też ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a to oznacza, że zakaz obowiązuje zarówno podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówkach. Ale jeszcze jeden szczegół mam z tyłu głowy. Nie zapominajmy o tym, że nowości czekają też na przedszkolaków, bo zmiany programowe, reformy dotyczą też nauczania w przedszkolach. Zatem ci najmłodsi, których właśnie obserwuję, którzy idą za rękę z mamą, z tatą po poznańskiej Wildzie, tak, oni muszą przygotować się na nowości, ale prawdopodobnie nawet się nie zorientują, że coś nowego się dzieje.
0: I o tym wszystkim opowiadał państwu Maciej Szefer, wspominając także swój pierwszy szkolny dzwonek. Maćku, dzięki wielkie.
1: Dzięki również.
0: 7.49 punktualnie. Błażej Prośniewski też już pierwszy szkolny dzwonek ma dawno za sobą. No znaczy, przepraszam, niestety, z tym dawno, ale...
4: To prawda, że dawno, ale ja niestety swój pierwszy dzwonek, głupio się przyznać, przegapiłem.
0: Naprawdę? Tak?
4: Tak się stało, że pierwszego dnia do szkoły się spóźniłem.
0: Na szczęście zawsze punktualnie na informacje gospodarcze czas na saldo.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Skończyły się wakacje i zgodnie z deklaracjami rządu skończył się program CPN, a to oznacza, że od dziś tankowanie jest zauważalnie droższe. Jeszcze wczoraj przy obniżonym VAT-ie i ustalonych przez resort cenach maksymalnych za litr benzyny 95 płaciliśmy 6,64, a diesel kosztował 7,31. Dziś jest o około złotówkę więcej, przynajmniej w Warszawie, gdzie i tak zazwyczaj jest drożej w porównaniu do cen średnich. W perspektywie całego kraju podwyżki mogą być nieco niższe. Analitycy rynku jeszcze przed zakończeniem programu prognozowali skok cen od 60 do 90 groszy na litrze. I teraz pytanie być może najważniejsze. Co dalej z cenami paliw? I tu niestety na razie dobrych wiadomości za wiele nie ma, bowiem wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie może być jeszcze drożej z uwagi na wciąż bardzo napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. O czym więcej mówi analityk surowcowy i wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak.
6: Ceny ropy naftowej bardzo wyraźnie wzrosły w ten ostatni dzień sierpnia, co jest związane z silną eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie. Od dosyć dawna nie obserwowaliśmy tak mocnej wymiany ognia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, więc jest potencjał tego, że ceny ropy naftowej pozostaną na podwyższonym poziomie. Ropa Brent wzrosła wyraźnie powyżej $90 za baryłkę.
4: Ale w tym wszystkim jest, choć na razie bardzo wątło oświetlące, światełko nadziei, przynajmniej dla osób kupujących benzynę. Jak mówi analityk surowcowy i zarządzający Polaris Fis Dawid Czopek, jest bowiem szansa na to, że spadną tak zwane marże rafinerii.

0: rafineryjne.
1: Ponieważ kończy się sezon na benzynę, to w przypadku benzyny podwyżki cen w przyszłości nie będą już jakieś dramatyczne, co będzie właśnie wynikało z obniżek marż rafineryjnych. W przypadku diesla te wiadomości są trochę gorsze, bo przez najbliższe kilka tygodni mamy czy to sezon, jeżeli chodzi o prowadzenie prac rolniczych, czy sezon, jeżeli chodzi o zapełnienie magazynów olejem opałowym, a to jest bardzo podobny produkt. I tutaj te nadzieje na zmniejszanie cen są zdecydowanie niższe.
0: I jak dodaje ekspert, jedyna nadzieja w tym tak naprawdę, że uda się ustabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie. Co ciekawe, nie tyle chodzi tu o problem z dostępnością ropy, a gotowych paliw, które są produkowane w rejonie Zatoki Perskiej.
1: Ropy naftowej aż tak bardzo nie brakuje. To, czego brakuje, to mocy rafineryjnych, które zostały zablokowane, czy to na Bliskim Wschodzie, czy zniszczone w przypadku Rosji. Te dwa rejony świata są kluczowe dla kwestii związanych z tym, ile płacimy na końcu za gotowe paliwa, co wynika z tego, że brakuje na świecie mocy przetwórczych ropy.
0: Gdyby udało się te moce odblokować, przynajmniej na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie zwiększyć podaż ropy, to byłaby szansa, aby jej cena spadła w okolice $60 za baryłkę. W takim scenariuszu cena litra benzyny mogłaby kosztować nawet 5,50 zł, a za diesla płacilibyśmy w okolicach 6 zł. Na razie to jednak wszystko na to wskazuje, wizja dość odległa i mało realna niestety. W amerykańskim Asheville w Karolinie Północnej rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. Polska uczestniczy w nim na specjalne zaproszenie Waszyngtonu. Nasz kraj reprezentują minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Szef resortu finansów powiedział w TVP Info, że podczas spotkania postara się pokazać źródła sukcesu polskiej gospodarki.
2: Polska to dziś jeden z liderów wzrostu gospodarczego i chcemy aktywnie współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej, o rewolucji AI, ale także o deregulacji. Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski.
0: W Asheville głos zabrał także Adam Glapiński, który m.in. mówił o czynnikach, które przyczyniły się do, jak to określił, polskiego cudu gospodarczego w ostatnich dekadach. Te czynniki to deregulacja gospodarki przeprowadzona wraz z transformacją ustrojową, ogromne zaangażowanie Polaków w pracę oraz odpowiedzialna i efektywna polityka banku centralnego ukierunkowana na stabilność cen.
3: Saldo.
0: A jeśli chodzi o wspomnianą przed chwilą stabilność cen, to Główny Urząd Statystyczny właśnie zaprezentował szybki szacunek inflacji za sierpień. Wynika z niego, że w minionym właśnie miesiącu wzrost cen przyspieszył. W sierpniu inflacja liczona rok do roku wyniosła 3,4%. To spore, negatywne zaskoczenie, bowiem średnia szacunków ekonomistów sugerowała odczyt na poziomie 3,1%. Publikacja GUS nie zawiera jeszcze szczegółowych informacji na temat struktury podwyżek cen w Polsce. Na razie wiemy orientacyjnie, jak zmieniły się one w trzech głównych kategoriach. I to właśnie jedna z nich, czyli paliwa, pchały inflację w górę, mówi ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska.
4: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.
0: Zdaniem analityków inflacja w tym roku nadal może rosnąć i dobić nawet do 4%. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że szybciej od wstępnych szacunków w drugim kwartale tego roku rozwijała się nasza gospodarka. Wcześniej GUS raportował wzrost o 3,8%. Po rewizji okazało się, że było to 3,9%. Niewiele, ale jednak w górę. To, co napędzało naszą gospodarkę we wspomnianym okresie, to przede wszystkim konsumpcja prywatna oraz inwestycje. Jeśli chodzi o inwestycje, to tu odnotowano bardzo solidne tempo wzrostu wynoszące niemal 10%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie wypłatę tzw. 14. emerytury. Pierwsze świadczenia dziś trafią do 615 tysięcy emerytów i rencistów. Co ważne, aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jak mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim, czternastka wypłacana jest razem z emeryturą, rentą czy innym długoterminowym świadczeniem.
3: Czternasta emerytura trafi do osób uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem. Zatem wypłata rozpocznie się 1 września, a kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października. Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie w tym roku 1978,49 zł i jest to kwota brutto, a dokładnie wynosi tyle, ile minimalna emerytura.
0: W kwot-

0: Tak, netto zaś, czyli na tak zwaną rękę, po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, w przypadku osób otrzymujących minimalną emeryturę będzie to nieco ponad 1625 zł. Co istotne, w przeciwieństwie do trzynastek, nie każdy senior dostanie to świadczenie w pełnej wysokości. Tu bowiem wprowadzony jest limit 2900 zł. Po jego przekroczeniu kwota czternastki jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Warszawska giełda zakończyła sierpień w mieszanych nastrojach. O ile indeks WIG20 zakończył wczorajszą sesję wzrostem o 0,73%, to indeksy skupiające spółki średnie i małe wczoraj notowały stratę. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,73 zł, kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,61 zł.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
4: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Westerplatte i Wieluń. Tam oddano rano hołd obrońcom i ofiarom II wojny światowej w 87. rocznicę jej wybuchu. Koniec programu osłonowego CPN. Od dziś ceny paliw idą w górę. W ławkach zasiądzie prawie 5 milionów uczniów. Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim kilka zmian. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy od Westerplatte, gdzie o świcie oddano hołd obrońcom II Rzeczypospolitej i ofiarom II wojny światowej. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem obrońców Wybrzeża w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową, największy konflikt w dziejach. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował w wystąpieniu do Niemiec w sprawie reparacji wojennych, podkreślając, że pieniądze mogłyby zasilić polską armię.
2: Zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Nieustająco.

0: Dominującym przesłaniem Westerplatte jest nigdy więcej wojny, mówił z kolei premier. Donald Tusk zaznaczył, że dziś Polska musi wyciągać lekcje z tragicznych wydarzeń z września 1939 roku.
1: Tak, aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach.
0: A wystąpienie premiera i jego odniesienia do współczesności komentował nasz poranny gość, wiceminister kultury Maciej Wróbel.
2: Pan premier wyraźnie powiedział, jeżeli my dzisiaj powiemy, że to tylko Ukraina, to ktoś za jakiś czas powie, ach, to tylko Polska. Dlatego naszym zadaniem jest dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa w naszym kraju, naszym rodakom, bezpieczeństwa także pomocy, jak tylko możemy, Ukrainie.
0: W uroczystościach na Westerplatte wzięli też udział m.in. przedstawiciele rządu i parlamentu, dowódcy Wojska Polskiego, harcerze i mieszkańcy Gdańska. Poranne uroczystości odbyły się też w Wieluniu na południu województwa łódzkiego. To niewielkie miasto było jednym z pierwszych celów niemieckiego lotnictwa. Punktualnie o 4:40 w Wieluniu zawyły syreny. Chwilę później 12 razy uderzył dzwon Pamięć i Przestroga.

0: porannych uroczystościach w Wieluniu wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, a także ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. W informacjach teraz Ukraina i nocny atak Rosji. Agresor uderzył w Kijów ponad 20 rakietami balistycznymi. To jeden z najintensywniejszych ataków powietrznych na ukraińską stolicę. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 5 zostało rannych. Dane o poszkodowanych są wciąż aktualizowane. Przypomnijmy, że Kijów już od czwartku znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem. Rosjanie używają także zmodyfikowanych, trudnych do strącenia dronów odrzutowych. To nie najlepsze wieści dla kierowców. Od dziś drożej na stacjach paliw. Wczoraj wygaszono drugą odsłonę programu osłonowego CPN, ceny paliwa niżej. Oznacza to, że od dziś VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnych cen tych paliw. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu uważa, że skala podwyżek cen paliw będzie zróżnicowana w zależności od stacji i będzie mieściła się w przedziale od 65 do 90 groszy za litr.
1: Nie możemy zapominać, że to, co będzie decydowało z kolei o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich już tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie ustabilizuje, będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
0: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma programowa Kompas jutra. To zmiany, które przyniesie rozpoczynający się dziś rok szkolny. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: 4 800 000 uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Polska szkoła się zmienia i to zmienia się kompleksowo. Wchodzi w życie nie tylko reforma programów nauczania w klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, mówi wiceministra Katarzyna Lubnauer.
3: Mamy reformę Kompas jutra, żeby szkoła była ciekawsza, bardziej praktyczna, bardziej inspirująca, żeby uczniowie się tam lepiej czuli. Robimy edukację zdrowotną, żeby uczniowie wiedzieli, co zrobić, żeby być przez całe życie zdrowymi. Jednocześnie zakaz telefonów, który to uzupełnia, jest bardzo konkretnym działaniem, które jest przeciwko uzależnianiu od smartfonów.
2: Nie tylko podczas obowiązkowych lekcji edukacji zdrowotnej, ale także w praktyce, w stołówkach szkolnych uczniowie będą poznawać, na czym polega zdrowe odżywianie. W jadłospisach będzie mniej mięsa, więcej ryb oraz owoców i warzyw. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: A przy okazji rozpoczynającego się roku szkolnego eksperci przypominają o zdrowiu i bezpieczeństwie uczniów. Chodzi m.in. o stopniowe wprowadzanie regularnego rytmu dnia, czyli snu, posiłków i porannych pobudek, czy konieczność zakładania kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś sporo chmur i przelotnego deszczu, a na

północnym wschodzie może zagrzmieć. Pogodniej bez opadów dziś głównie na południowym zachodzie i południu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum i na zachodzie, do 24 stopni na Podkarpaciu.

0: Bronisław, Idzi oraz Wiktor.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Mamy połączenie ze Szczecinem i z panem ministrem Dariuszem Wieczorkiem, byłym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego z ramienia Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Nie wiem jak pogoda w Warszawie, ale u nas póki co nie pada, chociaż burza była straszna.
0: No z tego co widziałem na dachu były jakieś krople deszczu, więc chyba u nas pada, ale tutaj wie pan jak to w radiowym studiu. Okien no tak. Za wiele to nie ma.
2: To fakt. A zaczniemy, to tak jak tutaj.
0: Zaczniemy, panie ministrze. A no tak, bo pan też w naszym studiu, tyle że w Szczecinie.
2: Tak jest.
0: Panie ministrze, zaczniemy od dwugłosu, który pojawił się dzisiaj na Westerplatte podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent apelował, a właściwie wzywał do wypłaty reparacji dla Polski. Wzywam i apeluję stąd z tego miejsca do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej i z myślą o przyszłości. Premier z kolei koncentrował się na współczesności, mówiąc, że tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć. Najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Jak pan interpretuje, jak pan patrzy, jak pan rozumie ten dwugłos?
2: Znaczy, no cóż, to jest efekt tego, co się dzieje w naszym kraju, tego ogromnego podziału. Ja zawsze z dużym niesmakiem patrzę na tego typu rzeczy, bo jedno jest pewne, możemy się kłócić w Polsce, możemy o sobie źle mówić, natomiast poza granicami kraju wszyscy musimy mówić dokładnie to samo. Więc ta polityka zagraniczna, ona dla nas dzisiaj jest kluczowa, no bo nasi przeciwnicy takie właśnie konflikty wykorzystują. Jedno jest pewne, to jest wielka uroczystość. Ja miałem też przyjemność być na Westerplatte, wiem jak to wyglądało, więc naprawdę wielka patriotyczna uroczystość i to nie jest jakby miejsce do jakichś politycznych wywodów, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o kwestie związane z reparacjami, z polityką w stosunku do Niemiec, od tego jest kancelaria prezydenta, kancelaria premiera, od tego jest Sejm, komisje sejmowe, gdzie możemy się spierać, dyskutować, natomiast nie w trakcie takiej uroczystości. Ja jeszcze raz apeluję do pana prezydenta, do PiS-u. W przypadku polityki zagranicznej musimy stanowić jedność. I to jest kluczowa sprawa i to będzie świadczyło o sile Polski.
0: Jak pan odbiera te wezwania, kolejne już wezwania do wypłaty reparacji. Czy to jest taki chochoł, którego się wystawia od czasu do czasu? Czy rzeczywiście jest potrzeba już definitywnego załatwienia tej sprawy ze stroną niemiecką?
2: Myślę, że jest potrzeba definitywnego załatwienia sprawy. Oczywiście strona niemiecka mówi, że te wszystkie sprawy zostały już załatwione. My pewnie mamy inną opinię w tej sprawie. Natomiast dyplomacja lubi ciszę. No, tego się nie robi przy telewizyjnych kamerach, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli tak się robi, to znaczy, że gra się tylko i wyłącznie na uczuciach Polaków i gra się tylko i wyłącznie politycznie. Ja raczej to odbieram tylko i wyłącznie jako taki element już kampanii wyborczej pana prezydenta i całego bloku prawicowego.
0: W ostatnich dniach także w kontekście tego, o czym mówił premier Donald Tusk, czyli o tych kluczowych miesiącach nadchodzącej jesieni i zimy, dwa pożary miały miejsce. Jeden w Lublinie, w pożar hali magazynowej, drugi w Skarżysku Kamiennej. Tam z kolei doszło do pożaru na terenie przedsiębiorstwa WB Electronics. TVP Info informuje, że w przypadku tego pożaru w Lublinie sprawdzana jest możliwość akcji sabotażu, a właściwie przesądzone jest, że to była akcja sabotażowa ze strony służb ze wschodu. Prokuratura pod podobnym kątem sprawdza pożar w Skarżysku Kamiennej. To już jest ta rosyjska eskalacja?
2: No, myślę, że tak. I dlatego tu w kontekście tej pierwszej części naszej rozmowy, no, pytanie, o czym dzisiaj powinniśmy przede wszystkim dyskutować. No, czy o reparacjach z II wojny światowej, co oczywiście jest też ważne, czy o bezpieczeństwie Polek i Polaków i przygotowywaniu się na eskalację konfliktu z Rosją. I ja jestem zdecydowanie za tym, żeby rozmawiać dzisiaj o przyszłości, o bezpieczeństwie

0: Polaków, bo te przypadki pokazują, że możemy coraz częściej mieć tego typu incydenty. W związku z czym dzisiaj jest też apel do nas wszystkich. Obserwujmy to, co się dzieje. Obserwujmy zachowania w naszym otoczeniu. Natychmiast zgłaszajmy to do służb, bo Rosja nie poprzestanie. I to, co pan premier powiedział, w mojej ocenie jest to zgodne z prawdą, że te najbliższe pół roku będą kluczowe. Zresztą dzisiaj czytałem, jadąc do studia, no przecież znowu jakieś zmasowane ataki na Ukrainę, a więc to tylko świadczy o tym, że Rosja się nie poddaje, a pewnie po głowach im chodzi, żeby jakieś tam państwo natowskie też sprowokować i zaatakować. Przed tym musimy się bronić.
1: Ale czy to też nie jest, no tutaj oczywiście poddaję wątpliwość, czy to też nie jest poniekąd żółta kartka dla polskich służb? No, mieliśmy akty dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Mieliśmy podpalenie hali w Warszawie, hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej. Dwa pożary zakładów, z czego według nieoficjalnych doniesień jeden z tych zakładów produkował ukraińskie drony. Więc pytanie, czy mamy dobrą ochronę kontrwywiadowczą?
0: Myślę, że mamy bardzo dobrą ochronę kontrwywiadowczą i mogę to odpowiedzialnie powiedzieć jako członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Znam te procedury i te informacje. Natomiast prawda jest taka, że no, żaden kraj, żadna służba nie jest w stanie przeciwdziałać wszystkim tego typu przypadkom. My przecież też publicznie nie podajemy informacji dotyczących tego, ile polskie służby udaremniły tego typu prób po to, żeby nie wzbudzać jakichś tam emocji. Natomiast jedno jest pewne, służby działają, natomiast no nie da rady wszystkiego zabezpieczyć. Zresztą zobaczcie państwo, prosty przykład, no zobaczcie państwo, ile mamy tysięcy kilometrów torów kolejowych, no więc w którymś momencie gdzieś jakiś szaleniec na zlecenie rosyjskich służb może podłożyć jakiś ładunek w sposób niezauważalny. No i to niestety przed tym musimy się bronić, ale jestem spokojny. Polskie służby działają, więc będziemy bezpieczni.
1: Zmieniamy temat. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski odsłaniają kolejny odcinek serialu o Zonda Krypto i o powiązaniach PKOL-u z Zonda Krypto. Dziennikarze dotarli do umowy sponsorskiej, która została zawarta pomiędzy Zonda Krypto a Polskim Komitetem Olimpijskim w październiku ubiegłego roku. Na mocy tej umowy giełda kryptowalut dostała pełne prawo do wykorzystywania twarzy, głosów i zdjęć olimpijczyków, tych byłych i obecnych. A gdyby któryś z zawodników zażądał za to pieniędzy, zapłacić miał komitet, oczywiście w formie tokenów wyemitowanych na Zonda Krypto. To jest pytanie moim zdaniem, czy to jeszcze był Polski Komitet Olimpijski, czy to był prywatny biznes Radosława Piesiewicza?
0: No, mam wrażenie, że był prywatny biznes Radosława Piesiewicza, natomiast ja szczerze mówiąc, jak wczoraj usłyszałem, czy w ubiegłym tygodniu informację, że zarząd PKOL-u nie widział tej umowy, nie akceptował tej umowy, no to przyznam się szczerze, byłem trochę tym wszystkim przerażony. Myślę, że to jest nauczka dla nas wszystkich i również dla polskich sportowców, wybitnych sportowców, że w takich sprawach, jak widzą, że coś złego się dzieje, trzeba natychmiast o tym informować organy państwa, no bo jedno jest pewne. Jest zarząd, ja nie znam statutu, na podstawie którego ten zarząd funkcjonuje, ale myślę, że tego typu decyzje finansowe i zobowiązania nie są jednoosobowo decyzją prezesa jakiejkolwiek instytucji. To zawsze jest kolegialne gremium, które w tej sprawie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność.
1: Wie pan, ja wiem, że za tydzień media będą odtrambiały, że zarząd, czy też że Radosław Piesiewicz został usunięty z PKOL-u, ale przecież przez miesiące członkowie PKOL-u, także reprezentanci poszczególnych dyscyplin sportowych, no żywiołowo wręcz bronili Radosława Piesiewicza, nawet wtedy, kiedy na budynku PKOL-u zawisł napis Zonda Krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. Wtedy też Radosław Piesiewicz był broniony. Przecież ile czasu Sławomir Nitras próbował doprowadzić do odwołania Radosława Piesiewicza i to wcale nie do końca za Zonda Krypto, tylko za nie do końca transparentne umowy, także sponsorskie, które zawierał w swoich poprzednich zakładach pracy.
0: No tak, tylko ja jestem zwolennikiem jednak suwerenności tego typu organizacji i to...

0: członkowie tych organizacji, w tym przypadku członkowie zarządu PKOL-u, też muszą stanąć przed lustrem i powiedzieć, co się działo wcześniej i dlaczego tak się działo, bo są za to współodpowiedzialni. To są naprawdę wspaniali ludzie, wybitni sportowcy, ale doprowadzili do sytuacji takiej, że wiecie państwo i panie redaktorze, ja byłem w Dziwnowie na Festiwalu Olimpijczyków, wspaniała impreza w przyszłym roku, 25-lecie i patrzyłem, wybitne polskie nazwiska, wybitni sportowcy, wspaniała impreza. Mówię, a czemu nie ma logo Ministerstwa Sportu, jeżeli chodzi o taką imprezę? No i w kuluarach oczywiście mówiono mi, no wiesz dlaczego nie ma? No właśnie dlatego, że jest konflikt z PKOL-em, konflikt z panem Piesiewiczem, więc ja też apeluję, bo w tym wszystkim idea olimpijska, sportowcy są najważniejsi, natomiast przez jednego człowieka nie możemy dać się skłócić i nie możemy całej tej idei olimpijskiej, tego wspaniałego przedsięwzięcia w taki sposób traktować, więc myślę, że też zarząd PKOL-u musi z tego wyciągnąć wnioski i ja czekam na mocne, twarde, jednoznaczne decyzje, odcięcie się od tego, co się do tej pory działo.
1: Pytanie pro forma. Rozumiem, że oczekuje pan dymisji Radosława Piesiewicza samodzielnej albo odwołania przez PKOL.
0: To samo przez się rozumie. Jestem zdziwiony, że pan Piesiewicz w takiej sytuacji sam nie złożył rezygnacji, bo przecież taką możliwość ma chociażby przez swojego pełnomocnika. Człowiek honorowy by tak zrobił.
1: Jak odpowiedzieć nauczycielom, którzy domagali się wczoraj w ramach protestu podwyżek? Jak wytłumaczyć im, że lekarze w Polsce nie mają żadnego limitu zarobków, że są tacy, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych dziennie, a ta dzienna pensja jednego lekarza to jest pewnie pensja kilku nauczycieli? Jak to jest możliwe?
0: No tak, tak. Absolutnie tutaj rozumiem środowisko nauczycielskie. Zresztą często rozmawiamy na ten temat. Natomiast myślę, że to jest element w tej chwili rozmów i negocjacji, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem państwa, bo jesteśmy na początku tej dyskusji budżetowej. Zwracamy tylko uwagę na jedną rzecz. Budżet i polskie państwo, i to nie jest żadna łaska, bo to się po prostu nauczycielom należało i wykładowcom akademickim. W roku 2024 podwyższyliśmy te wynagrodzenia o 30%. 30%. W związku z czym widzieliśmy, jaka jest sytuacja, widzieliśmy, jak jest nauka i oświata niedofinansowana i to zrobiliśmy, więc te kolejne podwyżki, 5% w ubiegłym roku, teraz 3%, no bo jest mniejsza inflacja, w związku z czym takie są planowane podwyżki dla sfery budżetowej. No ale to oczywiście będziemy na ten temat dyskutować i absolutnie też zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o środowisko nauczycielskie, też są i inne problemy, no chociażby duża ilość wakatów, pewnie też wynikająca z zarobków, dokładnie, więc to trzeba wszystko będzie brać pod uwagę, więc myślę, że ten wczorajszy protest to jest takie pokazanie, że środowisko nauczycielskie jest gotowe do takiej debaty i dyskusji.
1: No, a czy państwo jako rząd zrezygnowaliście z tej reformy ochrony zdrowia, która miała skutkować zmniejszeniem płacy lekarzy?
0: Nie, na pewno nie.
1: A wie pan, co się z tym dzieje? Bo ja nie znam osoby, która by wiedziała, na jakim to jest etapie.
0: W tej chwili trwają prace w ministerstwie i myślę, że we wrześniu będzie to podlegało obradom, będzie poddane pod obrady rządu.
1: A widział pan wczorajszą jedynkę, jeśli się nie mylę, Rzeczpospolitej albo Dziennika Gazety Prawnej, która informowała o tym, że minister Sobierańska-Grenda poszukuje oszczędności, tym razem w liście leków refundowanych dla seniorów?
0: Tak, tak, widziałem. Natomiast jedno jest pewne.
1: Nikt nie mówił, że to będzie element tej reformy ochrony zdrowia.
0: Tak, natomiast pytanie, czy to jest związane z reformą ochrony zdrowia. Jedno jest pewne, że w budżecie na rok 2027 wzrost tych nakładów to jest na poziomie, z tego co pamiętam, około 25 miliardów złotych.
1: No tak, ale nadal większość szpitali wydaje ponad 90% swoich dochodów na uposażenia na lekarzy, na ich zarobki.
0: Można
1: dolać i bilion złotych.
0: Oczywiście, że tak. Tu się absolutnie z tym zgadzam. Natomiast...

0: Myślę, że tutaj jest też ogromna rola, oprócz ministerstwa, ogromna rola samorządów, czyli tych, którzy zarządzają szpitalami. W zachodniopomorskim, i tutaj pan marszałek województwa taką propozycję przedstawił, jest powołana spółka, która ma zarządzać wszystkimi szpitalami samorządowymi po to, żeby poprawić efektywność funkcjonowania tych szpitali, żeby, nie wiem, przykładowe porodówki nie były w szpitalu jednym oddalonym od drugiego o 20 kilometrów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Takich przypadków można mnożyć. I stąd też ta propozycja tej reformy jest przygotowywana przez ministerstwo. Nie wyobrażam sobie, żeby w najbliższym czasie nie było dyskusji na ten temat, bo to trzeba unormować.
1: Panie ministrze, ja to pamiętam, jak premier Donald Tusk dawał minister Sobierańskiej Grędzie weekend na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia i miały one być przygotowane. Mamy wrzesień, pierwszy dzień września. Afera w Szpitalu Południowym to jest początek wakacji, to jest lipiec. Od 2 miesięcy czy od 1,5 miesiąca rząd, minister zdrowia nie przedstawiła żadnej koncepcji spójnej i ostatecznej tej reformy. Lekarze zarabiają tyle, co zarabiali.
0: Tak. Z tego, co pamiętam, to oczywiście założenia były przedstawione. Natomiast teraz to trzeba przełożyć na zapisy ustawowe. Ja zakładam, że takie prace trwają i sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej.
1: Ja jakoś umiem to sobie wyobrazić, panie ministrze.
0: No zobaczymy.
1: Ale nasze wyobrażenia
0: Sprawa jest poważna i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, sprawa jest bardzo poważna. Te rzeczy absolutnie bulwersują pacjentów, Polki i Polaków, i to trzeba unormować. Natomiast jedno jest pewne. Ten system od kilkudziesięciu lat, są próby naprawy tego systemu i nie zawsze to dobrze wychodzi. Natomiast no, teraz na pewno trzeba tutaj uregulować kwestie dotyczące kontroli, kwestie dotyczące czasu pracy, kwestie dotyczące wynagrodzeń, kwestie dotyczące siatki i szpitala.
1: To
0: trzeba po prostu
1: zrobić. Tylko trzeba to po prostu zrobić, to prawda.
0: No dokładnie tak, mam nadzieję, że to zrobimy.
1: Wracamy jeszcze do edukacji na chwilę, bo mamy decyzję prezydenta o e-dzienniku, o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku, o jego wprowadzeniu. To pierwsze pytanie, jak pan rozumie, dlaczego prezydent zawetował tę ustawę? Bo prezydent wskazywał na kilka aspektów związanych z finansowaniem czy z kwestią pilotażu tego programu.
0: Szczerze mówiąc, nie za bardzo rozumiem, bo to jest absolutnie w dzisiejszych czasach, w dobie cyfryzacji, to jest absolutnie bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą to rozwiązanie funkcjonuje, tylko operatorami tych e-dzienników są prywatne firmy. Więc tutaj ministerstwo miało bardzo dobry projekt dotyczący tego, żeby wprowadzić taki państwowy e-dziennik, i to jest absolutnie bardzo potrzebne. Nie rozumiem tej decyzji. Zakładam, że pan prezydent wszystko, co dobre, jeżeli chodzi o projekty rządowe, które Sejm, Senat zatwierdzi, w większości chce wetować, bo przecież wychodzi z założenia, że temu rządowi trzeba cały czas podstawiać nogę, w związku z czym robi to z uporem niegodnym tej sprawy, bo kosztem naszym, w tym przypadku kosztem polskich dzieci.
1: I ostatni wątek związany z programem, tak zwanym programem Kompas Jutra, czyli właściwie z nową podstawą programową dla uczniów i wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych do czwartej klasy włącznie. Nie mamy oczywiście czasu, żeby wejść w te wszystkie szczegóły. Zapytam pana o ocenę ogólną, także w powiązaniu, i to już ostatnia kwestia, z zakazem smartfonów w szkołach. Jest dzisiaj sondaż w Dzienniku Gazecie Prawnej. 1/4 respondentów uważa to za najlepszą zmianę, jaka zaszła w szkołach, zachodzi w szkołach od początku waszej kadencji.
0: No tak, ale też, żeby nam to nie przesłoniło rzeczywiście tych kwestii programowych, kwestii pracy domowych, kwestii dotyczących edukacji zdrowotnej chociażby. Natomiast jedno jest pewne, ten zakaz ma doprowadzić do jednej rzeczy, żeby polska młodzież, polskie dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać. Ja z wieloma dyrektorami szkół rozmawiałem, więc oni są przerażeni, bo mówią, no pamiętasz, jak to było za naszych czasów. Był taki hałas w przerwie. Wszyscy te dzieci biegały, rozmawiały, krzyczały. Widać było radość. A dzisiaj cisza.

0: na korytarzu, każdy wpatrzony w smartfona i nie o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że z punktu widzenia edukacji to jest rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie i zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Ja życząc wszystkim, całej polskiej młodzieży, wszystkim uczniom, wszystkiego co najlepsze w nowym roku szkolnym. Nie przejmujcie się jakimikolwiek problemami. Czasami się dostanie jedynkę, ale życzę, żebyście dostawali zawsze szóstki i też się nie martwcie tym, że nie będziecie przez parę godzin mieli dostępu do telefonu. Świat się z tego powodu nie zawali, a warto rozmawiać z koleżankami i kolegami, bo one są mądrzejsze nieraz niż doktor Google.
1: To jeszcze powiem, w przyszłości będziecie bardzo doceniać ten każdy moment, kiedy będzie można odłożyć smartfon.
0: Absolutnie tak. I widzę, że pan redaktor też zdaje sobie z tego sprawę.
1: Tak, im jestem starszy, tym bardziej sobie to uświadamiam. Dariusz Wieczorek, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Lewicy w naszym studiu w Szczecinie.
0: Dziękuję,
1: pozdrawienia
0: dziękuję.
1: Dla pana
0: pozdrawiam,
1: i dla całego Szczecina.
0: Pozdrawiam i dzisiaj udaję się do Warszawy, bo zaczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu.
1: Zapraszamy.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Premier Donald Tusk ostrzega, 87 lat po wybuchu II wojny światowej, zło znowu czai się za naszymi granicami. Szef rządu mówił o tym podczas obchodów na Westerplatte. Przypomniał też o ostatnich prowokacjach ze strony Rosji.
9: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu, kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy.
8: A poranny gość Polskiego Radia 24, Bartosz Wróbel z Koalicji Obywatelskiej, zapewniał, że rząd robi co może, by zapewnić nam bezpieczeństwo.
10: Jest ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie rosyjskie służby próbują wpływać na polską rzeczywistość tego typu aktami sabotażu. My musimy być jako Polska na to przygotowani i rząd robi dzisiaj naprawdę dużo. To jest maksymalny wysiłek przeznaczania już ponad 5% PKB na obronność, żeby polscy żołnierze byli wyposażeni w jak najlepszy sprzęt, żeby mogli zapewnić nam bezpieczeństwo w razie agresji.
8: Tak mówił na naszej antenie Maciej Wróbel. A aktem sabotażu, o którym mówił premier Tusk, miał być niedzielny pożar hali w Lublinie, w której powstawały komponenty do samolotów i śmigłowców. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Pamięć o II wojnie światowej ma przypominać, do czego prowadzi agresja wobec bezbronnych ludzi. Mówił o tym podczas obchodów w Wieluniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przypomniał on, że 87 lat temu niemieckie bomby spadły na miasto, które nie było ani twierdzą, ani celem wojskowym.
11: 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital. Zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel.

0: wojny.
1: Marszałek Czarzasty podkreślał też, że pamięć o 1939 roku nie może służyć budowaniu nienawiści, ma być przestrogą i pomagać jasno odróżniać agresora od ofiary, także w przypadku dzisiejszej wojny w Ukrainie. Dziś także początek nowego roku szkolnego, dlatego policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach przy szkołach i przedszkolach. Rozpoczyna się akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze przede wszystkim przypominają zasady, które mogą uratować zdrowie i życie, mówi Arkadiusz Chudy z katowickiej policji.
2: Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w rejonach szkół, placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Nie będzie żadnej pobłażliwości dla brawury, jazdy pod wpływem alkoholu. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach w rejonie szkół.
1: Akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września.

0: Jeśli mają Państwo problem ze wstaniem, to radzę nie zaglądać, nie wyglądać za okno. Deszczowo, pochmurnie, a nawet burzowo w północnych i północno-zachodnich częściach, w północno-wschodnich częściach kraju. Suwalszczyzna, Warmia, Mazury i Podlasie. Najcieplej na Podkarpaciu i na południu kraju, nawet 24-23 stopnie. Chociaż to nawet w perspektywie tego, jak miesiąc temu mówiliśmy o 40 kilku, to wydaje się stosunkowo niewiele. W centrum 21-22 stopnie, najchłodniej na północy 19-20 stopni. Komentarz. A jak 8.34 na zegarach, to w naszym studiu czas na ekspertów i komentatorów, a jako pierwszy Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, to znaczy portal XYZ, a nie że publicysta XYZ. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Mieliśmy, zaczniemy od tej wypowiedzi, bo wypowiedzi dwóch, bo mieliśmy od rana obchody na Westerplatte, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent mówił o reparacjach, o tym, jak one są ważne, że reparacje od Niemiec mogłyby uchronić Polskę od zagranicznych pożyczek branych na uzbrojenie. To oczywiście o programie SAFE. A premier z kolei chyba bardziej aktualnie nawiązywał do podobieństw pomiędzy 1939 rokiem a 2026, pomiędzy Niemcami Adolfa Hitlera a Rosją Władimira Putina. To dobre miejsce na taki rozdźwięk, bo to taki wręcz kampanijny rozdźwięk, bym powiedział.
1: No, pytanie retoryczne. Oczywiście, że to nie jest dobre miejsce. Ja uważam, że Polska trwoni swój ogromny kapitał. Kapitał historyczny, kapitał moralny właśnie tymi kłótniami. Mieliśmy wcześniej do czynienia z podobną historią przy okazji 15 sierpnia i no, wielkiej defilady, gdzie również doszło do wzajemnych uszczypliwości, ale to za mało powiedziane, do takiego rozdźwięku właściwie, kiedy prezydent i premier zarzucają sobie nawzajem no właściwie brak patriotyzmu, można powiedzieć. Oczywiście ja tutaj nie stawiam, nie jestem symetrystą, nie stawiam znaku równości. Przemówienie premiera uważam za właściwe. Choć oczywiście też nie mówię, że jego cała postawa jest pozbawiona konfrontacyjnej postawy wobec prezydenta, ale on zresztą to powiedział, że nie będzie ciotuleńką, więc to cytat oczywiście. Więc jak najbardziej trudno tu mówić o jakimś zaskoczeniu. Natomiast to wracanie do reparacji wojennych robi się już nudne i jest, przypomnijmy, kompletnie pozbawione sensu. Polska nie ma prawa do reparacji wojennych i to stwierdzali również przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości z panią Anną Fotygą włącznie. To służy wyłącznie biciu piany. Natomiast antagonizowanie Polski z Niemcami w sytuacji, kiedy po pierwsze mamy wojnę na wschodzie, po drugie mamy ogromnie wysokie poparcie AfD na zachodzie, jest po prostu nieodpowiedzialne i głupie.
0: To ja się podzielę osobistą refleksją, jeśli mogę, bo ja mam od 2022 roku poczucie jakiejś jałowości treści, które pojawiają się przy obchodach rocznic historycznych, szczególnie

0: tych związanych z II wojną światową. Prezydent dzisiaj mówił o Niemczech jako o naszym jakimś rywalu tutaj politycznym, kiedy tak na dobrą sprawę, no cała sytuacja geopolityczna wskazuje, że to jest nasz najbliższy partner, tak na dobrą sprawę, także w konflikcie z Rosją. Jest jakieś duże dla mnie nieporozumienie w tym pustosłowiu, które pada ze strony polityków, w konfrontacji z tym, jak bardzo nie starają się oni wyciągnąć lekcji z tej historii. To znaczy mówienie o bombowcach niemieckich, które atakują polskie miasta 87 lat temu, przy niezauważaniu rosyjskich bombowców, które atakują ukraińskie miasta, jest jakimś głębokim historycznym paradoksem i nieporozumieniem.
1: Panie redaktorze, oczywiście ja jeszcze powiem jedną rzecz, pewnie też niepopularną. Otóż w Polsce prawica sączy narrację, że Niemcy nie rozliczyły się z II wojną światową moralnie, że tam, że nie mają świadomości tego, co zrobiły w czasie II wojny światowej, że tamtejsza polityka historyczna w zasadzie służy takiemu negowaniu zbrodni Niemiec na narodzie polskim i na innych narodach. Jest to po prostu nieprawda. Byłem ostatnio w Berlinie i odwiedziłem pierwszy raz coś, co kiedyś nazywaliśmy Centrum Przeciwko Wypędzeniom. To taka instytucja.
0: Erika Steinbach.
1: Erika Steinbach jeszcze za tym stała, która oczywiście już się tak nie nazywa. Ja w tej chwili nie powtórzę nazwy. To nazywa się dziś zupełnie inaczej. Polska podnosiła ogromne larum, że to będzie gloryfikacja Niemców w czasie II wojny światowej. Znajduje się tam wystawa, zarówno stała, jak i czasowa, którą moglibyśmy spokojnie i z dumą pokazać w każdym polskim muzeum, gdzie honorowani są polscy przesiedleńcy w czasie po II wojnie światowej, gdzie jest wyraźnie powiedziane, kto odpowiada, czyli że Niemcy odpowiadają za to, co się wydarzyło i w czasie II wojny światowej, i po niej. Wiemy też wszyscy, że na przykład w Berlinie znajdują się te kostki pamięci brukowe, gdzie po prostu przypomina się, dzieje imiennie często mieszkańców przedwojennych żydowskich, głównie tych kamienic, czy tych ulic, gdzie te kostki się znajdują. Niemcy, nie jest prawdą, że Niemcy nie rozliczają się ze swoją przeszłością, że się nie rozliczyli. Natomiast my traktujemy, bo to trochę też dotyczy Ukraińców, że my możemy narzucać wszystkim narrację historyczną, bo mamy jakąś uprzywilejowaną pozycję. Tyle, że tego nikt nie uznaje. Jedyną szansą na jakieś rozsądne wyjście do przodu też z tych różnych zaszłości historycznych jest dialog, a to, co uprawia Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki, temu nie służy. Tutaj ja bym powiedział też świeża sprawa, order Orła Białego dla pana Wyszkowskiego, dla Krzysztofa Wyszkowskiego. To brzmi również jak prowokacja, polityka historyczna służąca wyłącznie dzieleniu, prowokowaniu, obrażaniu, naprawdę jest zaprzeczeniem samej siebie.
0: Ja bym poszedł, to znowu ja wroszę niepopularną opinię i przejdziemy już na te wątki czysto takie polityczne, bieżące. Znaczy dwie myśli mam. Pierwsza jest taka, że akurat Niemcy są narodem ewenementem w historii świata, z przyznaniem się do własnych zbrodni, z poczuciem odpowiedzialności, a często wręcz nawet wstydu. Wiadomo, że nie u wszystkich Niemców, to nie ma też co generalizować, ale zdecydowana polityka państwa niemieckiego jest taka, by przyznawać się do zbrodni, by przepraszać za te zbrodnie i by upamiętniać ofiary zbrodni niemieckich. Ale też mam poczucie, że no, Prawo i Sprawiedliwość tak łatwo, czy też w ogóle prawica szerzej, tak łatwo wystawia Niemcy jako tę postać do bicia, bo Niemcy się nie odwiną, mówiąc bardzo kolokwialnie. Nie ma już takiej postawy silnej wobec Rosjan, czy wobec krytyki, czy domagania się na przykład od Rosji reparacji albo upamiętnienia polskich ofiar. No bo taka taktyka słabi wobec silnych, a silni wobec słabych.
1: No, w zasadzie się zgadzam. Tylko, że wie pan, historia uczy, że brak dialogu i bo ja uważam, że to jest pewnego rodzaju poniżanie Niemiec. To znaczy, oczywiście ja tu nie mówię o kontekście II wojny światowej, tylko poniżanie współczesnych Niemców. Porównywanie ich do Hitlera, to co robi czasem też Jarosław Kaczyński, to jest naprawdę...

0: naprawdę polityka na krótką metę. Znaczy nie do Hitlera, tylko do państwa hitlerowskiego, bo takie wypowiedzi były. To jest na krótką metę i to tak naprawdę spowoduje, no, że ten poniżany, ale jednak bardzo silny partner w pewnym momencie może się odwinąć. I no, to nie jest dobre.
1: I to też nie jest niewyobrażalna perspektywa. Wystarczy sobie uzmysłowić, co by oznaczało dojście AfD do władzy w Niemczech i jaki stosunek na przykład AfD ma do granicy na Odrzejnysie Łużyckiej.
0: A to chociażby. Nie jest już wyłącznie teoria, bo wiemy, że w jednym z landów niemieckich AfD prawdopodobnie będzie rządzić.
1: Pytanie, co wtedy prawica będzie mówiła o Niemczech i do czego to prowadzi, to właśnie lata 30. uczą w najlepszej okazałości taka rywalizacja na nacjonalizm. Dobrze, zostawmy kwestie historyczne, kwestie bieżące. Mateusz Morawiecki proponuje komisję śledczą, która zbada wątki zonda krypto. Były premier krzyczy, niech pokaże się, kto naprawdę chce wyjaśnić tę sprawę. Premier Jarosław Kaczyński, były premier, dziś ma przedstawić propozycję Prawa i Sprawiedliwości na wyjaśnienie afery zonda krypto. Pytanie, czy to chodzi o wyjaśnianie, czy o zaciemnianie spraw?
0: No, jest w Polsce takie powiedzenie łapaj złodzieja. Ja uważam, że wysiłki prawicy, czy to tej powiedzmy Kaczyńskiej, czy Morawieckiej, zmierzające do tego, żeby z afery zonda krypto zrobić aferę Donalda Tuska, to jest jednak już taka ekwilibrystyka i takie sięganie, jak to się mówi, tam prawą ręką do lewego ucha, tak. Czy jakoś tak się mówi, że to się po prostu nie może powieść, no bo cóż, koń jaki jest, każdy widzi.
1: Ale to jest tak, że rzeczywiście ta afera z zonda krypto, ona jest jakimś zagrożeniem, pytam pod kątem wyborczym, sondażowym, dla polityków prawicy, czy wyborcy prawicy po prostu machną na to ręką, jak na kolejną aferę?
0: Ja myślę, że jest zagrożeniem. Najnowsze sondaże pokazują wprawdzie, że zdecydowaną przewagę mają partie prawicowe w przyszłym Sejmie, ale pokazują też bardzo niską frekwencję wyborczą. To oznacza, że wprawdzie pewnie przepływów z prawicy do lewicy czy centrum, no wiemy o czym, z obozu do obozu w polskiej rzeczywistości nie ma i to jest zresztą fenomen już bardzo stary. Profesor Grabowska, politolożka, badała to. Okazuje się, że od czasu właściwie zapisania się do pierwszej Solidarności, czyli od 80 roku, w Polsce właściwie nie było przepływów z jednego obozu, czyli wtedy komunistycznego i solidarnościowego, prawda? I to się utrzymało. Oczywiście ten obóz się w 2005 roku zmienił, znaczy ten podział się zmienił z podziału postkomunistycznego na podział postsolidarnościowy, ale ta polaryzacja się utrzymuje. Można by powiedzieć, że trochę mamy tak jak w Stanach Zjednoczonych, są rodziny republikańskie, rodziny demokratyczne, z ojca na syna te poglądy się przekazuje i w Polsce jest trochę podobnie. Oczywiście no, specyfika jest taka, że ten podział się zmienił w 2005 roku, ale dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby wyborca PiSu zagłosował na Koalicję Obywatelską lub odwrotnie. Natomiast to, czym politycy mogą grać, to jest mobilizacja wyborcza. To znaczy, kto zostanie w domu, a kto pójdzie do urn. I niewątpliwie takie osłabianie moralne swoich zwolenników, swojego elektoratu ma znaczenie. Ta afera, w przeciwieństwie do wielu innych, jest aferą, którą jakoś można zrozumieć łatwo. To znaczy wiadomo, że tam ludzie stracili pieniądze, że politycy nie stracili ich czasami, bo wielu polityków, w tym, no ja go nazywam jednak politykiem, czyli pana prezesa Piesiewicza, że on na przykład umiał siebie obronić wbrew temu, co mówił, że jest tam kłamstwo, że jest tam zwykły lobbying. Więc to jest afera wyobrażalna. Jeszcze jak do tego dojdzie słowo kryptowaluty, które budzi duże emocje, tak po prostu, takie społeczne. Wielu ludzi nie za bardzo wie, co to znaczy, ale jednak to budzi jakiś niepokój, czasami jakąś ekscytację, to słowo. W związku z czym to jest afera, która społecznie może jakieś skutki dla elektoratów przynieść. Tak jak mówię, to nie będzie tak, że nagle 10% elektoratu PiSu przejdzie i zacznie głosować na koalicję. Oczywiście, że nie.

0: ale myślę, że ta afera ma jakiś potencjał i widać zresztą, że to politycy czują. Po pierwsze, czuć krew, że tak powiem, po stronie Koalicji Obywatelskiej. Widać, że oni poczuli, że to może być jakieś polityczne złoto. Z drugiej strony widać też wyraźne zaniepokojenie i czasem nerwowe ruchy po drugiej stronie. Więc wchodzimy, że tak powiem, w sezon jesienny i tak naprawdę w kampanię wyborczą. W sezon kampanii wyborczej, no jednak z dużym jakimś takim potencjałem, może nie jakichś wielkich przetasowań sondażowych, ale jakichś jednak zmian.
1: Tak się też zastanawiam, bo następuje próba zlepienia tej afery z afery Zonda Krypto z Donaldem Tuskiem. To moim zdaniem dosyć odważna operacja, no ale prezes Kaczyński, politycy PiSu mówią, że to jest afera Zonda Krypto, afera Donalda Tuska, bo Donald Tusk wystąpił kiedyś pod koszulką, na którym było logo Zonda Krypto i że promował. To w ogóle jest przekonujące dla kogoś. Także pytam pod kątem odbiorców telewizji Publika, którzy już w ogóle mogą mieć wodę z mózgu zrobioną, bo najpierw przez lata słyszeli, że Zonda Krypto to jest uczciwy przedsiębiorca, w którego warto inwestować, a teraz, że to była próba wtopienia pana Sakiewicza, której to próbie pan Sakiewicz tutaj się nie poddał.
0: Niestety wyborca tożsamościowy, niestety lub stety, oczywiście zależy kto na to patrzy, wyborcy tożsamościowi, czyli tacy, którzy nie tylko popierają daną partię, ale się z nią utożsamiają, to właściwie są nie tyle wyborcy, ile wyznawcy, w związku z czym oczywiście duża część tego elektoratu, to tak nawiasem mówiąc dotyczy wszystkich elektoratów, również drugiej strony, choć może troszkę inaczej to wygląda, ale mówimy tu w tym kontekście o elektoracie prawicowym, że tam odporność na argumenty jest dosyć duża. W związku z czym, tak jak mówię, ja nie sądzę, że tutaj nastąpi jakiś konflikt wewnętrzny, z którego zrodzi się jakieś odejście masowe od Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast rzeczywiście to, co uważam i o co politycy grają, to jest mobilizujemy swoich, demobilizujemy innych. I ta afera taki potencjał ma. Natomiast oczywiście nie ma potencjału przewrócenia sceny politycznej. Tak jak jednak miała afera Rywina, która właściwie formację postkomunistyczną rozwaliła. I to, jak widzimy, na trwałe dzisiaj partia, która wtedy rządziła, dzisiaj ledwo przekracza próg wyborczy. Chociaż wydaje się, że chyba przekracza. Ale to już jest jedynie cień dawnej formacji. No takie coś nie przewiduję, że się teraz wydarzy i w ogóle nie wiem, no kiedyś być może coś takiego nastąpi, ale wyraźnie widzimy, że ten podział jest tak silny i na dwa obozy mniej więcej równe, zwłaszcza, że i to też jest taki efekt, że osłabianie PiSu nie powoduje wzmocnienia Koalicji Obywatelskiej, tylko wzmocnienia obu konfederacji.
1: To jeszcze na koniec o rządzie chwilę, rządzie w kontekście także Karola Nawrockiego. Co pakiet ustaw przypłynie do prezydenta, to jest jakieś weto, czasem mniej, czasem bardziej zrozumiałe. Myślę, że chyba czasem nie ma już co wchodzić w argumentację tych wet, bo one są po prostu wetami dla zasady, tak? To znaczy, ja to tak interpretuję, że chodzi o to, żeby pokazać, że ten rząd nic nie może, więc nie warto w ogóle głosować na tych ludzi w przyszłorocznych wyborach.
0: To jedno, ale drugie, ja uważam, że prezydent jednak próbuje zmienić praktykę ustrojową, zmienić trochę ustrój i próbuje budować taki sami prezydencki ustrój, w związku z czym chciałby być konsultowany, chciałby być włączony w proces legislacyjny, żeby z nim uzgadniać to wszystko, co rząd przyjmuje. Dla rządu jest to oczywiście nie do przyjęcia, więc nie przypuszczam, że to się kiedyś stanie. No, w zasadzie konstytucja mu na to pozwala. No, my też nie możemy zapominać, że dość silne weto prezydenckie no, ma swoje konsekwencje. My tak się przyjęło, że prezydenci w zasadzie co do zasady nie wetowali ustaw, ale w gruncie rzeczy konstytucja nie mówi, kiedy prezydent może zawetować, a kiedy nie może zawetować ustawy. Więc właściwie mamy wadliwie skonstruowaną konstytucję. Tak uważam. I prezydent z tego korzysta. Gra na instrumentach, którymi dysponuje. Jak z tego wyjść? No, ja muszę powiedzieć, że akurat studiowałem politologię wtedy, kiedy ta konstytucja była przyjmowana i twórcy tej konstytucji nam tłumaczyli, jako studentom wtedy młodym, że ta

0: konstytucja jest tak uszyta, żeby skłonić polityków do współpracy. No, okazuje się, że to nie wypaliło.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta, portal XYZ, pamięta swój pierwszy szkolny dzwonek?
0: Tak.
1: To tak żywe wspomnienie?
0: Pamiętam trochę ekscytację, a trochę przestraszenie. Dzisiaj życzę wszystkim uczniom, żeby było więcej ekscytacji.
1: Ja pamiętam, jak wszystkich nas ustawiono przed wejściem do szkoły i jednej z par pierwszych wręczono taki wielki złoty klucz i nożyce do przecięcia wstęgi. I wtedy rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Pozdrawiam moją szkołę podstawową, numer 189.
0: Moja już nie istnieje.
1: Moją zdekomunizowali, bo jej patronką była Wanda Zieleńczyk, więc już nie ma patrona.
0: A ja pozdrawiam Mikołaja Kopernika.
1: Jego osobiście czy szkołę?
0: Szkoła miała takie imię.
1: Marcin Dzierżanowski, dziękuję raz jeszcze redaktorze. Do usłyszenia, dobrego dnia. A my mamy od razu połączenie z Anną Orzeł, dziennikarką, reporterką Polskiego Radia. Cześć Aniu, dzień dobry.
2: Witaj, witaj. Witam.
1: Powrót do szkoły był jego marzeniem, a szkoła zrobiła wszystko, by to marzenie się spełniło. Dominik Hołuj, który na początku roku w wypadku kolejowym stracił nogi i część dłoni, znów zasiądzie w ławce. Jesteś w liceum, do którego uczęszcza pan Dominik. Powiedz, jak przebiegały przygotowania do tego powrotu, jak w ogóle nastroje w szkole?
2: No w ogóle to jest niezwykła historia, niezwykła i dramatyczna, bo przypomnę, że do tego wypadku doszło na początku roku, gdy chłopiec jechał do szkoły. Na dworcu pomagał wsiąść do pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku, bo to bardzo dobry chłopak z dobrym sercem empatyczny i zawsze niósł pomoc, kiedy ktoś tej pomocy potrzebował. Kierownik pociągu nie zauważył, że Dominik wsiada, dał sygnał do zamknięcia drzwi i odjazdu. Nastolatek wpadł pod pociąg, stracił nogi i część dłoni. Długo w szpitalu walczył o życie, a teraz chce odzyskać sprawność i wrócić do takiej szkolnej codzienności. Naszym obowiązkiem jest mu pomóc i dlatego budynek Radomskiego Liceum dostosowano do potrzeb nastolatka, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
3: Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. Szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominika.
2: A Dominik jest bardzo zdeterminowany, chce jak każdy uczeń, każdy maturzysta chodzić do szkoły, chce być samodzielny. Tak jak przed wypadkiem, jego pasją pozostaje kolej, pozostają pociągi. Zaraz po opuszczeniu szpitala kazał się zawieźć na dworzec. To bardzo silny młody mężczyzna, który mimo wszystko, mimo tragedii jest bardzo otwarty i potrzebuje normalności, takich normalnych relacji. Tak będzie traktowany, zapewnia dyrektor liceum ogólnokształcącego w Radomiu, pierwszego liceum, Agnieszka Ścieglińska.
4: Tutaj taki front przyjęliśmy, że on po prostu mówi o swoich potrzebach, a jak my czegoś nie wiemy, to też go po prostu pytamy. Więc tutaj taka otwartość, szczerość to jest klucz do wszystkiego.
2: Przed Dominikiem, którego za pół godziny powitamy w szkole, jeszcze bardzo długa droga. Wspierają go oczywiście rodzice, ale wspiera go też Fundacja Podaruj Dobro.
1: Anna Orzeł, bardzo serdecznie dziękuję. Sprzed radomskiej szkoły. Dzięki wielkie, Aniu. Powodzenia.
2: Dziękuję.
1: I miłego dnia ci życzymy. A my na tym powoli będziemy się z państwem żegnać. Mówię powoli jako poranna ekipa Polskiego Radia 24. Bardzo dziękujemy, że spędzili państwo z nami ten nieco dzisiaj wydłużony, ale słusznie poranek, bo dziś przypominamy 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Od rana w Polskim Radiu 24 transmitowaliśmy i komentowaliśmy dla państwa wydarzenia z Gdańska, z Półwyspu Westerplatte. Tam prezydent, premier, także minister obrony i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zabierali głos, przypominając ofiarę obrońców ojczyzny z 1939 roku i z lat późniejszych. Przed państwem już za chwilę Małgorzata Żochowska i przedpołudniowy program w Polskim Radiu 24. Małgorzata Żochowska będzie rozmawiała także o początku roku szkolnego, bo godzina 8-9 to właśnie ten czas, kiedy rozbrzmiewa ten pierwszy szkolny dzwonek. Jakie zmiany dla uczniów, jakie zmiany dla nauczycieli i jakie zmiany dla rodziców. Już teraz polecam państwu rozmowy Małgorzaty Żochowskiej, a za dzisiejszy poranek dziękuję Andrzejowi Abgarowiczowi, Natalii Jędrzejewskiej, Adamowi Waliszewskiemu i państwa. Bez państwa tego poranka by nie było. Roch Kowalski, dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna, bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i Do Pomyślenia w środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były nawiązania do przeszłości i teraźniejszości. Za nami wystąpienia najważniejszych polityków na uroczystościach na Westerplatte. Nocne alerty na Łotwie i w Estonii, powodem zagrożenie dronowe. To już koniec programu osłonowego CPN. Od dziś poszybowały ceny benzyny i oleju napędowego. Minęła 9:00, Rafał Boguta, zapraszam. Na Westerplatte oddano o świcie hołd obrońcom II Rzeczpospolitej i ofiarom II wojny światowej. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem obrońców Wybrzeża w 87. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową, największy konflikt w dziejach. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, przedstawiciele rządu i parlamentu, dowódcy, wojskowi, harcerze i mieszkańcy Gdańska. Na miejscu był też nasz reporter.
2: Uroczystość rozpoczęły o 4:45. Syreny alarmowe. Następnie odczytany został apel pamięci, po czym prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Westerplatte jest niezwykłym symbolem dla Polaków.
3: Na Westerplatte wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
2: A premier Donald Tusk podkreślał, że z Westerplatte dziś wciąż powinniśmy wyciągać wnioski.
4: Tak, aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych. Dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach.
2: A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska wyciąga wnioski z Westerplatte, umacniając sojusze i przede wszystkim wzmacniając armię, na co przeznacza rocznie 200 miliardów złotych. Witold Banach, Polskie Radio.
1: W uroczystościach na Westerplatte wzięła też m.in. udział prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. A syreny alarmowe i 12 uderzeń dzwonu pamięci przestroga rozpoczęły.

0: rozpoczęły o 4:40 poranne obchody rocznicowe. W Wieluniu w województwie łódzkim uczestnicy upamiętnili ofiary niemieckiego bombardowania miasta. W uroczystościach wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wiceszef MON podkreślał, że doświadczenie 1939 roku pokazuje, jak ważne są dziś realnie działające sojusze.
1: Polska w 1939 roku miała sojuszników, miała gwarancje, ale skuteczna pomoc nie przyszła. Sojusz ma wartość tylko wtedy, kiedy działa. Dlatego Polska nigdy więcej nie może być sama. Jesteśmy dziś członkami NATO, jesteśmy członkami Unii Europejskiej.
0: Cezary Tomczyk podkreślał też, że agresor wykorzystuje przede wszystkim słabość i podziały. Alerty o zagrożeniu otrzymali nocą mieszkańcy północno-wschodniej Łotwy. Powodem był niezidentyfikowany dron, który miał być zauważony również nad Estonią. Łotewskie wojsko wysyłało alerty dwukrotnie. W związku z potencjalnym zagrożeniem poderwano natowskie myśliwce, które strzegą przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Z kolei dowódca estońskich sił powietrznych przekazał, że obecność bezzałogowców w przestrzeni powietrznej była związana z ukraińskimi działaniami przeciwko Rosji. Nocą również Finlandia wprowadziła tymczasowy obszar ograniczeń ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wszelkie powody, by odwołać prezesa, uważa wiceminister kultury Maciej Wróbel. W ubiegłym tygodniu Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Nasz poranny gość podkreślał, że należy zbadać wszelkie umowy z giełdą kryptowalut podpisywane przez prezesa PKOL.
2: Przed PKOL-em decyzja, którą prawdopodobnie zarząd chciałby podjąć wcześniej, ale nie miał ku temu przesłanek. Dzisiaj ma dość wyraźne powody, żeby odwołać pana Piesiewicza z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Okazuje się, że podpisana przez niego umowa z panem Przemysławem Kralem to była umowa, w której PKOL zdecydował się na odsprzedaż wizerunku wszystkich sportowców, tych obecnych, byłych.
0: Stacja TVN24 oraz portal Wirtualna Polska dotarły do umowy sponsorskiej zawartej między giełdą kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. Z zapisów wynika, że Zonda Krypto mogła swobodnie do celów promocyjnych i reklamowych korzystać z wizerunków obecnych oraz byłych sportowców olimpijczyków. Nowe ceny i pustki na stacjach paliw. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Po kolejkach, które jeszcze w nocy ustawiały się na wielu stacjach w kraju, nie ma już śladu. Niektórzy kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer, przyznali wprost, że wczoraj nie zdążyli lub nie mieli czasu zatankować.
3: Auto zatankowane?
4: Właśnie teraz. Za późno. Wiem, co zrobić, no.
3: Wczoraj pan po prostu nie zdążył, czy już pan skapitulował?
4: Nie zdążyłem.
5: Mam zatankowane.
6: Połowę mam, wie pan co? Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował.
0: Od dziś podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wynosi 23%.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pierwszy dzień września na ogół pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu, głównie w północnej połowie, a na północnym wschodzie również z burzami. Pogodnie i bez opadów dziś na południowym zachodzie i południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum i na zachodzie, do 24 stopni na Podkarpaciu.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest na ogół bardzo dobra, gdzie niegdzie dobra. Źródła odnawialne produkują nieco ponad 30% energii elektrycznej. Zaleca się normalne korzystanie z prądu. W Zlewni i Supraśli obowiązują tymczasem ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Z kolei zagrożenie pożarowe jest na ogół na niskim poziomie.
7: Klimat.

0: Pamiętaj, skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież

0: Andrzejewska i Adam Waldiszewski. Dziś 1 września. Przebogate archiwa Polskiego Radia pozwalają nam wracać do tych sytuacji. 1 września 1939 roku program radiowy przerwano o 6.30, niespełna 2 godziny po rozpoczęciu niemieckich ataków m.in. na Wieluń, Trzew, Westerplatte i polską granicę. Wtedy dyżur w studiu Polskiego Radia pełnił Zbigniew Świętochowski, a słuchacze usłyszeli halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A potem swój dyżur, bo tak o tym mówimy, rozpoczął inny speaker, dziennikarz Polskiego Radia, Józef Małgorzewski. I te znane i pamiętane przez wielu z Państwa słowa brzmiały, a więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Halo, halo, czy nas słyszycie? Te słowa padały bardzo często i mam szczególne życzenia dla Państwa, abyśmy słyszeli te słowa tylko i wyłącznie w archiwum Polskiego Radia i na stronach Polskiego Radia i nigdy więcej w inny sposób.
1: Stan dnia.
0: Bo dziś 1 września, początek roku szkolnego, mam nadzieję dla wielu z Państwa wyjątkowy i piękny dzień. Ponad 4 800 000 uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny. Dla prawie 400 000 uczniów pierwszych klas szkół podstawowych szkolny dzwonek zabrzmi pierwszy raz. Wielu uczniów obejmie też reforma programowa. Przygotowania do tego wydarzenia w jednej z poznańskich szkół obserwuje Maciej Szefer. Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry z deszczowego Poznania.
0: Idziesz do szkoły?
2: Już byłem, jestem wzruszony, przyznaję, naprawdę jestem wzruszony, bo widziałem tutaj bardzo dużo emocji, zarówno takiej niepewności i troszeczkę stresu, ale widziałem też taką totalną radość, kiedy ta młodzież w tych mokrych koszulach po tym spacerze przez miasto po prostu weszła do tej szkoły takim pewnym krokiem i mówiła mi wprost albo dawała do zrozumienia: jesteśmy, wracamy, jest fajnie. Bardzo życzę każdemu tego optymizmu przy powrocie na przykład do codziennych zajęć, ale 1 września to zawsze jest szczególny dzień. Trochę u nas w cieniu reformy, bądźmy też szczerzy, dlatego jakby należy brać to pod uwagę. Ale co ciekawe, bo ja patrzę teraz na szkołę na poznańskiej Wildzie przy ulicy Prądzyńskiego, ale się okazuje, że największe emocje to były, kiedy rodzice odprowadzali dzieci do przedszkoli i było to po raz pierwszy. Posłuchajmy rodziców.
3: To jest pierwszy dzień w przedszkolu, także mama dzisiaj się denerwuje.
2: Kto się bardziej stresuje?
4: No już teraz nie, bo to już Zerówkowicz.
2: Cześć, jak masz na imię?
5: Mikołaj.
2: Mikołaj, czekałeś na powrót, czy wolałbyś wakacje?
5: Powrót.
2: I kto się bardziej stresuje, mama czy dziecko?
4: Nie no, już trzeci rok, chodzi do przedszkola, już jesteśmy doświadczeni.
6: Mama ze stresu nie przyszła.
2: Zaczynacie dopiero?
6: Czy... Zaczynamy, pierwszy dzwonek, ale zapał jest, więc jest dobrze.
2: To byli rodzice przedszkolaków z Poznania, a jeśli chodzi o zmiany szkolne, no bo tu dlatego też o tym rozmawiamy, mamy przed sobą reformę Kompas Jutra, która w zasadzie wchodzi w życie od dziś. Chodzi tutaj o zmiany, które najpierw obejmą uczniów pierwszych i czwartych klas. W przedszkolach i szkołach stopniowo będzie wprowadzana nowa podstawa programowa, która ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Od dziś obowiązkowym przedmiotem w szkołach jest już edukacja zdrowotna. Do wyboru pozostaje moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Rozmawiałem o tym z Teresą Radomską z zespołu szkół nr 15 w Poznaniu, która określa zmiany wprost, że zawsze na początku wiążą się one z dużym stresem.
7: Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
2: Przypominam tylko, że reforma czy jakiekolwiek zmiany w szkołach, one muszą być też odnotowywane w statutach. No i te statuty szkoły systematycznie zmieniają, nowe zalecenia wymagają tych zmian, o czym mówił mi dyrektor gnieźnieńskiej ósemki Marek Machiński.
8: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby, tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują.
2: Od dziś obowiązuje też ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych, który ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówkach. Faktycznie nie widziałem tu.

0: tej młodzieży, która by miała w rękach telefony, ale tuż po tym wejściu idę z nimi porozmawiać i podpytać ich właśnie, o co z tymi telefonami chodzi.
1: No ale jak to? Ja teraz stanę, Maćku, w obronie rodziców. No tyle godzin bez czujnego oka mamy, taty, opiekunów. Kto zapnie guziczek, kto zawiąże sznurowadełko, kto poda kanapeczkę? No przecież to jest koniec świata.
0: Mam ochotę odpowiedzieć na to tak, jakby mi moja mama powiedziała. Poradzisz sobie, synu.
1: Brawo dla mamy. Tak
0: bym usłyszał jako dziecko i wydaje mi się, że to trochę tak jest, że rodzice, z którymi już trochę podpytywałem ich o ten zakaz telefonów, oni mówią, że to w sumie dobrze. Na początku będzie to szok, nie wiem, czy nie większy dla rodziców, czy dla młodzieży, i dla jednych, i dla drugich, ale myślę, że wszystko jest kwestią przyzwyczajenia i dobrej organizacji, także tej informacyjnej w domu.
1: Dziękuję ci bardzo, Maćku. Maciej Szefer dla państwa.
2: Komentarz.
1: Doktor Joanna Dobkowska, ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jest jakiś dobry sposób na to odpępowienie rodzica od dziecka, nie dziecka od rodzica. Najczęściej myślę o pierwszych dniach, godzinach w szkole czy w przedszkolu.
3: Ja myślę, że dzieci robią to najlepiej. Trzeba tylko dać im taką możliwość, tak? A one nam pomachają i znikną za szkolnymi drzwiami. Także nie obawiałabym się.
1: I nie bombardować
3: ich...
1: jakimś lękiem, tęsknotą, prawda? I łzami najczęściej. No nic, w każdym razie trudne to chwile dla jednych i drugich. Oby państwo i dzieciaki przeszły ten... pierwszy raz łagodnie. Pani doktor, charakter zintegrowany w klasach 1-3, choć nowa podstawa programowa do klasy 4. O co chodzi? W jaki sposób młodzież ma inaczej niż do tej pory, dzieci, tak? Inaczej niż do tej pory rozwijać kompetencje i praktyczne wykorzystywanie wiedzy?
3: Tak.
1: Bo to jest takie ogólne hasło, prawda, tych zmian.
3: Tak, mówimy o pierwszoklasistach i o czwartoklasistach, ale oczywiście zamierzeniem reformy jest to, żeby za kilka lat, kiedy ona obejmie już wszystkie roczniki i wszystkie klasy szkoły podstawowej, uczniowie po wakacjach i każdego dnia roku szkolnego wracali do szkoły właśnie z taką radością, o jakiej słyszeliśmy przed chwilą, i żeby nie była to radość tylko z tego, że spotykamy się po wakacjach, ale z tego, że szkoła jest miejscem do doświadczania, eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi na te pytania, które każdy młody człowiek, każde dziecko stawia sobie, obserwując rzeczywistość. I to jest właśnie ta integracja. Integracja wokół problemów, integracja wokół pytań, integracja międzyprzedmiotowa, bo przecież świat nie jest podzielony na dyscypliny, na przedmioty. Świat jest całością i tak chcemy go oglądać również w szkole.
1: Czyli uczeń ma nie tylko wiedzieć, ale wiedzieć także, mieć pełną świadomość, co z tą wiedzą zrobić. Ale chciałabym panią o konkrety zapytać, znaczy co się zmieni, bo mamy do czynienia z edukacją zintegrowaną nie od dziś. Słyszymy o rozwoju fundamentalnych kompetencji językowych, matematycznych, cyfrowych, ruchowych, poznawczych, nie wiem jeszcze jakiego przymiotnika użyć. Co ma się zmienić faktycznie?
3: To pojęcie kompetencji jest tutaj bardzo ważne, bo kompetencje łączą w sobie wiedzę, umiejętności i postawy. I do tej pory jednak, mimo tego, że rzeczywiście słyszeliśmy od wielu lat o takich postulatach związanych z integracją międzyprzedmiotową, to w praktyce wciąż ta nauka w klasach 1-3 często była podzielona na przedmioty nazywane na tym etapie edukacjami. I brakowało właśnie takiego wspólnego spojrzenia na świat i szukania tego, co dla uczniów, dla dzieci w tym wieku jest bliskie, wartościowe. Teraz ma się to zmienić. Jest to związane między innymi z tym, aby w większym stopniu niż dotychczas odchodzić właśnie od tego podziału na przedmioty, pracować projektowo, angażować uczniów nie tylko w zdobywanie wiedzy, czyli tylko tej jednej trzeciej, która składa się na kompetencje, ale angażować ich także do wspólnego zdobywania umiejętności i kształtowania postaw, a to się dzieje tylko w interakcjach. Oczywiście możemy

0: doskonalić pewne umiejętności, na przykład kaligraficzne, samodzielnie, ale tu myślimy nie tylko o takich umiejętnościach, ale o umiejętnościach współpracy zespołowej, umiejętnościach komunikacyjnych, czyli takich, które są uważane za umiejętności już dziś bardzo ważne, nie tylko w szkole, nie tylko w życiu i na rynku pracy, ale po prostu generalnie takie, które wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, technologii będą decydować wciąż jeszcze o przewadze człowieka, ale o tych umiejętnościach miękkich, właśnie o komunikacji, tworzeniu relacji, podtrzymywaniu relacji, mówimy także w kontekście przyszłości. Przyszłości, co do której niewiele możemy przewidzieć, ale wiemy na pewno, że te kompetencje będą dzisiejszym 7-latkom, 8-latkom potrzebne za 20, 30 czy 40 lat.
1: Bo rynek pracy za 20, 30 lat będzie zupełnie inny, potrzeby tego rynku będą inne. Możliwości dziś dzieci, kiedyś młodych ludzi będą też zupełnie inne. Będziemy w zupełnie innym świecie.
0: Zdecydowanie tak i wszystko, co możemy powiedzieć o tej przyszłości, to to, że nie potrafimy jej dzisiaj przewidzieć. Gdyby ktoś 10 lat temu zapytał, jak będzie wyglądał 2026 rok, to pewnie nikt z nas nie zgadłby, w którą stronę pójdą te zmiany, co się wydarzy, a przecież te ostatnie 5-6 lat to są ogromne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i dlatego musimy pamiętać o tym, że oprócz takich umiejętności narzędziowych, praktycznych, jak właśnie zapis liter, czy dodawanie i odejmowanie, musimy wyposażać uczniów także w te narzędzia, które pozwolą im w tym zmieniającym się świecie trwać i odnosić sukcesy.
1: Wie pani, z osobistego doświadczenia ostatnich tygodni utkwiła mi w pamięci pewna sytuacja w kolejce na wyższą uczelnię. Młodzież czekająca z dokumentami, w informacji dotyczącej dokumentów jak nic napisane świadectwo maturalne plus kserokopia i nie wiem, 9 osób na 10 nie potrafiło odróżnić kserokopii od odpisu świadectwa. I zrobiło się ogromne zamieszanie w kolejce tej do biurek osób, które przyjmowały dokumenty, bo trzeba było zrobić kserokopię. A to nie to samo? No to gdzie te kompetencje? Ktoś, ja podałam taki przykład, do którego się teraz uśmiecham, bo oczywiście znalazło się rozwiązanie, ale jak czytam o tym, że uczeń ma się uczyć rozpoznawania swoich potrzeb i możliwości, kierowania sobą, samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, komunikowania się, radzenia sobie z problemami, podejmowania decyzji, bo takie słowa znajduję w opisach nowej podstawy programowej i planu na edukację młodego człowieka, to myślę sobie, że do tego jest potrzebny przewodnik. Takim przewodnikiem ma być nauczyciel, ale bardzo często ten sam, który zmaga się z podstawami programowymi od wielu, wielu lat. I żeby to wszystko zaczęło działać, to przewodnik musi być tą osobą, czyli nauczyciel, która te zmiany wprowadzi w życie. Wielkie wyzwanie dla nauczycieli.
0: Dziękuję tutaj za tę definicję nowej roli nauczyciela, bo właśnie dokładnie o to nam chodzi. Nauczyciel z takiego właściwie można powiedzieć przekaźnika wiedzy, przepraszam tu za takie przedmiotowe określenie, ale takiego transmitera jedynego, którym był w XIX wieku i była to zupełnie oczywista i naturalna funkcja, dzisiaj rzeczywiście staje się raczej organizatorem doświadczeń, przewodnikiem, konsultantem. Świetnym przykładem takich procesów, które pozwalają nauczycielowi wejść w taką rolę, jest właśnie uczenie się kooperacyjne, czyli zespołowe, w trakcie którego to uczniowie w grupach rozwiązują zadania, problemy, odpowiadają na pytania, wykonują jakieś prace czy przeprowadzają doświadczenia. Natomiast nauczyciel czuwa tylko nad przebiegiem i interweniuje jedynie wtedy, kiedy ta jego pomoc jest potrzebna, ale nie żeby podać rozwiązanie, tylko raczej żeby pokierować uczniów w odpowiednią stronę albo pozwolić im przeanalizować błąd, który popełnili.
1: No tak, ale pani doktor, żeby to zaczęło działać, ja powtórzę to raz jeszcze, to nauczyciel musi być do tego przygotowany, musi zrozumieć tę zmianę. Ja wiem, że jest grono takich, którzy mają, dla których ta zmiana jest wyzwaniem, bardzo się cieszą, bo

0: bo pozwala im to na większą swobodę, prawda, podejmowania decyzji, lepszą współpracę czy kontakt z młodym człowiekiem, ale jest grupa takich, którzy też potrzebują wsparcia. Ktoś pomógł nauczycielom w przejściu tej zmiany, mieli szansę się tego nauczyć, poznać to od podstaw, jak to wyglądało. Czy to jest znowu kolejny obowiązek na nauczyciela, przewodnika, z którym musi poradzić sobie sam?
1: Tutaj dotykamy ogromnego i trudnego tematu nauczycieli. Może najpierw powiem tylko, że jest wielu świetnych nauczycieli, którzy czytając szczegółowe zapisy w podstawie programowej mówili nam, a jestem członkiem zespołu, który pracował nad podstawą edukacji wczesnoszkolnej, mówili nam, świetnie, to jest właśnie to, co my robimy od wielu lat i to wreszcie zostało napisane. I kiedy po szkoleniach podchodzą nauczyciele i mówią o tym, to ja wiem, że to jest dobry kierunek, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. Takie poczucie autonomii, poczucie wolności to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń nauczycielskich, jakie można przeżyć. Natomiast problemy, przed którymi dzisiaj stajemy, to nie jest to, że mamy jakąś grupę niechętnych, czy przestraszonych, czy niedostatecznie wykształconych nauczycieli, tylko to, w jakiej kondycji znajduje się dzisiaj zawód nauczyciela, jak nauczyciele są traktowani i także jak bardzo dzisiaj w szkole są obciążeni. I o ile zmiany programowe idą w bardzo dobrym kierunku i nie mam wątpliwości, że to jest właśnie ta droga, która daje możliwość efektywnej pracy i nauczycielowi, i uczniom, to jeśli chodzi o sytuację w szkołach, to mam pełną świadomość, że bez natychmiastowych zmian ta reforma po prostu w praktyce może nie wejść w życie. Na przykład dlatego, że w badaniach, które prowadziliśmy w ostatnich latach, w badaniach, które dotyczyły między innymi obciążeń nauczycieli, jasno wskazywaliśmy, analizując wyniki tych badań, wysyłając także rekomendacje do ministerstwa, że aby zamierzenia reformy mogły się powieść, potrzeba dodatkowych rąk do pracy. Nauczyciel, który jest obciążony, polonista, który ma 5 klas, czy fizyk, który łączy pracę w kilku szkołach, żeby nazbierać godziny etatowe, nie zaangażują się w takie działania, bo po prostu nie mają takiej możliwości. I nie jest to tylko niechęć czy jakiś sprzeciw wewnętrzny wobec zmian, ale są to po prostu względy praktyczne. Dlatego właśnie ten postulat zatrudnienia dodatkowych osób do wsparcia w trakcie tygodnia projektowego, w trakcie wycieczek, bo nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że zarówno na etapie edukacji wczesnoszkolnej, jak i później zachęcamy nauczycieli do organizowania części zajęć w otoczeniu szkoły. To nie znaczy gdzieś podczas dalekich wyjazdów czy wycieczek, ale po prostu w otoczeniu szkoły. Ale do tego wszystkiego potrzebne jest fizyczne wsparcie i mam taką świadomość, że jeśli ono nie nadejdzie, to może to wyglądać bardzo różnie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej na etapie edukacji wczesnoszkolnej te zmiany, o których mówimy w związku z reformą Kompas Jutra, nie muszą następować w taki rewolucyjny sposób. Tłumaczymy nauczycielom w trakcie szkoleń, które pewnie jeszcze, w których jeszcze nie każdy nauczyciel miał szansę uczestniczyć, ale staramy się, aby ich było jak najwięcej, że nawet jeśli wprowadzą do swojej pracy jedną, dwie zmiany, trzy zmiany, będą testować nowe rozwiązania, to jakby wciąż będą realizować założenia reformy. Czyli tutaj nie chodzi o to, żebym od jutra uczyła zupełnie inaczej, ale żeby krok po kroku starać się zrozumieć, czemu te zmiany mają służyć, a nauczyciel, który tego doświadczył, to bardzo szybko może sam zauważyć, że to go nie przeciąża, a czasem wręcz odciąża.
0: No to trzymamy kciuki, bo idea znakomita. Coś tak krótko na koniec, jeśli można. Widzi pani jakieś zagrożenie? Nie wiem, zostało nam dosłownie 20 sekund. Nie wiem, czy nie zostawić tego pytania na inną rozmowę.
1: Mogę tylko powiedzieć szybko, że konieczne są bardzo duże i pilne zmiany w

0: w organizacji pracy nauczyciela, w ich warunkach pracy, w ich wynagrodzeniach i myślę, że jest to najważniejsza praca domowa na 2 września, którą ministerstwo musi jednak odrobić.
1: Będziemy sprawdzać, co się w tej sprawie dzieje. Dziękuję pani za rozmowę. Dr Joanna Dobkowska, ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Westerplatte nie jest miejscem do uprawiania polityki czy dyplomacji. Tak poseł lewicy Dariusz Wieczorek odniósł się do apelu prezydenta Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych od Niemiec. Poranny gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że kwestie reparacji należy załatwić kanałami dyplomatycznymi, a nie poprzez wystąpienia publiczne podczas państwowych uroczystości.
10: Od tego jest kancelaria prezydenta, kancelaria premiera, od tego jest Sejm, komisje sejmowe, gdzie możemy się spierać, dyskutować, natomiast nie w trakcie takiej uroczystości. Myślę, że jest potrzeba definitywnego załatwienia sprawy. Natomiast dyplomacja lubi ciszę. No, tego się nie robi przy telewizyjnych kamerach, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi.
9: Prezydent Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie porannych uroczystości związanych z 87. rocznicą napaści Niemiec na Polskę. Niemcy powinny wypłacić Polsce odszkodowanie za zniszczenia, których dokonały w czasie II wojny światowej, mówił prezydent na Westerplatte. Po północy wygasł rządowy program CPN. Ceny paliw niżej. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę. Dobrych informacji dla kierowców nie ma Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex.
11: Dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie ustabilizuje, będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
9: Rządowy program osłonowy, za pomocą którego regulowane były maksymalne ceny na stacjach, działał tylko czasowo na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Powrót do szkoły był jego marzeniem, a szkoła zrobiła wszystko, by to marzenie się spełniło. Dominik Hołuj, który na początku roku w wypadku kolejowym stracił nogi i część dłoni, znów zasiądzie w ławce. Budynek radomskiego liceum dostosowano do potrzeb nastolatka, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
12: Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. Szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominika.
9: Do tragedii doszło, gdy chłopiec pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku. Dodatkowe 2000 zł brutto zasili portfele części emerytów. Dziś ZUS rozpoczął wypłatę świadczenia 14. emerytury. Na jakich zasadach wypłacane jest to świadczenie, tłumaczy regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
13: Pełna 14. emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy. Przypomnę, jest to kwota brutto i taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
9: Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura lub renta przekroczy 2900 zł brutto. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie.

0: O 10:00 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wrześniowy poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Zapraszamy Państwa na polskieradio24.pl. Tam podsumowujemy to, co wydarzyło się na Westerplatte w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej i przypominamy Państwu cytaty dnia, komunikaty Polskiego Radia z 1 września 1939 roku. Warto tam zajrzeć, warto sobie przypomnieć, bo Polskie Radio to niezwykłe archiwum pamięci.
1: Stan dnia.
2: Ale jesteśmy także dla Państwa tu i teraz, wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Syreny alarmowe, 12 uderzeń dzwonu pamięci przestroga i chwila ciszy. Tak o 4:40 rozpoczęły się w Wieluniu obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, 87. rocznicy. Uczestnicy upamiętnili mieszkańców miasta, na które 1 września 1939 roku spadły niemieckie bomby. Jest tam nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co się wydarzyło dziś rano w Wieluniu?
3: Była dokładnie 4:40. Najpierw ciszę w centrum Wielunia przerwały syreny alarmowe, a chwilę później dzwon pamięć i przestroga. Dzwon uderzył 12 razy. Powstał specjalnie dla Wielunia i ma przypominać o ofiarach bombardowania, ale przede wszystkim być przestrogą przed kolejną wojną. Bo 87 lat wcześniej o tej porze mieszkańcy miasta usłyszeli niemieckie samoloty. Bomby spadły na domy, ulice, miejsca kultu i szpital. Wieluń nie był twierdzą i nie toczyły się tutaj walki, przypomniał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel wojny.
3: Pierwszy nalot rozpoczął się przed godziną 5:00. Kolejny nastąpił 8 minut po 6:00. Później miasto zostało zaatakowane jeszcze co najmniej raz. W centrum zniszczonych zostało około 70% zabudowy. Dlaczego Niemcy wybrali właśnie Wieluń? Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek tłumaczy, że ten atak wpisywał się w doktrynę wojny błyskawicznej. Uderzenie w przygraniczne miasto miało wywołać panikę i skierować tysiące uciekających ludzi na drogi prowadzące w głąb kraju.
5: Ostatecznie skutki kilku nalotów na miasto były tragiczne. Śmierć poniosły setki osób spośród 16 tysięcy jego mieszkańców. Zniszczeniu uległa większość zabudowy centrum Wielunia, w tym ważne obiekty, m.in. szpital, w którym zginęły co najmniej 32 osoby, 14-wieczny kościół, synagoga, hotel, bursa gimnazjum oraz dziesiątki zabytkowic kamienic mieszczańskich. Wieluń jest symbolem niczym nieuzasadnionej przemocy, miastem, wobec którego złamano wszelkie normy prawne i moralne, a zastosowano prawo wojny totalnej. Wojny, która niosła za sobą zniszczenie, ból, śmierć cywilów, w tym kobiet i dzieci.
3: Podczas tegorocznych obchodów historia była jednak punktem wyjścia także do rozmowy o dzisiejszym bezpieczeństwie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że sabotaż, prowokacje i działania dywersyjne znów są realnym zagrożeniem w Europie. Jego zdaniem doświadczenie 1939 roku pokazuje też, jak ważne są skuteczne sojusze.
6: Sabotaże, prowokacje, udawanie innego kraju podczas zadań dywersyjnych, nieoznakowane mundury, zamachy. To nie jest opis sierpnia 1939 roku i prowokacji gliwickiej. To jest tu i teraz. To są rzeczy, które dzieją się dzisiaj w Polsce, w Europie. Dlatego musimy budować naszą odporność, czujność, naszą siłę.
3: Do wojny trwającej dziś za polską granicą odniósł się również Włodzimierz Czarzasty. Mówił, że skoro Polska sama doświadczyła w 1939 roku samotności wobec agresora, nie powinna dziś zostawiać samej Ukrainy.
4: W 1939 roku Polska pozostała praktycznie sama. Są dziś tacy, którzy podpowiadają, zostawmy samą Ukrainę. Wykorzystajmy jej trudną sytuację, by coś wymusić. Historia ich osądzi. Polska jest po właściwej stronie. Po stronie dobra, po stronie ofiar. Pomaga sąsiadowi i chroni siebie. nie zejdziemy z tej drogi.

0: poranne uroczystości zakończyło oddanie hołdu ofiarom bombardowania. Obchody w Wieluniu potrwają jednak przez cały dzień. W południe na fundamentach zbombardowanej fary odprawiona zostanie msza, a wieczorem na Placu Legionów zaplanowano spektakl Burza.
1: Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Mateusz Czmiel dla Państwa.
2: Komentarz.
1: A z nami dr Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy my wszystko wiemy o wrześniu 1939 roku? Czy sprawa pamięci historycznej, faktów jest zamknięta?
3: W żadnym wypadku. Każda tak złożona sytuacja historyczna jak kampania Polska 1939 roku pozostawia bardzo mnóstwo rzeczy, które trzeba odczytać, trzeba przebadać, których jeszcze nie odkryto, co więcej, których jeszcze nigdy nie uda nam się odkryć. No a co do pamięci historycznej, no to bywa ona wybiórcza, bywa ona czasami błędna, bywa ona kształtowana celowo w błędny sposób, więc tu też dla historyków, dla edukatorów historycznych jest ogromne pole do popisu.
1: Czy Westerplatte, Wieluni i inne miejsca te zaatakowane w pierwszych godzinach wojny są szczególnie ważne dlatego, żebyśmy zrozumieli charakter niemieckiej agresji? One nam wszystko o tej agresji od początku mówią?
3: Oczywiście te miejsca, w których uwidocznił się ten nowy charakter wojny, ten rasistowski aspekt kampanii niemieckich, tak zwanych nadludzi, jak najbardziej w istotny sposób pokazują różnice pomiędzy działaniami niemieckimi na wschodzie w tych pierwszych agresjach, a działaniami na zachodzie, co bardzo często nie jest rozumiane w ogólnej światowej pamięci historii, gdzie ta wojna na wyniszczenie zaczynać się ma dopiero w 1941 roku. Tymczasem miejsca takie jak Wieluń, zbombardowany przecież bez żadnego powodu, ze złamaniem praw, czy też na przykład Szymankowo, gdzie polscy kolejarze, którzy zablokowali niemiecki pociąg pancerny, zostali po prostu wymordowani przez Niemców. To jest oczywiście na linii wiodącej do Mostu Tczewskiego, pokazują, że to nie miała być już ta sama wojna i to będzie w zupełnie inny sposób była prowadzona, że tutaj całą stanowczością starano się wyniszczać od samego początku podbity naród, natomiast no już później przez kampanię przeciwko elitom, przeciwko inteligencji, miejsca takie jak Piaśnica, Szpęgawsk, czy też później przecież Palmiry pokazują, że tu chodziło o coś innego niż na zachodzie.
1: Nie wiem, czy to jest element pamięci historycznej, ale chciałabym pana zapytać o może nieco inny aspekt tego, co się wydarzyło. Przy współpracy z Instytutem Pileckiego w Polskim Radiu powstaje audioserial Sala 600 Świadkowie Norymbergi. Jedną z bohaterek tego serialu jest Seweryna Szmaglewska, jedyna Polka, która zeznawała w procesie norymberskim w historycznej sali 600. Ja słuchałam jej wspomnień i ona po tym, jak złożyła zeznania, wyszła na ulicę tego miasta i nie mogła się nadziwić, że to ci sami ludzie, że mija tych samych ludzi, którzy jeszcze chwilę, to oczywiście była symbolika, tak? Którzy jeszcze chwilę wcześniej mieli w sobie tyle okrucieństwa, tyle zła. Czy historia też zajmuje się tym aspektem? Skąd w ludziach wzięło się tyle zła?
3: No to jest oczywiście temat interdyscyplinarny, no bo jeszcze dochodzi do rzeczy psychologia społeczna, tego typu badania. Cóż, no potencjał ludzi do zła bywa zagadką, bywa czasami zaskakujący, że ludzie, którzy żyli obok siebie, nagle zaczynają się mordować. To w wielu wojnach domowych, ale przecież i w zjawiskach takich jak rzeź wołyńska, jak Jedwabne, jak przecież to, co się tu działo w Gdańsku, kiedy no przecież doszło do pacyfikacji ludności polskiej, mniejszości polskiej, ale dochodziło też do różnych oczywiście zjawisk. No, jedni zapamiętali przecież to, że kiedy prowadzono elity polskie do Wiktoria Schule tu na terenie Gdańska, to zapamiętali miejscowych Niemców, zwykłych Niemców, którzy ich lżyli, opluwali, obrzucali nieczystościami. Inni z kolei zapamiętali swoich niemieckich sąsiadów, którzy wówczas zaczęli im pomagać. Na przykład, cóż, po aresztowaniu męża wspierali pozostawioną w domu kobietę z dziećmi, prawda? Takie rzeczy też się działy. Natomiast no, z całą pewnością dochodzi do takich eskalacji przemocy i dlaczego one się odbywają, z jakiego powodu bywają niekiedy tak drastyczne i

0: może to, że zanikają i wydaje się, że się nic nie stało, tak jak w przypadku tychże wspomnień, to jest, no cóż, może jakaś zagadka natury ludzkiej.
1: Zdecydowanie tak. A czy cały czas w naszej powszechnej pamięci czy przekazie, nie wiem jak dokładnie to określić, są mity albo jakieś uproszczenia, z którymi państwo, historycy, wciąż musicie walczyć?
0: To znaczy walczyć to może jest za duże słowo.
1: Prostować.
0: Staramy się pokazać, prostować, to prawda. No chyba największym, najsilniej utrwalonym w polskiej pamięci mitem jest chyba to, że jakoby Zachód, Wielka Brytania i Francja dysponowały jakoś miażdżącą przewagą nad Niemcami, z której w ogóle nie skorzystały we wrześniu 1939 roku, no to badania historyków dowodzą jasno, że nie odpowiada prawdzie. Niestety agresor szybciej zaczął się zbroić, szybciej przygotowywać, trwała też mobilizacja i nigdy nie było takiej sytuacji, o której zeznawał generał Jodl w Norymberdze, starając się oczywiście wybielić własne zbrodnie, że 100 francuskich dywizji czekało bezczynnie i nic nie zrobiło, a wtedy można było przerwać, zakończyć tą wojnę, prawda? To jest bardzo silnie w nas tkwi, że ta pomoc z Zachodu nie nadeszła. No i ona oczywiście była przez wiele lat PRL-u podsycana, żeby pokazać, że tak właściwie jedynym naszym przyjacielem rzekomo miał być Związek Radziecki. Ta fałszywa historia Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, jaka była jedyna obowiązująca w cenzurowanej sytuacji PRL-u, jednym z jej elementów właśnie było podkreślanie tego aspektu bezczynności i zdrady aliantów zachodnich. Myślę, że w kontekście września 1939 roku kampanii polskiej ten mit jest zdecydowanie najsilniejszy, najtrwalszy i bywa powielany i dzisiaj, bo służy nadal temu, żeby oddzielić Polskę od Zachodu i na przykład podkopywać wiarę w nasze sojusze, które teraz są podstawą naszego bezpieczeństwa, oczywiście w NATO przede wszystkim.
1: Dostęp do prawdy jest bezcenny, prawda? Do źródeł, do wiedzy to jest coś absolutnie bezcennego, tylko warto przypomnieć, pan jest historykiem, więc nie mam śmiałości zadać panu tego pytania, ale ja o tym, co się wydarzyło 17 września, dowiedziałam się w latach 80. i to jeszcze z gazetek wydawanych w takim młodzieżowym podziemiu. Wcześniej nie było o tym mowy, nie miałam też pewnie i wielu moich rówieśników opcji w ogóle dostępu do takiej wiedzy.
0: Tak.
1: No to jednak tak, może się odważę zapytać, kiedy pan się dowiedział.
0: Kiedy ja się dowiedziałem. Tak. To znaczy, wie pani, atlas historyczny, który miałem wówczas jeszcze, byłem stosunkowo zainteresowany historią, od kiedy nauczyłem się czytać, co do dziś mnie prześladuje. Natomiast atlas historyczny taki do szkół podstawowych pokazywał takie strzałki niebieskie, które mówią o agresji niemieckiej. I takie zielone strzałki, które mówiły o wkroczeniu wojsk radzieckich i tyle. Natomiast kiedy przeczytałem to babci, no to też były lata 80. wtedy, też się dowiedziałem, co to było za wkroczenie i jaka to była pomoc, prawda? Więc prawdy wówczas można było się dowiedzieć w warunkach cenzury tylko i wyłącznie od osób, które wiedziały, jak to wyglądało naprawdę, lub też, tak jak pani mówi, z podziemnych publikacji. W tej chwili sytuacja jest może trochę inna, bo jest ogromna ilość informacji dostępnych, natomiast problemem jest jej selekcja. No i tu jest przy tak silnym zainteresowaniu, czy też emocjonowaniu się historią w Polsce, tu sięgnę po książkę Traumaland, że w Polsce jakoś historia wzbudza z oczywistych może przyczyn tak potworne emocje. Bardzo łatwo też oszerzenie się różnego rodzaju narracji, które pewne rzeczy wyolbrzymiają, na przykład takie twierdzenia, które mówią, że Związek Radziecki był wielokrotnie bardziej zbrodniczy od III Rzeszy i należało z III Rzeszą iść na Moskwę, prawda? To jest takie przekonanie, które u nas pokutuje bardzo często i które wybiera dżumę nad cholerę, prawda, żeby wziąć ten przykład z oficera Armii Krajowej, który kiedyś powiedział, że to wybór między Sowietami a Niemcami tak między dżumą a cholerą, prawda? Tego typu rzeczy. Selekcja informacji, patrzenie co, który przekaz jest wiarygodny, a który służy tylko emocjonalnemu podburzaniu, podbechtywaniu i w tym samym zjednywaniu sobie poparcia, to jest może najważniejsza rzecz, jaką należy uczyć, zwłaszcza młodych ludzi, no ponieważ żyjemy przecież w warunkach wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko nam, a historia jest jednym z jej elementów po prostu. W tym wypadku chodzi oczywiście o stosunki polsko-ukraińskie.

0: mamy tak bogate i tak trudne doświadczenia historyczne, że właściwie czymś oczywistym powinno być to, że się na nich uczymy i z nich korzystamy. Pan się uśmiecha. Wiem,
1: tak,
0: dlaczego.
1: Uśmiecham się. Powiem w ten sposób, że kiedy pierwszy raz oprowadzałem tu po wystawie Muzeum II Wojny Światowej, kiedy jeszcze po projekcie, że tak powiem, oprowadzałem zwiedzających, to zawsze mówiłem, że ta historia kolejnych agresji Hitlera, kolejnego łamania, rozmontowywania traktatu wersalskiego przez Hitlera w Europie pokazuje nam ten pogardany appeasement i że coś takiego nigdy się nie powtórzy. A potem przecież obserwując media mogłem zauważyć po pierwsze agresję Rosji na Ukrainę, czyli zajęcie Krymu, a później podpisanie nowej umowy o rurociąg Nord Stream, prawda? Mhm. Czyli mogłem zobaczyć powtarzanie się appeasementu. Mimo że ta lekcja historii, że ugłaskiwanie agresora tylko zwiększa jego apetyt, powinna była być oczywista, prawda? A okazało się, że nie ma tej nauki, że ponownie ugłaskiwano agresora i można tylko mieć nadzieję, że tym razem został mu położony efektywna blokada i że kresem jego agresji będzie ta zbrodnia, którą uprawia od 4 ponad lat w Ukrainie.
0: Panie doktorze, jestem ciekawa pana refleksji wobec tego, co się dzieje także za naszą wschodnią, zachodnią granicą. Saksonia-Anhalt, tam za parę dni dosłownie wybory i może się okazać, że już ten kordon przeciwko współpracy z AfD w Niemczech przestanie obowiązywać, bo ta partia może samodzielnie pójść do władzy. Partia, która kwestionuje granice na Odrze Innesie i to jest jedna strona tego medalu, a druga to, co się wydarzyło dziś rano i dzieje się od wielu miesięcy, jeśli nie lat, między prawą stroną naszej sceny politycznej i dziś na przykład koalicją rządzącą. I nawet tam, na Westerplatte, padają słowa, które pokazują światu, jak się różnimy.
1: Ja powiem w ten sposób, nie chcę się wypowiadać na temat bieżącej polityki, czy to polskiej, czy zagranicznej, natomiast politycy sięgają po najróżniejsze narzędzia, żeby się odróżnić od innych i wzbudzić emocje. To jest taki mechanizm, który w przypadku jednych stronnictw ugrupowań dotyczy historii, w innych ugrupowań dotyczy czegoś innego, na przykład tożsamości płciowej, a może dotyczyć, i to jest dopiero przerażające dla społeczeństwa, na przykład kwestii szczepionek, prawda? Niestety w warunkach takiego przepływu informacji, kiedy tradycyjne media są w odwrocie, a rządzą przerażająco szkodliwe w mojej ocenie amerykańskie i chińskie media społecznościowe, przebija się przekaz jak najbardziej radykalny, co prowadzi do przeraźliwego rozchwiania emocjonalnego. Tak to postrzegam. Więc natomiast, tak jak powiem, na tym skończę, bo w żadnym wypadku nie jest moją rolą ani moją kompetencją komentować bieżące spory polityczne.
0: Nie chodziło mi o komentarz polityczny, tylko o konsekwencje dla naszej pamięci i teraźniejszości tej podszytej historią właśnie.
1: Ja powiem pani w ten sposób, że to dotyczy, tak jak powiedziałem, każdego zagadnienia, ponieważ dzisiaj niestety, żeby się przebić, trzeba powiedzieć coś radykalnego, co wzbudzi jak największe emocje, bo wtedy algorytmy mediów społecznościowych to wybijają i pozwalają ludziom się tym emocjonować.
0: Często słyszymy, że młodzi Niemcy mają dość tej historycznej pamięci i obarczania ich odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło przed tyloma laty. Jest jakiś sposób na to, żeby opowiadać o historii nie tylko młodym Niemcom, ale także nam, żebyśmy czuli na sobie też, żeby młodzi ludzie czuli na sobie coś w rodzaju odpowiedzialności za przyszłość? Ja wiem, to wielkie słowa, ale myślę dziś niezwykle ważne.
1: To prawda. Zarówno jak my jako muzeum poprzez programy, na przykład przez naszą Młodzieżową Radę, czy też program Młode Muzeum, nasi edukatorzy, jak i poprzez współpracę międzynarodową, na przykład w Fundacji LRS, staramy się docierać do młodych ludzi i znaleźć sposoby, żeby w tym rozchwianym emocjonalnie świecie znaleźć nowe metody opowiadania. Uczymy się też tego, żeby w jaki sposób trafiać do młodych ludzi, jakie przykłady wyciągać. No, tu można sięgnąć choćby po najprostszy, prawda? W sytuacji, kiedy znaczna część młodzieży wykazuje chęć ucieczki przed wojną i deklaruje

0: że w razie wojny nie zgłosi się. Tu można dawać przykład na przykład tych młodych Polaków, którzy studiując za granicą w 1939 roku, czy przebywając za granicą, przedzierali się przez Europę, żeby jeszcze zdążyć do Polski, prawda, walczyć. Byli tacy, którzy byli dziećmi polskich imigrantów, a mimo to zgłaszali się do polskich sił zbrojnych, żeby walczyć za kraj, którego nie widzieli. Ale to trzeba pokazywać przykłady ludzi podobnych, młodych i bardzo specyficznie dbać o kierowanie. I też myślę, że trzeba młodych ludzi traktować jako partnerów. Nie dawać im jakichś haseł, za którymi mogliby podążać bezrefleksyjnie, ale dawać im do myślenia, dawać im przykłady, dawać im możliwości wyboru, oceny własnej. Ja często powtarzam, że nawet jeśli chcemy najsłuszniejszą prawdę przekazać i mamy 100% potwierdzonych faktów historycznych, to nie wystarczy tego zadeklarować. Tak w skrócie powiem, mieć rację to też sztuka.
1: A bywa pan świadkiem albo uczestnikiem takich rozmów z młodymi ludźmi, którzy mówią, no jedni mówią tak, wróciłbym z zagranicy, przedarłbym się przez te granice, a inni mówią, to nie moja sprawa?
0: Czasami słyszę takie rzeczy. Niekiedy uczestniczę w zajęciach z młodymi ludźmi, ja mam na myśli tu nastolatków, bo częściej ze studentami to już jest jednak troszeczkę wyższa jakby grupa wiekowa, o innych może ocenach, ale ja bardzo często, wie pani, takie deklaracje, to moja babcia powtarza często, że krowa, która dużo ryczy, to mało mleka daje. I po prostu trzeba oczywiście w jakiś sposób deklarować swoje zachowanie, ale dopiero jak przyjdzie to do czego, będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jesteśmy na tyle skłonni, na tyle wierni swoim deklaracjom, swoim ideałom, żeby je spełnić. No i cóż, no zawsze też powtarzam, że mam ogromną nadzieję, że nigdy ta próba przed młodymi ludźmi nie stanie, prawda? Że nigdy oni przed nią nie zostaną postawieni, no bo to by oznaczało, że ta wojna informacyjna, wojna dezinformacyjna właściwie, której jesteśmy poddawani od lat z dużą niestety skutecznością, nigdy nie zamieni się w wojnę kinetyczną, w wojnę, w której zamiast botów, zamiast fałszywych informacji, sfałszowanych filmów, niepokojących treści czy fałszywych oskarżeń pod adresem na przykład żyjących w Polsce Ukraińców, nie zmieni się w wojnę, w której lecą już prawdziwe pociski manewrujące, drony i wojsko.
1: A gdyby pan miał coś w rodzaju mocy, wdrukowania w naszą pamięć czegoś istotnego o wrześniu i o tym, co było potem, wrześniu 1939 roku, co chciałby pan nam zostawić w głowach?
0: O ma, to teraz pani postawiła mnie przed rzeczywiście trudnym pytaniem. No chyba mimo wszystko historia ostatnich kilku lat uczy to, co powiedział minister Beck, że pokój za wszelką cenę to jest błąd. I jeszcze może jedno powiem, że to jest absolutna i całkowita nieprawda, fałsz i przerażająca naiwność wielu środowisk na Zachodzie i niestety też i w Polsce, że przyczyną wojen jest zbrojenie się, posiadanie wojska i kupowanie czołgów i posiadanie wojsk silnie uzbrojonej armii. Wręcz przeciwnie. Historia uczy, że to brak silnej siły po stronie państw demokratycznych, po stronie państw rządnych pokoju, pragnących pokoju, jest przyczyną tego, że agresorom idzie tak dobrze. I że cóż, no nazizm nie został pokonany pięknymi deklaracjami, pacyfizmem, tylko został pokonany przytłaczającą przewagą militarną i gospodarczą.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mam nadzieję, że pan mi wybaczy. To ostatnie pytanie.
0: Doktor, nie ma czego wybaczyć.
1: Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł.

0: zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Reparacje tak, ale nie kosztem solidarności ministra rodziny, komentuje słowa prezydenta na Westerplatte. Szefowa unijnej dyplomacji apeluje o pociski przechwytujące dla Ukrainy. Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku. Nowa podstawa programowa i zakaz smartfonów w podstawówkach. Uczniowie ruszyli do szkół. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Sprawa reparacji wojennych nie może przysłaniać się solidarności w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tak słowa prezydenta na Westerplatte komentuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podczas uroczystości w 87. rocznicę ataku Niemiec na Polskę Karol Nawrocki zaapelował o wypłacenie reparacji za szkody wyrządzone naszemu krajowi w czasie II wojny światowej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła jednak w rozmowie z Polskim Radiem, że sama idea jest warta popierania.
2: Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości deklarował, że już za moment, już zaraz uzyska reparacje od Niemiec, my oczywiście deklarowaliśmy, że jeżeli tak, no to jak najbardziej popieramy. Jeżeli prezydent teraz deklaruje jakieś działania w tym zakresie, no to ja czekam na tych działań efekty. Natomiast nie mogą takie zabiegi i takie deklaracje przysłaniać no, absolutnego priorytetu, jakim jest europejska solidarność w obliczu agresji rosyjskiej.
1: Podczas uroczystości upamiętniających rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte premier Donald Tusk zaapelował o solidarność wobec Ukrainy i wsparcie w odparciu rosyjskiej agresji. Szef rządu stwierdził, że nie można powtórzyć błędów z września 1939 roku. Szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała tymczasem do krajów członkowskich o przekazywanie Ukrainie pocisków przechwytujących. Kaja Kallas mówiła o tym w miejscowości Wicklow na południe od Dublina. Odbywa się tam nieformalna narada ministrów obrony unijnych państw. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej podkreśliła, że lipiec i sierpień były miesiącami, w których zginęło najwięcej cywilów na Ukrainie. A kolejna noc znów przyniosła kolejne ofiary. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w nocnych atakach na jego kraj zginęło co najmniej 12 osób. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko podał informację o 8 ofiarach w ukraińskiej stolicy. Tylko w ciągu 20 minut Kijów został zaatakowany przez 22 rakiety balistyczne. Premier Indii wzywa Władimira Putina do zakończenia wojny. Narendra Modi mówił o tym w kuluarach rozpoczynającego się w Biszkeku szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Na jego wypowiedź zwrócili uwagę rosyjscy dziennikarze niezależni.
3: Dziś w Kirgistanie rozpoczął się szczyt państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Dzień wcześniej w Biszkeku spotkali się przedstawiciele Rosji, Indii i Chin. Ze stenogramu opublikowanego przez Kreml wynika, że Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Nam jest potrzebny koniec wojny, a nie wojna bez końca, miał powiedzieć szef indyjskiego rządu. Wcześniej prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew skrytykował w obecności Władimira Putina rosyjską agresję.

0: agresję na Ukrainę. Działania Rosji uznał za bezsensowne i nieuzasadnione. W związku z toczoną przez Władimira Putina wojną i agresywnymi działaniami wobec sąsiadów doszło też do ochłodzenia stosunków Rosji z Armenią i Azerbejdżanem. Władze w Erywaniu nie chcą współpracy wojskowej i gospodarczej z Moskwą i zamierzają zacieśniać kontakty z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Żandarmeria Wojskowa i Policja zatrzymały dwóch podejrzewanych o wywołanie fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu. Służby interweniowały po ujawnieniu przedmiotu nieznanego pochodzenia, mówił rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Bardzo szybkie czynności podjęte na miejscu zdarzenia wyeliminowały w sposób skuteczny zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia. Następnie błyskawiczne czynności realizowane przez służby w zakresie czynności dochodzeniowych, śledczych, operacyjno-rozpoznawczych również doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego i w powyższej sprawie cały czas trwają czynności procesowe.
1: Za wywołanie fałszywego alarmu i stworzenie fikcyjnego zagrożenia może grozić do 8 lat więzienia. Tego dnia zawsze są duże emocje. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny. Pierwszy dzień września to także czas powrotu dzieci do przedszkoli, a to wiąże się często z ogromnymi emocjami dla rodziców.
3: To jest pierwszy dzień w przedszkolu, także mama dzisiaj się denerwuje.
4: Cześć, jak masz na imię?
5: Mikołaj.
4: Mikołaj, czekałeś na powrót, czy wolałbyś wakacje?
5: Powrót.
4: Kto się bardziej stresuje, mama czy dziecko?
6: Nie no, już trzeci rok, chodzi do przedszkola, już jesteśmy doświadczeni.
7: Mama ze stresu nie przyszła.
4: Zaczynacie dopiero? Czy?
7: Zaczynamy. Pierwszy dzwonek, ale zapał jest, więc jest dobrze.
1: O co pytał nasz reporter Maciej Szefer. Z początkiem września do szkół i przedszkoli wchodzą zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Chodzi m.in. o nowe zasady żywienia dzieci. W podstawówkach obowiązuje też ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych, a do przedmiotów obowiązkowych dołączyła edukacja zdrowotna.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Chmury na niebie dziś w całym kraju, nieco więcej jest ich na zachodzie i północnym zachodzie. Obecnie pada na wybrzeżu, przelotny deszcz też w Wielkopolsce i na Kujawach. W prognozach będzie też padać na północy kraju, na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Możliwe będą też burze. Na termometrach średnio od 18 stopni nad morzem do 23 stopni na wschodzie.
9: Reklama.
10: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
14: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
8: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska i Polskie Radio 24. Cały czas z Państwem. W 1953 roku rząd Polskiej Republiki Ludowej zrzekł się reparacji wojennych. W literaturze historycznej, politologicznej i prawno-międzynarodowej trwa dyskusja o tym, czy była to decyzja. decyzja prawnie wiążąca. Fragment tej uchwały brzmi: biorąc pod uwagę, że Niemcy zadość uczyniły już w znacznym stopniu swym obowiązkom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, rząd Polskiej Republiki, przepraszam,

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pragnąc wnieść swój dalszy wkład w dzieło uregulowania problemu niemieckiego w duchu pokojowym i demokratycznym oraz zgodnie z interesami narodu polskiego i wszystkich miłujących narodów, powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 roku spłaty odszkodowań na rzecz Polski. Co było dalej w 2004

0: ja od samego początku uważam, że reparacje się należą Polsce.
1: A kto mógł pani zrobić taką rzecz?
2: No właśnie, kto zrobił taką rzecz, pani minister Fotydze? Nie wiem, czy ten temat jest w ogóle do rozstrzygnięcia, przynajmniej politycznie.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Rafał Kalukin, publicysta tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze. Jest do rozstrzygnięcia, czy nie?
4: Ale na gruncie prawnym, czy...
2: Nie, prawnym
4: politycznym.
2: To, choć na gruncie prawnym dyskusje też trwają, czy ta uchwała i decyzje, które zapadały w latach 50. wobec Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, prawda, są obowiązujące dziś, ale to jest inna sprawa. A tak politycznie będziemy się kłócić o to po wsze czasy i boksować?
4: No chyba na to wygląda. Ta sprawa już no, ma długą bardzo historię, już ponad 20-letnią. Zresztą z tego co pamiętam, to się jeszcze zaczęło przed tą sławetną uchwałą sejmową z 2004 roku, gdyż licytację otworzył jeszcze prezydent Warszawy, ówczesny Lech Kaczyński, zlecając taki bardzo obszerny raport, w którym wyceniono szkody, które Warszawa poniosła w trakcie II wojny światowej. To od początku było jednak w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości narzędzie mobilizacji politycznej. Rządząc w tym czasie przez łącznie 10 lat PiS no, w bardzo specyficzny sposób naciskał na Republikę Federalną Niemiec, niespecjalnie przyjmując kryteria skuteczności, tylko chodziło o to, żeby to było głośne, radykalne, widowiskowe, gdyż właśnie celem od początku było mobilizowanie opinii wewnętrznej. No, skutek tego mamy dzisiaj taki, że przy no, absolutnej niezdolności osiągnięcia jakiegoś sukcesu na forum dyplomatycznym, w badaniach opinii społecznej absolutna większość polskiego społeczeństwa popiera politykę wymuszania roszczeń na Niemcach. Aczkolwiek no, ja mam takie wrażenie, że to się trochę stała licencja poetyka, czyli pewnie nikt już nie za bardzo wierzy, że w przewidywalnym czasie jesteśmy do czegokolwiek w stanie usić Niemcy. No ale ponieważ ugruntowało się to poczucie sprawiedliwości, że tam się należy, to kolejne rządy są zakładnikiem tej sytuacji. No ale no bez zmiany jakiegoś zasadniczego modus operandi, zastosowania no bardziej bardziej racjonalnej polityki, pewnie to się nie zmieni. Na tym bardziej, no, że mamy taką sytuację międzynarodową, jaką mamy. No, wszystkie społeczeństwa europejskie są raczej zatroskane o przyszłość. Więc ta polityka no, obsługiwania przyszłości, pamięci, no, też siłą rzeczy będzie schodziła na plan dalszy. No więc krótko mówiąc, jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji klinczu, z czego nie ma wyjścia. No i to, jak ta mobilizacja wygląda, no to mogliśmy dzisiaj się przekonać na Westerplatte.
2: No właśnie, zwłaszcza, że sytuacja jest bez wyjścia i ja myślę, że to jest podstawą do tego, żeby używać tych argumentów w różnych dyskusjach. Bo gdyby była jednoznaczna, to mielibyśmy temat zamknięty, prawda? I nie byłoby dyskusji. Ale miarą skuteczności, czy... niech o tym, co jesteśmy w stanie uzyskać, świadczy kwota odzyskanych reparacji w czasie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo raport zdaje się posła Mularczyka wtedy, tak? O tym, ile Niemcy są nam winni, to jest jedno, a kwota odzyskanych reparacji to 0 złotych.
4: No ale jak się żąda biliona złotych, czy nawet euro, już nie pamiętam, tak? Znaczy to już abstrahując od wszystkiego, to jest kwota tak bardzo nieracjonalna, której Niemcy nawet przy dobrej woli nie byłyby w stanie tak, tak po prostu wypłacić, bo znaczy to są potworne pieniądze. No to przecież to właśnie pokazuje, w jakim celu ten raport powstał, tak? No,
2: bilion, i czemu ma służyć dyskusja?
4: Bilion pięknie wygląda w politycznych narracjach, no, natomiast jest kompletnie wyabstrahowany od rzeczywistości politycznej, gospodarczej, wszelkiej.
2: Prezydent

0: Karol Nawrocki źle diagnozuje zagrożenie dla Polski, tak mówiła dziś w Polskim Radiu Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Ona mówiła między innymi o tym, że pan prezydent jakby nie odczytywał, skąd pochodzi zagrożenie, to rzeczywiste zagrożenie dla naszego kraju.
1: Obserwuję jedną rzecz, że agresora mamy na wschodzie. I jeżeli pan prezydent tego nie widzi, jeżeli nie widzi tego, że Rosja napadła na Ukrainę, jeżeli nie widzi, że zagraża zarówno takim państwom jak Litwa, Łotwa, Estonia, jak i Polska, to w takim razie musi być ślepy.
0: Najgorsze jest to w moim przekonaniu, że pan prezydent doskonale to wie. A droga, w którą zmierza dyskusja, staje się powoli niebezpieczna.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy powinniśmy przykładać do tego typu wystąpień pana prezydenta na jakąś taką miarę rzetelności, uczciwości przedstawionej tam diagnozy. No, to już można było nawet wczoraj zaobserwować w trakcie rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i podobnie było dzisiaj, tak? Czyli, że pan prezydent każde swoje wystąpienie przy okazji dowolnej rocznicy historycznej konstruuje no, w taki sposób, żeby to miało bardzo konfrontacyjny przekaz, żeby wskazać bardzo konkretnego przeciwnika. I to jest faktycznie coś nowego, gdyż poprzednicy Karola Nawrockiego, no chociaż też oczywiście nasycali swoje tego rodzaju wystąpienia aktualnymi politycznymi narracjami, no to jednak starali się no, szukać takiej warstwy no, wspólnotowej, jakiegoś pozytywnego przekazu. Tutaj tego w ogóle nie ma. Znaczy, ja szczerze mówiąc, po wysłuchaniu wczorajszego właśnie wystąpienia w sali BHP byłem absolutnie przekonany, że dzisiaj na Westerplatte usłyszymy bardzo ostre wystąpienie skierowane przeciwko Niemcom. No, tak się faktycznie stało, no, ale to znowu, tak jak w przypadku reparacji. Tutaj chodzi wyłącznie o wewnętrzną mobilizację polityczną. Znaczy o to wskazanie wroga. Te Niemcy stały się już takim chłopcem do bicia, co kupują no, wszystkie właściwie elektoraty prawicowe. No więc to jest tak przewidywalne, że naprawdę myślę, że nie warto nawet podejmować tutaj jakiejś polemiki, no bo nierzetelność diagnozy w tym przypadku chodzi.
0: No tak, a prezydent wręcza order Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu, który pozostaje od lat w sporze z Lechem Wałęsą, ale to nic, bo wręczył mu ten order w dniu pogrzebu Wandy Traczek-Stawskiej, którą pan Krzysztof Wyszkowski porównał do niemieckiego zbrodniarza wojennego. Komentarze się nie kończą w tej sprawie, że to jeden z najbardziej ohydnych wpisów w historii polskiego internetu, to między innymi Bertolt Kittel. Tylko po co prezydent to robi? Wie pan, czy nie?
2: Po co to robi? Ja myślę, że niezależnie od politycznych celów, którą sobie stawia, myślę, że pan prezydent w tego rodzaju aktach, wystąpieniach jest właściwie sobą, tak? Znaczy jego świadomość historyczna, którą on często się dzieli, jak również jego specyficzna konstrukcja psychiczna. On bardzo często mówi o sobie, że jest wojownikiem, tak? I on właściwie nie ma jakby innego schematu postępowania. Tak? Znaczy, konfrontacja jest jego jedynym politycznym modus operandi. On nie uznaje swojej roli no, jako jakiegoś pośrednika wartości, negocjatora, opiekuna wspólnoty. On zawsze musi walczyć i on to właściwie o sobie otwarcie mówi w rozmaitych miejscach. Więc no, wydaje mi się, że w tym nawet nie ma jakiejś gry, jakiegoś udawania. No. On jest wyrazicielem pewnego nowego typu polityczności, co mu zaskarbia no, rzesze oddalić.

0: fanów, no on przecież widzi, tak, jakim to się cieszy powodzeniem.
1: I on się tym napędza, tak?
0: On się napędza, pan prezydent. Tak, więc,
1: ale wie pan, najnowszy sondaż to jest Wirtualna Polska, zdaje się, zaraz tutaj, Ibris dla Onetu, przepraszam najmocniej. Tak, koalicja 27,5%, koalicja obywatelska. Nie koalicja wyborcza, obywatelska. PiS 19,7, różnica między nimi 7,8% i tę lukę wypełnia Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej na przykład. I w przyszłym parlamencie, gdyby ten scenariusz się ziścił, koalicja 165 mandatów, 239 prawica. Blok PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej. Ja wiem, że ten blok jest mało realny. Znaczy, tak?
0: Nie wiemy tego dzisiaj.
1: Nie wiemy. No dobrze, ale gdyby tak było, to sytuacja jest właściwie oczywista. Jestem ciekawa, czy zgadza się pan. Usłyszałam od Kamila Dziubki z Onetu też kilka dni temu taką diagnozę, że jeśli nie teraz, to za chwilę Karol Nawrocki będzie taką, będzie miał taką moc sprawczą. I jeżeli on chwilę przed wyborami powie, słuchajcie, PiS to jest najlepsze rozwiązanie, to wyborcy będą głosować na PiS. Jeśli powie, że to inna opcja, to będziemy głosować na inną opcję. Zmierza pana zdaniem pan prezydent właśnie do takiej sprawczości?
0: Czy ja tego...
1: Wyroczni, żeby nie powiedzieć?
0: Ja tego dzisiaj nie widzę i poza tym sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby on miał wezwać przed wyborami do głosowania na którąś z tych konkretnych prawicowych sił. No, PiS jest ewidentnie formacją schyłkową, tak? Zejście poniżej 20%, no to są najniższe notowania, no, w takich, w cudzysłowie powiem, nowożytnych dziejach tej formacji, no czyli przynajmniej po 2005 roku i specjalnie nie widać punktów ewentualnego odbicia w górę. No, następuje przyspieszony proces wymiany pokoleniowej, więc ja nie widzę żadnych powodów, żeby prezydent Karol Nawrocki miał się tutaj zaangażować. No, skądinąd widzimy w ogóle słabnięcie polaryzacji. No, w tym badaniu dwie główne partie, które dominowały od 20 lat, no, cieszą się łącznym poparciem mniej niż połowy aktywnych wyborców. Prawda? To w najlepszych czasach PO-PiS-u ten wskaźnik polaryzacji, no, sięgał niemalże 80%. Mhm. A więc wydaje mi się, że jesteśmy, no, gdzieś na drodze do już docelowego rozhermetyzowania tego układu. Nie wiemy, jak to będzie przebiegać, w jakim tempie. Znaczy, ja bym się raczej spodziewał, że prezydent Nawrocki podejmie przed wyborami pewne ruchy konsolidacyjne, tak? Czyli, że te cztery obozy prawicowe, gdyby miały pójść do wyborów na osobnych listach, no to buduje bardzo niekorzystną konstelację w świetle naszej ordynacji wyborczej i dla pewnej funkcjonalności układu, no pewnie by się przydało, no, skonsolidowanie, żeby to były dwa bloki, trzy, cztery to jest bardzo dużo, szczególnie gdyby strona koalicyjna, no, miała zareagować na to rozproszenie prawicy, no, z kolei właśnie konsolidacją po tej stronie lewicowo-liberalno-demokratycznej. Co jest moim zdaniem niewykluczone, ale na takie procesy, no, musimy jeszcze kilka miesięcy zaczekać, bo dzisiaj jest na to za wcześnie. No i wtedy to faktycznie bylibyśmy w stanie poznać realną polityczną sprawczość Karola Nawrockiego, gdyż, no, na razie tego niesie głównie fala takiej popularności, swoistego uwielbienia jego fanów. No, natomiast to, jak on funkcjonuje jako polityk, czy posiada właśnie zdolności wewnętrznego wpływu, dopinania jakichś układów politycznych, no tego dzisiaj nie wiemy, bo on jeszcze w takiej roli nie wystąpił.
1: Jasne. Ciekawa informacja o umowie, którą PKOL miał podpisać Zonda Krypto w sprawie wykorzystania wizerunku twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków, uwaga, byłych i obecnych. A gdyby ktoś z zawodników zażądał na przykład za to pieniędzy, bo nie spodobałaby mu się ta umowa, to zapłacić miał komitet, a nie Zonda.

0: Sam Pekaol miał założyć konto na giełdzie, uwaga, rozdawać jej tokeny, brać połowę wpływu z ich sprzedaży. TVN24 dotarł do pełnego tekstu umowy sponsorskiej, poprosił też o analizę prawnika, który twierdzi, że nie jest to zwykła umowa, tylko no coś w rodzaju dokumentu, który pozwala rozpowszechniać, przetwarzać wizerunki reprezentantów w strojach olimpijskich właściwie w dowolny sposób i budować też Zonda Krypto inne biznesowe przedsięwzięcia na bazie wizerunku tychże sportowców. Chodzi o agencje marketingowe, relacje reklamowe, wydawnictwa współpracujące ze sponsorem i tak dalej, i tak dalej. Czy Zonda Krypto jest w stanie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, czy to się rozejdzie po innych kościach, że tak powiem?
1: Ja myślę, że jak najbardziej jest w stanie zaszkodzić i szkodzi dzisiaj. Zresztą no, nie tylko być może Prawo i Sprawiedliwości. Natomiast pytanie, gdzie wskażemy źródła tej szkody. Gdyż jeżeli mówimy o takim bezpośrednim przełożeniu na słupki poparcia, to ja bym tego nie wykluczał, aczkolwiek być może, znaczy nie spodziewam się jakichś takich no, radykalnych sondażowych wahnięć, no gdyż wiemy, że te historie aferalne już od bardzo wielu lat nie mają takiego skutku, no, przy dosyć zmobilizowanych elektoratach, które są silnie utwardzone i one nie reagują spontanicznie na informacje, no, które skądinąd mają bardzo ograniczone dojście do ich baniek komunikacyjnych. Natomiast ja nie wykluczam, że ta historia będzie miała wpływ na wewnętrzną konfigurację prawicową. No już widać, jak tą sytuację stara się wykorzystać środowisko Mateusza Morawieckiego, no, które ma to szczęście, że jego przedstawiciele nie wydają się jakoś specjalnie umoczeni w historię Zonda Krypto, ale po wypowiedziach Morawieckiego i jego ludzi, no, wydaje mi się, że tak jest w rzeczywistości. Tak? No, jeżeli oni popierają postulat powstania Sejmowej Komisji Śledczej, no to znaczy, że mają czyste paznokcie, jasne, czują się bezpiecznie i że chcą z tej historii wynieść jakieś korzyści dla siebie. No tylko, że skutek tego może być taki, no, że jeżeli zaczną wypływać kolejne informacje, a politycy strony koalicyjno-rządowej no już tak jasno dają do zrozumienia, że trzeba się spodziewać wycieku nagrań, kolejnych zatrzymań. No, co z kolei
0: no, sam
1: jest...
0: sam Roman Giertych pyta.
1: Co z kolei jest taką...
0: W PiS, tak, zdaje, no, czy, zdaje się, tak, pisowcy, czy lubicie nagrania, więc...
1: To, no co z kolei jest taką strategią trochę szemraną.
0: Tak, tego, czy ja się pojawią i no, tak.
1: No ale to oczywiście może wprowadzić silne napięcia wewnątrz tego szeroko pojętego obozu prawicowego. No już widzieliśmy pierwsze symptomy takiego zjawiska, no, wzajemnego obciążania się odpowiedzialnością. No były te wypowiedzi, czy to Sławomira Cenckiewicza, czy Krzysztofa Bosaka, no, którzy bardzo stanowczo odcinali się od sprawy Zonda Krypto. No więc to może potęgować wewnętrzny chaos i ewentualnie utrudnić polityczną konsolidację prawicy w przyszłości.
0: No tak, a w PiS będzie specjalna narada w tej sprawie. Jesteśmy ciekawi, co się okaże po tej naradzie. Rafał Kalugin, Polityka, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne

0: połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a kilka zostało rannych po tym, jak ciężarówka uderzyła najpewniej w ekipę remontową. Do tragedii doszło przed zjazdem na Mykanów, koło Częstochowy, na pasie w kierunku Katowic. Na miejscu lądował ratowniczy śmigłowiec. Trasa obecnie jest zablokowana, służby ustalają dokładne przyczyny wypadku. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wszelkie powody, by odwołać prezesa, uważa wiceminister kultury Maciej Wróbel. W ubiegłym tygodniu Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Na antenie Polskiego Radia 24 Maciej Wróbel podkreślił, że należy zbadać wszelkie umowy z giełdą kryptowalut podpisywane przez prezesa PKOL-u.
3: Przed PKOL-em decyzja, którą prawdopodobnie zarząd chciałby podjąć wcześniej, ale nie miał ku temu przesłanek. Dzisiaj ma dość wyraźne powody, żeby odwołać pana Piesiewicza z funkcji szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Okazuje się, że podpisana przez niego umowa z panem Przemysławem Kralem to była umowa, w której PKOL zdecydował się na odsprzedaż wizerunku wszystkich sportowców.
2: Najlepszym rozwiązaniem byłaby dobrowolna rezygnacja prezesa PKOL z zajmowanego stanowiska. Tak uważa Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Teraz w informacjach Kościerzyna na Pomorzu i groźny wypadek na hulajnodze. Pijany nastolatek zderzył się tam z samochodem, relacjonuje Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie.
4: 16-letni mieszkaniec Kościerzyny jadący hulajnogą wraz z 16-letnią dziewczyną nie zachowali należytych środków ostrożności na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów. Wjechali na to przejście, uderzyli w bok prawidłowo jadącego samochodu, którym kierował 19-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. W wyniku tego zderzenia ogólnych potłuczeń doznała pasażerka, jak i kierujący. 16-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie.
2: Sprawca wypadku stanie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Policja apeluje do użytkowników hulajnóg o rozsądną jazdę. Można się nimi poruszać tylko w pojedynkę. Dodatkowo osoby poniżej 16 roku życia muszą zakładać kask. Edukacja zdrowotna od dzisiaj stała się przedmiotem obowiązkowym. Podczas zajęć dzieci i młodzież będą podejmować takie tematy jak odżywianie, profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne czy higiena cyfrowa. Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej mówił w Polskim Radiu 24, że to najważniejsza w tym roku zmiana w polskich szkołach.
5: Na pewno edukacja zdrowotna świetnie, że jest. Cieszymy się, że wreszcie to będzie przedmiot, który jest najbardziej odpowiadający wyzwaniom XXI wieku. Żałujemy, że jest z wyciętym sercem, czyli tutaj edukacją seksualną, ale jednak to jest ważna zmiana, ważny krok do przodu. Jedyna z tych wszystkich zmian, z których uczciwie możemy powiedzieć, że tak, to się akurat ministerstwu udało.
2: Od dziś uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz ten będzie obowiązywał zarówno na lekcjach, jak i na przerwach.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 10.33, Małgorzata Żochowska ze specjalnym zaproszeniem dla Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam piszemy o mniej znanych faktach z września 1939 roku. Przypominamy Państwu, że w 1939 roku Polskę napadły 3 państwa. Na południu kraju granicę przekroczyła licząca ponad 12 tysięcy żołnierzy Armia Słowacka. Genezy słowackiej agresji na II Rzeczpospolitą szukać trzeba w skutkach Układu Monachijskiego. Na jego mocy III Rzesza zagarnęła część terytorium Czechosłowacji. Przy akceptacji europejskich mocarstw, ośmielony kursem ustępstw wobec III Rzeszy, które obrała opinia międzynarodowa, posunął się dalej. W 1939 roku groźbą zbombardowania Pragi zmusił prezydenta Czechosłowacji do rezygnacji z niepodległości. Takie były podstawy i źródła tego, co się wydarzyło. Przypominamy Państwu ten fakt z uwzględnieniem, że nie wszyscy Słowacy popierali sojusz z Hitlerem. Część emigrantów wstąpiła do Legionu Czechów i Słowaków tworzonego w Polsce. Wtedy zostały zajęte Zakopane i Nowy Targ przez armię Berlin.

0: Nolak, która wspierała niemiecką 14. Armię. I o tym także piszemy na polskieradio24.pl.
1: Stan dnia.
0: Punktualnie o 4.45 na gdańskim Westerplatte zawyły syreny alarmowe. To w rocznicę 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. U stóp pomnika obrońców Wybrzeża spotkali się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojsko, kombatanci, mieszkańcy Pomorza. Piotr Durys jest w Gdańsku. Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak wyglądał poranek w miejscu, gdzie wtedy 87 lat temu padły pierwsze strzały?
2: Uroczystości na Westerplatte rozpoczęły się jeszcze przed świtem o godzinie 4.15 od złożenia wieńców na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Dokładnie pół godziny później o 4.45 w godzinie ataku niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na wojskową składnicę tranzytową na całym półwyspie rozległ się dźwięk syren alarmowych. W powietrze wystrzelono symboliczne flary, a w historycznej przestrzeni wybrzmiał zainscenizowany huk wystrzałów. Po odebraniu hymnu państwowego i podniesieniu biało-czerwonej flagi na maszcz zapłonął znicz pokoju, a bohaterstwo obrońców uczczono apelem pamięci i salutem armatnim. W swoim wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki przypomniał o skali zniszczeń i hekatombie, jakiej doświadczył naród polski, apelując o prawdę historyczną oraz uregulowanie kwestii niemieckich reparacji.
3: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia podejmując nasze decyzje.
2: Z kolei premier Donald Tusk zwracał uwagę na współczesny wymiar lekcji z września 1939 roku. Szef rządu podkreślał, że w obliczu agresywnej polityki Rosji i zagrożeń hybrydowych kluczowe jest budowanie własnej siły obronnej oraz realnych, a nie jedynie papierowych sojuszy.
4: Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że bezpieczeństwo kraju i rozwój sił zbrojnych muszą pozostać poza bieżącym sporem politycznym, stanowiąc nienaruszalny fundament polskiej racji stanu.
5: Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. Oto prawo walczyli obrońcy Westerplatte, ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu.
2: Polska placówka na Westerplatte pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego broniła się przez 7 dni przed przeważającymi siłami niemieckimi z morza, lądu i powietrza, stając się trwałym symbolem niezłomności i żołnierskiego honoru.
0: Dziękuję Ci bardzo za te relacje. Piotr Durys dla Państwa. W niedzielę 30 sierpnia, czyli w tę ostatnią niedzielę, dziennik The Telegraph informował o ostrzeżeniu skierowanym do sekretarza obrony USA. Zgodnie z tymi doniesieniami, amerykańscy dowódcy sił lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych stwierdzili, że przedłużanie konfliktu z Iranem krytycznie osłabia zdolność Ameryki do stawiania czoła zagrożeniom w innych częściach świata, w tym na własnym terytorium. Wcześniej media informowały także o rezygnacji sekretarza armii USA Dana Diskrola, a Trump wielokrotnie powtarzał, że wszystkie operacje pozostają otwarte, w tym powrót do konfliktu na pełną skalę, żeby zwiększyć presję na Iran. Chwilę potem doszło do kolejnej wymiany ognia. Z nami Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Spróbujemy się połączyć z naszym redakcyjnym gościem. A teraz premier Donald Tusk w Wieluniu.
6: kiedy

0: Szedłem dzisiaj do was, do waszej szkoły, spod pomnika, gdzie złożyłem wieniec i spotkałem się z dwojgiem starszych państwa kombatantów, mieszkańców Wielunia. To miałem dwa napisy. Oba brzmiały tak samo, takie murale. Pamiętamy. Jeden poświęcony temu tragicznemu dniu, tragicznemu nie tylko w Wieluniu, tragicznemu dla całego świata, jak się miało wkrótce okazać. A więc napis, który upamiętnia rozpoczęcie II wojny światowej, bo jak wszyscy wiemy, nawet ja, gdańszczanin, który przyjechał do was dzisiaj prosto z Westerplatte, wojna zaczęła się tutaj. Na całym świecie toczą się spory, gdzie tak naprawdę i kiedy tak naprawdę zaczęła się wojna. Ale przecież nie chodzi o konkurencję w tej dziedzinie. Chodzi o to, żeby wszędzie na świecie, tak jak jest tutaj w Wieluniu, pamiętać o tym, co do tej wojny doprowadziło, jak straszliwym nieszczęściem jest wojna, jak wielkim zadaniem każdego pokolenia jest wojny uniknąć, agresji, nienawiści, pogardy. A jeśli już takie nieszczęście spada na nas, to w jaki sposób odbudować własną godność, własne poczucie człowieczeństwa, swoje miasta, swoje domy po takim nieszczęściu. Warto o tym pamiętać nie po to, żeby się straszyć, tylko tak długo, jak długo pamiętamy, tak długo, jak długo wy pamiętacie, tu zwracam się do młodszej części sali, tak długo szansa na to, że wasze i następne pokolenia nie będą ofiarami takiej tragedii, jest większa. Pamięć jest niezbędna. I nie mówię tu tylko o lekcjach historii, ale o takiej pamięci emocjonalnej, która buduje taki moralny kompas w każdym z was. Bo jeśli będziecie o tym pamiętać, co zdarzyło się tu w Wieluniu i na całym świecie w tamtych tragicznych latach, to łatwiej będzie każdej i każdemu z was rozróżniać dobro od zła, unikać tych niebezpiecznych pokus, jakie zawsze pojawiały się w ludziach, pokusy do agresji, do używania przemocy, do korzystania z przewagi nad kimś słabszym. Ten drugi mural to słowo pamiętamy i dotyczy polskich Żydów, mieszkańców Wielunia. W każdej chwili, w każdym dniu, w każdym roku naszej historii mieliśmy do czynienia z czymś dobrym i pięknym, ale mieliśmy także do czynienia ze złem. 1 września to nie tylko dzień radości, no nie wszyscy się cieszą, że idą do szkoły, ale załóżmy przez moment, że wszyscy to radosne podniecenie odczuwają, także debiutanci. To nie tylko ten pierwszy dzień powrotu do zajęć, które przygotowują was do dorosłego życia, no ale siłą rzeczy to jest także ten dzień, kiedy wszędzie wspominamy rozpoczęcie wojny. Bo te dwie sprawy są ze sobą splecione. Tak naprawdę w czasie, kiedy bomby niedaleko nas spadają znowu na domy, na przedszkola, na sklepy, kościoły, skoro każdego dnia czytamy i widzimy ofiary nieludzkiej agresji, ginące dzieci, kobiety, mamy z dziećmi, to tym bardziej musimy być świadomi, że od nas wszystkich, także od tych najmłodszych, zależy, czy my tu w Polsce po tylu wiekach i tylu dekadach nieszczęść i dramatów jesteśmy w stanie budować trwałe bezpieczeństwo i trwały pokój.
1: I to premier Donald Tusk, który wziął udział w powiatowej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. To wydarzyło się dosłownie przed chwilą, a teraz zgodnie z zapowiedzią Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
1: Co się dzieje w amerykańskiej administracji, bo już nie tylko w armii? Wspominałam o informacjach czy doniesieniach The Telegraph, które sugeruje swojego rodzaju bunt wojskowych przeciwko Pete'owi Hegsethowi?
2: Być może, to znaczy nie mogę twierdzić, że jestem specjalistą od amerykańskiej administracji, ale łatwo mi sobie wyobrazić, że mając takie

0: takiego szefa jak Pete Hegseth, ja prawdopodobnie też bym się buntował, ponieważ jest to osoba zupełnie z zewnątrz, no łatwo o tym zapomnieć, ale to jest człowiek, który był prezenterem telewizyjnym i po prostu spodobał się Trumpowi, ponieważ był bezpośredni i prezentował mniej więcej taką politykę, jaka podobała się Donaldowi Trumpowi. Oczywiście jest też weteranem wojskowym i też osobą z dosyć bujnym byłym życiorysem, więc i wszystkie jego wypowiedzi przez ostatnie pół roku w trakcie tej wojny, bo to już jest pół roku w tym momencie, sugerują, że niekoniecznie jest on specjalistą od jakiejś długofalowej strategii wojskowej i tego typu spraw, więc no nie zdziwiłoby mnie to.
1: No tak, ale decyzji z pewnością nie podejmuje sam, choć był taki moment, w którym Donald Trump machał mu, czy groził mu palcem, jakby próbując go obarczyć odpowiedzialnością za to, co dzieje się w Iranie. Ja wiem, że pan nie jest specjalistą od amerykańskiej polityki, ale to ma ścisły związek z tym, co dzieje się w Iranie, bo generałowie, admirałowie, w tym ci nadzorujące operacje USA na przykład w Europie, Azji, Ameryce Łacińskiej, po prostu oficjalnie wyrażają sprzeciw wobec rozkazów Hegsetha dotyczących przedłużenia obecności sił zbrojnych, amerykańskich sił zbrojnych w okolicach Iranu.
0: Ta wojna miała potrwać kilka tygodni maksymalnie. No tak. Jak właśnie powiedzieliśmy, to jest już pół roku. USS Lincoln w okolicy Iranu stacjonuje już, zdaje się, 280 dni i niedawno była informacja, że w końcu żołnierze będą mieli zezwolenie na zejście na odpoczynek, na zejście na ląd w Tajlandii na chwilę, ponieważ warunki na tym statku i również stan zdrowia psychicznego wielu żołnierzy, to jest 5000 osób na jednym statku, jest nie najlepsza, więc to też dużo mówi o tym, co planowano, jak to poszło i jakie są perspektywy na przedłużanie tej wojny, chociaż jednocześnie jasne jest zupełnie stuprocentowo, że Amerykanie nie osiągnęli tego, co chcieli, gdy tą wojnę rozpoczynali pod koniec lutego. Niemniej jest też tak, że polityka nacisku na Iran dzisiaj pewne skutki przynosi. Oczywiście dalej jest pytanie, jakie to ma długofalowe ewentualne skutki, czy w ten sposób Amerykanie są w stanie osiągnąć to, co chcą. Tu się pojawia kolejne pytanie, czy my dokładnie wiemy, czego dokładnie w tym momencie chcą Amerykanie. Natomiast nacisk ekonomiczny w tym momencie, szczególnie blokada portów irańskich przez Amerykanów przynosi skutki, to znaczy Irańczycy od kilku tygodni mają problemy między innymi z dostępem do benzyny na stacjach benzynowych. To jest jasne, to jest, się dzieje w wielu miejscach Iranu, mówi o tym prasa, również międzynarodowa. Mamy zdjęcia z tych stacji benzynowych, ponieważ Irańczycy wprawdzie mają bardzo dużo ropy, którą eksportują, ale ich zdolności rafineryjne, przerobienia tej ropy na paliwo są trochę słabsze, szczególnie, że w trakcie wojny te rafinerie zaatakowano i po prostu ropy brakuje, a to jest bardzo istotne wydarzenie wewnątrz Iranu. Można tylko przypomnieć chociażby 2019 rok, gdzie plan rządu, żeby te ceny paliwa na stacjach benzynowych podnieść nieznacznie, a pamiętajmy, że to jest z naszej perspektywy, to jest dramatycznie tania benzyna, to jest kilka groszy na litrze w przeliczeniu na dzisiejsze nasze pieniądze. To wtedy spowodowało bunt, to teraz też ma taką potencjał, żeby ten bunt spowodować. Więc do czego dążę? Mimo wszystko nacisk Amerykanów w tym momencie, ten ekonomiczny, jakiś wpływ na wydarzenia w Iranie ma. Pytanie, czy to jest w stanie diametralnie zmienić politykę Iranu. Na razie to wcale tak nie wygląda.
1: No, mówi pan, że mamy wątpliwości, czego Amerykanie chcą w Iranie. No, ja ich raczej nie mam. No, zniszczenie programu atomowego. Udało się?
0: No nie udało się.
1: No właśnie. No właśnie. Zniszczenie potęgi tyranów. Udało się?
0: No,
1: w sensie... Nie udało się. Zmobilizowanie irańskiego społeczeństwa do wystąpienia przeciwko swoim oprawcom, no, czy tej opresyjnej władzy. Udało się?
0: No, nie, ale właśnie to, o czym mówiłem, wskazuje na to, że jest jeszcze potencjał do tego, żeby to się zmieniło.
1: No, ale na tę chwilę się nie udało, prawda?
0: Na tę chwilę się nie udało.
1: Zniszczenie cywilizacji, ja tylko cytuję. Zniszczenie cywilizacji, udało się?
0: No nie udało się, ale tego typu słowa Trump

0: Pano, wiemy dobrze, że trzeba je traktować z dużą rezerwą.
1: No to kogo mamy słuchać? No chyba amerykańskiego prezydenta.
0: No to powodzenia tym wszystkim, którzy chcą go słuchać. No jakby warto sobie przejrzeć jego feed na Truth Social, czyli teoretycznie stronie społecznościowej, tak naprawdę po prostu pasmie transmisyjnym myśli prosto z głowy Donalda Trumpa. No wczoraj on wrzucił tam wideo wykonane przy użyciu jakichś tych...
1: No już chciałam pana zaatakować, chciałam pana zapytać, czy on zaatakował tę wyspę Hark, czy też,
0: no do tego zmierzam,
1: czy też nie? No właśnie.
0: Ponieważ Donald Trump wczoraj umieścił wideo, na którym przedstawia teoretycznie atak na wyspę Hark w Zatoce Perskiej, no ale każda osoba, nawet słabo wykształcona w narzędziach sztucznej inteligencji i w internecie, natychmiast zauważy, że jest to wideo, które nie przedstawia faktycznych wydarzeń, bo te wybuchy są zupełnie nierealne, a gdyby to wideo trwało dłużej, to ten wybuch, który tam widzimy, który ma przedstawiać ten atak na wyspę, po prostu pożarłby helikopter, z którego teoretycznie oglądamy te sceny. No nie, nawet amerykańska armia zaprzeczyła, że atak, o którym powiedział Trump, że trwa, nie nastąpił. Amerykanie uderzyli wczoraj w Larak, w wyspę dużo bliżej ciśniny Ormuz. W największej eskalacji od miesiąca. Natomiast no, to jest bardziej taka taktyka, którą nazywa się koszeniem trawy. To znaczy Irańczycy, szczególnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, odbuduje jakieś zdolności, które zostały zniszczone, i Amerykanie je znowu niszczą. I tak w kółko. Pytanie znowu, na co to jest przepis poza wieczną wojną?
1: No tak. To, co się jeszcze nie udało, pewnie lista z każdym dniem staje się coraz dłuższa, prawda? I teraz pytanie, bo o co chodziło pod koniec lutego Stanom Zjednoczonym, no to ja próbowałam to wymienić, prawda? Dokładając kolejne argumenty, które pojawiały się z upływem czasu. Ale o co chodzi im dzisiaj? O zachowanie twarzy? No w ten sposób się nie uda.
0: Zachowanie twarzy to jest jedna rzecz, a druga, zakładam, to zmuszenie Irańczyków do podjęcia rozmów w taki sposób, który satysfakcjonowałby Amerykanów. To znaczy, no bo mieliśmy wiele rozmów przez te ostatnie miesiące, w zasadzie przez rok, półtora. No i Amerykanie przekonali się w tych rozmowach, że Irańczycy nie są skłonni, że nie boją się Amerykanów, nie boją się tego nacisku, stawiają swoje warunki. Amerykanie, prowadząc tę wojnę dalej, zdaje się, że próbują ich trochę zmusić do większych ustępstw. No, jak widać, to na razie nie idzie, a jednocześnie czasami z perspektywy też trudno się dziwić Irańczykom części ich podejścia. Ostatnio w New York Timesie był dobry artykuł na temat rozmów nie z Iranem, a z Kanadą Amerykanów na temat wojny handlowej i wojny celnej. I tam liczni urzędnicy kanadyjscy, którzy brali udział w tych rozmowach, mówili, że negocjacje z tą administracją amerykańską są w zasadzie... No nie da się ich prowadzić, bo Amerykanie zmieniają w trakcie rozmów zasady gry i to, czego chcą, i w zasadzie nie wiadomo, czego chcą, i po prostu oczekują kapitulacji. No i Kanadyjczycy się postawili, być może lekko inspirując się Irańczykami przez ostatnie pół roku. No i no, jest to jakiś obraz upadającej potęgi amerykańskiej, państwa, które coraz słabiej potrafi narzucać swoją wolę na świecie. Oczywiście pytanie, na ile jest to związane z tą konkretną administracją, a na ile z długofalowymi zmianami w tym państwie. No nie przekonamy się o tym, dopóki ten prezydent nie odejdzie, a to jeszcze będzie trwało ponad 2 lata.
1: No tak, ale nawet jeśli odejdzie i jego następca będzie próbował rozwikłać tę sytuację, to Teheran tak urósł w siłę i moc, że ja sobie nie wyobrażam jakiejś koncyliacyjnej sytuacji. Okej, no dobrze, macie przyjaciela Amerykanie, to jest kpina z mojej strony oczywiście.
0: Jasne, czy
1: nowego prezydenta, to teraz się dogadajmy. No, no nie wyobrażam sobie tej sytuacji.
0: Nie przesadzałbym z tą potęgą Iranu. Oczywiście my bardzo lubimy obserwować, jak Stanom nie idzie, szczególnie z Trumpem na czele. To jest czasami bardzo przyjemne, no bo nie lubi się tego Trumpa, więc jego porażki czasami bywają satysfakcjonujące, mhm, i przez to zapomina

0: Się czasami o tym, gdy się tak śledzi nie bardzo dokładnie te wydarzenia, że Iran też ma potężne problemy. Oczywiście to, że Amerykanom nie udało się osiągnąć tego, co chcieli, to jest również problem tych założeń z lutego. Ale w Iranie są też, tam też trwają walki frakcyjne polityczne na głównej osi ludzi, którzy chcieliby zakończyć tę wojnę, skupić się na rozmowach i na rozwoju, i ludzi, którzy chcieliby się skupić na jednak dalej tej linii. I moim zdaniem rozmowy z inną administracją są możliwe, bo są nam osoby, jakby trzeba coś, Irańczycy muszą coś zrobić, bo są na fatalnej trajektorii gospodarczej i ostatecznie to się może zmienić. Natomiast 2 lata, 2,5 roku to jest ogromny szmat czasu i jasne, nie wiemy, co się będzie działo wtedy.
1: Jakub Szymczak, OKO.press, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Kierowca tira wjechał w ludzi. Tragiczny wypadek na A1. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. Pokazujemy Państwu zdjęcie z tego miejsca. A z nami podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Dzień dobry, pani komisarz.
2: Dzień dobry.
1: Co się wydarzyło?
2: Do tego tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 9 na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Ze wstępnych ustaleń policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Częstochowskiej Komendy wynika, że kierujący zestawem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowały się osoby, które wykonywały prace remontowe na tej drodze. Niestety w tym zderzeniu 4 osoby poniosły śmierć na miejscu, 4 pozostałe w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby, zarówno policjanci, jak i strażacy pod nadzorem prokuratora. Droga jest zablokowana w kierunku Katowic. Policjanci wyznaczyli objazdy. Mamy też informację, że kierowca z tej ciężarówki został zatrzymany. Wstępne badanie wykazało, że jest trzeźwy. Natomiast policjanci będą sprawdzać, czy faktycznie w jego organizmie nie ma ani narkotyków, ani alkoholu, a to wykaże badanie krwi, które na pewno zostanie mu pobrane.
1: Czy na tym etapie może pani powiedzieć, co się mogło wydarzyć, dlaczego doszło do tej sytuacji? Ktoś kogoś nie zauważył, nie wiem, były niewłaściwe oznaczenia.
2: Wszystkie szczegóły i okoliczności tej tragedii będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa. Natomiast na tą chwilę policjanci zabezpieczają wszystkie ślady, wykonują oględziny miejsca zdarzenia po to, aby zgromadzić materiał dowodowy, który ma za zadanie wyjaśnić, co tak naprawdę było przyczyną tej tragedii.
1: I autostrada na wysokości Mykanowa jest cały czas zablokowana?
2: Droga jest zablokowana tutaj właśnie na wysokości Mykanowa, a utrudnienia potrwać mogą nawet kilka godzin.
1: Dziękuję pani za te informacje. Podkomisarz Barbara Poznańska o wypadku na A1, o którym piszemy też na polskieradio24.pl. Dziękuję pani bardzo.
2: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.

0: singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Ciężarówka wjechała w ekipę obsługi technicznej. Trwa akcja ratunkowa na autostradzie A1. Prezydent apelował na Westerplatte do Niemiec o reparacje wojenne. Premier mówił o potrzebie solidarności. Ceny paliw poszybowały. Zakończył się program CPN. Tankowanie podrożało o kilkadziesiąt groszy na litrze. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Cztery osoby nie żyją, a kilka jest rannych. Informacje zaczynamy od śmiertelnego wypadku na A1 koło Częstochowy. Przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic ciężarówka wjechała w samochód obsługi technicznej autostrady. Jak powiedział nam Paweł Liszaj z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie, na miejscu pracuje prawie 30 strażaków. Wciąż trwa akcja ratunkowa.
5: Po dojeździe na miejsce stwierdziliśmy, że jest to bardzo złożone zdarzenie drogowe. Na miejscu w tej chwili mamy 4 ofiary śmiertelne, 5 osób poszkodowanych. Ta sytuacja cały czas może się zmienić. W zdarzeniu brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą, samochód autolaweta.
4: Na miejscu lądował ratowniczy śmigłowiec. Trasa obecnie jest całkowicie zablokowana. Służby badają też dokładne okoliczności tej tragedii. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie w nocy uderzyli w ukraińską stolicę ponad 20 rakietami balistycznymi. To jeden z najbardziej intensywnych ataków powietrznych na ukraińską stolicę. Na miejscu jest Paweł Buszko.
6: W nocy Kijowianie przeżyli chwilę grozy, bo w ciągu 20 minut Kijów atakowany był przez 22 rakiety balistyczne. W całym mieście słychać było serię powtarzających się głośnych eksplozji. Ukraińskiej obronie udało się strącić jedynie część rakiet. Niektóre z nich bądź ich odłamki spadły w 5 dzielnicach miasta. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkanaście zostało rannych, wśród nich dzieci. Kijów już od czwartku znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem, bo oprócz rakiet wciąż przylatują tu też drony odrzutowe.
7: Od
8: zeszłego czwartku to już chyba cały czas, całodobowo. Jest to celowe, żeby jakoś zdestabilizować społeczeństwo. Tak mówiła mi kijowianka pani Antonina. I chociaż mieszkańcy ukraińskiej stolicy i innych miast zapowiadają, że Putinowi nie uda się ich złamać, to faktem jest, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest coraz bardziej przeciążona. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Nad ranem przed podświetlonym w biało-czerwone barwy pomnikiem obrońców Wybrzeża uczczono tragiczną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz pamięć obrońców i poległych w walce z Niemcami. Na Westerplatte głos zabrali też przedstawiciele najwyższych władz państwa. Na miejscu był Przemysław Lis.
9: Salut armatni!
10: W rocznicę niemieckiego ataku nad Westerplatte zawyły syreny alarmowe i okrętowe tyfony. Zapalono znicz pokoju, odczytano apel pamięci oraz oddano 12 salw armatnich. Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny zaapelował do Niemiec o reparacje wojenne dla Polski. Przypomniał również o tym, jak wielką tragedią dla naszego narodu była II wojna światowa.
11: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
10: Głos zabrał również premier Donald Tusk, który podkreślił, że dziś, gdy rośnie zagrożenie ze wschodu, wolny świat nie może popełnić tych samych błędów, co 87 lat temu.
12: Najważniejszą lekcją z Westerplatte jest to, aby już nigdy ten, który został napadnięty przez agresora, nie był sam.
10: Uroczystości zakończyła modlitwa ekumeniczna, po której nad Westerplatte przeleciały polskie myśliwce. Westerplatte, Przemysław Lis, Polskie Radio.
4: W informacjach teraz solidne uderzenie po kieszeni kierowców. Wrócił wyższy VAT na paliwa. Do tego znów eskaluje konflikt na linii Iran-USA. Podwyżki w detalu mogą wynieść od 90 groszy do ponad złotego, oceniał wicedyrektor działu analiz XCB Michał Stajniak.
13: Koniec krajowych obniżek zbiega się z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowych giełdach. Baryłka ropy Brent przekroczyła próg

0: $91. Głównym powodem jest zaogniający się konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, skupiony oczywiście wokół cieśniny Ormus.
1: A jak to wygląda na stacjach paliw? Litr benzyny 9,5 może od dziś kosztować za litr około 7,60 zł, a litr oleju napędowego może kosztować powyżej 8,30 zł. Polskie siatkarki mają za sobą udany występ w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W poniedziałek w Stambule pokonały Portugalki 3-0 i w walce o awans do strefy medalowej zmierzą się z Holenderkami. Przyjmująca Julita Piasecka przyznaje, że długi turniej daje się już zawodniczkom we znaki, ale perspektywa gry o medale wyzwala w nich nowe pokłady energii.
2: Długo tutaj jesteśmy, już długo to wszystko trwa, ale wiemy, że teraz są te najważniejsze mecze przed nami, więc też nie możemy się doczekać. Teraz będziemy miały 2 dni wolnego tak naprawdę od meczu, więc będziemy mogły gdzieś się zregenerować i jeszcze lepiej do tego kolejnego meczu przygotować.
1: A mecz Polska-Holandia zaplanowano na czwartkowy wieczór.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na termometrach dziś średnio od 18 stopni na wybrzeżu do 23 stopni na wschodzie Polski. Na północy i zachodzie jest dość pochmurno, tam też może dziś przelotnie padać. W wielu miejscach dziś też silnie powieje, a po południu możliwe są burze na północnym wschodzie kraju.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 7 minut po 11. Małgorzata Żuchowska. Jesteśmy z Państwem cały czas. Ja pamiętam, kto jeszcze pamięta, jak witano uczniów w PRL-u 1 września. Musicie zwalczać wrogów ludowej Polski. Polityczna rzeczywistość wdzierała się do przemówień z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w różnym natężeniu. Znaczy, najgorzej było na przełomie lat 40. i 50., ale nie, ja tego okresu nie pamiętam, choć przypominamy treść tych przemówień na Polskie Radio 24.pl. I teraz uwaga. Każdy uczeń stosownie do swego poziomu winien wiedzieć, że toczy się w świecie walka z ustrojem opartym na krzywdzie ludzkiej i na wyzysku człowieka przez człowieka. To 48 rok, minister Stanisław Skrzeszewski. Ten właśnie ustrój wyzysku, jak mówił do młodzieży prezydent Bolesław Bierut, zrodził rozkład moralny i zdziczenie. Rodził faszyzm i hitleryzm, a dziś rodzi podżegaczy wojennych i zaborców imperialistycznych. W Polsce toczy się walka z pozostałościami tego ustroju i tymi ludźmi, którzy chcieliby ten zły ustrój w Polsce z powrotem narzucić, tak mówił Bolesław Bierut. I nie wahał się też sięgać po mocne argumenty. Jeżeli nie chcecie, aby na krwi, zdrowiu i pracy waszych ojców tuczył się kapitalistyczny czy obszarniczy wyzyskiwacz, jeśli nie chcecie, aby ziemię waszych ojców znowu zabrał obszarnik, jeśli chcecie, żeby Polska była silna, zamożna, oświecona i wolna, to musicie zwalczać wszystkimi siłami wrogów Polski Ludowej. To jeszcze Stanisław Skrzeszewski, który tak witał uczniów na progu roku szkolnego 1948-49.
3: Komentarz.
10: Z nami dr Paweł Ramiączek, prawnik, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: Panie doktorze, pan jest administratywistą.

Jestem administratywistą, skończyłem Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, właśnie na kierunku administracja, później studia doktoranckie na Wydziale Prawa w Katowicach. No i tak się właśnie.

0: racji, że teraz będzie inaczej.
1: Tutaj
0: Miało
1: w ramach
0: być inaczej.
1: Tak, w ramach Trybunału Konstytucyjnego występuje bardzo istotny spór prawny i on ma wiele płaszczyzn. Pierwsza oczywiście klasyczna, wszystkim znana płaszczyzna dotyczy zaprzysiężenia sędziów. I tutaj mamy cztery osoby, które de facto nie są uznawane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Natomiast gdybyśmy już wnikali właśnie z punktu widzenia administratywisty w takie szczegóły bardzo konkretne dotyczące zapisów ustawowych w kontekście oczywiście zaprzysiężenia, to dochodzimy do semantyki, a więc sformułowań słownych i definicji słownych, czy też interpretacji słownych, które występują w samych zapisach ustawowych. I tutaj mówimy wobec prezydenta, zaprzysiężenie. Wobec nie oznacza oczywiście bezpośrednio przed obliczem. No i z tego tytułu interpretacja jest dokonywana przez wielu prawników w różnoraki sposób. Przez prawników, którzy są skupieni wokół Bogdana Święczkowskiego, dokonywana jest właśnie w sposób taki, że wobec oznacza w obliczu prezydenta. Przez drugą stronę oblicze nie jest potrzebne, tak powiem kolokwialnie. W związku z tym no, jest to spór, który do tej pory nie został rozwiązany. Natomiast oczywiście, gdybyśmy przechodzili do takiej twardej analizy, wykładni logicznej, gdzie słowo wobec oznacza pewną czynność dokonaną wobec postaci, wobec funkcji, urzędu, jakim jest prezydent, no to wtedy to ślubowanie, które złożyli pisemnie sędziowie, można uznać za skuteczne. Ja należę do tych ludzi, którzy jednak uznają to ślubowanie za skuteczne. W związku z tym no, to jest czynnik, który wyeliminowałby kolejny problem, który dzisiaj występuje w ramach Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczy on oczywiście Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to ma dość istotne znaczenie w kontekście kolejnego problemu. Już tak będziemy tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, a tym kolejnym problemem jest oczywiście sposób finansowania Trybunału.
0: To jeśli pan pozwoli, właśnie, panie doktorze, jeśli pan pozwoli o pieniądzach, czyli kwocie zero dla Trybunału Konstytucyjnego w przyszłym budżecie, o tym jeszcze porozmawiamy, ale chcę pana zapytać o pewien... O wrażenie pewnego dysonansu, który mogą mieć ludzie słuchający pana premiera. No bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego niezawiśli, bez wpływu. A polityczni, bo prawda, tego w swoich rozwiązaniach i propozycjach ustawowych także tego chciała koalicja rządząca. Maciej Berek, który według pana premiera ma zrobić, jest w Trybunale potrzebny, bo ma zrobić w nim porządek. To znaczy jaki... Co może zrobić w Trybunale Maciej Berek, a czego nie mogliby zrobić inni apolitycznie wybrani sędziowie, znaczy apolityczni sędziowie wybrani przez Sejm?
1: To jest bardzo dobre pytanie, które pani postawiła, pani redaktor, bo w ocenie kandydatury pana Macieja Berka też pojawia się wiele właśnie podobnych pytań dotyczących samej kandydatury, chociaż ja co do kandydatury nie mam wątpliwości z punktu widzenia oczywiście merytoryki, bo miałem okazję kilkukrotnie spotkać się z działalnością pana ministra i też jako osoba związana z materią prawa oceniam jego kompetencje niezwykle wysoko i to absolutnie jest niepodważalne. Natomiast samo tło polityczne, jako że był ministrem, rzeczywiście miał kontakty związane z obecnym rządem, czy od dawna związane z panem premierem, no to rzeczywiście tutaj w wielu środowiskach budzi to wątpliwości co do tej zasady dotyczącej apolityczności. Ja też przypomnę, że w międzyczasie powstała nowa ustawa, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, nie weszła w życie, gdzie też były wytyczne dotyczące apolityczności. Dzisiaj ten zapis de facto jest zapisem martwym, bo nie funkcjonuje. Więc można.
0: No, koalicja
1: tutaj
0: proponowała, panie doktorze, jakiś okres karencji dla polityków, którzy chcieliby, wejść do Trybunału kilka lat bez polityki. Czego byśmy, bo co do kompetencji pana ministra Berka, ja nie zabieram głosu. Pan mówi, że jest fachowcem, mówi tak wiele osób. Okej, akceptuję, tylko nawet jeśli jest urzędnikiem propaństwowcem z krwi i kości, to jak się wchodzi między wrony, to się staje, chcąc nie chcąc, politykiem. Czy pan Maciej Berek jest politykiem?
1: Panie redaktor, nie jestem w stanie tego rozgraniczyć na tyle skutecznie i na tyle jest jednoznacznie, aby dzisiaj tutaj wysnuć jakiś ostateczny wniosek. Natomiast faktem jest, że pan minister jest planowany na miejsce pana Justyna Piskorskiego. Tutaj kadencja pana Justyna kończy się 18 września i zobaczymy, co będzie dalej, bo z tego, co zdążyłem się zorientować, to 3 września ma być ostateczny.

0: ostateczne głosowanie w Sejmie, czy też 4 września na temat kandydatur i będziemy już znali całą dalszą historię tej kandydatury. Natomiast bez wątpienia na pewno
1: ale
0: będzie
1: wcale nie możemy
0: to...
1: mieć pewności, prawda, że pan Maciej Berek tę procedurę przejdzie, bo sąd politycy koalicyjni, którym się ten pomysł po prostu nie podoba, bo twierdzą, że jest wbrew deklaracjom składanym przez koalicję jakiś czas temu, tak? Będzie inaczej.
0: Tak, tu mówimy o politykach lewicy, mówimy o politykach też, którzy tworzyli partię Szymona Hołowni, a więc rzeczywiście jest tutaj dużo jeszcze znaków zapytania. No ale wróćmy może do tych technikaliów. Rzeczywiście pan minister jest planowany po to, aby w Trybunale też postarać się zrobić rozeznanie i taki, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście porządek co do funkcjonowania. Oczywiście to jest zapowiedź i to są pewne słowa, które w przestrzeni publicznej dość wybrzmiewają, no powiedziałbym, groteskowo. Niemniej jednak rzeczywiście w Trybunale Konstytucyjnym ten porządek powinien być planowany. I tutaj mówię absolutnie o działaniach w pełni formalnych, które dotykają zgromadzenia sędziów czy Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo cały klucz funkcjonowania Trybunału właśnie jest w rękach Zgromadzenia Ogólnego, a dzisiaj to Zgromadzenie Ogólne wynosi 11 osób i 4 osoby, które de facto są niezaprzysiężone, ale no, można powiedzieć formalnie zaprzysiężone, chociaż w ocenie pana przewodniczącego Trybunału jest inaczej. I tutaj sądzę, że pan minister Berek, wchodząc na miejsce pana Piskorskiego, będzie tym gwarantem, że powoli będzie się gdzieś tam przechylać szala w ramach Zgromadzenia Ogólnego, co pozwoli w ramach głosowań na dalsze czynności, ewentualnie oczywiście, w trybie ewentualnie, porządkujące działalność Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą, no, też nie jesteśmy od dzisiaj obserwatorami tego, co się dzieje w prawie czy w polityce i słychać głosy z Trybunału, że mimo, że wokół pana przewodniczącego, szefa Trybunału Święczkowskiego, prezesa, są zgromadzeni sędziowie, którzy de facto no, trzymają jego linię, to jednak gdzieś tam te wyłomy są słyszalne. I ja też jestem bardzo ciekaw, jak dalej będzie funkcjonował Trybunał. A wiemy o tym, że to jest instytucja, która jest niezwykle ważna w procesie legislacji. Tu chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba, że Trybunał powinien być absolutnie strażnikiem konstytucji i wpływy, gdzie interpretacja prawa zależy od nastrojów politycznych, powinny się raz na zawsze skończyć. Czy się skończą, tego nie wiem.
1: No tak, ale dlaczego tego zadania nie można by powierzyć albo zespół sędziów, tak? Nie mógłby powierzyć pani sędzi Magdalenie Będkowskiej, albo Dariuszowi Szostkowi, albo Sławomirowi Patyrze. To są ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta. Bo myślę sobie, cały czas powtarzam, nie odbierając kompetencji panu ministrowi Berkowi. Ministrowi skądinąd, prawda? To tą decyzją premier i komentarzami związanymi z tą decyzją pan premier trochę sypie piasek w tryby Trybunału i daje argument tym, którzy będą właśnie wracać do deklaracji zero polityki w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Niestety też mam podobną opinię na ten temat i z całym szacunkiem dla kolegów prawników, dla środowiska sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego też uważam, że może być to później, no niestety, ale paliwem politycznym dla osób, które będą później podważały ewentualne decyzje Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I niestety, ale mam wrażenie, że pomimo, że załóżmy no, większość późniejsza, mówimy o sędziach w Trybunale, w Zgromadzeniu, będzie pozwalała na przeforsowanie określonych rozwiązań, to i tak w ramach opinii późniejszych, zwłaszcza ze strony środowisk opozycyjnych, działalność Trybunału może być oceniona bardzo negatywnie. Nie jest to w mojej ocenie droga do ostatecznego zamknięcia sporu kompetencyjnego, no i muszę użyć niestety tego słowa politycznego wokół Trybunału. No ale na razie nie przeceniajmy faktów. Zobaczymy, jak ta sprawa dalej się ułoży. A może w zanadrzu jest jeszcze jakieś rozwiązanie, które będzie bardziej optymalne.
1: No tak. A propos budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Działa to tak w największym uproszczeniu, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjmuje sprawozdanie z działalności, prawda, takie podsumowujące działanie budżetu w danym roku, składa to sprawozdanie i na tej podstawie albo po przyjęciu tego sprawozdania kreowany jest budżet tej instytucji na kolejny rok. Nie ma sprawozdania, nie ma pieniędzy dla Trybunału. To znaczy dla nikogo? Dla urzędników, dla sekretariatu, dla osób zatrudnionych w Trybunale?

0: Można tak w skrócie powiedzieć. Natomiast tutaj znów dochodzimy do kolejnej, niestety, ale jak to w polskim prawie bywa, sytuacji sporu interpretacyjnego i kompetencyjnego. Bo w przypadku Trybunału o jego finansach decydują de facto dwie ustawy, można powiedzieć. Pierwsza z nich to jest oczywiście ustawa o finansach publicznych. Tutaj minister finansów włącza do ustawy budżet Trybunału. Chodzi o dochody i wydatki. I to jest czynność, która de facto jest czynnością bezdyskusyjną. To jest po pierwsze. Po drugie mamy ustawę o organizacji i trybie działania Trybunału Konstytucyjnego, czy postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, już profesjonalnie cytujmy ustawę. I tu właśnie jest mowa pierwszy raz o zgromadzeniu ogólnym, gdzie zgromadzenie ogólne ma kompetencje do tego, aby składać taki projekt dochodów i wydatków. To jest konkretny artykuł w tej ustawie, jak dobrze pamiętam, to jest artykuł 6 bodajże, tam jest punkt 2, punkt 9 ustępu 2. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast problem tkwi właśnie w tym, że minister finansów tłumaczy, iż dostał to ten dokument, tak go nazwijmy, bo trudno to nazwać właśnie tym sprawozdaniem sensu stricto, od pana przewodniczącego, od prezesa, przepraszam, Trybunału Konstytucyjnego. Więc de facto nie było to czynnością, czy też nie było to uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. No i tutaj mamy sytuację, w której rzeczywiście dochodzi do sporu interpretacyjnego, bo teraz przepisy ustawy jednej i drugiej, którą zacytowałem, de facto wymuszają na ministrze finansów włączenie budżetu Trybunału do ustawy budżetowej. Jedna i druga ustawa również nie daje kompetencji nadzorczych nad Trybunałem Ministrów i Finansów i nie daje również kompetencji, które miałyby charakter wstrzymujący budżet. Natomiast z kolei mamy spór dotyczący właśnie dokumentu, który, zadać należy pytanie, ma przesłanki prawne, czyli spełnia wszystkie warunki prawne uchwały Zgromadzenia Sędziów Trybunału. Bo z kolei, patrząc na te dwie ustawy, a zwłaszcza na ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, nie ma tam nigdzie mowy o tym, że prezes Trybunału Konstytucyjnego ma kompetencje jednoosobowe do tworzenia aktów normatywnych, które później mają charakter aktów, które mogą, no, że tak powiem, wywoływać czynności prawne. W tym wypadku mówimy o budżecie. Więc to jest rzeczywiście poważny spór. Ja z mojego punktu widzenia uważam, że minister miał prawo do tego, aby wstrzymać ten budżet. I też nie możemy akceptować wszyscy jako obywatele sytuacji, w której nie ma konkretnych decyzji ze strony Zgromadzenia Ogólnego, a de facto ktoś wymaga, aby dokument, który jest bliżej niedookreślony, wywoływał skutki, które później wiążą się z działalnością i finansami.
1: Panie doktorze, czy ktoś oprócz przewodniczącego Trybunału może zwołać takie zgromadzenie? Bo myślę też o próbie odwołania Bogdana Święczkowskiego, do czego zmierza, jak sądzę, też w komentarzach pan premier, mówiąc, jeszcze zacytuję: może nie będzie to estetyczne, może część z was się na mnie obrazi, ale pomyślcie, czy więcej z was nie obrazi się na mnie, jeśli będę stał z rozdziawioną gębą, to cytat, nic się nie da zrobić, dalej Święczkowski będzie pomiatał sędziami. Ja to biorę na siebie, to jest kontrowersyjne, ale nie mam zamiaru w tej sprawie kapitulować. Mógłby zwołać takie zgromadzenie ktoś inny niż Bogdan Święczkowski, na którym to zgromadzeniu zostałby pan Święczkowski odwołany z funkcji prezesa Trybunału.
0: Tak naprawdę Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj oczywiście jest inicjatywa, która jest inicjatywą, może być inicjatywą ze strony sędziów zgromadzenia, to jest na wniosek co najmniej trzech sędziów Trybunału i tak dokładnie przepisy mówią. Natomiast ostateczna decyzja de facto co do zwołania jest po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tutaj jest obowiązek roczny, to jest częstotliwość i tutaj prezes ma obowiązek zwoływać to posiedzenie w miarę potrzeb. To wiadomo, że potrzeby tutaj są sytuacją dyskusyjną, a także corocznie. I to jest publiczne posiedzenie zgromadzenia. Natomiast o terminie i porządku obrad sędziowie muszą być też wcześniej poinformowani. To jest co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Natomiast ta kompetencja rzeczywiście jest w rękach prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale tak jak mówię, na wniosek może być również zwołany tutaj co najmniej trzech sędziów. Więc no, to jest dość jasne. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału, prezes Trybunału Konstytucyjnego ma rzeczywiście szerokie kompetencje co do jego funkcjonowania i tu nie ma nikt wątpliwości. Natomiast oczywiście należy poddać pod ocenę sam

0: fakt funkcjonowania Trybunału dzisiaj w oparciu o to, co obserwujemy. I moim zdaniem jesteśmy w takim pacie politycznym, który z jednej strony jest patem wynikającym z przepisów wielu ustaw, a z drugiej strony też jest patem wynikającym z braku woli politycznej, aby tę sytuację całą naprawić. Nie mówię tutaj woli politycznej po stronie rządu, no, tak to trzeba ocenić. Mówię tutaj woli politycznej tych, którzy dzisiaj stanowią większość w Trybunale.
1: No i nawet jeśli kandydatura pana ministra Berka zostanie zaakceptowana przez Sejm, to jeszcze pan prezydent musiałby zaprosić pana Berka do złożenia ślubowania wobec pana prezydenta, a jeśli nie, to mielibyśmy być może do czynienia ze ślubowaniem w Sejmie wobec pana prezydenta i sytuacja by się jeszcze bardziej skomplikowała. Panie doktorze, chcę pana jeszcze zapytać, czy miał pan okazję przyjrzeć się informacjom TVN24 i Wirtualnej Polski dotyczącej umowy sponsorskiej między giełdą kryptowalut Zonda Krypto a Polskim Komitetem Olimpijskim? Miał
0: tak,
1: pan okazję?
0: Miałem okazję.
1: Chodzi o to, że Zonda Krypto do różnych swoich przedsięwzięć, także realizowanych przez spółki związane, może swobodnie do celów promocyjnych, reklamowych korzystać z wizerunków obecnych, uwaga, oraz byłych sportowców olimpijczyków. A gdyby ktoś protestował, to roszczenia ma pokrywać PKOL. Co pan sądzi o tej umowie? Tak na koniec naszej rozmowy.
0: Dla mnie ten zapis w umowie jest zapisem niedopuszczalnym, ponieważ godzi on w podstawowe prawa człowieka i nie można bez zgody niczyjej na siłę, w cudzysłowie tak to nazwijmy, wykorzystywać czegoś wizerunku. Więc ta umowa w ogóle ma wadę konstrukcyjną, która dla mnie jest wadą skandaliczną. A miałem okazję to przeczytać, bo wiele moich koleżanek i kolegów, też sportowców, pytało o te zapisy i w ogóle ja nie wiem, kto i na jakiej zasadzie te umowy konstruował. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca.
1: Zdaje się, że nie tylko pan wie, nie tylko pan nie wie, ale także wielu członków PKOL-u ma wątpliwości i nie wie, co w tej umowie było. Ale jeśli taka umowa ma wadę prawną, zasadniczą, to ona ją trzeba jakoś w jakiś szczególny sposób rozwiązywać, czy ona po prostu nie obowiązuje?
0: Z mocy prawa, jeżeli umowa jest zobaczona istotną wadą prawną, może nie obowiązywać, ale zawsze instancją, która ostateczną decyzję podejmuje w tej materii jest sąd. I tutaj ja nie miałbym wątpliwości najmniejszych w tej materii, aby każdy, kto czuje się pokrzywdzony, po prostu tę umowę czy swoich praw próbował dochodzić przed sądem.
1: I na przykład pan Robert Korzeniowski, prawda? W jakimś wątpliwym przedsięwzięciu tej czy innej giełdy.
0: Zdecydowanie no, tak, wie pani, bo tutaj mamy do czynienia, tak, wiesz, mamy do czynienia ze sportowcami, z autorytetami, z osobami, tak, które całe swoje życie poświęciły na to, aby budować swoją markę, ale i też występować w imieniu Polski, a są zobowiązane do tego, żeby dzisiaj reprezentować de facto instytucję, która no, budzi głębokie wątpliwości formalno-prawne. To tak delikatnie mówiąc.
1: Dziękuję za komentarz. Dr Paweł Ramiączek, prawnik, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 11.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Policja i prokurator badają okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie, niedaleko Częstochowy. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że 4 osoby nie żyją, a 4 zostały przewiezione do szpitali. Ich stan jest poważny. Najpewniej kierowca ciężarówki uderzył w ekipę remontową. Tak mówiła Polskiemu Radiu 24 Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów Wydział Ruchu Drogowego Częstochowskiej Komendy wynika, że kierujący zestawem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowały się osoby, które wykonywały prace remontowe na tej drodze.
0: Do śmiertelnego wypadku doszło na trasie w kierunku Katowic. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze wiele godzin. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Premier Donald Tusk zapalił znicz przed pomnikiem upamiętniającym setki ofiar niemieckiego bombardowania Wielunia w Łódzkiem. Polegli mieszkańcy tego miasta są uważani za pierwsze polskie ofiary II wojny światowej. Potem szef rządu uczestniczył w inauguracji roku szkolnego. Pamięć o wojnie ma być lekcją dla młodych, tak mówił premier.
2: Chodzi o to, żeby wszędzie na świecie, tak jak jest tutaj w Wieluniu, pamiętać o tym, co do tej wojny doprowadziło, jak straszliwym nieszczęściem jest wojna. Tylko tak długo, jak długo pamiętamy, tak długo, jak długo wy pamiętacie, tu zwracam się do młodszej części sali, tak długo szansa na to, że wasze i następne pokolenia nie będą ofiarami takiej tragedii, jest większa. Pamięć jest niezbędna.
0: Premier Tusk apelował do uczniów, by ci reagowali na przemoc i pogardę oraz szanowali tych, którzy różnią się od nich poglądami czy pochodzeniem. Koniom pracującym na drodze do Morskiego Oka będzie lżej. Dziś na popularnej trasie rozpoczyna się pilotaż skróconej trasy zaprzęgów. Trasa zostanie skrócona z prawie 8 do 3 km, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziebrowski.
3: Jeżeli turysta wysiądzie na wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę. Wozy konne będą kursować z Palenicy do wodogrzmotów.
0: Docelowo na odcinku między wodogrzmotami Mickiewicza a Włosienicą, tuż przy schronisku nad Morskim Okiem, będą kursować wahadłowo-elektryczne busy.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Polskie Radio 24 cały czas z Państwem. Jest 11.33, a my na chwilę wracamy do wypadku, o którym mówiliśmy w naszym programie. Słyszeli też Państwo w informacjach więcej szczegółów o tym, co się wydarzyło, a na Polskie Radio 24.pl podsumowanie. Tak jak Państwo słyszeli, na autostradzie A1 w kierunku Katowic na wysokości zjazdu Mykanów doszło do drogowego zdarzenia. Informacja dotycząca osób poszkodowanych i ofiar śmiertelnych niestety może się zmienić, bo są ranni w szpitalu. Mamy dla Państwa informacje o objazdach i zdjęcia z miejsca tego tragicznego wypadku. Polecamy, proszę tam zajrzeć.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Pierwszą ankietę Twarzy Depresji dla Szkół wypełniło 215 nauczycieli objętych programem Twarzy Depresji dla Szkół. 54% z nich zadeklarowało, że potrafi zauważyć i rozpoznać objawy depresji uczniów. 32% zaznaczyło, że wie, jak na to reagować i jak pracować z uczniem mającym takie objawy. 28% nauczycieli zaznaczyło, że może dostrzec u ucznia objawy PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego, a 15% zadeklarowało, że raczej wiedziałoby, jak na to zareagować i jak uwzględnić to w swojej pracy z takim dzieckiem. Prawie 40% nauczycieli ocenia, że potrafiłoby zauważyć przeżywaną przez ucznia żałobę, a 16% wiedziałoby, jak na to zareagować i jak z takim uczniem pracować. To są wyniki pierwszej ankiety Twarze Depresji dla szkół, a z nami prezeska Fundacji Twarze Depresji, Anna Morawska-Borowiec. Dzień dobry, pani prezes.
6: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
5: Te wyniki były zaskakujące, bo jak widzę 16%, niecałe 40%, to myślę sobie mało, ale ja jestem laikiem, ja się na tym po prostu nie znam. Czy wyniki tej pierwszej ankiety dodały wam skrzydeł, czy pokazały raczej, jak wiele jest jeszcze do zrobienia?
6: Myślę, że raczej ta druga

0: Odpowiedź jest wskaźnikiem, wyznacznikiem dla nas, że naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale też bardzo doceniamy to w naszym programie, że wielu nauczycieli poświęca swój nierzadko prywatny czas, łącząc się po godzinach z nami swojej pracy po to, żeby lepiej zrozumieć kondycję psychiczną uczniów, żeby lepiej też móc zadbać o siebie. I to myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo cenne i ogromne ukłony dla już ponad 2,5 tysiąca nauczycieli, którzy dołączyli do programu Twarze Depresji dla Szkół, a z ogromną radością mogę powiedzieć, że dzisiaj z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszył nabór do 4. edycji programu Twarze Depresji dla Szkół i dzięki temu, że mamy aż dwóch partnerów tego programu, zaprosimy do tego programu aż 1000 nauczycieli z całej Polski. Jest to program całoroczny. Zacznie się 28 września od 6-godzinnego szkolenia, podczas którego nauczyciele dowiedzą się, jak rozpoznawać najpowszechniejsze zaburzenia psychiczne u dzieci, czyli jak rozpoznać depresję, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, uzależnienia behawioralne, które są obecnie ogromnym problemem, który obserwujemy, czyli uzależnienie od internetu, od telefonu, od AI, od nowych technologii. Ale również zaburzenia adaptacyjne, a następnie całe to szkolenie w formie przystępnym językiem napisanej broszury psychoedukacyjnej otrzymają do pracy na co dzień w swoich klasach, a także w tej broszurze znajdą się scenariusze 10 lekcji wychowawczych, które razem z zespołem opracowaliśmy właśnie jako uważamy, że te tematy są ważne dla dobrostanu psychicznego uczniów i dlatego takie lekcje wychowawcze proponujemy nauczycielom. Cieszę się również, że mamy możliwość rozwoju telefonu zaufania dla nauczycieli, który będzie działał, znaczy działa już od dzisiaj 5 dni w tygodniu, a nie jak do tej pory 2 dni w tygodniu. Wszyscy nauczyciele, nie tylko w sprawie uczniów, ale również ze swoimi trudnościami mogą do nas zadzwonić w każdy od poniedziałku do piątku codziennie przez 5 dni od godziny 13 do 17 dyżuruje nasz psycholog i bardzo się cieszymy, że tutaj ten telefon zaufania możemy rozwijać i jako pierwszym Państwu mogę też zdradzić bardzo dobrą wiadomość, że już 1 października uruchomimy w naszym pogotowiu psychologicznym dodatkowy program bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla nauczycieli, tych, których właśnie wychwycimy w telefonie zaufania, że wymagaliby dalszej pomocy, bo zgłosili się czy z depresją, czy z zaburzeniami lękowymi, czy z innymi trudnościami, które kwalifikują ich absolutnie do dalszego zadbania o swoje zdrowie psychiczne. W naszej fundacji taką szybką pomoc interwencyjną w wymiarze 3 bezpłatnych konsultacji, tak zdalnych, jak i stacjonarnych, będą mieć zapewnione.
1: Jeszcze wrócimy do samych lekcji. Jestem ciekawa, co zaproponowaliście nauczycielom, ale pani prezes, pani redaktor, chciałabym sięgnąć wstecz kilka lat. Jak długo działa fundacja?
0: Nasza fundacja działa jako fundacja ponad 8 lat, natomiast cała historia naszej działalności zaczęła się od kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, która ma już 11 lat i właśnie jako dziennikarka ją zainicjowałam, jeszcze nie wiedząc o tym, że Twarze Depresji odmienią o 180 stopni moje życie zawodowe i osobiste i że właśnie będę zajmować się nie dziennikarstwem, a pomocą psychologiczną w naszym pogotowiu psychologicznym i zajmować się właśnie psychoedukacją.
1: Dlaczego jestem ciekawa, co się zmieniło przez tych kilka lat? Bo jestem przekonana, że tych 8 albo 11 lat temu znacznie trudniej mówiło się o samej depresji niż dzisiaj. Przełamujemy tabu, to się udaje, to już nie jest wstyd, to nie jest, nie wiem, skaza, to nie jest hańba, to jest po prostu choroba?
0: Myślę, że bardzo dużo się zmienia i że udaje nam się małymi krokami stygmatyzować temat depresji, że coraz mniej osób się wstydzi na szczęście mówić o tej chorobie. I to też widać choćby na przykład organizujemy bieg z twarzami depresji, który już za chwilę, bo zapisy są do 10 września, a sam bieg odbędzie się 4 października. I sam fakt tego, że ponad spodziewamy się około 1000 osób, które

0: wezmą udział w tym biegu z koszulkami z napisem Twarze Depresji. Jest to naprawdę dla nas powód do dumy, do wzruszenia. Podobnie jak jesteśmy uczestnikami maratonu warszawskiego, tam wiele osób biega dla naszej fundacji, dla naszego pogotowia psychologicznego, zbierając środki na naszą bezpłatną działalność. I też ulicami Warszawy setki osób biegną w koszulkach z napisem Twarze Depresji. Jeszcze 10 lat temu, kiedy zaczynałam zajmować się tematem depresji, naprawdę było to nie do pomyślenia, żeby ludzie z dumą chodzili w koszulkach z napisem depresja, a dzisiaj wychodzimy z ukrycia, przełamujemy tabu, coraz więcej cudownych ambasadorów, nie tylko znanych, mówił z nami głośno o swoim zdrowiu psychicznym i z tego jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że nasza kampania, bo ten program i te nasze działania, również telefon zaufania skierowany do nauczycieli, postrzegam jako kampanię skierowaną właśnie do tej niezwykle ważnej dla nas grupy społecznej, że również tabu związane ze zdrowiem psychicznym u nauczycieli zostanie przełamane i nauczyciele coraz bardziej zaczynają dbać o swoje zdrowie, mają już swój azyl, mają u nas miejsce, gdzie mogą przyjść i zadzwonić do telefonu zaufania i przyjść do nas po pomoc, do naszej fundacji, bez poczucia wstydu, bez żadnej stygmatyzacji. Jest to dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne i serdecznie zapraszamy. Jeśli, drodzy Państwo, czujecie, że praca Was stresuje, że idziecie do szkoły z zaciśniętym żołądkiem, że woli Was głowa na samą myśl, że macie tam pójść, że brakuje Wam energii, że jesteście smutni, że chce Wam się płakać, że nie możecie w nocy spać spokojnie, bo właśnie są trudności emocjonalne. Dzisiaj w XXI wieku specjaliści zdrowia psychicznego mają naprawdę szerokie możliwości niesienia profesjonalnej pomocy. Dajcie nam szansę sobie pomóc.
1: Jestem też ciekawa, bo weszłam na stronę, zadałam najpierw sztucznej inteligencji, nie ukrywam, pytanie, kto był pierwszą twarzą depresji. Pojawiły się kolejne: Marcin Bosak, Anna Wyszkoni, Justyna Święty, Ersetycz, Paweł Korzeniowski, Aleksander Milwiw-Baron. Dziś pewnie znacznie łatwiej jest zapraszać osoby, które mają znane twarze, dokonania, osiągnięcia i przyznają się do depresji, przyznają, złe słowo, mówią, że chorują, otwarcie mówią, że chorują na depresję. Zastanawiam się, czy na początku też tak było. Czy łatwo było namówić te pierwsze znane osoby do tego, żeby publicznie z taką deklaracją wystąpiły?
0: Nie było łatwo, a ja powiem szczerze, że naprawdę byłam o krok od tego, żeby wycofać się z napisania książki Twarze Depresji, której podjęłam się napisania w 2015 roku i od tego się wszystkie nasze działania w ogóle zaczęły i kampania, a później fundacja. Bo był to czas, kiedy Justyna Kowalczyk opowiedziała o swojej walce z depresją i widziałam, jak znikła z afiszów jednego z dużych banków wówczas. Mijałam ją w oknie codziennie, chodząc do domu i nagle nie ma pani Justyny. Zniknęła po wyznaniu o depresji. Mam nadzieję, że to kontrakt się skończył, a nie stygmatyzacja tematu, ale mam tutaj co do tego wątpliwości, więc powiem szczerze, że obserwowałam też mnóstwo niezrozumienia, hejtu w komentarzach dotyczących jej wyznania z ogromnym smutkiem, bo to był moment, kiedy namówiłam bardzo dużo znanych osób, które mnie zaufały i które uważałam, że ważne jest to, żebyśmy właśnie poszli drogą pani Justyny Kowalczyk i mówili otwarcie dalej głośno, ale potem mnie zmroziło, że mogę im zaszkodzić, że mogą mieć, nie wiem, problemy z kontraktami, z karierami. Część osób rzeczywiście nie autoryzowała mi wywiadów, zdecydowała, że jednak no właśnie są twarzami jakiejś marki, marka się nie zgodziła, różne były wówczas okoliczności, ale istotną część wywiadów nie udało mi się autoryzować z powodu lęku jednak przed publikacją tych wywiadów. A z częścią istotną naszych bohaterów zdecydowaliśmy, że zrobimy kampanię społeczną Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, pierwszą edycję, gdzie właśnie no myślę, że to była ogromna odwaga w tamtym czasie być twarzą naszej kampanii i być z nami. I drugą edycję później zrobiliśmy z tymi samymi ambasadorami, ale ze zdjęciami z dzieciństwa, nawiązując do depresji wśród dzieci i młodzieży, bo nie jest to temat nowy i depresja nie jest nagle jakimś tematem, który się pojawił. Po prostu więcej diagnozujemy, więcej mówimy i bym powiedziała,

0: powiedziała, że powoli z ukrycia wychodzi w końcu depresja i tak jak się Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w 2030 roku będzie pierwszą chorobą cywilizacyjną, to ja nie mam wątpliwości, że już jest pierwszą chorobą, z którą mierzy się ludzkość, ale nadal z powodu trudnego dostępu do specjalistów, nadal z powodu niezrozumienia i stygmatyzacji tej choroby jest najbardziej niedoszacowaną chorobą, o której mówimy. I tym bardziej się cieszę, że bynajmniej nie ze wzrostów zachorowań, bo one są oczywiście martwiące, ale z tego, że ludzie zaczynają mówić o tym otwarcie, przestają się bać i myślę, że warto tutaj się odwołać też do mojej ostatniej rozmowy z naszym ambasadorem Cezarym Łukaszewiczem, który po raz pierwszy zdecydował się mówić o swoich doświadczeniach z zaburzeniami lękowymi. I nawet w czasie tego wywiadu do końca się wahał, czy on chce udzielić, czy on udzieli tego wywiadu, czy nie. I długo trwały rozmowy z nim. Znamy się dość długo, zanim się zdecydował zostać ambasadorem piątego biegu z twarzami depresji. I wszystko razem to, że jest to bieg charytatywny, że robimy go zbierając środki dla dzieci i młodzieży korzystających 7 dni w tygodniu z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej w naszej fundacji. Cezary się zdecydował na to i dzisiaj widzę, z jakim ogromnym echem się odbił, jak tysiące ludzi piszą nawet na naszej stronie dla niego podziękowania, że mają tak samo, że przeżywają to samo i też Cezary ich tutaj kieruje po pomoc do naszej fundacji, także myślę, że robimy małymi krokami ważną pracę i niech jak najwięcej osób pomaga ją robić. Mam nadzieję, że coraz więcej osób też przestanie stygmatyzować profesjonalne leczenie depresji poprzez połączenie farmakoterapii i psychoterapii, bo z tym też bywa różnie i jak widzę takie różne echa dotyczące stygmatyzacji leczenia lekami antydepresyjnymi, to naprawdę mnie to niepokoi, bo wiem jako psycholog o specjalności klinicznej, jak wielu osobom te leki ratują życie, a nam jako psychologom często bez leków pacjent w głębokiej depresji jest w takim stanie, że my nie jesteśmy w stanie robić swojej pracy, ani terapeuci, ani psycholodzy, bo on po prostu wymaga też farmakoterapii, żeby pamięć wróciła, żeby koncentracja wróciła, żeby napęd wrócił, żeby miał siłę i chęć pójść do lekarza, żeby odciąć najgorsze myśli samobójcze, które powodują, że depresja nieleczona realnie zagraża życiu.
1: Żeby miał siłę najpierw żyć, a potem może się uśmiechać, prawda? Bo to bywa choroba śmiertelna, ale można ją leczyć rzeczywiście. Myślę sobie, że ja widzę tutaj, widzę takie trzy kroki, bo najpierw patrzymy, nie wiem, na uśmiechniętą DJ Wikę, tak? Rany. Ona ma depresję. Renata Kim, dziennikarka, kobieta sukcesu, ona ma depresję. Hanina Młynkowa, Anna Wyszkoni, Maria Seweryn. Więc jeśli oni, to może ja też, prawda? I to jest ten pierwszy krok. Drugi to jest decyzja o szukaniu pomocy. A trzecia to jest wiara w to, że można zacząć żyć. Dobrze to odczytuję?
0: Jak najbardziej. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zrobić pierwszy krok i to jest najtrudniejsze. I tak ważne jest, żeby bliscy, którzy widzą niepokojące symptomy, żeby wsparli i żebyśmy w domu bez stygmatyzacji zdrowia psychicznego na co dzień rozmawiali przy kawce, przy herbatce o tym, że ciocia chodzi do kardiologa, a wujek chodzi do psychologa, a Franek był dzisiaj u psychiatry, żeby to stało się tematem tak normalnym, jak to, że idziemy do dentysty. I myślę, że to jest ta robota, którą każdy z nas w naszym domu ma do wykonania po to, żeby właśnie wtedy, kiedy jest wyzwanie, kiedy moje dziecko, mój mąż, moja żona ma depresję, żeby moja wypowiedź o tym, choć pójdziemy do psychologa, pójdziemy po pomoc, nie była dla niego czy dla niej po prostu paraliżująca, że nie, bo ty robisz ze mnie osobę, nie wiem, nienormalną. Niestety takim językiem cały czas w polskich domach wiele rodzin się posługuje i też na to uczulam, żeby zmienić ten język, żeby normalizować temat zdrowia psychicznego, bo ono jest częścią naszego człowieczeństwa. Nasze ciało składa się właśnie ze zdrowia somatycznego ciała i ze zdrowia psychicznego, które jest nieodłącznym elementem naszego życia, naszej codzienności. I tak jak dbamy o swoje zęby, o swoje narządy, tak samo musimy dbać o świat emocji, nazywać te emocje, stąd jest nasza kampania emocji.

0: skierowana do dzieci i młodzieży, żeby przypominać na co dzień każdemu z nas, jak ważne jest to, żeby nazwać emocje. One pozwalają nam zwentylować się, zakomunikować, co czujemy, jak się czujemy. Złość pomaga nam wyznaczyć granice, powiedzieć nie rób tak więcej, bo mnie to denerwuje. I zakładamy nierzadko, że ludzie czytają z nas jak z otwartej książki, że mają, są na tyle inteligentni, że się mają domyśleć. No niestety tak to nie działa. Jeśli nie powiemy wprost, nie nazwiemy emocji, o co nam chodzi, jak się czujemy, to będzie, to się po prostu nie uda nam. I
1: jasne,
0: tłumienie
1: ale
0: emocji prowadzi wprost do zaburzeń psychicznych i o tym trzeba mówić głośno.
1: Jasne, ale też jeśli widzimy u kogoś bliskiego, kogoś ze swojego otoczenia, że coś może być na rzeczy, to zanim powiemy, słuchaj, nie przesadzaj, albo podnieś się z tej kanapy, rusz się, zrób coś ze sobą, albo nie przesadzaj, tak, to jakieś inne pytanie możemy zadać?
0: Pytanie, które uważamy w fundacji jako takie ważne, to jest jestem, jak mogę ci pomóc? Takie otwarte, niestygmatyzujące właśnie, dobre pytanie, które pokazuje naszą obecność, gotowość do tego, żeby pomóc. I też nie bądźmy domowymi psychologami ani nauczyciele. Też nie oczekujemy od nauczycieli, których szkolimy, że będą psychologami. Oni są edukatorami, oni są ważnymi osobami, którzy mogą zauważyć symptomy, nie raniąc, odezwać się do tego dziecka, wiedzieć jak się odezwać, żeby nie zranić i pokierować do odpowiednio właśnie wspierająco do specjalisty zdrowia psychicznego i kierujmy do tych specjalistów. Nie bójmy się, nie wstydźmy się. W naszej fundacji naprawdę coraz większą mamy dostępność pomocy. Mamy również 7 dni w tygodniu już działający telefon zaufania dla dorosłych w stanie kryzysu psychicznego. Działamy od poniedziałku do niedzieli pod numerem 22 290 44 42. Jeśli czują Państwo potrzebę porozmawiania szybko z psychologiem, to telefony zaufania są dobrym miejscem. Natomiast tak jak mówiłam, aby postawić diagnozę, aby pomóc głębiej zrozumieć indywidualną sytuację, niezwykle ważne dla nas, dla specjalistów zdrowia psychicznego jest to, żeby człowieka zobaczyć. Dlatego mają Państwo możliwość 7 dni w tygodniu skorzystać z pomocy w naszym pogotowiu psychologicznym, które mieści się w samym centrum Warszawy przy Alei Solidarności 78, jak i zdalnie podczas wideokonsultacji, kiedy łączymy się przez Google Meet, po to właśnie, żeby widzieć człowieka.
1: Żeby się zobaczyć,
0: 80%
1: prawda? Jasne. Pozwalam sobie wejść słowo, pani prezes, bo chciałabym, żebyśmy zdążyły jeszcze o samym programie dla szkół, bo tak zostawiłam go sobie na deser.
0: Oczywiście.
1: Czego mogą się nauczyć nauczyciele dzięki wam, dzięki temu programowi? Co proponujecie?
0: Ja może tak bardzo szybko z naszej broszury przeczytam Państwu 10 tytułów tych scenariuszy lekcji wychowawczych. Nowy uczeń w klasie, różnica perspektyw, przyjmujący versus przyjmowany. I to dotyczy nie tylko dzieci z Ukrainy, ale dzisiaj nowy rok szkolny. Sama byłam z córką na rozpoczęciu roku i też kilkoro dzieci jest nowych w klasie. Przychodzą w czasie roku szkolnego, zmieniają szkołę i uważamy, że jest to ważny temat dotyczący tak polskich dzieci, jak i ukraińskich, jak przywitać tego nowego ucznia w klasie. Piękno różnorodności, co nas wyróżnia, co łączy, integracja grupy. Trzeci temat to jest jak komunikować się bez słów, ćwiczenia odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Dalej mamy rywalizacja we współpracy, czy to w ogóle możliwe, a także jak się dzisiaj czujesz, tworzymy indywidualne podręczniki emocji, relaksacja i uważność, w czym mogę pomóc i jak je praktykować, agresja, jak sobie z nią radzić, boję się, jak budować poczucie bezpieczeństwa, pomaganie, kontradokuczanie i komu mogę zaufać, na kim mogę polegać. To są te tematy dosłownie 10 lekcji wychowawczych, bo zakładamy, że do końca roku szkolnego chociaż jeden z tych scenariuszy, aby nauczyciele zrobili ze swoimi klasami. Stąd tyle tematów tylko wybraliśmy. Na pewno jest ich znacznie więcej, które warto poruszyć. Więc
1: no tak, a nauczyciel ma prawo nie wiedzieć, jak to zrobić i zapytać was o to? Bo scenariusz lekcji to jest tak bardzo ważny wstęp, tak? I jakaś taka baza, ale trzeba też wiedzieć, jak z niej korzystać.
0: Mamy scenariusze opisane w tej broszurze. Nauczyciele dostają prawie że minuta po minucie rozpisane scenariusze do prowadzenia tych lekcji wychowawczych, więc

0: oni nie tylko będą mieć dwugodzinne szkolenie z tych scenariuszy, ale również będą, mają bardzo precyzyjnie opisane je w broszurze, a także będą comiesięczne webinary z nimi, gdzie będą mogli też zadać pytania dotyczące zarówno scenariuszy, jak i działań programowych, jak i wyzwań związanych z uczniami. Także jesteśmy w pełni do dyspozycji tych nauczycieli, którzy są objęci naszym programem, a w telefonie zaufania i w zdalnych konsultacjach dla nauczycieli z całej Polski, którzy mają swoje wyzwania i chcą z nami o nich porozmawiać.
1: Do 10 września trwają też zapisy na piąty charytatywny bieg z twarzami depresji. Wszystkie te informacje na stronie Fundacji Twarzy Depresji. Polecamy Państwu. Anna Mrawska-Borowiec, prezeska Fundacji, z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: No to proszę Państwa, jak możemy Wam pomóc? Jak mogę Tobie pomóc? Zostawmy ze sobą to pytanie. Może się przydać. Małgorzata Żochowska, dziękuję za wspólny czas. W południe w Polskim Radiu 24, suma wydarzeń. Spokojnego popołudnia.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
11: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
10: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
11: To działam.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
9: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Ewelina.

0: Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Koniec z telefonami na lekcjach i obowiązkowa edukacja zdrowotna. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jakie jeszcze zmiany czekają uczniów i nauczycieli? O tym opowie nasz reporter. Będą też nowe wątki w aferze Zonda Krypto. Dziennikarze donoszą, że giełda mogła dowolnie dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. U nas polityczne komentarze w tej sprawie. 87 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Na Westerplatte przemawiali nad ranem prezydent i premier. Marszałek Sejmu pojechał do Wielunia.
1: Suma wydarzeń.
0: Wakacje to już tylko wspomnienie. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim na uczniów czeka mnóstwo zmian. To nowa podstawa programowa, obowiązkowa edukacja zdrowotna czy zakaz używania telefonów. Do tego prace domowe na nowych zasadach i zmiany w szkolnych stołówkach. Szczegóły zna nasz reporter Krzysztof Polasik, który jest w jednej z warszawskich podstawówek. Krzysztofie, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Od dziś szkoła po nowemu, to powiedz, co mówią nauczyciele i uczniowie.
2: Witaj szkoło, a może raczej witaj zmiano. Rzeczywiście wszyscy, którzy przyszli na rozpoczęcie roku szkolnego, może z wyjątkiem pierwszaków, mają świadomość, że to będzie inna szkoła niż przed wakacjami. To, o czym dużo się mówi, to zakaz korzystania z telefonów, o który zapytałem rodziców i uczniów i co ciekawe, ich opinie są dosyć zgodne.
3: Do dzwonienia telefon by był ok, ale do grania tak na przerwach to nie. To raczej żeby był dobrze ten zakaz, że jest, bo wszyscy grają na przerwach.
4: Za długo w telefonach patrzeć nie jest tak dobrze.
5: No dobrze, bo starszacy teraz nie będą używać telefonów i zabierać telefony.
6: To jest dobre.
7: Ja wolę, żeby dziecko polatało, tam sobie pobiegało i tak dalej, niż siedziało w telefonie.
2: W podstawówkach takich jak ta dzieci mogą mieć przy sobie komórki, ale nie będą mogły z nich korzystać bez pozwolenia. Oczywiście mają być wyjątki, takie jak pilne telefony do rodziców, czy przypadki, kiedy uczniowie na przykład korzystają z pomp insulinowych sterowanych smartfonem. Inna organizacyjna zmiana, wbrew pozorom nie taka łatwa do przeprowadzenia, to zmiana menu w stołówkach, przyznaje dyrektor szkoły podstawowej numer 25 Tomasz Ziewiec.
8: Martwimy się tym, czy dzieciakom będzie to smakować, co im będziemy podawać. Mamy nadzieję, że tak i robimy wszystko, żeby te dania, które będą serwowane w stołówce, były smaczne i atrakcyjne. Nie będzie tu jakiejś wielkiej rewolucji, po prostu musimy zmniejszyć ilość tłuszczu, soli, cukru w diecie, zastąpić mięso częściowo białkiem roślinnym.
2: Nauczyciele przede wszystkim mówią jednak o reformie Kompas Jutra, która zmienia podstawę programową w wielu aspektach. Między innymi wprowadza przyrodę zamiast kilku przedmiotów w pewnych klasach, zajęcia praktyczno-techniczne zamiast techniki, czy dodatkowe lekcje poświęcone bezpieczeństwu, a także obowiązkową edukację zdrowotną. To duża zmiana w porównaniu z zeszłym rokiem. Dobrowolny będzie jedynie udział w module poświęconym seksualności człowieka. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, z którą niedawno rozmawiałem na ten temat, spodziewa się mimo wszystko dużej frekwencji.
9: Bardzo wielu rodziców w tej sytuacji zapisze dziecko na tą edukację zdrowotną, zdrowie seksualne, ponieważ czas, w którym będą te zajęcia, to jest mniej więcej ten sam czas, jak będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna. Czyli nie jest to przed lekcjami o 7 rano albo o 17 po południu.
2: I na koniec to, czego uczniowie pewnie najbardziej nie lubią, a te zmiany mogą ich cieszyć, zadania domowe. Od teraz w klasach od 4 do 8 nauczyciele nie będą mogli zlecać praktyczno-technicznych prac domowych, tak zwanych wycinanek, prac blastycznych, które uczniowie mieliby wykonywać w czasie wolnym. Natomiast na każdą pracę pisemną uczeń będzie musiał otrzymać zwrotną informację, co było dobrze, a co może wymaga pewnej poprawy.
0: Bez telefonów komórkowych za to z obowiązkową edukacją zdrowotną. To tylko niektóre zmiany w rozpoczynającym się dziś roku szkolnym, a o szczegółach z jednej z warszawskich podstawówek mówił Krzysztof Polasik. Dziękujemy za tę relację.
2: Do usłyszenia.
0: Zmiany w szkołach idą w dobrym kierunku, tak mówi nam dr Joanna Dobkowska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka zwraca jednak uwagę, że w parze z tymi zmianami musi iść wsparcie dla nauczycieli.
10: W badaniach, które prowadziliśmy w ostatnich latach, w badaniach, które dotyczyły między innymi obciążeń nauczycieli, jasno wskazywaliśmy, analizując wyniki tych badań, wysyłając także rekomendacje do ministerstwa, że aby zamierzenia reformy mogły się powieść, potrzeba dodatkowych rąk do pracy. Nauczyciel, który jest obciążony, polonista, który ma 5 klas, czy fizyk, który łączy pracę w kilku szkołach, żeby nazbierać godziny etatowe, nie zaangażuje.

0: angażują się w takie działania, bo po prostu nie mają takiej możliwości. I nie jest to tylko niechęć czy sprzeciw wewnętrzny wobec zmian, ale są to po prostu względy praktyczne. Dlatego właśnie ten postulat zatrudnienia dodatkowych osób do wsparcia w trakcie tygodnia projektowego, w trakcie wycieczek.
1: Mówiła dr Joanna Dobkowska o wszystkich zmianach. W szkołach można przeczytać na polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
1: Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. Stacja TVN24 oraz portal Wirtualna Polska dotarły do umowy sponsorskiej zawartej między Giełdą Kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. Wynika z niej, że giełda mogła swobodnie do celów promocyjnych i reklamowych korzystać z wizerunków obecnych oraz byłych sportowców olimpijczyków. Co więcej, gdyby któryś z nich zwrócił się w tej sprawie z roszczeniami, koszty tych roszczeń pokrywałby PKOL. W zamian Zonda Krypto przekazywała tokeny, z których komitet miał wypłacać premie sportowcom. Umowa nie przesądzała jednak, kto miałby ponosić ryzyko zmian kursowych. Giełda, przypomnijmy, upadła w kwietniu tego roku. Nagrody dla uczestników zimowej olimpiady PKOL wypłacił pieniędzmi przekazanymi przez innych sponsorów. Przypomnijmy też, że szef komitetu Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. A kogo jeszcze może pogrążyć afera Zonda Krypto? W sprawie przewija się wiele nazwisk polityków opozycji. Ta jednak uważa, że to afera Donalda Tuska, bo państwo wiedziało i nie reagowało. Politycy koalicji odpowiadają, że to odwracanie kota ogonem. W Sejmie jest nasza reporterka Sylwia Białek, z którą właśnie się łączymy. Sylwio, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Pojawił się też pomysł powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Powiedz proszę, czyj to pomysł i co na to politycy?
3: Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało powołanie takiej komisji, ale to Rozwój Plus przygotował projekt uchwały w tej sprawie. Politycy Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego przekonują, że z aferą Zonda Krypto nic ich nie łączy i proponują, by badać sprawę od 2019 roku. Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Rozwój Plus ma 40 parlamentarzystów. Liczy zatem na wsparcie innych ugrupowań. Politycy koalicji rządzącej są jednak przeciwni takiej inicjatywie. Jak mówił eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, sprawą zajmują się bowiem już organy ścigania.
4: Jest prowadzone śledztwo prokuratorskie w tej sprawie. Działają wszystkie służby. Coraz to nowi świadkowie koronni. Mam absolutne przekonanie, że w sprawie wyjaśniania afery Zonda Krypto, afery PiS, państwo robi wszystko. To, na czym im zależy, to przede wszystkim komisja śledcza, która ma dostęp do akt prokuratorskich, bo dokładnie chcą wiedzieć, co prokuratura ma na którego z nich, a wszyscy wiemy, że i ludzie Nawrockiego, i ludzie PiS-u, i ludzie Konfederacji są umączeni w tę aferę.
3: Sceptycznie o pomyśle powołania komisji śledczej mówią już dziś jednak także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Kuźmiuk wątpi w jej skuteczność.
5: Logika podpowiadałaby takie rozwiązanie, natomiast no doskonale wiemy, jak funkcjonowały te komisje śledcze do tej pory, że pełnię władzy w tych komisjach uzyskała obecna większość i one nie służyły wyjaśnieniu czegokolwiek, tylko odwracaniu uwagi od spraw zasadniczych, więc nauczeni tym doświadczeniem proponowaliśmy zupełnie inną komisję złożoną nie z polityków, ale z fachowców, no ale wiadomo, że przy tym składzie Sejmu czegoś takiego nie uzyskamy.
3: O godzinie 12.30 oświadczenie ma wygłosić prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Niewykluczone, że zabierze głos właśnie w sprawie afery Zonda Krypto, zwłaszcza, że w tym kontekście pojawia się między innymi nazwisko polityka PiS-u Michała Moskala. Ujawniono, że spotkał się on z Przemysławem Kralem na Ibizie i po tej wizycie wraz z ówczesnym posłem Prawa i Sprawiedliwości Januszem Kowalskim złożył on 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Poseł Michał Moskal nie przekroczył standardów związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego. Tak mówił jednak na antenie Polskiego Radia rzecznik dyscyplinarny partii Karol Karski. Dlatego na razie żadnych konsekwencji wobec tego polityka nie będzie.
6: To, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami, nie jest niczym nadzwyczajnym. Podstawową kwestią jest, czy coś z tego jeszcze dalej nie wynika. Poseł Moskal zgłosił poprawki, które jednak są poprawkami, które miałyby działać na niekorzyść Zonda Krypto.
3: zszokowani zapisami umowy sponsorskiej, umowy, której szczegóły zostały ujawnione, zawartej pomiędzy Giełdą Kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim.

0: olimpijskim są politycy koalicji rządzącej, w tym szef klubu parlamentarnego Ludowców Krzysztof Paszyk.
1: To jest tylko kolejny dowód, wbrew temu bełkotowi tutaj prawicy, że jest poważny problem, że mamy do czynienia z grubą aferą, która dotyczy niezwykle ważnych obszarów. Z

0: grupę wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Sam jednak nie przyznaje się do winy.
1: Kryptoafera zatacza coraz szersze kręgi, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością. Sejmowe komentarze zebrała dla nas Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy.
2: Suma wydarzeń.
1: W Gdańsku przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Za nami poranne uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Na Westerplatte najważniejsi politycy w kraju mówili nie tylko o bolesnej historii. Prezydent Karol Nawrocki skupił się na rozliczeniach i relacjach z sąsiadami, a premier Donald Tusk nawiązywał do aktualnych zagrożeń, w tym wojny na Ukrainie. Przebieg uroczystości śledził Witold Banach.
3: Uroczystość rozpoczął dźwięk syren alarmowych, połączony z przerażającymi odgłosami wojny. Światła reflektorów przebijały nocne niebo nad podświetlonym na biało-czerwono pomnikiem obrońców wybrzeża. Po tym widowisku odczytany został apel pamięci.
4: Was wzywa bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
5: Swobody!
4: Salut armatni!
3: Następnie harcerze odczytali przesłanie Westerplatte, po czym prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że to miejsce jest niezwykłym symbolem dla Polaków.
6: Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy, ta garstka niewielu ponad 200 żołnierzy polskich walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga. Tu, na Westerplatte, wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
3: Premier Donald Tusk mówił, że dziś wciąż musimy wyciągać wnioski z Westerplatte, wzmacniać sojusze i polską armię. Jednocześnie szef rządu podkreślał, że współczesny świat ponownie znalazł się w zagrożeniu.
7: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć. Najbliższe miesiące mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Niech stąd, właśnie z Westerplatte, mając w pamięci 80 milionów ofiar II wojny światowej, 6 milionów ofiar obywateli polskich, mając w pamięci wymordowanie prawie wszystkich Żydów w Europie przez ogarniętych obłędem nazistów, niemieckich hitlerowców, mając to wszystko w pamięci, dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
3: Podczas wystąpienia prezydent Nawrocki zaapelował też do władz Niemiec o wypłacenie Polsce reparacji. Zwrócił się przy tej okazji do premiera, by poparł jego postulat. Prezydent stwierdził, że odszkodowanie mogłoby służyć polskiej armii.
6: Prawdziwa sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy. Żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
3: Donald Tusk nie odpowiedział na propozycję prezydenta, a wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska, niezależnie od kwestii reparacji, inwestuje potężne środki w polską armię.
8: Pod bronią mamy 220-tysięczną armię. Wydajemy rocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł zbrojeniowy spośród państw NATO.
3: Szef MON zapewnił także, że postawa bohaterów z Westerplatte jest dla współczesnych polskich żołnierzy ważną wskazówką. Jednocześnie dodał, że wzmacnianie siły polskiej armii ma służyć temu, by Polacy nie musieli w przyszłości bohaterstwem nadrabiać braków w wyposażeniu.
1: O czym informował Witold Banach. Obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej dziś także w Wieluniu, w Łódzkiem. 1 września 1939 roku o 4.40 rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital.

0: W nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał w Wieluniu, że niemieckie bomby spadły na miasto, które nie było ani twierdzą, ani celem wojskowym.
1: Na domy, na ulice, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel wojny.
0: Marszałek Sejmu dodał, że pamięć o 1939 roku nie może służyć budowaniu nienawiści. Ma być przestrogą i pomagać jasno odróżniać agresora od ofiary, także w przypadku dzisiejszej wojny w Ukrainie. Teraz zaglądamy do naszego radiowego archiwum, bo gdy 87 lat temu pierwsze niemieckie bomby spadły nad Czew i Wieluń, a Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte, polskie radio podało informację o wybuchu wojny. Przekazał ją dyżurny speaker Zbigniew Świętochowski.
2: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
0: Później wyemitowano nagrany 29 sierpnia komunikat specjalny. Odczytał go dziennikarz Polskiego Radia Józef Małgorzewski.
3: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: Tak było 87 lat temu. Druga wojna światowa była najkrwawszym i najbardziej niszczycielskim konfliktem w dziejach ludzkości i wciąż trzeba o tym przypominać, bo historia lubi się powtarzać, mówił nam dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
4: Kiedy pierwszy raz oprowadzałem tu po wystawie Muzeum II Wojny Światowej, kiedy jeszcze po projekcie, że tak powiem, oprowadzałem zwiedzających, to zawsze mówiłem, że historia kolejnych agresji Hitlera, kolejnego łamania, rozmontowywania traktatu wersalskiego przez Hitlera w Europie pokazuje nam ten pogardany appeasement i że coś takiego nigdy się nie powtórzy. A potem przecież obserwując media mogłem zauważyć po pierwsze agresję Rosji na Ukrainę, czyli zajęcie Krymu, a później podpisanie nowej umowy o rurociąg Nord Stream, prawda? Czyli mogłem zobaczyć powtarzanie się appeasementu, mimo że ta lekcja historii, że ugłaskiwanie agresora tylko zwiększa jego apetyt, powinna była być oczywista, prawda? A okazało się, że nie ma tej nauki, że ponownie ugłaskiwano agresora i można tylko mieć nadzieję, że tym razem został mu położony efektywna blokada i że kresem jego agresji będzie ta zbrodnia, którą uprawia od 4 ponad lat w Ukrainie.
0: Szacuje się, że w II wojnie światowej zginęło od 60 do 70 milionów ludzi, w tym około 5-6 milionów w Polsce.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Sojusznik Putina wzywa go do zakończenia wojny. Premier Indii Narendra Modi mówił o tym w kuluarach rozpoczynającego się w Biszkeku szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Na jego wypowiedź zwrócili uwagę rosyjscy dziennikarze niezależni. To nie pierwsze takie wezwanie padające z ust przedstawiciela państwa utrzymującego kontakty z Rosją. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
6: Dziś w Kirgistanie rozpoczął się szczyt państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Dzień wcześniej w Biszkeku spotkali się przedstawiciele Rosji, Indii i Chin. Ze stenogramu opublikowanego przez Kreml wynika, że Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Nam jest potrzebny koniec wojny, a nie wojna bez końca, miał powiedzieć szef indyjskiego rządu. Wcześniej prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew skrytykował w obecności Władimira Putina rosyjską agresję na Ukrainę. Działania Rosji uznał za bezsensowne i nieuzasadnione. W związku z toczoną przez Władimira Putina wojną i agresywnymi działaniami wobec sąsiadów doszło też do ochłodzenia stosunków Rosji z Armenią i Azerbejdżanem. Władze w Erywaniu nie chcą współpracy wojskowej i gospodarczej z Moskwą i zamierzają zacieśniać kontakty z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: A Rosja nie przestaje atakować Ukrainy. Od czwartku trwa nieprzerwany ostrzał Kijowa. Tylko ostatniej doby w całym kraju zginęło 12 osób. Alerty o zagrożeniu otrzymali nocą mieszkańcy północno-wschodniej Łotwy. Powodem był niezidentyfikowany dron, który miał być zauważony również nad Estonią. Więcej o tym Kamil Zalewski.
7: Mieszkańców zagrożonego obszaru wezwano do pozostania w domach, znalezienia bezpiecznego miejsca i zamknięcia okien oraz drzwi. Zaapelowano również, aby w

0: W przypadku zauważenia nisko lecącego, podejrzanego lub niebezpiecznego obiektu dzwonić pod numer alarmowy 112. W związku z potencjalnym zagrożeniem poderwano natowskie myśliwce, które strzegą przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Jak pisze portal LSM, bezzałogowiec, który znajdował się w łotewskiej przestrzeni powietrznej, był następnie obserwowany nad Estonią, gdzie również wydano ostrzeżenia. Estońskie wojsko poinformowało, że kilka obiektów wykryto w rejonie granicy. Jeden z nich wleciał w przestrzeń powietrzną na południowym wschodzie kraju. Dowódca sił powietrznych Riivo Valge wyjaśnił, że bezzałogowce były związane z ukraińskimi działaniami przeciwko Rosji. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Nocą również Finlandia wprowadziła tymczasowy obszar ograniczeń ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Już ponad 1000 ofiar powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. W ciągu tygodnia od klęski żywiołowej z terenów popowodziowych uratowano ponad 11 tysięcy osób, ale na listach zaginionych jest około 4 tysięcy nazwisk. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz.
2: Akcja poszukiwawczo-ratownicza skupia się obecnie na dotarciu do ponad 900 pracowników 11 hydroelektrowni zniszczonych przez powódź. Żywi ludzie wciąż mogą znajdować się w 6 tunelach projektów hydroenergetycznych. Nepalskie władze zwróciły się z prośbą o pomoc w akcji poszukiwawczej w tunelach. Swoje ekipy wysłało już Chiny i Indie. Władze Korei Południowej poinformowały o wysłaniu do Nepalu 44-osobowego zespołu, który wesprzeć ma poszukiwania m.in. południowo-koreańskich pracowników jednej z hydroelektrowni. Premier Nepalu Balendra Shah poinformował, że do tej pory udało się uratować 279 pracowników hydroelektrowni. Na nagraniach wideo przekazywanych przez lokalne władze widać, jak ratownicy starają się odkopać wejścia do tuneli. Te znajdują się pod wielometrową warstwą mułu i skał. Jeszcze wczoraj przedstawiciel organizacji zrzeszającej producentów energii w Nepalu mówił, że skala zniszczeń jest tak wielka, że nie udało się dokładnie zlokalizować miejsc, gdzie wcześniej znajdowały się elektrownie wodne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Na tereny dotknięte przez powódź dociera pomoc humanitarna. Nepalskie władze twierdzą, że panują nad koordynacją działań, ale na miejscu widać ogromną skalę potrzeb, a operację utrudnia pogoda i zagrożenie kolejnymi powodziami. Sesję o wzroście gospodarczym poprowadził na szczycie G20 polski minister finansów. Andrzej Domański mówił, że za polskim sukcesem stoją według niego deregulacja, cyfryzacja i współpraca z przedsiębiorcami. O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Domański mówił do delegatów w Ashville, że Polska jest przykładem skutecznej transformacji. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku nasz kraj wprowadził największy pakiet deregulacyjny od czasu przemian ustrojowych. Wskazał 3 priorytety dla grupy G20 – dalszą deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną, a także inwestycje w edukację. Podkreślił, że zmiany trzeba przeprowadzać w dialogu ze społeczeństwem. Polska nie jest stałym członkiem grupy G20. Bierze udział w jej tegorocznych pracach jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak inne państwa członkowskie. Zaproszenie przyszło, gdy polski produkt krajowy brutto przekroczył $1 bln. Waszyngton popiera też starania Warszawy o stałe członkostwo Polski w grupie G20. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Sumę wydarzeń.
1: Służby badają tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Mykanowem. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Wstępne ustalenia pokazują, że kierowca ciężarówki uderzył w ekipę remontową. Na miejscu pracuje 50 strażaków, mówi Paweł Liszej ze Straży Pożarnej w Częstochowie.
5: Po dojeździe na miejsce stwierdziliśmy, że jest to bardzo złożone zdarzenie drogowe. W zdarzeniu brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą, samochód autolaweta.
1: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Dokładne przyczyny wypadku na razie nie są znane. Służby zastrzegają też, że liczba poszkodowanych może się zmienić. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo, że zablokowane są pasy w kierunku Gliwic. Kierowcy odczuli podwyżki cen na stacjach. Od dziś nie obowiązuje już rządowy program CPN. Ceny benzyny i oleju napędowego poszły w górę średnio o złotówkę na litrze.
6: Bardzo drogo jest. Alternatywa zawsze jest, prawda? No ale wolę samochodem, bo wygodny jestem.
7: Ceny no wskoczyło wszystko masakrycznie do góry.
8: Tutaj
7: no.
8: Widzę 95 w ogóle nie wyświetla, to chyba kupili wszystko.
7: No trochę boli, no ale i tak każdy będzie tankować.
9: Wczoraj miałem zatankować, ale jak podjechałem tutaj, to była kolejka prawie pod Wieleńsko. Zrezygnowałem i mówię, moja strata. Tutaj jakoś tam można się trochę ograniczyć z to jazdą.
10: No pan zobaczy. 400, no to 400, kiedyś za 400 to się tankowało i się jeździło, a dzisiaj...
1: Program osłonowy ceny paliwa niżej wrócił na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Rząd utrzymuje, że mógłby obowiązywać dłużej, gdyby nie ruch prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał bowiem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie pieniądze z tego podatku miały

0: pokryć koszt obniżki cen na stacjach. Koniom pracującym na drodze do Morskiego Oka będzie lżej. Dziś na popularnej trasie rozpoczyna się pilotaż skróconej trasy zaprzęgów konnych. To efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, Ministerstwa Środowiska oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trasa zostanie skrócona z prawie 8 do 3 kilometrów, mówił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
1: Chcemy przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy. No, trzeba pamiętać, że plac na Wodogrzmotach jest zdecydowanie mniejszy niż ten na Włosienicy. Chcemy sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie turystów tą krótszą trasą. Chcemy sprawdzić, jak przepustowość będzie wyglądać też na tym skróconym odcinku.
0: Docelowo na odcinku między Wodogrzmotami a Włosienicą, tuż przy schronisku nad Morskim Okiem, będą kursować wahadłowo elektryczne busy. Pod Tatrami pojawią się one w przyszłym roku.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Iga Świątek z awansem do drugiej rundy tenisowego US Open. W pierwszym meczu wielkoszlemowego turnieju na twardych kortach Polka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Mecz oglądał Jan Pachlowski.
3: Dla Igi Świątek to była kolejna, 28. wygrana na inaugurację turnieju z poznaku Wielkiego Szlema. To taki występ, jakiego można było się spodziewać po Świątek. Prosty, być może ku rozczarowaniu kibiców na stadionie Louisa Armstronga, pozbawiony dramatyzmu, podsumowała strona internetowa WTA Tennis. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open zagra w środę z Argentynką Nadią Podorską, która ma ukraińskie pochodzenie. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą dotychczas tylko raz. 6 lat temu górą była Polka. Na konferencji prasowej nasza tenisistka tak oceniła swoją najbliższą rywalkę.
4: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
3: We wtorek w US Open w pierwszej rundzie zagrają kolejne dwie Polki, Magda Linet i Magdalena Fręch ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Wcześniej z rywalizacji w Nowym Jorku odpadła Maja Chwalińska. Znakomicie poradził sobie za to Hubert Hurkacz, który pokonał w czterech setach Bośniaka Damira Dżumhura. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Amerykanin Ben Shelton. Bardzo dobrze radzą sobie też nasze siatkarki. Polki wygrały w Stambule z Portugalkami i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Relacja Rafała Bały.
5: Zapowiadało się na walkę Dawida z Goliatem. Portugalki to siatkarski kopciuszek na europejskich salonach. Kilka dni temu odniosły dopiero pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów w imprezie tej rangi. Polki od lat są w światowej czołówce. Od początku meczu potwierdzały swoją dominację. Bloki Mai Koput czy ataki Magdaleny Stysiak, która w sumie zdobyła 22 punkty, pokazywały rywalkom miejsce w szeregu. Jedynym elementem, w którym Portugalki sprawiły problemy, była zagrywka. Nasze przyjmujące często nie radziły sobie z kąśliwie posyłanymi piłkami. Pierwszy i drugi set wygrane gładko, ale w trzecim zespół z Półwyspu Iberyjskiego prowadził już 6-0. Wtedy na boisko weszła Martyna Czerniańska i doprowadziła do remisu po 6. Później głównie rezerwowe Paulina Damaskę czy Julia Szczurowska poprowadziły drużynę do zwycięstwa 25-23, a w całym meczu 3-0. Środkowa Maja Koput mówiła wprost.
6: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
5: Gorąco dopiero będzie, bo zwycięstwo w kolejnym meczu da nam już wejście do strefy medalowej.
0: O czym informował Rafał Bała, w ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, ten mecz pojutrze. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Terapia

0: Szokowa dla kierowców stała się faktem. CPN w wersji drugiej przeszedł do historii, a codziennością stają się, no niestety, ceny paliw znacznie wyższe od wczorajszych. Wspólnie z analitykiem, który od lat bardzo uważnie przygląda się rynkom, zastanowimy się, czy jest choć cień szansy, by niewidzialna ręka rynku nie sięgała do naszych portfeli aż tak łapczywie. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Od dziś kierowcy muszą przygotować się na uderzenie po kieszeni. Wygasł bowiem program CPN 2.0, ceny paliwa niżej, ale również ponownie. Eskaluje konflikt na linii Iran-USA. Od dziś wraca też wyższy VAT na benzyny i olej napędowy. Wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak powiedział, że podwyżki w detalu mogą wynieść od 90 groszy do ponad złotego.
1: Koniec krajowych obniżek zbiega się z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowych giełdach. Baryłka ropy Brent przekroczyła próg 91 dolarów. Głównym powodem jest zaogniający się konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, skupiony oczywiście wokół cieśniny Ormus.
0: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów. Nastroje w polskim przemyśle pogorszyły się. Firma S&P Global poinformowała, że wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w sierpniu do 48,4 punktu wobec 49 punktów w lipcu. Wartość indeksu PMI wyrażana jest w punktach. Jak to działa? Odczyt poniżej 50 punktów oznacza spodziewane pogorszenie sytuacji. Natomiast wartości powyżej tego poziomu oznaczają, że ankietowani menadżerowie z optymizmem patrzą w przyszłość. Z optymizmem w przyszłość nie patrzą inwestorzy w ogóle na europejskich giełdach. Czerwono na dobrą sprawę wszędzie, jedynie w Portugalii niewielkie wzrosty o 0,42%, a w Warszawie niestety mamy spadki. WIG traci 1,19%, WIG 20 1,27%. Trochę lepiej, ale też na czerwono w mniejszych indeksach. MWIG 40 0,93% i SWIG 80 0,66%. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 3 zł 74 grosze. 4 zł i 33 grosze to euro. Dolar przeskoczyły cyferki. Dolar 3 zł 74 grosze. Natomiast jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, tu mamy na liczniku 4,61, a funt brytyjski 5,06.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Pan Marcin Kiepa z analityk TIKMIL jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie Marcinie, chciałoby się, żeby euro kosztowało zdecydowanie mniej. Niestety tutaj to było jedynie przejęzyczenie. Natomiast teraz powiem bardzo dokładnie i bardzo powoli. Wyceny ropy naftowej, ropa WTI w tej chwili 87 dolarów i 65 centów i zbliża się powoli do 88 dolarów. Jeśli chodzi o ropę Brent, to tutaj widzę, że no, mamy prawie 92 dolary za baryłkę. CPN przechodzi do historii i rynki niestety same układają się w to, co widzimy potem na pylonach. Widzi pan jakąkolwiek szansę na poprawę sytuacji?
3: No tak, w krótkim terminie wygląda na to, że tutaj poprawy nie będzie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu jest daleka od wyjaśnienia, rozwiązania. Niby tam jest spokojniej. Co prawda w ostatnim czasie został wznowiony ostrzał, ale strony deklarują, że będą rozmawiały. Mam na myśli Stany Zjednoczone i Iran, ale w dalszym ciągu ta sytuacja jest nierozwiązana. W dalszym ciągu masowo nie płyną tankowce przez cieśninę Ormusa i to jest największy taki rynkowy, jeżeli chodzi, w zasadzie można powiedzieć rynkowy, bo to nie jest tylko problem ceny ropy i cen paliw, ale to już jest powoli problem, który straszy i rynek długu, bo w ostatnim czasie rentowność obligacji, nie tylko polskich, ale rentowność obligacji globalnych rosną i straszy też to, jeżeli chodzi o oczekiwania inflacyjne, inwestorzy tutaj ostatni taki rynkowy, głośny temat.

0: obawiają się, że Fed będzie zmuszony stopy procentowe podnosić. Więc to jest generalnie taki temat rynkowy, globalny i póki co nie widać, żeby gdzieś szybko musiał nastąpić przełom. Bo nie ma takich rynkowych sygnałów. Natomiast pozytywem jest to, że pomimo, że tego przełomu jakoś nie widać na horyzoncie i pomimo, że owszem, ceny ropy są teraz podwyższone, no to póki co jeszcze do tych szczytów, chociażby nawet do szczytu z drugiej połowy lipca, kiedy w pewnym momencie za ropę Brent płaciliśmy już nawet powyżej $100 za baryłkę, czy do tych szczytów z wiosny, kiedy ropa Brent dochodziła do prawie $120, to wciąż jesteśmy wyraźnie niżej. Mhm. Też jest jeszcze kwestia tutaj nasza lokalna. Czyli nie tylko z rynków nie widać tego przełomu i jakiejś nadziei na to, że w najbliższym czasie ceny paliw będą niższe, ale też no, nie zapowiada się na to, żeby ten dopiero co zakończony program CPN został wznowiony. Tutaj należy pamiętać, że ten program jest bardzo kosztowny dla budżetu. To jest około 1,6 miliarda złotych miesięcznie. Wszyscy wiemy, bo o tym się szeroko mówi, że mamy duży deficyt. Jednocześnie próby podnoszenia podatków spotykają się z wetem prezydenta, więc tego deficytu nie można uzupełnić i tego programu sfinansować, więc politycznie też nie zanosi się na to, żeby program CPN wrócił. Natomiast jest taki aspekt troszeczkę inny, bo porównujemy obecną sytuację na stacjach do tych cen, które obserwowaliśmy chociażby po ataku Rosji na Ukrainę. Mhm. Pamiętamy czerwiec 2022 roku, kiedy na pylonach widzieliśmy 8 zł za benzynę 95. I to porównuje się do tamtej sytuacji. Tyle tylko, że dla takiego statystycznego, znaczy, że taki statystyczny, dla takiego statystycznego Kowalskiego, to mimo wszystko ta różnica tych 4 lat to jednak jest całkiem duża, biorąc pod uwagę, jak zmieniły się pensje, chociażby jak zmieniła się inflacja. Ja sobie pozwoliłem na takie proste przeliczenie i okazuje się, że o ile za pensję, za pensję minimalną obecnie można kupić 2 razy więcej paliwa niż wtedy 4 lata temu. Co więcej, gdyby przeliczyć tamte ceny przez pryzmat tego, jak wzrosła nam inflacja, to teraz, żeby uciążliwość dla portfela Polaka była podobna, no to 95 musiałaby kosztować gdzieś 10 zł 50 groszy, może 11 zł. Więc w tym całym sporym koszcie jednak paliw, do którego no jednak ciężko nam się przyzwyczaić w sytuacji, kiedy przez wiele lat płaciliśmy za benzynę 4-5 zł. Jednak jest ten pozytyw, że to te wysokie ceny mimo wszystko tak mocno nam nie doskwierają, bo rosną nasze płace i minimalne, i te przeciętne, zwłaszcza czy w gospodarce, a zwłaszcza mocno rosną płace w firmach tych większych zatrudniających powyżej 9 osób. Więc jakiś pozytyw można mimo wszystko znaleźć.
1: Brzmi to oczywiście optymistycznie i pocieszająco, natomiast z drugiej strony, panie Marcinie, ta 7 z przodu na pylonach straszy i nawet na rynkach są takie poziomy, które uznajemy za poziom psychologiczny, więc wydaje mi się, że kilka tych poziomów psychologicznych dzisiejszej nocy zostało złamanych z punktu widzenia konsumentów.
0: No zdecydowanie tak. No, niestety, no tak to bywa, jak kończy się taka troszeczkę rządowa dotacja. Sam program CPN, jeżeli mogę się do niego odnieść, to generalnie był dobry pomysł. Pomijając, że był bardzo kosztowny, to był dobry pomysł, bo w

0: przede wszystkim on zakotwiczył oczekiwania inflacyjne w Polsce. Bo ceny paliw automatycznie przekładają się na wyższe oczekiwania odnośnie inflacji, no i to wszystko napędza wzrost też innych towarów. Natomiast program CPN był troszeczkę negatywny, bo zabrakło mi tam jednego aspektu, tego, żeby Polacy oszczędzali paliwa. No bo te ceny nie wyskoczyły dlatego, że paliwa było jakoś nadmiernie dużo, tylko bo tego paliwa brakowało. Więc gdybym miał ten jeszcze jeden dodatkowy aspekt, no to już byłby takim kompletnym programem.
1: To spójrzmy w takim razie na to, co składa się na ceny paliw, poza oczywiście akcyzą i podatkami. Spójrzmy na ten trzon. Mamy ropę naftową i mamy marżę rafineryjną. Istotny jest również kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złotego. Spójrzmy na pierwszy element na początek. Ropa naftowa. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze w lutym, tuż przed wybuchem wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i wspominał pan o tym, że widać wyraźnie i o tym rynki mówią, o tym się mówi, że ta ropa jest coraz mniej potrzebna na rynku, jakkolwiek to brzmi, że tutaj nie ma tej presji takiej i prawdopodobnie ropa może tanieć. Oczywiście taką wizję i taki scenariusz pokrzyżowała interwencja zbrojna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. No ale czy faktycznie widzi pan, nadal może pan podtrzymać, że przy obecnym wydobyciu, przy obecnym przerobie tej ropy jest za dużo?
0: Może nie, że jest za dużo, tylko znaczenie ropy w światowej gospodarce z każdym rokiem jest coraz mniejsze. Również dlatego, i to pewnie wielu Polaków odczuwa, zwłaszcza tych, którzy nie musieli tankować na stacjach, bo mają samochody elektryczne, a jak już mają jeszcze fotowoltaikę gdzieś w domu, to w zasadzie temat paliw, jeżeli chodzi o przemieszczanie się samochodem, ich zupełnie nie interesuje. To jest taki prosty przykład, który pokazuje, że znaczenie ropy jest coraz mniejsze. I nieprzypadkowo w grudniu ubiegłego roku za baryłkę ropy Brent płaciliśmy $60. $60 w grudniu, w szczycie po ataku Stanów Zjednoczonych Izraela na Iran, te ceny wystrzeliły do $120. To chcę pokazać, gdzie była ropa, jak na świecie było spokojnie, a gdzie była ropa, kiedy została zamknięta cieśnina Ormus. Zresztą nawet to przeświadczenie o tym, że znaczenie ropy na rynkach globalnych maleje, czy w światowej gospodarce maleje, było nawet widoczne w końcówce czerwca, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie nieco się ustabilizowała, kiedy był ten rozejm, kiedy w zasadzie w perspektywie półtora miesiąca ropa Brent potaniała z okolic $112 za baryłkę do $70. I jeszcze całkowicie nie została odblokowana cieśnina Ormus, a już rynki dyskontowały to, że ropy będzie w przyszłości za dużo. Do tego jeszcze można dołożyć to, co ostatnio komunikował chociażby prezydent Trump, że w pewnym czasie do gry mocno wróci Wenezuela, że to inny jest gatunek ropy, tam nie chcę wchodzić w szczegóły, ale że ropy będzie, ta podaż ropy na rynkach globalnych będzie jeszcze wyższa. Więc ja podtrzymuję tą moją tezę, że jeżeli tylko uspokoi się sytuacja na Bliskim Wschodzie, to ponownie wrócimy do tych cen rzędu $60 za baryłkę za ropę Brent, a być może nawet jeszcze niżej, jeszcze taniej.
1: Brzmi to bardzo dobrze i oby jak najszybciej te pozytywne scenariusze były zrealizowane, ale tak z drugiej strony, czy nie ma pan wrażenia, że na światowych rynkach ten optymizm, który widzieliśmy przez pierwsze 3, może nawet 4 miesiące tego konfliktu, gdzieś tam nam topnieje? Każda dobra informacja ze strony Białego Domu czy z Bliskiego Wschodu była interpretowana na plus. Ropa natychmiast traciła po każdym takim przebłysku nawet, że może być nieźle. Z kolei złe informacje nie były tak szybko interpretowane. Czy coś się zmieniło w tej kwestii?
0: Nie, tutaj na szczęście nic się nie zmieniło i trzymajmy kciuki, żeby się nic nie zmieniło, żeby

0: ciągle te ceny ropy tak dość ospale reagowały na negatywne informacje, a bardzo dynamicznie na wszystkie informacje pozytywne. I to jest jeden z tych takich małych plusików, które w obecnej sytuacji można wskazać. Owszem, nie wiadomo, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie się rozwiąże. Być może, tak patrząc na całokształt, to będzie jakiś listopad, czyli w tych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, bo tak geopolitycznie, ja nie jestem analitykiem od geopolityki, ale wyobrażam sobie, że z punktu widzenia Iranu utrzymywanie takiego napięcia i wyższych cen ropy, brak zgody na jakieś kompromisy byłby na rękę właśnie przed wyborami połówkowymi w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, przed wyborami, które partia republikańska, czyli partia prezydenta Trumpa, prawdopodobnie przegra. Więc im będą wyższe ceny ropy na świecie, tym ta przegrana będzie większa i to byłoby takie zwycięstwo Iranu. Więc tak sobie układam tę sytuację geopolityczną i gdybym miał jakąś postawić tezę, kiedy będzie spokojnie na Bliskim Wschodzie i kiedy cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, no to niestety postawiłbym na samą końcówkę, najwcześniej na samą końcówkę roku. Natomiast nie mam wątpliwości, że w przyszłym roku, za rok, te ceny ropy będą na świecie niższe niż obecnie i raczej skłaniam się ku tezie, że za baryłkę ropy Brent będziemy właśnie płacili $60-70, a nie tak jak wiosną tego roku powyżej $100.
1: Trzymam za słowo. Bardzo byśmy wszyscy chcieli, aby ten scenariusz właśnie się zrealizował. Natomiast drugi czynnik. Powiedzieliśmy o cenach ropy naftowej, ale to nie wszystko. Marże rafineryjne. One też uderzają nam po portfelach i faktycznie w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy taki dynamiczny wzrost marż rafineryjnych. Czy coś się zmieniło? Czy widać uspokojenie, jeżeli chodzi o ten przemysłowy rynek przerobu ropy naftowej?
0: No nie. Marże rafineryjne są nadal relatywnie wysokie. No i tutaj nic się nie zmienia. I to też takie, żeby jeszcze wytłumaczyć naszym słuchaczom. Marże rafineryjne, bo niektórzy mogą sądzić, że to zależy od Orlenu, że jeżeli zarząd Orlenu miałby dobrą wolę, to przecież te marże by obniżył. Nie, marże rafineryjne to jest taki wskaźnik orientacyjny, on de facto nie zależy od producentów. To jest różnica, tak upraszczając, między cenami paliw na rynkach światowych, a ceną ropy. To od producenta nie zależy. Od Orlenu, bo to nasz największy koncert paliwowy, a w zasadzie teraz paliwowo-energetyczny, zależą marże detaliczne. No i tutaj akurat spółka stara się te marże trzymać na poziomie opłacalności, tak nawet sama komunikuje, czyli minimalne. Natomiast marże rafineryjne tak ciągle są wysokie. No i niestety nie zanosi się na to, żeby spadły, jeżeli nie uspokoi się sytuacja. Co więcej, można sobie nawet wyobrazić, że jeszcze trochę w miarę zbliżania się zimy czy jesieni, a później zimy, mogą nawet jeszcze rosnąć.
1: I trzeci czynnik, trzeci element, który położyłem na naszej paliwowej układance, czyli kurs dolara amerykańskiego względem polskiego złotego. Czego możemy spodziewać się? Może ulga przyjdzie z tej strony?
0: No i tutaj przeżyliśmy prawdziwy roller coaster, bo kurs dolara w relacji do polskiego złotego zmienia się w zależności od tego, jak zmieniają się rynkowe oczekiwania odnośnie tego, jakie decyzje w sprawie stóp procentowych będzie podejmował amerykański Fed. Także mamy parę dolar złoty, ale w zasadzie ten czynnik odnośnie polskiej waluty niewielkie ma znaczenie. Wszystko zależy od tego, jak kształtują się notowania dolara na świecie. I o ile maj, czerwiec to były dynamiczne wzrosty, dynamiczne umocnienie dolara, dolar drożał, bo rynek oczekiwał, że Fed będzie zmuszony podnosić stopy procentowe, to później lipiec, sierpień to były spadki dolara, notowania pary dolar złoty spadły.

0: spadły z okolic 3,82 do 3,68. No i teraz od ostatniego piątku ponownie pojawiło się ryzyko tego, że we wrześniu amerykański Fed zacznie podnosić stopy procentowe i obserwujemy wyższe kursy dolara zarówno w relacji do złotego, jak i wielu innych walut. I powiem szczerze, tutaj ciężko postawić taką jednoznaczną prognozę, bo ja zakładam, że Fed finalnie te stopy procentowe we wrześniu faktycznie podniesie, bo inflacja jest podwyższona i to jest pewien czynnik ryzyka. Dodatkowo, jeżeli Fed, a rynek się spodziewa, że w pewnym momencie będzie musiał podnieść stopy procentowe, no to powinien te stopy podnieść właśnie we wrześniu, a nie czekać do kolejnych miesięcy. Szczególnie, że w listopadzie, jak wspomnieliśmy, są jeszcze wybory, więc Fed chyba niekoniecznie będzie chciał się mieszać ze swoją polityką pieniężną właśnie w tą politykę, taką politykę polityczną, jak to nazwać, wybory.
1: Tak jest.
0: Więc im wcześniej podejmie tą decyzję. Ale jednocześnie zakładam, że to będzie jedna taka decyzja. Stąd o ile w najbliższym czasie ponownie możemy zobaczyć dolara po 3,80, no co niestety podniosłoby nam ceny paliw na pylonach, to już tak od drugiej połowy września ten dolar może dość zauważalnie tracić. Ja się spodziewam, że dolar w pewnym momencie wróci ponownie w okolice 3,60, że na koniec roku to raczej będzie 3,60 niż 3,80, co nawet jeżeli ceny ropy nie spadną, byłoby takim pozytywnym czynnikiem, który obniżałby nam troszeczkę ceny paliw.
1: Podtrzymuje pan, panie Marcinie, starą zasadę. Najpierw złe informacje, a potem dobre informacje. A nie chciałbym tak jednoznacznie źle zakończyć naszej rozmowy, ale no niestety jeszcze jedną rzecz musimy przeanalizować i spojrzeć, już abstrahując od cen paliw i cen ropy naftowej. Chodzi mi o analizy brytyjskiego tygodnika The Economist, które wskazują, że Rosja dąży do osłabienia spójności i wiarygodności NATO przez eskalację działań hybrydowych. Ja tutaj nie namawiam pana do analiz geopolitycznych, ale tak się zastanawiam, czy jak takie informacje pojawiają się na łamach tak poczytnego tygodnika o profilu polityczno-ekonomicznym, no czy jednak nasz wizerunek wśród inwestorów na świecie, nasz, polski, nie osłabia się i nie pojawi się, czy nie pojawia się jakiś pierwiastek strachu?
0: To jest taki stały czynnik ryzyka, bo to nie tylko jest artykuł The Economist, ale to są i wypowiedzi polityków, nie tylko Polski, bo przecież polski premier od wielu miesięcy ostrzega, że Rosja dąży w kierunku eskalacji i mogą mieć miejsce jakieś prowokacje. Tak, prowokacje to chyba dobre słowo, bo raczej ciężko uwierzyć w jakąś taką regularny atak. Raczej jakiś rodzaj wojny hybrydowej, nie tylko na terytorium, głównie pewnie na terytorium państw bałtyckich. Zresztą zostawmy ten temat, bo nie o to chodzi. Więc to jest stały taki czynnik ryzyka. Nawet można było odnieść, że inwestorzy w pewnym momencie, a dokładnie w ostatni czwartek, mocno się tego przestraszyli, kiedy przeczytali, że szef CIA był z wizytą w Moskwie. I wtedy mieliśmy taką dość nieczęstą ostatnią sytuację, kiedy jednocześnie dość nagle zaczęły spadać ceny akcji na warszawskiej giełdzie i polski parkiet był jednym z najsłabszych w Europie, a jednocześnie tracił na wartości złoty. I wydaje mi się, że właśnie tego dnia to ryzyko nam się zmaterializowało. Natomiast no, to jest ciągle takie jedno z kilku ryzyk. Dopóki inwestorzy nie zobaczą czegoś więcej niż płynących ostrzeżeń, na przykład jakichś decyzji odnośnie, nie wiem, przemieszczania wojsk, przegrupowania takich decyzji wojskowych, no to będą to takie drobne czynniki ryzyka, które będą uwzględniać, ale to nie będą czynniki, które będą powodowały

0: jakiś masowy odpływ inwestorów z polskiego rynku, czy to akcji, czy w ogóle z polskiego rynku kapitałowego.
1: I na koniec pytanie, które zadaję wszystkim analitykom, szczególnie dlatego, że dzisiaj mamy pierwszy dzień września. Czy wierzy pan w coś, co się nazywa efektem września? Bo jak patrzymy na statystyki, to często pojawia się też takie podsumowanie, że wrzesień no, od lat jest uznawany za najgorszy miesiąc na giełdzie. Czy pan się zgadza i czy tak może być tym razem?
0: To chyba pan redaktor zadał pytanie retoryczne, bo rozmawiamy regularnie tydzień w tydzień i powtarzam, że ten wrzesień w tym roku to faktycznie będzie słaby. Nawet wczoraj
1: Ale to się potwierdza.
0: Tak, nawet wczoraj popełniłem taki tekst, który dziś został opublikowany, że był świetny lipiec. W miarę spokojny na giełdzie był sierpień, na warszawskiej giełdzie sierpień, no ale ten wrzesień to będzie spadkowy. Tak, spodziewam się korekty i tu muszę podkreślić, korekty na nie tylko na warszawskiej giełdzie, ale również na rynkach globalnych. Dostrzegam trzy takie podstawowe czynniki ryzyka. Zresztą rozmawialiśmy o nich. Po pierwsze, niestabilna sytuacja, czy znaczy niewyjaśniona sytuacja na Bliskim Wschodzie, co podbija ceny ropy. Po drugie, widoczne coraz wyraźniej zaniepokojenie rynku długu i to rynku długu globalnego.
1: Musimy kończyć.
0: I czynnik trzeci, podwyżki, strach przed podwyżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i co według mnie są czynniki, które przemawiają za większą korektą na Warszawie i na innych globalnych rynkach. Natomiast w dłuższym terminie ciągle hossa będzie trwała.
1: A pełną analizę rynkową od ropy naftowej po sytuację na rynkach, również na warszawskim parkiecie, przedstawił nam pan Marcin Kiepa z Analityk Tikmil. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie jeszcze dzisiaj o 17.47. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spaulens spółka z o.o.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura bada pożar w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Służby wciąż poszukują sprawcy. Zonda krypto, a wizerunek polskich olimpijczyków. Dziennikarze ujawnili szczegóły umowy z PKOL-em. Problemy Łukasza Gibały przed wyborami w Krakowie. Polityk ma niecałe 3 dni na zebranie wymaganych podpisów. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kierownictwo zakładów WB Electronics w Skarżysku Kamiennej rozważa wzmocnienie systemów bezpieczeństwa po wczorajszym pożarze. Zamaskowany sprawca wtargnął do zakładów i podpalił pomieszczenie magazynowe. Prokuratura zakwalifikowała tę sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym. Zakłady produkujące komponenty do budowy dronów wznowiły już pracę, co powiedział Polskiemu Radiu jeden z przedstawicieli firmy. Ogień objął jedno pomieszczenie i udało się go dość szybko opanować. Prokuratura szacuje wartość szkód w zakładach WB Electronics wyrządzonych przez pożar na 15 milionów złotych, ale straty cały czas są liczone, mówił rzecznik grupy WB.

0: Remigiusz Wilk.
1: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu, czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego, i wywieźć, no i całe to zamieszanie, które tam się z tym zrobiło. No i oczywiście te komponenty, które ewentualnie i tam urządzenia mogły ulec uszkodzeniu.
0: Śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczy celowego podpalenia na zlecenie obcego wywiadu. Sprawcy może grozić dożywocie. Wychodzą na jaw szczegóły umowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z upadłą giełdą Zonda Krypto. Według ustaleń wirtualnej Polski i TVN24 kontrakt opiewał na blisko 18,5 miliona złotych oraz dodatkowe świadczenia w cyfrowych tokenach. W zamian Zonda Krypto otrzymała m.in. prawo do wykorzystywania wizerunków, głosów i zdjęć polskich olimpijczyków uczestniczących w igrzyskach od 2012 roku. Na antenie Polskiego Radia 24 dr Paweł Ramiński z WSB Merito w Łodzi oceniał, że to skandaliczny i niedopuszczalny zapis.
2: Godzi on w podstawowe prawa człowieka i nie można bez zgody niczyjej na siłę, w cudzysłowie tak to nazwijmy, wykorzystywać czyjegoś wizerunku. Więc ta umowa w ogóle ma wadę konstrukcyjną, która dla mnie jest wadą skandaliczną. Miałem okazję to przeczytać, bo wiele moich koleżanek i kolegów, też sportowców, pytało o te zapisy i w ogóle ja nie wiem, kto i na jakiej zasadzie te umowy konstruował. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca.
0: Umowę podpisał kierujący PKOL-em Radosław Piesiewicz, który obecnie przebywa w areszcie. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję oraz faworyzowanie części wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Groźny przestępca zatrzymany w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji i Straż Graniczna zatrzymały na lotnisku Chopina obywatela Gruzji. Przebywał on nielegalnie w Polsce, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
3: Posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej, wywodzącej się z dawnego Związku Radzieckiego. Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten posługiwał się kilkudziesięcioma innymi danymi osobowymi.
0: Gruzin figurował również w bazach francuskich i niemieckich. Niemieckie służby wskazywały m.in. na jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Mężczyzna otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen. Został już odesłany samolotem do Tbilisi. Łukasz Gibała musi zebrać jeszcze około 1500 podpisów, by wystartować w przyspieszonych wyborach na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła ponad 3000 z ponad 5500 podpisów złożonych przez jego komitet. Gibała mówi, że powodem odrzucenia części podpisów jest nieprecyzyjnie zaprojektowana przez jego komitet karta do ich zbierania, na której nie wpisano nazwy Krakowa. Radny uważa, że przepisy są absurdalne, ale mówi, że mieszkańcy chętnie podpisują się ponownie.
4: Przecież urzędnik jest w stanie na podstawie nazwiska, PESEL-a i ulicy stwierdzić, czy dana osoba jest w rejestrze wyborców, czy nie. No ale niestety te przepisy, jak powiedziałem, są bardzo, bardzo restrykcyjne, no więc nic, zbieramy dalej, mamy 3 dni, żeby dozbierać te podpisy, a jednocześnie bardzo mnie cieszy ten pozytywny odzew. Takiego odzewu to nie widziałem nawet, jak zbieraliśmy podpisy pod referendum.
0: 2 lata temu Łukasz Gibała o włos przegrał w drugiej turze z Aleksandrem Miszalskim. Na zebranie podpisów ma teraz czas do czwartkowego popołudnia, a wybory w Krakowie zaplanowano na niedzielę 27 września. I jeszcze smutna informacja na koniec. W wieku 94 lat zmarł powstaniec warszawski Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek. Walczyć w powstaniu szedł jako 12-letni chłopiec. Jerzy Łakomski pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Został ranny w głowę w ogrodach przy pałacyku Szustra. Po opatrzeniu rany po 2 dniach wrócił do służby. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju umiarkowane zachmurzenie, przelotnie padać może dziś przede wszystkim w północnej połowie Polski. Na północnym wschodzie może dziś też silnie zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 22-23 stopni na wschodzie. Krajowa sieć elektroenergetyczna pracuje stabilnie. Od 18 do 21 warto jednak ograniczyć zużycie prądu, bo może być przeciążona. W niemal całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie miejscami może być umiarkowana.
5: Klimat.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 13.07. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Stan dnia.
6: Sejm w tym tygodniu zajmie się kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wakat na tym stanowisku pojawi się w połowie września. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu został zgłoszony przez Klub Koalicji Obywatelskiej. Wątpliwości w sprawie tej kandydatury zgłasza jednak nie tylko opozycja, lecz także niektórzy posłowie partii tworzących koalicję rządzącą. Zwracają uwagę, że minister prosto z rządu przeszedłby do Trybunału Konstytucyjnego. Czego zatem można się w piątek w czasie głosowania w Sejmie spodziewać? Oto już pytamy naszą reporterkę Sylwię Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry, Sylwio.
7: Dzień dobry. Koalicja Obywatelska jest spokojna o wynik głosowania. Szef klubu tej partii Zbigniew Konwiński podkreśla, że Maciej Berek to przede wszystkim fachowiec, a sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, jak mówił, wymaga uporządkowania.
8: Myślę, że będzie to poparcie, jestem przekonany, że będzie to poparcie dla Macieja Berka wystarczające, żeby został wybrany. Wiemy, jaki będzie wybór, jacy będą kandydaci i z tych sygnałów, które do mnie docierają, to mogę być optymistą.
7: Partie tworzące koalicję rządzącą nie mają wątpliwości co do kompetencji ministra Berka, no ale dla niektórych polityków problemem może być właśnie fakt, że do Trybunału by przeszedł prosto z rządu. Dlatego Lewica Polska 2050 i ludowcy nie wykluczają spotkania z Maciejem Berkiem. Tak mówił między innymi przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk.
9: Jutro mamy posiedzenie klubu. Przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu ustalimy szczegóły, kiedy to spotkanie z panem ministrem będzie miało miejsce, ale bardzo nam zależy i myślę, że też po wstępnej rozmowie z panem ministrem też jest z obu stron chęć na taką rozmowę i myślę, że to będzie też jakby istotny element też tego poparcia z naszej strony.
7: Zastrzeżenia do kandydatury Macieja Berka ma Prawo i Sprawiedliwość. PiS przypomina, że sam premier Donald Tusk mówił o tym, że Maciej Berek to jego prawa ręka. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił też uwagę na wątpliwości formalne.
10: Będę zdumiony, jeżeli ta kandydatura będzie głosowana lub zostały w przestrzeni publicznej, ja nie mam powodu, żeby temu nie wierzyć, zakwestionowane kwalifikacje pana Macieja Berka, to znaczy te kwalifikacje formalne. Z tego, co się orientuję z mediów, ma tylko 2,5 roku działalności jako radca prawny, a ten wymóg jest 10-letni. Rozumiem, że z 2,5 roku nawet ta władza nie zrobi 10 lat.
7: Zarzuty opozycji dotyczące Macieja Berka odpiera eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Podkreśla, że były minister to przede wszystkim świetny fachowiec.
11: Jestem przekonany o dużej wartości merytorycznej tej kandydatury. Zanim pan dr Berek trafił do rządu, to był w Najwyższej Izbie Kontroli, był w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, był legislatorem senackim, więc można powiedzieć po prostu, że jest urzędnikiem państwowym, który sprawdzi się w każdych okolicznościach i zawsze był też apolityczny i bezpartyjny, więc mam absolutne przekonanie, że spełnia wszystkie warunki ustawowe, konstytucyjne do tego, żeby być sędzią Trybunału.
7: Kandydatura Macieja Berka zgłosił Klub Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata po raz kolejny, po raz siódmy, profesora Artura Kotowskiego. W czwartek kandydatami na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a Sejm ma głosować w tej sprawie dzień później.
6: Sylwia Białek,

0: Ja bardzo dziękuję za relację.
1: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz. Połączył się z nami pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy ta dyskusja wokół Macieja Berka i o Macieju Berku, kandydacie do Trybunału Konstytucyjnego,

0: Czyli opozycja, mówiąc w skrócie, będzie chciała nam przedstawiać Macieja Berka jako polityka, z kolei politycy koalicyjni będą mówić o nim jako o prawniku, urzędniku. Zresztą mieliśmy tę próbkę tych wypowiedzi w relacji Sylwii Białek.
1: Tak, oczywiście. No tutaj koalicja rządząca będzie też chciała zwrócić uwagę na doświadczenie takie pracy merytorycznej w przestrzeni publicznej kandydata. A jak wiadomo, no PiS z racji położenia opozycyjnego będzie starał się każdy, nawet i ten dobry argument, obalić i szukać, no myślę, że tak naprawdę dziury w całym, tak? Bo powołując się na małe 2,5-letnie czy 2-letnie doświadczenie radcowskie, jako to niewystarczające. No ale tak mówiąc kolokwialnie, przecież to głównie chodzi o doświadczenie pracy tutaj na usługach państwowych, tych urzędniczych, bo też w tym kontekście jest ta kandydatura.
0: No tak, ale często pojawia się również ten argument, już pomijając te kwestie doświadczenia dziesięcioletniego, którego wymaga ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, żeby kandydat właśnie takim doświadczeniem się wykazał. No to jeszcze jest ten, który mówi o Macieju Berku jako o polityku prawej ręce premiera urzędującego, który wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałby się przeprowadzić do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
1: Znaczy zawsze ta polemika będzie towarzyszyć, partie rządzące będą oskarżać siebie nawzajem za jakieś no, te polityczne relacje. No prawda jest taka, że nie da się odpolitycznić, niezależnie od tego, jakby na to patrzeć, nie da się odpolitycznić zupełnie tych najważniejszych stanowisk, czy tych, które wydawałoby się, aby były takie apolityczne. Żeby to miało miejsce, to obywatele musieliby wybierać, tak jak w Stanach Zjednoczonych, sędziów Sądu Najwyższego, jeśli się nie mylę. W tych wyborach bezpośrednich, to wtedy moglibyśmy mówić o tej niezależności.
0: A w tej chwili upolitycznienie, upartyjnienie tych instytucji i sędziów Trybunału Konstytucyjnego również staje się faktem?
1: No, trudno jest wykluczyć tą okoliczność z tego względu, że no, to nie obywatele, których to powinno być w interesie, wybierają sędziów sędziów konstytucyjnych, tylko robi to przestrzeń polityczna. No tak ten ustrój został skonstruowany i on działa przecież przez lata, więc w tej chwili no to jest taka polemika, przepychanie się jedynie na oskarżenia, tak z jednej, jak i z drugiej strony, bo przecież kiedy rządziła koalicja Prawa i Sprawiedliwości, te same oskarżenia padały pod kątem Prawa i Sprawiedliwości i teraz te same oskarżenia padają pod kątem Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Więc tak naprawdę uważam, że to są takie problemy stwarzane pod kątem, no też bym powiedział, nawet PR-owym, aby odwrócić uwagę od tych najistotniejszych spraw, które nas dotyczą, a bardziej no, przekierowanie naszej uwagi na sprawy, które w bezpośredni sposób my nie mamy wpływu. Mm-hmm.
0: No i jeszcze pytanie o to, jak to wpływa na wizerunek znowu premiera Donalda Tuska, który no, między innymi po tej ostatniej wypowiedzi na kampus Polska Przyszłości w Olsztynie, no, jawi się jako człowiek bezkompromisowy, który jest zdeterminowany i gotowy nawet za cenę naruszenia, bo nie chcę powiedzieć złamania zasad praworządności, chce uporządkować i uzdrowić w swoim mniemaniu sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Czy wyborcy premiera Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej i szerzej całej obecnej koalicji rządzącej są w stanie te argumenty premiera zaakceptować, zrozumieć?
1: Proszę panią, wyborcy generalnie mają bardzo krótką pamięć i gdybyśmy się mieli odnieść też do podobnych wydarzeń, które miały miejsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tej koalicji prawicowej poprzez 8 lat, gdzie dyskutowano bardzo często na temat wyboru sędziów, upolitycznieniu ich i tak dalej, to no, taka sama sytuacja ma teraz miejsce i tak naprawdę to

0: Uważam, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej będą stać po stronie Donalda Tuska z tego względu, że sytuacja medialnie jest tak wykreowana, że stanowisko prezesa Rady Ministrów, będące jednoznaczne, transparentne, jest jedynym tym właściwym. Natomiast podobne rzeczy miały miejsce przed kilkoma laty, więc myślę, że tutaj wyborca Koalicji Obywatelskiej nie będzie się zastanawiał, czy decyzje tego typu są słuszne, czy postawa premiera jest słuszna albo niesłuszna, czy jest właściwa, czy jest niewłaściwa. Nie, po prostu ta grupa wyborców będzie przyjmować je jako najlepsze rozwiązanie. I tutaj polemiki na ten temat nie będzie.
1: A jak pan to rozpatruje w kontekście tej logiki wyborczej, która staje się nam coraz bliższa, jak tylko zbliża się również termin rozpoczęcia kampanii wyborczej i termin wyborów w ogóle tych przyszłorocznych. Na ile premier właśnie mówiąc i robiąc to, co mówi o Trybunale Konstytucyjnym Macieju Berku i na podstawie tego, jakie podejmuje w tej sprawie decyzje, to jak on nam się pozycjonuje w roli lidera partii, która będzie walczyła o utrzymanie władzy?
0: No, myślę, że na początku to trzeba wspomnieć o tym, że nieformalnie możemy faktycznie już potraktować ten czas jako wyścig już do urn wyborczych, chociaż bo ta aktywność polityków w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych, generalnie w mediach, jest coraz większa i to wiadomo, widać, że to wszystko idzie w kierunku wyborów. Natomiast tutaj podnoszenie tego typu spraw czy dyskusje z jednej strony mają też przekierować naszą uwagę od tych bardziej kontrowersyjnych, chociażby sprawy Zonda Krypto, w której być może uwikłani są politycy z różnych opcji politycznych, funkcjonują w przestrzeni publicznej i medialnej takie domniemania, więc jedna strona oczekuje komisji śledczej, druga strona przed tą komisją się broni. I omawianie takich w gruncie rzeczy drugorzędnych albo trzeciorzędnych spraw dotyczących funkcjonowania rządu, funkcjonowania państwa, jest takim typowym odwróceniem uwagi od tych istotnych rzeczy. A ponieważ w kampanii podejmuje się bardzo wiele tematów, szczególnie tych, które mają dotyczyć niby obywateli, ale zawsze podnoszone są w tych okolicznościach najbardziej może kontrowersyjnych dla polityków podczas ich aktywności i działalności stricte politycznej. Więc też obecność pana Donalda Tuska na kampusie jest kontekstem i PR-owym, jest też politycznym, a takie przepychanki na temat personaliów, na temat ustanawiania sędziów, to nie są problemy statystycznego Polaka i interesują się tym media, interesują się tym pewne grupy polityczne po to tylko, żeby wybrzmiewały w przestrzeni publicznej te konteksty i te sprawy, które dla nich są atrakcyjne medialnie i te, których oni po prostu chcą.
1: Wywołał pan, panie Bartoszu, temat Zonda Krypto, afery Zonda Krypto. Tak ona jest już nazywana w tej przestrzeni medialnej. Bardzo wiele w niej jest wątków. Czy ten wątek związany z wizerunkiem polskich olimpijczyków i związany ze szczegółami umowy, którą Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u, który usłyszał zarzuty i jest w areszcie, zawarł z giełdą kryptowalut, jest tą sprawą, która może poruszyć opinię publiczną?
0: Myślę, że tak. Ja generalnie jestem zdania, że tego typu umowy nie powinny być podpisywane, szczególnie jeżeli generalnie kryptowaluty są tworem dosyć świeżym, a powinny być tutaj państwowe instytucje czy jakieś instytucje takiego pożytku publicznego, dobra naszego wspólnego, kompletnie niezwiązane z z wątpliwymi instytucjami.

0: chociażby biznesowymi, czy działającymi na rynku, na wolnym rynku, niezależnie czy to są kontrakty jakieś biznesowe w kontekście sponsoringu, czy promocji i reklamy. Kryptowaluty raczej są czymś nowym i dla bardzo wielu ludzi dobrą okazją do zarabiania pieniędzy, ale też dla innych świetną okazją do manipulacji, malwersacji finansowych, czego zresztą też jesteśmy świadkami. Dlatego tutaj sprawa ta uważam, że powinna być rozwiązana transparentnie i powinno się o niej mówić rzetelnie. Niezależnie od tego, jak wielu polityków inwestowało pieniądze, czy też w ogóle miało wpływ na to, jak przepływały te środki, jak wyglądały te relacje między biznesem a polityką. Aczkolwiek obawiam się tego, że ze względu na zbliżające się wybory temat może być dla bardzo wielu stron bardzo kontrowersyjny i bardzo pociągający nawet na dno. Stąd tak właściwie u jednych, jak i drugich szczątkowe docierają do nas opinie czy wypowiedzi polityków, którzy raczej starają się postępować ostrożnie.
1: No dzisiaj mamy, panie Bartoszu, wypowiedź najnowszą Jarosława Kaczyńskiego, szefa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który dość długo milczał w sprawie zonda krypto. Dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości im proponuje powołanie politycznej komisji zaufania publicznego, która miała aby wyjaśnić aferę zonda krypto, to no, pewnie trochę w opozycji do działań prokuratury z jednej strony i do propozycji Mateusza Morawieckiego, który chce powołania komisji śledczej w tej sprawie.
0: Tak, natomiast myślę, że stanowisko pana Jarosława Kaczyńskiego jest podyktowane słabnącym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości i koniecznością poprawy wizerunku polityków na prawicy, których nazwiska bardzo często pojawiają się właśnie w tej aferze. Mateusz Morawiecki, chcąc, no, oczekując jakiejś transparentności też w tej sprawie, można nawet powiedzieć, że żąda powołania komisji śledczej. No ale kiedy pan Kaczyński mówi o takim apolitycznym jakimś tworem, który miałby się zająć tą sprawą, no to pytanie, kto miałby być w tej komisji, jacy ludzie, z jakiego nadania, z jakich środowisk, skoro politycy między sobą otwarcie mówią, że prokuratorzy potrafią być upolitycznieni, że sędziowie są upolitycznieni, więc gdzie szukać sprawiedliwego rozwiązania tej sprawy? No, wie pani co, całkiem niedawno, myślę, że wielu Polaków jeszcze pamięta sprawę wypadło mi z pamięci. Polacy inwestowali złoto, tak?
1: Ambergold.
0: Ambergold, właśnie, przepraszam najmocniej. Która tak do końca niby została wyjaśniona, ale jeszcze pozostało wiele wątków niewyjaśnionych. Jak to naprawdę było z tym udziałem polskich polityków w tej aferze? I czy ta sprawa nie będzie podobna? Tego nie wiem. Na prawicy i też tutaj w Koalicji Obywatelskiej trwa też spór na temat jakby naświetlenia całej tej sprawy, całej tej sytuacji i naprawdę bardzo trudno będzie dociec prawdy. Tak uważam, niezależnie od tego, czy udałoby się jakąś niezależną komisję powołać, w co nie wierzę. Raczej spodziewam się, że jeżeli powstanie jakaś komisja, no to raczej to będzie kolejny polityczny proces pokazowy.
1: No, ale to jest taka próba przez Jarosława Kaczyńskiego odsunięcia właśnie tego skojarzenia i odklejenia afery zonda krypto od PiS-u?
0: Tak, oczywiście, że tak, bo gdyby faktycznie pan prezes był pewny swoich współpracowników i pewny, że prawica tak naprawdę ma czyste sumienie, to myślę, że bez problemu zgodziłby się na tą komisję śledczą. Natomiast Mogłoby to też wywołać.
1: Ale musiałby wtedy przyznać rację Mateuszowi Morawieckiemu, który. No,

0: bardzo niedawno, no, pokłócił się, to może złe sformułowanie, no ale popadł w spór z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Tak, tak, to prawda. Natomiast no, też na to nie może sobie pozwolić Jarosław Kaczyński, bo cały czas to środowisko no, musi zachować to przekonanie, że prezes jest tylko jeden i nasza prawda jest bardziej właściwa od jakiejkolwiek innej. Tak? Czy tam nasza racja jest lepsza od jakiejkolwiek innej. A ten rozpad polityczny i odejście pana Morawieckiego od współpracy ścisłej z panem Jarosławem Kaczyńskim, no ewidentnie pokazuje to, że nie ma tej zgody wewnątrz i nie ma pomysłu też na najbliższe wybory. I mimo tego, że w tą aktywność teraz zaangażował się pan Nawrocki, który właśnie w tej juracie stara się jakoś przyciągnąć się młody elektorat, tak w Prawie i Sprawiedliwości nastała tak ogromna stagnacja, że partia, no nie dość, że faktycznie zaczyna mieć problemy właśnie tego typu jak Zonda Krypto, tak wizerunkowo bardzo, bardzo mocno traci, bo nie ma nic konkretnie do zaproponowania ani młodym ludziom, a szczególnie młodym ludziom na dorobku. Mm.
0: Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku, był z nami.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Państwu. Bardzo dziękuję, dnia. Pani redaktor. Dziękuję, do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Utrudnienia dla kierowców na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. To po śmiertelnym wypadku na trasie w stronę Gliwic. Jak informują służby, samochód ciężarowy wjechał w pracowników ekipy remontowej. 4 osoby nie żyją, 4 trafiły do szpitali, są w ciężkim stanie. Kierowca ciężarówki jest przesłuchiwany przez policję, przekazał nam Marcin Caban z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
4: Podjeździe na miejscu okazało się, że na grupę pracowników prowadzących specjalistyczne prace drogowe najechał samochód ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby poniosły śmierć na miejscu. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala w celem dalszej hospitalizacji, w tym jedna osoba zabrana została LPR-em i oprócz tego 4 osoby tej grupy pracowników, którzy nie odnieśli obrażeń.
0: Dokładne przyczyny wypadku na razie nie są znane. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, pobrano mu jednak jeszcze krew do badań. Zmarł 15-latek potrącony przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Sprawcy wypadku postawiono zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Do wypadku doszło w piątek wieczorem. Chłopiec został odnaleziony z poważnymi obrażeniami na poboczu drogi. W niedzielę policja zatrzymała 26-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Postawiono mu zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także ucieczki z miejsca wypadku oraz spożywania alkoholu po zdarzeniu. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku. Twierdzi, że jechał prawidłowo, ale nie zauważył pieszego poruszającego się poboczem. Odkładajcie telefony, rozmawiajcie ze sobą, czytajcie książki i uprawiajcie sport. Apeluje do uczniów szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też budowanie relacji i wzajemna pomoc, mówiła podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Człuchowie na Pomorzu.
5: Nigdzie tak jak w szkole nie nauczycie się współpracy. Nigdzie tak jak w szkole nie nauczycie się solidarności między sobą. Nigdzie tak jak w szkole nie zobaczycie, jak wiele może zrobić dobrego w waszym życiu przyjazny dorosły. I nigdy od nikogo nie dowiecie się tak wiele, jak się bronić przed złem, bronić się przed dezinformacją, bronić się przed wrogością i przed agresją.
0: A nowy rok szkolny przynosi wiele zmian. Oprócz zakazu używania telefonów komórkowych jest to nowa podstawa programowa czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego prace domowe na nowych zasadach oraz zmiany w szkolnych stołówkach. Rozpoczyna się koszenie dna rzeki Łyny. To jedna z popularnych tras kajakowych. Prace potrwają tam około

0: dwóch tygodni. Utrudnień mogą spodziewać się teraz wędkarze i kajakarze. Będą pływać specjalistyczne łodzie, które pojawią się też wokół Tamy, mówi Justyna Szerenos-Pawlicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
1: W celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności transportowanej z nurtem rzeki zostaną zamontowane bariery wychwytujące w dwóch lokalizacjach. Przy ulicy Niepodległości oraz przy moście na ulicy Kalinowskiego.
0: Na rzece trzeba zachować ostrożność i stosować się do poleceń.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest punktualnie godzina 13:33.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: W naszym studiu pan Michał Stela, defense24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Skarżysku Kamiennej, w fabryce, która produkuje elementy do dronów. Tam pożar. Wiemy już o tym, że prokuratura krajowa wszczęła śledztwo w sprawie tego, co tam się wydarzyło. Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Brzmi to bardzo, bardzo poważnie.
4: Tak, no i chyba nie ma co się dziwić, że po pierwsze taki kierunek śledztwa, ale też to, co się wydarzyło, powiedzmy sobie szczerze, w skali Europy w ostatnich tygodniach nie jest niczym nowym. Estonia, Bułgaria, Włochy, Czechy. To jest taki początek długiej listy. I to jest tak, że niektóre zakłady tego samego producenta są bardzo mocno strzeżone przez policję. Natomiast ten... No właśnie, dało się przeskoczyć, wejść najwyraźniej.
3: Zamaskowany człowiek tam podobno podłożył jakiś łatwopalny ładunek. No coś, co tak, spowodowało ten pożar.
4: I tak, te straty mogły być dużo większe, bo tu pracownicy szybko zareagowali, ale jeżeli zastanowimy się, gdzie jest ten zakład, mówiąc prosto, on jest dość mocno zahaszczony, tam jest dużo pustostanów z jednej i z drugiej strony. Są niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne. No więc to pewnie temu bezpieczeństwu nie sprzyja.
3: Wiceszef MSWiA, pan Czesław Mroczek, mówi o tym, że po tym, co się wydarzyło, będą wydawane, formułowane rekomendacje, będzie lepsza ochrona na takich obiektów. Jak to wygląda teraz, a jak powinno wyglądać, skoro dochodzi do takich incydentów niebezpiecznych i skoro mówimy o sformułowaniu nowych zasad, które będą obowiązywały w takich miejscach?
4: To jest tak, że kiedyś te zakłady powstawały tam, gdzie po prostu były działki. Te tereny nie były jakoś super odseparowane i to widzimy chociażby też w Warszawie, na przykładzie innych firm. Są takie lokalizacje, które naprawdę są dobrze zabezpieczone. Natomiast tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie, pani redaktor. Jeżeli ktoś chce się bardziej zabezpieczyć, no to może.
3: Czyli to zależy tylko i wyłącznie od właściciela tych fabryk?
4: Od właściciela, to też pamiętajmy, nie była najważniejsza fabryka tej firmy, która absolutnie, jeżeli chodzi o produkcję dronów, jest jednym z liderów już teraz w Europie. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I to nie tam są strzeżone te największe tajemnice, od których zależy jakby niepodległość państwa polskiego, tak? Bo mamy takie technologie, które dostarcza WB Electronics, unikalne w skali Europy. Więc to pewnie też jest część odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak to wyglądało. Inna sprawa, że samo miasto, w którym ta fabryka się znajduje, jest jednym z najważniejszych generalnie, jeżeli chodzi o przemysł obronny w Polsce, bo tam są bardzo w bliskiej odległości, dosłownie kilkuset metrów, inne zakłady. No pytanie, czy nie dałoby się tego zabezpieczyć lepiej? No, należałoby to zabezpieczyć lepiej.
3: Czy to są takie fabryki, takie zakłady? To są obiekty uznawane za obiekty strategicznie ważne dla bezpieczeństwa?
4: Tak, oczywiście na czas mobilizacji i tak dalej tam są zupełnie inne procedury. Natomiast jeżeli zadałaby pani pytanie, czy są takie procedury, które mówią, ile ma mieć wysokości, powiedzmy, płot, ile ma być tego drutu takiego z żyletkami, czyli tej koncentriny, nie ma tego. Więc...
3: A każdy może tam wejść na teren takiego obiektu?
4: No tutaj przeskoczył i wszedł, więc najwyraźniej takie przypadki się zdarzają i oczywiście to też się zdarza chociażby na lotniskach, ale pytanie, czy jest wiedza na ten temat, czy nie ma wiedzy na ten temat. Mamy zakłady w centrum Warszawy, gdzie też tak naprawdę wystarczyłoby przeskoczyć przez bardzo wysoki płot i koncentrinę, ale są to na przykład zakłady, które też mają systemy radioelektroniczne, które pokazują, że ktoś przeskoczył. Mhm. Więc jakby
3: monitoring pewnie też?
4: Monitoring, ale przede wszystkim takie specjalne czujki, powiedzmy, które bardziej

0: kojarzymy z terenów lotniskowych, które od razu alarmują, że ktoś się tam gdzieś znajduje.
1: No mnie to się kojarzy z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Bo tam też najpierw płot, który się okazało, można było przeskoczyć albo podkopać, a potem pojawiły się te bardziej zaawansowane systemy.
0: No ta rozbudowa trwa. Tak naprawdę dzięki temu, że ten płot powstał, to można go było rozbudować, więc to jest pierwsza strona tego medalu. Natomiast też się uczymy i niewątpliwie te dzisiaj zabezpieczenia są na dużo lepszym poziomie, to też jest tak, że być może należałoby zmienić prawo. Mamy świetne systemy, chociażby specjalne światłowodowe sejsmografy. To jest w ogóle małe urządzenie, które może pani włożyć do większej damskiej torebki. Może dużej torebki, ale tam się może znaleźć. I ono jest w stanie powiedzieć, czy ktoś się zbliża do tego ogrodzenia. Mhm. Ba, nie wchodząc w szczegóły, niektórzy operatorzy telefonii komórkowej, kładąc światłowody, są w stanie powiedzieć, czy ktoś się im do światłowodów zbliża. Jakby czasy się zmieniły, ale jeżeli pewne poziomy zabezpieczeń nie są wymagane, no to nie ma co się dziwić, że później dochodzi do tego typu przypadków. I tak jest nieźle u nas, mówiąc wprost, w skali europejskiej.
1: Czy takie miejsca, gdzie produkuje się broń, uzbrojenie, powinny być uznawane jako infrastruktura krytyczna?
0: Ona jest w jakimś stopniu infrastrukturą krytyczną. Tam są pewne zaszeregowania MON-owskie. Natomiast czy za tym idzie jakiś obowiązek faktycznie odgrodzenia tych zakładów, stworzenia stref buforowych? No tego nie ma. MON jako MON zmienił bardzo dużo przepisów, żeby łatwiej było budować i na przykład, żeby jakiś motyl, który żeruje na danym terytorium, nie zablokował, czytaj ekolodzy opłacani przez inne koncerny zbrojeniowe, żeby nam nie zablokowali rozwoju firmy i to się udało zrobić te kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu. Natomiast tutaj pyta pani o procedury cywilne. Mhm. I mamy tak naprawdę dwie rzeczywistości. Tą wojskową, która zmienia oblicze chociażby baz wojskowych, tego co można budować, czego nie trzeba zgłaszać do wójta, który normalnie musiałby się zgodzić na wymianę drzwi w jednostce. Mhm. Z tego się pozbyliśmy. Ale mam takie poczucie, że te procedury cywilne generalnie słabo działają. Jak jest powódź, pomaga wojsko. Jak trzeba na granicę,
1: to
0: pomaga wojsko. Jak trzeba na drugą granicę, pomaga wojsko. Jak trzeba chronić kolej, pomaga wojsko.
1: Jak się coś dzieje, to wojsko.
0: A to nie powinno zajmować się wojsko. To nie są procedury wojskowe. Mhm. No i tam, gdzie przydałyby się te procedury cywilne, no to dobrze. Ewidentnie to nie działa.
1: No to rozumiem, że ta zapowiedź wiceszefa MSWiA do tego prowadzi, tylko znowu kwestia czasu i tempa tych zmian, wprowadzenia tempa tych zmian. No jesteśmy u progu realizacji programu SAFE. No i tak jak z tych zapowiedzi wynika rządzących, no to będziemy mieć wysyp takich fabryk, które będą zajmowały się produkcją uzbrojenia nie tylko dla polskich żołnierzy. Czy zdążymy z tymi regulacjami, o których mówimy, bo ryzyko jest ogromne.
0: Na pewno jeżeli chodzi o Kaszuby, będą nowe zakłady produkcyjne i generalnie Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, czyli powiedzmy Pomorze Zachodnie, tam będą fabryki, ale łatwiej je będzie odseparować. Mhm. Natomiast to, co teraz jest produkowane, to musi bardzo szybko być wyprodukowane, więc to jednak będą zlecenia dla firm, które już są. I to jest największy problem. Nie to, gdzie teraz buduje się nowe zakłady, które da się pięknie odseparować, tylko żeby te starsze były odseparowane, tak?
1: Warunków.
0: I zresztą są miejsca, gdzie policjanci, w ogóle pytanie, czy to jest ich zadanie, bo to jest obciążanie policji. I tu bym nad tym bardzo mocno dyskutował, ale są miejsca, gdzie zakłady zbrojeniowe są bardzo mocno pilnowane przez policję. Mhm. To chyba też nie o to chodzi. Natomiast to też nie jest tak, że wszędzie to nie działa. I też na szczęście jakby straty tego zakładu nie są duże.
1: Wczoraj rozmawiałam z ministrem, z rzecznikiem ministra, koordynatora do spraw służb specjalnych i on ostrzega przed tym, żeby mówiąc o tej sprawie i podobnych, no zachować szczególną ostrożność, żeby nie siać dezinformacji, żeby no nie być źródłem jakichś fejków, ale z drugiej strony też, żeby informować o tym odpowiedzialnie, no nie zdradzając jakichś szczegółów, tajemnic, które mogłyby się stać jakąś pożywką dla tych, którzy nas słuchają, a słuchają nas nie tylko życzliwi.
0: Tak,
1: jak to
0: jasne.
1: Robić właśnie w odpowiedzialny, dobry, mądry sposób.
0: No powiedzmy wprost, mamy wojnę podjazdową, która się toczy pod stołem. I zawsze to, co dzieje się pod stołem, z jednej strony jest najciekawsze, z drugiej strony najbardziej mrozi krew w żyłach. i nic z tym nie zrobimy. Tak jest od wielu miesięcy. Mamy falę podpaleń, która była w Polsce. Dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości, że stały za tym obce służby. Mamy teraz podpaleń.

0: Lenie zakładu produkcyjnego. Wiemy o przygotowywanych atakach na różne obiekty energetyczne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyspokojenie sytuacji, gdybym miał powiedzieć coś optymistycznego, to jednak ostatnie niezapowiedziane ćwiczenia NATO w Polsce i na Morzu Bałtyckim dużo dały. I wizyta szefa CIA, bo to mniej więcej, one oficjalnie oczywiście, przynajmniej te ćwiczenia były zapowiadane i planowe i zupełnie nic się nie stało, ale to mniej więcej tak, jak ja bym się z panią redaktorem mówił rok temu na spotkanie i teraz przekonywał widzów, że wiedzieliśmy, że się o tej 13 z groszami spotkamy. Tyle w tym prawdy by było. Więc generalnie najbliższe miesiące, o tym też rozmawiałem z pułkownikiem Korowajem, który, jeżeli chodzi o te kwestie kontrwywiadowcze, wywiadowcze, jest bardzo mocno zorientowany. Jego teza jest podtrzymana, że będziemy mieli prowokacje na Bałtyku. To jest najbardziej prawdopodobny obszar, ponieważ on nie bezpośrednio uderza w Polskę, a może uderzyć w kraje nadbałtyckie, więc to nie byłoby pokazanie takiego dużego... To nie spowodowałoby dużej awantury z Amerykanami, tak? Polska jest ostatnim dużym krajem na wschodniej flance NATO, który leży w odpowiedzialności, w strefie odpowiedzialności amerykańskiej. Czyli to jeszcze nie byłoby powiedzenie Amerykanom, no mamy was w taki, a nie inny sposób, tak? Was traktujemy tak naprawdę i to wam gramy na nosie. Dokładnie. No i pytanie, co się we wrześniu, w październiku wydarzy. Mamy wybory do Dumy Państwowej.
1: Tak, panie redaktorze, oddajmy głos na chwilę premierowi Donaldowi Tuskowi, bo on dzisiaj uczestniczył w tych uroczystościach, to też znamienne, 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier był na Westerplatte i przypomniał o trwającej wojnie w Ukrainie i o ostatnich prowokacjach ze strony Rosji.
2: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu, podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może także wszyscy, bez wyjątku, wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
1: To jest, te słowa są skierowane, panie redaktorze, do nas, do naszych sojuszników, do naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, czy do Rosji? To jest sygnał taki, znowu, ten, który też szef CIA miał moskiewskim i rosyjskim służbom przekazywać. Widzimy, co robicie? Przestańcie.
0: To jest konstatacja pewnej rzeczywistości, w której jesteśmy, bo faktycznie ta liczba ataków i tego, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim w Królewcu, wzrosła w ostatnim czasie. Tam bardzo wyraźnie Rosjanie rozbudowali swoje bazy. Nie mają tam może żołnierzy, nie mają tam być może za wielu systemów, ale też przebazowali niektóre systemy w ostatnich miesiącach. Kaliningrad, Królewiec, jak kto woli, do prowadzenia w czasie wojny pewnie przestanie istnieć. Tak mówią o tym analitycy, że po prostu Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli będzie musiał tam wjechać, to tam wjedzie. Ale do działań podprogowych, hybrydowych, do właśnie grania nam na nosie jest idealny. I tak naprawdę bardzo duże siły teraz Rosja może wiązać właśnie próbując z Kaliningradu czy Królewca, czy destabilizować sytuację bliżej naszej granicy, czy bardziej jednak to jest wymierzone w Litwę w tym momencie. Więc to będą niespokojne tygodnie.
1: Dlaczego właśnie teraz? Czy to jest związane z terminem tych wyborów, o których pan wspomniał, czy z sytuacją na froncie wojny z Ukrainą?
0: No, prawda jest taka, że te informacje, które do nas trafiają, to głównie ukraińska propaganda. Ukraina ma prawo oczywiście prowadzić swoje działania informacyjne.
1: No ale my chyba też nie tylko na podstawie informacji, które stamtąd dochodzą, budujemy swoją wiedzę na temat tego, co panuje Rosją.
0: Jakby wiemy, że wszystkie magazyny, prawda, w Rosji są teraz bombardowane, jeżeli chodzi o takie kluczowe jedno z przedsiębiorstw. Natomiast bardzo niewiele się mówi o tym, że na Ukrainie przestało istnieć 90% w ogóle magazynów takich zaopatrzeniowych. Ta wojna w tym momencie zmierza w kierunku przewagi Federacji Rosyjskiej. Nie mają może Starlinków, Starlinki mają Ukraińcy, co jasne, ale satelity Razwiezd zostały wystrzelone w dwóch partiach i już się okazuje, że na przykład Rosjanie, biorąc pod uwagę niezwykle

0: Wielką ułomność tych satelitów komunikacyjnych, internetowych, przekazujących internet, już są prawdopodobnie w stanie mieć dwa stabilne okna takie komunikacyjne po godzinie rano i po godzinie 15 godzin później. Do końca roku może być tak, że to urośnie do 4 godzin. To znaczy Rosja jest wielkim kolosem, który się może chwiać i on jest niestety przyzwyczajony do tego, że się tak chwieje. Właściwie przy każdej kolejnej rewolucji. Ludzie mieszkający w blokach gdzieniegdzie bez wody, w wychodkach i po prostu ten kraj tak funkcjonuje. Więc teraz ta wojna zmierza w takim kierunku, że chociaż Rosja nie zyskuje terytorium, no bo to jest bezsprzeczne, to jest taka wojna na wyniszczenie, taki koniec pierwszej wojny światowej z naszej historii, gdybyśmy to mieli do czegoś przyrównać. I teraz pytanie, kto ma większe zasoby? Jeżeli ma być mobilizacja w Rosji, to ona pewnie będzie po wyborach do Dumy. Ale pamiętajmy też, że chociaż w tym momencie Rosjanie niespecjalnie mają pomysł, co zrobić z czołgami, to w magazynach mają od 1000 do 1500 gotowych czołgów. One są znowu ułomne, bo tam brakuje pewnych systemów i pewnie Ukraińcy byliby w stanie sobie z częścią z nich poradzić, bo to udowodnili. Ale pytanie, co jeżeli nagle na froncie w jednym miejscu na przełamanie pojawi się 1500 czołgów?
1: No ale musi ktoś być, kto usiądzie za sterami takiej maszyny.
0: To są proste konstrukcje i tu jest tylko kwestia ewentualnie mobilizacji. Dlatego mówi
1: bardziej
0: się o tym.
1: Bardziej łapanki pewnie niż mobilizacji.
0: Tak, ale też pamiętajmy, że ta Moskwa, Rosja z Moskwy czy Petersburga, te elity, żyją sobie w miarę wygodnie. Przecież tam te łapanki to tak naprawdę jest mniejszość. Zabiera się do wojska tych ludzi z najbiedniejszych regionów, najdalej od Moskwy i od Petersburga, gdzie ludzie mają najmniej do powiedzenia i gdzie wciąż ta perspektywa pensji, tak to nazwijmy, albo nawet nagrody w postaci maszynki do mielenia mięsa, chociaż to w ogóle brzmi przerażająco, dla matek poległych żołnierzy rosyjskich. To jest coś atrakcyjnego, to jest inny świat i nie możemy przyrównać do tego naszych wartości.
1: No i bo naszych standardów zachodnich.
0: Jeżeli nagrodą za śmierć syna jest maszynka do mielenia mięsa i to wielu wciąż wystarcza, to jest wielki kolos, który w tej skali jest groźny i o tym musimy pamiętać. A standardy życia i też standardy służby tych żołnierzy nie liczą się. Inna sprawa, że to Rosja jest w stanie rotować żołnierzy, żeby odpoczywali. Ukraińcy bardzo w niewielkim zakresie. Są za duże braki na froncie.
1: Panie redaktorze, wspomniał premier Donald Tusk o tym, co wydarzyło się na lotnisku w Lipsku. Być może my już o tym zapomnieliśmy, ale tam były drony uzbrojone i naprawdę niewiele brakowało, żeby doszło do tragedii. Niemiecka prasa pisze o tym, że działania Rosji, które się przejawiają właśnie w ten sposób, już wykraczają znacznie poza ramy tej wojny hybrydowej, o której rozmawiamy od jakiegoś czasu, właściwie od wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rzeczywiście możemy być u progu wojny prawdziwej.
0: U progu wojny prawdziwej my, jako Polska, nie. Pytanie oczywiście, co z Litwą, Łotwą, mniej z Estonią, bo ona jest w strefie odpowiedzialności jednak bardziej od strony Finlandii. Na pewno, jeżeli są jakieś działania hybrydowe, to od miesięcy one tak naprawdę są skierowane, jeżeli chodzi o opinię publiczną, przeciwko Litwinom i tej świadomości, że Litwa nie ma czym się obronić. Ma płaski teren, tak naprawdę dywizja czołgów, gdyby miała przejechać z Białorusi na Kaliningrad, to pewnie nawet żołnierze mogliby się nie zorientować, że są w innym kraju. Tam jest płasko. I to na pewno, jak to mówią wojskowi, teren nie broni Litwy. Nas broni. Mówimy dużo o przesmyku suwalskim, więc tu jest nie najgorzej, bo tam są pagórki, łatwiej to bronić. Dla nas największym zagrożeniem jest albo rajd wodny na Elbląg, albo rajd na Warszawę. To są dwa takie scenariusze, gdzie mamy, gdzie najmniej nas broni teren. Ale czy wojna w najbliższych miesiącach, która miałaby uderzyć w Polskę, no to mielibyśmy już jakby czwartą wojnę światową. To wtedy już świata nie ma, tak? Nie szedłbym tak daleko.
1: No skoro Niemcy tak piszą, to i skoro to ten incydent wydarzył się w Niemczech, w Lipsku, to myślę sobie, że z jednej strony no to budzi nasz niepokój, że Rosjanie tak sobie śmiało poczynają w krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego na zachodzie, a z drugiej strony może to i dobrze, że nie tylko Polska, nie tylko wschodnia flanka, ale także takie kraje jak Niemcy czy w zeszłym roku Dania stają się obiektem takich działań rosyjskich, bo to pokazuje, że ta wojna to nie jest tylko tutaj blisko przy naszej granicy, ale się

0: sięga również znacznie głębiej właśnie i w terytorium Unii Europejskiej, i w terytorium NATO.
1: W tych nieoficjalnych rozmowach wojskowi mówią, że o ironio, niestety, to pomaga w mobilizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest kuriozum, sytuacja, w której to my jesteśmy najlepiej zbrojącym się krajem w Europie i generalnie poza Amerykanami w Sojuszu Północnoatlantyckim. I tak mamy ogromne braki, to teraz pytanie, gdzie są nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy? Oni w wielu zakresach wciąż są na etapie planowania. Można wiele powiedzieć dobrego, złego o kontraktach, które były podpisywane od ministra Błaszczaka, tak, i przez ministra Kosiniaka. Ale to są lata podpisywanych kontraktów i sprzętu, który przychodzi. Gdybyśmy dzisiaj zaczynali, tak jak nasi zachodni partnerzy, albo 4-5 miesięcy temu, to gdzie byśmy byli? No, wtedy to moglibyśmy być w bardzo niewesołej sytuacji. Więc świetnie, że się budzą Niemcy, i to w ogóle w dość ciekawy sposób. Generalnie Bundeswehr nie jest najmocniejszą armią, ale też, powiedzmy sobie wprost, nie musi być pod wieloma względami, bo ma bufor w postaci Polski. No bądźmy szczerzy. Ale jeżeli chodzi o to, jakie systemy w tym momencie antybalistyczne próbują kupić, próbują połączyć, próbują wynegocjować, to to się robi ciekawa historia. Też Niemcy próbują zakupić od Amerykanów wersję systemu Patriot, który my mamy. Jak na razie bez powodzenia, ale rozmawiają od bardzo wielu miesięcy na ten temat, bo w tej konfiguracji tylko Polacy i Amerykanie mają, mają ten system. Ale, i to jest wersja najnowocześniejsza na świecie, niewątpliwie, tyle że mamy tego za mało, po prostu. Dobrze będzie za 2, 3, 4 lata. Ale pojawiają się informacje, przesłuchy o tym, że Niemcy byliby gotowi zapłacić za własne bomby jądrowe albo za większą swobodę w wykorzystaniu brytyjskich, i byliby w stanie zapłacić gigantyczne pieniądze. I to pokazuje też znak czasów.
0: No tak, bo otwiera nam się jeszcze jeden wątek tej rozmowy, czyli taktyczna broń jądrowa, która znowu się pojawia w tych rozmowach na temat ewentualnej eskalacji wojny w Ukrainie i że Rosja mogłaby po taką broń taktyczną sięgnąć. No i pytanie, odpowiedź na to i obecność głowic nuklearnych, nuclear sharing na wschodniej flance.
1: No i tak, to są bardzo ważne pytania. I teraz, pani redaktor, problem jest podstawowy. Jednak ta wojna jest skalowalna i jakby to nie brzmiało abstrakcyjnie, to jak działają Rosjanie w komunikacji jednak kryzysowej z Amerykanami, bo przecież te kanały są utrzymywane.
0: No, wizyta szefa CIA w Moskwie, prawda?
1: Tak, o czym zresztą być może następny pani gość będzie w stanie zdecydowanie więcej powiedzieć z doświadczenia jego jako dyplomaty wieloletniego, świetnego dyplomaty. Trzeba przyznać, że te kanały wymiany informacji są. I na co zwracają uwagę wojskowi? Rosjanie mają w strategii uderzenie nuklearne minimum 700 kilometrów od swojej granicy. To nie wypada w Ukrainie. I teraz, bo uważają, że to jest za blisko. Mhm. I paradoksalnie Rosjanie przestrzegają doktryn, oczywiście grając Amerykanom nam na nosie i tak dalej. Ale ta wojna jest w pewnym stopniu eskalowana, ale też są takie sygnały, które obniżają napięcie pomiędzy Amerykanami i Rosjanami. I to też pytanie w takim razie, to jeżeli te 700 kilometrów mieliby utrzymać, to gdzie?
0: I to pytanie niech zostanie na zawsze, bez odpowiedzi. Michał Stala, Defense24.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przez

0: przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Tutaj! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
6: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
5: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
6: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
5: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
6: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
5: i Michał Strzałkowski.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby wciąż pracują na miejscu tragedii. Na jedynce ciężarówka wjechała w ekipę remontową. Prokuratura nie wyklucza podpalenia. Chodzi o pożar hali z komponentami lotniczymi w Lublinie. Państwowy pogrzeb serbskiego zbrodniarza wojennego. Chorwacja grozi Serbii zablokowaniem drogi do Unii. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Cztery osoby zginęły, a cztery w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitali po tragicznym wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa koło Częstochowy. Na miejscu cały czas pracują służby. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Z ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na grupę pracowników, która wykonywała prace drogowe na tym odcinku autostrady, mówił w TVP Info młodszy brygadier Marcin Caban z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Niestety śmierć poniosły cztery osoby. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala, z czego trzy osoby do częstochowskich szpitali. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala do Sosnowca.
2: Śledczy ustalają przyczyny wypadku. 32-letni kierowca ciężarówki został skierowany na badania.
4: W momencie zatrzymania był trzeźwy, to wykazało wstępne jego badanie, natomiast zostanie pobrana mu krew do dalszej analizy.
2: Mówiła w TVP Info podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na tym odcinku autostrady A1. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Śledczy nie wykluczają celowego podpalenia hali z kompozytami lotniczymi w Lublinie. Ogień pojawił się tam w niedzielę. Straty oszacowano na niemal 30 milionów złotych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia, od celowego podpalenia, po wersję przypadkowego zapuszczenia ognia. Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru.
1: Nadzór budowlany wyłączył halę z użytkowania. Jeśli Serbia zdecyduje się na pochówek, Ratka Mladića z najwyższymi honorami sama zamknie.

0: zamknie sobie drogę do Unii Europejskiej, ostrzegał przed tym premier Chorwacji Andrej Plenković. Chodzi o zapowiadany przez serbskiego ministra sprawiedliwości Nenada Vujicia państwowy pogrzeb byłego dowódcy armii bośniackich Serbów z najwyższymi honorami państwowymi i wojskowymi.
1: Plenković podkreślił, że Mladić był prawomocnie skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym m.in. za ludobójstwo w Srebrenicy. Chorwacki premier przypomniał również jego odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w Chorwacji. Jego zdaniem uhonorowanie Mladicia byłoby sprzeczne z europejskimi wartościami i stanowiłoby poważny sygnał dotyczący europejskich aspiracji Serbii. Podobnie wypowiedziała się unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Podczas forum strategicznego w słoweńskim Bledzie powiedziała, że dla gloryfikowania zbrodniarzy wojennych nie ma miejsca ani w Unii, ani w państwach aspirujących do członkostwa. Radko Mladić zmarł 27 sierpnia w haskim areszcie, gdzie odbywał karę dożywotniego więzienia. W 2017 roku został skazany za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne, a wyrok został utrzymany w 2021 roku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Ta reforma odpowiada na potrzeby współczesności i tak o zmianach. W nowym roku szkolnym mówi dyrektor z 26-letnim doświadczeniem. Kompas Jutra to największa reforma w oświacie od czasu likwidacji gimnazjów. Przewiduje m.in. ocenianie motywacji ucznia, bloki zajęć i długoterminowe projekty, a także wycofanie z klas rozpraszających dzieci smartfonów. Dobro dziecka jest stawiane na pierwszym miejscu, oceniał dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec.
2: Ale to dobro dziecka wynika z jego inności i odrębności, czyli z poszanowania tego, że wszyscy jednak jesteśmy trochę inni. Do tej pory szkoła dążyła do takiej unifikacji, ujednolicenia, stworzenia modelu absolwenta, który będzie miał określone cechy. To nie zawsze się sprawdza.
0: Od tego roku szkolnego do grona przedmiotów obowiązkowych dołączyła też edukacja zdrowotna. Zamiast 8 kilometrów, tylko 3. Na drodze do Morskiego Oka ruszył pilotaż skróconej trasy kursowania konnych wozów. Od dziś fiakrzy zabierają turystów z Podkas na Palenicy Białczańskiej tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Potem turyści, którzy chcą dotrzeć nad Morskie Oko, muszą przejść 5 kilometrów na piechotę.
3: To znaczy my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo mamy tylko 3 dni w Zakopanem, a przelecieliśmy z Anglii specjalnie pokazać Morskie Oko naszej córce, która urodziła się w Anglii. I dla nas to jest wielka atrakcja.
4: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
5: No teraz trzeba przejść 5 kilometrów.
6: Bardziej nam będzie służyło.
5: Czyli spacer.
6: Na zdrowie, tak? Czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
7: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
8: Rozumiem, że osoby, które mają jakieś niepełnosprawności albo nie są w stanie dojść samemu na Morskie Oko, że taka opcja jest fajna, ale żeby nie przy tym nie cierpiały zwierzęta.
0: Na ten ostatni argument powoływały się organizacje prozwierzęce. Docelowo na odcinku między Wodogrzmotami a Włosienicą, tuż przy schronisku nad Morskim Okiem, będą kursować wahadłowo-elektryczne busy. Pod Tatrami pojawią się w przyszłym roku.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur dziś w całym kraju, do tego miejscami może silnie wiać. Na północy Polski prognozy pokazują przelotne, a chwilami nawet ulewne deszcze. Na północnym wschodzie z kolei burze. Przejaśni się nieco wieczorem. Na termometrach od 18 stopni maksymalnie nad morzem do 23 stopni na wschodzie.
10: Reklama.
11: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur. Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje. Zapraszamy do czytania. Weekend Kultura.

0: kulturalny w najbliższy piątek po 21. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę spotkania popołudniowym programie w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Za dużo chciałam Państwu powiedzieć w trakcie tej krótkiej wypowiedzi, to teraz jeszcze raz dla porządku. 14.08, Polskie Radio 24, wczesno-popołudniowy program i nasz gość, pan Jarosław Gugała, Polsat Wydarzenia 24, Polskie Radio RTC. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
2: No to zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej rozmowy będziemy kontynuować ten wątek bezpieczeństwa, bo on rzeczywiście się wybija nam na pierwszy plan i w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i w związku także ze skojarzeniami z historyczną rocznicą dzisiaj 1 września. Czyli rocznica wybuchu II wojny światowej, no i te skojarzenia nasuwają się same.
3: Tak, to znaczy myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba się skupić w tej chwili na dwóch wydarzeniach. Pierwsze z nich to jest wizyta szefa CIA w Moskwie, która sugeruje, że coś bardzo ważnego Amerykanie mieli do przekazania Rosjanom. W imieniu również prawdopodobnie NATO. I druga rzecz, no bo potem po tym spotkaniu były jakieś komunikaty, które dostali przedstawiciele krajów europejskich i krajów NATO. I Donald Tusk po tym wszystkim, no dzisiaj między innymi powiedział, że przed nami kluczowych kilka miesięcy. W związku z powyższym niewątpliwie jest to moment, w którym może dojść do przesilenia. Najprawdopodobniej nasilenie agresji Rosji, tylko jest kwestia, czy tylko wobec Ukrainy, być może również jakiś rodzaj prowokacji wobec innych krajów Unii Europejskiej, a może nawet NATO.
2: Dlaczego szef CIA w takim pośpiechu zorganizował tę wizytę w Moskwie? O czym tam mogła być mowa i czy to miało związek z Ukrainą, czy być może również z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
3: Tego się dowiemy za 50 lat, jak zostaną ujawnione archiwa. Natomiast możemy się domyślać, o co chodzi. Sytuacja jest bardzo napięta. Amerykanie są w trudnej sytuacji, bo są uwikłani w konflikt z Iranem, w którym ugrzęźli i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym można zrobić. Jest konflikt tutaj w Europie. Rosja atakuje Ukrainę i nie ukrywa swoich planów, żeby wywrócić do góry nogami porządek, z którym mamy do czynienia. My jesteśmy beneficjentami tego porządku. My Polska, my Polacy. Żyje nam się świetnie. Nigdy nie byliśmy tak bezpieczni, tak bogaci. Nigdy się w takim szybkim tempie Polska nie rozwijała. Niezależnie od naszych skłonności do politycznych awantur, warcholstwa i takiego, no, tego wszystkiego, czego nie lubimy w polskiej polityce. To jest najlepszy okres w historii Polski i Polaków. I teraz szkoda by było to wszystko rozwalić, zniszczyć i stracić. A gwarantem tego są dwie instytucje. Jedna z nich to jest Unia Europejska. Rosja robi wszystko, żeby rozsadzić Unię Europejską od środka.
2: Ale też robi wiele, żeby przetestować spójność NATO.
3: I druga rzecz to jest NATO. NATO było jak mur do momentu, kiedy się pojawił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
2: No można też powiedzieć, że Donald Trump i jego pojawienie
3: zaczął robić dziwne rzeczy, które niestety podważają wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako naszego sojusznika.
2: Ale także zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wiele, żeby jednak Europę i europejskich sojuszników obudzić i zmobilizować do tego, żeby wydawali więcej na obronność.
3: To prawda, chociaż ja jestem zwolennikiem, żeby to robić, ale robić to w bardziej elegancki i mniej, że tak powiem, taki na pokaz sposób. Nie ma żadnej potrzeby po prostu, żeby zachowywać się obraźliwie wobec sojuszników z NATO. Nie ma żadnych powodów, żeby mówić sojusznikom, którzy, nie wiem, tkwili w Afganistanie po amerykańskiej interwencji, po tym jak się zawaliły bliźniacze wieże w Nowym Jorku, gdzie ginęli żołnierze alianccy, także polscy, żeby mówić, że myśmy gdzieś tam stali z boku i w ogóle nic nie robili. Takich rzeczy się po prostu nie robi. To jest nieodpowiedzialne i to jest

w bardzo złym tonie i w bardzo złym guście. I ktoś, kto tak robi, nie może potem liczyć na to, że wszyscy inni będą po prostu nadal uważali go za stabilnego sojusznika. Nie. To kładzie niestety cień na całym tym natowskim układzie. Więc nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły.

0: się umawiały z Rosją, że my wejdziemy i że Rosji to niczym nie zagrozi. I obiecali Rosji, że tu nie będzie żołnierzy amerykańskich żadnych, że będzie, nie będzie żadnej instalacji, żadnego uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście długo tak nie było. Ale kiedy Rosja złamała, przewróciła stół negocjacyjny, złamała wszelkie zasady, wypowiedziała wojnę Ukrainie, normalną, regularną wojnę, nie hybrydową już taką, jaką prowadzi w tej chwili wobec Unii Europejskiej i innych krajów NATO, tylko normalną taką wojnę, no to Amerykanie wyszło wszystko na jaw, tak? No i teraz my w tym wszystkim musimy się jakoś odnaleźć. Polska ważne jest dla nas, z naszego punktu widzenia, dwie rzeczy są ważne. Żeby istniało NATO, stabilne, silne, które gwarantuje nam bezpieczeństwo, kiedy Rosja zrobi coś, nie wiem, jakąś prowokację, której możemy się spodziewać w najbliższym czasie. To jest raz. I dwa, żeby przetrwała Unia Europejska w dotychczasowym jej wymiarze, z której Polska otrzymuje bardzo dużą pomoc na rozwój, dzięki której w ciągu ostatnich 20 lat zrobiliśmy ogromny postęp cywilizacyjny. Zbudowaliśmy sobie infrastrukturę, jakiej do tej pory nie mieliśmy. Jeżeli Unia Europejska zostanie rozsadzona od środka, jeżeli w Niemczech wygrają przeciwnicy Unii Europejskiej i NATO, a już powoli do tego zbliżamy, wspierani przez tak zwane ruskie trolle, jeżeli wspierani przez Rosję populiści zwyciężą również we Francji i na przykład Francja zechce wyjść z Unii Europejskiej, to zostaniemy po prostu z gołym tyłkiem w kolczastych krzakach. Tak to będzie wyglądało, proszę
1: Mocne
0: państwa.
1: Słowa, panie
0: I
1: doktor.
0: Warto sobie to uświadomić. To nie jest już zabawa żadna. Prawda? W związku z powyższym działania w tej chwili takie, jakie widać w populistycznej części polskiej polityki, żeby kwestionować w ogóle, nie wiem, sens istnienia Unii Europejskiej, sugerować, że my sobie bez niej damy radę i tak dalej. Nie damy sobie rady. Nie mamy żadnych szans z sytuacją, w której jesteśmy, bo ciągle leżymy między Niemcami a Rosją. Rosja jest mocarstwem neoimperialnym, który chce wywrócić dotychczasowy, dający nam bezpieczeństwo i pokój i dobrobyt układ międzynarodowy. A Niemcy za chwilę mogą stać się również bardzo takim nieobliczalnym. My drażnimy te Niemcy,
1: no właśnie,
0: bo zakładamy, że nic tam z tego nie wyniknie, ale naprawdę to donikąd nie prowadzi.
1: Drażnimy
0: musimy
1: Niemcy.
0: Być mądrzy, musimy być eleganccy i musimy się odnosić do tych sił, także w Niemczech, które są pozytywne, które chcą dobrej, poczciwej, obliczalnej Unii Europejskiej i porządnego NATO.
1: No to muszę pana
0: Jeżeli
1: zapytać.
0: My to wszystko rozwalimy i przyłączymy się do tych, którzy dali się Ruskim zmanipulować i próbują to rozwalać, to sami zasłużymy na ten los, który nas nieuchronnie czeka.
1: No to muszę pana zapytać, panie redaktorze, o te słowa, które padły dzisiaj również na Westerplatte z ust prezydenta Karola Nawrockiego, który mówi o tym, że no nie był Niemcom Hitler potrzebny w latach 30. ubiegłego wieku, żeby, no w skrócie mówiąc, gardzić Polską, Polakami i polskością.
0: No jak się analizuje to, co Niemcy myśleli też w Republice Weimarskiej na temat Polski. Polska wtedy nie istniała lub świeżo odzyskała niepodległość po I wojnie światowej. I rzeczywiście opinie większości Niemców na temat Polski były negatywne i pogardliwe. O tak to wyglądało. Ale nie ma już tych Niemiec, nie ma już Republiki Weimarskiej, nie ma już Niemiec hitlerowskich. Jest Niemiecka Republika Federalna, która jest w dobrych relacjach z Polską. Mieliśmy kanclerz Angelę Merkel, której rodzina była z Polski i która była bardzo przychylna. Ona znała doświadczenia krajów pod sowieckim butem, ponieważ była z NRD. I ona i czuła polską wrażliwość, ponieważ jej rodzina od strony chyba jej ojca i dziadków tej męskiej linii pochodziła z Poznania i to byli po prostu Polacy mieszkający w Niemczech, bo w czasach, kiedy nie istniało państwo polskie. I po prostu, więc mieliśmy bardzo dobry czas. Mieliśmy czas, w którym którego śladem jest fragment muru Stoczni Gdańskiej, umieszczony tuż przed siedzibą niemieckiego parlamentu, Bundestagu, na którym jest napisane, że to Polakom i Solidarności Niemcy

0: zawdzięczają zjednoczenie i wyzwolenie się spod komunizmu. To stoi tam, przed Bundestagiem. Każdy tam może pójść i to przeczytać. Fragment mówił Stoczni Gdańskiej, pokazujący, że to solidarność. Polska solidarność dała Niemcom jedność i ogromna wdzięczność w tym wszystkim. Takich elementów jest bardzo dużo, tylko trzeba je dostrzegać. I teraz wracając do tak zwanych reparacji, o których pan prezydent pomylił adresata. Mhm. Niemcy wypłaciły reparacje, które były przeznaczone dla Polski. Wypłaciły je Związkowi Radzieckiemu. To polski rząd, taki wtedy tylko był, zgodził się na to po prostu, żeby wszystkie reparacje, które miały iść dla Polski bezpośrednio, poszły do Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki zobowiązał się, że przekaże je polskim władzom. Potem były jeszcze inne, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo było tego sporo, reparacje dla konkretnych ludzi i to wszystko zostało wypłacone. Jeżeli mamy pretensje, że czegoś nie dostaliśmy i pan prezydent, że tak powiem, tak uważa, to powinien pod innym adresem zgłosić się, powinien się domagać od Rosji, która jest spadkobierczyną Związku Radzieckiego, żeby oddali nam te reparacje, które Niemcy Polsce wypłacili. I kolejna rzecz, którą wspomnę, która jest bardzo groźna. Polska po II wojnie światowej w ramach reparacji, o tym nie wiem dlaczego wszyscy zapominają, otrzymała 100 tysięcy kilometrów kwadratowych ziem niemieckich. Cała dzisiejsza zachodnia część Polski to były ziemie niemieckie. To jest 1/3 naszego dzisiejszego kraju. To była rekompensata za to, co Rosjanie nam zabrali. Na wschodzie oczywiście, natomiast była to rekompensata kosztem Niemiec. No i teraz, jeżeli my, jaką wartość mają te ziemie, jaką wartość ma Gdańsk, jaką wartość ma Śląsk, jaką wartość ma Wrocław i tak dalej, nie chcę tego wymieniać, to jest 1/3, jaką wartość mają Bawarmia i Mazury, Olsztyn i tak dalej. No ludzie, nie dajmy się po prostu zwariować. Chcecie reparacji niemieckich? One zostały wypłacone. Zostały wypłacone Związkowi Radzieckiemu, który miał nam je przekazać. Jeżeli polski rząd ówczesny, komunistyczny, prawda, i kontrolowany przez Rosję, no niestety przyjął takie, bo to trzeba z komunistami rozmawiać, czyli z Rosją, która jest spadkobierczynią Związku Radzieckiego. I jak pan prezydent, że tak powiem, ma charakter i taką siłę, żeby po prostu zgłaszać się w tej sprawie, do Putina proszę się zgłosić. I wtedy będzie narodowym naszym bohaterem, bo taka jest prawda, bo to Putin nam i jego, i Rosja nam zabrała te pieniądze.
1: Prezydent Nawrocki tego nie wie jako historyk? Czy mówi to dlatego, że to jest publicystyka na potrzeby bieżącej właśnie polityki.
0: Ja nie wiem, o co chodzi polskiej prawicy. Obserwuję z przerażeniem budowę jakiejś takiej, nie wiem, konfliktu między Polską a Niemcami. Bez sensu zupełnie. Niemcy nas dzisiaj szanują. W Niemczech mieszka 1 000 000 Polaków. 1 000 000 Polaków mieszka w Niemczech. Co miesiąc pobierają pieniądze w niemieckich firmach. Są szanowani, są cenieni. Przez kilkadziesiąt lat pierwszym skrzypkiem Berliner Philharmoniker był Polak, który był asystentem słynnego Herberta von Karajana. Czyż nie trzeba lepszego symbolu, jak dobre były te stosunki? I co, teraz mamy to rozwalić wszystko? Bo co? Bo tutaj gdzieś, nie wiem, są jacyś zwolennicy, którzy zagłosują na kogoś i podjudzeni tego rodzaju argumentami? To jest nieodpowiedzialne, głupie i może nas bardzo drogo w przyszłości kosztować. I trzeba się w tej sprawie opamiętać i wydorośleć. Po prostu. Bo prawda jest taka, jak przedstawiłem. Polska była ofiarą II wojny światowej. Rosjanie dyktowali warunki. Rosjanie odebrali Niemcom ziemię, które dali Polakom, niemieckie ziemie, a sami zabrali nam cały po prostu wschód. I tak ta sytuacja wyglądała. Jeśli chcemy reparacji, jeżeli chcemy tutaj wyrównania jakichś szans, zwracajmy się w tej sprawie do Federacji Rosyjskiej. Ona jest spadkobierczynią Związku Radzieckiego.
1: Dziś także wróg jest na wschodzie, panie redaktorze.
0: No oczywiście, że wróg jest na wschodzie. No,
1: prezydent
0: znamy plany...
1: się o tym nie zająknął dzisiaj na Westerplatte.
0: No znamy plany Rosji, wiemy co oni chcą zrobić, wiedzą o co chodzi. Chcą wywrócić ten porządek, który jest teraz i chcą spowodować, żeby było tak jak było dawniej. To znaczy, że będą rozgrywać takie kraje jak Polska. Polska nie ma żadnych szans, leżąc między silnymi, nieprzychylnymi nam Niemcami, o co się prosimy, i agresywną, neoimperialną Rosją. No przecież to nie trzeba być w ogóle geniuszem, strategiem, żeby to rozumieć. Ale jak widać, u nas nie wszyscy to rozumieją. A dlaczego nie rozumieją? Moim zdaniem dlatego, że zakładają, że nic się nie stanie.

0: Nie? Że można się w ten sposób bawić polityką, ale to jest zabawa chłopców w krótkich spodenkach, którzy nigdzie nie dojdą, bo na bosaka, na małych nóżkach nie da się nigdzie daleko dojść.
1: Dużo w naszej rozmowie było o historii, to teraz popatrzmy w przyszłość, bo jesteśmy u progu nowego sezonu politycznego. W tym tygodniu pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. Czym ta tegoroczna polityczna jesień może nas jeszcze zaskoczyć? Jaki będzie główny motyw tego, czego będziemy świadkami w najbliższym czasie?
0: Jeśli nie dojdzie do jakiejś rosyjskiej prowokacji albo otwartej wojny, no to na pewno to już jest kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami. No, jeśli brać pod uwagę dzisiejsze sondaże, to po tych wyborach nie da się stworzyć ani po prawej, ani po centrolewicowej stronie żadnego stabilnego układu rządowego.
1: No tak, bo poniżej progu wyborczego lądują i PSL,
0: nie
1: i Polska 2050.
0: Nie wchodząc w szczegóły, bo to się będzie zmieniało jeszcze i tak dalej. Ale wygląda na to, że jesteśmy trwale podzieleni. Jako naród trwale podzielony nie będziemy mogli utworzyć niczego stabilnego, prawda? W związku z powyższym należy się spodziewać chaosu, prawdopodobnie upadku dzisiejszego rządu, dzisiejszej koalicji, ale w to miejsce będzie bardzo trudno stworzyć cokolwiek stabilnego i cokolwiek takiego, co mogłoby zostać poważnie potraktowane, zaakceptowane na arenie międzynarodowej. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i tutaj potrzeba odpowiedzialnych też decyzji po każdej stronie. I nie wolno zapominać, że to wszystko dzieje się w czasie, kiedy za chwilę może coś się stać. I ten chaos polski, przecież nas nie będzie za chwilę nawet trzeba atakować. My się sami rozsypiemy pod wpływem swoich negatywnych politycznych emocji, swojej głupoty i braku odpowiedzialności oraz perspektywicznego myślenia w naszej klasie politycznej.
1: Ale to jest właśnie zarzut pod adresem polityków, klasy politycznej czy wyborców?
0: Jedno i drugie. Jedno i drugie. No. Wyborcy, my wyborcy, jesteśmy jak misio koala, co siedzi na drzewie, jak dobrze sam tego nie wie. Po prostu. Jesteśmy upojeni dobrobytem wszystkim. W ogóle nam się wydaje, że nic nam się nie może stać. To jest nieprawda. Wolność, niepodległość to są rzeczy, które w takim kraju jak Polska, leżącym tu, gdzie leży, niestety trzeba o to dbać i tego pilnować. I nie wolno głupawymi politykierskimi zagrywkami tego rozwalać. Po prostu. I to mówię ja jako obywatel, który nie ma nic wspólnego z klasą polityczną.
1: Politycy działają pod dyktando wyborców, czy wyborcy ulegają wpływom polityków?
0: Niestety politycy w Polsce w tej chwili, to obecne pokolenie polityków, straciło rolę takich przewodników. Ludzi, którzy mieliby jakiś plan. I wydaje mi się niestety, że nasza polityka w tej chwili polega na tym, że politycy czytają jakieś sondaże i jak znajdują w nich jakiś reprezentowany przez dużą grupę Polaków pogląd, nawet jeśli ten pogląd jest głupi albo haniebny, to wskakują na tę falkę i próbują po prostu dowieść się na niej, żeby dostać parę tysięcy kolejnych głosów. To jest kompletnie nieodpowiedzialne i głupie. Taka polityka donikąd nas nie doprowadzi. Może tak już jest na całym świecie. Może to jest kryzys w ogóle demokracji, wolnego rynku, wszystkiego naraz. Natomiast ja przestrzegam, że w to miejsce może powstać tylko chaos, który ściągnie nam na głowę całą serię nieszczęść, jak się nie upamiętamy. Więc i my społeczeństwo, i nasza klasa polityczna po prostu musimy zacząć dorastać do tej sytuacji, w której jesteśmy, bo będzie za późno. Teraz widzieliśmy wszyscy te niesamowite zdjęcia z Himalajów, kiedy urwała się, nie wiem, potężna góra śniegu, błota, kamieni i tak dalej i leciała. Ja dzisiaj oglądałem zdjęcie faceta, który stał na moście w dolinie i to filmował. I to było gdzieś tam daleko bardzo, to leciało. I on sobie po prostu filmował telefonem komórkowym. Po 30 sekundach zalała go ta fala. Tak? Została jego transmisja do momentu, kiedy po prostu go to pochłonęło. Po 30 sekundach. Nie zdawał sobie w ogóle sprawy z tego, że to było daleko. I to wszystko, o czym mówimy, może się wydawać dalekie, ale obyśmy się nie znaleźli w dokładnie takiej sytuacji. Naprawdę jest czas na opamiętanie i uspokojenie.
1: To jaka jest alternatywa dla tych takich populistycznych trendów, które zdominowały polską debatę publiczną?
0: Alternatywą jest to, żebyśmy my jako społeczeństwo domagali się, żeby politycy traktowali nas poważnie. i żebyśmy się nie zachłystywali tych, którzy nami manipulują i wprowadzają nas w

0: złe emocje, tylko żebyśmy po prostu wymagali od nich klasy i odpowiedniego zachowania i odpowiedzialności. No to takie to jest. No, a jak to możemy zrobić? Głosując na odpowiednie osoby i odzywając się obywatelsko. Po prostu. Nie oddając wszystkiego swojego losu w ręce nieodpowiedzialnych, głupawych osobników. No, po prostu.
1: Jarosław Gugała, Polsat Wydarzenia, 24, Polskie Radio RDC. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej, który zajmuje się produkcją dronów. Sprawa jest traktowana jako udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, informuje prokuratura krajowa. A to nie pierwszy taki przypadek w Europie, mówił Polskiemu Radiu 24 Michał Stela z portalu Defense24.
5: Nie ma co się dziwić, że po pierwsze taki kierunek śledztwa, ale też to, co się wydarzyło, powiedzmy sobie szczerze, w skali Europy w ostatnich tygodniach nie jest niczym nowym. Estonia, Bułgaria, Włochy, Czechy to jest taki początek długiej listy.
4: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że pożaru w zakładzie produkującym drony nie można na razie łączyć z pożarem w lubelskiej hali z częściami lotniczymi.
6: Dopóki służby nie skończą swoich działań, nigdy nie powiemy tego ze stuprocentową pewnością, ale wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
4: W wyniku pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej straty wyniosły co najmniej 15 milionów złotych. Sprawca jest wciąż poszukiwany, grozi mu dożywocie. Po zabójstwie 49-letniej kobiety i napadzie na 12-letnią dziewczynkę mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla chcą organizować tak zwane patrole obywatelskie. Policja jednak stanowczo apeluje, by nie podejmować takich działań na własną rękę. Funkcjonariusze przez całą dobę patrolują miasto, przekonuje Aleksandra Kolasa z tamtejszej policji.
7: Czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, ale tak robią wszystko, aby sprawca zabójstwa został zatrzymany. Nieskoordynowane grupy przemieszczające się po terenie miasta mogą doprowadzić do pomyłek, niepotrzebnych interwencji wobec osób postronnych czy zatarcia kluczowych dowodów.
4: Policja apeluje, by zamiast organizować patrole, przekazywać funkcjonariuszom właściwe informacje i nagrania. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. W pierwszym terminie otrzyma je ponad 600 tysięcy osób. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych.
4: W sumie czternastkę otrzyma prawie 9 milionów emerytów i rencistów. W informacjach jeszcze Stany Zjednoczone, Sąd Najwyższy zgodził się na kontynuowanie budowy sali balowej przy Białym Domu. To sztandarowy projekt drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Sala ma mieć prawie 9 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaje w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła. Będzie większa niż sam Biały Dom. Częścią kompleksu ma być sześciopoziomowy podziemny bunkier ze szpitalem, systemami komunikacyjnymi oraz centrami dowodzenia. Wiadomością zza oceanu kończymy to wydanie informacji. Kolejne przedstawi Bartosz Teodorowicz punktualnie o 15. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 14:33.
0: Komentarz.
1: Pan dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw polityki zagranicznej, Warsaw Enterprise Institute, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Jaka jest obecnie taktyka, strategia Stanów Zjednoczonych wobec Iranu? Kolejne zapowiadane bardzo mocne uderzenie przez prezydenta Trumpa, presja gospodarcza, czy jednak gotowość do rozmów, negocjacji i pokojowego zakończenia wojny w Zatoce Perskiej?
2: To są połączenie wszystkich tych trzech elementów, z naciskiem przede wszystkim na gospodarcze duszenie Iranu, i to zaczyna przynosić efekty w postaci spadającej wartości irańskiego riala, bo to jest 2,1 chyba miliona riala za 1 dolar w tej chwili to wygląda. Ograniczenie możliwości eksportu irańskiej ropy naftowej na zewnątrz, co oczywiście dodatkowo podmywa finanse państwa. Pojawiają się informacje o tym, że w związku z tym część przedstawicieli irańskich elit zaczyna przygotowywać się do opuszczenia kraju, do zaprzyjaźnionych państw. Mamy też uderzenia na instalacje wojskowe, takie jak na wyspie Lara, gdzie Iran przygotował minowanie Zatoki Perskiej przy użyciu pocisków. Te działanie zostało wyprzedzone. Kontruderzenie Iranu na Jordanię zostało odparte w zasadzie bez strat, z jednym pociskiem, który nie został zastrzelony tylko dlatego, że po prostu jego trajektoria została obliczona tak, że on nie uderzy w nic, co zagrażałoby życiu ludzkiemu albo powodowało znaczące straty materialne. I będą kolejne uderzenia pewnie na odpowiedzi Iranu. Natomiast głównym zadaniem to przejął w tym momencie Scott Bessent i to duszenie gospodarcze, co zresztą bardzo słusznie profesor Hanson w swoim podcaście nazwał jako strategią anakondy, a to jest nawiązanie do strategii przyjętej w czasie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie północ po prostu stosowała całkowitą blokadę portów południa, żeby odciąć możliwość importu potrzebnych towarów i eksportu jednocześnie bawełny, która stanowi główne źródło dochodu Stanów Południowych. No tu mamy sytuację zbliżoną, mamy odcięcie eksportu ropy czy gazu, a jednocześnie po zniszczeniu autostrad i linii kolejowych wiodących do sąsiadów Iranu, również zamknięcie portu. W zasadzie jedyną ścieżką dostaw zaopatrzenia do Iranu jest w tej chwili Morze Kaspijskie, no i dostawy płynące z Rosji. Także wygląda to w ten sposób, że coraz częściej mówi się o tym, że jednak Iran ma poważne problemy i że ta granica, o której się zawsze mówiło, że wybory połówkowe będą tą podstawową granicą, za którą Amerykanie będą musieli podświetlić jakieś bardziej dramatyczne kroki, na przykład zgodzić się na warunki irańskie, przestaje obowiązywać. Coraz częściej eksperci mówią raczej o 2,5 roku pozostającej kadencji Donalda Trumpa, zwłaszcza, że też wybory połówkowe nie będą przebiegały tak, jak się spodziewano, to znaczy Partia Demokratyczna w tej chwili jest powoli przejmowana przez skrajnie lewicowe ugrupowanie Demokratycznych Socjalistów Ameryki. No i oni już z otwartą przyłbicą mówią o zwiększeniu ilości sędziów Sądu Najwyższego, dołożeniu 2 nowych stanów, eliminacji kolegium elektorskiego i zmianie w zasadzie ustroju amerykańskiego, co większości amerykańskiego elektoratu się nie podoba.
1: Panie doktorze, a jak może wpłynąć na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone sobie w tej wojnie z Iranem radzą, to co dzieje się na szczytach dowództwa amerykańskiej armii, bo przeczytamy o tym, że sekretarz do spraw sił lądowych Dan Driscoll podał się do dymisji. Wcześniej również takie informacje mówiące o tym, że też wojskowi amerykańscy alarmują, że przedłużająca się wojna z Iranem może niekorzystnie bardzo wpłynąć na potencjał amerykańskiej armii i odciąć ją od możliwości reagowania na inne kryzysy, jeśli się pojawią.
2: Dokładnie tak, i to w podobnym tonie wypowiedział się również w stacji Fox News generał Jack Keane, emerytowany już czterogwiazdkowy oficer. Natomiast on stwierdził, że to są niestety zaniedbania kolejnych administracji amerykańskich, w zasadzie od zakończenia zimnej wojny, ponieważ niewystarczające środki, które kierowano na budżet Pentagonu, musiały wystarczać na pokrycie bieżących potrzeb, a przypomnę, że w ostatnich latach mieliśmy dwie duże wojny w Iraku i Afganistanie, kosztem przyszłych zdolności. No i w tym momencie armia amerykańska mierzy się właśnie z tą dziurą przyszłych zdolności. Główną troską amerykańskich dowódców do

0: generała Kina jest nie tyle możliwość prowadzenia dalszych działań przeciwko Iranowi, bo NATO armia amerykańska zdolności posiada, natomiast odbudowania magazynów, uzupełnienia środków bojowych, no i wprowadzenia nowych systemów, które na podstawie doświadczeń irańskich czy ukraińskich są w tej chwili w armii amerykańskiej wprowadzane. Więc to jest główny problem. Te działania zostały podjęte, no ale tak jak mieliśmy do czynienia w latach 40. w czasie II wojny światowej, no czas na uruchomienie produkcji musi potrwać. 60 miliardów dolarów zostało już przeznaczonych na zwiększenie produkcji amunicji. Natomiast no, uruchomienie linii produkcyjnych musi potrwać, więc jesteśmy w tym momencie w takiej fazie, w której już jest świadomość potrzeby zwiększenia wydatków. Te pieniądze są kierowane, natomiast no, jest to opóźnienie związane z tym, że no, linię produkcyjną trzeba postawić, trzeba ją uruchomić. Natomiast w ciągu najbliższych kilku lat pewnie zostanie to uruchomione. Problemem może być w tym momencie to, że na rok 2027 były dowódca floty Pacyfiku przewidywał zdolność z kolei Chin do inwazji na Tajwan. No i w tym kontekście to naciski amerykańskie na sojuszników również w Azji, tak jak na NATO w Europie, żeby zwiększyli swoje wydatki na zbrojenia i wzmocnili swoje zdolności obronne, jest zrozumiałe, no bo wiadomo, że jeżeli Amerykanie jako sami musieliby wspierać Tajwan, no to problem jest duży. Natomiast gdyby do wojny włączyła się Japonia, Filipiny, ewentualnie Korea Południowa, no to już zmienia układ siły i Chińczycy też muszą to brać pod uwagę.
1: Skąd, panie doktorze, takie nagłe zbliżenie Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną? Słyszeliśmy i pamiętamy te ostatnie wypowiedzi dość pochlebne prezydenta Trumpa wobec Korei Południowej i dyktatora tego kraju, Korei Północnej. Dzisiaj czytam o tym, że południowo-koreański wywiad z kolei i deputowany z tego kraju mówi o tym, że szczyt Trump Kim jest możliwy w każdej chwili.
0: A czy Amerykanie znowu próbują podjąć rozmowy z Koreą Północną? No to jest, można powiedzieć, logiczna konsekwencja działań podejmowanych od początku tego roku. Za pierwszym razem mieliśmy wyeliminowanie Nicolasa Maduro i tutaj na marginesie można wspomnieć podpisanie umowy na 65 milionów baryłek, milionów baryłek ropy, które amerykańskie firmy będą mogły eksploatować w Wenezueli. Mamy odcięcie Kuby od wszelkich dostaw z zewnątrz, bez zgody Amerykanów. Mamy wreszcie teraz porachunki z Iranem i kolejnym etapem byłoby no, próba dogadania się jakiegoś z Koreą Północną, czy przynajmniej osłabienia jej więzi z Rosją i Chinami. Czy to się uda? No to oczywiście pytanie jest otwarte. To będzie zależało od tego, jak Kim Jong-un uzna, co jest z jego perspektywy opłacalne. Korea Północna pokazała, że potrafi już manewrować i lawirować między różnymi silnymi graczami właśnie po to, żeby dynastia Kimów mogła, można powiedzieć, spokojnie spróbować dalej władzę w tym kraju. Natomiast no, te cierpkie uwagi na temat Korei Południowej wynikały z tego, że Koreańczycy nie wyrazili ochoty na włączenie się do działań w rejonie Zatoki Perskiej. Tam chodziło o to, żeby chyba statki koreańskie, żeby zaczęły przewozić część towarów. Koreańczycy nie wyrazili zgody. A warto też zauważyć, że ten południowy korytarz, o którym się mówiło, że nie do końca w tej chwili przechodzi przez niego coraz więcej statków wzdłuż brzeży Omanu i to robi, i to jest w eskorcie US Navy, więc no to też jest też takie działania, które się niejako ze sobą wiążą, a wszystko ma tak naprawdę na celu poprawę pozycji amerykańskiej vis-a-vis Chin i planowanego na 24 września szczytu Trump-Xi tym razem w Waszyngtonie.
1: No to jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden temat w naszej rozmowie, panie doktorze, bo w orbicie zainteresowania prezydenta Trumpa pojawiły się chyba dość niespodziewanie Falklandy. Dzisiaj czytamy o tym, że prezydent Trump powiedział, że rozważa zmianę stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie statusu Falklandów. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów.
0: Tak, to jest kolejny element presji na rząd Partii Pracy w Londynie, który już za czasów poprzedniego premiera Keira Starmera nie do końca wywiązywał się ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o pieniądze przekazywane na obronność, modernizację brytyjskiej armii, dbanie w ogóle o brytyjską armię. Mamy w tej chwili skandaliczną sytuację, w której proceduje się w Izbie Gmin ustawę, która ma umożliwić sądzenie weteranów armii brytyjskiej, między innymi za to, że próbowali zaprowadzić porządek w Irlandii Północnej w czasie tak zwanych Troubles i generalnie prymat tak zwanych praw człowieka i w zasadzie samozniszczenia się Wielkiej Brytanii przy użyciu Zielonego Ładu i braku odpowiedzi na amerykańskie propozycje współpracy.

0: A co wobec tego, ponieważ lepsze relacje ma w tej chwili z Waszyngtonem prezydent Milei z Argentyny i jest to element nacisku na Wielką Brytanię, no to Amerykanie mogą zawsze właśnie zagrozić, grożą wycofaniem poparcia dla suwerenności Wielkiej Brytanii wobec Falklandów. Zresztą to jest też pokłosie tej nieszczęśliwej procedury przekazania w zasadzie za nic Mauritiusowi wysp Chagos i bazy Diego Garcia, która odgrywa krytyczną rolę w kontrolowaniu sytuacji na Oceanie Indyjskim. Pod presją w zasadzie amerykańską poprzedni premier Starmer musiał się z tego wycofać. Andy Burnham obecnie coś zaczyna przybąkiwać, że być może będzie chciał do tematu wrócić. Więc myślę, że Falklandy to jest taki no element przetargu amerykańskiego uświadamiający Brytyjczykom, że w obecnej sytuacji gospodarczej, ze słabą gospodarką, fatalną sytuacją wewnętrzną, głębokimi podziałami społecznymi i próbą dalszego wciskania Brytyjczykom w gardło socjalizmu łamane na komunizm, tak jak w Stanach Zjednoczonych demokratyczni socjaliści Ameryki próbują to robić w Stanach, który rządzi Partia Demokratyczna, to nie przyniesie dobrych efektów i Brytyjczycy muszą się liczyć z tym, że Amerykanie mogą nawet w tak ważnej dla nich sprawie, czyli przynależności Falklandów, zmienić zdanie i poprzeć ich przeciwników.
1: Pan dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw polityki zagranicznej Warsaw Enterprise Institute, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A teraz już z nami pan inspektor Jacek Zalewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż mam dużo opory przed tym dzień dobry, bo dzień nie jest dobry jednak dla tego, co dzieje się na polskich drogach. Dzisiaj przedpołudnie przyniosło ten tragiczny w skutkach wypadek na autostradzie A1 koło Częstochowy. 4 osoby nie żyją, kolejne 4 zostały poważnie ranne. Czytamy o tym i widzimy, że to tam ciężarówka wjechała w ekipę, która prowadziła jakieś prace pewnie naprawcze wzdłuż autostrady A1. Jak wygląda zabezpieczenie takich miejsc i tych ludzi, którzy takie prace wzdłuż takich dróg jak autostrada prowadzą?
2: Tak, to jest pytanie, czy rzeczywiście te prace były w sposób właściwy zabezpieczone, dlatego że one powinny przebiegać w ten sposób, żeby dawały jakby poczucie pełnego bezpieczeństwa osobom, które znajdują się na drodze i realizują zadania związane właśnie z poprawą infrastruktury drogowej. I nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem, w jaki sposób to miejsce było oznaczone, czy odpowiednio wcześniej były wystawione znaki, czy odpowiednio wcześniej był samochód, który zabezpieczał ten pas ruchu na tym odcinku, gdy były realizowane te zadania związane z pracami remontowymi. No, drugie pytanie jest takie, no, co robił kierowca, skoro nie zauważył tego, że rzeczywiście jakieś prace są realizowane, bo z całą pewnością samochód, który miał znak drogowy wskazujący na to, żeby ominąć go z prawej strony, z tego co widziałem na zdjęciach, czy widziałem na filmie, taki pojazd się znajdował.
1: Co tam mogło się wydarzyć? Co mogło spowodować ten wypadek tak tragiczny w skutkach?
2: No, najprostsza ocena, jaką można byłoby oczywiście dokonać, to nieuwaga kierowcy, tak? Mam nadzieję, jestem przekonany nawet o tym, że moi koledzy z policji zabezpieczyli telefon komórkowy tego kierującego samochodem ciężarowym. Będą mogli zweryfikować, co w czasie tego zdarzenia z nim się działo. Czy była prowadzona ewentualnie rozmowa telefoniczna, czy być może kierujący pojazdem korzystał w tym czasie chociażby z mediów społecznościowych, co mogło odwrócić jego uwagę od tego, co działo się w tym czasie na drodze.
1: No ale też pojawia się takie pytanie, dlaczego te prace ewentualnie były prowadzone w ciągu dnia, w czasie, kiedy ruch na autostradzie jest bardziej natężony niż na przykład w nocy?
2: No tak, to pytanie bardzo często sobie zadajemy. Niestety zdecydowana większość prac jest wykonywana w ciągu dnia, wtedy kiedy odbywa się normalny ruch. Jest to kwestia umów, które są zawierane z firmami zewnętrznymi realizującymi te działania remontowe i kwestia ewentualnie też czasu, w jakim te naprawy mają być dokonane, bo nie zawsze tylko ta pora wieczorowo-nocna wystarcza. Czasami potrzeba jeszcze też dnia, żeby te prace mogły być dokończone, chociażby przed okresem zimowym.
1: No i to też wymaga dużej ostrożności od tych, którzy te prace wykonują, ale także od tych kierujących, którzy się tymi drogami poruszają. O czym pamiętać, kiedy widzimy gdzieś na horyzoncie zbliżający się punkt oznaczający właśnie takie prace?

0: miejsce na drodze?
1: W pierwszej kolejności musimy zmniejszyć prędkość. Zazwyczaj te miejsca są z ograniczeniem prędkości, więc dostosować się do tych ograniczeń prędkości, ale też zwracać uwagę na innych kierujących, którzy mogą rzeczywiście odwrócić uwagę od tego, co się dzieje na drodze i zajechać nam drogę, czy ewentualnie właśnie wjechać w takie miejsce, gdzie te prace są wykonywane, tak jak było to dzisiaj rano pod Mykanowem.
0: Panie inspektorze, to teraz o podsumowaniu wakacji na drogach, bo dzisiaj pierwszy dzień września, początek roku, nowego roku szkolnego. No i podsumowanie tego, co działo się na drogach w czasie tych 2 miesięcy wakacji. Podczas tegorocznych wakacji doszło do 293 śmiertelnych wypadków drogowych. Zginęło w nich niestety 312 osób. Takie statystyki przedstawia Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W porównaniu z ubiegłym rokiem to jest o 22 wypadki śmiertelne. Śmiertelne mniej i też mniej ofiar śmiertelnych. No, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś powód do satysfakcji, bo cały czas ponad 300 osób, które zginęły na polskich drogach, to jest statystyka tragiczna. No ale czy możemy z tej właśnie wysnuć jakieś wnioski, że jest bezpieczniej?
1: Może nie to, że jest bezpiecznie. Bezpiecznie nieco tak. No to pokazuje, że te działania, które są podejmowane i związane z infrastrukturą drogową, z przepisami, które zostały wprowadzone w ostatnim okresie czasu, chociażby dotyczącymi hulajnóg elektrycznych, tak, i konieczności posiadania uprawnień do kierowania rowerem od 13 roku życia i kasku, który powinien być założony, to z całą pewnością też przyczyniło się do tego, że ta liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach w okresie wakacji była mniejsza. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, pewną satysfakcję będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy mogli komunikować, że po zakończonym okresie wakacji na polskich drogach nie zginęła żadna osoba.
0: No i też powody do satysfakcji byłyby, gdyby okazało się, że policjanci nie zatrzymali żadnego nietrzeźwego kierującego. No oni są cały czas liczeni w dziesiątkach tysięcy, bo funkcjonariusze w te wakacje zatrzymali ponad 20 200 nietrzeźwych kierujących.
1: Tak, to pokazuje, że w dalszym ciągu mamy problem społeczny z tym, że osoby wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu czy pod wpływem środków odurzających i tutaj niestety w dalszym ciągu jest to pewne przyzwolenie społeczne na tego rodzaju zachowania, bo nierzadko albo wręcz przeciwnie, bardzo często te osoby, które wsiadają za kierownicą swoich pojazdów, będąc w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środków odurzających, nie jadą sami, jadą z innymi osobami, bardzo często z rodziną, z żoną, z dziećmi.
0: I nic nie pomaga, ani zaostrzenie kar, ani ich nieuchronność, ani zmiany w prawie o ruchu drogowym, ani jakieś akcje edukacyjne, ani takie rozmowy, jakie prowadzimy my teraz i niejednokrotnie, panie inspektorze, na temat tego, że absolutnie po alkoholu za kierownicę nie wsiadamy, bo to jest śmiertelne zagrożenie dla nas i dla innych użytkowników ruchu. Co jeszcze można zrobić, żeby ludziom tę prawdę uświadomić na tyle, żeby zniechęcić ich do tego rodzaju zachowania?
1: No, z całą pewnością musimy tutaj mocno reagować, jeżeli chodzi o wychowanie komunikacyjne. Ja wiem o tym, że w miarę jest zabezpieczone to wychowanie komunikacyjne, ta edukacja komunikacyjna w tych klasach przedszkolnych, klasach 1-4, natomiast gdzieś tam gubimy chyba tą dalszą edukację w klasach tam 5-8, czy też w szkołach ponadpodstawowych. Myślę, że gdybyśmy tutaj popracowali na tym, żeby tą świadomość młodych ludzi podnosić o konsekwencjach później zachowania wtedy, kiedy kierujemy pojazdem, nawet kiedy kierujemy nie tylko samochodem, ale rowerem czy hulajnogą, że konieczne jest to, żeby być właśnie trzeźwym, żeby nie być pod wpływem żadnych środków odurzających, to by przyczyniło się do tego, że ta liczba osób, które są ujawniane w dalszym ciągu, kierujących w stanie trzeźwości, nie była tak wysoka.
0: No ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Skoro skala tych zatrzymanych nietrzeźwych kierujących jest taka, jaką przedstawiłam, skoro oni są sprawcami wielu tragicznych w skutkach wypadków, no to też jest pewnie tak, że wielu naszych słuchaczy ma w rodzinie jakąś ofiarę, czy też osobę ranną, czy kogoś, kto niestety stracił życie w wyniku takiego wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę. No takie doświadczenie też powinno być taką lekcją.

0: ją, żeby tego nie robić, żeby samemu nie stać się sprawcą takiego wypadku.
1: Myślę, że to są takie doświadczenia dla tych rodzin, które pokazują, że warto reagować. Warto wtedy, kiedy widzimy, że osoba w towarzystwie czy osoba w pracy, mimo tego, że spożywała alkohol, próbuje wsiąść za kierownicę swojego samochodu, żeby tutaj zareagować. Zareagować w taki sposób, żeby odebrać kluczyki, nie dopuścić do tego, żeby ta osoba usiadła za kierownicą samochodu, jeżeli niestety mimo wszystko usiądzie, żeby jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 112, po to, żeby służby mogły taką osobę jak najszybciej zatrzymać, jak najszybciej wyeliminować z ruchu.
0: I to nie jest żadne donosicielstwo, to jest po prostu...
1: To nie jest donosicielstwo, nie.
0: To jest po prostu walka i sposób na uratowanie czyjegoś życia.
1: I to jest taki społeczny obowiązek. I to jest nasz społeczny obowiązek, bo na tej drodze mogą znajdować się nasi bliscy i to one, te osoby nam bliskie mogą niestety być ofiarami wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.
0: Skończyły się wakacje, zaczął się nowy rok szkolny. To jest także wyzwanie nowe dla policjantów ruchu drogowego, bo muszą zabezpieczać szkoły, czyli miejsca, do których wróciły dzieci, wrócili uczniowie i uczennice. Często jeszcze z głową w chmurach po tym wakacyjnym wypoczynku i niekoniecznie jeszcze mocno stąpający po ziemi, pamiętający o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: Tak, tam bezpieczna droga do szkoły, która jest realizowana każdego roku przez najbliższy tydzień, on jest bardzo ważny i istotny, nie tylko z tego względu, że dzieci po wakacjach wracają do szkoły, gdzieś te głowy mają jeszcze w chmurach, mają gdzieś nad morzem czy nad jeziorem, ale też dla kierowców, którzy przez ostatnie 2 miesiące przejeżdżali obok tych miejsc, gdzie były szkoły, przedszkola i gdzie było pusto, gdzie tych dzieci nie było widać, a w tej chwili niestety wracamy do tego dużego natężenia z udziałem dzieci, z udziałem młodych ludzi, którzy będą właśnie przemierzali się do swoich szkół. I tutaj należy jakby poprzez patrole, czy policji, czy straży gminnej tą czujność wśród kierowców wzmocnić i przypomnieć im, że te miejsca to są te miejsca, w których znajdują się szkoły i gdzie te dzieci niestety, czy stety bardzo często będą się poruszały, szczególnie w godzinach tych porannych, czy później popołudniowych, kiedy będą opuszczały szkołę.
0: Nie jeździmy tam na pamięć.
1: Nie jeździmy na pamięć, stosujmy się do ograniczeń prędkości, które znajdują się przy tych szkołach.
0: Więcej pracy dla patroli ruchu drogowego, ale także lekcja cierpliwości dla wszystkich kierujących, szczególnie w dużych miastach, no bo początek roku szkolnego to jest także początek sezonu na wzmożony ruch i korki, więc pewnie wszyscy ci, którzy jeżdżą, poruszają się samochodami, odczuli to. Być może jeszcze nie dzisiaj, ale od jutra, a jeszcze nie daj Boże, jak popada deszcz, no to już wtedy w ogóle przypomnimy sobie, że po wakacyjnym odpoczynku wracamy do tej naszej szarej rzeczywistości drogowej.
1: Tak, i tutaj trzeba brać tą poprawkę tak zwaną czasową, czyli wiedząc o tym, że to natężenie ruchu drogowego po wakacjach wzrasta, wyjść czy wyjechać trochę wcześniej po to, żeby na czas dojechać do miejsca pracy czy do miejsca spotkania.
0: Tylko tyle i aż tyle można powiedzieć, ale to też może wpłynąć znacznie na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. Pan inspektor Jacek Zalewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami

0: Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Półki uginają się od przedmiotów, a do garażu już nie można wejść. Czy to jeszcze pasja kolekcjonera, czy już groźne zaburzenie? W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o patologicznym zbieractwie. Sprawdzimy, jakie są jego przyczyny i objawy, a także jak to zaburzenie wpływa na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej. Gościem będzie psychiatra dr Dariusz Maciej Myszka. Zapraszam do słuchania i Do Pomyślenia w środę o 22:06. Ewelina Kamińska.
4: Dwanaście lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarze i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. W czwartek po 22:00. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura bada przyczyny pożaru fabryk uzbrojenia w Skarżysku Kamiennej i Lublinie. Głos w sprawie zabrał szef MSWiA. PiS chce komisji zaufania w sprawie afery Zonda Krypto. Pomysł krytycznie oceniają rządzące. Koniec programu CPN i droższe paliwa na stacjach. Eksperci nie mają dobrych prognoz. Minęła godzina 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Polska musi być przygotowana na kolejny akt dywersji ze strony Rosji, ostrzega Marcin Kierwiński. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odniósł się do podpalenia zakładu produkującego elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej. W jego ocenie to zdarzenie świadczy o zmianie strategii Rosji.
2: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Sprawą pożaru w magazynie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej zajmuje się prokuratura krajowa. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty to co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura bada też przyczynę niedzielnego pożaru zakładów produkujących komponenty wojskowe w Lublinie. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery Zonda Krypto. Powinni w niej zasiadać eksperci, a nie politycy, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
3: Będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy. Po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany.
1: To gra, której celem jest rozmydlenie afery i odpowiedzialności politycznej, uważa Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
4: On chce, żebyśmy dyskutowali o tym, czy Komisja Zaufania Publicznego, czy być może Komisja Śledcza, jak proponuje Morawiecki, a koniec końców chce, żebyśmy o tym rozmawiali, a nie o roli jego polityków w tym całym przedsięwzięciu. Roli Moskala, Ziobry, nie zapominajmy o Konfederacji, również o roli Wiplera, a na końcu o roli prezydenta Nawrockiego, który stosował prawo weta w tej sprawie.
1: Wcześniej podobny projekt złożyło ugrupowanie Rozwój Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego wnioskowała jednak o stworzenie sejmowej komisji śledczej. Miałaby ona zbadać nieprawidłowości związane z powiązaniami Zonda Krypto z Polskim Komitetem Olimpijskim. O ponad złotówkę drożej płacą kierowcy za litr benzyny i diesla na stacjach paliw. To efekt wygaszenia rządowego programu CPN 2.0 i eskalacji konfliktu na linii Iran-USA. Sytuacja kierowców we wrześniu może być trudna, przyznaje Michał Stajniak z działu analiz XTB.
5: Ryzyko dalszego zaminowania dróg wodnych i ataki

0: na infrastrukturę rafineryjną w regionie, wprowadzają na rynek jeszcze wyższą, tak zwaną premię za ryzyko geopolityczne.
1: Program ceny paliw niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. W tym okresie rząd obniżył wysokość podatku VAT z 23 do 8%. Teraz o pogorszeniu relacji polsko-ukraińskich oczami mieszkańców Wołynia. Pytani o przyczyny konfliktu, Ukraińcy bez wahania odpowiadają, że są nimi różnice w ocenie działalności UPA i brak rzetelnej edukacji na temat rzezi wołyńskiej.
2: Ukrainki z Wołynia, których dzieci mieszkają w Polsce, podkreślają, że w ostatnim czasie kontakty polsko-ukraińskie na poziomie społecznym ochłodziły się.
3: Tak, nas czesłony, nas...
2: Coś ostatnio Polacy nas mniej lubią. Niestety tam, gdzie wkrada się polityka, cierpią prości ludzie. Urodziłam się w 66 roku i nic nie wiem o rzezi wołyńskiej. Gdy chodziłam do szkoły, nikt nam o tym nie mówił. Te napięcia biorą się w związku z historią, bo to wszystko jest polityka.
3: To wszystko polityka.
2: Historyk z Wołynia Iwan tłumaczy Polskiemu Radiu, że Ukraińcy chcą pojednania, ale nie będą porzucać swoich bohaterów. Rozumiem, że UPA popełniło zbrodnie, ale nie wszyscy z UPA i to nie tylko wina Ukraińców. Domaganie się, żeby Ukraińcy porzucili swoich bohaterów, nie zjednoczy nas, bo Ukraina nie odetnie się od swoich bohaterów. Rozmówcy Polskiego Radia podkreślają, że konieczne jest pojednanie, zacieśnienie współpracy i wspólna walka z Rosją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Zdrowsze posiłki na szkolnych stołówkach to jedna ze zmian, jaką przynosi nowy rok szkolny. Rząd wprowadził nowe zasady żywieniowe dla najmłodszych. Ma być mniej tłuszczu, mniej soli, a więcej posiłków strączkowych. To zmiana na plus, uważa dietetyczka Karolina Szczygieł z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4: Ma być zdrowiej i lepiej, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe i żeby lepiej jadły. Ma być na pewno mniej cukru, mniej tłuszczu i mniej soli, czyli jakby to jedzenie, które będzie podawane dzieciom, ma być po prostu mniej przetworzone.
1: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc w walce z nadwagą i otyłością u najmłodszych. Zbyt duża masa ciała występuje u 1/3 dzieci w wieku od 7 do 9 lat.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora parasole przydadzą się głównie na północy i na wschodzie. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Na Warmii i Mazurach może zagrzmieć. Temperatura od 18 stopni na północy, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach do 55 km na godzinę.
5: Klimat.
1: W niemal całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się na przeważającym obszarze Polski.
5: Klimat. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
14: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi, gdzie urlopowali?

0: wyspy spędzała pracująca inteligencja, a jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów. Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP. Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. Polskie Radio 24, piątek, godzina 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 15:08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Stan dnia.
2: W ostatnich dniach doszło do dwóch dużych pożarów w zakładach produkcyjnych w naszym kraju. Do jednego w Lublinie, do drugiego w Skarżysku Kamiennej. Mówimy o tym Państwu w Polskim Radiu 24. Służby pracują nad ustaleniem okoliczności tych zdarzeń. Jak przekazał podczas konferencji prasowej w Mrozach minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, wszystko wskazuje na to, że w Skarżysku Kamiennej mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu.
3: Nigdy nie ma, dopóki prokuratura nie skończy śledztwa, dopóki służby nie skończą swoich działań, nigdy nie powiemy tego ze stuprocentową pewnością, ale wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
4: Czy widzicie powiązanie pomiędzy pożarem w Skarżysku a pożarem w Lublinie? Tam też były komponenty istotne z punktu widzenia wyposażenia wojska.
3: Na dziś tego powiązanie nie jest oczywiste. O tak bym powiedział, raczej traktujemy to jako dwa rozdzielne zdarzenia, ale tu bardzo ważna rola prokuratury. Ja nie chcę wychodzić przed szereg. Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
4: Czy była to fabryka, która była jakoś specjalnie chroniona, bądź czy będzie wpisana na przykład na listę wojewody i będzie miała specjalną?
3: Każdy obiekt tego typu ma swoje plany ochrony i te plany ochrony, każde przedsiębiorstwo tego typu są oczywiście opiniowane przez polską policję. I niezależnie od tego, jak oceniamy poziom tej ochrony na dzisiaj, no proszę pamiętać, że jednak ten sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
5: Panie ministrze, jeszcze pytanie. Właśnie jest ostatnio taka informacja o ataku w Niemczech przy granicy z Polską w Brandenburgii na infrastrukturę krytyczną związaną z energetyką. Tam jakieś ładunki określane jako takie domowe i roboty rakiety miały eksplodować. Czy to może wskazywać na, nie wiem, jakąś taką zorganizowaną akcję, że to się nasila, albo czy coś na ten temat już więcej może być?
3: Nie potrafię podać żadnych szczegółów tego, co zdarzyło się w Niemczech. Natomiast tak, myślę, że w zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku, teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec, to pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani. Mówię my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby. I służby specjalne, i policja, straż pożarna. Szanowni Państwo, no przecież wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
2: Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Komentarz.
2: A teraz z nami połączony pan Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023. Dzień dobry, panie Radosławie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Już po pierwszym dzwonku, już po inauguracji nowego roku szkolnego.

0: wolnego?
1: Już po pierwszym dzwonku, już po spotkaniu z uczniami, czeka mnie jeszcze dzisiaj spotkanie z rodzicami podczas zebrania, tak żeby od razu wszystkie te elementy triady szkolnej uruchomić. Bardzo się cieszę, że zaczynamy.
0: Więcej obaw czy więcej nadziei na to, że to będzie dobry rok? Bo jest rewolucyjny, dużo zmian.

0: jesteśmy traktowani w taki sposób, w jaki jesteśmy. No tutaj nie ma co narzekać, ale szkoła zawsze była elementem polityki państwa i dobrze, no bo przecież szkoła ma przygotować przyszłych obywateli. Natomiast szkoda, że w ostatnim okresie polityka państwa oznacza kolejne ekipy, które się zmieniają i wrzucają nowe pomysły. To jest rzecz, która na pewno prowadzi do pewnej selekcji nauczycieli. Mamy coraz większy problem z brakiem młodych nauczycieli. Średnie wieku nauczycieli to około 50 lat. A to pokazuje, że no, na pewno nie jest dobrze, jeżeli tych zmian jest tak dużo, są tak nagłe, często procedowane w czasie wakacji, wdrażane 1 września. To samo w sobie powoduje, że no jest trudno, ale... Jesteśmy nauczycielami, robimy swoje, będziemy nadal robić, będziemy wierzyć w to, że jednak dojdzie do jakichś zmian i kiedyś ktoś w końcu zacznie traktować edukację z odpowiednim priorytetem i że będzie ona przygotowana na wiele, wiele lat. Też sami staramy się organizować to w różny sposób, więc... To jest taka nadzieja, to jest taki optymizm, trochę przez łzy, ale inaczej się nie da, tak? Jeżeli wszyscy odejdą od tablicy, jeżeli wszyscy odejdą od nauczania, no to w szkole nie zostanie nikogo, kto mógłby to robić, więc no jeszcze trochę tak to jest. To średnie wieku powoduje, że ludzie z kultury misji jeszcze wciąż są, walczą, robią swoje i starają się o to, żeby
1: uczniowie... I też już niejedno widzieli pewnie i niejednego doświadczyli.
0: Ale dokładnie trochę tak to jest, więc te wszystkie zmiany, na większość z tych zmian patrzę z pewnym pobłażaniem i jednoczesną świadomością, że za chwileczkę przyjdzie ktoś nowy, znowu to zmieni, więc po prostu pozostaje robić swoje, dać uczniom sporą dawkę okazji do tego, żeby uczyli się. Szkoła jest w końcu takim miejscem, w którym tworzy się okazję do edukacji. Nauczyciele tworzą te okazje, uczniowie się uczą ze wsparciem rodziców i nie tylko. To trzeba robić.
1: To teraz konkretnie zacznijmy od tych zmian, które pana dotyczą bezpośrednio, bo jest pan nauczycielem edukacji zdrowotnej.
0: Tak jest.
1: A w tym roku szkolnym tę edukację zdrowotną, ten przedmiot również spotkała zmiana. Wyłączenie modułu dotyczącego edukacji seksualnej, ale poza tym przedmiot stał się obowiązkowy. Co to dla pana oznacza w takiej codziennej praktyce zawodowej?
0: No, na pewno oznacza to, że więcej osób ze mną będzie musiało tego przedmiotu uczyć. Na szczęście indeks kwalifikacji pojawił się też w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku. Zatem dyrektorzy mogli sobie spokojnie pozmieniać w siatkach nauczania kto, komu, co i gdzie. Zmienia to tyle, że przedmiot będzie oceniany, w związku z czym wszyscy uczniowie pójdą zdobywać oceny. Moduł edukacji seksualnej to w szkole podstawowej jest, zdaje się, na niektórych poziomach 1 godzina, w liceum 3 godziny, więc tak naprawdę martwić się to będziemy dopiero w przyszłym semestrze. W tym semestrze ruszamy z podstawą i będziemy robić to, co robiliśmy w zeszłym roku, bo już w zeszłym roku znaczna część uczniów brała udział w edukacji zdrowotnej, także no, z nadzieją i z wiarą, choć tak jak mówię, jest to dobry przedmiot, ważny przedmiot i szkoda, że ten rok został zmarnowany.
1: A ta edukacja seksualna wyłączona w tym roku z całego programu, to jest pana zdaniem dobry pomysł, żeby trochę oswoić, no głównie rodziców pewnie, no bo to oni mieli przede wszystkim obawy dotyczące tej kwestii. Czy jednak krok do tyłu wykonany niepotrzebnie, bo albo wszystko, albo nic?
0: Znaczy, ja myślę sobie, że trudno jest o tym dyskutować, dlatego że to była decyzja polityczna i z tego mamy świadomość. Natomiast muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, w którym ten moduł funkcjonował, odpowiednio przedstawiony rodzicom, pokazany, czego będziemy uczyć, co tam się znajdzie, naprawdę rozwiewał wszelkie obawy i wątpliwości. Powodował, że rodzice zgadzali się na realizację również tego modułu i nie było tu żadnych specjalnych zaskoczeń. Także myślę sobie, że odpowiednio... nauczyciel, który zaprezentuje rodzicom w czasie spotkania z rodzicami, co tam będzie, o czym będzie mowa, nie powinno to sprawić nikomu kłopotu, a też dobrze przedstawione, dobrze wyjaśnione, bez politycznych wsadek program będzie na pewno takim elementem, który rozwieje obawy tych, którzy jeszcze je mają.
1: A czy to samo może dotyczyć tego zakazu używania w szkołach telefonów komórkowych?
0: No, ja muszę powiedzieć, że w mojej aktualnej szkole zakaz telefonów istnieje już od jakiegoś czasu, ale został wprowadzony tak, jak chyba powinny być wprowadzone tego typu zakazy, to znaczy został najpierw przedyskutowany z uczniami, nauczycielami, rodzicami, została przedstawiona

0: wartości takiego zakazu oraz to, co będzie się z tym wiązało. I kiedy środowisko zostało o tym dobrze poinformowane, kiedy mogło przedyskutować wszelkie za i przeciw, okazało się, że sami rodzice byli za tym, żeby taki zakaz wprowadzić. Dzisiaj już od kilku lat uczniowie na terenie szkoły nie korzystają z telefonów, nie korzystają z nich także w czasie wycieczek, również tych dłuższych. I rzeczywiście jest widoczna zmiana w zachowaniu i w budowaniu relacji, w budowaniu więzi, we współpracy w grupie. To wszystko procentuje i przynosi efekt.
1: Kiedy rozmawiam z ekspertami od higieny cyfrowej na temat właśnie tego zakazu, to oni zwracają uwagę, że sam zakaz nie uczy i że sam zakaz nie wystarczy i że wprowadzając takie ograniczenie trzeba tym młodym ludziom zaproponować coś w zamian, coś równie atrakcyjnego.
0: Na przykład otwarte boisko, otwarty kosz, otwarty dziedziniec, sprzęt sportowy. To wszystko u nas funkcjonuje i młodzi ludzie naprawdę mają bardzo ciekawe pomysły na to, jak ciekawie, aktywnie, ale też twórczo spędzić ten czas. I to robią. To oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień, to oczywiście wymaga czasu, bo my tak sobie rozmawiamy, jakby dało się jednym zakazem ciach sprawę załatwić i od razu zmienić. Wiadomo, że wszyscy muszą się w tej sytuacji nowych rzeczy nauczyć. Wiadomo, że będą potrzebne nowe dyżury nauczycieli, będą potrzebne nowe wydatki związane ze sprzętem i z innymi rzeczami, ale tak jak mówię, to jest kwestia procesu. Dyrektorzy już od dłuższego czasu głowili się nad tym, co z tym zrobić. Rady pedagogiczne też pracowały, więc myślę sobie, że większość placówek zdecydowanie będzie przygotowana, a reszta będzie powoli wypracowywała swój model, bo znowu każda szkoła jest inna i w każdej szkole to będzie trochę inaczej wyglądało.
1: No i to także wymaga współpracy, dużej współpracy i zrozumienia ze strony rodziców.
0: O, to jest podstawa. Rodzice, jeżeli będą tym drugim środowiskiem, które będzie również kontrolowało czas spędzony w telefonie i będzie też tym elementem wspierającym, to z całą pewnością łatwiej będzie uczniom sobie z tym poradzić. Bo naprawdę nie jest problemem sam zakaz, problemem jest właśnie to, o czym mówimy, czyli zagospodarowanie, znalezienie czegoś w zamian, czegoś, co będzie może niekoniecznie zawsze równie atrakcyjne, ale na tyle atrakcyjne, żeby można było wykorzystać ten czas zupełnie inaczej. A trzeba pamiętać, że do tej pory było tak, że uczniowie korzystali z telefonów głównie poza szkołą i ten czas wynosił od 3 do 5 godzin dziennie, więc no całkiem sporo.
1: No i ten czas spędzony w telefonie, jak to się mówi, często prowadził do uzależnienia i to jest ten problem, o którym rozmawiamy i pewnie to nie chodzi o sam telefon, tylko o to, co w tym telefonie jest przeglądane i o media społecznościowe albo tak jak niektórzy chcą je nazywać antyspołecznościowe, bo samo korzystanie z internetu w telefonie nie zawsze musi oznaczać właśnie same złe konsekwencje.
0: No, oczywiście, że tak, bo przeszukiwanie informacji, korzystanie z nich jest jak najbardziej słuszne. Trzeba pamiętać jednak, że telefon jest jedynie narzędzie i to, o czym pani mówi, rodzi też bardzo wiele niepokojów i zagrożeń, bo właściwie dzisiaj nie ma takiej platformy, w której młodzi ludzie, korzystając z tego, co tam jest, skrolując, przewijając, nie natkną się czy na elementy związane z przemocą, czy z pornografią, czy z innymi rzeczami, których nie chcielibyśmy młodym ludziom strzelać w sieci, ale dzisiaj tak to wygląda, w związku z czym na pewno podniosą skuteczność wszystkich działań podejmowanych w tym kierunku, żeby młodzi ludzie umieli wykorzystać z narzędzi. Szkoły też mają specjalne zajęcia, w czasie których pokazuje się i uczy się młodych ludzi, jak korzystać z telefonu, jak korzystać z urządzeń ekranowych, dlaczego warto zachować higienę cyfrową, co i jak się mierzyć w ogóle z tym wszystkim, co jest w środku. Nie mówiąc już o badaniu treści, o wyciąganiu konsekwencji, o umiejętności selekcji informacji itd., itd. No bo szkoła jest tym miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, a wiedza jest niezbędna do tego, żeby umieć sobie poradzić z zalewem informacji, jakie płynie z sieci.
1: Informacji i dezinformacji.
0: Zwłaszcza w ostatnim okresie rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że właściwie głównie dezinformacji, a nawet sztuczna inteligencja, czyli tak naprawdę sieć neuronowa, o czym jest karmiona, bardzo często wprowadza w błąd, a też halucynacje AI, to co jest tworzone, wskazuje na to, że najczęściej te wszystkie treści zawierają jakiś element błędu, więc no, próbujemy. Rodzice są bardzo ważnym elementem tej edukacji związanej z higieną cyfrową, no i bez nich rzeczywiście będzie ciężko.

0: właściwie większość rzeczy, z którymi młody człowiek przychodzi do szkoły, wynosi najpierw z domu. A widok 7-8-letnich dzieci już ze smartfonem w ręku nie jest dzisiaj widokiem niecodziennym.
1: Myślę sobie, że zawsze niełatwo było być uczniem, no bo to jest zawsze wyzwanie rozwojowe, ale bycie uczniem, uczennicą w XXI wieku to jest naprawdę duże wyzwanie i zastanawiam się też, na ile kompas jutra, czyli ta reforma wprowadzona również w tym roku, jest takim kompasem, który kierunek tego rozwoju i uczniom, nauczycielom i rodzicom skutecznie będzie wskazywał.
0: Ja myślę sobie, że wiele z założeń kompasu jutra jest słuszne. Znaczy, z całą pewnością nie jest to coś, co można byłoby jednoznacznie wyrzucić do kosza i powiedzieć, że z tym się nic nie da zrobić. To nieprawda. Natomiast tempo wprowadzenia kompasu jutra, brak przygotowań tak naprawdę, które dałyby szansę wszystkim nauczycielom, dyrektorom i również rodzicom przygotować się do wprowadzenia tego narzędzia, to niestety powoduje, że ma on bardzo wiele wad. Założenie kompasu jutra jest takie, że uczniowie będą wychodzić ze szkoły z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami, z wiedzą łączoną z praktyką, tylko na to wszystko jest potrzebny czas, a tego akurat polska szkoła ostatnio ma bardzo mało. I też zmiany, które są wprowadzane, są w bardzo krótkich odstępach czasu. W związku z czym obawiam się, że mimo że założenia są ciekawe, wartościowe i słuszne, to niestety brak czasu na ich odpowiednie przygotowanie i przygotowanie nauczycieli, kadry, infrastruktury i wszystkiego będą powodowały, że wiele z tych zapisów pozostanie jedynie na papierze. A szkoda, bo tak jak mówię, wiele z tych założeń jest naprawdę słusznych i wartościowych. Natomiast ta sama procedura i sam proces wprowadzania niestety powoduje, że traci on na wartości.
1: Mówi pan brak czasu także na realizację tego programu zapisanego w podstawie programowej. Nie ma takiej refleksji, że dokładamy, ale mądrze nie ujmujemy, a jednak i rok szkolny, i dzień funkcjonowania szkoły, ale także możliwości młodych ludzi nie są z gumy i nie są bez granic?
0: No, zwłaszcza, że młodzi ludzie są już w pewnej perspektywie i są już w pewnych nawykach. I teraz zapadłość nauczania w takiej sytuacji polega na tym, że najpierw musimy czegoś oduczyć, zanim nauczymy czegoś nowego, a to jest podwójny czas zabierany na to. I tego nikt nie przewidział w kompasie jutra, tak? Do tego są, do tego tak samo jest z nauczycielami, do tego tak samo jest z podstawą. Nadal mimo zmian jest przeładowana, nadal wymaga, jeżeli my naprawdę realnie chcemy na to, żeby nauczyciel miał czas na to, żeby to wszystko przygotować, to przede wszystkim nauczyciel na jednym etacie powinien zarobić tyle, żeby nie musiał sięgać po pół kolejnego na przykład. A to, że nauczyciel pracuje najczęściej rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy ktoś pracuje na jednym etacie, najczęściej jest to półtora albo dwa, to samo to powoduje, że trudno jest się w pełni fantastycznie przygotować do tego, co się robi, no bo jest to mało wykonalne najzwyczajniej w świecie. 40 godzin przy tablicy to jest olbrzymi wysiłek. A potem jeszcze trzeba wrócić, przygotować kolejne zajęcia, przygotować opracowania, przygotować materiały, zrobić coś, żeby to było na tyle atrakcyjne, żeby uczniowie chcieli do tego zasiąść, a jednocześnie pokazać uczniom wartość wiedzy, że nie wszystko musi być super atrakcyjne i zawsze, i tak dalej, i tak dalej. Masa różnych rzeczy, o których my moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać. Tak. Ogólnie jest tak, że w szkole brak jest czasu na wszystko. Brak jest czasu na to, żeby uczeń mógł przepracować błąd, przepracować to, czego jeszcze nie umie. Pędzimy z materiałem, często zostawiając to, że czegoś nie opanowałem do końca, a tu potrzeba byłoby jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze wamto. I tak jest właściwie ze wszystkim. Nauczyciel nie ma czasu.
1: No. Pędzimy, panie Radosławie.
0: No, więc właśnie.
1: I skończył się czas naszej rozmowy.
0: Chciałabym... Ja nie chcę narzekać, ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że szkoła potrzebuje czasu i warto byłoby się zastanowić w przyszłości nad tym, żeby i nauczyciele, i uczniowie mieli na to więcej czasu.
1: Do tego czasu i spokoju życzę w tym nowym roku szkolnym i dla pana, i dla wszystkich uczniów, uczennic, rodziców, pracowników szkoły. Radosław Potrac, pedagog, nauczyciel roku 2023 był z nami.
0: Pięknie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: 69. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 15:30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Akcja niemieckiej policji niedaleko granicy z Polską. Uszkodzenia trafostacji w Brandenburgii wskazują na możliwy atak na infrastrukturę energetyczną, bo znaleziono tam instalację wybuchową. Policja w komunikacie używa określenia niekonwencjonalny ładunek wybuchowy, co najczęściej oznacza bombę domowej roboty. Portal Markische Zeitung pisze o częściach rakiety. Nie ma na razie żadnych podejrzeń co do sprawców. Więcej o okolicznościach zdarzenia powie tuż po informacjach nasz korespondent w Niemczech, Adam Górczewski. Sprawy pożaru w zakładzie produkującym dronów nie można na razie łączyć z pożarem w lubelskiej hali z częściami lotniczymi, podkreśla szef MSWiA. Prokuratura zajmuje się obiema sprawami i jeszcze nie zakończyła działań, mówił na konferencji prasowej Marcin Kierwiński.
5: Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
4: Szef MSWiA zapowiedział też wzmocnienie patroli w okolicach ważnych fabryk, w szczególności produkujących na rzecz wojska. Polskie magazyny gazu przygotowane do zimy. Zapełnienie sięga 94%, powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinz.
6: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni. Kluczowe z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania usług magazynowania gazu ziemnego są kawernowe magazyny, są podziemne magazyny, kawerna. To jest główny kierunek prac związanych z realizacją przyszłych inwestycji.
4: Zapełnienie magazynów gazu w naszym kraju jest dużo wyższe niż średnia unijna, która wynosi obecnie nieco ponad 60%. Raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał zaniechania administracji w trakcie powodzi sprzed 2 lat w województwie opolskim. Najpoważniejszy zarzut to nieogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego przez wojewodę Monikę Jurek, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Pomimo przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych poziomów w urzędzie nie zainicjowano wysyłki alertów RCB, mimo uzyskania kolejnych informacji o zwiększeniu zrzutów wody ze zbiornika Nysa. W trakcie powodzi sprawnie występowano o wsparcie, zarówno do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Sił Zbrojnych RP, jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych podmiotów.
4: NIK zapowiada teraz kolejną kontrolę dotyczącą odbudowy infrastruktury i inwestycji przeciwpowodziowych w województwach opolskim i dolnośląskim.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 15:33.
3: Dan dnia.
8: Kilkanaście kilometrów od polskiej granicy doszło do wybuchu, tak jak słyszeli Państwo w informacjach o godzinie 15:30. Znaleziono tam także ładunki wybuchowe, wszystko w okolicy jednej z elektrowni. Jak podają niemieckie media, zagrożenie zostało już zneutralizowane. Po więcej szczegółów teraz zwracamy się do naszego korespondenta w Berlinie. Z nami połączony Adam Górczewski. Dzień dobry, Adamie.
9: Dzień dobry.
8: Co wiemy na pewno? Co jest jeszcze przedmiotem spekulacji? Co mogło być powodem tej eksplozji?

0: Zacznę od końca, czyli to, co powiedziałaś o zabezpieczeniu, o tym, że już nie ma tam zagrożenia. Tak, policja przed chwilą potwierdziła, że akcja dotycząca przynajmniej zabezpieczenia tego, co tam znaleziono, tych ładunków wybuchowych, została zakończona i nie ma już zagrożenia ani dla okolicznych mieszkańców, ani dla tego miejsca, dla infrastruktury energetycznej. Natomiast potwierdziła także policja to, że doszło tam do przynajmniej jednego wybuchu, ale ładunków wybuchowych znaleziono dużo więcej. Przy czym zaprzeczono to, że tam wylądowała jakaś rakieta, że została odpalona rakieta, bo takie wersje podawały lokalne media. Policja twierdzi, nie, rakiety nie było. Natomiast ładunków wybuchowych całkiem sporo. One zostały zabezpieczone. Będą teraz te, które trzeba było, to zdetonowane, a te, które można, to będą analizowane, żeby wskazać przede wszystkim, kto dopuścił się tej formy zamachu, ataku, bo o tym mówią, o ataku, o zamachu mówią firmy energetyczne. Jedna przesyłowa, druga ta, która produkuje prąd. Ta podstacja energetyczna, ona znajduje się rzeczywiście kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. Jeszcze bliżej jest elektrownia Jęczwalde, w której właśnie w jednym z bloków wstrzymana jest od rana produkcja prądu, dlatego właśnie, że te uszkodzenia doprowadziły do automatycznego wyłączenia tego bloku. Ale prąd do odbiorców płynie bez problemów. Tam na kilka minut była przerwa, ale inne bloki przejęły ten prąd, produkcję tego prądu i dostawy do i prywatnych odbiorców, i do firmy płyną bez problemu. Więc w tej chwili wiadomo, że doszło, że ktoś zaatakował infrastrukturę energetyczną w Niemczech. To było właśnie na południu Brandenburgii, przy granicy z południową częścią województwa lubuskiego. Ustalane jest w tej chwili, kto i dlaczego na to się zdecydował.
1: Ślad rosyjski? Mówi się już o tym.
0: On nie jest wykluczony. Ja stoję właśnie, nie, jeszcze to nie padło, natomiast ja stoję kilkadziesiąt metrów od siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie za 2 godziny szef MSW i szef MSZ-u niemieckiego będą mówić o tym, że za atak dronowy w Lipsku odpowiedzialna jest Rosja i niewykluczone, że inne akty sabotażu, do których dochodzi coraz częściej na terenie Niemiec, są także inspirowane albo zlecane przez rosyjskie służby. Być może do tego dzisiejszego zdarzenia odniosą się także obaj ministrowie, którzy będą mówić o sankcjach na Rosję, które Niemcy chcą same także nakładać, oprócz tych unijnych.
1: Czekamy zatem na dalsze informacje z Berlina. Adam Kurczewski na pewno je Państwu przekaże. Adamie, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Nasze zaproszenie przyjął pan dr Michał Przeperski, historyk, Polska Akademia Nauki, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Będziemy o historii rozmawiać, bo dzisiaj 1 września, czyli rocznica wybuchu II wojny światowej. Od 87 lat ta rocznica i za każdym razem ciarki na plecach, kiedy oglądamy to, co dzieje się na Westerplatte, kiedy oglądamy to, co dzieje się w Wieluniu, słuchamy tych przemówień, słuchamy już coraz rzadziej relacji świadków tamtych wydarzeń. Druga wojna światowa cały czas obecna w naszej świadomości, w naszej wyobraźni, w tych skojarzeniach z tym no, skrajnie trudnym dla naszych pokoleń, naszych dziadków, rodziców czasem.
3: Nie może być inaczej. Druga wojna światowa to jest niewątpliwie najbardziej tragiczny z konfliktów, jakie widziały ziemie polskie, pewnie najtragiczniejszy konflikt, jaki widziała kula ziemska w ogóle. W polskiej pamięci oczywiście 1 września i 1 września 1939 roku, no może po prostu 1 września zawsze będzie już nierozerwalnie spleciony z 1939 rokiem. To rok w rok powtarzamy te same rytuały, ale znowu też nie może być inaczej. Ja sam pamiętam pewnie z górą 30 lat temu pierwsze swoje 1 września właśnie, kiedy to przez radiowęzeł szkolny moja znakomita dyrektor szkoły podstawowej właśnie opowiadała, za każdym razem nawiązując do tego, że w 1939 roku nasi dziadkowie uczyć się nie mogli. I to jest coś bardzo mocno wrośniętego w tradycję rodzinną, w pamięć naszą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, również w procesie edukacji. To jest w naszych pomnikach, to jest w przemówieniach czy pana prezydenta, czy innych państwowych przedstawicieli naszego, nie chcę powiedzieć urzędników, ale przedstawicieli naszego państwa. No i to jest też oczywiście wielkie wyzwanie, bo trudno oczywiście, choć sam jestem przedstawicielem cechu historycznego i Muzeum Historii Polski i Polska Akademia Nauk przede wszystkim zajmują się historią, no to oczywiście trudno jest też gdzieś odbiegać od tego, co jest wokół nas, no czyli tego, że zagrożenie wojenne jest w inny sposób. Wierzymy w to, że w inny sposób, ale ono jest. I gdzieś te strachy, te lęki, ale też i ta pamięć w jakiś sposób się szczególnie aktualizuje.
1: Bo ta pamięć wywołuje skojarzenia, panie doktorze. One się często nasuwają same. No, żyjemy

0: w latach XX XXI wieku i no, można się doszukiwać prawie jeden do jednego porównań z tym, co działo się w latach 20. i 30. poprzedniego stulecia. To nadużycie, szukanie takich skojarzeń?
1: Nie, nie, oczywiście szukanie skojarzeń to nie jest nadużycie, tylko to jest zupełnie naturalna cecha i myślę, że skojarzenia czy porównania są i zawsze były i będą uprawnione. Oczywiście zawsze kluczowe pytanie to są granice tych porównań, więc takie stwierdzenie, że coś przypomina historię nam jeden do jednego, to myślę, że to jest właśnie o ten krok za dużo pewnie. Natomiast no, są pewne prawidła historii, choć jestem głęboko przekonany, że to wyświechtane stwierdzenie magistra, że to historia magistra Witesta, zatem jest nauczycielką życia historia, to że ono jest wyświechtane i chyba jednak mało przekonujące, bo wydaje się, że z tej historii to się mało nauczyliśmy, ale nie zmienia to faktu, że historia ma pewne swoje prawa, są pewne procesy, które no właśnie, jakoś mogą nam się kojarzyć bardzo mocno. Problemy ekonomiczne przed 90 laty i dziś.
0: Populiści.
1: Radykalizacja, pewnie populizm, jakieś takie tendencje no, totalitaryzacyjne. Są przecież i dziś na ziemi kraje, które taką tendencję totalitarną mają, czy to będą komunistyczne Chiny, czy putinowska Rosja. Długo można by wymieniać, no historia w każdym razie tego 1 września w tym roku, 1 września 2026 roku jest czymś więcej niż tylko no właśnie taką rzeczą, którą przeglądamy jak to w antykwariacie, tylko czymś no właśnie
0: Czym się przeglądamy jak w lustrze.
1: Aktualnością.
0: Panie doktorze.
1: Nieledwie.
0: No dobrze, no to gdybyśmy snuli takie porównanie z tym rokiem 2026 i z rokiem 39, no to pomyślelibyśmy o sojusznikach. Dziś swoje bezpieczeństwo Polska opiera na sojuszach. Unia Europejska, Sojusz Północnoatlantycki. Wtedy było podobnie. Też mieliśmy sojusze, też łączyły nas relacje z sojusznikami zachodnimi. No i poczuliśmy 1 września 39 bardzo dotkliwie, ile te sojusze są warte. Dlaczego wtedy Francuzi, Brytyjczycy nie stanęli murem za Polską?
1: Myślę, że to nie jest trafne, to co pani powiedziała. Zacznę od tego, że Polska między rokiem 1918 a 1939, czyli odrodzona II Rzeczpospolita, pewnie w swoim najlepszym momencie, kiedy by to było, może w 1927 roku, była w tym, mówię, może albo może inaczej, Polska generalnie II Rzeczpospolita była znacznie mniej bezpieczna, czyli może właśnie w tym 1927 roku mogła być znacznie mniej pewna swoich granic niż Polska po 1989 roku, III Rzeczpospolita niepodległa, w jakimś momencie najgorszym, największej niepewności dla swoich granic. Jest ogromna, jest wręcz galaktyczna różnica pomiędzy tymi sytuacjami. Polska roku 2026 jest w stabilnym sojuszu. Ja nie mówię, że on nie ma swoich problemów. Nad tym niech dyskutują politolodzy i politycy, komentatorzy. Natomiast faktem jest, że takiego sojuszu, tak stabilnego, tak silnego, tak doinwestowanego, tak w sumie wypróbowanego jak NATO, nie było w historii Europy na pewno, świata zapewne też. Polska w 1939 roku oczywiście robiła co mogła, ale miała znacznie trudniejszą sytuację geostrategiczną, była w gruncie rzeczy osamotniona i tylko do pewnego stopnia, tu jakby spuentuję tę opowieść, że tylko do pewnego stopnia te działania, które podejmowała II Rzeczpospolita w latach 30. czy w roku 38 albo w ostatnich miesiącach przed wojną, w 39 roku, to bardzo niewiele mogło tę sytuację zmienić. Wydaje się, że rok 2026 to jest taki moment, w którym Polska może znacznie skuteczniej bronić sama siebie, choćby tylko o jednej rzeczy jeszcze wspomnę, choćby tylko tym, że budżet, jakim Polska współczesna może dysponować na zbrojenia, jest niebosiężnie większy, aniżeli ten z roku 39. Więc te porównania, no to właśnie jest dobry przykład, czyńmy ostrożnie. Mm-hmm.
0: No to jeszcze jeden wątek w tej kwestii porównań, bo wspomniał pan o tym budżecie na obronność. Wtedy w latach 20-30 Polska także inwestowała w ten swój potencjał obronny, no pewnie jeszcze nie potencjał odstraszania, bo to raczej przynależne myśleniu o tej geopolityce i architekturze bezpieczeństwa w XX i XXI wieku. No ale jednak też te nakłady na obronność były czynione i dzisiaj przeczytałam w jednej opinii, z opinii historyków na temat tego, co się wydarzyło w 1939 roku, że Niemcom tak łatwo było jednak przekroczyć polską granicę i dokonać inwazji, dlatego że wiedziała, że III Rzesza wiedziała, jak Polska buduje swoją obronę i no, III Rzesza Rzesza wiedziała, gdzie szukać tego słabego

0: punktu. Jaka lekcja płynie dziś z tamtych doświadczeń?
1: Wie pani, ja myślę, że w odniesieniu do tego, co pani powiedziała, to jednak skupiłbym się na innej rzeczy, bo to tę rzecz widzę jako najważniejszą. Polska roku 2026 po 37 latach funkcjonowania III RP jest krajem, który, to powiem to delikatnie i tak z namysłem, ale jest chyba już krajem zamożnym. Wydaje się, że jest krajem z perspektywy wielu krajów na świecie, krajem wręcz bogatym. Polska roku 1939 była krajem biednym, była krajem bardzo, bardzo biednym, aż trudno nam sobie wyobrazić. Jak bardzo. W 1938 roku wydaliśmy więcej niż połowę pieniędzy budżetowych na to, żeby wzmacniać naszą armię w armię II Rzeczypospolitej i to było za mało. Gdybyśmy dzisiaj spróbowali takie pieniądze przeznaczyć na zbrojenia, to byłyby przepotężne środki. I jeżeli mam w czymś upatrywać tą zasadniczą różnicę i także ogromną nadzieję i wręcz takie przekonanie, że my dzisiaj, gdyby przyszło nam bronić Polski z bronią w ręku, to nie cofnęlibyśmy się i byśmy spełnili swój obowiązek i spełnilibyśmy go skutecznie. Dlaczego? Dlatego, że udało się zbudować silny i zamożny kraj, który oczywiście ma swoje słabości, ale dzisiaj, 1 września, pamiętajmy o tym, że naprawdę stać nas na to, żeby się obronić.
0: Jak co roku 1 września wraca temat reparacji wojennych. Za sprawą wypowiadających się w tej sprawie polityków. Dzisiaj też dochodzi jeszcze jeden wątek wywołany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, że zechce się pan odnieść do tych słów prezydenta, który powiedział, no nie cytuję dosłownie, ale sens jego wypowiedzi był taki, że wcale Niemcy ówczesne i ówcześni Niemcy nie potrzebowali Hitlera, żeby no, z pogardą do Polski i Polaków i do polskości się odnosić.
1: Niestety słowa pana prezydenta wypada potwierdzić w całej rozciągłości. Byłbym jednak ostrożny z jakimś takim ekstrapolowaniem, czy też takim wyciąganiem tych słów z kontekstu, bo ich po prostu nie słyszałem. Mogę powiedzieć tyle. Rzeczywiście państwo niemieckie i jak się wydaje, wedle tego, co historycznie wiemy, większość społeczeństwa niemieckiego i elit niemieckich, również tych, które nie sympatyzowały z nazizmem, była antypolska w znaczeniu takim, że Niemcy nie życzyli sobie Polski niepodległej. Jeżeli już ona koniecznie musiała powstać, to powinna być znacznie mniejsza, powinna być niesuwerenna albo generalnie jak najsłabsza. W tym sensie to, co powiedział pan prezydent, jest absolutnie słuszne od siebie. Tak, dla kontekstu mogę dodać, że mam takie przekonanie i można chyba sądzić, że dzisiejsza sytuacja i dzisiejsza współpraca polsko-niemiecka o wcale niełatwa. Oczywiście tego nikt nie mówi, ale to już stanowi dramatyczny i pozytywny oczywiście kontrast dla tego, co było rzeczywistością lat 30. XX wieku.
0: Kolejna różnica, która z tego porównania z tamtymi czasami nam wychodzi, panie doktorze. I odnosząc się jeszcze do tamtych realiów i tego, co wydarzyło się w latach 39-45 poprzedniego stulecia i nawiązując do tego, co dzieje się teraz, również za naszą wschodnią granicą i trwającą wojną w wyniku napaści Rosji na Ukrainę, widzimy, jak chętnie rosyjski dyktator Władimir Putin nawiązuje do tamtej narracji, do tamtych realiów, mówi o denazyfikacji Ukrainy i bardzo chętnie korzysta z tamtych wzorców, żeby uzasadniać, usprawiedliwiać to swoje obecne zbrodnicze działanie.
1: No niestety, gdyby tak przeanalizować całość języka polityki i języka propagandy, który stosuje Władimirowicz Putin i tak jak wygląda no w ogóle język rosyjskiej polityki od już kilkunastu lat, to jest to język wykoślawiania, wykrzywiania prawdy historycznej. To jest język, który nie będzie to przesadą, no naprawdę czerpie ze wzorców stalinowskiej propagandy, która w 1939 roku, 17 września, na przykład przekonywała, że polskie państwo przewaliło się, polskie państwo przestało istnieć. To oczywiście było bzdurą i nieprawdą, wielkim kłamstwem, które miało motywować działalność Związku Sowieckiego pod kierownictwem Stalina. Dzisiaj Putin idzie no, w tym samym kierunku i trzeba powiedzieć jedno, bardzo zręcznie, bardzo umiejętnie tę historię potrafi przekręcać, potrafi wykrzywiać, potrafi manipulować. To jest wielkie wyzwanie dla Polski, dla polskich historyków, dla instytucji państwa polskiego, ale proszę mi wierzyć, że tak Muzeum Historii Polski, jak i wiele innych instytucji, nie wiem, wspomnieć choćby Centrum Mieroszewskiego, ze wszystkich sił i śledzi to, co się dzieje w przestrzeni pomiędzy polityką a historią Rosji i również stara się na to odpowiadać. To jest, i to nie będzie przez przesada. Myślę, że to chyba jest już dzisiaj jasne dla wszystkich, tak dla historyków.

0: ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie polskiego państwa, ale też debaty publicznej, że to jest również element, no jeżeli nie wojny, choć chyba wojny jednak, takiej hybrydowej, to z pewnością bardzo, bardzo silnej rywalizacji. No to nam pokazuje i to już wielokrotnie padało choćby ze strony prezydenta Nawrockiego, że historia jest dziś może Polakom potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Być może w inny sposób, niż byśmy sobie tego życzyli, no ale to nie my wybieramy pole tej bitwy.
1: Historia stała się narzędziem propagandy bardziej niż wcześniej, bo pewnie zawsze nim była, ale teraz widać to bardziej wyraźnie.
0: Wie pani, ja jestem przekonany, że ona, myślę, że bardzo trafnie pani to ujęła, to znaczy historia zawsze była potencjalnym narzędziem. Historia zawsze była potencjalną przestrzenią sporu, ale też kłamstwa, wykoślawienia.
1: Manipulacji. Dzisiaj mówimy dezinformacji.
0: Tak, ale to ciągle są to dosyć podobne zjawiska, choć oczywiście też dezinformacja, zwłaszcza masowa dezinformacja w internecie przy użyciu narzędzi AI, no to są zjawiska jakościowo nowe i też wymagające jakościowo nowego odporu. To są wszystko wyzwania dla państwa polskiego i no cóż, to myślę, że to jest też dobry moment, żeby o tym mówić, żeby o tym pamiętać. Jest jedna rzecz piękna, którą jeszcze w Polsce udało się zbudować. Myślę, że tutaj warto jeszcze o niej wspomnieć dosłownie jednym zdaniem. Polskie państwo i polska debata publiczna jest wolna. To znaczy mogą w niej wybrzmieć bardzo różne głosy, niekiedy krytyczne wobec polskiej tradycji, kiedy indziej bardziej apologetyczne. I to jest to autentyczne piękno tego, co udało się w Polsce osiągnąć. I w tym sensie pewnie nie powiedziałbym, że prawda się sama obroni. Prawdę trzeba bronić także merytorycznie ją wspierać, ale naprawdę możemy się czuć, że jesteśmy po właściwej stronie. To próbuję powiedzieć. Jest w Polsce pluralizm poglądów, pewnie nieco inne poglądy ma pan premier, pewnie nieco inne pan prezydent, choć pragnę wierzyć, że akurat 1 września ich myśli biegną równoległym torem.
1: Myślę sobie też, że łatwiej było walczyć z tą dezinformacją i manipulowaniem historią, kiedy byli wśród nas świadkowie tamtych wydarzeń. Teraz ich z oczywistych powodów ubywa. Wczoraj pożegnanie pani Wandy Traczyk-Stawskiej. To też bardzo symboliczne, że tych ludzi, którzy 39 rok pamiętają, no to pewnie w ogóle już nie ma, ale tych, którzy uczestniczyli chociażby w Powstaniu Warszawskim, no też już można ich liczyć za chwilę pewnie w dziesiątkach, bo już nie setkach.
0: Ma pani redaktor rację. Przed pogrzebem pani Wandy Traczyk-Stawskiej na tym samym warszawskim cmentarzu pożegnaliśmy nestora polskich historyków, profesora Tomasza Szarotę, wspaniałą postać, charyzmatycznego badacza i też człowieka, który bardzo dużo zrobił. Też list został odczytany, który zaadresował pan prezydent Karol Nawrocki. Była to, myślę, bardzo godziwa, taka godna z jego strony rzecz. I wspominaliśmy wszyscy w gronie badaczy i ludzi bliskich profesorowi, że to był człowiek, który brzydził się propagandą, taką utylitarną rolą historii, ale jednocześnie doskonale ją rozumiał i potrafił mądrze się historią posługiwać. Ma pani rację, że bardzo będzie brakowało nam tych, którzy odchodzą, ale zostawili oni nam po sobie spuściznę, którą musimy się zaopiekować. No i cóż, to w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak brać się po prostu za to wyzwanie, pamiętać co sił i chronić prawdę i bronić własnego państwa, bo ostatecznie 1 września, właśnie nie 39 roku, ale 1 września 26 roku, 2026 roku, to chyba chciałbym, to już mówię bardziej jako obywatel, jako osoba prywatna, to chyba chciałbym, żeby wybrzmiało najgłośniej.
1: Nigdy więcej wojny, ten napis Westerplatte, to hasło brzmi dzisiaj bardziej jak slogan, czy brzmi dla pana, panie doktorze, jeszcze bardziej przekonująco niż wcześniej?
0: Ja przyznam szczerze, że akurat to hasło nie brzmi w moich uszach przekonująco, nie brzmi szczerze, ponieważ przypomina rosyjskie słowo hasło niedwojnie, które zostało wielokrotnie skompromitowane i które wielokrotnie powtarzali politycy, choćby rosyjscy czy wcześniej sowieccy, zaraz później wywołując kolejne wojny. Tym niemniej wojna jest czymś strasznym.

0: Kliknięcie wolnie jest zawsze wielką wartością. Sęk w tym, że czasem się jej uniknąć nie da. To jest ogromnie trudny ciężar, żeby zdecydować, kiedy się tej wojny uniknąć nie da, kiedy można próbować jej unikać. W 1939 roku to mamy co do tego jasność, tej wojny uniknąć się nie dało. Czy czeka nas wojna w najbliższych latach? Tego oczywiście nie wiemy. Pozostaje nadzieja, że nie, ale pewne jest to, że silnego państwa nikt atakować nie będzie chciał, albo przynajmniej będzie się nad tym musiał 10 razy zastanowić. Polska musi być silnym państwem i też września wracam do tego, może nieco wychodząc ze swojej roli historyka, ale jestem przekonany, że nasi przodkowie taką właśnie lekcje, czy też takie właśnie wyzwanie przed nami postawili, żeśmy budowali silne państwo. No i kiedy przyjdzie godzina potrzeby, też je obronili skutecznie.
1: Miejmy nadzieję na najlepsze, bądźmy przygotowani na najgorsze. Pan dr Michał Przeperski, historyk, Polska Akademia Nauk, Muzeum Historii Polski był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Takie to refleksje nam towarzyszą 1 września. Maciej Wolny i Sylwia Białek ze mną w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 1 września.
3: Dzień dobry.
2: Zaczynamy.
1: To skojarzenie z 1 września również dotyczy początku nowego roku szkolnego.
2: I powinniśmy mieć takie przerywniki jak dzwonek w szkole.
1: Pamiętaj, że dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia. To jest hasło, które towarzyszyło mojej edukacji, pewnie bardzo niepopularne w 2026 roku.
3: No i właśnie pytanie, na przykład w szkole moich dzieci nie ma dzwonków.
1: No właśnie,
3: a
1: to
3: one
1: się
3: o dzwonku marzą, ponieważ bez dzwonka nauczyciel tak naprawdę, no ten czas jest z gumy do następnej lekcji, prawda?
1: Dla was dzwonek, ten pierwszy na lekcję o 16, czyli dokładnie za 4 minuty wybije, bo wtedy zaczyna się popołudniowy program w Polskim Radiu 24. A w nim
2: temat edukacji, między innymi początek roku szkolnego, przedszkolnego również, bo ja córkę do przedszkola dzisiaj zaprowadziłem po tej wakacyjnej przerwie. Będzie dużo o systemie edukacji. Przede wszystkim też w debacie dnia ten temat podejmiemy, porozmawiamy sobie i od strony politycznej, i od strony tego, czy w tej edukacji, zresztą ty, Ewo, też podejmowałaś ten temat. Mamy do czynienia w tym roku szkolnym z rewolucją, czy z ewolucją, jeżeli chodzi o te nowe rzeczy, które...
1: Chcielibyśmy mieć do czynienia z rewelacją, żeby to był rewelacyjny.
2: Tak, to prawda, no ale też musimy poczekać ten kolejny rok szkolny, żeby to ocenić, ale Sylwia, jeżeli się nie mylę, to w polityce, w twoich rozmowach politycznych również
3: też
2: tego tematu nie
3: zabraknie. Też wątek edukacyjny dokładnie, ponieważ pierwszym gościem będzie wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz i też się zastanawiałam nad tym, czy te zmiany, które proponuje teraz koalicja rządząca, to ewolucja czy rewolucja, więc czytam sobie w myślach. Drugim gościem Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Też bardzo ciekawie, ponieważ no, niewykluczone, że będą przetasowania w rządzie, no i wskazuje się na Szymona Hołowni, który dziś w Sejmie był i się zapierał, że no oczywiście, jeżeli zostanie zaproszony, to do rządu wejdzie. Tu jeszcze niewykluczone też zmiany, jeśli chodzi o szefa klubu parlamentarnego Polski 2050, a w tle komisja, no właśnie, już nie tylko śledcza, ale także zaufania publicznego, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządu krypto.
1: I też będę o tej komisji, która będzie opiniować kandydaturę Macieja Berka.
3: A dokładnie, też to w czwartek komisja się tym zajmie, a w piątek głosowanie i też może być bardzo ciekawie z tego względu, że nie wszyscy koalicjanci mówią w tej sprawie jednym głosem.
1: Słuchajcie, nie zdradzamy wszystkich szczegółów. Państwa zachęcam, żeby zostali z Polskim Radiem 24 po 16. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy.
7: Program informacyjny 19.30.

0: Telewizji. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz, dzień dobry. Chęć wyjaśnienia afery czy próba odwrócenia uwagi? Prawo i Sprawiedliwość proponuje komisję zaufania w sprawie zonda krypto. Komisji śledczej domaga się Rozwój Plus, a rządzący przypominają o powiązaniach polityków opozycji z właścicielem giełdy. Szczegóły przedstawi nasza reporterka. Prokuratura bada przyczynę pożarów w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. Oba wątki łączy wojskowy charakter zniszczonych hal. W tle pytania o możliwą dywersję ze wschodu. Po ponad 2 miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkół. Najmłodszych czeka wiele zmian. Jakich? O tym powie nasz reporter.
0: Suma wydarzeń.
1: To odwracanie kota ogonem. Tak politycy koalicji rządzącej oceniają pomysł prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zaproponował powołanie apolitycznej komisji ekspertów. Miałaby ona wyjaśnić aferę zonda krypto, bo zdaniem opozycji rząd o niej wiedział i nie reagował. Ale to nazwiska polityków opozycji przewijają się w wielu wątkach tej afery. Zonda miała finansować fundacja, media i wydarzenia związane z prawicą. Kilka miesięcy temu giełda kryptowalut ogłosiła upadłość. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, dlaczego prezes PiS nie chce tradycyjnej komisji śledczej i jak to wszystko komentują politycy?
2: No to ma być 15-osobowa komisja złożona z ekspertów. Jak tłumaczy prezes PiSu Jarosław Kaczyński, byłoby to coś na kształt komisji tej badającej sprawę reprywatyzacji w Warszawie. Jego zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie niż powoływanie komisji śledczej. Jarosław Kaczyński mówił też o uprawnieniach Komisji Zaufania Publicznego.
3: A więc prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
2: Według Jarosława Kaczyńskiego komisja miałaby też doprowadzić do wypłaty odszkodowań poszkodowanym w wyniku upadku zonda krypto. Czysta gra polityczna, czysty teatr, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 o pomyśle prezesa PiSu. Dodaje, że od powoływania różnych komisji ludzie pieniędzy nie odzyskają.
4: Nie ma sensu powoływanie tego typu komisji. Jeżeli to by miało być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy w tych różnych komisjach, które są powoływane? To jest dobry pomysł na wydawanie środków publicznych. Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego? Ja wolę żyć w państwie, w którym prokuratura jest instytucją zaufania publicznego i nie trzeba powoływać płatnych komisji po to, żeby zaufanie publiczne budować.
2: Jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, prezes Kaczyński rozpoczął, jak się wyraził, grę, by rozmylić sprawę afery zonda krypto. Nie powinniśmy w to absolutnie wchodzić, uważa polityk.
5: On chce, żebyśmy dyskutowali o tym, czy Komisja Zaufania Publicznego, czy być może Komisja Śledcza, jak proponuje Morawiecki, a koniec końców chce, żebyśmy o tym rozmawiali, a nie o roli jego polityków w tym całym przedsięwzięciu. Roli Moskala, Ziobry, nie zapominajmy o Konfederacji, również o roli Wiplera, a na końcu o roli prezydenta Nawrockiego, który stosował prawo weta w tej sprawie. I Kaczyński chciałby, żebyśmy o tym już nie rozmawiali, bo to jest kompromitujące dla jego obozu politycznego, żebyśmy właśnie zajmowali się, czy ustawa, czy może Komisja Śledcza. Służby robią swoje, tą aferę środowisk prawicowych wyjaśniają do spodu.
2: No wczoraj politycy Rozwoju Plus przed

0: Stawili natomiast projekt uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Klub chce zbadać przede wszystkim, czy ktoś ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy na tej giełdzie. A jeśli chodzi o powoływanie komisji śledczej, ja mam jedną wątpliwość. Swojej pracy nie zakończyły jeszcze instytucje państwa. Mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Dodaje, że posłowie jeszcze na ten temat na posiedzeniu klubu podyskutują.
1: Przestrzeń dla komisji śledczej pojawia się wtedy, kiedy bądź to instytucje państwa zawiodły, bądź w ogóle nie były w stanie przeciwdziałać czy zająć się jakąś sprawą, jakimś problemem. Tutaj instytucje państwa jeszcze działają. To jest jedna okoliczność, która każe się zastanowić. Druga to jest jednak kilkanaście miesięcy tej kadencji Sejmu, które pozostały. To może być za mało.
0: Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się też uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania takiej komisji.
2: Politycy przerzucają się odpowiedzialnością za aferę Zonda Krypto. Komentarze w Sejmie zebrała dla nas Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy. Po co prezesowi PiS komisja ekspertów do spraw Zonda Krypto? To próba odklejenia tej afery od własnej partii. Tak uważa ekspert do spraw wizerunku Bartosz Czupryk. Gość Polskiego Radia 24 wskazywał, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę nie wie, w jakim stopniu jego współpracownicy są zamieszani w aferę.
3: Gdyby faktycznie pan prezes był pewny swoich współpracowników i pewny, że prawica tak naprawdę ma czyste sumienie, to myślę, że bez problemu zgodziłby się na tą komisję śledczą.
2: Ale bez względu, czy komisja powstanie, czy nie, i tak niczego nie wyjaśni, dodawał ekspert. Według Bartosza Czupryka podobnie było ze sprawą Amber Gold,
3: która tak do końca niby została wyjaśniona, ale jeszcze pozostało wiele wątków niewyjaśnionych. Jak to naprawdę było z tym udziałem polskich polityków w tej aferze? Czy ta sprawa nie będzie podobna? Tego nie wiem. Na prawicy i też w Koalicji Obywatelskiej trwa też spór jakby naświetlenia całej tej sprawy, całej tej sytuacji i naprawdę bardzo trudno będzie dociec prawdy. Tak uważam, niezależnie od tego, czy udałoby się jakąś niezależną komisję powołać, w co nie wierzę. Raczej spodziewam się, że jeżeli powstanie jakaś komisja, no to raczej to będzie kolejny polityczny proces pokazowy.
2: Sprawą Zonda Krypto zajmuje się prokuratura. Przypomnijmy, straty klientów giełdy po jej upadku szacuje się na co najmniej 350 milionów złotych.
4: Suma wydarzeń.
2: Okoliczności te same, przemówienia zupełnie inne. Na Westerplatte prezydent i premier uczestniczyli w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Karol Nawrocki mówił o rozliczaniu przeszłości z Niemcami, Donald Tusk o bieżącym zagrożeniu ze strony Rosji. Wystąpień prezydenta i szefa rządu wysłuchał nasz reporter Piotr Durys.
5: Poranne wystąpienia na Westerplatte wyraźnie pokazały różnicę w diagnozowaniu kluczowych wyzwań stojących przed Polską. Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu skupił się na relacjach polsko-niemieckich, podkreślając historyczne źródła antypolonizmu i domagając się bezwzględnej prawdy o hekatombie II wojny światowej.
6: Musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami i polskością. Antypolonizm był tym, co łączył lewicę z prawicą przez niemieckich liberałów w Demokratycznej Republice Weimarskiej.
5: Konsekwencją tej diagnozy był bezpośredni apel prezydenta do władz w Berlinie o wypłatę reparacji wojennych. Zdaniem głowy państwa te środki powinny bezpośrednio zasilić modernizację polskiego wojska.
6: Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości. Aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne.
5: Zupełnie inaczej ciężar wystąpienia rozłożył premier Donald Tusk. Szef rządu zwrócił uwagę na to, że największym dramatem obrońców Westerplatte było osamotnienie i bierność ówczesnych sojuszników. Jak podkreślał, dziś Polska musi się opierać na twardych sojuszach, a nie na deklaracjach.
7: Równie ogłuszająca jak salwy ze Schleswig-Holsteina była samotność polskich żołnierzy. Nigdy

0: Więcej nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach.
1: Tusk przestrzegał również przed powtórzeniem polityki ustępstw wobec współczesnego agresora, jakim jest putinowska Rosja, apelując do Zachodu o pełną solidarność z walczącą Ukrainą.
0: Nie możemy powtórzyć tamtych błędów. Nie może się powtórzyć Monachium. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu. Jeśli my dzisiaj powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok, za dwa powie, znowu to tylko Polska.
1: Wystąpienia obu przywódców pokazały, że choć cel, bezpieczna i suwerenna Polska, pozostaje wspólny, to droga do jego osiągnięcia i definiowanie głównych wektorów polityki historycznej oraz zagranicznej głęboko dzielą polską scenę polityczną.
2: Najważniejsze wątki przemówień prezydenta i premiera na Westerplatte zebrał dla nas Piotr Durys.
3: Suma wydarzeń.
2: Prokuratura bada sprawę pożaru w fabryce produkującej drony. W nocy z niedzieli na poniedziałek zamaskowany sprawca wtargnął do zakładu WB Electronics w Skarżysku Kamiennej i podpalił pomieszczenie magazynowe. Ogień szybko udało się ugasić i nikomu nic się nie stało, ale sprawa jest poważna. Prokuratura zakwalifikowała ją jako czyn o charakterze terrorystycznym. Dlaczego sprawca tak łatwo wtargnął na teren firmy? W Polskim Radiu 24 pytaliśmy o to Michała Stele z Defense 24.
4: To jest tak, że kiedyś te zakłady powstawały tam, gdzie po prostu były działki. Te tereny nie były jakoś super odseparowane i to widzimy chociażby też w Warszawie. Na przykładzie innych firm są takie lokalizacje, które naprawdę są dobrze zabezpieczone. Natomiast tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie. Jeżeli ktoś chce się bardziej zabezpieczyć, no to może. To też pamiętajmy, nie była najważniejsza fabryka tej firmy, która absolutnie, jeżeli chodzi o produkcję dronów, jest jednym z liderów już teraz w Europie. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. To nie tam są strzeżone te największe tajemnice, od których zależy jakby niepodległość państwa polskiego, tak? Bo mamy takie technologie, które dostarcza WB Electronics, unikalne w skali Europy. Więc to pewnie też jest część odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak to wyglądało. Inna sprawa, że samo miasto, w którym ta fabryka się znajduje, jest jednym z najważniejszych generalnie, jeżeli chodzi o przemysł obronny w Polsce, bo tam są bardzo w bliskiej odległości, dosłownie kilkuset metrów, inne zakłady. No pytanie, czy nie dałoby się tego zabezpieczyć lepiej? Należałoby to zabezpieczyć lepiej.
2: Firma zapowiedziała już wzmocnienie systemów bezpieczeństwa. Jednocześnie cały czas trwa liczenie strat, mówi rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk.
5: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu, czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego i wywieźć, no i całe to zamieszanie, które tam się z tym zrobiło. No i oczywiście te komponenty, które ewentualnie i tam urządzenia mogły ulec uszkodzeniu.
2: Wstępnie straty są szacowane na 15 milionów złotych. Śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczy celowego podpalenia na zlecenie obcego wywiadu. Sprawcy przestępstwa może grozić dożywocie. A to nie jedyny pożar, który prokuratura wzięła pod lupę. Śledczy sprawdzają też, jak doszło do pożaru w Lublinie w zakładach firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Ogień pojawił się tam w niedzielę i wyrządził duże straty. Szczegóły zna Michał Makowski.
6: Prokuratura obecnie weryfikuje wszelkie możliwe hipotezy dotyczące przyczyn powstania pożaru w zakładach przy Kasprowicza.
7: Badane są m.in. te dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej, zapruszenia ognia.
6: Mówi rzecznik lubelskiej prokuratury okręgowej Marcin Kozak. Odpowiedzi na pytania śledczych może przynieść serwer monitoringu, który jest badany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nie ma jednak na to gwarancji.
7: Nie będę ukrywał, że ten serwer znajdował się we wnętrzu tej hali, a ta hala płonęła, a dodatkowo jeszcze strażacy użyli dużej ilości środków gaśniczych.
6: Prokuratura musiała przerwać oględziny pogorzeliska ze względu na bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku. Właściciel zakładu oszacował wstępną wartość zniszczeń na 5 milionów euro. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Niepokojące informacje docierają do nas z Niemiec. Uszkodzenia trafostacji w Brandenburgii wskazują na możliwy atak na infrastrukturę energetyczną. Znaleziono tam instalację wybuchową. Policja w komunikacie

0: się używa określenia niekonwencjonalny ładunek wybuchowy, co najczęściej oznacza bombę domowej roboty. Nie ma na razie żadnych podejrzeń co do sprawców. Policja zabezpiecza ślady i nie ujawnia dokładnej lokalizacji. Według agencji DPA do ataku doszło 10 km od granicy z Polską.
1: Suma wydarzeń.

0: Poznańska, oficer prasowy Policji Miejskiej w Częstochowie.
1: W wyniku tego zdarzenia na miejscu poniosły śmierć 4 osoby, a 4 kolejne z ciężkimi obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Nie mamy informacji jednoznacznej, co było dokładną przyczyną tej tragedii. Mężczyzna, który został zatrzymany, to 32-letni Polak. W momencie zatrzymania był trzeźwy, to wykazało wstępne jego badanie. Natomiast zostanie pobrana mu krew do dalszej analizy na zawartość w organizmie zarówno alkoholu, jak i środków podobnie działających.
0: Pytany przez dziennikarzy szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że czeka na ustalenia śledczych w sprawie wypadku na autostradzie.
2: Kierowca tejże ciężarówki był trzeźwy, nie jechał długo tą ciężarówką, tam 3 godziny z tego co pamiętam, więc ten wypadek zostanie bardzo dokładnie przeanalizowany i ewentualnie wyciągnięte wnioski. Każde tego typu zdarzenie, zwłaszcza zdarzenie, które skutkuje śmiercią 4 osób, jedną sobie w stanie bardzo, bardzo ciężkie, a 4 jeszcze dodatkowych, zawsze skłania do zastanowienia się, jak zmieniać przepisy.
0: Służby wyjaśniają przyczyny tego wypadku.
3: To teraz zapowiadany wcześniej wakacyjny raport z dróg. Czy można powiedzieć, że było nieco bezpieczniej niż rok temu?
0: Jest bezpieczniej, było bezpieczniej, ale jest jeszcze też dużo do poprawy. W porównaniu z poprzednim rokiem o 22 do 293 spadła liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Śmierć poniosło 312 osób, to o 65 mniej ofiar niż przed rokiem. Mniej było też najczęstszych wykroczeń drogowych, mówi Robert Opas z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji.
4: Głównie o przekraczaniu prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, no to te wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości o 50 plus tak zwanego na obszarze zabudowanym zdecydowanie mniejsza ilość o ponad 20%, dokładnie 4275, czyli 1104 takie interwencje mniej. Nowy przepis, który mówi też o 50 plus poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
0: W czasie wakacji było też mniej kierowców na podwójnym gazie, dodał Robert Opas.
4: Kierowcy pod działaniem alkoholu. Mówię pod działaniem alkoholu, bo mówimy o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ich też było mniej o 433, ale to dalej liczba 20 262, także bardzo duża.
0: Podsumowując, tegoroczne wakacje były spokojniejsze niż poprzednie, choć liczba tragicznych punktów na mapie nadal pozostaje zbyt duża.
3: Mniej śmiertelnych wypadków na drogach, ale wciąż za dużo, by mówić, że jest bezpiecznie. Wakacyjny raport z dróg przygotowała dla nas Joanna Stankiewicz. Dziękujemy.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Grupa Wyszehradzka wróciła. Tak po spotkaniu w Tomaszowie pod Bratysławą mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali m.in. o unijnym budżecie, rolnictwie oraz procesie rozszerzania wspólnoty.
6: V4 jest z powrotem. Węgry wróciły z dalekiej podróży ku autorytaryzmowi na ścieżkę współpracy europejskiej. Dzięki temu możemy znowu sobie ufać i znowu różne rzeczy ustalać. To bardzo ważne, żeby zbliżać stanowiska, bo wspólnie znaczymy więcej.
3: W rozmowie brał też udział minister spraw zagranicznych Japonii.
6: Sprawy bezpieczeństwa były tutaj bardzo ważne. Japonia jest ważnym inwestorem i też znajduje się w niebezpiecznej części świata. Więc to była dobra, żywa, strategiczna dyskusja.
3: W przyszły czwartek w Bratysławie spotkają się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Irlandii. Kolejne tematy z zagranicy. Ukraińcy na Wołyniu zauważają narastające napięcia w kontaktach z Polakami. Podłożem konfliktu są różnice w ocenie działalności UPA i brak rzetelnej edukacji historycznej na temat rzezi wołyńskiej. Relacja Macieja Jastrzębskiego.
7: Ukrainki z Wołynia, których dzieci mieszkają w Polsce, podkreślają, że w ostatnim czasie kontakty polsko-ukraińskie na poziomie społecznym ochłodziły się.
8: Tak, nas czesłony, nas...
7: Coś ostatnio Polacy nas mniej lubią. Niestety tam, gdzie wkrada się polityka, cierpią prości ludzie. Urodziłam się w 66 roku i nic nie wiem o rzezi wołyńskiej. Gdy chodziłam do szkoły, nikt nam o tym nie mówił. Te napięcia biorą się w związku z historią, bo to wszystko jest polityka.
8: To wszystko polityka.
7: Historyk z Wołynia Iwan tłumaczy Polskiemu Radiu, że Ukraińcy chcą pojednania, ale nie będą będą porzucać swoich bohaterów.
8: Rozumiem,
7: że UPA popełniło zbrodnie, ale nie wszyscy z UPA i to nie tylko wina Ukraińców. Domaganie się, żeby Ukraińcy porzucili swoich bohaterów, nie zjednoczy nas, bo Ukraina nie odetnie się od swoich bohaterów. Rozmówcy Polskiego Radia podkreślają, że konieczne jest pojednanie, zacieśnienie współpracy i wspólna walka z Rosją.

0: Dyskusją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W Niemczech powstał Instytut Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Zachodni sąsiad Polski chce naukowo oceniać szanse i zagrożenia, jakie stwarzają zaawansowane modele AI. Powołanie Instytutu wynika z zaleceń Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szczegóły zna Adam Górczewski.
2: AI SI Deutschland, bo tak nazwano instytut, ma wzmocnić odporność technologiczną Niemiec. Placówka powstaje etapami. Pierwszym było utworzenie wirtualnego jądra Instytutu Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W tej fazie kluczowy nacisk jest położony na analizę i ocenę wiodących modeli AI, głównie w odniesieniu do ich możliwości i zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Działalność AI SI zainicjowały i kontrolują Ministerstwa Cyfryzacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych. Szef drugiego z tych resortów, Aleksander Dobrin, stwierdził, że AI oferuje ogromne możliwości, ale musi być kontrolowana. Minister cyfryzacji Carsten Wildberger podkreślił, że Niemcy chcą dotrzymać kroku ogromnemu tempu rozwoju technologicznego, a Instytut zapewni opartą o solidne podstawy techniczne ocenę ryzyka i możliwości nowoczesnych systemów AI. Nowa jednostka ma uporządkować transfer istotnej dla bezpieczeństwa wiedzy o sztucznej inteligencji do administracji, ale też biznesu i obywateli. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Wśród złych i bardzo złych informacji z Nepalu pojawiają się takie, które dają nadzieję. Liczba ofiar i zaginionych byłaby o 1000 wyższa, gdyby nie decyzja jednego z dyrektorów szkół. Więcej w materiale Tomasza Sajewicza, który jest w Katmandu.
3: Trishuli to jedno z miejsc najbardziej dotkniętych przez kataklizm. Dyrektor tamtejszej szkoły średniej, Rajendra Dawadi, w ubiegłą środę uratował tam od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka ucznia, przyjechała motocyklem i powiedziała: przyjechałam, żeby zabrać moje dzieci, bo idzie powódź. Wtedy od razu pomyślałam, że jeśli informacja jest błędna, to stracimy jeden dzień nauki, a jeśli okaże się prawdziwa, to wszyscy stracimy życie.
4: Life would be lost.
3: Mówi Dawadi, który jak kapitan na statku ostatnio opuścił budynek szkoły. Kiedy wychodziłem ze szkoły, woda wypełniała jej wnętrze. Dla Rajendry Dawadiego szkoła to nie tylko miejsce pracy, ale wspomnienia z całego życia. Mam emocjonalną więź z tą szkołą, ponieważ sam zdobywałem w niej wykształcenie, które teraz przekazuję. Robię to przez ostatnie 23 lata. Przeżyliśmy już dwa kataklizmy. W 2015 było trzęsienie. Na szczęście przyszło w sobotę, bo szkoła całkowicie zawaliła się. Teraz szkoła średnia w Trishuli, a raczej miejsce, gdzie była, znajduje się po środku wielkiego koryta rzeki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
5: Suma wydarzeń.
1: Zamiast beztroskiego lenistwa, lekcje i nauka. Po wakacjach prawie 5 milionów uczniów wróciło do szkół. Dla prawie 400 tysięcy uczniów pierwszych klas szkół podstawowych szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy. Wielu uczniów obejmie też reforma programowa. Wielkopolskie szkoły odwiedził dziś nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dominowała radość z powrotów do szkoły czy niepokój związany z reformą?
6: Zdecydowanie ta radość była dominująca i to ona była bardziej widoczna, wyraźna i taka jednoznaczna w zasadzie do interpretacji. Młodzi uczniowie, czy nawet przedszkolaki, które też mijałem w drodze do przedszkoli, jakby cieszyły się na spotkanie z kolegami. Mniej osób przejmowało się reformami czy zmianami programowymi, o których mam wrażenie, że bardziej mówią dorośli, ale te zmiany programowe obejmą uczniów pierwszych i czwartych klas i to jest dość istotna sprawa. Zgodnie z reformą Kompas jutra w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie stopniowo wprowadzana nowa podstawa programowa. Ma ona porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. O przygotowaniach do reformy mówiła mi Magdalena Katarzyńska-Radomska z zespołu szkół nr 18 w Poznaniu.
7: Były przygotowania przed zakończeniem roku szkolnego. Wszyscy odbyliśmy szkolenia z nowej podstawy programowej w klasach pierwszych i czwartych. Zainteresowani byliśmy żywo też przedszkolami, bo mamy teraz już dwa. No i oczywiście podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
6: Od dziś do szkół wszedł też ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Ten zakaz ma obowiązywać zarówno podczas lekcji, jak i przerw, ale też innych zajęć odbywających się w placówce, wyjaśnia dyrektor Katarzyńska-Radomska.
7: To dotyczy i szkoły, i przedszkola. Wszystkie instrukcje zostaną wysłane nauczycielom. Wczoraj zostały przedstawione na Radzie. Pierwszy tydzień jest takim tygodniem, kiedy będziemy nawzajem uczyć się szacunku do siebie poprzez właśnie przestrzeganie tego zakazu. Z mojego doświadczenia długiego,

0: wszystkich reform w oświacie. To jest gładkie przejście, które na pewno uda się zrobić, tylko dobra wola i uśmiechnięci ludzie.
1: To opinia pani dyrektor. Rodzice, z którymi rozmawiałem w trzech poznańskich szkołach i podpoznańskiej jednej, które odwiedziłem, mówią wyraźnym głosem, że zakaz telefonów to coś pozytywnego, dobrego i nie budzi to żadnych kontrowersji. Zapytałem o tę sprawę też wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Bykowskiego.
2: O, ja nie wiem, zakazują nam telefonów, to chyba dobrze.
1: A ty jak uważasz, potrzebny byłby, niepotrzebny?
2: Według mnie jest niepotrzebne, bo nie mamy po co. Mamy lepsze rzeczy do roboty, na przykład znajomość z otoczeniem.
1: To były uczennice szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym, które też zabrały głos w sprawie telefonów komórkowych i ich obowiązku. One, jak widzą, właściwie nie widzą potrzeby posiadania komórek, ale o zakaz telefonów pytałem też wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Bykowskiego. Posłuchajmy.
3: Ja myślę sobie o korzyściach z takiego zakazu. Mało tego, proszę pamiętać, że w wielu szkołach taki zakaz już funkcjonował, często na prośbę rodziców.
1: Zakaz używania telefonów to jedna sprawa, ale przecież w szkołach, do szkół weszła też obowiązkowa edukacja zdrowotna. Wcześniej ten przedmiot był dobrowolny, od września jest obowiązkowy, ale z pewnym dobrowolnym modułem. Dodaje, właściwie tłumaczył mi te zawiłości kurator oświaty Igor Bykowski.
3: Minister bardzo wyraźnie powiedziała, że zależy jej na tym, żeby szkoła nie była częścią konfliktu politycznego czy pewnych relacji politycznych, które w kraju są. W związku z tym ten komponent, który mógł budzić pewne niepokoje u części społeczeństwa, został wyjęty jako zupełnie osobny przedmiot. Przypomnijmy o tym, że tutaj decydują rodzice, a dyrektor szkoły musi zorganizować spotkanie i przedstawić program tej edukacji seksualnej.
1: 1 września podniosła atmosfera początku roku szkolnego. To zawsze wielki dzień. Mam wrażenie, że ten pierwszy tydzień jeszcze będzie taki dość przyjemny i na pewno delikatny dla uczniów, ale myślę, że od przyszłego tygodnia już taka poważna, zdecydowana nauka się rozpocznie.
4: Koniec odpoczynku, czas na naukę. Z nauczycielami i uczniami o zmianach w nowym roku szkolnym, a jest ich sporo, rozmawiał Maciej Szafer. Dziękujemy za relację. Na koniec Brytyjczycy o polskim mieście. The Guardian chwali Gdańsk i zachęca czytelników do odwiedzenia miasta. Powód? Nie tylko zabytki, nabrzeże Motławy i historia Solidarności, ale także polska kuchnia. A przede wszystkim pierogi, które, jak pisze autor reportażu, są w Polsce niemal religią. Z Londynu Anna Rączkowska.
5: Autorem reportażu jest brytyjski pisarz i podróżnik Ben Aitken. Polskę zna dobrze, bo wcześniej mieszkał w Poznaniu. Zachwycał się rosołem, śledziami i chłodnikiem, ale fenomenu pierogów długo nie potrafił zrozumieć. Dlatego przyjechał do Trójmiasta, żeby znaleźć te idealne i sprawdzić, czy polska kuchnia zdoła nawrócić kulinarnego sceptyka. Brytyjczyk próbował klasycznych pierogów z ziemniakami i serem, kapustą, grzybami oraz mięsem, ale także bardziej zaskakujących wersji, m.in. z rybą, malinami czy białą czekoladą. W reportażu poleca również lokale w Gdańsku i podpowiada, gdzie warto spróbować różnych odmian polskiego przysmaku. Przy okazji Aitken zachwyca się samym Gdańskiem. Nazywa go jednym z najwspanialszych miast w Polsce i perłą Bałtyku. Jak napisał brytyjski dziennik, do Trójmiasta warto przyjechać nie tylko dla widoków i historii. Można tu również zrozumieć, dlaczego dla Polaków pierogi są niemal świętością. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Zaproszeniem do Gdańska lub na pierogi, jak kto woli, kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Man.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
4: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja.
7: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, mamy 32 minuty po godzinie 16, a dzisiaj wtorek to jest pierwszy dzień września, więc przede wszystkim początek roku szkolnego i to jeden z głównych naszych tematów, który będziemy podejmowali po godzinie 16 właśnie w Polskim Radiu 24, ale nie tylko. Sporo tych propozycji mamy dla Państwa oczywiście, a witamy się w składzie Justyna Błońska, Anna Pałdyna, Michał Daniluk, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: No ale do edukacji wracając, ten temat teraz się pojawi w takim kontekście przede wszystkim, myślę, politycznym, bo Sylwia Białek już jest gotowa, żeby porozmawiać ze swoim gościem. Zapraszamy.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Państwa i moim gościem jest wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica. Dzień dobry, pani minister.
10: Dzień dobry, pozdrawiam państwa z sytuacji przy granicy i pięknego miasta Włodawa, w którym odbywa się piękny festiwal trzech kultur. Bardzo państwu polecam.
9: Zapraszamy bardzo serdecznie. Dla blisko 5 milionów uczniów rozpoczął się dziś nowy rok szkolny. Nowy rok szkolny oznacza zmiany. Po pierwsze, obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, rusza kompas jutra. Pani minister, to jest bardziej rewolucja czy ewolucja, jeśli chodzi o zmianę w szkołach?
10: My będziemy upierać się jednak przy ewolucji, chociaż pewnie znając opinię bardziej dojrzałych uczennic i uczniów szkół podstawowych, ten zakaz korzystania z telefonów, to w ich życiu może to być rewolucja, ale myślę, że to jest rewolucja w myśleniu. Mówię i o nowych podstawach programowych, jeżeli chodzi o kompas jutra, czyli klasy 1-4, bo w tych klasach wchodzi nowa podstawa programowa, ale mówię też właśnie o zakazie korzystania z telefonów komórkowych czy innych tego typu urządzeń, czy o obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ewolucja, bo ten proces postępuje, a rewolucja, bo to jest rewolucja właśnie w myśleniu o dziecku, o uczniu jako nie tylko przedmiocie, ale podmiocie obecnym w oświacie, w procesie kształcenia, dziecku świadomym tego, jak to kształcenie ma wyglądać. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jednym z elementów tej reformy, myślę, że to jest też taka ciekawostka, nigdy nie ma czasu, żeby o tym powiedzieć, to jest to, że każdy przedmiot też ma dla dziecka zaczynać się taką rozmową o tym, jak się go uczyć, o czym on dokładnie jest. Te zajęcia praktyczno-techniczne czy przyroda, to jest trochę powrót, dlatego taka ewolucja, ale też powrót do dobrych praktyk, do przedmiotów, które gwarantowały dziecku kontakt właśnie z praktyką, zajęciami praktycznymi, z doświadczeniem świata, również poprzez to doświadczenie, kształtowanie zdolności manualnych. Tutaj mówię o zajęciach.

0: praktyczno-technicznych, ale też po prostu takiej codzienności, w której przyszycie guzika, szycie na maszynie, przygotowanie posiłku, to nie jest jakieś wyzwanie. To też rozwija mózg naszych dzieci. Edukacja zdrowotna obowiązkowa. Ja myślę, że nie
1: tak, bez tego, prawda, wątku, jeżeli chodzi o edukację seksualną, wiadomo, no tutaj rodzice będą mieli.
0: Aktywność fizyczna. Myślę, że wielu z Państwa zobaczy, jak wartościowy to jest przedmiot.
1: Politycy opozycji oczywiście Państwa spojrzenie na zmiany w edukacji krytykują. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek mówił dziś, że szkoły mierzą się, i tu cytat, z kolejnymi zmianami ideologicznymi, uszczuplanie podstaw programowych, ograniczanie edukacji patriotycznej i lekcji religii. To największe błędy koalicji rządzącej, zdaniem Przemysława Czarnka.
0: Pan Przemysław Czarnek, profesor, który, jak rozumiem, w jednym z sondaży zyskał miano i przoduje jako najgorszy minister edukacji, chociaż nie o ten wyścig chodzi, to jest też trudny resort. W kontekście edukacji głównie zajmował się właśnie kwestiami ideologicznymi, wychowaniem do życia w rodzinie, kwestiami związanymi właśnie z przedmiotem HIT. Właśnie tym się zajmował w Ministerstwie Edukacji i to tak na złodzieju czapka gore. Pan minister były już zarzuca różne rzeczy obecnemu resortowi, ale może dlatego, że tak on sam postrzega, że Ministerstwo Edukacji powinno funkcjonować właśnie jako przyczółek pragnień o tym, jak wygląda kształtowanie idealnego obywatela, oczywiście idealnego podług myśli pana ministra Czarnka, a nie podług tego, co mówią eksperci, co mówią nauczyciele praktycy.
1: Ale państwa wizja też nie pokrywa się z tym, jakie spojrzenie na edukację ma prezydent Karol Nawrocki, który pod koniec ubiegłego tygodnia zawetował nowelizację ustawy Prawo Oświatowe oraz o systemie informacji oświatowej, a to oznacza zamknięcie na razie możliwości przeprowadzenia w tym roku szkolnym pilotażu dziennika. A prezydent zapowiedział, że czeka po prostu na poprawienie tej ustawy i mówił, że jeśli poprawiony projekt trafi na jego biurko, to wtedy jest w stanie właśnie pod takim projektem poprawionym złożyć
0: podpis. Nie jest mi, pani redaktor, znana konkretna wypowiedź pana prezydenta dotycząca, w których dziedzinach miałby ten projekt zostać poprawiony. Ja przypominam, że pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która miała być, projekt ustawy, który miał być pilotażem. On miał wchodzić do polskich szkół, na dodatek alternatywnie, dopiero od przyszłego roku szkolnego. Zdaję sobie sprawę z tego, że wprowadzanie tego typu narzędzia jest zawsze wyzwaniem. Dlatego zdecydowaliśmy się na pilotaż. Dlatego pracowali nad tym eksperci z Ministerstwa Edukacji i z Ministerstwa Cyfryzacji. Dlatego od przyszłego roku szkolnego miał wchodzić jako alternatywa, prawda, dla komercyjnych dzienników. Myślę, że pan prezydent Nawrocki niepotrzebnie skorzystał z prawa weta, tworząc jednak takie wrażenie, że to jest jakaś kolejna wojna między nim a resortem edukacji. Bardzo nie podoba mi się ten sposób myślenia. Ja po prostu uważam, zresztą niedawno mieliśmy do czynienia z wyciekiem danych z komercyjnego podmiotu. Ja uważam osobiście, że powinniśmy mieć jak najwięcej narzędzi, które dbają o bezpieczeństwo naszych danych, o zarządzanie tymi danymi jednak w przestrzeniach publicznych, w narzędziach publicznych. Ja też pamiętam, pani redaktor przecież też jest tutaj znawczynią oświaty, no przecież jeszcze niedawno mieliśmy dyskusję o tym, że powinniśmy mieć publiczny, prawda, dziennik elektroniczny, w których nie ma żadnych form opłat. Też były różne przekłamania w tej dyskusji, w tym uzasadnieniu, że my wydaliśmy 200 milionów na utworzenie, a tymczasem tam była kwestia kwoty łącznej utworzenie i 10-letniego funkcjonowania, prawda?
1: A są państwo w stanie iść na jakieś ustępstwa, myślę właśnie o resorcie edukacji, tak by pod tą ustawą podpis prezydenta się znalazł?
0: Tutaj pan prezydent będzie musiał negocjować z moją szanowną koleżanką odpowiedzialną bezpośrednio za ten projekt, czyli z minister Katarzyną Rupnauer. Natomiast, jak państwo być może wiecie,

0: No jest też kwestia transparentności procesu legislacyjnego przy tym konkretnym projekcie. Ministra Nowacka mówiła o tym, że no też państwo powinno sprawdzić, służby powinny sprawdzić, na ile argumenty tych, którzy lobbowali za utrzymaniem komercyjnych systemów, kogo przekonały, jak przekonały. To nie jest kwestia zarzutu, tylko tego, to jest kwestia właśnie transparentności tego, jak wygląda proces legislacyjny. Bo ostatnie przykłady w ostatnich latach pokazywały, że no jeszcze chyba ta kultura, tak ją nazwijmy, albo brak kultury, pani redaktor, lobbingu i tego, kiedy jest lobbing, kto kiedy, do kogo może przychodzić i w jakich warunkach, jeszcze chyba jednak się dobrze nie wypracowała.
1: Początek roku szkolnego to nie tylko dla uczniów ważne wydarzenie, ale też dla nauczycieli. I wczoraj nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera. Domagali się powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce, ale także 15-procentowych podwyżek. Co resort edukacji na to?
0: Ja chciałam powiedzieć bardzo wyraźnie, że dzisiaj jestem nie tylko na spotkaniu w ramach tych uroczystości dedykowanych rozpoczęciu roku szkolnego, ale też właśnie jestem w trakcie spotkania z samorządowcami, nauczycielami, dyrektorami, z osobami też zarządzającymi oświatą. I właśnie otrzymałam takie pytanie, jakie sformułowała pani redaktor. Co ja myślę o protestach, o strajkach? Nie ukrywam, że nikt mnie nie przyłapie nigdy na jakiejkolwiek wypowiedzi przeciwko prawie związków zawodowych, ale każdej osoby, która walczy o warunki pracy. W tym wypadku mówimy o nauczycielach. Rzeczywiście my jako resort edukacji, jako rząd na początku tej kadencji zaproponowaliśmy i zrealizowaliśmy ten postulat 30-procentowych podwyżek i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze jest ta droga, która powinna nas prowadzić do właśnie powiązania ze wskaźnikiem gospodarczym wynagrodzeń nauczycieli, nawet jeżeli to miałaby być reforma krocząca, to teraz wyrażam swoje osobiste stanowisko. Wiemy o tym, że nauczyciele nie chcą tylko powiązania wynagrodzeń z określonym wskaźnikiem w gospodarce, ale chcą też takiej pewności, jak będą się kształtować te wynagrodzenia w następnych latach. Ja uważam ten postulat za obiektywnie słuszny, uważam nauczycieli za tą grupę, która jest grupą niezbędną do budowania odporności państwa. Nie chcę tak przedmiotowo, ale jednak element infrastruktury krytycznej państwa. Dzisiaj dużo mówimy o bezpieczeństwie. Mam nadzieję, że doprowadzimy do takiej sytuacji i myślę, że też ministra Nowacka o tym wielokrotnie mówiła.
1: No tylko przy tym stole negocjacyjnym podejrzewam, że jeszcze głos decydujący należy też do ministra finansów w tej kwestii.
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że pani redaktor, ja po prawie 3 latach w resorcie muszę jak każdy przyznać, że zawsze kwestia budżetowa kończy się i zaczyna na ministrze finansów.
1: No i to...
0: I to jest na pewno ciężka i odpowiedzialna praca, bo minister finansów negocjuje nie tylko z resortem edukacji.
1: Pani minister, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, dziś prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że złoży projekt ustawy w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery Zonda Krypto. Komisji, która nie będzie się składać z polityków, tylko z 15 ekspertów. Wczoraj projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej przedstawiło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Ku któremu z tych scenariuszy pani się skłania?
0: No tak, tu się ścigają ci, którzy jeszcze niedawno byli razem. Komisja pana Antoniego Macierewicza też była złożona z ekspertów. Zawsze ktoś dobiera ekspertów, pani redaktor. Wydaje mi się jednak, że pierwsza rzecz, która już się stała, czyli zabezpieczenie finansowe tych, którzy stracili w wyniku tej afery, to jest bardzo, co chyba z punktu widzenia nas wszystkich powinno być najważniejsze. Druga kwestia, to powinna nastąpić zmiana myślenia i Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Nawrockiego. Powinniśmy rynek kryptowalut w Polsce uregulować, bo w tej chwili my mamy taką ucieczkę do przodu, tak? To znaczy mieliśmy tą sytuację w PiS-ie, w której z jednej strony były zgłaszane poprawki, potem gdzieś Janusz Kowal Kowalski został w partii, nie został w klubie parlamentarnym, bo jednak prezes uznał, że niedostatecznie wyjaśnił

0: te poprawki, ale przecież te poprawki zgłaszał wspólnie z panem Moskalem, którego doskonale państwo wiecie, akurat pan prezes usprawiedliwia, mimo że nie wiem, czy państwo wiecie, ale to nie zdarza się codziennie, że na Ibizę wyjeżdża poseł celem organizacji jakiejś
1: Komisja Dyscyplinarna Prawa i Sprawiedliwości na razie uchybień się nie dopatrzyła w tym zachowaniu, jeśli chodzi
0: pani redaktor,
1: o
0: ja
1: standardy poselskie.
0: Prezes publicznie wyraził już swoją opinię, że uchybień nie było. Nie sądzę, żeby była taka komisja dyscyplinarna w Prawie i Sprawiedliwości, która by podważyła decyzję prezesa. W ogóle nie jestem złośliwa, po prostu no, do tej pory to tak wyglądało. No i dzisiaj mamy sytuację, w której następuje jakieś zupełnie żenująca próba przerzucenia odpowiedzialności za tą aferę na nasz rząd, mimo że przecież pani redaktor pamięta, kwestie związane z Zonda Krypto i też poprzedniczką Zonda Krypto, tak, były podnoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w latach, kiedy funkcjonował poprzedni rząd. Były też wzruszane, właściwie nie wzruszane, tylko były próby podejmowania postępowań prokuratorskich, no tylko była kwestia przepisów, tak, tego, że brakowało właśnie tych uregulowań. No a dzisiaj mamy, przecież jeszcze raz powtórzę i przypomnę, mieliśmy trzy weta dotyczące projektu.
1: Były dwie próby odrzucenia prezydenckiego weta, dwie nieudane i trzecia w tym tygodniu, trzecie podejście do tej kwestii. Spodziewa się pani
0: o
1: związkach partnerskich, ale będzie też próba odrzucenia weta dotycząca ustawy o kryptoaktywach. Jakiego rozwiązania się pani w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach spodziewa?
0: Jak zawsze wierzę w to, że być może koledzy z prawicy zreflektują się.
1: I takie samo zdanie, takie samo spojrzenie, takie same nadzieje wiąże pani właśnie z podejściem do odrzucenia weta ustawy o związkach partnerskich, bo to na kolejnym posiedzeniu Sejmu?
0: Chodzi o godność, nie tylko o szczęście. Szczęście bardzo łatwo upupić, wie pani, dyskusję. Mówimy o godności, o codzienności, o życiu tysięcy ludzi, którzy zasługują na to, żeby być widzianymi przez państwo, którzy codziennie dla tego państwa pracują, żyją, mają przyjaciół, rodzinę, są widziani przez Unię Europejską. Nie ma powodu, żeby nie byli widziani przez kraj, który jest Unii Europejskiej członkiem.
1: Posłowie jutro wracają do pracy po wakacyjnej przerwie. Zobaczymy, jakie przemyślenia w czasie wakacji mieli. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Mądrości zawsze życzymy parlamentowi.
1: Z okazji nowego roku szkolnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również mocy to symbol rozpoczęcia edukacyjnego roku.
1: Bardzo dziękuję państwa i moim gościem była wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Dziękuję, miłego dnia pani minister.
0: Dziękuję, miłego dnia i jeszcze raz wszystkiego dobrego, by ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni.
1: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiała Sylwia Białych, która wróci do państwa o 17.33 z kolejnymi tematami i kolejnym gościem, a w Polskim Radiu 24 teraz pora spojrzeć na to, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: W naszym studiu Wojciech Hecegielski. Wojtku, dzień dobry, ale nie jest to dobry dzień z perspektywy Niemiec i bezpieczeństwa, wydaje mi się, państw z zachodu. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się w Brandenburgii, bo niepokojące informacje stamtąd płyną. Przy granicy z Polską miało dojść do niebezpiecznego, no właśnie, ataku, incydentu dotyczącego infrastruktury energetycznej?
4: Trudno powiedzieć, ale może inaczej. Wiemy, że rakiety, nie wiadomo do końca jakie, miały zaatakować największą elektrownię w Brandenburgii, która jest położona zaledwie 10 km od Polski. Tam ktoś miał umieścić ładunki, które miałyby właśnie zaatakować cały obiekt. To jest potężna elektrownia węglowa, która tam się znajduje. Niewykluczone, że miało też dojść do przecięcia jakiegoś kabla. Tyle wiemy oficjalnie. Cała reszta informacji, które gdzieś spływają, to są na razie spekulacje, więc się powstrzymajmy. No ale oczywiście to są rzeczy, które które dzieją się nie po raz pierwszy tego typu historie, żeby, jeśli mówimy tylko o Niemczech, zatrzymać się choćby na niedawnym dronie, który miał móc zaatakować samoloty, dronie z ładunkami wybuchowymi odkrytym na lotnisku w Lipsku, też całkiem niedaleko granicy z Polską. No więc tutaj jakby nie wiemy, służby niemieckie mówią, że sprawcy jeszcze nie zostali ujęci.

0: że nie wiadomo, kto za tym stał, no ale kropki łączą się same, więc nie powiemy państwu oczywiście, że to Rosja, ale nie zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, albo gdyby, jeśli sprawca zostanie zatrzymany i okazał się Ukraińcem, Białorusinem, to gdyby nie był zwerbowany przez Rosję, bo prawdopodobnie był.
1: No tak, te tropy prowadzą raczej w jednym kierunku. Oczywiście tutaj spekulujemy, no ale coraz więcej informacji, coraz więcej też mam wrażenie, albo coraz częściej takie incydenty mają miejsce, tak, biorąc pod uwagę to, co też u nas się ostatnio wydarzyło.
0: I to jest też to, o czym mówiliśmy kilkakrotnie już w naszych audycjach w Polskim Radiu 24. Władimir Putin jest w dużej desperacji, nie idzie mu na froncie. Coraz więcej ludzi z jego otoczenia zauważa, nie na froncie w Ukrainie, coraz więcej ludzi z jego otoczenia zauważa, że jest bardzo źle, że gospodarka na tym cierpi. To nie jest, podkreślmy, moment, kiedy Rosja będzie chciała najprawdopodobniej oczywiście zaatakować zbrojnie którykolwiek z krajów NATO w sensie takim zmasowanym. To nie jest moment, kiedy z kolei ludzie w Rosji wyjdą na ulicę i obalą Putina, no ale Putin wie, że pętla się wokół niego zaciska, żeby zacytować wczorajszy, o którym też wczoraj mówiłem, tekst z tygodnika The Economist, kiedy to gazeta pisze, że Władimir Putin miał powiedzieć jednemu ze swoich zaufanych współpracowników, to cytuję, powieszą mnie, jeśli tak dalej wszystko będzie wyglądało. Więc no, grunt usuwa mu się pod nóg i to jest trochę prawdopodobnie, znowu spekulujemy, no ale szczerze, ile razy można mówić, że sprawca jest nieznany, że nie wiemy, że poczekajmy, kiedy te kropki są naprawdę bardzo oczywiste i oczywiste jest, że prowadzą na sam Kreml.
1: No to Rosji się trzymając, porozmawiajmy o rosyjskich atakach na Kijów i okolice. Te zabiły co najmniej 12 osób i to jest już szósty, o ile się nie mylę, dzień rosyjskich nalotów z rzędu. Czy widzimy po prostu kolejną falę bombardowań? Czy coś się w rosyjskiej taktyce zmieniło, biorąc pod uwagę chociaż to, o czym mówiłeś, czyli to, że ten grunt spod nóg Władimira Putina się usuwa.
0: Zmieniło się i to jest ten drugi albo pierwszy, w zależności od tego, jak na to patrzeć, element tego, co dzieje się w Rosji. Zresztą właśnie wspomniany przeze mnie jeszcze tygodnik The Economist twierdzi, że latem Putin i jego otoczenie mieli podjąć decyzję o zaostrzeniu zaostrzeniu taktyki. Z jednej strony prawdopodobnie właśnie większej liczbie takich różnych ataków hybrydowych, jak mówimy dzisiaj o tej elektrowni, wcześniej o tym, tym dronie na lotnisku. Niewykluczone, chociaż znowu służby badają, ale niewykluczone, że też wczorajsza próba ataku na fabrykę w Skarżysku Kamiennej produkującą drony, że to też jest część tej samej układanki, a z drugiej strony właśnie zaostrzenie bombardowań na Ukrainie. Zmieniło się przede wszystkim tempo i sposób prowadzenia tych ataków na Ukrainie, bo o nich teraz mówimy. To już nie jest sytuacja, w której Rosjanie wysyłają dużą liczbę stosunkowo wolnych dronów, Ukraina je zestrzeliwuje i wszystko się kończy i wszyscy wracają, że tak powiem, na swoje pozycje. Teraz w jednym ataku mieszane są różne rodzaje broni, bo są to drony, są to pociski manewrujące, pociski balistyczne, czyli znacznie trudniejsze do przechwycenia i to wszystko naraz leci na nie jedno miasto na Ukrainie, a na kilka albo kilkanaście różnych miejsc. To są bardzo zmasowane ataki, jakich nie było chyba od początku tej wojny. Pojawiają się też szybsze drony z napędem odrzutowym. No, choćby w czasie tego ostatniego nalotu Rosja wysłała ponad 200 dronów. No, niektórzy liczą, że tak naprawdę ten jeden atak Rosji trwa już szósty dzień. Znowu, zależnie jak na to spojrzeć, tam są krótkie przerwy, ale można powiedzieć rzeczywiście, że Rosja od 6 dni bombarduje Ukrainę. No i wyobraźmy sobie, co musi zrobić w związku z tym ukraińska obrona, no bo to jest w ciągu kilku minut trzeba rozpoznać, co leci, ocenić, co naprawdę zagraża miasto i zdecydować, co z tym bronić. A wiemy, że w przypadku pocisków Patriot, czyli tych pocisków, które miałyby zestrzeliwać te najcięższe rakiety rosyjskie, tych pocisków w zasadzie na Ukrainie już nie ma. No i jest duży problem, bo Ukraina po prostu nie ma się jak bronić.
1: Czyli ten intensywny atak różnego rodzaju pociskami czy dronami, to taka być może strategia doprowadzenia do momentu, w którym Ukraina będzie miała wyrzutnie Patriot, ale zabraknie właśnie jej tego, z czym można z nich strzelać.
0: To prawda, bo to jest właśnie ta próba przeciążenia Ukrainy i atakowania w zależności od tego, jaka jest sytuacja Ukrainy, bo Ukraińcy już bardzo dobrze radzą sobie z dronami. Drony tanie zostały, że tak powiem, opanowane trochę przez Ukraińców. Stosunkowo niewielka część dronów w tej chwili osiąga cel. Natomiast no, problem jest właśnie z tymi dużymi pociskami i stąd też takie zmasowane w tej chwili ataki na

0: Ukrainy, które, o których mówimy w zasadzie codziennie.
1: To w takim razie zastanawiam się nad tym, czy ta presja rosyjska działa, czy nie działa, jak możemy to ocenić, czy w ogóle możemy to ocenić w
0: tym
1: momencie.
0: Działa. Rosjanom udaje się przebijać skutecznie przez ukraińską obronę. To widzimy choćby po liczbie zabitych i rannych. Wcześniej te ataki dronowe albo ataki, kiedy Ukraina miała te pociski do systemów Patriot, one nie powodowały aż tak dużych szkód jak teraz. Powodowały szkody, byli zabici, ale dzisiaj tylko mamy 12 zabitych, 6 pracowników kolei w Kijowie, 4 osoby w Boryspolu. Wśród ataków jest także obywatel Indii. Atakowane są też m.in. obiekty kolejowe, rejony mieszkalne. To jest zupełnie inna skala i zupełnie inna skala nie tylko ataków, ale i zniszczeń. I po tym widzimy, że ta obrona działa. Oczywiście Rosja nie przełamała jeszcze tej ukraińskiej obrony, bo Ukraina nadal zestrzeliwuje część rakiet i dronów, no ale problemem jest cena tej obrony i pytanie, jak długo jeszcze można utrzymywać ją przy podobnej intensywności, biorąc pod uwagę na przykład to, że główny dostawca broni, czyli Stany Zjednoczone, no, nie wysyła już tyle, ile wysyłał, plus sam Donald Trump, mówiąc w skrócie, wystrzelił już bardzo dużo. Znaczy, magazyny amerykańskie się opróżniły w wyniku prowadzonej przez Donalda Trumpa tej krótkiej, czterotygodniowej wojny z Iranem, która trwa już od pół roku.
1: A to w takim razie, jeżeli o prezydencie Stanów Zjednoczonych wspominasz, to przejdźmy jeszcze do kolejnego tematu, bo Donald Trump, jak się okazuje, ma problemy w sondażach. I nie wiem, czy to jest zaskakujące dla naszych słuchaczy. Według najnowszego Reuters Ipsos jego pracę dobrze ocenia tylko 33% Amerykanów. I to najniższy wynik w jego karierze politycznej, a wojnę z Iranem popiera 36%. No, czyli tutaj ten wynik, można powiedzieć, podobny, jeżeli chodzi o poparcie dla Donalda Trumpa i poparcie tej wojny z Iranem, to się przekłada. No, ale w takim razie, czy Iran, ta sytuacja, ta niekończąca się na razie wojna, zaczyna Trumpowi politycznie mocno ciążyć?
0: Tak, i to bardzo, dlatego że ta wojna z Iranem zaczęła łączyć się w głowach Amerykanów z czymś znacznie bardziej codziennym, czyli z cenami. Trump bardzo długo miał taką prostą polityczną obietnicę, że będzie prezydentem, który po pierwsze nie wikła Stanów Zjednoczonych w długie wojny i obniży koszty życia Amerykanów. I jedno i drugie okazało się nieprawdą, no bo wojna trwa już, tak jak powiedzieliśmy, pół roku, a ceny rosną i to nie jest tylko i wyłącznie cena paliwa, bo ceny paliwa powodują, że wszystkie inne ceny idą w górę, czyli przeciętny wyborca nawet nie musi dokładnie śledzić i orientować się, co się wydarzyło w Iranie, co się dzieje z cieśniną Ormuz, no bo widzi ceny na stacji benzynowej i dla niego to jest to, co wystarczy i to jest dla Białego Domu znacznie groźniejsze politycznie. Dodajmy, że te liczby pokazują już, że demokraci mogą na tym skorzystać. Jesienią mamy wybory tak zwane połówkowe, czyli część kongresu zostanie wymieniona. No i 46% demokratów mówi, że są bardzo zmobilizowani przed tymi wyborami. Wśród republikanów to tylko 31%, a wśród wyborców niezależnych, czyli tych, którzy często rozstrzygają te wybory, 36% wskazuje dziś na demokratów, a 22% na republikanów. Jeśli rzeczywiście ten scenariusz takim w dużym skrócie się ziści, no to demokraci mają szansę wygrać sporo miejsc na tyle, żeby przejąć kontrolę nad całym kongresem, co prawdopodobnie dość skutecznie zwiąże Trumpowi ręce na kolejne dwa lata, ostatnie dwa lata kadencji.
1: No i kto by pomyślał, chyba nie tak sobie Donald Trump wyobrażał trwanie swojej drugiej kadencji, no ale tutaj też odpowiedzialność za podejmowane decyzje. O tym, co na świecie się dzieje, opowiedział państwu Wojciech Cegielski.
0: Dziękuję.
1: Wojtku, bardzo ci dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Jest termin posiedzenia zarządu PKOL-u. To krok w kierunku odwołania prezesa Piesiewicza. W informacjach podsumujemy też wakacje na polskich drogach. Było mniej ofiar śmiertelnych niż przed rokiem, ale wciąż zbyt wiele. Minęła godzina 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Rosyjskie działania dywersyjne mogą się nasilić, ostrzega szef MSWiA. Marcin Kierwiński uważa, że podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bez załogowców na Słowacji świadczą o zmianie strategii Rosji.
1: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
2: Sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
1: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
2: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku, teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani.
1: W tym kontekście minister umieścił także dzisiejszą próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii. Mariusz Pieśniewski, Polska. Radio.
0: Jest wniosek o zwołanie posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miałoby się ono odbyć 8 września. Na ten sam dzień zaplanowano posiedzenie prezydium. Zarząd ma kompetencje m.in. w sprawie odwołania prezesa, mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
3: Nie interesuje zaraz po tym prezydium zarząd. Prezydium nie ma żadnych kompetencji, no to jest jakieś ciało, które coś tam może. Tam jest kilka rozwiązań prawnych, wszystkie doprowadzają do pożądanego efektu. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj się zainteresowali prawnikami, no tylko patrzyliśmy na te wszystkie warianty, a ta jego areszt to zmiana zakłócająca, tak?
0: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Wcześniej usłyszał zarzuty. Pod koniec ubiegłego roku Piesiewicz zawarł umowę sponsorską z zonda krypto. Na jej mocy upadła giełda kryptowalut zyskała prawa do wizerunku polskich sportowców. Grupa Wyszehradzka wróciła, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W Tomaszowie pod Bratysławą spotkali się szefowie dyplomacji Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
4: Przyszły budżet Unii Europejskiej, rolnictwo i proces rozszerzania wspólnoty. Jak powiedział wicepremier Radosław Sikorski, te tematy poruszyli w rozmowach ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej.
5: V4 jest z powrotem. Węgry wróciły z dalekiej podróży ku autorytaryzmowi na ścieżkę współpracy europejskiej. Dzięki temu możemy znowu sobie ufać. To bardzo ważne, żeby zbliżać stanowiska, bo wspólnie znaczymy więcej.
4: Spotkanie odbyło się w formule V4+. W drugiej części rozmów do szefów dyplomacji Polski, Czech, Słowacji i Węgier dołączył minister spraw zagranicznych Japonii.
5: Sprawy bezpieczeństwa były tutaj bardzo ważne. Japonia jest ważnym inwestorem. Też znajduje się w niebezpiecznej części świata. To była dobra, żywa, strategiczna dyskusja.
4: W przyszły czwartek w Bratysławie spotkają się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Irlandii. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Mniej wypadków śmiertelnych niż rok temu, ale wciąż niebezpiecznie. Policja podsumowała wakacje na polskich drogach. W ciągu ostatnich 2 miesięcy zginęło 312 osób. Zatrzymano też ponad 20 tysięcy nietrzeźwych kierowców. W ocenie inspektora Jacka Zalewskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa należałoby zwiększyć w szkołach lekcje wychowania komunikacyjnego.
6: W miarę jest zabezpieczone to wychowanie komunikacyjne, ta edukacja komunikacyjna w tych klasach przedszkolnych, klasach 1-4, natomiast gdzieś tam gubimy chyba tą dalszą edukację w klasach 5-8.
0: Do tragicznego wypadku doszło dziś na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd ciężarowy najechał na stojący na poboczu samochód. W wypadku zginęły 4 osoby, a kolejne 4 trafiły do szpitala. Rusza pilotaż skróconej trasy zaprzęgów konnych Nadmorskie Oko. To efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trasa zostanie skrócona z prawie 8 do 3 km, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
7: Chcemy przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy. No, trzeba pamiętać, że plac na Wodogrzmotach jest zdecydowanie mniejszy niż ten na Włosienicy. Chcemy sprawdzić,

0: sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie turystów tą krótszą trasą. Chcemy sprawdzić, jak przepustowość będzie wyglądać też na tym skróconym odcinku.
1: Fiakrzy wysadzą turystów z wozów przy wodogrzmotach Mickiewicza. Zostanie im do pokonania 5 km najbardziej stromego odcinka trasy. Docelowo mają nim kursować elektryczne busy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora parasole przydadzą się głównie na północy i na wschodzie. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Na Warmii i Mazurach może zagrzmieć. Temperatura od 18 stopni na północy, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach do 55 km na godzinę.
3: A propos prognozy pogody, to chyba trochę już jesiennie się robi, ale nie chcę siać defetyzmu. Mamy 6 minut po godzinie 17. Sprawdźmy, co dzieje się w regionach naszego kraju.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Uczniowie po wakacjach wracają do zmienionej szkoły. Kompas jutra nazywany jest największą reformą w oświacie od czasu likwidacji gimnazjów. Zmienia się podstawa programowa i podejście do potrzeb uczniów. Do tego dochodzi zakaz korzystania z telefonów, no i nowe menu na stołówkach. Na rozpoczęciu roku w jednej z warszawskich podstawówek był Krzysztof Polasik. Krzysztofie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Czy uczniowie, powiedz, ucieszyli się z powrotu do szkoły, no i czy są świadomi, jak dużo się zmienia?
5: Ucieszyli się, tak, a przynajmniej tak mówili w towarzystwie rodziców. Powrót do szkoły to dla nich przede wszystkim spotkanie z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki. W 2 miesiące można się stęsknić. To, co wzbudza najwięcej emocji, to oczywiście kwestia powrotu, ale bez telefonów komórkowych. Zapytałem i rodziców, i ich dzieci, co myślą o wprowadzonym zakazie, i okazało się, że mają podobne zdanie.
6: Powiem, że bardzo zadowolona z tego, bo ponieważ dzieci często siedzą po prostu w telefonach i nie chcą nic innego ogarnąć, nie?
7: Jak dla mnie, to powinny skupić się na nauce i bardzo dobrze.
8: Do dzwonienia telefon by był ok, ale do grania tak na przerwach to nie dobrze ten zakaz, że jest, bo wszyscy grają na przerwach.
9: Za długo w telefonach patrzeć nie jest tak dobrze.
10: No dobrze, bo starszacy teraz nie będą używać telefonów i zabierać telefony.
5: Od zakazu oczywiście będą wyjątki. Nauczyciel może zgodzić się na telefon do rodziców w ważnej sprawie. Dotyczy to także uczniów ze szczególnymi potrzebami, na przykład z pompą insulinową sterowaną przez smartfona. Ci uczniowie będą mogli cały czas z tych telefonów korzystać. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, w której byłem, Tomasz Ziewiec, powiedział, że reforma Kompas jutra jest największą zmianą w oświacie od czasu likwidacji gimnazjów. Według niego to wyjście naprzeciwko między innymi potrzebom dzieci z problemami z koncentracją.
11: Do tej pory szkoła dążyła do takiej unifikacji, ujednolicenia, stworzenia modelu absolwenta, który będzie miał określone cechy. To nie zawsze się sprawdza. Pamiętajmy o tym, że to, że ktoś ma na przykład deficyt uwagi albo nadpobudliwość psychoruchową, nie wynika ani z sposobu, w jaki został wychowany, ani z tego, jak się bardzo stara. Po prostu ma taki system nerwowy i teraz szkoła wreszcie zaczyna to zauważać.
5: W jaki sposób? Już tłumaczę. Reforma Kompas jutra przewiduje postawienie na praktykę, a nie teorię, ocenianie motywacji ucznia, bloki zajęć i długoterminowe projekty, a także to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli wycofanie z klas rozpraszających w końcu dzieci smartfonów. Zmienia się nawet menu w stołówkach, podkreśla dyrektor Tomasz Ziewiec.
11: Martwimy się tym, czy dzieciakom będzie to smakować, co im będziemy podawać. Mamy nadzieję, że tak, i robimy wszystko, żeby te dania, które będą serwowane w stołówce, były smaczne i atrakcyjne. Nie będzie tu jakiejś wielkiej rewolucji, po prostu musimy zmniejszyć ilość tłuszczu, soli, cukru w diecie, zastąpić mięso częściowo białkiem roślinnym.
5: Skoro mówimy o diecie, to do klas od 4 do 6 szkoły podstawowej wraca przyroda. Technikę zastąpią natomiast zajęcia praktyczno-techniczne, a obowiązkowe staną się lekcje edukacji zdrowotnej. To jest duża zmiana w porównaniu z zeszłym rokiem. Dobrowolny będzie jedynie moduł poświęcony seksualności człowieka. Tutaj decyzję podejmą rodzice. Wiem, że Ministerstwo Edukacji nie spodziewa się masowego wypisywania dzieci, bo godziny zajęć mają być wpasowane w plan lekcji, a nie wcześnie rano lub późnym popołudniem.
3: To trzymajmy kciuki, żeby te wszystkie zmiany dobrze zostały przyjęte i przez uczniów, i przez nauczycieli. A propos tej diety, nowego menu, no to trzymajmy też kciuki za to, żeby było i zdrowo, i smacznie. Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie. Krzysztof Polasik dla państwa te informacje i relacje zebrał. Dziękuję, do usłyszenia.

0: A my teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Lublina, gdzie w niedzielę doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowej kompozytów wykorzystywanych w branży lotniczej. Sprawę bada prokuratura, ale służby nie wykluczają celowego podpalenia i udziału obcego wywiadu. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam ciebie, dzień dobry państwu.
0: Powiedz, co dokładnie wiadomo w tej sprawie?
1: No, oficjalnie cały czas trwa przesłuchiwanie świadków. Pracują także powołani w tej sprawie specjalni biegli. Jednak jedną z głównych hipotez branych pod uwagę jest ta, o której także mówiłeś, czyli celowe podpalenie, na przykład przez jakichś sabotażystów, czy też obcy wywiad. A o szczegółach także mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Zapewniam, że służby specjalne współpracują w tym wypadku z policją. Nie bagatelizujemy tego tematu. Wszystko dokładnie jest sprawdzane i weryfikowane. Za wcześnie jeszcze jest na tym etapie mówić jednoznacznie o przyczynach tego pożaru.
1: Także tutaj służby nasze wywiadowcze także oficjalnie oczywiście jeszcze nie ma żadnych potwierdzeń. Sprawa jest badana. Sprawa także jest wyjaśniana przez prokuraturę i oprócz tego wątku, o którym wspomnieliśmy, jest jeszcze także brane pod uwagę takie hipotezy jak zwarcie instalacji elektrycznej, a także przypadkowe na przykład zaprószenie ognia. No ale o szczegółach mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku. Wczoraj możliwe było dokonanie oględzin tylko z zewnątrz, ponieważ w momencie, w którym prokurator chciał przystąpić do oględzin wnętrza obiektu, zaczęły spadać z góry elementy konstrukcji, w związku z tym przerwane to zostały oględziny i nie byliśmy w stanie wejść do środka budynku.
1: Co ciekawe, zabezpieczono także serwer, na którym przechowywany był monitoring ze spalonej hali, co może okazać się także kluczowe, ale też i bardzo trudne. No, z serwera także wszelkie dane próbują wydobyć specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale jak wspomniałem, nie będzie to łatwe.
4: Ten serwer znajdował się we wnętrzu tej hali, a ta hala płonęła, a dodatkowo jeszcze strażacy użyli dużej ilości środków gaśniczych.
1: Sami biegli z zakresu pożarnictwa mają, jak na razie, jak słyszeliśmy, także związane ręce, bo hala po prostu grozi zawaleniem, o czym mówi również radca prawny z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Paweł Kwiecień.
5: Została przygotowana decyzja o wyłączeniu z użytkowania tego obiektu budowlanego z uwagi na to, że grozi ta hala bezpośrednio zawaleniem. Ta decyzja obliguje również właściciela do zabezpieczenia tego obiektu, do zabezpieczenia również terenów wokół.
1: Ja tylko przypomnę, że z niedzielnym żywiołem przez 7 godzin w kulminacyjnym momencie walczyło 60 strażaków, ale na szczęście w pożarze nikt nie został ranny, o czym wspomina Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej.
6: To był bardzo trudny pożar do ugaszenia z tej przyczyny, że kompozyty to są elementy plastikowe połączone z żywicą. Bardzo skomplikowany mają skład, w związku z tym ciężko je dogasić po prostu wodą.
1: No i można by rzec tak na podsumowanie, że hala przy ulicy Kasparowicza w Lublinie to dziś sterta gruzu, ale odpowiedź na to, co kryje się pod spodem, może mieć kluczowe właśnie znaczenie nawet dla bezpieczeństwa naszego państwa, tak sobie myślę. No i jest także pytanie, kiedy biegli będą mogli bezpiecznie wejść na teren byłej fabryki. Na razie nie wiadomo.
0: Podsumowując, Tomku, możemy powiedzieć, że cały czas mamy sporo pytań, ale przede wszystkim sporo pracy przed śledczymi.
1: Tak, dosłownie. Całkowicie się zgadzam. Tym bardziej, że niektórzy łączą ten pożar chociażby ze zdarzeniem, jeżeli dobrze pamiętam,
0: w Skarżysku Kamiennej.
1: Tak, w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowano drony.
0: O tym wszystkim opowiedział państwu Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. A przypomnijmy też, że oprócz pożaru w Lublinie, dzień później, w poniedziałek, doszło do pożaru zakładu wspominanego przez nas, zakładu produkującego części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Wspomnieć też trzeba o tym, że pod koniec sierpnia słowackie służby udaremniły próbę podpalenia fabryki dronów, a z kolei dziś niemiecka policja poinformowała o znalezieniu ładunku wybuchowego na terenie

trafostacji na wschodzie kraju. I kolejny temat przed nami. Zamiast 8 km tylko 3.

0: najstromszego odcinka popularnej wśród turystów trasy. Fiakrzy z kolei obniżyli o połowę ceny za przejazd, no i obawiają się o swoją przyszłość, a turyści, którzy chcą dotrzeć nad morskie oko, kończą przejazd przy wodogrzmotach Mickiewicza, tak jak wspomniałeś, i stamtąd resztę trasy, czyli 5 kilometrów, muszą pokonywać na piechotę.
1: To znaczy, my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo mamy tylko 3 dni w Zakopanem, a przelecieliśmy z Anglii specjalnie pokazać morskie oko naszej córce, która urodziła się w Anglii. I dla nas to jest wielka atrakcja.
2: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
0: No teraz trzeba przejść 5 kilometrów.
3: Bardziej nam będzie służyło.
0: Czyli spacer.
3: Na zdrowie, to czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
4: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
5: Rozumiem, że osoby, które mają jakieś niepełnosprawności albo nie są w stanie dojść samemu na morskie oko, że taka opcja jest fajna, ale żeby nie przy tym nie cierpiały zwierzęta.
6: To jest zły pomysł, no to jest archaiczne bardzo, tak? To znaczy, są teraz busiki też elektryczne, można nimi jeździć. Myślę, że to jest droga do przodu.
0: A dziś na drogę do Morskiego Oka zamiast 30 wozów wyjechało 20. Od 7 rano do południa wozacy zrobili około 15 kursów. W związku ze skróceniem trasy Fiakrzy obniżyli ceny przejazdu ze 100 do 50 zł. Mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.
7: Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Edo, gdzie ta się utrzymamy? Nie utrzymujmy się tam po prostu. No to chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć. Musimy to spróbować, no bo stoi szklanka z wodą, to ten powie, że jest słono woda, a ten powie, że jest słodko. No trzeba to spróbować. Ludzie, uwidzimy, wszystko przedstawimy. My nie mamy tam nic do ukrycia. Nigdy my nie mieli, ani nie będziemy mieć.
0: Prawo wożenia turystów na trasie do Nadmorskie Oko ma 60 fiakrów z rejonu Bukowiny Tatrzańskiej. Na szlaku Nadmorskie Oko pracuje około 300 koni. Licencję wydaje im Tatrzański Park Narodowy i właśnie pracownicy parku przez najbliższy co najmniej miesiąc będą śledzić ruch na drodze. Tłumaczy Magdalena Zwijacz-Kozica, kierownik działu udostępniania TPN.
8: No, liczymy na to też, że turyści będą nam zgłaszać swoje uwagi, na pewno fiakrzy będą nam zgłaszać swoje uwagi i pracownicy terenowi również. Wszyscy jesteśmy nastawieni na to, że będziemy obserwować sytuację. Pierwszy dzień, kiedy ta zmiana została wprowadzona, więc w tym momencie dopiero zaczynamy.
0: Docelowo na odcinku między wodogrzmotami Mickiewicza a Włosienicą, to tuż przy schronisku nad Morskim Okiem, będą kursować wahadłowo elektryczne busy. Tatrzański Park Narodowy rozstrzygnął już przetarg na zakup 16 pojazdów, które pod Tatrami pojawią się w przyszłym roku. A co ciekawe, ja tak rozmawiając z różnymi stronami zainteresowanymi tym, jak wygląda transport na drodze do Morskiego Oka, no zauważyłem, że pilotaż wszyscy rozumieją trochę inaczej. Park widzi to właśnie jako wstęp do docelowego rozwiązania na trasie, czyli tego ruchu wahadłowego, gdzie 3 kilometry mają pokonywać konie, a następnie turyści pozostałych 5 kilometrów będą mogli przejść pieszo lub przejechać busami elektrycznymi. Starosta tatrzański zarządzający drogą twierdzi, że pilotaż potrwa miesiąc, po czym fiakrzy wrócą na pełną trasę. Na to liczą też sami wozacy. Z kolei dla przedstawicieli organizacji broniących praw zwierząt pilotaż to wstęp do całkowitej likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka.
9: To ciekawe w takim razie, jakie decyzje zostaną podjęte po zakończeniu tego pilotażu. Będziemy się temu przyglądać i do tego tematu jeszcze wracać. Paweł Pawlica te informacje dla Państwa zebrał. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
9: A powiedzmy też, że pilotaż to efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, Ministerstwa Środowiska oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Organizacje prozwierzęce twierdzą, że konie nad Morskim Okiem pracują ponad siły i chcą całkowitej likwidacji tej formy transportu na popularnej trasie. Fiakrzy z kolei zapewniają, że koniom nie dzieje się krzywda i po pilotażu liczą, tak jak Paweł wspominał, że wrócą na pełną trasę. I tak jak ja wspominałem, do tego tematu jeszcze w Polskim Radiu 24 będziemy pewnie wracać. Przed nami kolejne informacje. 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim. Zostały przewiezione do szpitali po wypadku na autostradzie A1 w powiecie częstochowskim. Łączymy się teraz z Krzysztofem Słabikowskim. Dzień dobry, Krzysztofie. Czy wiemy już, jak doszło do wypadku?
10: Dzień dobry Państwu. Byłem na miejscu zdarzenia już, gdy pojawiły się tam służby i ten obrazek był bardzo dramatyczny. Do wypadku doszło przed godziną 9:00 przed zjazdem z autostrady A1 na Mykanów. Drogowcy z firmy zewnętrznej pracującej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowywali się przed godziną 9:00 do kontynuowania rozpoczętej wczoraj pracy. Ich zadaniem była naprawa dylatacji.

0: posiadali kilka samochodów, w tym przyczepy z oznakowaniem ostrzegającym o prowadzonych czynnościach, a także ciągnik rolniczy. Do pracy jednak nie zdążyli przystąpić. O czym więcej podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
1: Kierujący zestawem pojazdów ciężarowych z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowała się grupa osób, która wykonywała prace remontowe na tym odcinku drogi. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby poniosły śmierć na miejscu. Kierujący tym pojazdem ciężarowym został zatrzymany przez policjantów. Mamy również informację, że wstępne jego badanie wykazało, że jest trzeźwy. Natomiast do analizy zostanie pobrana mu krew, aby wykluczyć w jego organizmie zarówno alkohol, jak i substancje podobnie działające.
0: Ciężarówka najpierw uderzyła w busa z przyczepą, na której znajdowało się oznakowanie. Dostawczak miał uszkodzony cały bok. Później pojazd taranował kolejne samochody, powodując efekt domina i miażdżąc przyczepy oraz kolejnego busa, a następnie oparł się na barierach. Siła była tak duża, że ciągnik rolniczy spadł z nasypu drogi kilka metrów niżej. W sumie w zdarzeniu brało udział 11 pojazdów, mówi młodszy brygadier Piotr Knysak, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, który dowodził akcją.
2: W samym zdarzeniu brały udział 2 samochody ciężarowe, 4 busy, 4 przyczepy oraz ciągnik rolniczy. W skład tej ekipy wchodziło 12 osób, 4 osoby zostały zabrane do szpitala. Dodatkowo na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały 2 śmigłowce LPR. Jedna osoba z tych 4 poszkodowanych została zabrana przez śmigłowiec LPR do szpitala do Sosnowca. 2 osoby do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 1 osoba do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. W samym zdarzeniu, jeżeli chodzi o zastępy PSP i OSP i naszych ratowników, brało udział 13 zastępów. Było to ponad 40 ratowników.
0: Prawdopodobnie jutro prokuratura rozpocznie śledztwo w tej sprawie. Na razie trudno mówić o przyczynach zdarzenia, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
1: Nie mamy informacji, co dokładnie było przyczyną tej tragedii. Wszystko to będzie wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa, dlatego policjanci zabezpieczają ślady, dokumentują każdy szczegół, aby rzetelnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii.
0: Ofiary były w wieku od 20 do 62 lat. Stan 4 poszkodowanych jest poważny.
3: Te informacje zebrał dla Państwa Krzysztof Słabikowski. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: Prawie 24 minuty po godzinie 17. Teraz zmieniamy tematy w Polskim Radiu 24. Tych pewnie sporo, jeżeli chodzi o sport. Cezary Gurjew w naszym studiu. Witaj serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wiem, że przynosisz dobre wieści, ale jakie dokładnie?
4: No to za chwilę Państwo usłyszą. A ja rozpocznę od przypomnienia. Iga Świątek pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju US Open na kortach w Nowym Jorku. Kolejną rywalką będzie reprezentująca Argentynę Nadia Podoroska. Obie panie zagrały ze sobą raz, a było to 6 lat temu.
5: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
4: Jeszcze przez chwilę Idze Świątek, bo przed turniejem wybrała się na nowojorski Broadway, gdzie obejrzała obsypany nagrodami musical Buena Vista Social Club.
5: Na pewno inny musical niż te, które miałam okazję zobaczyć, bo raczej przypominał koncert. No wiadomo, że ja po hiszpańsku nie umiem mówić, więc nie rozumiałam tych piosenek, ale trochę poczytałam przed, przygotowałam się i no, bardzo mi się podobała energia, fabuła, dialogi były po angielsku między piosenkami. Miałam fajne też siedzenia, widziałam naprawdę każdy szczegół. Ta muzyka na żywo i zespół, który no, nie jest schowany, tak jak w niektórych muzykach, tylko jest częścią tego przedstawienia. Naprawdę to było super.
4: I wracamy do gry na korcie. Dziś Magda Linet zmierzy się z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena Frank będzie grała z Amerykanką Iwą Miowicz. Polskie siatkarki zagrają z Holandią w awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. O tym przyjmująca Julita Piasecka.
6: Długo tutaj jesteśmy, już długo to wszystko trwa, ale wiemy, że teraz są to najważniejsze mecze przed nami, więc też nie możemy się doczekać. Teraz będziemy miały 2 dni wolnego tak naprawdę od meczu, więc będziemy mogły gdzieś się zregenerować i jeszcze lepiej do tego kolejnego meczu przygotować. Gdzieś ta regeneracja będzie kluczowa, oczywiście to taktyczne podejście do przeciwnika.

0: i wydaje mi się, że to, co możemy jeszcze doszlifować na tych ostatnich treningach, tak naprawdę będzie też bardzo istotne.
1: Z kolei polscy siatkarze zwycięstwem zakończyli memoriał Huberta Wagnera i niebawem przystąpią do obrony tytułu Mistrzów Kontynentu. Na formie biało-czerwonych rzecznik reprezentacji olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko.
2: Dobrze to wygląda pod każdym względem, i sportowym, i mentalnym. Myślę, że grupa lubi się. Nie podniecamy się za bardzo wynikami podczas tej fazy przygotowań do Mistrzostw Europy, do imprezy docelowej, no ale trudno się nie cieszyć z tego, jak momentami gra nasza reprezentacja, i trzeba być naprawdę umiarkowanym optymistą przed turniejem finałowym Mistrzostw Europy.
1: Dobra forma siatkarza, a młodszym kolegom kibicuje mistrz olimpijski i mistrz świata Ryszard Bosak.
3: Wiadomo, że dla nas jest najważniejsze, żeby była ciągłość zwycięstw w siatkówce. Siatkówka w Polsce stała się sportem praktycznie narodowym. My jesteśmy dumni, że trochę się zaczęło od nas. Pokazaliśmy, że można młodym ludziom, i ciągłość się bardzo liczy, bo my nie jesteśmy zazdrośni, bo nikt już nie będzie lepszy od nas. Bo my byliśmy pierwsi, zawsze kto zdobędzie tą ciągłość, o którą walczymy, będzie drugi. W związku z tym nie ma powodu, żeby być zazdrosnym.
4: Mistrzostwa Europy oczywiście groźne zespoły, ale to, co podoba mi się w obecnej kadrze biało-czerwonych, to nie przejmuje. Boją się, że jest ciężka siłownia. Takie porównanie do waszych czasów. Też ciężko pracowaliście. Nie ma takich zmartwień, że są kontuzje na pozycji środkowych. Każdy musi się starać, każdy jest do zastąpienia. No jest zespół, który w siebie wierzy.
3: No zdecydowanie. Ja obserwuję, jak oni się do siebie odnoszą, jak z siebie żartują, jak poważnie podchodzą, kiedy trzeba podchodzić. A wiadomo, że konkurencja powoduje tylko zawsze poprawę. Mamy tylu zawodników, że ten spokojnie może wybierać, który mu bardziej pasuje. Oni nie są zazdrośni, tylko walczą o to, żeby być w tej drużynie. I myślę, że to jest taka najlepsza droga do sukcesu, bo jeżeli jest atmosfera i ciężka praca, to potem właściwie robi się to, co trener każe, i wynik przyjdzie sam.
4: Ryszard, przed laty byłeś najlepiej przyjmującym zagrywkę zawodnikiem na świecie. Hubert Wagner mówił, że byłeś najbardziej wartościowym zawodnikiem w jego kadrze. Dużo w tobie zawsze pozytywnej energii, i wiemy też, że pokonywałeś w swoim życiu przeciwności losu. Skąd ty bierzesz siłę właśnie, żeby cieszyć się ciągle każdą chwilą tym, co się dzieje wokół ciebie?
3: Ja myślę, że zdecydowanie od sportu. Trochę od charakteru na pewno też, ale sport buduje bardzo charakter. I właśnie ciężka praca, taka, jak niektórzy twierdzą, ponad siły, powoduje to, że człowiek się robi bardzo odporny, ma bardzo twardy charakter. Wie, że przez ciężką pracę, w moim przypadku, przez to, żeby być twardym charakterem, się zwycięża. Bo ja mogę powiedzieć, że w życiu miałem dwa zwycięstwa. Jedno na polu sportowym, a drugie na polu tych niestety nieszczęśliwych chorób, ale myślę, że przez to, że bardzo pozytywnie zawsze myślałem, bardzo mi to pomogło.
1: A mówił mistrz olimpijski, mistrz świata, znakomity siatkarz Ryszard Bosak, a więcej o sporcie w naszym magazynie po 20.
5: A te informacje przedstawił państwu Cezary Góriew. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia.
6: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Państwowa Inspekcja Sanitarna skontroluje szkolne stołówki. Będą brane pod uwagę nowe wytyczne dotyczące żywienia, ale harmonogram kontroli pozostaje bez zmian. W ubiegłym roku było w szkołach ponad 16 tysięcy kontroli. W placówkach obowiązują zmiany w zasadach żywienia dzieci i młodzieży. W jadłospisach obok mięsa mają regularnie pojawiać się m.in. ryby i potrawy z nasion roślin strączkowych, a ograniczane są cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci. 1000 nauczycieli może skorzystać z nowej odsłony programu edukacyjnego Twarze Depresji dla Szkół. Rozpoczęły się zapisy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Celem jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania

0: rozpoznawania problemów psychicznych dzieci i młodzieży oraz właściwego reagowania na niepokojące sygnały, mówi prezeska Fundacji Twarze Depresji Anna Morawska-Borowiec.
1: Nauczyciele dostają rozpisane scenariusze do prowadzenia tych lekcji wychowawczych, więc oni nie tylko będą mieć dwugodzinne szkolenie z tych scenariuszy, ale również mają bardzo precyzyjnie opisane je w broszurze, a także będą co miesięczne webinary z nimi, gdzie będą mogli też zadać pytania dotyczące zarówno scenariuszy, jak i działań programowych, wyzwań związanych z uczniami. Także jesteśmy do dyspozycji tych nauczycieli, którzy są objęci naszym programem.
0: Telefon zaufania dla nauczycieli o numerze 510-338-182 jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Twarze Depresji. Szpital Wojewódzki w Rzeszowie ma nowe lądowisko dla śmigłowców. Budowa kosztowała 73 miliony złotych. Większość pieniędzy zapewnił samorząd województwa podkarpackiego. Lądowisko jest połączone ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, co skraca transport pacjenta na oddział. Poprawia to komfort pracy, zapewnia ordynator SOR-u Wacław Bazanowski.
2: Jest to bardzo nowoczesne lądowisko. Pilot lotniczego pogotowia ratunkowego może z daleka sobie zapalić lotnisko, oświetlić i to jest duży postęp.
0: To pierwsze w Polsce wyniesione lądowisko przy szpitalu przystosowane do obsługi wojskowych śmigłowców typu Black Hawk.
3: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 17.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: I kolejne propozycje dla Państwa. Oczywiście teraz wracamy do krajowej polityki przede wszystkim. I tak jak Państwu obiecałem, w naszym studiu ponownie jest już Sylwia Białek, gotowa do tego, żeby porozmawiać ze swoim kolejnym gościem.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Państwa i moim gościem jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę Zonda Krypto, ma swój pomysł, jak rozwiązać tę kwestię. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział dziś złożenie ustawy w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, w skład której mieliby wejść nie politycy, a eksperci. Jak pan, panie marszałku, ocenia tę propozycję?
7: Przede wszystkim mam takie pełne przekonanie, że polska prokuratura i sądy są pozbawione w tej chwili polityków, a na pewno prokuratura, i nie ma powodu ani potrzeby uciekać przed wymiarem sprawiedliwości w formułę jakiejś eksperckiej komisji, w której będziemy jako podatnicy płacili dodatkowe pieniądze osobom, o których nawet nic nie wiemy w tej chwili, dlaczego mieliby mieć jakieś wyjątkowe uznanie społeczne i zaufanie, skoro jeżeli mamy do czynienia z aferą, a zatem z przestępstwem i potencjalnymi oskarżeniami, to tym powinna zajmować się w Polsce prokuratura. A potencjalna komisja śledcza sejmowa, faktycznie składająca się wtedy z polityków, niech bada kwestię udziału polityków również w tej przestrzeni i funkcjonowania państwa, które wspierało Zonda Krypto w poprzedniej kadencji zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Zbędna komisja, należy się pełna współpraca z wymiarem sprawiedliwości, w tym prokuraturą, a Prawo i Sprawiedliwość ma z tym wyjątkowy problem, o czym świadczą ich działacze, którzy uciekają za granicę przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Czyli pan, panie marszałku, by się bardziej skłaniał ku pomysłowi powołania komisji śledczej. To proponuje akurat Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
7: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, w późniejszej fazie do rozpatrzenia, jak w systemie państwa może funkcjonować wspieranie tego rodzaju działań, które nie są czyste, sprawdzenia też, dlaczego między innymi prezydent Nawrocki w sposób dosyć skuteczny blokuje nadzór nad kryptoaktywami w Polsce. To jest temat faktycznie też do sprawdzenia politycznego, ale w pierwszej kolejności wymiar sprawiedliwości, polska prokuratura, polska policja powinna dostać wszelkie narzędzia umożliwiające wyjaśnienie tej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji, a politycy, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy też również obecnego ugrupowania pana Morawieckiego,

0: Kaczyńskiego, niech nie ukrywają się pod jakąś zasłoną, tylko zapewnią pewne wsparcie i współpracę dla wymiaru sprawiedliwości. I wtedy dojdziemy do sedna całej sprawy.
1: Prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadając dziś ten projekt ustawy w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, mówił, że to będzie taki sprawdzian, taki papierek lakmusowy, właśnie kto jest za powołaniem komisji, to chce wyjaśnienia tej sprawy, kto będzie przeciwko, to nie.
0: Przepraszam, ale to naprawdę jest wierutna bzdura. Ja tu po prostu powtórzę jeszcze raz. Wyjaśnieniem złodziejstwa, potencjalnej afery, nieprawidłowości, przekrętów i machlojek finansowych powinna zająć się polska policja, polskie służby typu CBA i przede wszystkim polska prokuratura, a winnych postawić przed polskim sądem, który orzeknie winę. I nie ma potrzeby tutaj tworzenia jakiejś nowej instytucji. To jest naprawdę stary, sprawdzony numer w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, który zawsze chętnie tworzył kolejne nowe instytucje, żeby rozmydlić dojście do prawdy. Jak rozumiem, próbuje to wszystko rozmydlić, żeby sprawa wyjaśnienia afery Zonda Krypto najlepiej odbyła się po przyszłorocznych wyborach, które mają nadzieję wygrać i wtedy zakopaliby temat w ogóle głęboko w jakieś komisje albo nadkomisje, nad komisją społecznego zaufania, którą z kolei kontrolowałaby kolejna komisja jakiegoś specjalnego, wrażliwego zaufania społecznego. Nie. Polska prokuratura powinna się tym zająć.
1: Na tym posiedzeniu Sejmu będzie kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Dwie próby już zakończyły się niepowodzeniem, jeśli chodzi o odrzucenie prezydenckiego weta. Jakiej reakcji, jakiej decyzji kolegów posłów pan, panie senatorze, się spodziewa?
0: No, oczywiście wszyscy wychodzą z założenia, że Prawo i Sprawiedliwość jest na tyle poobijane, że teraz nie ma wyboru i chcąc pokazać swoją uczciwszą twarz, będzie chciało odrzucić wetu prezydenta, żeby dać narzędzia do kryptowalut, ale ja w to nie wierzę. Uważam, że będą po raz kolejny twardo stać, tak samo zresztą jak i drużyna byłego premiera Morawieckiego za prezydentem Nawrockim i jego decyzją, bo dla nich wszystkich jest to w tej chwili jedyna stabilna postać na politycznym firmamencie polityki i sceny politycznej, która da im jakiekolwiek oparcie, więc nie ośmielą się odrzucić tego weta.
1: Poznaliśmy szczegóły umowy sponsorskiej pomiędzy Zonda Krypto a PKOL-em. Do szczegółów tej umowy dotarli dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski i z tej umowy wynika, że Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. Jak pan ocenia podpisanie takiego dokumentu przez prezesa PKOL-u?
0: To jest wręcz niesłychane, że polski potencjał, jakim są polscy sportowcy, został sprzedany, nieważne za jakie pieniądze, ale bez ich de facto zgody, ich wizerunek został udostępniony za pieniądze bez możliwości ich decyzji. To jest niesamowite. Naprawdę to tak przekładając, pani redaktor, gdyby Polskie Radio 24 zostało w ten sam sposób ustawione, że każdy z państwa jako dziennikarze może być wykorzystywany w każdych mediach wizerunkowo, de facto bez waszej zgody i nawet nie możecie na to zaprotestować, ponieważ radio zapłaci potężną karę, to zapewne też byście nie byli z tego zadowoleni, ba, na pewno protestowali. Myślę, że do naszych olimpijczyków jeszcze może do końca to nie dotarło. Jestem ciekaw ogromnie ich samodzielnej reakcji, jak naprawdę zorientują się dokładnie, co to oznacza personalnie, nie tylko w życiu zawodowym, ale w życiu także osobistym, bo nazwisko ma się jako sportowiec, ale nazwisko ma się również jako osoba funkcjonująca na co dzień, która nagle mogłoby się okazać, że reklamuje produkt, w tym na przykład kryptoaktywa, a nawet nie chce tego robić, ale nie ma wyboru.
1: Zresztą akurat różne obszary obejmuje afera Zonda Krypto, bo na to, co dzieje się w PKOL-u, zareagował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który przedstawił trzy scenariusze. No, według najlepszym rozwiązaniem, zdaniem MKOL-u, byłoby podanie się do dymisji obecnego prezesa, ale także no, mowa jest także o ewentualnym wykluczeniu sportowców z rozgrywek międzynarodowych.
0: No właśnie, to jest, pani redaktor, szanowni państwo, sytuacja, w której rezygnacja tylko prezesa jest już czymś najmniej w tej chwili, może nie tyle istotnym, co najmniej

0: nieznaczącym, ponieważ konsekwencje jego działań są dramatycznie wielkie. Jak widać, opierają się również o współpracę z formacją Prawa i Sprawiedliwości i to upolitycznienie przy tej okazji tej części z funkcjonowania działalności z sportu niesie ze sobą dalej idące konsekwencje, które mam nadzieję, że również społeczność międzynarodowa nie potraktuje w ten sposób, że ograniczy możliwości startu naszych sportowców. Tu liczę na ogromne zaangażowanie ministra sportu, który jest zainteresowany sprawą i będzie również wspierał działania w ten sposób, aby nasi sportowcy nie ponieśli konsekwencji w wymiarze międzynarodowym.
1: Panie marszałku, podczas tego posiedzenia Sejmu rozpoczynającego się jutro posłowie wracają po wakacjach do pracy. Nie tylko próba odrzucenia prezydenckiego weta, ale także kwestia wyboru nowego członka sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i tu kandydatura Macieja Berka. Opozycja krytykuje ten pomysł, ale także niektórzy politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę, że no, premier Donald Tusk mówił, że prawa Maciej Berek to jego prawa ręka, czy taki po prostu od razu desant z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to dobre rozwiązanie? Jak pan, panie marszałku, na to spogląda?
0: Na pewno założeniem, którego spodziewali się wszyscy, również ci sędziowie, którzy walczyli o niezależność sądów, będzie dotrzymanie tego, zresztą projektu ustawy, który prezydent Nawrocki zablokował, a mianowicie odpolitycznienia w pełni Trybunału Konstytucyjnego i braku udziału polityków w nich, i tego trzeba byłoby się trzymać, ale jednocześnie jest to naprawdę taki trudny moment, w którym porównanie ministra Berka, mimo to wszystkiego, do tego, że jest czynnym politykiem, z jego życiorysem i doświadczeniem funkcjonowania przy wielu rządach, ale jako ewidentnego przedstawiciela służby cywilnej w Polsce, dawałoby mu mandat merytoryczny i formalny do pełnienia tej funkcji, ale jest to taki moment bardzo trudny. I tu chciałoby się powiedzieć, że warto byłoby przy tej okazji wrócić do ustawy, którą już w Sejmie debatowano.
1: No właśnie, bo gdyby ta ustawa byłaby podpisana, to byłoby wszystko proste, prawda? Nie byłoby możliwe takie rozwiązanie.
0: Tak, byłaby sytuacja, to, i to byłaby dokładnie sytuacja, w której można byłoby uregulować funkcjonowanie Trybunału, bo naprawdę za każdym razem podkreślam ten aspekt, to nie jest tylko kwestia wydawania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w tak zwanych wielkich sprawach dyskusyjnych między rządem, prezydentem a parlamentem, ale wielu również indywidualnych sprawach Polaków, w którym interpretacja konstytucji jest kluczowa do również ich rozstrzygnięcia, a w tej chwili jest to Trybunał Konstytucyjny, który historycznie najmniej pracuje, ma najmniej orzeczeń, a zatem kosztuje nas również zbyt wiele i zbyt wiele kosztuje jego bierność przy tej okazji swoistego rodzaju upolitycznienia, które było na świetnej drodze do uregulowania przy udziale obecnie wybranych sędziów Trybunału, i mielibyśmy naprawdę święty spokój w znaczeniu bitwę o Trybunał, bo można byłoby odetchnąć, że on jest w pełni praworządny, jest w pełni obiektywny. I na tym powinno nam wszystkim zależeć, niezależnie od opcji politycznych. Szkoda, że tak nie jest.
1: Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
0: Nie wiem, to oczywiście jest sytuacja taka, o którą trzeba było zapytać głównie Szymona Hołownię, bo nikt takich propozycji nie potwierdza. Wydaje mi się, że byłby świetnym członkiem.
1: Ale nieoficjalne rozmowy w tej sprawie są prowadzone. Tutaj o rekonstrukcji rządu to mówi się głośno.
0: Czy oficjalne? Raczej nie mam takiego wrażenia, przede wszystkim dlatego, że premier Donald Tusk takich informacji w żaden sposób nie popiera. Ja również wracam po przerwie do parlamentu. Za dwa dni Szymon Hołownia kończy 50 lat. Przy okazji składania życzeń będzie okazja go dopytać, jak tam jego nowe poczynania związane z udziałem w rządzie. Zawsze za niego trzymałem i trzymam kciuki, bo ma niesamowity potencjał, ale w chwili obecnej na stole oficjalnej oferty nie ma.
1: Właśnie z okazji urodzin złoży pan życzenia, żeby do tego rządu wszedł, czy lepiej, żeby od rządu trzymał się z daleka?
0: Nie, ja liczę, że jesteśmy w ostatnim roku tej kadencji. Każde wsparcie, które będzie czyniło koalicję silniejszą i lepiej ze sobą współpracującą, jest warte rozważenia. Tak samo jak w maratonie, który się biegnie, również ta ostatnia runda tego, który ma finalnie dobiec do

0: do mety z pałeczką jest istotna, a jest to zazwyczaj osoba w tym momencie z świeżą energią do funkcjonowania, a zatem przy rekonstrukcji rządu i takiej nowej energii na jesieni wydaje się, że w wielu miejscach będzie potrzeba może niewielkich zmian, ale dodania osób, które ze świeżą energią wzmocnią rząd w realizacji zadań, bo jest to po prostu potrzebne.
1: A czy zmiana na stanowisku szefa klubu parlamentarnego w Polsce 2050 byłaby taką świeżością, bo to by takim pozytywnym przekazaniem pałeczki, bo o tym też się mówi?
0: Paweł Ślis jest bardzo dobrym szefem klubu, ale też ma świadomość w tych rozmowach, że jakikolwiek dobre wykorzystanie potencjału Szymona Hołowni byłoby wartościowe. Póki co nie ma takiej sytuacji, w której następuje zmiana w klubie. Jest tam przede wszystkim to, co warto podkreślić, zgodność w funkcjonowaniu i jakiekolwiek rekonstrukcje wewnętrzne będą wymiarem nie głosowania liczbowego, tylko kompromisu wszystkich członków klubu parlamentarnego i to wydaje się dosyć naturalne, ale tak, tu jest też przestrzeń do tego, żeby świeżością w działaniu rozpocząć wrzesień przy pełnym potraktowaniu powagi każdego z członków klubu, który już niestety przeżył swój rozłam na początku tego roku i raczej będzie szedł w kierunku zjednoczenia i jednoczenia się i budowania siły niż jakiegokolwiek zgrzytu.
1: Czyli życzymy, żeby jak najmniej zgrzytów po przerwie wakacyjnej było niewykluczone, że prezydium Sejmu się poszerzy, bo tutaj i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, no i właśnie pana niedawni koledzy Centrum, niewykluczone, że też, znaczy domagają się, wysuwają takie żądania. Czy powinni dostać stanowisko wicemarszałka, czy prezydium Sejmu 5 na plus Prawo i Sprawiedliwość ze swoim stanowiskiem, na które właśnie czeka na politykę tej partii, czy to wystarczy?
0: Proszę mi pozwolić odpowiedzieć na to pytanie przez pryzmat członka prezydium Senatu, w którym budowanie przestrzeni, w której każda formacja jest w odpowiedni sposób reprezentowana, czy to w formule konwentu, czy prezydium, jest dosyć istotna. Sejm, w tym marszałek Sejmu, odpowiada za funkcjonowanie tej części sejmowej i wspólnie z wszystkimi formacjami musi ten kompromis budować. Natomiast jak widać, staje się to w sytuacji Sejmu przestrzenią do kolejnej rozgrywki pomiędzy formacjami i zobaczymy, czy na tym posiedzeniu, czy na kolejnym posiedzeniu Sejmu nastąpi jakaś zawirucha w tym obszarze. W obszarze Senatu wiemy, że tu dla odmiany Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do potencjalnego zgłoszenia kandydata na wicemarszałka. W Senacie formacja pana Morawieckiego ma dwóch senatorów, a zatem raczej przestrzeni do zgłaszania swojego kandydata nie mają.
1: Jedno jest pewne, spokoju w polityce po wakacjach na pewno nie będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Miłego dnia, panie marszałku.
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmowę prowadziła Sylwia Białek, której bardzo dziękujemy. W naszym studiu już jest Marek Klapa. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Za moment informacje gospodarcze. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że jeszcze wczoraj przed pracą udało mi się zatankować samochód, bo widziałem, co się później działo na stacjach benzynowych.
4: A w jak długiej kolejce stałeś?
3: No właśnie niedługiej, bo teoretycznie kolejka była długa, ale tam były dystrybutory, jedne takie tradycyjne, gdzie się tankowało i później w okienku płaciło, a drugie były takie automatyczne, że najpierw trzeba w automacie zapłacić i później można iść zatankować. I co ciekawe, właśnie do tych automatów mniejsza była o wiele kolejka, a stałem tylko dlatego, że ta kolejka robiła się przez te samochody czekające do tego tradycyjnego dystrybutora i sposobu płacenia, to w tym sensie.
4: A kanisterek jakiś miałeś?
3: Nie, nie
4: bo
3: miałem.
4: Kanisterek, ale to jak świnka skarbonka.
3: Ale tankowałem ile tam weszło i jeszcze więcej trochę do tego baku.
4: No
3: ale
4: dobrze.
3: Też pół żartem, pół serio. Więcej informacji gospodarczych już teraz.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Wczoraj był ostatni dzień funkcjonowania tego programu ECPN, ale my teraz, dzisiaj, zabieramy państwa w podróż, przynajmniej metaforycznie, do Stanów Zjednoczonych, Asheville na początek i tam spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych w ramach grupy G20. Była tam też polska delegacja i to chyba dobre informacje dla nas.
4: Dobre informacje, tym bardziej, że

0: Nie znaleźliśmy się tam w wyniku jakiegoś losowania, albo na ładne oczy, albo po prostu, bo ktoś nas lubi. Nie. Obecność Polski na szczycie G20, właściwie na spotkaniu, bo szczyt taki klasyczny to dopiero pod koniec roku, to wynik wzrostu gospodarczego. Tak przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Szef resortu finansów, ale także miał towarzystwo, był razem z nim prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Adam Glapiński. Reprezentują nasz kraj na właśnie tym spotkaniu, a w tym roku Polska uczestniczy jako gość Stanów Zjednoczonych, ale teraz uwaga, nie jesteśmy tylko gościem, bo mamy tam takie same prawa czy zasady jak państwa członkowskie, więc tak jakbyśmy już jedną nogą w tym G20 byli. I minister Andrzej Domański podzielił się w TVP Info swoimi wrażeniami właśnie z tego spotkania i zaznaczył, że członkowie G20 no przede wszystkim pytali i dyskutowali na temat rozwoju gospodarczego naszego kraju. Posłuchajmy pana ministra.
1: Tutaj w Asheville właśnie prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Tutaj nasz sukces gospodarczy Polski budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
0: I to jest też dobra informacja, bo akurat wczoraj poznaliśmy nowe dane, przypomnijmy, dotyczące wzrostu PKB za drugi kwartał w naszym kraju i tutaj 3,9%, wcześniej mówiono o 3,8%, a zatem te dane wyglądają naprawdę nieźle. Brawo dla nas wszystkich.
2: To prawda, możemy sobie przyklasnąć, ale temat gospodarczy, czy tematy gospodarcze się nie kończą. Kolejne przed nami. Mówiliśmy tutaj o gorących informacjach, ale trzeba przyznać, Marku, że zrobiło się ostatnio trochę chłodniej. Nawet dzisiaj ta pogoda taka była dość dziwna, bo z jednej strony słońce i w tym słońcu ciepło, no ale jak słońce się schowa i cieni, jeszcze wiatr do tego się pojawi, to już zdecydowanie chłodniej i można spokojnie w bluzie też się pojawić. No ale właśnie, prognozy zapowiadają jeszcze niby powrót tych wyższych temperatur. Jednak chyba czas pomyśleć o zimie, przede wszystkim jeżeli chodzi o naszą energetykę.
0: Tak, w gospodarce i w energetyce myślenie o zimie trwa cały rok. Prawie tak jak, nie wiem, skoczkowie narciarscy albo olimpijczycy cały czas przygotowują się do tego sezonu. I tak samo jest, jeżeli chodzi o rynek gazu. Polskie magazyny gazu są przygotowane do zimy. Zapełnienie sięga, uwaga, 94% i te dane przekazał prezes Gazsystemu Sławomir Hinc.
3: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni. Gaz Poland Storage prowadzi projekty inwestycyjne, analizuje rozbudowę magazynów, przede wszystkim kluczowe z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania rynku usług magazynowych, usług magazynowania gazu ziemnego. Są kawernowe magazyny, są podziemne magazyny w kawernach. To jest główny kierunek prac związanych z realizacją przyszłych inwestycji.
0: A polskie podziemne magazyny gazu mają łączną pojemność wynoszącą około, uwaga, 3 300 000 m³. Objętość trudna do wyobrażenia, a ich zapełnienie jest dużo wyższe niż średnia unijna, się okazuje, która w innych państwach Unii wynosi nieco ponad 60%.
2: Czyli mamy dobre informacje i dobrze tak na tle Unii Europejskiej wypadamy, no ale teraz porozmawiamy sobie o nastrojach, bo jak się okazuje, są instytucje, które je badają i mają nawet skalę, która mierzy samopoczucie, na przykład w przemyśle.
0: Są takie, oczywiście są takie instytucje, na przykład agencja S&P Global. Ona ma taki bardzo prosty licznik. Od 0 do 100. Duża rozbieżność, przy czym 50 to jest wartość neutralna. Czyli jeżeli nie jest ci ani ciepło, ani zimno, mówisz 50. Więc ja ciebie zapytam, jakie masz dzisiaj samopoczucie?
2: I liczbowo wyrazić.
0: Liczbowo. Od 0 do 100.
2: 50.
0: 50, aha. A jako kierowca i miłośnik motoryzacji, myśląc o cenach paliw, które jakoś nie chcą spadać, a właściwie to urosły ostatnio, to...
2: 40.
0: 40. No i świetnie, bo wartość indeksu PMI z kolei, to jest właśnie to, co wyjaśniliśmy na tym przykładzie, jest wyrażana właśnie w takich punktach. Odczyt poniżej 50 punktów oznacza spodziewane pogorszenie sytuacji, powyżej polepszenie. No i zapytała agencja S&P Global przedstawicieli polskiego przemysłu, a właściwie menadżerów logistyki, jakie są u nich nastroje. I w sierpniu to jest, uwaga, 48,3%. punktu wobec 49 punktów w lipcu. A zatem te nastroje niestety trochę się pogorszyły, ale bliziutko tego odczytu neutralnego.
2: To prawda, a na rynkach zdążymy jeszcze powiedzieć...

0: czy zielono, czy czerwono, jak to wygląda?
1: Pewnie, że zdążymy. Niestety czerwono dzisiaj na rynkach. WIG20 stracił 47%, a ropa drożeje. W tej chwili ropa Brent prawie 93 dolary.
0: Marek Klapa te wszystkie informacje Państwu przedstawił. Marku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Media Expert. 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Opozycja domaga się powołania sejmowych komisji w sprawie afery Zonda Krypto. Rządzący mówią nie. Niemieckie służby badają wybuch w pobliżu elektrowni przy polskiej granicy. Na miejscu znaleziono ładunki wybuchowe. Będą kolejne miliony dla Polski z funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Wypłata ma ruszyć w przyszłym roku. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Opozycja chce sejmowych komisji do zbadania afery Zonda Krypto. Rządzący mówią o rozmywaniu odpowiedzialności. Rozwój Plus zaproponował, by nieprawidłowości wokół upadłej giełdy kryptowalut wyjaśniła komisja śledcza. Dziś z pomysłem komisji zaufania wyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jej składzie mieliby jednak zasiadać eksperci, a nie politycy.
2: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwania, że korzystania z pomocy organów ścigania, wreszcie prawo do przekazywania

0: różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenie takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
1: To czysty teatr polityczny, tak tę inicjatywę ocenia wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
2: Nie ma sensu powoływanie tego typu komisji. Jeżeli to by miało być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy w tych różnych komisjach, które są powoływane? To jest dobry pomysł na wydawanie środków publicznych. Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom.
1: Według ustaleń śledczych poszkodowani w aferze Zonda Krypto mieli stracić 350 milionów złotych. W sprawie kluczowe są zeznania właściciela giełdy kryptowalut Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą. W ubiegłym tygodniu media poinformowały o związkach szefa Zonda Krypto m.in. z politykami prawicy. Niemieckie służby badają wybuch na trefostacji przy granicy z Polską. W pobliżu obiektu odnaleziono materiały wybuchowe. W elektrowni w Brandenburgii wyłączono jeden blok energetyczny, ale dostawy prądu nie są zakłócone.
3: O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu, a na podstacji Turnow-Prajlak, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską, znaleziono więcej ładunków wybuchowych, nie wszystkie jednak eksplodowały. Niewielka skala uszkodzeń doprowadziła o 8 rano do automatycznego wyłączenia jednego z bloków elektrowni węglowej w Jęczwalde, leżącym 10 kilometrów od granicy z Polską. Wiązało się to z krótką przerwą w dostawie energii elektrycznej dla części odbiorców, ale po kilku minutach prąd popłynął z innych źródeł. Policja zaprzeczyła znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały lokalne media. Potwierdziła za to zabezpieczenie licznych śladów na podstacji, które teraz będą analizowane. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Tymczasem niemieckie władze poinformowały, że Rosja ponosi odpowiedzialność za atak drona na lotnisko w Lipsku. Do incydentu doszło na początku sierpnia. Berlin w odwecie zamknie konsulat Rosji w Bonn oraz rosyjski dom w Berlinie. Polska otrzyma 400 milionów euro z funduszu na dozbrajanie Ukrainy, przekazał Polskiemu Radiu wiceszef MON Paweł Zalewski. Pieniądze mają zostać wypłacone w przyszłym roku. To zwrot za broń przekazano Ukrainie. To nie jest pełna pula, której oczekiwała Polska, ale zgodziliśmy się na kompromis, mówił Paweł Zalewski.
4: My uważamy, że z punktu widzenia powagi polityki europejskiej, z punktu widzenia zdolności porozumienia się i współdziałania, kompromis powinien być osiągnięty.
1: Ostateczny kształt porozumienia zależy od stanowiska Niemiec i Francji. Dotychczas Polska otrzymała z unijnej puli 830 milionów euro. Nepalczycy z niepokojem spoglądają w niebo. W stolicy kraju Katmandu od kilku godzin trwa ulewa, a ulice zamieniły się w rwące potoki. Władze ostrzegają, że najbliższe dni nie zapowiadają poprawy sytuacji.
5: Potężna burza przez kilka godzin szalała nad Katmandu i centralną częścią Nepalu. Deszcz padał też na terenach popowodziowych. Władze wydały ostrzeżenie przed lokalnymi powodziami i osunięciami ziemi. Pogoda nadal utrudnia poszukiwanie zaginionych w ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Nie ma nowych informacji o losie ponad 900 pracowników hydroelektrowni, którzy mogli przeżyć ukryci w tunelach. W tydzień po kataklizmie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 1000, a około 4000 uznaje się za zaginione. W położonym na północny zachód od Katmandu dystrykcie Nuwakot ekipy poszukiwawcze odnalazły 24 ciała w jednym zasypanych przez błoto supermarketów. Ze względu na skalę tragedii i ograniczone możliwości nepalskich władz poszukiwania ciał mogą trwać tygodniami. Władze kontynuują pochówki ofiar. Przed złożeniem ich do tymczasowych grobów pobierane są próbki DNA i odciski linii papilarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Ministerstwo Infrastruktury przygotowało prezent dla uczniów, którzy zdobyli karty rowerowe. Czwartoklasiści otrzymali kaski ochronne. Łącznie do szkół trafiło 65 tysięcy egzemplarzy. To element działań promujących bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz przypomnienie o przepisach nakazujących jazdę w kasku osobom poniżej 16 roku życia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
6: 1 września jako inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych.
1: Od czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą korzystać z kasków podczas jazdy jednośladami.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Noc z opadami deszczu w centrum i na północnym wschodzie. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura od 10 stopni na Podkarpaciu, 14 w centrum, do 16 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.
7: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem

0: O dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 6 minut po godzinie 18. Za moment rozpoczynamy naszą debatę, a przed nami też sporo ważnych tematów. Zaczniemy, to dość oczywiste, od systemu edukacji w Polsce, bo dziś początek roku szkolnego. Tych zmian do omówienia również sporo, przede wszystkim z perspektywy politycznej, ale porozmawiamy też o wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o e-dzienniku, więc to też poniekąd z edukacją związane. Jeżeli chodzi o czystą politykę, to będzie omówienie chociażby najnowszych sondaży dotyczących poparcia dla poszczególnych ugrupowań politycznych, ale to nie tylko. Zapraszam.
1: Debata dnia.
3: A razem z nami są pani dr Kinga Wojtas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezeska Fundacji Stan. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pani Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press. Pani redaktor, dzień dobry również.
5: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od początku roku szkolnego, bo z jednej strony mamy sporo zmian w tych szkołach, między innymi zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, z drugiej strony edukacja zdrowotna jako przedmiot obowiązkowy, nowe podstawy programowe dla przedszkoli oraz klas 1 i 4 szkół podstawowych. No a z kolejnej strony tego edukacyjnego medalu protesty nauczycieli, no i też niezadowolenie z kierunku, w którym idzie polska edukacja, polski system edukacji, niezadowolenie po stronie uczniów niektórych organizacji, między innymi Akcji Uczniowskiej. Ja na podstawie zebranych właśnie tych rzeczy, tych informacji zastanawiam się, czy polska szkoła jest dziś dobrze przygotowana do wprowadzania właśnie tych zmian, o których mówiłem na początku. Dr Kinga Wojtas.
4: Ojej, to jest potwornie trudny temat i potwornie dużo wątków, dlatego z pewnością trzeba powiedzieć, że kierunek, który wyznacza kompas jutra, jest kierunkiem dobrym. Natomiast, jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach i w realizacji, i we wdrożeniu, i w przygotowaniu. Bo system edukacyjny to oczywiście nie tylko nauczyciele, szkoła, Ministerstwo Edukacji, ale to także rodzice i uczniowie, ale przede wszystkim także możliwość wdrażania reform, a możliwość wdrażania, no to niestety wiąże się z nakładami finansowymi. I to, co w tej reformie, która idzie w dobrym kierunku, nie zostało właściwie zabezpieczone, to mianowicie wynagrodzenia nauczycieli, no bo nie można wprowadzać jakichkolwiek zmian, nazywając ich bezkosztowymi, bo ktoś to musi zrobić, czyli ktoś się musi nauczyć. Ktoś musi zmienić sposób pracy z dziećmi, czyli tak naprawdę potrzebuje dodatkowego czasu, aby się do tego przygotować i zinternalizować. W związku z tym, że nie udało się doprowadzić do podwyższenia i powiązania prac nauczycieli ze średnią wynagrodzeń w gospodarce, pojawia się tutaj wielki opór.
3: I ten opór jest, może być problemem dla obecnie rządzących, no ale tak, no nie mówimy tutaj o braku podwyżek, a raczej nie o takich podwyżkach, jakich przynajmniej część na pewno nauczycieli oczekuje, ale jak na te problemy i na te szanse dla systemu edukacji na samym początku roku szkolnego, patrzę ze swojej perspektywy, pani redaktor Magdalena Chrzczonowicz.
5: Ja trochę podobnie, trochę będę wtórować pani profesor, ale może coś dodam jeszcze od siebie. W dobrym kierunku idzie, tak, są tutaj te reformy idą, wydaje mi się, w dobrym kierunku. Szczególnie zwróciłabym tutaj uwagę na zakaz telefonów komórkowych w szkole. No wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która absolutnie powinna była się wydarzyć. Już powinna się była wydarzyć jakiś czas temu, no ale to nie ma co marudzić, że za późno, tylko cieszyć się,
3: lepiej,
5: że jest.
3: Lepiej późno niż wcale, tak.
5: Dokładnie, dokładnie. Zresztą oczywiście też wprowadzenie takich reform nie jest takie proste, bo społecznie ten temat na pewno bardzo rozgrzewa rodziców chociażby, czy którzy chcą mieć na przykład kontakt z dziećmi i tak dalej, więc to nie jest takie proste. Natomiast no,

0: No i też powoli jako społeczeństwo dojrzewamy do jakby do tej wiedzy o tym, że uzależnienie od telefonów jest złe. To znaczy mówi się o tym od dawna, ale myślę, że sami sobie to uświadamiamy bardziej, znaczy wolniej trochę niż eksperci ostrzegali. W związku z czym ten zakaz jest dobry. Dobre jest też wprowadzenie edukacji zdrowotnej jako obowiązkowego przedmiotu. To jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście no tutaj szpilę wbije ministerstwu, że jest to reforma bez tej jednej składowej, czyli zdrowia seksualnego.
1: Reforma bez tej jednej składowej, ale bardzo ważnej składowej. Paweł tak. Mrozek z akcji uczniowskiej wczoraj w Polskim Radiu 24 mówił, że to przedmiot, któremu wycięto serce w pewien sposób.
0: Tak, no ja bym może aż tak, inne treści są również bardzo istotne w tym przedmiocie, natomiast no oczywiście no rozumiem, że to był jakiś rodzaj kapitulacji. Uważam, że niepotrzebny zupełnie, dlatego że jak wiemy, prawica czy w ogóle przeciwnicy edukacji zdrowotnej zawsze znajdą ten powód, więc to w ogóle nie ma, w pewnym sensie nie ma znaczenia i to, że zawsze biskupi wystosują list przeciwny, czy właśnie skrajna prawica wystosuje i będzie mówić na swoich wiecach, nie ma to żadnego znaczenia, bo oni to zawsze będą robić. W związku z czym to niezależnie od tego, czy rzeczywiście jest przeciwko czemu protestować. Natomiast i tutaj zgodzę się z panią profesor, że jeżeli chodzi o te wynagrodzenia, no to jesteśmy daleko, daleko w tyle. Problem oczywiście jest taki, że niskie zarobki i ten problem, żeby głos nauczycieli był słyszany, wiąże się z tym, że prestiż zawodu spada, a jest to zawód, rzadko o tym myślimy, jak sądzę, ale jest to zawód niezwykle, niezwykle istotny. To znaczy są to osoby, są to ludzie, którzy kształcą nasze dzieci. Więc nie ma, no w tym momencie, jeżeli sobie takie zdanie powiemy, no to uświadomimy sobie, że jest to jedna z najważniejszych ról, a dużo mówi się u nas w kraju o opiece nad dziećmi, o dobrostanie dzieci i tak dalej, o tym, że bezpieczeństwo dzieci jest ważne. No i nauczyciele są tu i nauczycielki, szczególnie nauczycielki, bo tych jest więcej w systemie szkolnym niż nauczycieli, są tutaj jakby bardzo istotne, więc godne wynagrodzenie jest bardzo ważne, także dlatego, żeby ludzie z tego zawodu nie odchodzili, ludzie z pasją i z jakimś też powołaniem. Więc i ten szacunek, niestety jest tak, że szacunek dla zawodu buduje się również przez pensje. Niestety mówię, bo szacunek powinien być niezależny od tego, ale jest powiązany z pensją. Więc z tym, ile w danym zawodzie można zarobić.
1: No tak,
0: no więc to jest błąd.
1: Bo gdybyśmy się zastanowili, to zawód nauczyciela, nauczyciele w ogóle, to taki fundament dla funkcjonowania naszego społeczeństwa tu i teraz, ale przede wszystkim w przyszłości. No bo zarówno sektor bezpieczeństwa, zdrowia i możemy sprawiedliwości, możemy wymieniać, dodawać te kolejne sektory, kolejne obszary funkcjonowania państwa, no nie funkcjonowałyby bez specjalistów, bez osób odpowiednio wykształconych, no idąc tropem tego kształcenia, system edukacji, nauczyciele i tak dalej. Ale a propos tych zmian, o których też wspominaliśmy, to znaczy z jednej strony te telefony, smartfony w szkołach, zakaz, może do tego wróćmy i zapytam panią dr Kingę Wojtas, jak pani patrzy ze swojej perspektywy na ten zakaz, czy to dobry pomysł i dobre rozwiązanie i lepiej późno niż wcale, czy może nie jest to takie proste, bo też zastanawiam się, czy to smartfony same w sobie są problemem, czy uzależnienie na przykład od mediów społecznościowych.
2: Czy to jest rzecz, która mam nadzieję, bo tutaj jeszcze sobie pozwolę przypomnieć podejście i badania dotyczące nauczycieli do wdrażania tej reformy. Zdecydowana, znaczy nauczycieli, albo jest im wszystko jedno, czy to się uda, albo są ostrożni, niechętni, ponieważ zakładają, że za rok wybory i system znowu przejdzie trzęsienie ziemi i reforma zostanie zatrzymana, jeżeli by doszło do wymiany ekipy rządzącej. Ale właśnie ten punkt wyjścia i pana pytanie o telefony może być tym aspektem, który przetrwa wszelkie burze polityczne, burze partyjne, bo tu się udało zbudować społeczny konsensus odnośnie tego, że dziecko przypięte do telefonu nie jest właściwym rozwiązaniem i I nawet jeżeli dojdzie do jakichś zmian w perspektywie, o tym mówiła pani, o tym mówiła

Pani redaktor, że tutaj zawsze druga strona opozycyjna w tym momencie znajdzie jakiś powód, żeby system zmieniać i przekształcać.

0: egzaminacyjnym, bo zobaczmy, że reforma Kompas Jutra wchodzi dla pierwszaków, dla klasy pierwszej szkoły podstawowej i dla klasy czwartej szkoły podstawowej. I oczywiście dla przedszkoli również. Natomiast będziemy mieć jeszcze 3 roczniki dzieci, które będą musiały przystąpić do egzaminu w starej formule. Ja już nie chcę powtarzać teraz o przeciążeniu programowym tych dzieci, które są, które nie doświadczą Kompasu Jutra, tylko tutaj znalazłam taką opinię, czy też wypowiedź, że będą funkcjonować w ramach Kompasu wczoraj, tak, że będą się karmić przeszłością, no ale właśnie, które przystąpią do tych egzaminów w starej formule, no i one są tak naprawdę skazane w dużej mierze, czy też system prowokuje ich, bo to oczywiście nie jest determinizm, ale system prowokuje do szukania wsparcia edukacyjnego poza systemem bezpłatnego szkolnictwa publicznego. I tak naprawdę obserwujemy tutaj bardzo groźne zjawisko, a mianowicie prywatyzację systemu edukacyjnego, która się dzieje niejako mimochodem i elity nie chcą tego zauważać, no bo koncentrują się na wynikach egzaminów, koncentrują się na poziomach zdawania matur, natomiast nie widzą tego, czy jest to efekt wypracowany w ramach bezpłatnej edukacji publicznej, czy też jest to efekt wypracowany przez potężne nakłady finansowe płynące poza tym systemem. Oczywiście mam tutaj na myśli korepetycje. Więc to jest bardzo niebezpieczny proces, który się dzieje i ja się boję trochę, że my zmierzamy tutaj w kierunku, że edukacja i dobre liceum, dobre studia będą wyglądały tak jak system ochrony zdrowia, mam na myśli tutaj opiekę stomatologiczną, że będziemy otrzymywać system amalgamat, prawda, od jeden, znaczy tam od określonej do określonego numeru zęba, natomiast aby zagwarantować sobie serwis europejski, będziemy musieli za to zapłacić. Więc to jest bardzo niebezpieczna rzecz, która się dzieje.
1: To być może rozwiązaniem właśnie jest docenienie nauczycieli i wracamy tutaj poniekąd do wynagrodzeń, bo wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała, że rozumie te postulaty nauczycieli dotyczące wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy. W ten sposób odniosła się też do wczorajszego protestu przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale zwróciła jednocześnie uwagę na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, że wynagrodzenia nauczycieli są sukcesywnie podwyższone.
2: Ja bardzo szanuję nauczycieli. Uważam, że nauczyciele powinni godnie zarabiać. I uważam, że tak powinniśmy wypracować system, który spowodowałby, że nauczyciele widzieliby perspektywę. Ja przypomnę, że w latach rządów naszych poprzedników nauczyciele praktycznie ich podwyżki pokrywały inflację. Nam się udało to, że te podwyżki z tych ostatnich 3 lat to już jest w przypadku nauczyciela początkującego 44%, w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 41%.
1: Ja wczoraj też słyszałem taką wypowiedź pani ministry, gdzie wskazywała, że tych pieniędzy za bardzo na takie podwyżki, jakie nauczyciele chcą, nie ma, no bo też trzeba przeznaczyć pieniądze na bezpieczeństwo, na zdrowie, na infrastrukturę. Jak pani redaktor ocenia tłumaczenia ze strony resortu?
3: No, tłumaczenia są zazwyczaj dosyć podobne, to znaczy widzimy tutaj wzór, no. Pani ministra mówi, pani wiceministra mówi, że szanuje nauczycieli i bardzo by chciała, żeby mogli dostać, jak rozumiem w domyśle, bardzo by chciała, żeby mogli dostać więcej, natomiast jednocześnie no, potrzeba na bezpieczeństwo. Z tym bezpieczeństwem zresztą niestety jest taki problem, że bezpieczeństwo w ustach polityków brzmi cały czas dosyć jednostronnie, to znaczy pod bezpieczeństwem rozumiemy, czyli że zamiast dopłacać nauczycielom, dopłacać w znaczeniu przekazać więcej pieniędzy na podwyżki, no to w związku z tym będziemy czołgi kupować, tak? Bo to trochę tak brzmi i w ten sposób jest rozumiane. Tymczasem bezpieczeństwo powinniśmy rozumieć, mówię także w kontekście międzynarodowym i tym zagrożeniu ze wschodu, które mamy przecież i wojny hybrydowej, która już trwa. Bezpieczeństwo powinno być w naszej sytuacji szczególnie rozumiane szerzej. To znaczy powinno być rozumiane jako to słowo takie teraz się upowszechniło, użyję go, rezyliencja, czyli jakaś taka odporność społeczna, tak? Odporność społeczna polegająca na tym, że wiemy, co zrobić, kiedy ktoś zaatakuje infrastrukturę krytyczną. Wiemy, co zrobić, kiedy zabraknie prądu, bo właśnie, bo będzie jakiś atak. Wiemy, co zrobić, gdy widzimy podejrzenie podejrzane za

0: zachowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest odporność społeczna i to jest również bezpieczeństwo. No i to bezpieczeństwo, możemy się go nauczyć czy dowiedzieć o nim więcej także w szkole. Więc no rozumiem, że stąd zresztą wprowadzenie i słusznie edukacji zdrowotnej, która jest jakąś częścią z innej trochę działki, no ale też buduje jakoś nasze poczucie bezpieczeństwa, ale też no właśnie czy edukacja obywatelska, nowy przedmiot i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pojechałam, że tak powiem, szerokim frontem, ale, no, ale tak właśnie jest. I oczywiście tej odporności społecznej nie buduje się w jednym roku poprzez, nie wiem, wprowadzenie nowego przedmiotu i wtedy wszystko jest super. Wiadomo, że nie. No ale jednak również wykształceni nauczyciele, także tacy, którzy umieją odpowiedzieć na te wszystkie pytania i wątpliwości dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic, no to też jakby to też jest część systemu odporności społecznej. Więc ja no, niezbyt dobrze bym oceniła te tłumaczenia, także dlatego, że, no, że one się pojawiają bardzo często teraz. To znaczy mowa o bezpieczeństwie państwa pojawia się w wielu miejscach, gdzie jakieś grupy postulują zwiększenie wydatków na jakiś, na jakiś dział w państwie, na jakiś obszar. I wtedy słyszymy, że no ale bezpieczeństwo. No i to jest taki argument,
1: który taki wytrych trochę i tak. Wygodny wytrych dla polityków. Nie tak, chcę oceniać tutaj intencji polityków i samych polityków, no ale tak to trochę wygląda.
0: Tak, to jest wygodne, co oczywiście jest też prawdziwe, dlatego że owszem, jesteśmy w innej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, niż 10 lat temu. W związku z tym oczywiście ten argument jest bardziej, powiedzmy, trafia. Natomiast to nie jest takie proste, to nie jest takie jednoznaczne. No, na przykład zwiększenie nakładów na zdrowie, tak, na system ochrony zdrowia również zwiększyłby nasze bezpieczeństwo, czy to właśnie naszą odporność społeczną. To wszystko jest skomplikowane i powiązane ze sobą.
1: Moglibyśmy tutaj zdecydowanie szerzej pójść, powiedzieć, że właśnie system edukacji, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo, bo to jest kwestia funkcjonowania sprawnego, zdrowego funkcjonowania naszego państwa. Ale ja tak się zastanawiam a propos tego wszystkiego i tłumaczenia ze strony polityków, że w tym momencie tych pieniędzy za bardzo nie ma i nie może być więcej, żeby spełnić oczekiwania przynajmniej części środowiska nauczycieli. Ale pani doktor, w takim razie, kiedy ten temat bezpieczeństwa albo kiedy kolokwialnie rzecz ujmując tych czołgów nie kupowano, no to też pieniędzy dla systemu ochrony, dla systemu edukacji zbyt wiele nie było.
2: To jest bardzo bolesne i bardzo gorzkie, że edukacja oraz nauka dla polskich elit są bez znaczenia. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest bardzo mocna teza, ale mam takie no może trochę anegdotyczne dowody z życia, że w momencie, kiedy konstytuował się obecny gabinet i premier Tusk przedstawiał ministrów, to zapomniał nawet, że istnieje taki resort, na przykład jak resort nauki. Więc to jest symptomatyczne. No i wiąże się to oczywiście, jeżeli chodzi o naukę, to oczywiście z wąską grupą i wiadomo, że tu jest założenie, że jeżeli chodzi o naukowców, no to oni nie będą ani palić opon, ani rzucać płytami chodnikowymi, więc można ich w ogóle zlekceważyć, bo są bez znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, to oczywiście ta grupa zawodowa jest bardzo liczna, jest grupą zorganizowaną, ale także widzimy tutaj, że udało się politykom doprowadzić do polaryzacji między dwoma głównymi związkami zawodowymi w ramach tej grupy. I to jest wielki, że z perspektywy wydawania na czołgi, jest to bardzo, bardzo dobre, że się stało, no bo jest łatwiej dzielić i rządzić. Ale ponieważ wspomniałam już o czołgach, no to za parę lat po prostu nie będzie nikogo, kto będzie umiał obsługiwać te czołgi, tak? No bo my możemy mówić sobie o tym i odkładać kwestie edukacji na półkę i uznawać, że to nie jest kluczowe w tych warunkach, no ale to, co pani redaktor bardzo ładnie nazwała odpornością społeczną, odniosła się do tego pojęcia, że bez edukacji my jesteśmy po prostu bezbronni. Natomiast fakt, że elity tego nie rozumieją,

0: rozumieją, jest przerażający. I tutaj znowu można by mnożyć przykłady właśnie takie anegdotyczne, kiedy spotykają się polscy politycy na przykład z politykami nordyckimi i tamci widzą przyszłość i rozwój swoich państw właśnie w określonym sprofilowaniu edukacji, a polska strona nawet nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda polski system edukacyjny, ponieważ to w ogóle nie jest brane pod uwagę. No więc dopóki nie dojdzie do zmiany myślenia elit, nic się nie zmieni w systemie finansowania i edukacji. A ja się trochę obawiam, że to już będzie wtedy za późno, bo ci, którzy chcieli się poświęcić, młodzi ludzie, którzy chcieli się zająć edukacją, znajdą sobie inne zajęcia. Nauczyciele, którzy są teraz dojrzali, ściągnięci z emerytury po to, aby łatać wakaty, odejdą na pewno na emeryturę. A argumenty minister, tak, bo dwie panie ministry są, odnośnie tego, że sytuację w polskim systemie edukacyjnym uratuje niż demograficzny i to sprawia, że my nie potrzebujemy większych nakładów na edukację, uważam, że są lekko obraźliwe, przynajmniej dla rozsądku.
1: Jeżeli chodzi o kwestię edukacji, to politycy mają taką tendencję do zawłaszczania nie tylko edukacji, ale też innych oczywiście obszarów i wykorzystywania ich jako narzędzia w walce politycznej. Ale ten temat edukacji sobie jeszcze dokończymy a propos weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o e-dzienniku, bo to też wywołało sporo kontrowersji, sporo komentarzy politycznych, reakcje nawet ze strony Ministerstwa Edukacji. O tym szerzej sobie porozmawiamy w kolejnej części naszej debaty. Mniej więcej około 18.33 na antenie Polskiego Radia 24, a już teraz o 18.30 najnowsze informacje. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Punktualnie 18.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prawie 180 publicznych podmiotów wydało niezgodnie z prawem ponad 120 miliardów złotych. Chodzi o ministerstwa, instytuty, fundacje oraz agencje państwowe. Po przeprowadzonych kontrolach Krajowa Administracja Skarbowa złożyła do prokuratur 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej.
8: Audyty wykryły przede wszystkim naruszenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej, a także wykorzystywanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono również wydatkowanie pieniędzy publicznych wbrew ustalonym planom finansowym, w tym środków z ogólnej rezerwy budżetowej i rezerw celowych, wydawanych niezgodnie z warunkami ich wykorzystania.
7: Po przeprowadzonych kontrolach złożono ponad 130 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który w lipcu zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Wniosek w tej sprawie prokuratura uzasadniała ryzykiem ucieczki podejrzanego i powtórzenia przez niego przestępstwa. Bartłomiej K. jest podejrzewany o podłożenie ognia w pobliżu ołtarza kościoła świętego Jakuba oraz zbezczeszczenie pobliskiego posągu Matki Boskiej. Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych katolickich miejsc pielgrzymkowych w regionie. We wrześniu 2024 roku Watykan zatwierdził publiczny kult i pielgrzymki do miejscowości. Stolica Apostolska nie orzekła jednak o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień. Antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi. Społecznik zawiadamia prokuraturę. W Śródmieściu działa księgarnia pod nazwą Klub Książki Patriotycznej. Na wystawie można zobaczyć takie tytuły jak, tu cytat, garbate nosy, kulisy judaizacji.

0: Turcji, Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy oraz protokoły mędrców Syjonu. O sprawie alarmuje łódzki społecznik Stanisław Roszczyk. Na jego zarzuty odpowiada prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński.
1: W tej sprawie nie mają znaczenia sympatie polityczne. Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
2: Sprzedajmy książki, które są dostępne w innych księgarniach. Można je legalnie kupić. Nie są to zakazane książki i tyle.
0: Sprawę skierowano do prokuratury rejonowej Łódź Górna.
3: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 18.
4: Debata dnia.
3: I wracamy do Państwa. Skład bez zmian. Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press. Pani redaktor, witam ponownie.
5: Dzień dobry.
3: I dr Kinga Wojtas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezeska Fundacji Stan. Również ponownie się kłaniam. Dzień dobry.
5: Witam.
3: Kolejny temat przed nami, czyli weto prezydenta do ustawy o e-dzienniku. Ministerstwo Edukacji Narodowej składa do CBA zapytanie, czy nie doszło do lobbingu w sprawie e-dziennika. Wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy tłumaczy, że Barbara Nowacka wyraziła w ten sposób troskę o to, czy wszystkie elementy procesu legislacyjnego były przeprowadzone transparentnie. Jak podkreśliła, kwestia danych wrażliwych powinna leżeć w gestii podmiotów państwowych. Dodała też, że jeszcze niedawno w przestrzeni publicznej toczyła się dyskusja o tym, dlaczego e-dzienniki prowadzą prywatne podmioty.
6: Dzisiaj się okazuje, że niektórzy mówią, no ale jak to jest, że miałyby tego nie robić prywatne podmioty? No moment, znaczy zdecydujmy się na coś. Zwiększamy funkcjonalność rozwiązań państwowych. E-dziennik dla uczniów, uczennic, wspaniała sprawa. To jest taki moment, w którym państwo po prostu poszerza obszary swojej odpowiedzialności. Mieliśmy ostatnio do czynienia z wyciekiem danych z prywatnego podmiotu właśnie, więc chyba też wszyscy rozumiemy, że państwo powinno być gwarantem tej odpowiedzialności za nasze dane.
3: Pani redaktora, czy pani rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie? No bo część komentatorów czy polityków mówiąc o tej sprawie mówi o tym, że po prostu nie rozumie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak to wygląda u pani?
5: Ja rozumiem, to znaczy nie uważam, że jest tragiczna, natomiast rozumiem z jego punktu widzenia. Nie pierwszy raz obserwujemy tę logikę. Logika prezydenta jest czysto polityczna, to znaczy jest prezydent tam, gdzie może, blokuje rząd po prostu. To jest jakby... To jest jego działanie polityczne. Przy okazji weta powiedział, tego weta konkretnego, argumentował to w taki sposób, mówiąc, że oczywiście że sama idea e-dziennika czy należącego do państwa, do organów państwowych, a nie do prywatnych podmiotów, jest jakoś słuszna, no ale mu się ta konkretna ustawa nie podoba. To widzimy tutaj, to się już zdarzało, słyszeliśmy już tego typu argumentacje do różnych wet prezydenta. Nie przytoczę teraz do którego konkretnie, ale już słyszeliśmy, że sama idea jakiejś ustawy dobra, ale wykonanie
3: tak,
5: niekoniecznie.
3: Jak będzie dobra ustawa, to ją podpiszę.
5: Dokładnie tak. No i w ten sposób prezydent oczywiście jakiejś idei, której być może właśnie się powinien zgodzić, bo tak dobrze to wygląda, ale chciałby być może, żeby to była jego ustawa. I w niektórych przypadkach składa własną ustawę. Tutaj tego akurat nie słyszałam, żeby to zapowiedział akurat w tym przypadku. Natomiast jego argumentacja, więc to jest jakby jedna część jego argumentacji, druga jest taka, że tutaj prawda te dane wrażliwe będą w posiadaniu centralnego jakiegoś rejestru należącego do państwa. No, wydawałoby się, że to plus jest tegoż e-dziennika, no bo widzimy, co się dzieje, gdy podmioty prywatne, nie możemy ich do końca skontrolować, czy zabezpieczenia są dobre. Jeżeli oczywiście w tej ustawie nie było w ogóle nic mowy o zabezpieczeniach, no to źle, ale zakładam, że jednak zabezpieczenia zostały tam zaplanowane. Jeżeli nie, ewentualnie mógłby prezydent wskazać, że jakieś powinno to lepiej zostać opisane, no ale z tego powodu wetowanie ustawy, która jest rzeczywiście ze wszechmiar słuszna, dlatego że być może akurat dla uczniów to nie ma trochę znaczenia. Dla dobrostanu czy dla zdrowia uczniów to może nie ma znaczenia, ale ma dla działania państwa, bo fakt, że coś tak powszechnego,

0: było oparte, jak dziennik, tak? Jak dziennik elektroniczny, było oparte i trzeba było to kupić od prywatnych firm, jest jakoś niestosowne. W ten sposób państwo jest uzależnione od tych firm, a widzimy, co się dzieje, kiedy w niektórych kwestiach nagle się państwo orientuje, że jest uzależnione od prywatnych firm i za bardzo im ulega, bo w tym sensie jest od nich uzależnione. Nie powinno tak być. Więc dla mnie idea tego, żeby to rzeczywiście państwo, do państwa należało, coś, co jest powszechne, bo edukacja jest powszechna i bezpłatna w Polsce, jest państwowa, jest publiczna, no to również e-dziennik powinien być państwowy i publiczny. Jest to zupełnie jakby całkowicie słuszna i normalna idea, że tak powiem. No i więc rozumiem, że prezydent miał tu swój polityczny interes, a czy inny, no to rozumiem, że o tym, tego się chciała dowiedzieć.
1: Tak, to ewentualnie miałyby sprawdzić służby. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi też, że nie zaszkodzi właśnie sprawdzić, czy na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie doszło do nielegalnego lobbingu. Posłanka zwraca też uwagę, że teraz dostęp do e-dziennika, a za dostęp do tego e-dziennika trzeba płacić. Przy milionach uczniów i uczennic w skali kraju to są miliony złotych zarobków dla tych firm, zaznaczyła posłanka.
2: I one oczywiście rękoma i nogami bronią się przed przejęciem tego sektora przez państwo. Natomiast jedną rzeczą jest to, że uważamy, że tego rodzaju usługa w bezpłatnej szkole powinna być bezpłatna, a druga rzecz to jest bezpieczeństwo naszych danych i tam, gdzie jest to możliwe, uważam, że to jednak państwo powinno mieć pieczę nad wrażliwymi danymi, a logowanie do e-dziennika przez mObywatela dawałoby taką gwarancję.
1: Czy pani doktor rozumie tłumaczenia prezydenta Karola Nawrockiego, uzasadnienie do tego weta i czy jeśli rozumie, to popiera te tłumaczenia, czy może patrzy na sprawę zupełnie inaczej?
3: Ja bardzo, bardzo podobnie patrzę jak pani redaktor, że oczywiście prezydent zrobi to z czysto partyjnych pobudek, szczególnie, że tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli na skalę wykorzystania komercyjnych narzędzi przez administrację publiczną, przez różne systemy, które na przykład obsługują finanse publiczne, budżety, podatki, nieruchomości, sprawy mieszkańców gmin, to się okaże, że nie tylko e-dzienniki są problemem, jeżeli chodzi o ewentualny wyciek danych, bo karmimy również prywatne, komercyjne firmy danymi dotyczącymi podatków lokalnych, księgowości, kadr, ewidencji i to się dzieje, tak? Czyli możliwe, że tak naprawdę współczesne państwo nie jest w stanie samodzielnie wygenerować tyle systemów informatycznych i w takiej skali, aby być niezależnym od komercyjnych firm. Natomiast w przypadku tego konkretnego, ale nie widzę, po pierwsze, nie widzę inicjatyw ze strony prezydenta, aby działać w tym kierunku, aby dane nasze podatkowe czy księgowe były bezpieczne właśnie w tym zakresie i na poziomie samorządu. Natomiast widzę tutaj po prostu polityczną, partyjną złośliwość, że była okazja, aby dać pstyczka w nos koalicji rządzącej, i to uczynił. Tak? Więc tutaj wszelkiego rodzaju uzasadnienia, które tu zostały przedstawione, one do mnie zupełnie nie trafiają, właśnie patrząc na skalę ogromnej zależności przede wszystkim samorządów od firm komercyjnych w obsłudze finansów publicznych, w obsłudze księgowości, kadr, a nawet sesji rad miejskich, tak, i głosowań, gdzie wszelkie dane są wprowadzone do komercyjnych systemów. Więc tu mnie pan prezydent nie przekonał.
1: Kolejny temat przed nami. Pan prezydent Karol Nawrocki, to możemy przypomnieć, zawetował też trzykrotnie ustawę dotyczącą regulacji rynku kryptowalut i teraz poniekąd przechodzimy właśnie do afery Zonda Krypto, bo Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To zapowiada prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński i jak mówi, konieczne jest, aby w komisji zasiadali eksperci, a nie politycy.
4: Będziemy szli tą drogą, złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej

0: tej sprawie, jak to tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany.
1: Będziemy namawiali innych, tak mówi prezes Jarosław Kaczyński, ale z tym namawianiem może być chyba dość kiepsko, przynajmniej po drugiej stronie sporu politycznego, bo to czysta gra polityczna, czysty teatr polityczny, tak mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. O tym pomyśla ze strony Prawa i Sprawiedliwości i dodaje, że od powoływania różnych komisji ludzie pieniędzy nie odzyskają.
2: Nie ma sensu powoływanie tego typu komisji. Jeżeli to by miało być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy w tych różnych komisjach, które są powoływane? To jest dobry pomysł na wydawanie środków publicznych. Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego? Ja wolę żyć w państwie, w którym prokuratura jest instytucją zaufania publicznego i nie trzeba powoływać płatnych komisji po to, żeby zaufanie publiczne budować.
1: Politycy Rozwoju Plus, to też możemy przypomnieć, przedstawili też projekt uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Który z tych pomysłów przekonuje panią redaktor i czy w ogóle powołanie komisji śledczej, powołanie tej specjalnej komisji zaufania publicznego, czy może po prostu dajmy trybom wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie działać?
3: I mi się to wydaje, że nie ma takiej potrzeby, to znaczy nie ma potrzeby powoływania komisji, skoro sprawa trafiła do, po prostu do prokuratury. Zakładam, że prokuratura się nią zajmuje, znaczy wiem, że się nią zajmuje i zakładam, że będzie się zajmowała dalej skutecznie. I komisja śledcza nie jest tu potrzebna. Ja osobiście nie jestem wielką fanką, ale to jest zupełnie poza, że tak powiem... To jest moje jakby prywatne zdanie. Ja nie jestem wielką fanką komisji śledczych, bo ja nie pamiętam, żeby któraś z nich przyniosła, no może rzeczywiście poza tą, która działała w kwestii, dotyczyła wyborów kopertowych z 20 roku. Natomiast no, jakby to jest jakiś rodzaj teatru, który się dzieje. Rzeczywiście to po tamtej komisji faktycznie dowiedzieliśmy się bardzo dużo, ale nie wszystkie dążą, jakby skutkiem nie wszystkich z tych komisji było rzeczywiste rozwiązanie, czy rzeczywiście raczej pociągnięcie do odpowiedzialności odpowiednich osób czy organów. Więc ja tutaj jestem sceptyczna. Szczególnie w tym przypadku jestem sceptyczna, dlatego że nie ma takiej potrzeby, jak powiedziałam, to znaczy prokuratura już działa. No tutaj PiS oczywiście trudno nie być złośliwym w kontekście tego, że PiS-u chce powołać taką komisję. No tymczasem za rządów PiS-u te postępowania w sprawie Zonda Krypto były umarzane. Musimy pamiętać, że te główne i ważniejsze postępowania były umarzane. Za czasów Koalicji Obywatelskiej, za rządów Koalicji Obywatelskiej też dwa zostały umorzone, ale jednak to były poboczne wątki. Natomiast te główne postępowania były umarzane za czasów PiS-u. Więc to jest, no, PiS ponosi tutaj tę odpowiedzialność. Zresztą na razie, jak do tej pory, wszystkie oskarżenia w kontekście Zonda Krypto są skierowane do polityków właśnie skrajnej prawicy czy PiS-u. Więc no, tutaj nie brzmi PiS w tej sprawie wiarygodnie. Ja rozumiem, że jest to jakiś rodzaj ratowania się w tej sytuacji, no bo grunt usuwa się spod nóg i to rzeczywiście dla PiS-u źle wygląda. Innym pytaniem jest, czy faktycznie mu to zaszkodzi w sondażach. To jest inne pytanie, natomiast sprawa wygląda dla PiS-u źle.
1: Prawo i Sprawiedliwość ma problem, bo musi się bronić nie tylko przed częścią tej sceny politycznej, która rządzi tymi ugrupowaniami, no ale też przed swoim odłamem, czyli Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego, bo tutaj też widzimy, że te relacje, delikatnie rzecz ujmując, najlepsze nie są. Ale zastanawia mnie to, czy tymi propozycjami a propos tej Komisji Zaufania Publicznego, czy Komisji Śledczej ze strony Mateusza Morawieckiego, czy to są takie próby przejęcia choć trochę inicjatywy w sprawie afery Zonda Krypto, pani doktor.
4: Tak, nie tyle inicjatywy, co narracje. Jest takie ładne powiedzenie w języku polskim, odwracanie kota ogonem. I mam wrażenie, że te dwie propozycje można otagować właśnie w ten sposób i czytać także jako próbę pokazania swojej odrębności przez Towarzyszenie Morawieckiego. Jego propozycja, aby powołać komisję śledczą, no Na pewno służy temu, aby dać większą rozpoznawalność tej nowej

0: marce, którą się próbuje wykreować i przy okazji dystansować się od polityków PiS-u, którzy są zdecydowanie bardziej powiązani z tą aferą Zonda Krypto. I tu na pewno Mateusz Morawiecki by wykorzystywał swoje wypowiedzi tam z bodajże z 2018 roku, kiedy mówił, że tutaj konieczne jest mocniejsze uregulowanie rynku kryptowalut i tak dalej, czyli że my tutaj zawsze byliśmy ostrożni, szczególnie, że zwróćmy uwagę, po co by tego rodzaju ciała były powołane. Pani redaktor mówiła oczywiście o teatrze, a ja bym tutaj dodała jeszcze drugi element, po to, aby media zaprzyjaźnione i sprzyjające czy to Prawu i Sprawiedliwości, czy Mateuszowi Morawieckiemu mogły i miały materiał do budowania swojej narracji, że to przecież jest afera Tuska, tak? No bo tutaj słyszeliśmy już tego rodzaju propozycje. Więc to na pewno miałoby takie właśnie dno w swoich założeniach.
1: Sprawa polityczna afery Zonda Krypto to jedna strona tego medalu, ale mamy też sprawę sportową związaną z Polskim Komitetem Olimpijskim. Stacja TVN24 oraz portal Wirtualna Polska dotarły do umowy sponsorskiej zawartej pomiędzy giełdą kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. I z zapisów tej umowy wynika, że giełda mogła swobodnie do celów promocyjnych i reklamowych korzystać z wizerunków obecnych oraz byłych, począwszy od Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, sportowców olimpijczyków. Co więcej, gdyby któryś z nich zwrócił się w tej sprawie z roszczeniami, koszty tych roszczeń pokrywałby PKOL. Jak można to skomentować? Jak można skomentować taki zapis w umowie i rozporządzanie w ten sposób właśnie wizerunkiem polskich sportowców, polskich olimpijczyków, pani redaktor?
2: No, wszystko, co teraz się okazuje przy okazji Zonda Krypto, pokazuje wielką skalę nadużyć. Nadużyć to jest delikatne słowo. Nadużyć i no, jak być może wyjdzie ze śledztwa oszustw. Natomiast tego jeszcze nie wiemy. Mówię tutaj procesowo. Natomiast zapewne to się okaże. Natomiast jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że to łączy nas ta kwestia, o której pan teraz powiedział, łączy nas ta kwestia z e-dziennikiem. Ja wiem, że robię ciekawe połączenie, ale wytłumaczę się. To znaczy, to jest rodzaj podatności państwa właśnie na takie albo na duże firmy prywatne, czy na wielki biznes. Zonda krypto, rynek kryptowalut to też jest wielki biznes, czy był wielki biznes w Polsce. To są jakieś podobne połączenia, czyli widzimy ten mariaż no, państwowych, publicznych instytucji czy organów właśnie z takimi. To bardzo często jest niebezpieczne i bardzo często zmierza do nadużyć. Widzimy to, tu już porównam to może z czymś bardziej oczywistym, czyli z tym, w jaki sposób Donald Trump opiera się, zresztą także na rynku kryptowalut, ale opiera się właśnie na przykład na big techach i w jaki sposób wiąże swoją władzę, czyli państwo, Stany Zjednoczone z big techami. W Polsce to się oczywiście na mniejszą skalę, ale również dzieje. I to zawsze jest niebezpieczne i to zawsze jest ryzykowne.
1: Tak się zastanawiam i zbieram te wszystkie informacje. Z jednej strony PKOL, Zonda Krypto, z kolejnej polscy sportowcy i ich wizerunek. No nie ma to jak świetny PR, pani doktor.
0: Znaczy tak, tutaj bardzo, bardzo mocno widoczny jest związek z e-dziennikiem, no bo chodzi o wykorzystanie danych. Czy polscy sportowcy wiedzieli o tym, że Pisiewicz sprzedał ich Zonda Krypto i na dodatek jeszcze wstecz, od 2012 roku, od igrzysk w Londynie. Czy ich umowy z PKOL-em obowiązywało oddanie się we władanie PKOL? Orlowi i prawo do tego, żeby dysponował ich wizerunkiem. Więc to jest bardzo dużo kwestii właśnie związanych z tym, co się pojawiało przy okazji dziennika, czyli bezpieczeństwo danych, prawo do dysponowania własnymi danymi i tak dalej, i tak dalej. To, o czym pani redaktor mówiła, nawiązując też

0: do Trumpa, co jest bardzo widoczne właśnie w Stanach. Tam się mówi o najbardziej skorumpowanej administracji, a ja bym to nazwała trochę inaczej, a mianowicie próbą sprywatyzowania państwa. No bo jeżeli ta umowa, którą pan redaktor cytował, tak naprawdę przynosi, znaczy wygląda jak umowa między stronami cywilnymi i na dodatek jeszcze widzimy tutaj pewną nierównowagę, że strona Polskiego Komitetu Olimpijskiego traktuje w jakiś niezwykle przychylny sposób, nieekwiwalentny sponsora, deklarując chęć ponoszenia kosztów, czyli tak naprawdę narażając polskiego podatnika na ponoszenie kosztów za błędy poniesione przez komercyjny podmiot. Więc jest to tak naprawdę raz prywatyzacja, ale też traktowanie PKOL-u przez jego władzę jako prywatnego folwarku, chciałam powiedzieć, no ale tak naprawdę jako takiej domeny patrimonialnej, że ja sobie dostałem i ja sobie mogę robić z tym, co chcę, a poddani mi są jak, prawda, lud pańszczyźniany i mogę dysponować ich wizerunkiem, tak jak w przypadku feudalnych relacji oddawać na służbę komuś innemu. Więc to jest takie widoczne w tym momencie zaburzenie, które widzimy nie tylko w Polsce, zaburzenie i właściwie można powiedzieć, że próba dokonania redefinicji tego, czym jest państwo. Państwo przez osoby sprawujące władzę zaczyna być traktowane właśnie jako pewnego rodzaju własność prywatna. To oczywiście można określić jeszcze bardzo ładnie takim mianem jako deinstytucjonalizacja, no bo właśnie funkcjonowanie instytucji publicznych ma chronić naszą wspólną przestrzeń, którą wspólnie utrzymujemy, przed dowolnymi, doraźnymi decyzjami jednostek, które przejmują nad nimi władzę. Właśnie na tym polega, na tym polega definicja instytucji, że niezależnie czy na czele PKOL-u będzie Piesiewicz, czy Kowalski, czy Nowak, no to właśnie ona nie zostanie sprywatyzowana i nie zostanie wykorzystywana w sposób niezgodny z dobrem publicznym. Więc to jest bardzo ciekawy case do obserwacji wielu zmian.
1: Króciutko na koniec naszej rozmowy sondaż Ibris dla Onetu. Koalicja Obywatelska uzyskuje 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość 19,7%, Konfederacja 13,1%, Konfederacja Korony Polskiej 8,3%, tak samo Lewica, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 6%, trzy ugrupowania poza Sejmem, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050. Kto z tego sondażu na rok w zasadzie przed wyborami może się cieszyć, a dla kogo to jest sygnał ostrzegawczy, pani redaktor?
2: Ja rozumiem, że troszkę lepiej w tym sondażu niż w poprzednich wypadł PiS znowu, bo był już takie, gdzie miał nawet 16. Natomiast no, nadal tak naprawdę nikt z tego sondażu nie może się cieszyć. Powiem tak, bo może ewentualnie Mateusz Morawiecki. Co prawda 6 to jest mało, ale pamiętajmy, że dopiero od lipca mamy Rozwój Plus na mapie. W związku z tym no, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jest daleko. KO wygrywa, ale jak popatrzymy na to, jakie poparcie mają jego koalicjanci dzisiejsi, no to jest gorzej niż było podczas wyborów poprzednich. W związku z czym z takimi koalicjantami nie stworzyłby rządu, to znaczy nie miałby takiej większości. Więc oczywiście no, jak zwykle wygranymi może jeszcze poza Rozwojem Plus jest Konfederacja, która utrzymuje się na tych 13%. No na razie nie może ich przeskoczyć, ale może i jeszcze i to zobaczymy.
1: Pani doktor, kto się może martwić, kto może czuć się pewnie po
0: tym
1: sondażu?
0: Tylko jednego zwycięzcę, a mianowicie Koronę Polską, Polski, przepraszam, Grzegorza Brauna, ponieważ matematycznie jest on niezbędny do utworzenia gabinetu po prawej stronie. Więc to jest właściwie jedyny pewniak. Natomiast to, co w tym sondażu mnie niepokoi, to inne dane. A mianowicie 28,6% respondentów powiedziało, że zdecydowanie nie zamierza głosować z tymi, którzy

0: raczej nie zamierzają głosować. Jest to 40 parę procent i tak naprawdę deklarowana frekwencja to są 54,3%. To nam pokazuje to, jak wielki, jak ten entuzjazm, mobilizacja z 2023 roku. Opadła. To oczywiście ta,
1: tak, są nie można... zdecydowanie mniejsze emocje, no ale jeszcze może się to do wyborów zmienić. Zobaczymy. Tutaj musimy postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Dr Kinga Wojtas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezeska Fundacji Stan. Redaktor Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękujemy.
1: A w naszym studiu Jeremia Mrożek, witaj serdecznie. Dobry wieczór.
2: Już dobry wieczór.
1: Powoli. Pytanie, czy dobry wieczór dla nauczycieli i uczniów? Ja strzelam, że to jeden z głównych tematów też po 19 dzisiaj w Polskim
2: Radiu
1: 24.
2: Mam dla państwa same dobre informacje. Zacznijmy od tego, że dzieciaki wróciły do szkół, więc w domach się zrobi trochę spokojniej. W szkołach dzieciaki z kolei czekają duże zmiany w sklepikach szkolnych i na stołówkach. O tym w programie Samo Zdrowie. A poza tym Łukasz Mejza stracił prawo jazdy, więc i na drogach zrobiło się trochę bezpieczniej.
1: Tak z przymrużeniem oka to powiedziałeś.
2: Nie, całkiem poważnie. Znaczy naprawdę na drogach chyba zrobiło się bezpieczniej, odkąd Łukasz Mejza stracił prawo jazdy.
1: Łukasz Mejza, postać polityk kontrowersyjny, może tak to ujmijmy.
2: Zatrzymajmy się przy postać, to jest myślę, że całkiem dobre określenie. To więcej na ten temat będę na pewno mówił w stanie dnia po godzinie 21.30.
1: Zapraszamy do pozostania z nami. Jeremia Mrożek przed tym mikrofonem będzie rządził. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Niemcy obarczyły Rosję winą za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Jest też zapowiedź nowych sankcji. Nauczyciele nie planują na razie strajku. ZNP oczekuje znaczących podwyżek. Plany ogólne weszły w życie. Gminom, które nie uchwaliły nowego prawa na czas, grozi paraliż inwestycyjny. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To Rosja odpowiada za wysłanie uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku, poinformowały niemieckie władze. Na początku sierpnia znaleziono tam bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym. Do eksplozji nie doszło. O ustaleniach śledczych mówił minister spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt. Zabezpieczyliśmy ślady przestępstwa, takie jak konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników, które znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. O nałożeniu sankcji odwetowych poinformował szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Zwiększymy presję na rosyjską flotę cieni. O solidarności z Niemcami w obliczu rosyjskiej prowokacji zapewniły polskie władze. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny. Swoją solidarność z Niemcami wyraził również wicepremier Radosław Sikorski. Polska stoi murem za każdym sojusznikiem zaatakowanym przez rosyjską wojnę hybrydową.

0: podkreślił w mediach społecznościowych szef MSZ. Do kolejnych aktów dywersji doszło także w Polsce. Prokuratura bada pożar na terenie zakładów dronowych WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. Według służb nosi on znamiona podpalenia inspirowanego przez obce służby. Ogień wybuchł także na terenie zakładów produkujących podzespoły dla wojska w Lublinie. W tym przypadku nie można mówić o analogii, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
0: Minister Kierwiński przestrzegł, że musimy być przygotowani na kolejne akty dywersji ze strony Rosji. Prokuratura zabezpieczyła serwer monitoringu po pożarze zakładów w Lublinie. Nauczyciele na razie nie planują strajku, poinformowała rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. Nauczyciele protestowali wczoraj przed kancelarią premiera. Ich głównym postulatem jest powiązanie wynagrodzeń z przeciętną płacą w gospodarce. Jeśli rządzący nie wywiążą się ze swoich obietnic, wówczas zareagujemy, mówiła w radiowej jedynce Magdalena Kaszulanis z ZNP.
2: Strajk wiąże się również z wejściem w spór zbiorowy. To jest taka bardzo skomplikowana, ponad 3-miesięczna procedura i w tej chwili nie jest ona uruchomiona, chociaż oczywiście zawsze możemy takie procedury rozpocząć.
0: Manifestacja pod kancelarią premiera to pierwsze działanie w ramach protestu ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Branża budowlana i eksperci obawiają się paraliżu inwestycji. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowych przepisów. Od dziś nie można składać wniosków o pozwolenia budowlane na obszarach, na których nie obowiązuje plan ogólny lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3: 40% gmin zdążyło na czas, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
4: Jeżeli inwestor obudził się, że chce zrealizować inwestycję na przykład mieszkaniową i nie ma ważnego planu miejscowego, to bez planu ogólnego nie będzie możliwe.
3: Taka sytuacja utrudni planowanie nowych inwestycji mieszkaniowych, mówi dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Bartosz Gus.
5: I skutki mogą być widoczne dopiero po kilku latach w postaci mniejszej liczby rozpoczynanych inwestycji i ograniczonej podaży mieszkań.
3: Tomasz Lewandowski przekonuje, że większość inwestorów zawczasu złożyła wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Urzędy wydały blisko 4 miliony takich decyzji.
4: Mówi niestety, ponieważ reforma miała walczyć z niekontrolowanym rozlewem decyzji o warunkach zabudowy i chaotyczną zabudową.
3: 2/3 działek w Polsce nie są objęte miejscowymi planami, które umożliwiają wydawanie pozwoleń budowlanych bez planów ogólnych. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: W Gdańsku oddano hołd obrońcom Poczty Polskiej. 87 lat temu załoga polskiej placówki heroicznie odpierała ataki Niemców. Był to jeden z pierwszych aktów II wojny światowej. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz podkreślała odwagę obrońców placówki i przypomniała, że ich poświęcenie jest współczesnym zobowiązaniem do dbania o pokój.
6: Heroiczny czyn pocztowców stał się jednym z ważniejszych gdańskich mitów. Mówił wiele o miłości do ojczyzny i gotowości oddania za nią życia.
0: Uroczystości pod pomnikiem zakończyły się wspólną modlitwą ekumeniczną przedstawicieli różnych religii i wyznań. 1 września 1939 roku pocztowcy przez niemal 15 godzin stawiali zbrojny opór Niemcom. Skapitulowali dopiero po podpaleniu budynku. Kilka tygodni później zostali rozstrzelani na gdańskiej Zaspie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro parasole przydadzą się w niemal całym kraju, bez opadów jedynie na Kujawach i na północnym zachodzie. Temperatura od 19 stopni na północy, 22 w centrum do 24 na południowym wschodzie.
8: Sześć minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Michał Daniluk. Już za chwilę, proszę Państwa, zmiana klimatu. Za nami Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Kto przegapił spokojnie? Co roku jest taka noc, organizowana zresztą od 1997 roku. Tuż po niej więc porozmawiamy o niezwykłych latających ssakach. W Polsce występuje 27 gatunków nietoperzy. Dlaczego część z nich jest zagrożona i co najbardziej szkodzi ich populacji? Jaką rolę nietoperze odgrywają w ekosystemie i co możemy zrobić, aby je chronić? Nie tylko o Batmanie, już teraz zapraszam.

0: na zmianę klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. W dzisiejszym spotkaniu połączymy się z gościem, który opowie m.in. o nietoperzach. Za nami noc nietoperza, ale wiele atrakcji związanych właśnie z tym ssakiem nadal się odbywa. Jak mają się nietoperze? No i czym zajmuje się Towarzystwo Salamandra? O tym właśnie teraz. A na łączach gość dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra nie zajmuje się chyba salamandrami.
3: Pośrednio także. Generalnie nasza organizacja zajmuje się wszelkimi zwierzętami, roślinami, siedliskami chronionymi, rzadkimi, które wymagają albo naszej biernej, albo naszej czynnej ochrony i pomocy. Nietoperzami zajmujemy się już od 33 lat. Jest to jedno z pierwszych naszych dużych przedsięwzięć, które jest stale kontynuowane. Ale zajmujemy się również przywracaniem polskiej przyrodzie susza moręgowanego. Jesteśmy jedną z organizacji, chyba jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy się też zajmować ochroną najbardziej zagrożonego ssaka polskiej fauny, czyli chomika europejskiego. Chronimy żółwia błotnego, kulika wielkiego i wielu innych gatunków. Współtworzyliśmy sieć Natura 2000. Zajmujemy się sprawami związanymi z handlem zagrożonymi gatunkami zwierząt. Oczywiście nie handlujemy nimi, tylko staramy się po pierwsze edukować, po drugie zwalczać i wspierać zwalczanie nielegalnego handlu takimi gatunkami. Edukacją przyrodniczą, ja myślę, że naprawdę większość polskich fotografików przyrody na jakimś etapie swojej kariery uczestniczyła w naszych ogólnopolskich konkursach fotografii przyrodniczej. Organizujemy konkursy wiedzy przyrodniczej dla szkół. Nasz magazyn przyrodniczy, który niestety w tej chwili musieliśmy zawiesić w formie drukowanej, no przez ponad 30 lat był oceniany jako jedno z najlepszych przyrodniczych czasopism popularno-naukowych. Także no, działań, które prowadzimy, naprawdę sporo jest.
2: No i widać, że jest potrzeba na takie działania. Czy to są działania ciągłe, czy to są takie akcje, że na przykład teraz skupiamy się na chomikach, albo skupiamy się na nietoperzach, albo na innym problemie?
3: Mało jest takich zagadnień przyrodniczych, które za pomocą jednej akcji da się osiągnąć jakiś taki wymierny efekt. Oczywiście czasami też jest akcja jakaś ratunkowa, ale generalnie my staramy się realizować takie przedsięwzięcia długofalowe, które mogą przynieść konkretny efekt. Czyli specjalizujemy się na przykład w ochronie gatunków z tych, co już mówiłem, może nie tych najbardziej charyzmatycznych, które często wcale nie są najbardziej zagrożone, tylko właśnie w takich, które są niedostrzegane, niedoceniane, a wymagają wieloletnich działań ochronnych. Na przykład popielica, to jest taki naddrzewny gryzoń, który w Polsce południowej, w niektórych częściach Polski wschodniej jest dosyć liczny, ale praktycznie niemal zupełnie wymarł w Polsce zachodniej i północno-zachodniej. No i od wielu, wielu lat stopniowo przywracamy go na kolejnych stanowiskach. W tej chwili już po kilku sukcesach w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej i w zachodniopomorskim w tej chwili realizujemy takie przedsięwzięcie związane z przywracaniem właśnie popielicy i orzecznicy w Wielkopolskim Parku Narodowym, wkrótce zapewne w Wolińskim Parku Narodowym takie działania się rozpoczną. No to są wszystko przedsięwzięcia naprawdę trwające no, co najmniej 15 lat, a wiele projektów mamy takie, które rozpoczęliśmy gdzieś tam w latach 90. ubiegłego wieku i kontynuujemy i rozwijamy.
2: No i nawet pojawiają się tam gatunki, o których my, ludzie, nie zawsze wiemy, że istnieją, tak jak ten, tak, o którym pan opowiedział. Czy chomik europejski, wydaje nam się, że chomik to jest ten, który mieszka u nas często w domu jako pierwsze zwierzę. Dzieciaki rodziców namawiają na to, żeby mieć chomika, a tymczasem też są chomiki, które żyją na wolności, ale no też tak, nie każdy wie, prawda?
3: Domowe to
2: że to jest zupełnie inny chomik.
3: Gatunek, to są najczęściej chomiki syryjskie albo inne. Chomik europejski zupełnie nie nadaje się do hodowli. Jest to najbardziej kolorowy ssak Europy, wielkości mniej więcej świnki morskiej i rzeczywiście o dziwo mało ludzi wie, że

0: że taka mała mikropanda na polskich polach występuje.
1: I trudno ją zaobserwować, jego, tego chomika?
0: Jak się wie, gdzie go szukać i trochę cierpliwości się ma, to jak najbardziej można go zauważyć. Nie jest to zwierzę szczególnie lękliwe. Jak spotka na swojej drodze człowieka, to niekoniecznie ucieka. Potrafi groźnie straszyć, nadymając się, skacząc dosyć wysoko i wydając bardzo groźne dźwięki. W związku z tym tak, chomika zobaczyć można.
1: Podobnie jak nietoperza, tego też można zobaczyć nie tylko po zmroku. Jesteśmy tuż po nocy nietoperzy. Jak te ssaki mają się w Polsce? Czy nietoperze radzą sobie dobrze cały czas? Czy jest jakiś problem, jeśli chodzi o ich obecność?
0: Większość z nich cały czas radzi sobie źle. To znaczy, po pierwsze, warto sobie zdawać sprawę, że nie można mówić o nietoperzach generalnie. W Polsce, w zależności od tego, jak potraktujemy karlika płowego, czy jako gatunek, czy jako podgatunek, mamy 27 lub 28 różnych gatunków nietoperzy. Każdy ma inne zwyczaje, zupełnie inny status również, jeśli chodzi o jego zagrożenie. Są takie, które są stosunkowo liczne i już wydobyły się z największego zagrożenia, za chwilkę powiem, przez to spowodowanego. A są takie, którego w skali roku przy dosyć intensywnych poszukiwaniach spotyka się w całej Polsce kilkanaście osobników. Prawdopodobnie jest oczywiście więcej, no, bo one robią wszystko, co tylko mogą, żeby nie zostać zauważone, w przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej chomika, ale i tak są to zwierzęta wówczas bardzo nieliczne. Dlaczego one są w ogóle takie zagrożone? Przede wszystkim od końca 70. ale już wcześniej stosowano bardzo szkodliwe, toksyczne środki owadobójcze. Wszystkie żyjące w Polsce nietoperze żywią się latającymi po zmroku owadami. Zjadając podtrute owady, same ulegały zatruciu i ginęły. Warto sobie zdawać sprawę, że nietoperze rodzą w roku raz jedno, czasami, tak jak nam, zdarza się mieć dwoje młodych, czyli bliźnięta. Ale przeciętnie, jak dobrze pójdzie, odchowają jedno młode w roku. To nie są takie gryzonie, że jak mamy parkę na wiosnę, to jesienią możemy mieć setki. Tutaj raczej ich dynamika rozrodu przypomina orły, czyli jedno młode w roku. Taki karlik żyje przeciętnie 4-5 lat, czyli jest w stanie w swoim życiu wychować, jak dobrze pójdzie, 4 młode. Co drugie to jest samica, tylko one rodzą. W związku z tym odbudowanie populacji po tym, jak została wytruta przez nas, przez ludzi, trwa dziesięciolecia. Niektóre gatunki, właśnie te, u których nieco częściej spotyka się bliźnięta, ale to nie jest jedyny powód, właśnie odbudowują powoli populacje swoje i coraz częściej możemy je spotkać. Oczywiście nie tylko trucie było powodem, dla którego nietoperze w Polsce, nie tylko w Polsce faktycznie, w znacznej części Europy znacząco zmniejszyły swoje liczebności. Jeden z powodów, dla których na przykład na takiej nocy duży ginie, to jest brak siedlisk. Nietoperze kiedyś występowały albo w dziuplach dużych drzew, albo na przykład na niezagospodarowanych strychach. Właśnie nocki duże potrzebują strychy obszerne, takich pomieszczeń jak kościoły, szkoły. Kiedyś było ich wbród. Oczywiście w tej chwili nadal strychów jest kościelnych duże, ale często one są po remoncie,
1: uszczelnieniu,
0: zapiankowaniu i tak dalej. I po prostu te nietoperze nie mogą się do nich dostać. Dotyczy to właśnie przede wszystkim różnych budynków, obszernych budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale i tak dalej. I momencie, gdy takich schronień letnich dla kolonii rozrodczych brakuje, no to muszą się te nietoperze wynosić. To samo zimą, one potrzebują dużych, obszernych, na przykład fortyfikacji, jaskiń i tak dalej, o stałej temperaturze między 6 a 9 stopni Celsjusza, no i też zagospodarowywane na różne obiekty albo niszczające te obiekty.

0: No, spowodują, że tych schronień jest coraz mniej. Stąd tak ważne jest, żeby zachowywać te, które ciągle istnieją, a w miarę możliwości również tworzyć nowe.
1: Dlatego uruchomiliście Państwo program Dom Przyjazny Nietoperzom. No niecały rok temu taki program się pojawił. Na czym on polega?

0: nawet duże owocorzemy, które wiszą za dnia na drzewach, są powszechnie widoczne. I tam nietoperze w ogóle nie budzą strachu i ludzie z tamtej strefy kulturowej są często zdziwieni. Co mają ci Europejczycy z tymi nietoperzami? Że w każdym horrorze muszą się pojawić jakieś przedziwne mutanty nietoperzowe, które nie wiadomo po co rzucają się na ludzi albo inne jakieś przedziwne rzeczy robią. Nietoperze są tak samo groźne jak wróble, motyle czy inne powszechnie przez nas widziane na co dzień zwierzęta, które w ogóle przechodzimy koło nich nie widząc ich, a w momencie, gdy wleci do domu nietoperz, no to często budzi przerażenie. Tylko działania edukacyjne, intensywne są w stanie przełamywać te stereotypy i między innymi temu służy ten projekt. Nietoperze, niektóre gatunki w ogóle nie występują nigdzie indziej w Polsce niż w budynkach, w większości budynkach mieszkalnych. Tylko, że tak jak powiedziałem, robią wszystko, co tylko możliwe, żeby nie być zauważone, czyli wylatują po zmroku, wracają przed świtem, za dnia śpią gdzieś tam wciśnięte w głębokie szczeliny, a najbardziej może wskazać na ich obecność jest to, że nagle do tej pory na przykład nie mogliśmy wieczorami siedzieć w naszym ogródku, bo nas zawsze cięły komary, bo niedaleko są jakieś stawy, a nagle komary wieczorami zniknęły. No bo prawdopodobnie pojawiła się w pobliżu albo wręcz w naszym domu kolonia karlików. Kolonie karlików rzadko kiedy liczą sobie mniej niż 100, w tej chwili najczęściej gdzieś około 300 samic. Każda samica zjada każdej nocy około 2000 owadów wielkości komara latających po zmroku, najczęściej właśnie komarów. No to rzeczywiście tych komarów każdej nocy setki tysięcy w okolicy ginie, no i ich liczebność od razu maleje.
1: Czyli powinniśmy być wdzięczni nietoperzom i raczej darzyć się sympatią.
0: Tak, oczywiście zdarza się, że obecność nietoperzy powoduje pewne uciążliwości. Taka kolonia, jeżeli ma wylot na przykład nad tarasem, na którym mamy zwyczaj wieczorem siedzieć, jeść kolację, pić kakałko, no i nie chcemy mieć tych wiktuałów w małej czarnej posypce, czyli w głanie nietoperzowym, no to zaczyna się drobny problem, ale te problemy naprawdę można rozwiązać, niekoniecznie wykurzając czy zabijając nietoperza, co niestety też się zdarza, co jest oczywiście przestępstwo. Ale czasami wystarczy półeczka mała albo przesunięcie, otworzenie innego otworu i zaproponowanie tym nietoperzom, żeby wylatywały sobie gdzieś w narożniku domu nad trawnikiem, a niekoniecznie nad naszym tarasem. Trudno uwierzyć, że w XXI wieku, i to już ponad ćwierć tego wieku mamy za sobą, ciągle ludzie w Polsce wierzą, że nietoperze wplątują się we włosy.
1: No i skąd ta historia?
0: Że nad krową przelecą, mleko jej zabiorą, że urok rzucą, że się na nas, jak wejdziemy do pokoju, a lata ten nietoperz, to się na nas rzucą. Przeciętny człowiek jest 10 tysięcy razy większy od nietoperza. Czy my byśmy się rzucili na stworzenie wielkości kilkunastu wielorybów? A taka mniej więcej jest proporcja między nami właśnie, a nietoperzami. No nie miałoby to żadnego sensu. Tak samo nie ma sensu, żeby się nietoperze na nas zrzucały. Ale ciągle te takie mity pokutują, no i musimy je zwalczać. Tu niestety czasami się przyczyniają do tego przedstawicieli państw, pani fachu. Dziękuję za możliwość tutaj sprostowania tych mitów. Mianowicie pojawiają się ciągle informacje sensacyjne. Wścieklizna, proszę państwa, dziecko umarło z powodu tego, że obudziło się z nietoperzem na twarzy, tylko brak informacji, że to było w Amerykach, bo tylko tam, w Amerykach, występuje ta klasyczna wścieklizna, która występuje u psów, ludzi, na którą 60 tysięcy ludzi co roku umiera, występuje u nietoperzy. Nigdzie na żadnych innych kontynentach nie występuje, a tam się takie informacje w mediach pojawiały dlatego, bo tam na przykład w takiej Kanadzie to bardzo, bardzo rzadko jakiś nietoperz z wścieklizną się pojawi. Jak już się pojawił, i no to jest sensacja, ale kanadyjska. U nas w Europie nietoperzy, owszem, występują ich choroby, w tym nawet 7 gatunków europejskiej wścieklizny nietoperzowej, która praktycznie nie przenosi się nawet na inne gatunki nietoperzy, nie mówiąc o innych ssakach. W całej Europie od pół wieku znanych jest 6 przypadków, że się ludzie zarazili wścieklizną nietoperzową, głównie to byli badacze nietoperzy. A wystarczy zachować elementarny, zdrowy rozsądek i żadnych dzikich zwierząt, które znajdziemy, zwłaszcza zachowujące się nienormalnie, na przykład nietoperze leżące na ziemi, nie chwytamy gołymi dłońmi. Jak będziemy tę metodę stosować, nie będziemy gołymi dłońmi chwytać nietoperza, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Najgorsze, co nietoperz może na nas zrobić, to może na nas nasyczeć. Może to albo zignorować, albo można nasyczeć na niego, na przykład uwalniać.

0: zaczynając go skądś, bez znaczenia, którą się opcję wybierze, obie są równie bezpieczne dla nietoperza i dla nas.
1: Czy nietoperz nas nie zaatakuje? Te mity, które właśnie, o których pan wspomniał, czyli wplątywanie we włosy, czy to, że krowa nie będzie dawała mleka, skąd one się wzięły?
0: Nie do końca wiadomo. Różne są teorie. Na przykład, jeżeli chodzi o wplątywanie się we włosy, to jedna z teorii mówi, że po prostu rozpowszechniano to po to, żeby się dziewczęta po nocy same nie włóczyły.
1: Czyli takie trochę straszenie, jak nas straszono czarną wołgą, która porwie dzieci, albo połknięcie pestki gwarantuje, że w brzuchu wyrośnie drzewo. To mniej więcej tyle ma prawdy wplątywanie się nietoperzy we włosy.
0: Dokładnie tak. Absolutnie tego nie robią, bo nie ma żadnego biologicznego powodu do tego, żeby to robiły.
1: Wspomniał pan, że mamy w Polsce 27 albo 28 gatunków nietoperzy. Pewnie niektóre z nich mają się lepiej, a inne są w mniejszości, trudniej im się żyje. Chociaż my kojarzymy w zasadzie takiego jednego nietoperza. No po prostu czarny i wisi głową w dół. Czym one się od siebie różnią?
0: Na 27 lub 8 gatunków nietoperzy tylko jeden z tych żyjących w Polsce jest rzeczywiście prawie cały czarny. To jest mopek. Bardzo fajny nietoperz. Uszy wyrastają mu ze środka nosa, w związku z tym wygląda tak, jakby miał oczy w środku uszu. Jest to bardzo rzadki, chroniony, tworzy się dla niego obszary Natura 2000. W budynkach niezbyt często występuje leśny gatunek w spękaniach kory drzew. A różnią się wszystkim wielkością, kolorami, kształtem uszu, zwyczajami, dźwiękami, które wydają, pieśniami godowymi. Niektóre gatunki są do siebie naprawdę bardzo podobne. Na przykład karliki po zdjęciach bardzo trudno rozpoznać. Różnią się użyłkowaniem skrzydeł, właśnie melodią pieśni godowej. I takimi niektóre gatunki się różnią szczegółami typu guski na zębach, czy wykrzywienie takiego fałdku skóry na uchu. A niektóre naprawdę znacząco. Gacki, na przykład mam dwa gatunki gacków, mają uszy wielkości 3/4 długości ciała. Trudno pomylić się z czymś innym, jeszcze ewentualnie z nockiem Bechsteina, który też ma to stosunkowo długie uszy, ale nie aż tak. Podkowce, mamy dwa gatunki też podkowców, głównie najliczniejszy podkowiec malutki, owijają się skrzydłami, gdy wiszą gdzieś u powały strychu. Większość nietoperzy w ogóle nie wisi właśnie tak luzem u powały strychu, tylko na przykład wciskają się najchętniej w szczeliny. To najliczniejsze w Polsce karliki, właśnie to robią, są to tak zwane gatunki szczelinowe. Jak sobie, proszę Państwa, wyobrażacie największego polskiego nietoperza? Wielkości gołębia? Nie. Największy polski nietoperz ma mniej więcej tułów wielkości polca wskazującego i środkowego razem wzięty. Proszę spojrzeć na swoją dłoń. Dwa palce razem złożone to jest tułów już takiej samej nazwy wielkich nietoperzy. Borowiec wielki, borowiec olbrzymi, nocek duży. To są te największe. Najmniejsze karliki to jest mniej więcej połowa damskiego małego palca. To są najliczniejsze nietoperze. Jak one rozwiną skrzydła, które mają długie kończyny przednie, plus ta błona lotna jest rozciągnięta na kończyniach tylnych, na ogonie, to w locie wydaje się, jakby to był prawie wielkości wróbla. Ale tak naprawdę to centrum dowodzenia, czyli sam nietoperz per se, no to jest właśnie połowa małego palca. Z tego główka, no to jest mniejsze od paznokcia. Z tego mózg, no to łebek od szpilki. I w tym łebku od szpilki, proszę sobie wyobrazić, i te informacje, ile informacji musi się zmieścić, skoro on jest w stanie, taki karlik, lecieć z Estonii do Wielkiej Brytanii albo do Hiszpanii na zimowanie, bo one akurat odlatują do ciepłych krajów, do cieplejszych na zimę, i następnie wrócić na wiosnę na swój strych, lecąc nocą po nieznanym terenie. I to wszystko jeszcze długo, długo nasza miniaturyzacja naszych komputerów będzie musiała postępować, zanim dojdziemy do tej miniaturyzacji, która występuje u nietoperzy. Precyzja echolokacji nietoperzy. Grubość włosa jest dla nich w ogóle bez problemu do wykrycia. Nasze echosondy wzorowane na nietoperzach już są w stanie wykrywać na dnie morza przedmioty wielkości 10 cm. Czyli jeszcze dużo nam brakuje do precyzji echosond nietoperzy. Nietoperze również wiele staram się od nich nauczyć, wiele na temat długowieczności. One praktycznie nie starzeją się i uczymy się tego, jak to się dzieje, że ich organizmy się prawie nie starzeją. One potrafią hibernować. Pół roku mogą spędzać w temperaturze kilku stopni Celsjusza, czego my ciągle nie umiemy, a jakbyśmy chcieli podróżować w kosmosie, to by się taka umiejętność nam przydała. Wielu rzeczy się od nietoperzy jeszcze możemy nauczyć.
1: No i wiele może

0: Możemy się też dowiedzieć o tym, jak żyją chociażby podczas wieczorów z nietoperzami w Poznaniu, w miejscu, które jest jedną z najcenniejszych ostoi nietoperzy w Polsce, czyli Poznańskie Forty. Co to za wydarzenie, dla kogo i co ciekawego? Pewnie część tych informacji ciekawych o nietoperzach, które od pana usłyszeliśmy, też się tam pojawią, ale prowadzicie takie nocne spotkania z nietoperzami.
1: Tak, od już kilku lat prowadzimy właśnie na terenie nowego zoo w Poznaniu takie wieczory z nietoperzami. Zaczynają się one od półgodzinnej dawki wiedzy o tych nocnych łowcach. Już w trakcie tego wykładu czy prelekcji, która odbywa się wewnątrz fortu trzeciego, który jest w środku ogrodu zoologicznego, już nad nami, nad widzami zaczynają latać pierwsze nietoperze, a później jest nocny spacer po ogrodzie zoologicznym, podczas którego możemy słyszeć dzięki specjalnym detektorom, oglądać między innymi dzięki podczerwieni, kamerom działającym podczerwieni czy termowizyjnym, możemy oglądać te nietoperze, słuchać i oczywiście również specjalista interpretuje to, co słyszymy, czyli co jest pieśnią godową karmika. Można ją wysłuchać na przykład w zwolnionym 10-krotnie tempie i nagle okazuje się, że takie krótkie trzaskopiski układają się naprawdę w całkiem interesującą i melodyjną pieśń. Na tych spotkaniach stosunkowo niestety niewiele osób każdego roku może w nim uczestniczyć, no bo grupy nie mogą być zbyt liczne. Zapraszam jeszcze, z tego co wiem, to są pojedyncze wolne miejsca na stronie Salamandry. Można znaleźć formularz na zapisy. Udział jest bezpłatny. Warto.
0: I jeszcze są miejsca. Trzeba się szybko decydować. Dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Nie bójmy się nietoperzy. Pozwólmy im spokojnie zwisać.
0: Tak jest. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Będą obowiązywały od 2 października do końca marca przyszłego roku. MSWiA tłumaczy decyzję wciąż funkcjonującym szlakiem migracyjnym przez kraje bałtyckie i Białoruś. Z danych ministerstwa wynika, że tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami objęły ponad 4 miliony osób. Około 2 tysiącom odmówiono wjazdu do Polski. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono w lipcu zeszłego roku. Według rządu jest to konieczne do zmniejszenia niekontrolowanych migracji. 8 godzin, tyle od dziś w Krakowie, będzie trwała nocna prohibicja. Miasto wydłużyło zakaz sprzedaży alkoholu o 2,5 godziny. Dotychczas pod Wawelem zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywał od północy do 5.30 rano, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
5: Zakaz jest rozszerzony na godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to wszystkich sklepów, czyli zarówno supermarketów, jak i różnych drobnych sklepów, jak i też sklepów zlokalizowanych na stacjach benzynowych. I obejmuje ten zakaz cały obszar naszego miasta, wszystkie 18 dzielnic.
4: Nocna prohibicja działa w Krakowie od ponad 3 lat. Nie dotyczy lokali gastronomicznych, m.in. restauracji i barów. Straż Miejska i Policja porównała statystyki z 2022 i 2025 roku. Służby odnotowały spadek liczby interwencji związanych ze spożyciem alkoholu o 70%. Na kilka dni przed narodowym czytaniem po mickiewiczowskie dziady sięgnęli poznaniacy. W domu Polonii na Starym Rynku, nad lekturą pochylili się członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Arcydzieła kultury polskiej należy promować, mówi jedna z organizatorek dzisiejszego czytania dziadów, Krystyna Liminowicz.
6: Dziady pod każdym względem to utwór po pierwsze stricte polski, jest stricte narodowy, zarówno w tej części swojej ludycznej, kiedy mówimy o drugiej części Dziadów, jak i tej mesjanistycznej, kiedy wieszcz wyobraża sobie, że Polska będzie mesjaszem narodów. Owszem, tak jak Chrystus będzie cierpieć,

0: ale potem Polska zmartwychwstanie.
1: W tym roku Narodowe Czytanie Dziadów z inicjatywy Pary Prezydenckiej odbędzie się w najbliższą sobotę. Każdego roku czytane jest inne polskie dzieło. Celem akcji jest promocja polskiej literatury.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, są 33 minuty po godzinie 19. Zapraszam już na program Samozdrowie.
3: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, Państwa i mojego. Jest z nami Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
3: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że w naszych szkołach zmiany, zmiany, zmiany. Dzieci radośnie wybiegły dziś ze szkoły. Żartuję, bo pewnie część radośnie, a część z nosem na kwintę. Jutro znowu do tej szkoły wbiegną, a tutaj zmiany. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, ministra zdrowia. I to są zmiany dotyczące tego, co można zjeść w stołówce i co można kupić w sklepiku albo w automacie, które bo to przecież te urządzenia zagościły już w naszych szkołach. Co się takiego dzieje, że potrzebne było aż rozporządzenie, nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Czy polskie dzieci rzeczywiście odżywiają się na tyle źle, że państwo musi zacząć ingerować w to, co pojawia się w szkolnych stołówkach czy w sklepikach?
4: Pani redaktor, zmiany, zmiany, zmiany. Zmiany oby na lepsze. Dlaczego? Dlatego, że od września na talerzach faktycznie w stołówkach pojawi się zdecydowanie więcej warzyw, więcej owoców, rośliny strączkowe, ale przede wszystkim też produkty pełnoziarniste. Będzie też absolutnie nieograniczony dostęp do wody jako tego podstawowego napoju dla dzieci. To, co jest chyba też zmianą na dobre, nie chyba, a na pewno, to, że będziemy ograniczali cukier, że będziemy ograniczali smażone potrawy i żywność wysoko przetworzoną. Pani redaktor, związane to jest przede wszystkim ze zdrowiem populacyjnym. Ja bym te zmiany odbierała raczej w kontekście inwestycji w zdrowie młodych Polaków i w zdrowie dorosłych Polaków. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy zdrowe posiłki podawać dzieciom, to z tych zdrowych dzieci wyrosną nam zdrowi dorośli. To jest jakby konsekwencja tych wszystkich wyborów. Dlaczego taki duży nacisk na to, aby te posiłki były zdrowe, aby zacząć w końcu tą chyba ogólnopolską dyskusję też o zdrowych posiłkach, która przełoży nam się na stan zdrowia. Szanowni Państwo, mamy trzy główne przyczyny zgonów w Polsce. Pierwszą przyczyną są to choroby układu krążenia. Choroby układu krążenia mają to do siebie, że mają kilka ważnych czynników ryzyka. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, a jest to czynnik absolutnie modyfikowalny, to nadwaga i otyłość. Kolejne to oczywiście aktywność fizyczna, niska w tym wypadku, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu, ale tutaj przede wszystkim mówimy o tej diecie, o zapobieganiu nadwadze i otyłości.
3: I niestety, proszę Państwa, warto tutaj wspomnieć badania Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że nasze dzieci, nasze nastolatki niestety przodują, jeśli chodzi o nadwagę i chorobę otyłościową w Europie. No tak się po prostu składa i rozumiem, że to nowe rozporządzenie i ten sposób wprowadzenia zdrowej diety do polskich szkół, no to jest właśnie próba edukacji i nauczenia innego sposobu odżywiania.
4: Zdecydowanie tak. Ja jeszcze tutaj podeprę się kilkoma statystykami, gdzie mówimy na przykład przez pryzmat siedmiolatków. W przypadku siedmiolatków ponad 27% dzieci ma problem z nadmierną masą ciała. I biorąc pod uwagę wiek, który nam rośnie, to im starsze dziecko, tym większy problem z nadmierną masą ciała, więc absolutnie tak. To, o czym mówi pani redaktor, to jest jakby próba pogodzenia, bo my idziemy tutaj dwutorowo. Jeden obszar to jest wprowadzony standard żywieniowy w szkołach, gdzie eliminujemy produkty wysoko przetworzone i cukier i kładziemy duży nacisk właśnie na warzywa, na owoce, na produkty pełnoziarniste i rośliny strączkowe, a drugi jakby obszar pracy szkoły, bo też musimy patrzeć na szkołę.

0: szkoły jako na instytucję publiczną, która w ramach zadań ma również promocję i ochronę zdrowia. I tutaj jest niewątpliwie edukacja zdrowotna. Bardzo ważnym elementem jest edukacja zdrowotna, która oprócz tego, że pokaże dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie, ale też nauczy wybierać te zdrowe produkty. Ja myślę, że szkoła tutaj też podejdzie i podchodzi, bo wracamy do zajęć praktyczno-technicznych w szkołach. Wprowadzamy edukację zdrowotną jako przedmiot obowiązkowy. I tutaj też będzie bawienie się, w cudzysłowie, bawienie się jedzeniem. Co to znaczy? To znaczy, bo my to wiemy ze swoich lat, wiemy też
1: no
0: z pracy
1: właśnie,
0: ze szkołami.
1: Kiedyś na ZPT robiło się sałatkę.
0: Robiło się sałatkę. Teraz tą sałatkę robi się w przedszkolu. Teraz tą sałatkę robi się w młodszych klasach szkoły podstawowej, gdzie dzieci współuczestniczą w tym procesie, oczywiście we współpracy z nauczycielem, przygotowują tą sałatkę, niejednokrotnie kroją nożami jednorazowymi, żeby się nie uszkodzić, nie zranić. Natomiast dzieci współuczestniczą w przygotowywaniu tych posiłków i to, co jest istotnym aspektem tego przygotowywania posiłków, to to, że kiedy je przygotują, one chcą je spróbować. I to jest tak ważny element tej takiej szeroko pojętej edukacji, ale tego szerokiego podejścia systemowego, myślę, w tej chwili.
1: Ale są emocje, bo ja już zresztą widziałam kilka takich rozemocjonowanych filmików gdzieś w mediach społecznościowych, bo najwięcej emocji wzbudza chyba obowiązkowo raz w tygodniu obiad bez produktów odzwierzęcych, oparty na roślinach strączkowych, których my właściwie nie jemy, bo my przestaliśmy jeść soczewice, ciecierzyce, fasole. Dlaczego zdecydowaliście się państwo właśnie na taki obowiązek? Przypomnę, że żyjemy jednak w kraju, gdzie można zostawić ziemniaczki, ale trzeba zjeść mięsko.
0: I tak, do tej pory to pokutowało i pokutuje, myślę, chyba do dzisiaj w wielu rodzinach, że owszem, ziemniaczki można zostawić, natomiast mięsko jest najważniejsze. Tylko pytanie, jak przygotowywane jest to mięsko? Bo jeżeli mówimy o mięsie smażonym, wysoko przetworzonym, to nie jest to zdrowe dla dzieci. Natomiast my chcemy tutaj też absolutnie promować tym standardem 2 dni mięsne, tak zwane mięsne, gdzie mówimy o mięsie świeżym, o produktach świeżych. Natomiast to, o czym mówi też pani redaktor, o roślinach strączkowych, to ja powiem tak, no nie ma chyba lepszego źródła białka, lepszego białka pochodzenia roślinnego, czy minerałów, jak właśnie rośliny strączkowe. I chcemy też, przywracając jakby do łask rośliny strączkowe, chcemy wprowadzić tą taką różnorodność na talerzu. Bo z jednej strony możemy powiedzieć, no dobrze, 2 dni mięsa, więc ograniczamy białko. Nie, my właśnie białko wprowadzamy, ale wprowadzamy białko roślinne dzięki roślinom strączkowym.
1: Ta edukacja na pewno się przyda, bo w tych filmikach pełnych grozy, które ja już gdzieś widziałam w mediach społecznościowych, no pojawia się taki argument, że oto na siłę resort zdrowia chce zrobić z dzieci wegetarian i że to jest takie niezgodne z tym naszym klasycznym polskim jadłospisem, bo tak, przypomnę i pani minister też o tym mówiła, myśmy zapomnieli w ogóle o roślinach strączkowych. Mam nadzieję, że one wrócą do łask. Mówię to jako roślinożerca, fasola, soczewica, ciecierzyca, fantastyczne źródła białka. Ale sporo emocji budzi też sama nazwa diety, dieta planetarna. Rodzic może zapytać, dlaczego Ministerstwo Zdrowia zajmuje się planetą zamiast zdrowym żywieniem dzieci. O co chodzi w tej diecie planetarnej?
0: Dieta planetarna ma też na celu zminimalizowanie strat żywności. Bo to jest jakby głównym przesłaniem, czyli to, że tak naprawdę biorąc pod uwagę planetę jako całość, nie marnujemy zasobów tej planety. Wytworu ludzkiej pracy zresztą, tak na dobrą sprawę. I tutaj też poprzez tą różnorodność, poprzez to, że dzieci będą edukowane w zakresie zdrowego odżywiania, to, że te posiłki mają być kolorowe i zachęcające do spożywania, to też spodziewamy się tego, że będzie mało strat, jeśli chodzi o odpad. I to wszystko ze sobą współgra, bo w przypadku, kiedy dzieci będą zachęcone do tego jedzenia i poznają te smaki, myślę, dobre smaki, bo ja też jak pani redaktor jestem ogromnym zwolennikiem roślin strączkowych, to są bardzo dobre smaki, tylko trzeba je poznać. I ten pierwszy miesiąc to będzie taki miesiąc, myślę, oswajania się i dzieci, i pracowników stołówki. Dlaczego? Dlatego, że na pewno pracownicy stołówki będą obserwowali preferencje żywieniowe. To będzie takie żywe ćwiczenie na żywym organizmie. Czyli dzieci dostaną posiłki. Myślę, że też posiłki, znaczy nie myślę, te posiłki powinny być wprowadzane w oparciu o jadłospisy ubiegłego

0: roczne, bo doskonale pracownicy stołówek wiedzą, jakie są preferencje żywieniowe dzieci, więc to powinno być wprowadzane stopniowo, nie nachalnie, ale mimo wszystko z zachowaniem tego standardu i też należy obserwować dzieci, czy one spożywają te posiłki, w jaki sposób, czy dużo zostaje na talerzach, ale też myślę rozmowy z samymi dziećmi tutaj dużo dadzą i myślę, że ten miesiąc pierwszy będzie kluczowy, ale po to, żeby się wszyscy nawzajem oswoili siebie.
1: Miesiąc kluczowy, ale co zrobicie, jeżeli za 4 tygodnie nie pojawią się głosy, że dzieci tego nie jedzą, zdrowe obiady lądują w koszu. Już teraz pojawiają się takie głosy pracowników szkół i stołówek, że dzieci tego nie polubią. Już tak na wszelki wypadek. Dzieci tego nie jedzą. Rozumiem, że wszyscy teraz się po prostu oswajamy.
0: Tak, wszyscy się oswajamy. Ja też nie chciałabym iść w takim kierunku, że będziemy wyrażali zdanie za dzieci. To nie chodzi o to, że dzieci nie polubią, bo my nie wiemy, co tak naprawdę te dzieci nam przekażą za miesiąc. Przede wszystkim ja też uważam, że dzieci jedzą oczami. Jeżeli ten posiłek będzie atrakcyjnie podany i dzieci będą widziały i będą jadły go grupowo, to myślę, że to będzie duży sukces, ale też mówię, ale poobserwujmy dzieci i dajmy dzieciom szansę zwyczajnie.
1: Nowe przepisy mówią też o rybie, minimum raz w tygodniu, zupach, dwóch zupach na wywarach warzywnych, no świeżym mięsie, o którym już pani minister mówiła, ograniczeniu smażenia, większej ilości warzyw, produktów pełnoziarnistych. To wszystko brzmi bardzo dobrze, ale czy państwo policzyliście, czy to nie zwiększy kosztów przygotowania obiadu, bo pewnie niektórzy rodzice się zaczynają obawiać, że będą więcej płacić.
0: Znaczy, chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę wysokość opłaty ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. To po pierwsze. Natomiast w przypadku tak zwanego wsadu do kotła, bo tutaj też możemy mówić o tak zwanym wsadzie do kotła, to przede wszystkim cena końcowa tak naprawdę jest wypadkową kilku elementów. I tutaj mówimy o samym produkcie. Mówimy też o liczbie wydawanych posiłków, bo wiemy, że im większa liczba wydawanych posiłków, tym tańszy staje się ten posiłek. Ale też mówimy o organizacji samej kuchni, czyli to, czy jest to kuchnia, która jest kuchnią własną szkoły, czy są to usługi cateringowe. Tak, bo to jest ta różnica. Natomiast tutaj może być różnica. Natomiast tak naprawdę nam też zależy na sezonowości i lokalności tych produktów, bo zupełnie inaczej kształtują się ceny chociażby, nie wiem, no ogórków czy warzyw w sezonie zimowym, zupełnie inaczej w sezonie letnim. Więc my tutaj kształtując ten standard i przygotowując standard, oparliśmy się o dużą sezonowość i lokalność produktów właśnie po to, żeby te ceny nie wzrastały. I szacunki są takie, że przygotowanie pełnowartościowego, roślinnego posiłku jest w żywieniu zbiorowym o 15-30% tańsze, aniżeli posiłku z mięsem.
1: I rozumiem, że szkoły miały sporo czasu, żeby się do tego przygotować.
0: Rozporządzenie zostało podpisane pod koniec lutego, w drugiej połowie lutego. Szkoły miały ponad pół roku na to, żeby się przygotować. Oczywiście wcześniej trwały też konsultacje i przygotowywanie samego rozporządzenia we współpracy z instytucjami, które mają za zadanie jakby nadzorować i monitorować rozwój dzieci w Polsce, czyli na przykład z Instytutem Matki i Dziecka, z ekspertami odżywienia w przypadku właśnie rozwijającego się młodego organizmu. My to komunikowaliśmy od wielu miesięcy. Rozporządzenie, tak jak mówiłam, w drugiej połowie lutego, więc szkoły miały bardzo dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Ale jest jeszcze jedna chyba dosyć ciekawa rzecz, ponieważ mamy Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej i tam, wchodząc na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, można skorzystać z gotowych, przygotowanych wcześniej jadłospisów. Więc tak naprawdę tutaj mamy już
1: bardzo dużo
0: podpowiedzi. I nie dalej jak dzisiaj zerkałam nawet na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Są naprawdę świetne jadłospisy.
1: Ale muszę zapytać, bo są też dzieci, które no, w ogóle nie jedzą mięsa, więc nie zjedzą ani tych posiłków mięsnych, ani tych z rybą. Co wtedy? W dniu, w którym szkoła podaje mięso albo rybę, dziecko ma dostać alternatywę roślinną. Czy to oznacza, że każda stołówka musi być przygotowana na takie dwa jadłospisy?
0: Tak, Tylko proszę też zauważyć, że to nie jest tak, że jeżeli mamy na przykład makaron z sosem mięsnym, że załatwimy sprawę wyrzucając mięso z tego dania. Nie, ale jeżeli

0: część dzieci dostanie makaron z sosem mięsnym, a część dzieci, ta, która je produkty pochodzenia roślinnego, dostanie na przykład brokuły czy makaron z sosem brokułowym, to właśnie spełniliśmy ten element.
1: Sklepik, bo to też się zmienia. Sklepiki szkolne miały już jedną, przeżywały już jedną rewolucję. Ja pamiętam 2015 rok, tak zwany Lex Drożdżówka, czy tam Lex Pączek, kiedy usiłowano ze szkolnych sklepików wyrzucić rzeczy bardzo niezdrowe. Batoniki, ociekające lukrem ciastka. To rozporządzenie zmienia też sytuację dotyczącą sklepików. Co od jutra zniknie ze szkolnego sklepiku? Czego dziecko już tam nie kupi?
0: No przede wszystkim tego, o czym mówiła pani redaktor. Generalnie nastawienie jest takie, że zarówno w sklepikach, jak i w automatach będą sałatki, będą warzywa, będą owoce, będą soki naturalne, będzie woda dostępna bez ograniczeń, ale też na przykład, tak dla przykładu, to co pani redaktor mówiła, że znikną chipsy, bo my zawsze mówimy, chipsy są w automatach, chipsy znikną. W zamian za to pojawią się na przykład suszone owoce. W sklepach widzimy suszone jabłka pokrojone, liofilizowane truskawki i to w zamian za to.
1: Ale ciekawy paradoks, bo szkoła nie może, czy sklepik, czy w automacie dziecko nie może kupić części produktów, ale rodzic może włożyć je po prostu do plecaka. Przepisy nie obejmują przecież jedzenia przynoszonego z domu. Czy nie przeceniamy trochę możliwości regulowania dziecięcej diety rozporządzeniem?
0: Znaczy, my tutaj absolutnie nie ingerujemy też w rolę rodzica. Tutaj absolutnie rodzic ma dowolność. Natomiast chciałabym jeszcze raz podkreślić, że szkoła jako placówka oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest również kształtowanie zdrowotności dziecka, musi być spójna w swoim przekazie. Więc oprócz tego, że naucza o zdrowym odżywianiu, chociażby w ramach tej edukacji zdrowotnej już wspomniano kilkukrotnie, ale też pokazuje to zdrowe odżywianie bezpośrednio na talerzu, więc też chodzi o spójność tego przekazu.
1: Znaczy nie możemy uczyć o zdrowym żywieniu, a jednocześnie pozwalać, żeby na końcu korytarza można było kupić niezdrową żywność. No ale dziecko może wyjść na przerwie czy po lekcjach do sklepiku obok i kupić sobie chipsy, słodki napój, batony. Czy my nie przenosimy tego problemu po prostu kilkadziesiąt metrów dalej?
0: I takie sytuacje mogą się zdarzać. My bierzemy pod uwagę to ryzyko, natomiast nie wyeliminujemy wszystkich tych ryzyk, ale jeszcze raz powtarzam, szkoła musi być spójna w przekazie i trzymamy się tego, że w instytucjach publicznych chcemy promować i chcemy wzmacniać zdrowotność całego społeczeństwa.
1: Kto tego będzie pilnował? Czy rodzic, który zauważy, że w szkole jednak no nie wygląda to tak jak zgodnie z rozporządzeniem, może gdzieś zapukać i powiedzieć, proszę sprawdzić, czy na pewno to, co moje dziecko dostaje w szkole, jest zgodne z tymi zasadami zdrowego żywienia?
0: Rodzic zawsze może zapukać i tutaj absolutnie taką osobą, która nadzoruje czy organizuje to żywienie w szkołach, jest dyrektor szkoły. Więc rodzic może to zgłosić poprzez wychowawcę do dyrektora szkoły, ale może też sam udać się do dyrektora szkoły i zgłosić te swoje wątpliwości. Natomiast na końcu jeszcze stoi zawsze Państwowa Inspekcja Sanitarna, ale powtarzam, że pierwsze drzwi to jest dyrektor szkoły.
1: To za chwilę to się przekonamy, jak to funkcjonuje w praktyce. Pamiętam ten i wracam ciągle do tej sytuacji sprzed ponad 10 lat, kiedy faktycznie doszło do zamykania się szkolnych sklepików. One po prostu nie udźwignęły tego, bo dzieci ustawiały się tam w kolejce po rzeczy słodkie. Wtedy te drożdżówki przysłowiowe zostały eksmitowane, czy ciastka, czy nie będzie w tej chwili takich skarg, że oto po działaniach resortu zdrowia szkolne sklepiki upadają, a dzieci biedne i wiotkie chodzą głodne.
0: Znaczy, ja powiem tak, spożywając cukier, te dzieci w dalszym ciągu będą chodziły głodne, bo nie dostarczą sobie pełnowartościowego posiłku. Natomiast ta oferta jest na tyle szeroka, biorąc pod uwagę właśnie suszone owoce, biorąc pod uwagę sałatki, kanapki, biorąc pod uwagę, nie wiem, no, nasiona bez dodatku soli i cukru, ale też soki, przeciery, jest na tyle szeroka, że uczeń powinien wybrać sobie coś z tej oferty i z drugiej strony sprzedawcy powinni zadbać o to, aby ta oferta była na tyle atrakcyjna, a przy okazji powinna być też opłacana dla sprzedawcy, tak na

0: naprawdę. Pani minister, ma pani nadzieję, że dzieci wyniosą te zasady do własnych domów?
1: Ja bardzo bym chciała. Ja bardzo bym chciała. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że szkoły potrafią kształtować zdrowotność. To pani redaktor, ja troszeczkę tak odejdę od tematu, bo nasuwa mi się tutaj jeden taki przykład sprzed kilku lat, gdzie mówiliśmy też o myciu zębów. To jest bardzo ważny aspekt. I w momencie, kiedy uczniowie szkoły, w której pracowałam, robiliśmy fluoryzację, też zakupowaliśmy szczoteczki do zębów. Pani redaktor, zdarzały nam się dzieci w klasie pierwszej, drugiej szkoły podstawowej, gdzie były to pierwsze szczoteczki w życiu. I to jest właśnie przykład pokazujący, że szkoła absolutnie wpływa na kształtowanie zdrowotności dzieci. Absolutnie tak.
0: Nie można zrobić kroku wstecz. Ja wiem, że były kraje, w których próbowano wprowadzić takie zasady żywienia. Robili to nawet czołowi influencerzy gotujący i zajmujący się kulinariami. Nie zawsze to się udawało. Zdarzało się, że trzeba się było z tego wycofać. Ja rozumiem, że tutaj stanowisko jest jasne i taka silna wola, że jednak chcemy coś zmienić, prawda?
1: Absolutnie tak. No, zależy nam na tym, żeby dzieci były zdrowe. Zdrowe dzisiaj, zdrowe w przyszłości. Tu już wybrzmiało dzisiaj, że 30% społeczeństwa ma problem z nadwagą i otyłością. My chcemy temu absolutnie zapobiec, ale nadwaga i otyłość to nie wszystko. Tutaj też mamy cukrzycę typu drugiego. Mamy choroby układu krążenia wspomniane wcześniej. To jest cały szereg chorób, którym można zapobiec poprzez odpowiednio wcześnie wdrożone działania. I jednym z takich działań, bardzo ważnych działań, jest właśnie odpowiednie żywienie dzieci.
0: Umówmy się na kolejną rozmowę za rok. Co będzie miarą sukcesu?
1: Miarą sukcesu będzie, ja pod kątem jakby planowania i organizacji żywienia zbiorowego patrzyłam zawsze pod kątem tego, ile żywności później się marnuje. Jeżeli okaże się, co bierzemy pod uwagę, że te posiłki będą na tyle atrakcyjne, że nie będziemy marnować żywności, to będzie niesamowity sukces. A przy okazji zadbamy o zdrowie dzieci.
0: Mamy nadzieję, że taka profilaktyka zostanie wdrożona. Ja cały czas wracam do tego, że już widziałam takie rozmaite opinie pojawiające się o tym, że no przede wszystkim ta nasza mięsna kultura i to wychowanie w takiej tradycji, że bez mięsa, bez dostępu do białka zwierzęcego nie można zbudować silnego organizmu, co jest oczywiście nieprawdą. Mam ogromną nadzieję, że właśnie do łask wrócą wszystkie rośliny strączkowe, czyli fantastyczne źródło roślinnego białka. I mam też nadzieję, to o czym mam nadzieję, że też wybrzmiało, że te dzieci zabiorą ze sobą tą wiedzę do domów. Chciałabym zobaczyć taką sytuację, żeby one podpowiedziały inny jadłospis, inne menu we własnym domu, bo to może być niezwykle ciekawe, że nagle się okaże, że można zrobić kotlet z soi, a zamiast mięsa niech na tym talerzu się pojawi no zapominana u nas już w tej chwili fasola, czy w niektórych domach w ogóle nieznana ciecierzyca.
1: Ale pani redaktor, my często obserwujemy po tych zajęciach właśnie wśród młodszych dzieci w młodszych klasach, że dzieci po takich zajęciach, gdzie uczą się przygotowywać czy sałatki żywieniowe, czy współuczestniczą w tym procesie przygotowywania żywienia, zanoszą te pomysły do domów. I wiem, że babcie bardzo chętnie wchodzą w te procesy, bo babcie to są osoby, które miały na talerzu właśnie te rośliny strączkowe. Babcie bardzo chętnie wchodzą w te procesy. Rodzice się do nich przekonują. Ja powiem tak, ja też mam w pamięci taką Natalkę, która do domu przyniosła brokuły. Przyniosła brokuły i kalafior, bo w jej domu się nie jadło. Zachęcona lekcjami w szkole zaniosła do domu z powodzeniem.
0: Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że jesteśmy świadkami jakiejś zdrowotnej rewolucji, początku wielkiej i pozytywnej zmiany dla zdrowia przyszłych pokoleń. Gościem audycji Samozdrowie była wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Serdecznie pani minister dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor i smacznego od jutra życzę uczniom.
0: Ja zapraszam do tego, żeby dać szansę tym zmianom, bo naprawdę nie jest dobrze ze zdrowiem populacyjnym. Wystarczy popatrzeć na statystyki, wystarczy rozejrzeć się dookoła, jaki duży zaczynamy mieć problem, zwłaszcza

0: z tymi młodymi ludźmi, którzy jedzą wysoko przetworzoną żywność, więc dajmy szansę zdrowemu żywieniu. Rozporządzenie, od jutra zmiany w szkolnych stołówkach, sklepikach, automatach. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
1: Samozdrowie.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, mówi premier Tusk. Uczniowie wrócili do szkół, w liceach i technikach jest już 200 klas mundurowych. Bydgoszcz pamięta o 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie MSZ i MSW poinformowali o zamknięciu w odpowiedzi dwóch rosyjskich placówek oraz innych środkach w reakcji na hybrydowe ataki Kremla.
8: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. Wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Premier Donald Tusk podkreślił, że Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Solidarność z Niemcami wyraził także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Także w Polsce dochodzi do wrogich działań wschodnich służb. W ostatnich dniach doszło do dwóch poważnych pożarów. Hali firmy z Lublina produkującej komponenty lotnicze straty oszacowano na 30 milionów złotych i fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. W Polsce w liceach i technikach działa już prawie 200 klas mundurowych. W planach MSWiA jest zwiększenie pozwoleń na prowadzenie nauczania o takim profilu o kolejnych 100. Na rozpoczęciu roku szkolnego w liceum z klasami mundurowymi w Mrozach na Mazowszu był minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
9: Poczet sztandarowy. Sztandar szkoły wprowadzić.
1: Przed wami piękny czas odkrywania swoich możliwości. A dla klas mundurowych

0: czas nauki dyscypliny, odpowiedzialności i służby drugiemu człowiekowi.
1: W tych trudnych czasach każdy, kto wybiera tę drogę, naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie słowa. I dziękuję, i takie trzymanie za niego kciuki. I to właśnie robimy.
2: MSWiA przekazało łącznie 13 milionów złotych na wyposażenie w sprzęt i mundury dla klas mundurowych. Trwają policyjne czynności w sprawie śmigłowca, który uszkodził linię energetyczną w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze ustalili, że maszyna jest zarejestrowana we Włoszech. Nadal ustalane są dane pilota i właściciela. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które mogą mieć informacje w tej sprawie, mówi młodsza aspirant Agnieszka Wilk.
3: Policjanci zwracają się do osób, które mają informację dotyczącą śmigłowca, jego pilota lub właściciela maszyny o kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu. Każda informacja może przyczynić się do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz osób z nim związanych, może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
2: Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Bydgoszcz pamięta o 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Starym Rynku odbyły się uroczystości z udziałem wojska.
4: Stańcie do apelu!
5: Cześć ich pamięci!
6: Wojna zmienia wszystko. Sprawia, że niektóre narody zapisują się w historii poprzez bohaterstwo, ale inne przez agresję i zbrodnie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, która przyniosła naszemu krajowi niewyobrażalne cierpienie i miliony ofiar.
7: Dlatego jako strażnicy historii stajemy tutaj wspólnie, przypominając o ogromie tragedii, która nie ma prawa się powtórzyć. Musimy wyciągnąć wnioski z bolesnych kart dziejów, budując bezpieczną przyszłość dla kolejnych pokoleń.
8: Byliśmy na uroczystościach, żeby upamiętnić naszych bohaterów, dzięki którym możemy być tutaj, gdzie jesteśmy.
9: Polacy walczyli o nasz kraj, o to, żebyśmy mogli spokojnie tutaj żyć.
10: To ważne, żeby pamiętać o tym, co się wydarzyło, żeby się nie powtórzyło.
4: Dla uczczenia ich pamięci, salwa honorowa!
2: Rozpoczyna się mechaniczne koszenie dna rzeki Łyny. Prace potrwają 2 tygodnie, mówi Justyna Pawlicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Utrudnień mogą spodziewać się wędkarze i kajakarze. W czasie prac w Olsztynie będą pływać specjalistyczne łodzie i będą nakładane przetamowania.
11: W celu zatrzymania i zebrania wykoszonej roślinności transportowanej z nurtem rzeki zostaną zamontowane bariery wychwytujące w 2 lokalizacjach. Przy ulicy Niepodległości oraz przy moście na ulicy Kalinowskiego.
2: Na rzece trzeba będzie zachować ostrożność i stosować się do poleceń.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody. W środę na północy i południowym wschodzie przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Temperatura w dzień od 19 stopni na północy, 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: 6 minut po godzinie 20. I Marek Grzechowski razem ze mną. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Czy Jesus to jest odpowiednia postać, która może godnie zastąpić Roberta Lewandowskiego?
14: No umówmy się, że Lewy to jest...
13: Dobrze wymawiam. Jesus, nie Jezus. Jesus.
14: Tak, no tak, tak, tak. Myślę, że tak trzeba. Natomiast to nie jest jeden do jednego zastępstwo. No Lewandowskiego nie da się tak zastąpić. Ot tak. To jest człowiek pozyskany w końcówce okienka transferowego za, zdaje się, dosyć niewielkie stosunkowo pieniądze. Tam coś koło 10 milionów.
13: Grosze.
14: Głupia suma w ogóle, więc no ani nie jest tak skuteczny, ani nie jest tak doświadczony, ani nie ma tyle no, na koncie, że tak powiem, osiągnięć. Także może jest troszkę bardziej uniwersalny, może nie jest taką klasyczną dziewiątką, natomiast no, nie sądzę, żeby to było takie zastępstwo idealne, natomiast na pewno no, jakaś opcja.
13: No to jeszcze przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, bo słyszałem, że deszcz paraliżuje US Open. No. Czy coś się rozpogodziło, coś wiadomo na temat meczów Polek?
14: Na razie nic o tym nie wiemy. Z tego, co podglądamy sobie, mecze cały czas się odbywają na tych kortach zamkniętych, tylko 2, które tam mają dach. Będziemy o tym rozmawiać z Jankiem Pachlowskim, łączymy się już niebawem.
13: Gdyby mieli Stadion Narodowy, mieliby też dach. I o tym już więcej w magazynie sportowym.

0: Ale zaczniemy od piłki nożnej w krajowym wydaniu. We wtorek ruszyły rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawszą parę w pierwszej rundzie tworzą dwie ekstraklasowe drużyny. O 20:30 początek starcia, w którym Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Spotkanie określane jest hitem tej fazy rozgrywek. Choć lubelska ekipa nie miała szczęścia w losowaniu, to zdaniem obrońcy Motoru Filipa Rubereckiego w Pucharze Polski przeciwnik nie ma znaczenia.
1: Ja nie mam tego pod kontrolą, tak? To jest losowanie. Mocny nam rywal się trafił, ale nieważne, w której rundzie trafiasz na kogoś, ważne po prostu, kto zajdzie jak najdalej, wygra ten puchar, więc to nie ma znaczenia, na kogo trafiamy. Cieszę się na pewno, że gram u siebie, bo jednak kibice nas bardzo wspierają.
0: Dodajmy, że Legia to obecny lider Ekstraklasy, a Motor zajmuje 15 miejsce. Natomiast w ciekawszych wtorkowych meczach już zakończonych pierwszej rundy Pucharu Polski ekipy z Ekstraklasy wcale nie miały łatwo. Zagłębie Lubin sensacyjnie odpadło po porażce 2-3 z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg, a krakowska Wisła też pożegnała się z rozgrywkami, pokonana 2-1 przez pierwszoligowca Odrę Opole. Radomiak wygrał z trzecioligowym drugim zespołem Korony Kielce, ale tylko 1-0. Za to Piast Gliwice pewnie pokonał Chemika Bydgoszcz 3-0. Dziś przypada ważna rocznica związana z naszą piłką nożną. 37 lat temu zmarł Kazimierz Dejna, jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, mistrz olimpijski i medalista Mistrzostw Świata, zginął tragicznie w wypadku samochodowym w USA 1 września 1989 roku w wieku 41 lat. Okoliczności tragedii przypomina jego przyjaciel Janusz John Marciniak.
2: Przeżywał to swoją porażkę finansową, schyłek kariery, no i rozejście, to separację z żoną. Jechał do domu i to była autostrada numer 15 i już na ostatnim zjeździe stała ciężarówka z boku, wjechał z pełną szybkością pod tą ciężarówkę.
0: O piłkarskich walorach swojego słynnego podopiecznego z Legii Warszawa i reprezentacji Polski mówi z kolei trener Andrzej Strejlał.
3: Ja Kazia wspominam bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że był przeambitny. Kazik nie miał predyspozycji szybkościowych, ale miał genialną rzecz. Nie ma czytania gry. W czytelni się czyta albo w zaciszu domowej książki. Kazik miał doskonały przechwyt piłki. On przewidywał, jak się będzie akcja zjęła, gdzie będzie się najlepiej można ustawić, żeby tą piłkę przechwycić i rozpocząć tą akcję naszą ofensywną.
0: A teraz już przenosimy się do Nowego Jorku. Na kortach Flushing Meadows trwa ostatni wielkoszlemowy tenisowy turniej roku US Open. Reprezentanci Polski w większości udanie rozpoczęli rywalizację. Do drugiej rundy awansowali Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz, a także Kamil Majchrzak. Nie powiodło się natomiast Maji Chwalińskiej. Rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa nie może się odnaleźć po dojściu do finału paryskiego szlema. Sprawy skomplikowała późniejsza kontuzja odniesiona na Wimbledonie. Na otwarcie walki w Nowym Jorku Maja uległa bezdyskusyjnie lepszej i przede wszystkim silniejszej fizycznie Amerykance Taylor Townsend 2-6-3-6. Spotkanie trwało godzinę i 19 minut. Trener tenisa Radosław Nijaki tak ocenia występ Chwalińskiej.
4: Wydawało się, że Polka ciągle jest na tylnej nodze. Próbowała grać swój urozmaicony tenis. Tutaj ta piłka nie miała takiego wydźwięku, jak robiła to na kortach Rolanda Garrosa. Maja nie dawała się zaskakiwać. Amerykanka z skrótami, zmianą rytmu, była bardziej regularna, nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach, zamykając nadzieję Maji na drugą rundę.
0: Wydarzenia w US Open śledzi oczywiście nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski, z którym się teraz połączymy. Witamy cię, Janku.
5: Dobry wieczór.
0: Janku, no czekamy teraz na mecze kolejnych reprezentantów Polski, właściwie reprezentantek, bo Magda Linet i Magdalena Fręch miały zagrać jeszcze dzisiaj, jeszcze nawet przed północą polskiego czasu, ale chyba sprawy się trochę skomplikowały. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
5: Tak, sprawy się mocno komplikują, bo deszcz pada w Nowym Jorku. Czasami są to nawet wyładowania atmosferyczne i tak jak już wspomnieliście na początku programu, o ile na tych dwóch głównych kortach, czyli korcie Artura Esza, zresztą największym tenisowym obiekcie na świecie, i Louisa Armstronga, to można grać, bo tam jest zadaszenie, no to na tych bocznych kortach wiadomo, że nie, bo nie wszystkie korty na US Open są zadaszone i te prognozy wyglądają przeciętnie, no tak użyję bardzo delikatnego tutaj stwierdzenia, no bo jednak cały czas te kwestie związane z opadami i opadami przez najbliższe godziny wynoszą aż 96% tutaj w całej aglomeracji Nowego Jorku. Heavy

0: Afternoon Thunderstorm, czyli też nie dość, że opady, to też silne wyładowania atmosferyczne, to sprawi, że, no właśnie, bo patrzymy na te czasy, cały czas operując czasem polskim dla państwa, no to gdzieś przed północą i Magda Fręch, i Magda Linet powinny zacząć grać. Przypomnę, Magda Fręch, Iwa Jowicz, to jest Amerykanka, jeszcze nastolatka, ale bardzo tutaj duża nadzieja tenisa. Jednak Jowicz w tym przypadku jest faworytem, a Magda Linet zagra z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Czy zagra? No tutaj stawiam trzy znaki zapytania. I jeszcze jest jedna rzecz, że na jutro, na środę, te prognozy w Nowym Jorku też nie wyglądają specjalnie optymistycznie. No, czyli pozostaje mieć tutaj nadzieję, że pogoda się będzie mimo wszystko poprawiać. Natomiast przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt minut, może nawet kilka godzin wygląda, no to mało prawdopodobnie, że to się znacząco poprawi. Będziemy tutaj śledzić tą sytuację. Tak więc czekamy tutaj na to, czy rzeczywiście Magda Fręch i Magda Linet będą w stanie dzisiaj zagrać. Miejmy nadzieję, że tak też. Turniej w Nowym Jorku ma taką specyfikę, że tam grają do bardzo późnych godzin nocnych i na przykład w nocy z niedzieli na poniedziałek mecz Kenin z Amerykanką starszą Sius Williams zakończył się około godziny drugiej nad ranem. No bo to jest taka specyfika tego turnieju, że Nowy Jork nie śpi, to dlaczego tenis ma w tej nocy nie grać? To taka trochę parafraza, no ale tak się dzieje. Tak więc kto wie, czy jakichś nawet późniejszych, już bardzo późnych godzinach wieczornych te spotkania Polek nie będą rozgrywane. Zobaczymy, będziemy Państwa o tym informować. Czyli to, co przed nami, już mniej więcej wiemy, a raczej nic nie wiemy, bo nie znamy tych godzin. Natomiast chciałem wrócić też do Igi Świątek, którą już wspomnieliśmy. Ciekawie napisał zresztą portal WTA Tennis. Rzeczywiście tak w takiej pigułce podsumował to spotkanie. Rzeczywiście tak było. To taki występ, jakiego można się spodziewać po Świątek. Prosty, być może ku rozczarowaniu kibiców na stadionie Louisa Armstronga, pozbawiony dramatyzmu. Tak było, ale też chciałbym wrócić, bo Iga Świątek to jest taka zawodniczka, z którą nie tylko rozmawia się o tenisie. I jak rozmawiana, jak Iga Świątek w tym pomyczowym wiadzie jeszcze na korcie miała dwa pierwsze pytania sportowe, to potem zapytano Igę Świątek do zamiłowania do ogólno pojętej, szeroko pojętej kultury. Bo wiadomo, że Iga Świątek chodzi na Broadway, czyta dużo książek i właśnie też było pytanie o książki, o to, czy może Iga w ogóle stworzy jakiś klub takiej czytania i potem omawiania książek. Iga podkreśliła, że to może za dużo, bo nie ma na to czasu i książki traktuje jako zabawę, ale w tej wypowiedzi miała też Polka przesłanie. Zresztą to też dosyć mocno komentuje się w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, co powiedziała nasza tenisistka.
1: Chciałabym pokazać, że czytanie książek może być zabawą. Ludzie czytają coraz mniej książek. Mam nadzieję, że nowe pokolenia trochę się znudzą mediami społecznościowymi i wrócą do czytania, a ja będę miała w tym swoją małą cegiełkę.
0: Mówiła Iga Świątek. Przypominamy Państwu, że teraz w drugiej rundzie z Nadią Potorską, to jest Argentynka, ale o ukraińskich korzeniach zagra nasza zawodniczka. Cały czas czekamy na to, na informacje, kiedy wyjdą na kort Magda Fręch czy Magda Linet, o ile w ogóle wyjdą. No i tutaj patrzymy w niebiosa i prosimy tą pogodę w Nowym Jorku, aby była łaskowa i dla wszystkich kibiców tenisa, a przede wszystkim dla zawodników, bo chcemy tenis oglądać, a nie czekać i być niepewnym, czy mecze się rozpoczną, o której i czy w ogóle się rozpoczną.
2: No właśnie, czekamy na poprawę pogody, ale z tego, co mówisz, chyba za dużych nadziei, przynajmniej przez najbliższe godziny, może nie być, mogą być poprzesuwane mecze w ogóle na nawet następne dni, prawda? Tak to chyba można podsumować.
0: Tak, ale też no, takie rzeczy się dzieją, to w tenisie jest normalne. Większość też tych turniejów polega na tym, tych dużych, że jeden, dwa obiekty są zadaszone, a reszta, szczególnie w tych pierwszych rundach, tam jest tyle meczów, że rozgrywane są na tych bocznych stadionach niezadaszonych. Na pewno organizatorzy sobie z tym poradzą. Wierzymy, że ta pogoda będzie jednak zdecydowanie lepsza. Ja pamiętam przecież w Miami, w którym na co dzień mieszkam, marcu opowiadałem Państwu przez cały turniej, co tam się działo. I też były takie dwa dni, kiedy padało, a tam nie było żadnego obiektu zadaszonego. Dwa dni padało. No i też to był bardzo duży turniej. Też tyle samo zawodników i zawodniczek startowało w głównej drabince, co podczas US Open. No i

0: organizatorzy w miarę szybko sobie z tym poradzili. W Nowym Jorku też tak będzie, aczkolwiek no, jest to takie stresujące i dla kibiców, i dla zawodniczek, że gdy pogoda dyktuje warunki, no to jest taka duża niepewność, a to nie sprzyja takiemu przede wszystkim komfortowi psychicznemu.
1: No i czekamy w takim razie, żeby pogoda troszeczkę okazała się łaskawsza. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych był naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo, Janku.
0: Dziękuję.
1: Zmienimy

0: to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty. Na pewno będziemy się głównie fokusowały na tym zespole, więc dowiemy się więcej. Ta regeneracja będzie kluczowa, oczywiście taktyczne podejście do przeciwnika i wydaje mi się, że to, co możemy jeszcze doszlifować na tych ostatnich treningach, tak naprawdę będzie też bardzo istotne.
1: To może być bardzo ważny czas dla najmłodszej zawodniczki drużyny narodowej, 19-letniej Mai Koput, mierząca 190 cm środkowa chemika Police. Dopiero w ubiegłym roku zadebiutowała w ekstraklasie siatkarek. Po sezonie otrzymała nagrodę za odkrycie roku, a za tym poszło powołanie do kadry. Koput błyskawicznie pokazała, co potrafi i robi furorę w międzynarodowej rywalizacji. Trener Lavarini wystawia ją regularnie w pierwszej szóstce, a debiutantka czuje, że to jej czas.
2: Jestem blisko tego najlepszego poziomu. No dużo mnie ten sezon nauczył, przede wszystkim moją osobę trochę rozwinął i pokazał, jak wygląda seniorska siatkówka, tak już na najwyższym poziomie. No i uczę się od tych najlepszych. Miejmy nadzieję, że kiedyś stanę naprzeciwko tych topowych środkowych i będę jak równa z równym, więc no taki fajny sezon na złapanie doświadczenia. Największym wsparciem no to myślę, że moja mama kadrowa, Julka, bo naprawdę dobre rady daje i faktycznie czuję, że się tak opiekuje, że jest taka aura mamy. A na kibicowaniu taty jestem przyzwyczajona już na tej zagrywce, że Maja, Maja, coś wiem, on często wyczuje, kiedy robię asa, więc myślę, że naprawdę się podjarał.
1: Koput już mocno szykuje się na walkę o półfinał z Holenderkami.
2: Rozkręcamy się, teraz przed nami mecz z Holandią, krótki odpoczynek przed i zbieramy siły już na ćwierćfinał. Myślę, że godny przeciwnik w ćwierćfinale, na pewno dobre środkowe, więc będzie trzeba przycisnąć zagrywką. Z tego co obserwowałam, to bardzo szybko grają na prawe, więc będzie trzeba dobrze się ustawić w bloku. No i myślę też, że dobry blok mają, więc też będzie trzeba szukać dobrych kierunków w tym ataku. Nie będzie to łatwy mecz, już się zaczynamy przygotowywać od teraz do tego spotkania. Już mecz z Portugalią za nami, więc teraz odpoczynek i jedziemy dalej. Myślę, że już czuć zmęczenie, ale no tak naprawdę no miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze, no na pewno ten jeden mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. No też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa. Chłodna głowa przede wszystkim i gra na swoim poziomie, bo umiemy naprawdę dobrze grać, tylko czasami no gdzieś się dekoncentrujemy. Szczególnie mamy taki problem na początku z seta, też pozwalamy rywalkom grać lepiej. Trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje. No miejmy nadzieję, że pokażemy naszą siatkówkę i dojdziemy do półfinału.
1: Oby było tak, jak mówi Maja, bo w przypadku wygranej nad pomarańczowymi polskie siatkarki po raz pierwszy od 7 lat znalazłyby się w czołowej czwórce mistrzostw Europy. Na krążek w tej imprezie czekają jeszcze dłużej, bo aż od 2009 roku. Życzymy im, by turecki turniej okazał się przełomowy. A to wcale nie koniec siatkarskich emocji we wrześniu, bo przecież już za 9 dni walkę o tytuł mistrzów Europy rozpocznie reprezentacja mężczyzn. Zespół trenera Nikoli Grbicza broni tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie po pokonaniu w finale Włochów. Trudno i teraz nie uznać naszych siatkarzy za faworytów, tym bardziej, że niezmiennie pozostają liderami rankingu światowego, wygrali tegoroczną Ligę Narodów, a w towarzyskich turniejach także błyszczą, tak jak w miniony weekend, kiedy bez porażki zakończyli walkę w tradycyjnym Memoriale Wagnera w Krakowie. Pokonali Słowenię, USA i Francję i wydają się rozpędzać z formą. Czy tak jest faktycznie? Porozmawiamy z Cezarym Gurjewem, którego witam w studiu.
3: Dobry wieczór.
1: Pilnie przyglądałeś się temu, co się działo w Krakowie. Widziałeś, jaka jest mowa ciała, jaka jest forma, jaka jest technika, jaka jest wydolność siatkarzy. Jak odebrałeś nasz zespół i czy rzeczywiście są w takim sztosie, można powiedzieć, przed Eurowolejem?
3: Tak, są jakby dwie sprawy. Jedna to, Marku, nie widzieliśmy dosyć dawno Włochów, to przecież mistrzowie świata. Wiem, że ta techniczna siatkówka, no tak łatwo z Włochami to nigdy nie jest. Wiemy, że grają genialnie. A tutaj, jeśli chodzi o turniej, o Memoriał Huberta Wagnera, to wszystkie zespoły były w ciężkim treningu. Może poza Amerykanami, bo oni nie mają imprezy docelowej. Oni przywieźli wielu zawodników z lig uniwersyteckich i było widać, że no, dla nich akurat ten turniej nie jest tak istotny. To oczywiście towarzysko Karczki Rally, który przecież szanuje bardzo polską siatkówkę, historię. Rozmawiał długo z Edwardem Skorkiem, bo przecież to pewnie jeden z jego idoli, kiedy Karczki Rally rocznik 1966 rozpoczynał. Także rzeczywiście Słowenia, Francja, Polska, rano siłownia, potem mecze, ale tak jak powiedziałeś, wygląda to dobrze.

0: Forma rośnie, nawet sami siatkarze czują, oni wierzą bezwzględnie w to, co robi Nikola Grbicz, który przecież ma sprawdzone sposoby na przygotowania, to Zakopane też służy polskim siatkarzom. Widzę, że Nikola sam czasami chce tonować nastroje, ale jest świetna atmosfera, dowcipkują, żartują. Tak przy okazji powiem ci, Marku, jak patrzyłem na naszych mistrzów, tych sprzed lat z reprezentacji Huberta Wagnera, no miałem wrażenie, że oni mają też po 20 kilka lat.
1: Ja żarty. Widziałem takie zdjęcie, gdzie Edward Skorek przymierza garnitur z Montrealu i siedzi na nim jak ulał. No to nie jest normalne, żeby po 50 latach garnitury na ludziach, no już w sile wieku tak wyglądały.
0: Tak, rozmawiałem z panem Edwardem na ten temat, on powiedział, że sam dokonał małych takich poprawek.
1: A to bardzo małych chyba, bo świetnie się trzyma przecież.
0: Generalnie powiedział, że 10 kilogramów, ale to w te części, gdzie są spodnie w pasie, to nie poszło tak mocno, ale rzeczywiście, jak zobaczyłem w piątek podczas ceremonii otwarcia pana Edwarda w garniturze, to działa na wyobraźnię z Montrealu, to rzeczywiście to było piękne. Ale powracając do polskich siatkarzy, no są pewne problemy, ale najbardziej podoba mi się to, że nikt nie ubolewa nad tym, że mamy problem na pozycji środkowego. No kto wchodzi, jak Jakub Majchrzak gra rewelacyjnie, Kuba Nowak szuka swojej szansy, też miał kilka świetnych zagrywek. No Szymon Jakubiszak, tak jak kiedyś Rafał Buszek, Buster Keaton na boisku, bez emocji, skromny niezwykle. I to też jest istotne, że w każdym sezonie jest niby nowy lider. Ktoś zawsze ciągnie ten zespół. To, co też słusznie zostało zauważone przez Marcina Nowakowskiego, asystenta Nikoli Grbicza, słynny serbski trener, wcześniej zawodnik, nawet daje taką możliwość, żeby, jak to się z gwiazdą, był tą gwiazdą w zespole, ale każdy z zawodników zachowuje umiar, żartami ze wszystkim, wszyscy się szanują. Także zobaczymy. No, istotne na pewno będzie to, żeby jakoś tak będziemy analizować i patrzeć w przyszłość, żeby w grupie pokonać zespół Bułgarii, bo jeżeli wygramy z Bułgarią, to ta droga rzeczywiście do finału się pięknie otwiera.
1: No tak, bo wtedy prawdopodobnie, no wszystko na to wskazuje, zajmiemy pierwsze miejsce w grupie, wtedy łatwiej jest iść przez kolejne etapy. Przypomnijmy, że zaczną nasi siatkarze w Bułgarii, w Sofii, a później jak już trafią do fazy półfinałowej, na co oczywiście liczymy, to będzie Mediolan, no i oby powtórka sprzed 3 lat.
0: Tak, jak Mediolan,
1: choć
0: to
1: wtedy
0: Włochy,
1: w Rzymie, choć wtedy w Rzymie.
0: Jak Mediolan, to Włochy. No, wiemy, że no we Włoszech mamy piękne wspomnienia, chociażby z tej hali Palalpi Tour, tak się wtedy nazywała w Turynie, kiedy polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata. A tutaj no rzeczywiście, no chciałbym już mieć pewność, że Polacy grają w tej czwórce, no i z Włochami, no ja mam tak dużo respektu i szacunku dla włoskiej siatkówki, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na pewno, jeżeli teraz byśmy to wszystko rozpatrywali, Polska będzie głównym faworytem.
1: No tak, ale z tego, co mówisz, wynika, że jednak Włosi to jest ten zespół, na który przede wszystkim trzeba uważać. Wygląda na to, że pozostałe zespoły mogą być na troszeczkę niższym poziomie. Nie mówię, że na niskim, tylko że troszeczkę może niżej. Chociaż wiadomo, że to turniej i różne rzeczy się zdarzają tak z dnia na dzień.
0: Tak, ale jak patrzymy na Słowenię, która się odbudowuje, pojawili się młodzi zawodnicy, bo przecież była ta żelazna 7, no nie powiem, że 6 w zespole Słowenii. No mieliśmy zresztą z nimi trudną przeprawę w piątek, także mam nadzieję, że damy sobie radę, ale też istotne jest to, tak jak nawiązujemy często do tenisa, mówiliśmy przez wiele miesięcy o Idze Świątek, że zatraciła pewność siebie, bo nie wygrywała meczów, a tutaj biało-czerwoni wygrywają i to też trudne, tak jak finał Ligi Narodów przecież na ziemi chińskiej.
1: Czekamy na świetne występy, bo przecież z każdej imprezy podopieczni trenera Nikoli Grbicza przywożą medale i nie może być, po prostu nie może być inaczej w Mistrzostwach Europy, które, przypomnę, rozpoczynają się 10 września. Dotarliśmy do końca dzisiejszego magazynu sportowego. Za uwagę dziękuję, Marek Grzechowski.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach

0: Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Polskie władze solidaryzują się z Niemcami po ataku dronów za incydent, do którego doszło w nocy z 4 na 5 sierpnia na lotnisku w Lipsku, odpowiada Rosja. Informacje potwierdzili niemieccy ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełna koordynacja działań państw NATO przeciw agresorowi, napisał szef polskiego rządu. Obecność Polski na szczycie G20 to wynik wzrostu gospodarczego, przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Szef resortu i prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentują nasz kraj na spotkaniu. W tym roku Polska uczestniczy w szczycie jako gość USA, ale na takich samych zasadach jak państwa członkowskie. Minister Domański mówił w TVP Info, że członkowie G20 docenili rozwój gospodarczy Polski.
5: Tutaj w Asheville właśnie prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Tutaj nasz sukces gospodarczy Polski budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
4: G20 to coroczny szczyt 19 państw oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Członkowie szczytu wspólnie ustalają cele globalnej polityki gospodarczej. Mniej tłuszczu, ograniczenie soli i obowiązkowo posiłki strączkowe. Od tego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych w całej Polsce obowiązują nowe zasady żywieniowe. To zmiana na plus, mówi dietetyk Karolina Szczygieł z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
6: Ma być zdrowiej i lepiej, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe i żeby lepiej jadły. Ma być na pewno mniej cukru, mniej tłuszczu i mniej soli, czyli jakby to jedzenie, które będzie podawane dzieciom, ma być po prostu mniej przetworzone. No i taki jest trend żywieniowy, jakby ogólnoświatowy, tak? To znaczy mamy wszyscy, nie tylko dzieci, ale i dorośli, jeść mniej przetworzone jedzenie, stąd też konieczność tych zmian na poziomie szkoły, przedszkola, żłobka, placówek oświatowych.
4: Według danych NFZ w Polsce nadwaga i otyłość występują u co trzeciego dziecka w wieku 7-9 lat.
7: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 20.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Już za chwilę program Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska razem ze mną. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: Niemcy potwierdziły, że za sierpniowym incydentem z dronem, z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku stała Rosja. O tym zresztą mogli państwo przed chwilą usłyszeć w informacjach. Berlin zapowiedział działania odwetowe. Polska z kolei solidaryzuje się z Niemcami, podkreślając, że Rosjanie tej wojny nie wygrają. Czy Rosja ma jakiś sojuszników na świecie, jeżeli chodzi o ten konflikt z Ukrainą?
9: No ma i bez tych sojuszników tego konfliktu kontynuować by nie mogła. Niektórzy twierdzą, i dużo jest w tym prawdy, że klucze do zakończenia wojny na Ukrainie ma nikt inny jak Xi Jinping, czyli przywódca Chin. I właśnie z Xi Jinpingiem Władimir Putin spotkał się w Biszkeku podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I o tym właśnie i o skutkach ich spotkania będziemy już za chwilę rozmawiać.
7: Zapraszam.
8: Świat w powiększeniu. Świat.
9: Xi Jinping i Władimir Putin deklarują dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa i wspólną pracę nad wielobiegunowym porządkiem.

0: środkiem świata. Narendra Modi zaś apeluje o zakończenie wojny na Ukrainie. Tak było podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku w Kirgistanie, gdzie obok przywódców Chin, Rosji i Indii obecni byli także m.in. prezydenci Iranu czy Turcji. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś będziemy mówić o tym, co spotkanie w takim właśnie gronie oznacza dla przyszłości świata zachodniego i wojny na Ukrainie, a także bezpieczeństwa Europy. A państwa i moim gościem jest Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, znawca Chin. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, witam panią, witam państwa i bardzo dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nim jestem pani i państwa gościa.
0: Też się z tego powodu cieszymy. To zanim o Ukrainie, zanim o tych konkretnych liniach relacji, przede wszystkim Pekin-Moskwa, chciałam zapytać szerzej o Szanghajską Organizację Współpracy i o Chiny. Po co Pekinowi ta organizacja, jakie są jej kluczowe cele, które w ramach właśnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy Chiny chcą osiągnąć?
1: No myślę przede wszystkim, że ta organizacja służy Pekinowi do tworzenia infrastruktury nowego ładu światowego i zasadniczo można powiedzieć, że tu nie wydarzyło się nic innego niż to, co działo się w ostatnich dwóch dekadach, chociaż Szanghajska Organizacja Współpracy nie jest jedynym takim formatem konstruującym zręby czy infrastrukturę tego nowego porządku globalnego i to były kwestie infrastrukturalne, budowa nowych połączeń kolejowych, o tym dużo dyskutowano, kwestie handlowe, bo na przykład kraje uczestniczące w pracach Szanghajskiej Organizacji Współpracy przechodzą na rozliczenia z pominięciem dolara czy pominięciem systemu SWIFT. O tym także rozmawiano, o wzmacnianiu relacji handlowych pomiędzy krajami członkowskimi, no i o zwalczaniu, tak jak zawsze, bo to jest business as usual w przypadku Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zwalczanie tak zwanych trzech izmów, czyli ekstremizmu, separatyzmu i terroryzmu. No i wszystkie te kraje jakby realizują swoją agendę w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy i mam wrażenie, że Pekinowi to idzie o tyle łatwiej, o ile no, w trudnej sytuacji znajduje się Rosja i teraz Iran. Bowiem te kraje, widząc jaka jest sytuacja Iranu, no obawiają się sankcji, a obawiając się sankcji przyspieszają współpracę w ramach takich formatów jak BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy i to ułatwia moim zdaniem Pekinowi no, osłabianie tej hegemonii amerykańskiej, czego też bardzo chętna jest Rosja. Stąd mamy bardzo często te sformułowania o tym wielobiegunowym ładzie. Takie sformułowanie również znalazło się w deklaracji po tym szczycie. I to się dzieje jakby głównie za sprawą Rosji i Iranu. Te kraje zostały tutaj no wypchnięte do konfliktów zbrojnych, chociaż akurat no, w przypadku Iranu tutaj wielu komentatorów zastanawia się, czy ten ruch Donalda Trumpa był słuszny i czy nie ułatwił właśnie Pekinowi tej gry i używania tego instrumentu, jakim jest Szanghajska Organizacja Współpracy do tworzenia zrębów nowego ładu globalnego.
0: O tym też mówił Xi Jinping, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją i z innymi stronami, aby wzmocnić siły prowadzące reformę globalnego zarządzania, budowę sprawiedliwego i uporządkowanego świata wielobiegunowego. Tak powiedział Xi Jinping podczas spotkania na marginesie szczytu. Ale też może zauważmy, że to jest organizacja, która zrzesza 10 członków, ale tak się zastanawiam, na ile łatwa jest ta współpraca w takim gronie, bo między niektórymi członkami, jak chociażby Indiami i Pakistanem, czy Indiami i Chinami, ta współpraca może wcale nie być łatwa. Jak to się układa według pana?
1: No, tutaj akurat w sukurs nam idzie dosyć dobre określenie stosowane często, czyli tak zwane godzenie sprzeczności. Akurat w tej kulturze, czy cywilizacji Azji Wschodniej, nie ma takiego problemu z godzeniem, wydawałoby się, sprzecznych postaw, czyli współpracy w osłabianiu hegemonii amerykańskiej jednobiegunowego ładu i rywalizacji wewnątrz, pomiędzy tymi krajami również. Więc również są przecież i napięcia między Chinami a Rosją, które dają o sobie znać w ostatnich miesiącach. Chińczycy nie są zadowoleni z tego, że Korea Północna została jakby wyciągnięta z chińskiej strefy wpływu. To był kraj, który

0: znajdował się wyłącznie w strefie wpływów Chin, ale ostatnio podpisał pakt wojskowy, w zasadzie można powiedzieć, z Federacją Rosyjską i Chiny przestały być wyłącznym jakby patronem Korei Północnej. Mówimy dużo o tym wsparciu chińskim dla Rosji na Ukrainie, ale przecież także, jeżeli spojrzymy na drony ukraińskie, które zadają takie straty Rosjanom, to tam również jest około 30 czy 70% komponentów chińskich, więc Chińczycy grają swoją grę i kształtują ten ład międzynarodowy taki, jaki dla nich byłby korzystny, a korzystny byłby taki, w którym wojują wszystkie strony, ale wojują daleko od Chin, a Chiny nie są zaangażowane, a same mówią, że są tutaj za dialogiem i nie są stroną tego konfliktu. Więc te relacje są bardzo złożone. My mamy taką tendencję, trochę mam wrażenie w Polsce, do patrzenia takiego bardzo blokowego, że to są czasy zimnej wojny i tworzą się dwa bloki, ale ta organizacja szanghajska współpracy, tam również mamy też napięte bardzo relacje między Indiami a Chinami. Mhm. One są łagodzone, tam doszło do takiego symbolicznego uścisku dłoni Modiego i Xi Jinpinga. Niektórzy też twierdzą, że Trump za mocno nacisnął na Indię i w ten sposób spowodował to, że największa demokracja świata, jaką są Indie, bo tego nikt nie kwestionuje, że Indie są krajem demokratycznym, no znalazła się w szanghajskiej organizacji współpracy, jest tam bardzo aktywna. Ale też Indie są w tej szanghajskiej organizacji współpracy po to, żeby powstrzymywać Chiny, bo tworzenie tej infrastruktury nowego globalnego ładu, przechodzenie na rozliczenia w lokalnych walutach, tworzenie korytarzy transportowych, o to też zabiega Erdogan na przykład, który mówi, że trzeba zdynamizować ten korytarz środkowy przez Morze Kaspijskie, którym zainteresowana jest Turcja. To wszystko sprawia, że w dłuższej perspektywie no, przewagę będą osiągać Chiny. Nie Rosja, tylko Chiny, bo Chiny mają tu większe zasoby, są krajem znacznie bogatszym, dysponującym olbrzymimi zasobami, nie tylko wielką populacją, ale też technologiami. Mowa również o sztucznej inteligencji. No zakładam, że będzie to sztuczna inteligencja chińska, no bo nikt inny jej nie ma, nie mają jej Rosjanie. Więc wszyscy będą przyjmować, wchodzić w ekosystem finansowy, infrastrukturalny, handlowy, technologiczny Chin. Moim zdaniem Indie są tam też po to, żeby w jakiś sposób to blokować. Tu dużo inicjatyw też indyjskich. Dialog cywilizacyjny, który ma być kontynuowany w Indiach, odbyła się jego pierwsza edycja. Tu Modi wychodzi też z takimi inicjatywami i dużo właśnie w tym jego języku jest takiej pokojowej retoryki, takiej łagodności, więc no, zaapelował tutaj o pokój również na Ukrainie. Nie wiem, czy Putin tego posłucha, ale tutaj Modi nawiązuje do takiej tradycji myślenia indyjskiego właśnie pokojowego i wiele z tych krajów właśnie próbuje realizować tą swoją agendę. Bardzo zaskoczyły mnie oświadczenia Aleksandra Łukaszenki, który bardzo w taki sposób nawet agresywny, powiedziałbym, zaatakował Szanghajską Organizację Współpracy, mówiąc o tym, że tu są potrzebne konkretne działania, bo inaczej ta organizacja jego zdaniem zamieni się w Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli w taki klub dyskusyjny, który będzie się spotykał po to, żeby sobie porozmawiać o zwalczaniu trzech izmów, czy o ładzie światowym, czy o konflikcie na Ukrainie, czy konflikcie na Bliskim Wschodzie, a nie będzie rozwiązywał problemów. A zdaniem Łukaszenki, bo przypominam, że to jest jednak kraj sąsiadujący z Polską, jedyny kraj europejski, który jest pełnoprawnym i stałym członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. No zdaniem Łukaszenki dzisiaj sytuacja na świecie dojrzała do tego, żeby żaden konflikt światowy nie można go było rozwiązać bez konsultacji z tą dziesiątką państw. Bo przypomnijmy, że oprócz Rosji, Chin, Indii, Pakistanu i Iranu, co ciekawe, tam są również państwa Azji Centralnej i Białoruś.
1: Oczywiście, że tak. To jeszcze zapytam w takim razie, ponieważ oczywiście w tej dziesiątce, o której mówimy, kluczowe są tutaj i dominujące są Chiny. Z jakim przekazem według pana Xi Jinping, który po Kirgistanie już poleciał do Egiptu, oczywiście tamten kontekst bliskowschodni na pewno będzie dominował. Z jakim przekazem on po tych spotkaniach pojedzie na spotkanie z Donaldem Trumpem?
0: No, wydaje mi się, że to, w co grają Chiny, to starają się przedstawiać siebie jako kraj rozumny i przewidywalny, czym też nie wiadomo, czy akurat Donald Trump nie przykłada do tego ręki i im w tym nie pomaga. Mieliśmy ostatnio, kilka tygodni temu, badania Pew Center, waszyngtońskiego think tanku, pracowni badań społecznych.

0: Politycznych i tam wygląda na to, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone budzą pewien niepokój, na przykład także w Europie. Europejczycy nie są zadowoleni ze wzrostu znaczenia Chin, ale jeszcze bardziej nieufnie podchodzą do Stanów Zjednoczonych. A jeżeli mówimy o krajach globalnego południa, takich jak Egipt, to tutaj dla mnie nie ulega wątpliwości, że Chiny przyjadą z propozycjami biznesów, budowy infrastruktury, współpracy w energetyce, w budowie dróg pewnie i będą mówić o wielobiegunowym ładzie, o dialogu, o dyplomacji. No i na tle tej całej zawieruchy i tej awantury w ocieśninę Ormus i Bliski Wschód, no będą się prezentowały jako siła pokojowa. I o ile w Europie do tego podchodzimy często z dystansem, to myślę, że w krajach globalnego południa, takich jak Egipt, to podejście jest inne i trafia tam na bardzo podatny grunt. Więc Chińczycy spokojnie punktują, mam wrażenie, tą politykę Trumpa i Szanghajska Organizacja Współpracy, o której tutaj rozmawiamy, jest tego dobrym przykładem.
1: Bardzo ciekawe zapowiada się więc spotkanie Xi Jinping, Donald Trump. Będziemy się mu przyglądać, a wcześniej, tak jak powiedziałam, po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy przywódca Chin poleciał na rozmowy do Egiptu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, znawca Chin, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego.
2: Świat w powiększeniu.
1: Niemcy wskazują Rosję jako odpowiedzialną za próbę ataku dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Według Berlina był to element szerszego schematu rosyjskich operacji hybrydowych. W odpowiedzi Niemcy zapowiedziały m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu w Berlinie. Jednocześnie w Brandenburgii doszło do próby sabotażu infrastruktury energetycznej przy linii wysokiego napięcia. Znaleziono ładunki, a zwarcie doprowadziło do automatycznego wyłączenia jednego z bloków elektrowni. I teraz właśnie o tym, czyli o kolejnych atakach hybrydowych ze strony Federacji Rosyjskiej. Naszym gościem jest dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem z Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
1: Pani doktor, czy połączenie tych dwóch wydarzeń, o których dzisiaj mówimy, drona z materiałami wybuchowymi w Lipsku, sabotażu infrastruktury energetycznej w Brandenburgii, oczywiście wszystko w Niemczech, pozwala już mówić o nowym poziomie rosyjskich operacji w tym kraju?
3: Myślę, że tak, ale myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie samych Niemiec. Prawda, fakt, że niemieckie władze zaczęły ujmować tę kwestię ataków nie tylko w kategoriach podejrzenia, ale także sformułowania, które opierając się co prawda na logice i analizie dostępnych materiałów, które pozostały po przeprowadzonych atakach, nie w formule podejrzeń, a w formule stwierdzenia, że Niemcy stoją na stanowisku, iż biorąc pod uwagę dostępne przesłanki i zbadane materiały obciążają odpowiedzialnością Rosję, to samo w sobie jest znaczącym sygnałem, że ta pewność wśród władz niemieckich i gotowość do podjęcia działań mają znacznie wyższy poziom niż jeszcze kilka miesięcy temu wydawałoby się możliwe.
1: Co w takim razie zmienia to w praktyce? Czy według pani zmieni to coś w reakcji Zachodu, NATO, Europy jako całości, odpowiedź właśnie na te działania Federacji Rosyjskiej? No mamy dzisiaj bardzo dużo słów i gestów solidarności, czy to ze strony NATO, czy Unii Europejskiej, czy poszczególnych krajów, ale co w praktyce według pani może się zmienić, czy się zmieni? Niemcy zapowiedziały już pewne sankcje, tak jak powiedziałam, zamknięcie konsulatu, wypowiedzenie umowy na dom rosyjski w Berlinie, zaostrzenie kontroli granicznych dla obywateli Rosji, zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Czy to jest adekwatna reakcja?
3: Miejmy nadzieję, że jest to początek tak naprawdę jeszcze większej presji, właściwie tak naprawdę presji odwetowej ze strony Europy na inne państwa, bo my w tej chwili rozmawiamy głównie o ataku w Polsce oraz o tych dwóch ostatnich aktach sabotażu w Niemczech. Natomiast przygotowując się do naszej rozmowy, wrzuciłam w Google takie hasło rosyjski sabotaż w Europie i tak naprawdę wyszukiwanie Google'a w ciągu ostatniego miesiąca wyrzuca coraz bardziej zdecydowane i coraz bardziej nacechowane emocjonalnie nagłówki wspominające nie tylko o narastającej fali sabotażu, nie tylko o zmieniającej

0: zmieniającej się taktyce stosowanej przez rosyjskie służby, ale także o naprawdę licznych państwach, których to dotknęło, wliczając w to Bułgarię, Czechy, Estonię, Włochy. Także my mówimy przede wszystkim o fali ogarniającej całą Europę i mówimy o tym, że nie tylko jest to kwestia destabilizacji poszczególnych państw, nie tylko jest to kwestia podważania spójności NATO i chęci do udzielania pomocy Ukrainie, ale także, że jest to rosyjski sposób na testowanie tego, jak daleko można się posunąć. I ja mam nadzieję, że już wkrótce odpowiemy stanowczo i przypominając sobie, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest wbrew pozorom bardzo elastyczny. Nie jest to artykuł, który można wykorzystać tylko w wypadku bezpośredniej zbrojnej napaści za pomocą sił zbrojnych, co bardzo dobrze ukazały zamachy z 11 września, kiedy to uruchomiliśmy pomoc dla Stanów Zjednoczonych właśnie na podstawie artykułu 5.
1: Ale czy pani mówi w takim razie, że teraz, skoro już Niemcy mają tę pewność, prawda, i tak jak pani powiedziała, nie podają tego w wątpliwość, że stała za tym Federacja Rosyjska, przynajmniej jeżeli chodzi o ten atak dronowy w Lipsku, to czy to oznacza przekroczenie pewnej czerwonej linii, po którym ta reakcja NATO powinna być dużo ostrzejsza, być może nawet sięgnąć po ten głośny artykuł 5?
0: Moim zdaniem co najmniej po artykuł 4 powinniśmy byli sięgnąć już dawno ze względu na to, że ewidentnie widać, że Rosja się nie cofa. To znaczy jakiekolwiek próby wygaszania, jakiekolwiek próby cofania się ze względu na to, że boimy się eskalacji, zdają się Rosję ośmielać bardziej niż cokolwiek innego. I to nie jest kwestia tego, czy podejdziemy do sprawy pacyfistycznie i będziemy chcieli unikać wojny. Wszyscy chcemy uniknąć wojny i wszyscy chcemy uniknąć eskalacji. Problem polega na tym, że takiej dokładnie chęci zdaje się brakować po stronie rosyjskiej. Stąd sądzę, że przedstawienie jasno zarysowanej granicy, takiej, która w końcu pokaże, że przestajemy powoli jednak tolerować te prowokacje, które powoli stają się już takie trochę kompromitujące, to nasze udawanie, że nie widzimy, co się dzieje. To chyba by się przydało dla oczyszczenia atmosfery nie tylko wewnątrz NATO, ale także zarysowałoby pewną jasną sytuację decyzyjną po obu stronach tego potencjalnego konfliktu.
1: A co według pani doktor jest dla Rosji większą, czy też co ma większą wartość operacyjną? Ewentualne faktyczne uszkodzenie infrastruktury, czy to krytycznej, czy energetycznej, czy cywilnej, czy też bardziej taki efekt psychologiczny, czyli wywołanie poczucia w społeczeństwach europejskich, że każde lotnisko, każda elektrownia, kolej czy sieć energetyczna może stać się celem, czy też jest potencjalnym celem dla Rosjan?
0: Myślę, że ten cel jest potrójny. To znaczy, jak słusznie pani redaktor wspomniała, mamy do czynienia z atakami przeciwko infrastrukturze krytycznej, takiej cywilnej. Czy testowane są granice ochrony na przykład właśnie wodociągów, transportu publicznego, lotnisk cywilnych także. Ale ta ostatnia fala ataków skierowana jest ewidentnie przeciwko takim obiektom infrastruktury. Niekoniecznie infrastruktury krytycznej, bo z tego, co dobrze rozumiem, na przykład w Polsce nie wszystkie zakłady produkujące na potrzeby obronności mają status obiektów infrastruktury krytycznej, co wcale nie ułatwia egzekwowania ich prawidłowej ochrony. Więc mówimy o potencjalnym osłabieniu pomocy Ukrainie ze względów faktycznych, ze względu na przerwanie produkcji. Mówimy o osłabieniu chęci do udzielania pomocy Ukrainie i potencjalnym wywarciu wpływu na wybory, których całkiem sporo oczekuje się w Europie w przyszłym roku. No i potencjalnie, jeżeli rzeczywiście ta skala sabotaży, zwłaszcza w obszarze infrastruktury obronnej bądź też produkcji obronnej, to jeśli Rosja jest zdecydowana po swojej stronie na eskalowanie tego konfliktu, mogą również osłabić zdolności obronne państw europejskich.
1: Mówimy o tym między innymi ataku w Lipsku. Tam niemieckie służby mówią o osobach działających na rzecz rosyjskich struktur państwowych, ale tak jak pani wspomniała, no mamy taki trochę domino tych różnych ataków, operacji hybrydowych, sabotażowych. Co w takich operacjach jest najtrudniejsze do udowodnienia? Bo podejrzenia oczywiście zawsze, przynajmniej teraz w Europie podczas wojny na Ukrainie,

0: Ukrainie padają na Rosję, ale to są podejrzenia. A co jest najtrudniejsze do udowodnienia, tak jak teraz zdaje się zrobili to Niemcy? Rosyjskie zlecenie, rosyjskie finansowanie, czy też może przekazywanie jakichś instrukcji wykonawcom? Co w tym procesie według pani jest najtrudniejsze?
1: To w ogóle w tym wypadku dosyć dużo zależy od tego, o jakiej instancji międzynarodowej albo krajowej mówimy, ze względu na to, że prawo międzynarodowe oczywiście różni się znacząco od prawa krajowego, także w kontekście tego, że państwa, które mogą być sprawcami tego rodzaju destrukcyjnych aktów, muszą wcale uważać się za strony na przykład aktów prawnych, które tworzą tego rodzaju struktury wymiaru międzynarodowej sprawiedliwości, czy też międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, czyli na przykład mogą nie być stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jednak prawodawstwo międzynarodowe rozróżnia na przykład i różne instancje oraz różne instytucje różnie wydają wyroki w zależności od tego, czy uda się udowodnić takie, posłużyć takim sformułowaniem z prawa krajowego, takie sprawstwo kierownicze, czyli czy uda się udowodnić to, że państwo zlecające ma bezpośredni wpływ na cel, sposób przeprowadzenia, czas przeprowadzenia operacji, ale zapadały także wyroki w prawie międzynarodowym za udzielanie wsparcia. Jeżeli przypomnimy sobie, bo my przecież mamy doświadczenia międzynarodowe, może nie bezpośrednio w odniesieniu do wojny hybrydowej, ale prawne precedensy mamy w odniesieniu do ataków terrorystycznych, które były zlecane przez inne państwa albo które były wykorzystywane jako taka wojna przez pośrednika, wojna by proxy. Więc my wiemy, jak to robić. Wiemy, jak to robić zarówno, jeżeli chodzi właśnie o możliwość wskazania takiego bezpośredniego wpływu na detale operacji, jak to robić, wskazując po prostu na to, że państwo świadomie udziela wsparcia organizacji, która działa destrukcyjnie na stabilność i bezpieczeństwo innego państwa.
0: A taką dzisiaj z pewnością takim państwem jest Rosja. Ja na koniec jeszcze tylko przytoczę komentarz szefa NATO, bo w tym kontekście wydaje się on ważny. Potępił on rosyjski atak hybrydowy w Lipsku z udziałem drona. Napisał: próby Rosji, by nas zastraszyć, podważyć naszą jedność, naszą gotowość do wspierania Ukrainy, są daremne i zakończą się niepowodzeniem. Aby za tymi słowami poszły czyny. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę. Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: I to wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.

0: 12 lat po wybuchu afery podsłuchowej wypływają na powierzchnię nowe fakty. Wiedeń, szantaż, wielkie pieniądze, detektywi, dziennikarze i agenci. O wynikach dziennikarskiego dochodzenia opowie reporter śledczy Onetu Sebastian Białach. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. W czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Musimy się przygotować na większą liczbę rosyjskich aktów sabotażu, mówi szef MSWiA. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie A1. W pracujących robotników wjechał samochód ciężarowy. Za chwilę także o zmianach, jakie w nowym roku szkolnym czekają na uczniów. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jego zdaniem podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji świadczą o zmianie strategii Rosji.
2: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
3: Sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
2: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
3: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku. Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani.
2: W tym kontekście minister umieścił także dzisiejszą próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Rząd Niemiec obwinił także Rosję za wysłanie uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Do eksplozji nie doszło. O ustaleniach śledczych mówił minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Zabezpieczyliśmy ślady przestępstwa, takie jak konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników, które znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciwko Ukrainie. W odpowiedzi Niemcy zamknęli dwie rosyjskie placówki. W piątek Sejm zajmie się kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówił w Polskim Radiu 24, że warto byłoby powrócić do ustawy, która miała uzdrowić sytuację tej instytucji.
4: W tej chwili jest to Trybunał Konstytucyjny, który historycznie najmniej pracuje, ma najmniej orzeczeń, a zatem kosztuje nas również zbyt wiele i zbyt wiele kosztuje jego bierność. Przy tej okazji swoistego rodzaju upolitycznienie, które było na świetnej drodze do uregulowania przy udziale obecnie wybranych sędziów Trybunału. I mielibyśmy naprawdę święty spokój w znaczeniu bitwy o Trybunał, bo można byłoby odetchnąć, że on jest w pełni praworządny, jest w pełni obiektywny.
1: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została uchwalona przez Sejm 2 lata temu. Przepisy, które regulowały m.in. status sędziów dublerów, zasady wyboru nowych sędziów oraz prezesa Trybunału, zostały przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę skierowane do Trybunału w ramach kontroli prewencyjnej. Ustawa została uznana za niezgodną z konstytucją. Służby wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku, do jakiego doszło dziś po południu na autostradzie A1 na wysokości

0: Kości Mykanowa w okolicach Częstochowy. Kierowca ciężarówki najechał na pracujących na drodze robotników. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Inspektor Jacek Zalewski mówił w Polskim Radiu 24, jak bezpiecznie prowadzić auto w miejscu, gdzie trwają roboty drogowe.
1: Musimy zmniejszyć prędkość, zazwyczaj te miejsca są z ograniczeniem prędkości, więc dostosować się do tych ograniczeń prędkości, ale też zwracać uwagę na innych kierujących, którzy mogą rzeczywiście odwrócić uwagę od tego, co się dzieje na drodze i zajechać nam drogę, czy ewentualnie właśnie wjechać w takie miejsce, gdzie te prace są wykonywane, tak jak było to dzisiaj rano pod Mykanowem.
0: Według eksperta najważniejsze jest zbadanie, czy miejsce robót było odpowiednio oznakowane i czy kierowca w trakcie jazdy nie korzystał z telefonu. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, praktyczne przedmioty i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. To niektóre zmiany, które wprowadził resort edukacji w rozpoczynającym się roku szkolnym, mówi wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: Każdy przedmiot też ma dla dziecka zaczynać się taką rozmową o tym, jak się go uczyć, o czym on dokładnie jest. Te zajęcia praktyczno-techniczne czy przyroda to jest trochę powrót, dlatego taka ewolucja, ale też powrót do dobrych praktyk, do przedmiotów, które gwarantowały kontakt właśnie z praktyką.
0: Oprócz zmian programowych uczniów czekają również nowe obiady w stołówkach szkolnych. Będzie mniej mięsa, tłuszczu i cukru, a więcej warzyw, owoców i roślin strączkowych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W środę na północy i południowym wschodzie przelotny deszcz, tam też lokalnie przejdą burze. Temperatura w dzień od 19 stopni na północy, 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 19% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. W lasach Małopolski i w pobliżu Zielonej Góry średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części Polski małe lub jego brak.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Dzisiaj pierwszy dzień września. Można powiedzieć w Polsce bez zmian. Jeżeli są uroczystości na Westerplatte, to zawsze musi się pojawić polityk, który będzie wspominał o reparacjach. Rozumiem, że ten temat u ciebie się dzisiaj nie pojawi jednak.
6: Nie pojawi się jednak. Będę rozmawiał o polskich oficerach, tych najwyższych oficerach stopniem, czyli polskich generałach, którzy polegli we wrześniu 1939 roku. Było ich kilku. I byli to rzeczywiście zasłużeni generałowie i żaden z nich nie splamił się ucieczką. Oni walczyli razem ze swoimi żołnierzami.
4: Pomówmy o tym.
3: Pomówmy o tym.
6: Dziś pomówię z panem profesorem Pawłem Stachowiakiem, historykiem, politologiem Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Panie profesorze.
7: Właściwie dobry wieczór.
6: Właściwie dobry wieczór, tak, to już jest ciemno. Ciekawe, zastanawiam się, jaka była pogoda 1 września. Wiemy coś na ten temat, panie profesorze?
7: Trochę dla nas nieszczęśliwa, to znaczy do połowy września było bardzo ciepło, bezchmurnie i bez deszczu, co spowodowało, że niemiecka przewaga, na przykład jeśli chodzi o czołgi czy samoloty, no miała o wiele bardziej negatywne skutki dla nas.
6: Panie profesorze, przyjrzyjmy się może tym postaciom naszych oficerów, najwyższej rangi oficerów, którzy oddali życie w 1939 roku. Jeżeli pan pozwoli, to ja zacznę od generała dla mnie dosyć bliskiego, ponieważ moim bliskim mistrzem w Polskim Radiu był Stanisław Skotnicki, dziennikarz, znakomita postać, który był synem generała Stanisława Grzmot-Skotnickiego. a generał Grzmoc Skotnicki to rzeczywiście postać legendarna, członek tak zwanej legendarnej siódemki Beliny, pionierów od

0: rodzonej polskiej jazdy. Zresztą w Grudziądzu też był szefem wyszkolenia, generał Skotnicki.
1: Tak, to ta historia, którą pan redaktor przed chwilą przywołał, tej siódemki polskich kawalerzystów, co prawda spieszonych, bo oni przez granicę zaborów przeszli pieszo i dopiero w zaborze rosyjskim zdobyli sobie konie, no to jednym z nich był właśnie generał Grzmot Skotnicki, późniejszy generał. No to już jest kwestia legendy pewnej, bo przecież ta siódemka, jak i w ogóle pierwsza kompania kadrowa, no to w II Rzeczpospolitej było coś na kształt mitu założycielskiego. No i można powiedzieć, Skotnicki był w samym środku tego mitu.
0: No i generał Skotnicki rzeczywiście przeszedł cały szlak II Rzeczpospolitej i też anegdota, którą mi syn generała Skotnickiego opowiadał. Generał Grzmot Skotnicki w czasie przewrotu majowego stanął po stronie rządu. A ponieważ był ulubieńcem marszałka Piłsudskiego, no ale marszałek Piłsudski się na niego obraził. No i tam minął czas jakiś i doszło do spotkania gdzieś na jakiejś paradzie generała Grzmot-Skotnickiego i pana marszałka Piłsudskiego i marszałek, grożąc palcem ze swoim wschodnim akcentem, powiedział oj, gzmocik, gzmocik. No, tak to bywało w tej II Rzeczpospolitej.
1: Tak. No to jest anegdota, która wiele mówi o samym Piłsudskim także. No, choć nie powinniśmy tracić się z naszego punktu widzenia tego, że Piłsudski bywał wyrozumiały, ale nie zawsze i nie do końca.
0: I właściwie 19 września w Tułowicach generał Stanisław Grzmot-Skotnicki został ranny i po kilku dniach zmarł. No. I też ważna, został tam w okolicach Tułowic pochowany i dopiero dzięki ludności tam mieszkającej ten grób został odnaleziony. No i syn przeniósł ciało ojca do właściwego grobu. Dobrze, zostawmy generała, znakomitego generała. I następny generał.
1: Jednego z najmłodszych.
0: Generał Franciszek Wład, panie profesorze. Co to za postać?
1: Myślę, że stosunkowo mało znany. Postać niewielce popularna, można by powiedzieć. Generał Franciszek Wład to był generał, który poległ on był zresztą pierwszym generałem, jeśli pamięć mnie nie myli, który poległ spośród oczywiście polskiej generalicji. Jego się trochę pamięta może przez sprawę pewnego listu, który przekazał swojej żonie, już będąc śmiertelnie ranny. Bo w Gajówce w Januszewie, to jest tam, gdzie on rzeczywiście wydał ostatnie tchnienia, to napisał, czy raczej podyktował list do swojej żony. I to brzmiało tak. Myślę o tobie, Polsce się poświęcam, chowaj naszego syna, nadzielnego Polaka. Spowiadałem się. Frank. Tak pewnie do siebie, tak żona pewnie do niego mówiła, czyli właśnie Frank. No, generał Wład to był człowiek związany z strzelcami podhalańskimi. Człowiek związany ze strzelcami podhalańskimi, natomiast później oczywiście rozkazy dowódców go w innych jeszcze kierunkach skierowały. W 1939 roku był w armii Poznań. Oczywiście nie dowodził armią Poznań, bo tutaj dowodził generała Kutrzeba. Natomiast w czasie bitwy nad Bzurą doznał śmiertelnych ran, które, no, tak powiem, po kilku godzinach właśnie w owej Gajówce skończyły się jego śmiercią. To nie był być może generał, który jakoś bardzo mocno zapadł w pamięć, czy to swoich podwładnych, czy też w nieco szerszym wymiarze. Natomiast z całą pewnością był to człowiek, który się

0: wyróżnił niezłomnością został ze swoimi żołnierzami do końca, co nie wszyscy generałowie kampanii wrześniowej zrobili.
1: Tak, i to też warto dodać, że ta niezłomność była właściwie od początku, bo podczas wojny, pierwszej wojny światowej był austriackim oficerem, dostał się do niewoli rosyjskiej, uciekł z tej niewoli przez, uwaga, Azję, Amerykę Północną, powrócił do Europy i powrócił na tereny polskie. I to też pokazuje pewną niezłomność pana generała.
0: Przy okazji, tu można jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo generał Bałtut, generał Kłat reprezentuje tą mniejszość generalicji, która nie wywodziła się z szeregów legionowych. Tu naprawdę byli generałowie z armii austriackiej, było chyba ze dwóch generałów albo trzech z armii rosyjskiej. Cała reszta to właściwie byli generałowie z przeszłością legionową. Do dzisiaj można gdzieniegdzie napotkać oceny, ja nie będę się tutaj autorytatywnie wypowiadał, oceny, że ci generałowie nie legionowi, oni byli generalnie bardziej kompetentni i sprawni. No ale to mówię, jest rzecz, która być może wynika z jakiejś tam do dzisiaj trwającej niechęci wobec Piłsudskiego czy wobec tradycji legionowej.
1: No i następną postacią generał brygady Józef Kustroń, też legionista drugiej brygady. Pod Ułazowem koło Lubaczowa poległ.
0: Tak. Generał Kustroń. Generał Kustroń. Tak szukam w myślach, co można by właściwie tak istotnego o generale Kustroniu powiedzieć. To był człowiek właśnie reprezentujący środowisko legionowe. A więc on, jego kariera, można by powiedzieć, była nieco łatwiejsza, aniżeli tych oficerów, którzy z kręgów legionowych się nie wywodzili. On był, co prawda, o ile się nie mylę, w drugiej brygadzie, co jest też charakterystyczne, bo akurat druga brygada, tak zwana żelazna brygada, gdzie dowódcą był generał Józef Haller, no to była akurat ta brygada, która reprezentowała nieco inną tradycję, aniżeli brygada pierwsza i częściowo trzecia. Bo druga brygada, ona, jeżeli chodzi o Piłsudskiego jako tego uwielbianego komendanta, to tam raczej tego nie było. Pamiętajmy, że w 17 roku, kiedy miał miejsce tak zwany kryzys przysięgowy, Piłsudski wezwał legiony do tego, żeby nie składały przysięgi na wierność Niemcom i Austrii, no to żołnierze drugiej brygady z Józefem Hallerem tej przysięgi, tą przysięgę złożyli. No też jest ciekawa historia z Kustroniem, jeśli chodzi o to, co mówiliśmy przed chwilą o Grzmot-Skotnickim. On też, mimo że Piłsudczyk, nie wydał rozkazu piechocie dywizyjnej 16 Dywizji Piechoty, żeby ruszyła na wojska rządowe. No to się jakoś na jego karierze nie odbiło, ale jednak to jest też jeden z tych oficerów, który jak widać miał silną osobowość, taką osobowość, która pozwoliła mu się przeciwstawić samemu marszałkowi. No cóż, 16 września, te dni akurat w okolicach 15-16 to są te dni, kiedy najwięcej spośród naszych generałów poległo pod Oleszycami. No został zabity uczestnicząc w ataku podczas próby przebicia się. Pochowano go na polu bitwy, ekshumowany trzykrotnie, jak tutaj taką informację znalazłem. Ostatecznie do dziś leży w Nowym Sączu. No to jest to miejsce związane z jego przeszłością podhalańską.
1: No i generał Mikołaj Bołtuć, dowódca operacyjny Armii Pomorze. I tu jest taka informacja, która się pojawia właściwie we wszystkich wspomnieniach, że zginął w ataku na Bagnety pod Łomiankami. To nie chodzi, że pod Łomiankami, tylko w ataku na Bagnety, że generał, dowódca walczy na równi z żołnierzami.

Geneo Bołtuć, on się cieszył taką, można powiedzieć, że jeszcze wcześniej, opinią człowieka bardzo bezpośredniego i jak to się kiedyś mówiło, wyrywnego. To był człowiek, który no, nic nie można jego osobistej odwadze tutaj zarzucić, absolutnie. Tak jak sam pan redaktor mówił,

0: osobę, która, i mówię, to nie była typowa postawa, bynajmniej wśród generalicji wrześniowej, która została z żołnierzami do końca, nie tylko została, ale brała również udział w ostatnim ataku. A jeśli chodzi o tą wyrywność, to pamiętajmy, że generał Bołtuć był pierwotnie podległy generałowi Bortnowskiemu, szefowi armii Pomorze. No, jednemu z tych generałów, którego działania są, powiedziałbym, kontrowersyjne. Otóż Bołtuć powiedział o swoim zwierzchniku Bortnowskim: żałuję, że w pierwszych dniach wojny, w czasie bitwy w Borach Tucholskich, nie dałem mu kuli w łeb i nie objąłem dowództwa, oraz jak zginę, to niech wszyscy wiedzą, że zginąłem ja i armia z winy tego, no i tu słowo na S.
1: No tak, żołnierskie słowo, tak.
0: Tak jest, on się nie, jak to się dzisiaj mi szczypał, z całą pewnością. Mhm.
1: Najstarszym generałem.
0: No to są ofiary, to są ofiary, no... Jeszcze raz chciałbym podkreślić, bo my tu o tym raczej nie mówimy, ale myślę, że ta informacja, jeżeli mówimy w ogóle o generalicji polskiej we wrześniu, to ci generałowie, którzy polegli, to nie byli bynajmniej generałowie, o których można powiedzieć, że oni byli absolutnie typowi dla generalicji ówczesnej. Ja się akurat zgadzam z tym stwierdzeniem, że generalicja, ten najwyższe szczeble dowodzenia, to był najsłabszy element. Najsłabszy element polskiej armii we wrześniu 1939. No niestety ta głowa była najsłabsza, więc to też myślę miało jakiś dosyć istotny wpływ na całość. No oczywiście Polska nie mogła wygrać w kampanii wrześniowej, natomiast wady dowództwa, i to na najwyższych szczeblach, poczynając od samego naczelnego wodza, Edwarda Zaśmigłego, no, są dosyć wyraźne. Pamiętajmy, no, że jeden z generałów został później przez generała Sikorskiego, Borysa Sikorskiego, zdegradowany do szeregowca i nawet był przez jakiś czas więziony. To oczywiście była kwestia polityczna. Sikorski był bardzo pamiętliwy, ale myślę, że tutaj również było dość, bo chodzi o generała Dąbiernackiego, dość powszechne wrażenie, że to jest człowiek, który absolutnie zawiódł. I to także zawiódł nie tylko w sensie operacyjnym, ale zawiódł także w sensie moralnym.
1: Najstarszym generałem, który poległ, generałem już w stanie spoczynku, był Eugeniusz de Henning Michalis, weteran wojny rosyjsko-japońskiej, i zginął 14 września zastrzelony przez niemiecki patrol przy wyjściu z Warszawy. No
0: to jest człowiek, który no właśnie jako już w stanie spoczynku zgłosił się i został zaakceptowany przez naczelnego wodza. To też nie zawsze się działo, bo wielu oficerów, no, na czele na przykład z generałem Sikorskim, czy początkowo również o zgrozo generałem Kazimierzem Sosnkowskim, nie doczekało się takiej akceptacji, nie powierzono im oddziału. Generał Eugeniusz de Henning Michaelis to był w pewnym sensie rówieśnik powstania styczniowego, bo on się urodził co prawda pod koniec grudnia, ale roku 1863. Był generałem, już generałem był w Imperium Rosyjskim. To nazwisko de Michalis no też jest oczywiście dość ciekawe, bo o ile mnie pamięć nie myli, ta rodzina wywodziła się ze Szwecji, głównie na Dalekim Wschodzie de Michalis walczył w szeregach armii rosyjskiej. W polskim wojsku no, już w 19 roku mu zatwierdzono stopień generała porucznika, ale raczej taką pracą, powiedzmy sobie, bardziej biurową się zajmował, bo był przydzielony do MSW, do Ministerstwa Spraw Wojskowych. Był przewodniczącym Rady Wojskowej tam również. Jednak jak widać, to był człowiek, który mimo już podeszłego wieku uznał, że jego misją jest to, żeby w momencie, takim dramatycznym momencie dla ojczyzny, się do wojska zgłosić. Przyszło mu zginąć.

0: Ta śmierć, no nie wiem, czy można ją nazwać w jakimś sensie przypadkowym. Nie, nie, nie można. Natomiast na pewno był to człowiek, który poległ, nie będąc dowódcą jakiejś bardzo istotnej jednostki czy zgrupowania wojskowego. Ale pamięć, myślę, o nim jest jak najbardziej godna przywrócenia.
1: No i kolejny generał, też w stanie spoczynku, Stanisław Rawicz-Dziewulski, był ochotnikiem w obronę Warszawy. No i zmarł, co prawda, nie we wrześniu, a w połowie października, już po kapitulacji, zmarł w wyniku ran. No to też taka postać. No i teraz zaczynamy, panie profesorze, wspominać generałów zamordowanych przez Rosjan, przez Rosję sowiecką. 37 się liczy. No a pierwszym generałem zamordowanym to był generał brygady Józef Olszyna-Wilczyński. Dowódca grupy operacyjnej Grodno. Oczywiście legionista, pierwsza brygada, wojna z bolszewicką Rosją, jeżeli to wspominamy, i został zamordowany przez schwytany w czasie próby dostania się na Litwę. No i jak zwykle bardzo brutalnie zamordowany przez krasnoarmiejców.
0: Tak. No więc właśnie, w jego przypadku nawet trudno mówić, że poległ. Chociaż oczywiście to słowo jest tu jak najbardziej właściwe. On został zamordowany. No właśnie to, zamordowany został. To jest jakiś w jego przypadku inny może wymiar tych ofiar, tych śmierci, o których do tej pory mówiliśmy. Bo to nie jest w jego przypadku coś na kształt błędu, który czy on, czy jego żołnierze popełnili, a co ostatecznie doprowadziło do tej śmierci, ale to jest bardzo wyraźny przykład takiego tragizmu wojny. Tragizmu wojny, tej wojny akurat może, gdzie i polscy generałowie, i polscy żołnierze no, musieli stawić czoło drugiemu przeciwnikowi, a zarazem również tragizmu wojny polegającego na tym, że ta śmierć nastąpiła w wyniku, jakby to powiedzieć, całkowitego upadku. Upadku także takiego instytucjonalnego. Polskiego państwa, polskiego wojska. No tu warto w związku z tym o Olszynie Wilczyńskim oczywiście pamiętać. No nie on oczywiście jedyny, bo sam pan redaktor wspomniał, że 30 kilku.
1: Ale to była, pierwsza oficjalna ofiara Rosji bolszewickiej.
0: Tak, tak, bo to 17 września to się stało. To stało się w dniu, kiedy Sowieci wkroczyli na ziemię Polski.
1: Panie profesorze, potem był Katyń, potem był Miednoje, potem były wszystkie mordy, wywózki Polaków, mordy na oficerach Korpusu Ochrony Pogranicza, na policjantach. I ja już rozmawiałem na ten temat. My bardzo dużo mówimy o Niemcach, którzy walczyli przeciwko Polsce, najechali Polskę i mówimy o ofiarach. Ale jak pan sam wie, mniej mówimy o obecnie, mniej mówimy o Rosji, która była drugim sprawcą najazdu na Polskę i równie dużo Polaków wymordowała. Ale to jest zupełnie inny temat. Mam nadzieję, panie profesorze, że do niego nie tak długo powrócimy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pan profesor Paweł Stachowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk, politolog. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję wszystkim słuchaczom.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Zbliża się 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Policjanci rozpoczęli działania związane z nowym rokiem szkolnym. Funkcjonariusze z drogówki sprawdzają oznakowanie w rejonach szkół i placówek oświatowych, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Zwracamy uwagę na wszelkie nieprawidłowości, mówi Marlena Milczarska z Policji w Radomiu.
1: Policjanci sprawdzają, czy infrastruktura zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znaczenie może mieć m.in. ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu, sposób usytuowania przejścia, geometria drogi, czy też lokalizacja przystanku czy dojście do szkoły.
0: Policjanci odnotowują wszelkie uchybienia dotyczące oznakowania, stanu nawierzchni czy organizacji ruchu. Następnie wnioski trafiają do właściwych zarządców dróg. Polskie magazyny gazu przygotowane do zimy. Zapełnienie to prawie 94%, mówi prezes Gazsystemu Sławomir Hinz.
2: Stawia to nas w roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni. Gaz Poland Storage prowadzi projekty inwestycyjne, analizuje rozbudowę magazynów, przede wszystkim kluczowe z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania rynku usług magazynowych, usług magazynowania gazu ziemnego. Są kawernowe magazyny, są podziemne magazyny w kawernach. To jest główny kierunek prac związanych z realizacją przyszłych inwestycji.
0: Polskie podziemne magazyny gazu mają 3 300 mln m³ pojemności. Ich zapełnienie jest dużo wyższe niż średnia unijna, która wynosi nieco ponad 60%. Fiakrzy obawiają się o swoją przyszłość. Na drodze do Morskiego Oka rozpoczął się pilotaż skróconej trasy dla wozów konnych. Teraz zamiast 8 km będą pokonywać tylko 3. Spod Kasy na Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej turyści muszą iść pieszo. Mamy obawy, mówi prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka.
3: Czy to wpłynie na dobrostan zwierząt, koni, które są wytrenowane, które są po prostu zawichtowane dobrze, to się okaże, bo to jest najważniejsze, żeby koniom było w miarę w porządku dobrze. Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Do dzieta się utrzymamy, nie utrzymujmy się tam po prostu. No to chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć.
0: Fiakrzy obniżyli ceny przejazdu ze 100 do 50 zł.
4: W Polskim Radiu 24.
5: Na pewno Państwo pamiętają ten dowcip, kiedy przyjeżdża baca i mówi, że przywiózł węgiel, na co koń się odwraca i mówi, tak, ty przywiozłeś. Dobrze, zostawmy to. Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Ten temat się pojawi, ale na początek kandydatem klubu parlamentarnego Rozwój Plus na stanowisko wicemarszałka Sejmu prawdopodobnie będzie Marcin Horała. Klub ma podjąć w tej sprawie decyzję poprzez głosowanie jeszcze dziś wieczorem i od tego zaczniemy stan dnia.
6: Stan dnia.
5: A gościem stanu dnia jest profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór.
5: Panie profesorze, Marcin Horała może być kandydatem klubu Rozwój Plus na wicemarszałka. Kiedy rozmawiamy, prawdopodobnie toczą się te dyskusje i możliwe jeszcze dziś wieczorem głosowanie w tej sprawie. Ale zacznijmy od tego, czy Rozwój Plus powinien mieć takie stanowisko wicemarszałka? No i co z poparciem dla Marcina Ociepy? Przecież nie tak dawno pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że będzie poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Co pan na to?
7: No to być może się panowie tutaj nie dogadali, to znaczy prezes Morawiecki z prezesem Kaczyńskim, to raczej na pewno się nie dogadali, może prezes Kaczyński był na urlopie, takie są słuchy krążą, że był na urlopie i może dlatego, to znaczy no, wydaje się, że po prostu Rozwój Plus walczy trochę o podmiotowość, o to, żeby też się wyróżnić, żeby gdzieś tam zaistnieć, prawda? I też oczywiście na tej niwie sejmowej. No jakby tak patrzeć na to wszystko jakby formalnie, właściwie zwyczajowo, bo tutaj raczej mówimy o zwyczajach, bo tak no, sam regulamin sejmu to mówi o liczbie wicemarszałków, że ich może tam jest przedział, prawda? Ilu ich tam ma być. Natomiast można tę liczbę jeszcze zwiększyć czy zmniejszyć i to zależy od po prostu Sejmu. Tak, decydujący głos i tak ma marszałek. Marszałek ma tę funkcję konstytucyjną, więc jakby tutaj to prezydium jest no, tak.

0: takim ciałem do współprowadzenia obrad raczej, prawda? Tutaj decyzje z kolei takie no, opiniodawcze no, podejmuje konwent seniorów, czyli wicemarszałkowie, marszałek i przewodniczący klubów. Ale jest to stanowisko też prestiżowe po prostu wicemarszałek Sejmu. No i teraz ten klub Morawieckiego, no to się robi, zrobił w tej sytuacji trzecim klubem co do wielkości, prawda?
1: No, no to wypadałoby mieć wicemarszałka.
0: No właśnie, no więc wypadałoby mieć tego wicemarszałka. Z drugiej strony zawsze jest tak, że dba się o to, żeby koalicja rządząca miała większość w prezydium, prawda? Czyli no, czasami się tym mniejszym klubom nie daje. Czyli trzeba by było wybierając kandydata Rozwoju Plus, no trzeba by było któryś odebrać komuś z mniejszych klubów, tak? A jeszcze do tego kluby koalicyjne się też porozpadały. Mówię tu o klubie Polski 2050, który się rozpadł na dwa kluby, tak? I tutaj w ogóle, jest jeden wicemarszałek, przepraszam, jest nim Szymon Hołownia, ale ten drugi klub, Unia Centrum, w ogóle nie ma marszałka znowu, więc albo powiększamy to, żeby zachować tę równowagę jeszcze o dwóch i dajemy wtedy i Morawieckiemu i Unii Centrum, albo na przykład nie będzie miała Unia Centrum, prawda, tego klubu, no także to już jest koniec kadencji w sumie, ale te rozmowy są takie bardziej, powiedziałbym, o prestiż. Jeżeli teraz Morawiecki czy ten klub mówi, że nie poprze pana Ociepy, co wcześniej deklarował, no to znaczy, że tam też się zaostrzyła sytuacja, jeszcze pomimo tego, że tego nie widzimy tak na co dzień, bo już ta fala takiego wzajemnego oskarżania się, to przecież mieliśmy, nie wiem ile to chyba było, miesiąc temu. Natomiast tego już nie widzimy, tak, no, chociaż oni tam się powstrzypują w tych wypowiedziach publicznych, no i prawdopodobnie się nie porozumieją. Oczywiście z niekorzyścią dla obydwu pewnie klubów, bo może być tak, że status quo zostanie zachowane i po prostu skład prezydium pozostanie do końca kadencji taki, jaki jest. Tak też może oczywiście się zdarzyć, bo to zależy od większości koalicyjnej.
1: Panie profesorze, a gdyby jednak koalicja, rozumiem pan marszałek, ale jakby też za zgodą koalicji jednak poszli na tego wicemarszałka dla Rozwój Plus, no to może to byłby jakiś taka gałązka oliwna, może jakiś taki gest, że chodźcie z nami, dogadamy się, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, wie pan. No, taka chęć współpracy i pokazania, że no w sile, że tak powiem, w grupie raźniej, no i może to będzie jakiś taki...
0: No ja bym nawet, to wie pan, jak już tak patrząc na to troszeczkę oczywiście z humorem, ale troszeczkę cynicznie, to bym to przehandlował za poparcie w odrzuceniu weta prezydenckiego.
1: Na przykład.
0: Teraz podobno się donosi na to, że będzie odrzucane to weto w sprawie kryptowalut. No to dlaczego nie? No to można tu grać, prawda, w te gry parlamentarne i to przehandlować. To znaczy my wam powołamy tego wicemarszałka. PiS no do tej pory nie chciał, bo mówił, że tylko Elżbieta Witek. No, w związku z tym można się na to powołać. No i a wy zagłosujecie w tym głosowaniu, jakby odrzucając to weto prezydenckie. Tak też pewnie by można było zrobić. Chociaż oczywiście mówię dlatego pół żartem, no, że wydaje się, że dzisiaj ta atmosfera, czy te relacje pomiędzy tymi posłami, tymi klubami, mówię o klubie, nawet klubach prawicowych, w tym też klubie Rozwój Plus z koalicją rządzącą są raczej napięte, prawda? No i nie spodziewałbym się, że tutaj ta gałązka oliwna się tam zostanie podana a druga strona, że ją przyjmie jakoś i to będzie wstęp do jakichś przyszłych rozmów. Oczywiście, co będzie po przyszłych wyborach, to jest następna sprawa, ale na dzisiaj to raczej no tutaj mamy ze wszystkich stron tę taką dominującą narrację, raczej wrogą, tak, czy wrogość prezentowaną wręcz gdzieś tam w mediach społecznościowych, zarzekanie się, że my nigdy z wami, jedni z drugimi, prawda, niczego nie poprzemy. Co druga strona zaproponuje.
1: Nie, trochę chyba już też i pan i ja już trochę jakby obserwujemy tę politykę i wiemy, że czasami nawet zdarzają się takie koalicje jak z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Może to nie trwa zbyt długo, ale zdarzają się oczywiście, że tak.
0: Wszystko jest możliwe, tak.
1: Panie profesorze, Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Koalicja Obywatelska czy generalnie koalicja rządząca mówi nawet w prost, że Zonda Krypto to jest afera Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS z kolei zapowiedział specjalną naradę w sprawie Zonda Krypto i spotkania posła Michała Moskala.

0: z Przemysławem Kralem. Można również usłyszeć ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że taki wyjazd na Ibizę to nie jest przekroczenie uprawnień posła i Michał Moskal miał prawo spotkać się z Przemysławem Kralem na Ibizie, jeżeli miał na to ochotę. Dlaczego Koalicja Obywatelska, pańskim zdaniem, nie przyklasnęła temu pomysłowi powołania Komisji Śledczej? Przecież od tego tak naprawdę zaczęły się rządy koalicji, od powołania wielu komisji śledczych. No a tutaj wydawałoby się materiał sam, że tak powiem, się układa.
1: No właśnie, no ja myślę, że dlatego, że te komisje śledcze ostatnie mają coraz mniejsze sukcesy. No ja w ogóle też już tego jako politolog jestem zwolennikiem powołania komisji śledczych. Dlaczego? Dlatego, że one pozwalają wyświetlić właśnie obywatelom też mechanizmy funkcjonowania państwa, funkcjonowania różnych instytucji w państwie. I te pierwsze komisje śledcze w Polsce miały bardzo duży sens, prawda? I wiele wyjaśniły. I nawet jak tam nie skończyły się konkluzjami przegłosowanymi jakimiś, no to miały taki walor, że właśnie to wyświetlały. Im dalej w las, im dalej w te lata i w te komisje, tym mniej one po prostu miały, że tak powiem, sensu. Bardziej skupiały się na tym widowisku, które tam w telewizji było, niż na ustaleniach merytorycznych, prawda? Gdzieś tam często pracowały pod z góry przyjętą tezę i tak dalej, i tak dalej. No dlaczego? Też dlatego, że posłowie zobaczyli, że te pierwsze komisje to stworzyły takie gwiazdy polityczne, tak? Jan Rokita, Zbigniew Ziobro, prawda, jeszcze kiedyś. To oni na tych komisjach się, że tak powiem, brzydko wylansowali, prawda? To,
0: no tak, no, ale w nowej ramówce Sejmu się nie znaleźli.
1: No tak, w Sejmie już w tej chwili ich nie ma. No to z różnych powodów oczywiście obu tych panów. Już to może zostawmy, ale rzeczywiście to była taka trochę trampolina do sukcesu, prawda? Mogła być trampolina do sukcesu politycznego. Niektórzy się tam w ogóle nie sprawdzili, ale niektórzy się właśnie sprawdzili. No ale teraz te komisje, one się tak zdewaluowały trochę. One mają mniejszą skuteczność. Gdzieś tam i przedsiębiorcy są trochę lepiej przygotowani i ci posłowie pytający trochę czasami mniej, prawda, nie są tacy dociekliwi, może też nie mają czasu w dzisiejszym świecie na analizę wielu dokumentów, wielu stron dokumentacji, którą by musieli zrobić. Może to dlatego, że nie było spektakularnych jakichś rezultatów prac tych komisji śledczych ostatnich, powołanych właśnie za czasów obecnej koalicji rządzącej. Prawdopodobnie więcej w tych sprawach zrobiła i ustaliła prokuratura, prawda, niż same te komisje. No, poza tym to będzie długo trwało. Nie wiadomo, czy ta komisja uda się skończyć jej działalność do wyborów, jaka będzie konkluzja. No, jest ryzyko jakiegoś niepowodzenia takiej komisji w tym sensie, że no może czasami jakiś świadek, a zdarzali się tacy, jakby przykryć całą komisję, to znaczy tak odpowiadać na pytania lub też po prostu...
0: Lub nie odpowiadać lepiej, i czasami to milczenie było równie spektakularne, tak, jak odpowiadanie.
1: Zdecydowanie właśnie, tak grać z tą komisją, tak? Potrafią ci świadkowie czasami, że są lepsi w tej grze po prostu takiej medialnej niż członkowie komisji. No i tego może się dzisiaj obawia też koalicja rządząca, żeby nie podejmować takiego ryzyka, tak? No będzie znowu tych 10 członków, czy tam 9, nie wiadomo jak oni będą przygotowani, co oni tam zrobią w tej komisji, co znowu media będą czekać na jakieś potknięcia i członków komisji, i świadków, a może ktoś się tu potknie właśnie z koalicji rządzącej, no to może to by było ryzyko powoływania tej komisji. Więc prawdopodobnie no, wolą pozostawić to w rękach właśnie prokuratury, ujawniania jakichś tam kolejnych spraw, też trochę dziennikarzy, no bo też dziennikarze tutaj różne rzeczy ujawniają, badają, też dysponują różnymi informacjami, no właśnie niż powoływać tę komisję, czyli stosować to klasyczne narzędzie parlamentarne.
0: Używając określenia sypać, jeżeli Przemysław Kral sypie, to myśli pan, że wysypie coś takiego niesamowitego, co jakoś jeszcze wstrząśnie naszym postrzeganiem polityki, czy wszystko, co już mieliśmy takiego zaskakującego, jak wyjazd posła na Ibizę, co usłyszeć, to już usłyszeliśmy?
1: No nie wiem, ja myślę, że jakieś tam jeszcze wątki są, prawda? To jest wszystko pytanie, tak, no bo to jest zawsze to pytanie, które z tych spraw są są

0: takie dużego kalibru, które małego kalibru, które są prawdziwe, które nieprawdziwe. Zawsze mamy problem z tymi tak zwanymi małymi świadkami, jeżeli taki status oczywiście będzie przyznany temu świadkowi, to już nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo nie znamy ich po prostu, no to na ile on siebie broni, a na ile on rzeczywiście ujawnia, prawda, i sypie, no bo na dzisiaj tu mamy rzeczywiście to, co pan rektor mówi, to wyjazd na spotkanie, prawda, z pana posła Moskala z PiS-u właśnie, to jest takie, są te sprawy sponsoringowe, ale tutaj wie pan, to jest takie dosyć, powiedziałbym, dzisiaj powiedziałbym niejednoznaczne, tak, bo no jeżeli by te firmy, to różne przecież firmy, różni organizatorzy ten sponsoring brali od tego zonda krypto, no jeżeli by one wiedziały, tak, że to są pieniądze przechodzące przestępstwa, czy oszustwa wobec ludzi i przyjęły ten sponsoring, no to ja to rozumiem, że to jest naganne. Natomiast jeżeli nie było zastrzeżeń do tej firmy, prawda, tu się różne pojawiają przecież sponsorowane podmioty, też komercyjne, bo już nie mówię o tych fundacjach polityków, no bo to jest, no to jest tutaj, tu można się zastanawiać etycznie, no to też, no, co, no to jest pytanie, no co to ma być za sprawa, tak, no to ktoś zdobył te pieniądze w sposób przestępczy, ja o tym nie wiedziałem, robiłem jakiś kongres, prowadziłem firmę i no nie wiem, mam sponsoring, tak, to tam różne i z lewa i z prawa te różne rzeczy, bo po prostu to był taki sposób działania, że oni próbowali różne rzeczy sponsorować, żeby trochę wejść w łaski, prawda, tych różnych polityków, różnych środowisk politycznych i tutaj głównie chodzi o środowisko oczywiście prawicy.
1: No tak, ale z drugiej strony, kiedy jedzie polityk na Ibizę po prośbie uzyskać może jakieś finansowanie dla swojej fundacji, no to można odnieść no trochę jakby na odwrót całe to wrażenie. No co innego sponsorować, a co innego być no, tym, do którego się jedzie po sprawę, no.
0: No właśnie, albo na przykład, albo to może pan Kral coś miał załatwić, prawda, tutaj, natomiast to spotkanie jest takie, powiedziałbym, niestandardowe, tak, no bo poseł może się oczywiście spotykać z różnymi osobami, ale też po to ma swoje biuro jakieś, jest Sejm, są tam różne pomieszczenia w tym Sejmie, klubów i tak dalej, to można
1: no nie
0: się
1: był to szczyt G20,
0: prawda?
1: To na pewno.
0: No właśnie. Tutaj ta Ibiza też jej nie demonizujmy, bo to jest stosunkowo niewielka wysepka i to...
1: No, imprezowa stolica Europy, więc jakby super.
0: Tak, imprezowa. Nawet kiedyś tam byłem wiele lat temu z rodziną i tam notabene i też tam się zdarzają takie, co prawda niewiele ośrodki rodzinne, nie tylko imprezowe, ale rzeczywiście to nie są jakieś tam, powiedzmy, to nie jest daleka destynacja. W sensie, że to nie są Karaiby czy jakieś tam inne. To gdzie się leci 8 godzin czy 10. No ale no nieważne, w każdym razie chodzi o to, że właśnie poseł też ma gdzie się spotkać. No nie musi gdzieś tam latać do kogoś. To znaczy, że to była taka ważna osoba, albo rzeczywiście może zależało panu posłowi na czymś, prawda, na jakiś nie wiem, właśnie na finansowaniach fundacji, bo tam zdaje się chodziło też o fundację, z którą pan poseł był związany. No. Jest to takie, powiedziałbym, niestandardowe, tak?
1: No, stąd rozumiem też to specjalne spotkanie w Prawie i Sprawiedliwości w tej sprawie.
0: No właśnie. Myślę, że stąd, bo później jest to powiązanie z tymi poprawkami, prawda, które tam były składane do ustawy, no i to już się tak łączy, powiedziałbym, niezbyt sympatycznie.
1: Panie profesorze, dawno niewidziany w tej medialnej przestrzeni, ale pojawił się Szymon Hołownia, zresztą dzisiaj w TVN24 mówił, że nie było dla niego propozycji wejścia do rządu, ale nie odmówiłby tego, gdyby to spinało się w całość. I Hołownia oświadczył, że mógłby być osobą koordynującą bezpieczeństwo informacyjne. Więc chociaż propozycji wejścia do rządu nie było, to już nawet widzi swoje miejsce w tym rządzie, gdyby taka propozycja oczywiście się pojawiła. Panie profesorze, czy Szymon Hołownia wciąż ma talent do polityki?
0: No właśnie, to jest wielkie pytanie, dlatego że dzisiaj ta jego rola jest już inna. Nie daje mu możliwości, prawda, robienia tego takiego show politycznego, jeżeli już jesteśmy w tej poetyce takiej telewizyjnej. No i czym wypowiada się oczywiście czasami, ale już to nie jest takie tak nośne, jak był kiedyś, czy jak był marszałkiem Sejmu, jak był kandydatem. No myślę, że ta przerwa nie zrobiła mu dobrze, tak? No bo tutaj polityka nie znosi próżni. To znaczy, no jeżeli mamy jakąś przerwę, no to mamy też przerwę w piastowaniu jakiegoś

0: że stanowiska, mamy przerwę w aktywności medialnej, mamy przerwę w rozmowach z innymi politykami, tak? W prowadzeniu po prostu tej polityki, negocjacji, prowadzeniu jakichś gier parlamentarnych właśnie, o czym zaczęliśmy, od tych gier parlamentarnych. To Szymon Hołownia no, nie robił tego przez długi okres czasu, no więc teraz trudno się zorientować, prawda, w którym on jest miejscu. A to, co ważniejsze jeszcze, jego ugrupowanie się rozpadło, tak? Z którym wchodził do Sejmu. No rozpadło się po prostu na dwa kluby i w związku z tym no też to przywództwo jego jest tam chyba kwestionowane, tak mi się wydaje, bo słyszałem.
1: No trudno nazwać kimkolwiek przywódcą, no bo jest, że tak powiem, no gdzieś jest ważną postacią, no, ale przywódcą już nie jest.
0: No właśnie, no bo właśnie bo pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która teraz jest szefową jednej z tego klubu, no to nie wypowiadała się entuzjastycznie, to ostatnio słyszałem z nią wywiad, na temat powrotu Szymona Hołowni właśnie do rządu. No jakby był szefem tego ugrupowania, tym przywódcą, znaczy już jest ona formalnie, ale by jeszcze miał ten autorytet, no to by wszyscy powiedzieli, no oczywiście, kto jest kandydatem? Szymon Hołownia, tak jak wszyscy z Koalicji Obywatelskiej mówią, że kto jest najlepszym politykiem? Donald Tusk, a z PiSu mówią, że Jarosław Kaczyński, prawda? Wszyscy posłowie i politycy tego ugrupowań tak mówią. No tutaj nie ma czegoś takiego w tym Hołowni. Już nawet przez kurtuazję można by było to mówić, jeżeli by on miał te pozycje, ale te pozycje stracił, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że to są troszeczkę właśnie takie wypowiadane chęci pana marszałka Hołowni, żeby wrócić gdzieś tam do tej polityki na eksponowane miejsce. To też zresztą było sugerowane przez partnerów koalicyjnych, przede wszystkim przez Włodzimierza Czarzastego, z tego co sobie przypominam, żeby właśnie i częściowo Kosiniaka-Kamysza, żeby jakby wszedł do rządu, tak, i wziął odpowiedzialność za rząd jako szef ugrupowania politycznego. Ale ponieważ już tym szefem nie jest, no to szalenie utrudnia sprawę. Wydaje mi się, że to już chyba nie ma powrotu do tego, co było jeszcze 2 lata temu.
1: Panie profesorze, kiedy były szef MON, Mariusz Błaszczak, jest pytany o artykuł 5 NATO, czy polscy żołnierze powinni pomóc krajom bałtyckim, gdyby zostały zaatakowane, a były szef MON odpowiada, powinni bronić Polski, to co przychodzi do głowy? Bo jeżeli czytam w Rzeczpospolitej komentarz Marka Kutarba, że jeśli były szef MON w rządzie PiS, Mariusz Błaszczak, nie rozumie, że takie słowa są tylko, są tylko takimi słowami, na które czekał Władimir Putin. Jeżeli tego nie rozumie, to nie powinno być dla niego miejsca w polskiej polityce. Jak rozumieć te słowa szefa MON? Jako rodzaj patriotyzmu, pragmatyzmu, czy niezrozumienia rzeczywistości?
0: No to ja nie wiem, znaczy ja nie wiem, jak to rozumieć, dlatego że to jest po prostu oczywiste, że no nie to, że to jest ten poziom retoryczny, tak, co my powinniśmy mówić w przestrzeni publicznej, ale czego nie. Znaczy głównie myślę o politykach, mówiąc my, w sensie Polacy, ale też przede wszystkim politycy, no to jest ważne, tak, co słyszy świat, co słyszy zagranica, tutaj też przecież działają różne obce służby, one to dokładnie obserwują, co się mówi, to jest jedno, ale druga sprawa jest przecież już taka bardziej pragmatyczna i praktyczna, no to w takim razie to zapytajmy ministra obrony Estonii, czy oni by pomogli Polsce, prawda, to mało, bo Estonia ma małą armię, zapytajmy ministra obrony być może Stanów Zjednoczonych, tak? Czy tam ministra wojny, teraz to się tak nazywa, sekretarz wojny, czy pomoże, tak? No i tu oczywiście wszyscy będzie nie, no oczywiście, żebyśmy chcieli, nie daj Boże, w razie czego, prawda? No to, a my co? No my musimy tym samym się odpłacać, to znaczy jesteśmy w tym sojuszu i my już pomagamy w tym sensie, znaczy na szczęście nie musimy pomagać państwu atakowanemu, ale pomagamy w ramach na przykład Air Policy, tego Baltic Air Policy i tak dalej, no i różnych innych programów, gdzie tam mamy swoje myśliwce, patrolują kraje, które nie mają tych myśliwców albo mają mało i tak dalej. U nas są na przykład zestawy antyrakietowe innych państw, bo my na przykład mamy ich za mało albo nie mamy niektórych, prawda? I tak dalej, to wszystko w ramach NATO się dzieje. Dlatego to bardzo, bardzo jestem zdziwiony tą tą wypowiedzią i to ministra obrony, który też bardzo często podkreśla swoje zasługi.

0: podpisywanie, no i rzeczywiście tam podpisywał te umowy i ma, na pewno ma wiele zasług, jeżeli chodzi o polską obronność, więc to jest tym bardziej dziwne, no bo to jest dla niego okazja, żeby na takie pytanie odpowiadając, też się tym pochwalić, co on zrobił oczywiście.
1: To jest jakieś oderwanie od rzeczywistości, czy to jest po prostu no, chęć bycia patriotą ponad jakby rozsądek, nie wiem jak to określić inaczej, no jakby wyjścia trochę przed szereg.
0: No na tym nie wiem, czy można powiedzieć, że tutaj coś, co ma wspólnego z patriotyzmem.
1: Znaczy, bycia propolskim, no nie wiem, jak to określić już bardziej.
0: No właśnie, właśnie, dlatego, że patriotyzm to też, no, no na pewno pan Mariusz Błaszczak jest patriotą, tylko jakby to bycie patriotą też oznacza to, że my też dotrzymujemy zobowiązań, prawda? Też oczekujemy od innych dotrzymywania i my dotrzymujemy zobowiązań. Być może to jest jakaś taka atmosfera, wie pan, że tutaj w różnych sondażach, tam w badaniach też wychodzą różne przecież lęki Polaków, prawda? No i wiadomo też, że oczywiście nikt by nie chciał z nas, żeby Polacy gdzieś tam byli wysyłaj, polskie wojska były wysyłane na wojnę, prawda? To też jest taka krótkowzroczna postawa w ogóle klasy politycznej, to ja też tutaj akurat zwracam na to uwagę, że my na przykład nie zadeklarowaliśmy swojego udziału w tak zwanej koalicji chętnych, jeżeli chodzi o wysłanie wojsk stabilizacyjnych na Ukrainę. No, ja uważam, że to jest ogromny błąd. Oczywiście, że cała klasa polityczna jest przeciw, no bo ludzie, co ludzie powiedzą? No ludzie powiedzą, absolutnie nigdzie nie będziemy wysyłać naszych wojsk, bo tam jest wojna. No tak, tylko że to w ogóle się jeszcze nie ziściło i się jeszcze długo nie ziści, bo musiałby być tam najpierw pokój, żeby takie wojska były. Po drugie, trzeba by było sobie tam zagwarantować w miarę bezpieczne miejsce, to też można było zrobić. A skutek jest tego taki, że nie ma nas przy różnych stołach negocjacyjnych i później są pretensje, że nas gdzieś to Ukraina będzie chciała ograć przy na przykład różnych kontraktach i tak dalej, czy dostawach broni i podobnych sprawach. No tak, tylko że my nie jesteśmy przy tym stole, bo tego nie zadeklarowaliśmy nawet. Nie mówiąc już o wysłaniu, prawda? Jakiś jednostek nie na front, tylko jako misja stabilizacyjna. I to jest coś tutaj podobnego. No myślę, że tu pan minister obrony będzie długo się z tego no musiał tłumaczyć. No to jest, powiedziałbym, przeciw polskiej racji stanu. No dzisiaj takie mówienie, no to żeby się co zamknąć w domu i bronić, no wiadomo, że się musimy bronić. Tylko tu chodzi o armię, tu chodzi o wojsko, tu chodzi o zobowiązania sojusznicze, których my też oczekujemy od naszych sojuszników. Jeżeli nie daj Boże coś by rzeczywiście tutaj się stało złego, to też oczekujemy od naszych sojuszników, że nam pomogą, że zobowiązania dotrzymają w różny oczywiście sposób, bo dzisiaj są te inne sposoby prowadzenia wojny, to nie jest... Dzisiaj jest 1 września, jest rocznica wybuchu oczywiście II wojny światowej, to my widzimy taką wojnę, jaka wtedy była na tych czarno-białych zdjęciach. Natomiast dzisiaj ta wojna, ona jest no, trochę inna, trochę podobna w sensie rakiet, bombardowań, które są na przykład widzimy na Ukrainie. Ale też ona się toczy głównie na innych polach, na różnych polach cyber, różnych polach prowokacji. Więc zdecydowanie nieszczęśliwa wypowiedź pana ministra.
1: To żeby zakończyć pozytywnie, bo mówimy o tym bezpieczeństwie, to ja tylko przypomnę, że Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym stanie dnia.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To mogło być celowe podpalenie, tak o pożarze hali z kompozytami lotniczymi w Lublinie mówi prokuratura. Po morderstwie kobiety w Kędzierzynie-Koźlu policja prosi kierowców o nagrania z kamer samochodowych. USA znów zaatakowały Iran, to odwet za próbę rozmieszczenia min w cieśninie Ormus. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura nie wyklucza celowego podpalenia hali produkcyjno-magazynowej z kompozytami lotniczymi w Lublinie. Straty oszacowano na 30 milionów złotych, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia, od celowego podpalenia po wersję przypadkowego zaproszenia ognia. Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku. Wczoraj możliwe było dokonanie oględzin tylko z zewnątrz, ponieważ zaczęły spadać z góry elementy konstrukcji i nie byliśmy w stanie wejść do środka budynku.
1: Budynek nie może być użytkowany, tłumaczy Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3: Została przygotowana decyzja o wyłączeniu z użytkowania tego obiektu budowlanego z uwagi na to, że grozi ta hala bezpośrednim zawaleniem. Ta decyzja najprawdopodobniej dzisiaj zostanie doręczona właścicielowi obiektu i obliguje również właściciela do zabezpieczenia tego obiektu, do zabezpieczenia również terenu wokół. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyremontowania tej hali bądź ewentualnie rozbiórki, to taką decyzję podejmie właściciel.
1: Do pożaru hali doszło w niedzielę. W kulminacyjnym momencie gasiło ją 60 strażaków. Intensywne działania policji i prokuratury w sprawie morderstwa w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. W piątek w pobliżu osiedla Żabieniec odnaleziono ciało 49-letniej kobiety. Badamy wszystkie ślady, mówi prokurator Stanisław Bar.
4: Obecnie czynności dowodowe koncentrują się na analizie zapisu monitoringu miejskiego oraz kamer na posesjach prywatnych, które zostały zabezpieczone w ramach tego śledztwa. Liczymy, że w ten sposób uzyskamy jakąkolwiek wskazówkę, która pozwoli nam dotrzeć do osoby, która odpowiada za tę zbrodnię.
1: Policjanci apelują do mieszkańców miasta o zachowanie spokoju. Proszą jednocześnie kierowców, którzy przejeżdżali przez Żabieniec, o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych. Funkcjonariusze odebrali także zgłoszenie o napaści na 12-letnią dziewczynkę na osiedlu Piastów, ale nie łączą tego zdarzenia ze zbrodnią z Żabieńca. Jest zielone światło dla przedłużenia o 2 lata unijnej misji wojskowej, która szkoli ukraińskich żołnierzy. Polska odgrywa kluczową rolę.
5: Unijna misja ma być przedłużona do jesieni 2028 roku, a jej budżet ma wynieść 900 milionów euro. Wprawdzie to tylko wstępne ustalenia i teraz zajmą się tym jeszcze eksperci do spraw bezpieczeństwa, a później muszą jeszcze formalnie zatwierdzić unijne kraje, ale wstępna zgoda już jest. Potwierdził to w rozmowie ze mną wiceminister obrony Paweł Zalewski. Samą misję nazwał sukcesem.
6: 94 tysiące żołnierzy przeszkolonych głównie w Polsce i w Niemczech, 24 brygady ukraińskie, no to naprawdę to jest duża sprawa.
5: Wiceszef MON dodał, że Polska zaprosiła też unijne kraje do dalszego obsadzania stanowisk w jednym z dowództw tej misji, które mieści się w Polsce, w Żeganiu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. To odwet za próbę rozmieszczenia min przez Iran w cieśninie Ormus i odpowiedź na atak Iranu na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, poinformował prezydent Donald Trump.
7: Państwowa agencja IRNA donosi o eksplozjach w Bandar Abbas, Jask, Jabahar i innych miastach portowych, a także na wyspie Keszm. Cytowany przez nią główny dowódca kwatery głównej potwierdza atak, ale nie podaje szczegółów. Agencja TASNIM z kolei donosi o odwetowych atakach na bazy amerykańskie w regionie. To jednak wciąż niepotwierdzona informacja. Nie pojawiło się dotąd oficjalne stanowisko Iranu. Wcześniej jednak prezydent Masoud Pezeszkian mówił, że zawsze istnieje droga powrotna do czerwcowego memorandum o porozumieniu, jeśli tylko Stany Zjednoczone będą przestrzegać uzgodnionych w nim zobowiązań. Z drugiej strony przewodniczący irańskiego parlamentu zasugerował, co się stanie, jeśli Stany Zjednoczone nie postawią na opcję ugodową.

0: i nie zdejmą blokady z irańskich portów. Jeśli my nie będziemy mogli eksportować ropy z Zatoki Perskiej, nikt nie będzie mógł jej eksportować, ogłosił Mohamed Boher Ghalibaf. Irańczycy zapowiedzieli też, że przy kolejnych atakach odwet będzie ostrzejszy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To druga po ponad miesiącu przerwy seria ataków po tym, jak Stany Zjednoczone w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowały irańską wyspę Larak. Coraz więcej dzieci i młodzieży spędza dużo czasu ze smartfonem. Nie oznacza to jednak od razu uzależnienia. Ważne jest przede wszystkim to, jak młody człowiek reaguje, gdy dostęp do telefonu zostaje ograniczony, mówi psycholog Katarzyna Nowomiejska.
2: Silne rozdrażnienie pojawia się u dziecka. Agresja, niepokój, problemy ze snem, zaniedbywanie nauki, rezygnowanie z zainteresowań dotychczasowych.
1: Rodzice powinni też obserwować, czy smartfon nie zaczyna wypierać innych ważnych elementów codzienności.
2: Niepokojąca jest przede wszystkim sytuacja, kiedy telefon zaczyna przejmować kontrolę nad życiem młodego człowieka kosztem jego snu, kosztem nauki, relacji z rodziną i rówieśnikami, kosztem jego aktywności fizycznej. Wtedy problem już staje się naprawdę poważny.
1: Psycholog radzi, by w takiej sytuacji reagować i wprowadzać jasne zasady korzystania z urządzeń.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w środę na północy i południowym wschodzie kraju przelotny deszcz, lokalnie możliwe też burze. Temperatura w dzień od 19 stopni na północy przez 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
4: Sześć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Na pewno Państwo pamiętają takie postaci jak Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok, Diplodok. Bohaterowie, których w PRL-u czytano pod ławką i wyczekiwano w gazetach, dzisiaj funkcjonują w zupełnie nowej roli. Oryginalne plansze i szkice z ich przygodami są dziś traktowane jako pełnoprawne dzieła sztuki, zdobiąc nie tylko ściany muzeów, ale także prywatnych kolekcjonerów. W warszawskiej DESie bezpłatna wystawa ponad 100 oryginalnych prac pokazujących blisko 8 dekad historii polskiego komiksu. Ekspozycja odsłania autorski warsztat, którego nie widać w druku, ślady tuszu, retuszu, no i sposób budowania kadrów. Zapraszam Państwa na audycję Między Sztukami.
6: Między Sztukami.
7: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego być może mają Państwo ochotę wrócić do swojego analogowego dzieciństwa, kiedy być może niektórzy z Państwa pod ławką czytali komiksy. W domu aukcyjnym DESa Unikum w Warszawie przy ulicy Pięknej można zobaczyć niemal 100 prac prezentujących właśnie tę niezwykłą dziedzinę sztuki, bo chyba tak o komiksie możemy i należy powiedzieć. Naszym gościem jest pani Judyta Majkowska, liderka projektu Komiks i Ilustracja w DESa Unikum. Witam serdecznie.
8: Dobry wieczór.
7: Czy komiks możemy nazwać już takim autonomicznym z perspektywy czasu i zupełnie osobnym dziełem sztuki?
8: Myślę, że tak. Myślę też, że komiks jest właśnie taką ciekawą dyscypliną, ciekawą dziedziną, gdzie spotyka się i literatura, i spotykają się sztuki plastyczne. Stworzenie takiej jednej planszy wymaga od rysownika naprawdę bardzo dużego nakładu pracy i też nakładu umiejętności.
7: Prezentujecie w DESa Unikum niemal 100 właśnie takich plansz znanych twórców, bardzo uznanych twórców. To jest prawie 8 dekad polskiego komiksu. Wydaje się, że to w takim razie cała historia tego gatunku.
8: Nawet więcej niż 100, bo 102, więc to jest zabawa na 102, jeżeli chodzi o tą wystawę. Ta wystawa w pewnym sensie jest wystawą przekrojem, jeżeli chodzi o polski komiks, no bo znajdziemy tutaj i pracę Lengrena z 1948 roku prasową i znajdziemy tutaj pasek Wicka i Wacka z lat 50. Znajdziemy tutaj też Bakwapiszona Bohdana Butenki z lat 70. Ale przede wszystkim znajdziemy tutaj tak naprawdę całą plejadę gwiazd polskiego komiksu z tego złotego okresu polskiego komiksu. Czyli lat 70., 80., bo mamy tutaj zarówno Babcię Chmiela, mamy Janusza Chrystę, mamy Tadeusza Baranowskiego, mamy Charlotte Paweł, mamy Mieczysława Wiśniewskiego i jego nieśmiertelnego Klosa, więc Bogusław Polch w ogóle i jego komiks.

0: lat 80. świetny. Więc tak naprawdę tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, no i też pokazujemy tych twórców współczesnych. I mamy, myślę, że naprawdę ciekawy wybór tych twórców współczesnych. Mamy zarówno Piotra Kowalskiego, mamy Tomasza Lwa Leśniaka, Michała Śledzińskiego, więc tutaj naprawdę jest spory wybór taki, tak jak mówiłam wcześniej, przekrojowy, że można sobie po prostu też trochę prześledzić, jak wyglądał ten komiks 50 lat temu, co się działo z nim, jakie zachodziły przemiany, jak on wygląda teraz, jaki on jest aktualnie. Co myślę, że jest w gruncie rzeczy ciekawe, bo też pokazuje to, że komiks jest takim medium, które cały czas, chciałam powiedzieć, że mutuje, ale to nie jest fortunne określenie. To jest takie medium, które cały czas ewoluuje, które też jest odbiciem czasów. Myślę, że dość trafnym określeniem właśnie jest to, że komiks jest odbiciem czasów, no bo tutaj twórcy rzeczywiście na bieżąco reagowali na to, co się działo dookoła nich i to znajdowało rzeczywiście odzwierciedlenie w ich światach, w ich bohaterach.
1: Nawet wtedy, kiedy musieli borykać się z cenzurą, niektóre komiksy nazywali kolorowymi zeszytami, prawda? To myślę jest bardzo ciekawe.
0: Znaczy, te kolorowe zeszyty ogólnie są dość ciekawym sformułowaniem z tego względu, że też my gdzieś tam staraliśmy się znaleźć swoje słowa na komiks, no bo komiks jest ewidentnie pochodzenia angielskiego słowem, więc my staraliśmy się właśnie gdzieś znajdować kolorowe zeszyty i inne tego rodzaju określenia, ale no tak, komiks co do zasady w latach PRL był tym medium takim na pograniczu wrogiego, no bo gdzieś tam on był jednak wybitnie zachodni i przez to też był trochę niebezpieczny, no bo można było różne niebezpieczne treści jeszcze tam zakodować. Ale z drugiej strony też komiks był wykorzystywany z powodzeniem właśnie do ocieplania wizerunku, co po niektórych instytucji, tak jak na przykład Kapitan Żbik, który był wykorzystywany do ocieplania wizerunku Milicji Obywatelskiej.
1: Czy w ogóle możemy powiedzieć, że istniało coś takiego jak Polska Szkoła Komiksu, tak jak Polska Szkoła Plakatu? Czy nasi twórcy mieli swój charakterystyczny styl? Czy była w tym komiksie jakaś cecha, która wyróżniała właśnie twórców z tej części świata?
0: Wie pani co, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja chyba nie czuję się na siłach na tyle, żeby tutaj wskazać Polską Szkołę Komiksu, tak jak się wskazuje Polską Szkołę Ilustracji czy Polską Szkołę Plakatu. Ja raczej mówiłabym po prostu o fenomenie. Pewnego rodzaju fenomenie artystycznym, pewnego rodzaju fenomenie kulturowym, no bo ten komiks wyrastał z tej rzeczywistości, w której był tworzony. No, nie bez kozery były to komiksy dla dzieci, no bo to jednak ten komiks dla osób dorosłych, dla dojrzalszego odbiorcy, gdzieś tam dopiero pojawił się w latach 80., to bardziej ze sprawą właśnie komiksów sci-fi fantastycznych Bogusława Polcha. To byłoby ciekawe, gdyby gdzieś tam spróbować właśnie wyciągnąć tą Polską Szkołę Komiksu, gdzieś tam też ją spróbować umieścić na mapie Europy, no bo Europa też komiksem stoi. Mamy przecież fantastyczny rynek frankofoński, są świetne rzeczy w Wielkiej Brytanii, Włochy, więc można byłoby gdzieś spróbować to umieścić na tej mapie Europy. Nie jestem pewna, czy użyłabym właśnie tego sformułowania Polska Szkoła, ale na pewno można mówić o pewnej odrębności tego komiksu, bo on ani nie kalkuje bezpośrednio tego, co się działo na Zachodzie, jest w pewien sposób odrębny, no i właśnie jest odrębny przez to, że on właśnie wyrastał gdzieś z tych doświadczeń tej rzeczywistości, która otaczała tych twórców, która była wszechobecna i która stanowiła, nie wiem, nie powiedziałabym, że stanowiła może źródło inspiracji, ale na pewno stanowiła jakąś kanwę, na której te wszystkie dzieła mogły powstać.
1: A uczucia sympatii budzi nadal wśród nas, tak jak i budził wcześniej, na przykład profesor Nerwosolek. Pokazujecie sporo plansz i sporo prac zmarłego niedawno Tadeusza Baranowskiego. Jaki był jego świat komiksu?
0: Baranowski na pewno się wyróżnia tym, że używa bardzo ciekawego języka w swoim komiksie i to są też bardzo intelektualne żarty, bo komiks Baranowskiego można czytać naprawdę na kilka różnych sposobów. Można po prostu przeczytać historię z obrazkami do tego, ale też można oglądać same kompozycje, można też czytać same dialogi. Naprawdę uważam, że Baranowski jest dość niezwykłym twórcą na tej polskiej scenie komiksu, właśnie przez ten jego żart słowny, przez to, jak jego postaci są sformułowane, przez to, jakim one się językiem posługują, też przez to, jak jest skonstruowana ogólnie cała narracja i to, jak wchodzi, jak jest pokazany też sam autor, który też często jest gdzieś tam umieszczony w tych historiach.
1: A jeżeli chodzi o

0: Taką charakterystyczną kreskę, to jakby pani określiła to, jak rysował Baranowski?
1: Wie pani co, to jest na pewno bardzo, bardzo dynamiczna kreska, bo te kompozycje rzeczywiście się charakteryzują wysoką dynamiką. Powiedziałabym, że tam się dużo dzieje, ale też jednocześnie te kompozycje są bardzo czytelne.
0: No tak, bo czasami w tym gąszczu można się zagubić. Nieśmiertelny Papcio Chmiel to jeden z największych artystów komiksu i jego nieśmiertelny tytuł Romek i Atomek. Na czym polega z kolei fenomen tego twórcy i to, że te komiksy przetrwały i też chyba łączą pokolenia, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, jak najbardziej. A ja bym powiedziała właśnie, że jak tutaj podglądam sobie na wystawie naszych gości, to faktycznie Tytus jest takim punktem, gdzie się zatrzymują rodzice z dziećmi, wnukowie z dziadkami, gdzie ten Tytus jest oglądany. No jakby nie było, to jest 60 lat uczłowieczania Tytusa. To jest 6 dekad prób. I też Tytus myślę, że jest takim chyba właśnie najbardziej przystępnym komiksem właśnie dla tych młodszych czytelników. Jest kolorowy, postaci są tak skonstruowane, że one są, że po prostu da się je lubić. No ale też sam Tytus myślę, że jest całkiem uroczą postacią.
0: Wiem, że pokazują Państwo tutaj pracę, która jest dosyć nietypowa. Praca z roku 85 przygotowana dla świata młodych, powstała dla Teatru Rozmaitości. To właśnie praca Jerzego Chmielewskiego, o co tutaj chodzi?
1: Tak, bo w 1985 roku miała miejsce premiera sztuki teatralnej o Tytusie. Jedna z tych plansz była wykorzystywana w programie teatralnym. Później jako komiks one zostały wykorzystane w świecie młodych. Więc to jest faktycznie taki ciekawy przykład tego, jak różne sztuki się łączą. Też myślę, że to jest coś, co już mówiłam wcześniej, ale też właśnie to jest fajne odbicie czasów, że była sztuka teatralna na podstawie komiksu, żeby tą sztukę zareklamować, powstały plansze komiksowe też z tymi bohaterami, też z komiksu i później ten komiks był wydany w Świecie Młodych. Więc to jest taka naprawdę udana klamra.
0: W Świecie Młodych publikowała też kobieta polskiego komiksu, tak jak ją Państwo określają, czyli Charlotte Paweł. To artystka, która no właśnie tworzyła nie tylko komiksy, ale ta działalność była bardzo, bardzo szeroka. Może warto o niej wspomnieć, bo jednak ten świat jest dosyć no, męski, a tutaj mamy zupełnie inną kreskę i też no, inne odczuwanie świata chyba.
1: Tak, Charlotte Paweł jest na pewno jedną z tych twórczyń, o których trzeba pamiętać, mówiąc o polskim komiksie. No, pierwsza dama polskiego komiksu to jest określenie nie bez kozery, bo faktycznie Charlotte Paweł stworzyła taki świat bardzo podobny, z jednej strony bardzo podobny do tego, co oferował Papcio Chmiel ze swoim Tytusem, ale z drugiej strony zupełnie z inną wrażliwością, z innym humorem. Powiedziałabym, że te czasami te żarty Charlotte są trochę ostrzejsze. Są takie bardziej, może nie dosadne, ale są takie z pazurem. Ja osobiście bardzo lubię świat Charlotte Paweł. Niezależnie od tego, czy to są komiksy o Jące i Kleksie, czy to są komiksy z już serii Kubuś Piekielny, ja mam taką dużą osobistą sympatię i duży osobisty sentyment, więc może dlatego też jestem trochę niesprawiedliwa w tych ocenach, ale Charlotte Paweł rzeczywiście zostawia po sobie całą masę prac. I właśnie nawet nie tylko te prace komiksowe, które wszyscy znamy, które były wydawane, ale też właśnie prace ilustracyjne, bo też można to u nas znaleźć. Były prace, które były wydawane w Komputer Świecie i też one są, powiedziałabym, takie właśnie, to jest po raz kolejny to samo określenie, znów to odbicie czasów, bo też myślę właśnie, że komiks jako medium i ilustracja, one są takim, powiedziałabym, najczulszym wskaźnikiem tego, w jakich czasach powstają, w jakich okolicznościach powstają i w jakim klimacie one powstają.
0: A jeżeli chodzi o współczesność, czy współcześni twórcy czerpią z tej bogatej tradycji, no i jakie podejmują tematy?
1: Współczesny komiks jest tak naprawdę przebogatym polem. I też jest, żeby to też wybrzmiało jasno, mamy naprawdę świetnych twórców. Polski komiks tak naprawdę nigdy nie przestał być świetny, on po prostu stał się inny. Rzeczywiście warto obserwować, warto mieć rękę na pulsie, co robią aktualnie polscy rysownicy, bo na przykład mamy tak uzdolnionych twórców jak na przykład Piotr Kowalski, który zrobił międzynarodową karierę, jest polskim rysownikiem, który tworzy dla Marvela. I to są naprawdę świetnie wykonane techniczne prace, które zasługują na naprawdę uwagę tutaj i kolekcjonerów, ale też i tak naprawdę każdego fana komiksu i każdego fana w zasadzie sztuk plastycznych. No bo też nie zapominajmy, że za tymi planszami stoją artyści. Artyści, którzy muszą mieć bardzo dobry warsztat, artyści, którzy bardzo dużo wysiłku wkładają w te swoje prace, no bo żeby ta praca powstała,

naprawdę musi się zadziać bardzo dużo rzeczy, żeby to mogło dojść do skutku. Tak naprawdę praca nad komiksem jest też często pracą bardzo koncepcyjną i też to warto docenić, oglądając te plansze, że zanim powstała dana plansza z danymi dymkami, musiała powstać cała koncepcja, która musiała być bardzo przemyślana. Też do jednej planszy często było bardzo dużo poprawek.

0: planowany, to właśnie co pani zauważyła, tą taką folię diapozytyw. No i tak przygotowana plansza mogła się ukazać drukiem w kolorze, no ale nie wszyscy też tak pracowali, bo na przykład tutaj może pani zauważyć pracę babcia Chmiela, które są już kolorowe, więc to też zależało od tego, w jakiej technice to było drukowane i też jak dany artysta pracował.
1: Artyści, którzy tworzyli komiksy, musieli nie tylko być znakomitymi i są znakomitymi rysownikami, ale również ten błyskotliwy umysł, humor i ta analiza rzeczywistości. W jaki sposób z kolei rodzą się teksty, które lądują w tych chmurkach? Czy to czasem jest praca zespołowa?
0: Tak, często się zdarza tak, że jest rysownik i jest scenarzysta. Tym bardziej to właśnie podkreślam gdzieś tam w rozmowach o komiksie, jako o medium i też o rysownikach, jako o artystach, że tym bardziej to wymaga bardzo dużego wysiłku, żeby się w takim tandemie albo nawet w kilkuosobowym zespole zgrać i żeby rysownik bardzo precyzyjnie oddał to, co scenarzyści mają na myśli. Oczywiście też rysownicy są często scenarzystami, sami dla siebie rysują. Rysują swoje rysunki pod swoje scenariusze, tym bardziej tutaj właśnie kładę nacisk na to, żeby docenić tych rysowników. Bo żeby precyzyjnie oddać to, co ma się na myśli, to też wymaga sporego wysiłku.
1: A czy współcześni rysownicy rysują za pomocą nowych technologii, czy też rysują tuszem? Czy ta technika, jakby, która od umysłu prowadzi do ręki, jeszcze jest popularna, czy to wszystko się już przenosi w sferę cyfrową?
0: Powiedziałam, że to tak naprawdę zależy od twórcy i od jego warsztatu, bo mnóstwo twórców cały czas jeszcze tworzy analogowo. Natomiast ja też chciałabym zwrócić uwagę na tutaj twórczość Bogusława Polcha, który u nas się pojawia na aukcjach prawie zawsze. I to są też prace, które są bardzo dokładne, które są bardzo szczegółowe i tutaj tym bardziej zapraszam po prostu do nas obejrzeć je na żywo, bo takie rzeczy trzeba obejrzeć na żywo z pierwszego rzędu. One są bardzo szczegółowe, one są wręcz pedantycznie wyrysowane. To są wręcz matematyczne kompozycje. Ja zawsze na takie rzeczy bardzo zwracam uwagę, tak osobiście.
1: Jaką popularnością cieszy się komiks wśród kolekcjonerów? Czy to jest ta dziedzina sztuki, która cieszy się dużym powodzeniem na aukcjach? Jak z Państwa perspektywy to wygląda? Jak na przestrzeni ostatnich lat Pani to ocenia?
0: Nie da się ukryć, że temat komiksu jest nieco niszowy, chociaż my te aukcje już z powodzeniem organizujemy od 12 lat. To jest jeden z tych projektów, który ma swoich wiernych fanów, którzy zawsze czekają na te katalogi, którzy zawsze czekają na te oferty i którzy czekają na to, żeby zobaczyć, co się udało nam tutaj nazbierać. Ja zawsze też się bardzo cieszę na możliwość rozmowy z fanami tego projektu, z fanami komiksu. Przyznam się, że to jest projekt, który może nie jest najbardziej oczywisty w całym portfolio, ale z drugiej strony rynki komiksowe, czy to we Francji, czy to w Stanach Zjednoczonych, są bardzo duże i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Więc myślę, że Polska też może mieć swój rynek komiksowy, gdzie naprawdę mamy świetnych twórców i mamy świetne prace. Mamy nazwiska ugruntowane, które są już klasykami komiksowymi, właśnie ci, o których rozmawialiśmy. To jest właśnie Babcio Chmiel, to jest Tadeusz Baranowski, to jest Janusz Christa, Bogusław Polch, ale też mamy, że tak powiem, nowych klasyków, którzy gdzieś tam się na naszych oczach krystalizują. Też właśnie dlatego warto ten projekt obserwować i warto zwracać uwagę na aukcję komiksu, bo też tu jest jeszcze pole do odkrycia bardzo wielu bardzo ciekawych twórców, takich, których jeszcze być może nie wszyscy znają, a warto znać.
1: Plansze numer 10 i 11, 1981-1984. Co my tu mamy? Same wspaniałości.
0: Tak, same wspaniałości, tym bardziej, że Smog Diplodok u nas się pojawił po kilkuletniej przerwie. Tu mamy akurat plansze, które pokazują dość kluczową scenę, bo Diplodok wylądował z Lordem Hokusem Pokusem u Nerwosolka i Entomologii i okazuje się, że Diplodok jest nadzwyczajny, jest żywym wehikułem czasu, więc raz, że to jest świetna plansza, jeżeli chodzi o rozwój całej akcji komiksu, a dwa, że też to są naprawdę super plansze, żeby zobaczyć to, jak pracował Baranowski i jak on właśnie rysował. Bo zwróćmy tutaj uwagę właśnie na kompozycję tych plansz, na to, jak one są bogate, jak one są szczegółowe i też jak dynamiczne one są. Bo tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo i naprawdę same rysunki można śledzić bez czytania dialogów, chociaż dialogi u Baranowskiego tak naprawdę to jest uczta dla umysłu.
1: To jest plansza czarno-biała, a obok dokładnie taka sama, tylko już pokolorowana, prawda? Czyli to też pokazuje pewien proces twórczy.
0: Tak, dokładnie. I też właśnie nam bardzo zależy, żeby pokazywać

0: ten proces twórczy, żeby pokazywać zarówno plansze te czarno-białe, podstawowe, ale też żeby pokazywać, jak później wyglądała plansza, która miała być przygotowana do druku i na podstawie której miał się ukazać kolorowy komiks. No bo to też jest ważne z tego względu, żeby zrozumieć właśnie ten proces tworzenia i żeby też zrozumieć, jak skomplikowane było stworzenie tego komiksu, ile wymagało to pracy takiej rzemieślniczej od artysty, że naprawdę ktoś musiał wykonać tę pracę, żeby ten kolorowy komiks mógł się ukazać i żeby też nasi oglądający dali się porwać po prostu temu czarowi artyzmu.
1: Jesteśmy z kolei przy planszy prezentującej pracę Henryka Jerzego Chmielewskiego. Tytuł Romek i Atomek, plansze do świata młodych. Odcinek numer 6, 1985 rok. To o czym wspominałyśmy. Mi się bardzo ta scena podoba, bo tutaj jest balet prezentowany.
0: Ja też przyznam się, że jestem dużą fanką tej planszy. Ta plansza jest niezwykle dynamiczna i też no, Tytus ubrany w sukienkę, kłócący się z tutaj członkiem orkiestry. To jest bardzo urocze i bardzo humorystyczne. No i też to jest taka rzeczywiście plansza komiksowa, w której się dużo dzieje, w której jest dużo dynamizmu, w której są dźwięki, jest łup, jest dość, jest co. Więc też no, tak naprawdę można zauważyć, można tutaj zobaczyć tą mechanikę tego, jak autor starał się nadać jakąś akcję w przedstawianej scenie.
1: No i wydaje się, że komiks tak naprawdę wcale nie odszedł do lamusa i czytają młodzi, a nawet mają taki obowiązek chyba.
0: To się zgadza. W klasie czwartej jedną z lektur obowiązkowych jest Kajko i Kokosz, Szkoła Latania, co też pokazuje właśnie jak rangą kulturową urósł komiks, że komiks już nie jest tylko postrzegany jako historyjka dla dzieci, ale jako pełnoprawny tekst kultury, z którego można czerpać, który mówi o tym, gdzie powstawał, który mówi o czasie, w którym powstawał, więc tak naprawdę komiks, mnie to osobiście bardzo cieszy, że jest traktowany jako część kultury, i tej kultury słownej, i tej kultury wizualnej.
1: Warto zajrzeć też na piękną Dodesa Unikum, by na własne oczy zobaczyć te prace dotyczące polskiego komiksu. Judyta Majkowska o nim opowiadała, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy, do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Misiek?
3: Tak?
2: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
3: Ale jak?
2: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
4: A co to jest PBC?
2: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
5: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prawie 180 publicznych podmiotów wydało niezgodnie z prawem ponad 120 miliardów złotych. Chodzi o ministerstwa, instytuty, fundacje i agencje państwowe. Po przeprowadzonych kontrolach Krajowa Administracja Skarbowa złożyła do prokuratury

0: 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi Michał Derus z Izby Administracji Skarbowej.
1: Audyty wykryły przede wszystkim naruszenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej, a także wykorzystywanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono również wydatkowanie pieniędzy publicznych wbrew ustalonym planom finansowym, w tym środków z ogólnej rezerwy budżetowej i rezerw celowych, wydawanych niezgodnie z warunkami ich wykorzystania.
0: Po przeprowadzonych kontrolach złożono ponad 130 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 1000 nauczycieli może skorzystać z nowej odsłony programu edukacyjnego Twarze Depresji dla Szkół. Rozpoczęły się zapisy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Celem jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów psychicznych dzieci i młodzieży oraz właściwego reagowania na niepokojące sygnały, mówi prezes Fundacji Twarze Depresji Anna Morawska-Borowiec.
2: Nauczyciele dostają rozpisane scenariusze do prowadzenia tych lekcji wychowawczych, więc oni nie tylko będą mieć dwugodzinne szkolenie z tych scenariuszy, ale również mają bardzo precyzyjnie opisane je w broszurze, a także będą comiesięczne webinary z nimi, gdzie będą mogli też zadać pytania dotyczące zarówno scenariuszy, jak i działań programowych, wyzwań związanych z uczniami. Także jesteśmy do dyspozycji tych nauczycieli, którzy są objęci naszym programem.
0: Więcej informacji na stronie Fundacji Twarze Depresji. Szpital Wojewódzki w Rzeszowie ma nowe lądowisko dla śmigłowców. Kosztowało ono 73 miliony złotych. Większość pieniędzy zapewnił samorząd województwa podkarpackiego. Lądowisko jest połączone ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, co skraca transport pacjenta na oddział. Poprawia to komfort pracy, zapewnia ordynator SOR-u Wacław Bazanowski.
3: Jest to bardzo nowoczesne lądowisko. Pilot lotniczego pogotowia ratunkowego może z daleka sobie zapalić lotnisko, oświetlić i to jest duży postęp.
0: To pierwsze w Polsce wyniesione lądowisko przy szpitalu przystosowane do obsługi wojskowych śmigłowców typu Black Hawk.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22:00.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Według najnowszych danych zginęło ponad 1000 osób, a blisko 4,5 tysiąca wciąż uznawanych jest za zaginione. To bilans powodzi błyskawicznej, która nawiedziła Nepal i graniczący z nim Tybet. Poszukiwania ofiar kataklizmu było wielokrotnie wstrzymywane ze względu na pogarszającą się pogodę oraz zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi i powodziami. Na miejscu tej tragedii w Katmandu jest Tomasz Sajewicz. Zapraszam na audycję Wiek Azji.
6: Powtórka programu. Wiek Azji.

To jest Wiek Azji, Tomasz Sajewicz. To miała być zupełnie inna audycja, poświęcona polskiej pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie, w Libanie, na granicy z Syrią, gdzie byłem w tym tygodniu jeszcze do czwartku. Chciałem Państwu opowiedzieć o tym, jak dumni powinniśmy być z tego, co polskie władze, polskie organizacje pozarządowe robią właśnie tam, niosąc i to od wielu lat pomoc potrzebującym. Życie pisze jednak własne scenariusze i ta dzisiejsza audycja powstaje między Katmandu i zmiecioną całkowicie z powierzchni ziemi miejscowością Bidur w Nepalu, gdzie we środę doszło do tak zwanej powodzi błyskawicznej. To będzie też bardzo osobista audycja. Pracując w takich miejscach od lat, wydawało mi się, że jestem wystarczająco uodporniony na to, aby, starając się minimalizować jednak własne emocje, Państwu przekazywać to, co widzę. Relacjonować tragedie, które przecież każdego dnia wydarzają się gdzieś w różnych zakątkach globu. 11 lat temu spędziłem tutaj w Nepalu wiele tygodni po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, w którym życie straciło około 9 tysięcy osób. Wracając tu po ponad dekadzie, miałem w głowie ten pojęciownik skali katastrofy, która wydarzyła się wtedy. A warto podkreślić, że dla tego jednego z najbiedniejszych państw świata to była ogromna tragedia, nie tylko na poziomie ludzkim, humanitarnym, ale także wstrzymująca rozwój tego kraju. Na to, co widzę w miejscowości Bidur, położonej około 130 km na południe od stolicy Nepalu, Katmandu,

W moim odczuciu nic, co do tej pory znałem, nie było w stanie mnie przygotować. To jest już końcówka doliny, przez którą przeszła powódź. Domy na zboczach rzeki przestały istnieć. Tutaj zdarzały się oczywiście wcześniej powodzie, ale teraz warstwa mułu, głazów sięga trzeciego, czwartego piętra budynków. Praktycznie z mułu starczą tylko kikuty dachów, a te wysokie na kilkanaście metrów z wałowiska rozciągają się między brzegami na szerokość od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Wyobraźcie sobie Państwo, bloki skalne wielkości dwuklatkowego, trzypiętrowego bloku mieszkalnego. Takie bloki skalne pozostawiła powódź w Bidur. Rozmawiam dla Państwa z dziesiątkami osób. Tutaj życie od śmierci dzieliły metry, ułamki sekund, instynkt lub jego brak. Rozmawiam na miejscu z psychologami, którzy mówią, że kiedy pojawiło się, a przecież szła z prędkością ponad 100 km na godzinę, ściana wody, głazów i mułu, część ludzi po prostu zamarła w przerażeniu. Od świtu do zmroku nad Bidur słychać huk śmigłowców startujących z pobliskiego lądowiska. To tu transportowane są już głównie ciała ofiar śmiertelnych powodzi. Stoimy nad wąwozem, gdzie jeszcze kilka dni temu tętniło życie miejscowości Bidur. Mangali Taman pokazuje, że kilkadziesiąt metrów od nas, w miejscu, gdzie teraz z mułu wystają nieliczne dachy budynków, pracowała jako kucharka. Najpierw pojawił się potężny huk, wyszłam zobaczyć, co się dzieje i zaczęłam biec w górę zbocza. W Bidur wiele osób schroniło się na zboczach, jednak zbyt nisko, żeby przeżyć. Widziałam tak wiele osób, które zaczęły nagrywać to, co się dzieje. Robili sobie selfie. Nikt się nie uratował. Nikt nie przypuszczał, że fala będzie tak wysoka. Przed lądowiskiem śmigłowców Bidur setki osób czekają na informacje o swoich najbliższych. W całym Nepalu przepełnione są kostnice i szpitale. W nocy sytuację skomplikowała pogoda. Deszcz doprowadził do podniesienia się poziomu wielu rzek. Dziesiątki tysięcy Nepalczyków czeka na jakiekolwiek informacje o zaginionych, krewnych, przyjaciołach. Przed szpitalami i kostnicami codziennie gromadzą się ludzie. Władze Nepalu apelują o pomoc w postaci specjalistycznego sprzętu do badań DNA. Manita Nepali od 4 dni przed szpitalem w Katmandu czeka na jakiekolwiek informacje o swoim mężu. Mój mąż jest kierowcą ciężarówki. We środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji. Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy. Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować. Przed wejściem do szpitala w Katmandu rodziny rozklejają plakaty ze zdjęciami zaginionych najbliższych i podstawowymi informacjami o nich kilkadziesiąt metrów dalej. Na murze szpitalnej kostnicy władze rozwieszają makabryczne zdjęcia odnajdywanych ciał. Do tej pory spośród prawie 700 ciał zidentyfikowano 20. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze podjęły decyzję o masowych pochówkach. W miejscowości Trishuli poszukiwania ocalały z kataklizmu na 2 godziny zostały przerwane. Słyszymy, że poziom wody tam, w wyżej położonych obszarach wzrósł i teraz woda znów tu idzie. Za ile czasu? Może nadejść wkrótce, może za 15 minut, może za pół godziny. Na szczęście woda nie przyszła, ale zagrożenie wciąż istnieje. Władze Chin i Nepalu ostrzegły, że powódź błyskawiczna w najbliższych dniach może się powtórzyć, bo zapełniają się dwa jeziora, gdzie Tamy to zwałowisko skał pozostałych ze środy. W jednym z nich, jak się szacuje, zgromadziło się około 2,5 miliona metrów sześciennych wody. Około miliona więcej niż dzień wcześniej. Mieszkanka Trishuli, Indira Adhikari, mówi, że skala potrzeb jest ogromna. Powódź sprawia nam ogromne problemy. Nasz dom jest teraz pełen błota. Jesteśmy młodzi i wciąż mamy tyle problemów z chodzeniem i ewakuacją. Wyobraźcie sobie, jak ciężko jest starszym ludziom w takiej sytuacji. W Nepalu trwa walka z czasem. Dramatycznie wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione. Pośród nich są pracownicy Sunila Shreszty, który prowadzi hotel i biuro podróży. Zadzwonił do mnie mój brat z pytaniem, czy wiem o powodzi na granicy w Girong, że nie ma kontaktu z naszymi pracownikami, ja i on. Wielokrotnie dzwoniliśmy na ich numery telefonów. Bez odpowiedzi. Mężczyzna starał się ustalić miejsce ich pobytu po sygnale GPS samochodu. Powiedziałem mojemu przewodnikowi, żeby sprawdził lokalizację GPS auta i spróbował ustalić, gdzie może być. Ale kiedy

0: Wrócił, zadzwonił do mnie i pokazał tylko kilka zdjęć, że tam nie ma śladów żadnych pojazdów. Straciłem wtedy nadzieję. Z dnia na dzień zwiększa się liczba ofiar śmiertelnych, zaginionych i tych, którzy w wyniku katastrofy wciąż walczą o przeżycie. David Fisher z Czerwonego Krzyża. Operujemy nadal w oparciu o bardzo, ale to bardzo szacunkowe dane, ale uważamy, że co najmniej 93 tysiące osób zostało dotkniętych katastrofą i potrzebuje pomocy. Oczywiście jesteśmy bardzo zaniepokojeni perspektywą kolejnych powodzi. Szef Czerwonego Krzyża w Nepalu dodaje, że sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. W związku z dzisiejszym zagrożeniem powodzią władze zablokowały ruch i dlatego nasza ciężarówka nie mogła kontynuować jazdy do Nuwakot. Na szczęście sytuacja nie jest tak drastyczna, ale to nie znaczy, że zagrożenie minęło. Pomimo tego władze w Nepalu nie chcą u siebie zagranicznych ratowników. Nepalczycy, z którymi rozmawiam w Katmandu, starają się tłumaczyć swoje władze. Ufają, że wiedzą, co robią. Taką decyzję władzom cywilnym doradziła armia. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych deklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania. Obawiają się też większego chaosu. Jeszcze mniej oficjalnie. W newralgicznym terenie graniczącym z Tybetem nie chcą u siebie na przykład chińskiego wojska. Te najnowsze tragiczne dane to co najmniej 750 ofiar śmiertelnych. Lista zaginionych powiększyła się do ponad 3000 osób. W weekend poszukiwania ofiar kataklizmu były wielokrotnie wstrzymywane ze względu na pogarszającą się pogodę oraz zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi i powodziami. Padający od wczoraj deszcz znacznie utrudnia poszukiwania ciał ofiar i dystrybucję pomocy humanitarnej. Wczoraj w jedną tylko stronę przedarcie się z Katmandu do Birun zajęło mi około 3 godzin, a są to tak wąskie i kręte drogi, że kilkukrotnie musieliśmy się zatrzymywać, kiedy mijały nas transporty wojskowe. Po prostu nie było miejsca, aby dwa auta mogły się i to w ulewnym deszczu minąć. Jak to się odbyło? Wówczas na drodze pojawiał się samozwańczy kierujący ruchem, który starał się odblokować korek. Dodam, wszystko to wisząc na urwiskach i w strugach deszczu. Ja chciałbym, żeby to, co Państwu opowiadam dzisiaj, było fikcją, ale naprawdę to jest rzeczywistość Nepalu. Jest jednak światełko nadziei w tej całej sytuacji. Akcja ratownicza skupia się na dotarciu do prawdopodobnie setek osób, które od 4 dni mogą znajdować się w tunelach pod zniszczonymi hydroelektrowniami. Nepalskie władze, które wcześniej odmówiły przyjęcia zagranicznych ratowników, teraz poprosiły Chiny o pomoc w prowadzeniu operacji w tunelach. Na miejscu są już chińscy eksperci, którzy oceniają możliwości dotarcia do nich. Tymczasem, co ciekawe, no ale też chyba za bardzo nas nie dziwi, w Chinach informacje o skali kataklizmu, który zniósł z powierzchni ziemi m.in. przejście graniczne Girung między Nepalem i Tybetem, poddawane są ścisłej cenzurze. Z internetu usuwane są nagrania, na których widać moment, kiedy całe przejście znika pod naporem powodzi. Chińskie władze podały, że w Tybecie zaginęło 261 obcokrajowców z 23 państw. Pośród nich około 100 Nepalczyków, prawie 50 obywateli Indii, ale także m.in. 33 Łotyszy, Amerykanie, Brytyjczycy. Na razie, na szczęście, wciąż nie ma informacji o jakichkolwiek ofiarach lub też zaginionych z naszego kraju. Jak mówiłem Państwu na początku, to miała być audycja o pomocy humanitarnej Polski w Libanie, ale będzie też o tym, jak my, Polacy, pomagamy w Nepalu. Pośród tych osób jest Magda Jungowska, która tu w Nepalu spędziła 14 lat, a teraz z Polski koordynuje pomoc humanitarną dla powodzian w ramach jej fundacji White Grain we współpracy z nepalską fundacją HAPSA.
1: Katastrofalna powódź w Nepalu. Magda, jesteś jedną z tych osób, która organizuje pomoc dla Nepalczyków w naszym kraju. Mieszkałaś tutaj przez wiele lat. Powiedz, na czym polega ta zbiórka, do kogo ma trafić i w jaki sposób można pomagać?
2: To dla mnie jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że ja mieszkałam 14 lat w Nepalu. Byłam po trzęsieniu ziemi przez kilka miesięcy, jeździłam po wioskach, pomagałam. Jak był COVID, jeździłam, pomagałam. 5 lat temu były powodzie na zdecydowanie mniejszą skalę, jeździłam, pomagałam bezpośrednio ludziom i w zeszłym roku wróciłam do Polski i to jest pierwszy raz, kiedy nagle wydarza się taka katastrofa w Nepalu, a mnie tam osobiście nie.

0: nie ma, więc przyznam się szczerze, że pierwsze dwa dni byłam w pewnego rodzaju stuporze, niedowierzaniu i zastanawianiu się, jak ja mogę pomóc w Nepalu bezpośrednio, jeżeli mnie tam nie ma. Więc moja fundacja działa już prawie 10 lat, ale działała na tej zasadzie, że ja byłam tam fizycznie i ludzie, którzy mnie znali, wiedzieli, że tam jestem, pomagam. Więc zadzwoniła tak naprawdę do mnie Oliwia Lubieniecka i mówi: Magda, ja tam byłam w zeszłym roku, ja chcę pomóc. Więc przypomniałam sobie o tym, że tak naprawdę Hapsa Nepal, pomagające właśnie w tym momencie, tuż po powodzi, jak ludzie są przesiedleni, potracili wszystko, domy, bardzo ważna jest higiena. Więc ja z nimi właśnie te 5 lat temu dowoziłam i pomyślałam, okej, to jest ten moment, że nawet jak mnie nie ma teraz fizycznie w Nepalu, to w ten sposób bezpośrednio mogę się przyczynić, zorganizujemy tą zbiórkę tu w Polsce po to, żeby przekazać ją właśnie im, Hapsa Nepal, żeby oni mogli te paczki zorganizować i właśnie je pakują, zawozić bezpośrednio do powodzian. Więc taka pomoc najbardziej bezpośrednia, jaką mogę tak naprawdę, będąc tutaj w Polsce w tej chwili, zorganizować. I myślę, że jak na razie nam to idzie i do przodu i rzeczywiście zaczynają wchodzić jakieś pieniążki i ponad 300 paczek, udało nam się zebrać pieniądze na ponad 300 paczek w dosłownie kilkanaście godzin. Więc te pieniądze będę przekazywać tam i oni robią już zakupy, składają paczki i będą wysyłać dla najbardziej potrzebujących.
1: Czym zajmuje się ta twoja fundacja i czym zajmuje się ta fundacja, z którą teraz współpracujecie?
0: Więc moja fundacja White Grain, która powstała 10 lat temu, przede wszystkim zajmowała się wspieraniem edukacji i zdrowia mnichów klasztoru. Robiłam projekty dla dzieci w wioskach nepalskich, akcję Plecak. Wspieram niepełnosprawne dzieci i jakby po tym, jak wyjechałam z Nepalu, te działania właśnie zminimalizowałam tylko do takiego regularnego wsparcia tych kilku miejsc, również takiej rodziny samotnej matki z dziećmi, wspieramy edukację tych chłopców. Więc jakby nie planowałam akcji żadnych na dużą skalę, póki właśnie te 3 dni temu nie wydarzyła się powódź.
1: Jak ty odbierasz w ogóle tą całą sytuację? Masz doświadczenie, wspominałaś tej powodzi błyskawicznej sprzed 5 lat. Byłaś na miejscu, kiedy 11 lat temu wydarzyło się to, co do tej pory uznawane było za największą taką katastrofę naturalną w Nepalu. Jak ty odbierasz te zdjęcia, te przekazy telewizyjne, które w tej chwili wszyscy oglądamy, których doświadczamy?
0: Nie widziałam nigdy czegoś takiego w życiu. Tak naprawdę nawet nie będąc fizycznie właśnie teraz w Nepalu, czasami nam się wydaje, że media powiększają skalę sytuacji, że to aż niemożliwe, ale przy tej ilości wiadomości, wideo, nagrań i widzenia tego, na jaką skalę to się wydarzyło, ja myślę, że nie wiem, czy w ogóle w mediach wyszły takie już informacje, ale ja mam poczucie, że to jest największa katastrofa w historii tego kraju. To, co było po trzęsieniu ziemi, to jak ja jeździłam, pamiętam i widziałam te zniszczone domy jeden za drugim, to niesamowite takie wrażenie, poczucie zniszczenia i katastrofy. 5 lat temu, jak pojechałam do Melamci, dzień po właśnie takiej powodzi, to była też taka ta szybka powódź, która spłynęła woda i następnego dnia widziałam te domy, które są w mule po drugie, trzecie piętro. Przechadzałam się, zresztą nagrywałam takie moje relacje, tak, na mój taki mały kanał YouTube. Ja nie chcę umniejszać skali tego, co się wydarzyło te kilka lat temu, ale to było nic w porównaniu do tego, co się wydarza tu w Nepalu teraz, po relacjach moich przyjaciół, ludzi, którzy są na miejscu. I zastanawiam się, po prostu chciałabym tam być i już po prostu pakować te paczki, wysyłać i jechać do tych ludzi, tak jak to zawsze robiłam. I sam ten fakt, że nie mogę teraz w tym momencie tego zrobić, jest dla mnie bardzo trudny, bo wiem, że to, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i tak tragiczne i na tak ogromną skalę. I jeszcze do tego ja wiem, że wydarzy się to, co wydarzyło się po trzęsieniu ziemi. Czyli i media, i ludzie, i zainteresowanie katastrofą będzie trwało przez najbliższy tydzień, dwa, ale ten kraj i ci ludzie będą cierpieli miesiącami i latami. Ja pamiętam po trzęsieniu ziemi, jak jechałam 2 miesiące po trzęsieniu do wiosek oddalonych po... To było 8 godzin w jedną stronę, daleko w Sindhuli. I podjeżdżamy z tirami, z ciężarówkami wsparcia i jedzenia i takich podstawowych artykułów pomocy. Podchodzę do starszej kobiety, która stoi pod swoim zawalonym domem I ona z łzami w oczach mówi nam, że jest wdzięczna.

0: że dziękuję, że w ogóle ktoś przyjechał. I ja wiem, że to, co teraz się dzieje w Nepalu, będzie trwało miesiącami i latami. I od razu chciałabym powiedzieć, póki właśnie jest ten ruch i to zainteresowanie, żebyśmy je mieli nie tylko teraz, ale żebyśmy wspierali tych ludzi dużo później, dlatego że oni, to jest niesamowite, oni tracą wszystko, ale przyjmują to. I każda pomoc, która się pojawia, i to będzie pomoc, która jest dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc, za 2 miesiące, oni przyjmą to z wdzięcznością, bo w tej skali, w jakiej to się wydarzyło, ta pomoc będzie do nich docierać bardzo, bardzo długo.
1: Jak ten kraj jest przygotowany na tego typu katastrofy naturalne? Wydawać się może, że akurat ta skala tej katastrofy, o której ty mówisz, którą ja widzę na własne oczy, chyba żadne z państw nie jest w stanie poradzić sobie samo z takim ogromem tragedii, która tutaj miała miejsce, jest udziałem tych ludzi. To nie jest kraj, który ma ogromne zasoby. To jest kraj, który jest wciąż jeden z najbiedniejszych krajów świata, jeden z najbiedniejszych krajów Azji. Czy twoim zdaniem Nepal jest w sobie w stanie sam poradzić z tą katastrofą?
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że jest to dość skomplikowane i trudne pytanie, ale niestety pierwsza odpowiedź brzmi, że absolutnie Nepal nie jest przygotowany na tego rodzaju katastrofy. I to jest bardzo przykre, bardzo smutne, że mimo tak katastrofalnego wydarzenia jak trzęsienie ziemi 11 lat temu, Nepal nie jest przygotowany na radzenie sobie z trzęsieniami ziemi, a co dopiero z powodziami w takiej skali. Więc ja współpracuję właśnie z taką organizacją HAPSA Nepal, co po angielsku znaczy Health Advancement Programs for South Asia. To jest organizacja, która właśnie przede wszystkim zajmuje się szerzeniem świadomości i przygotowania się do tego rodzaju katastrof. Więc oni, na przykład założyciel tej organizacji, dr Ramu Karel, który jest moim przyjacielem, z którym w trakcie COVID-u i w trakcie powodzi 5 lat temu współpracowaliśmy, stworzył na przykład taką piosenkę, która jest w Nepalu teraz bardzo znana, która uczy, jak w jakim rytmie prowadzić resuscytację. Bo tego rodzaju programy, tego rodzaju rzeczy ludzie muszą się uczyć. W Nepalu ludzie muszą się uczyć, że ręce mydłem powinno się myć przez dłużej niż 20 sekund, żeby rzeczywiście one zostały dokładnie wymyte z bakterii i zarazków. Więc co dopiero mówić tutaj o przygotowaniu do takiego kataklizmu jak powódź, która pojawia się w przeciągu sekund. Więc to jest bardzo trudne. Nawet doświadczenia po trzęsieniu ziemi, które było tak wielką katastrofą, do tej pory ludzie nie posiadają czegoś takiego, wiedząc, że w Nepalu kolejne trzęsienie może być w każdej chwili, nie posiadają czegoś takiego jak te plecaki ochronne, w których powinna być latarka, czołówka, podstawowe leki, jakieś takie właśnie rzeczy dla takiej emergency w przypadku trzęsienia ziemi. Nepal wie, że co roku są monsuny i rzeczywiście ziemia się osuwa i tracony jest dostęp do jazdu do wiosek i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale na katastrofę w tej skali nikt chyba na świecie nie może być przygotowany. Może ja widziałam niedawno taką sytuację, gdzieś mówiono, że w Szwajcarii tak była powódź podobnego rodzaju, że rzeczywiście oberwały się seraki i że nikt nie ucierpiał, wszyscy zostali ewakuowani natychmiastowo, ale poziom, jakby prędkość informacji, na przykład takim narodowym systemem informowania SMS, jest natychmiastowy w takich rozwiniętych krajach. W Nepalu to nie istnieje, to nie funkcjonuje. Niestety.
1: Jeszcze na koniec chciałbym ci zadać jedno pytanie, właśnie, żeby skończyć pozytywną nutą. Co takiego jest w Nepalu, że ciebie wciągnęło aż na kilkanaście lat?
0: Myślę, że każdy, kto pojedzie do Nepalu i spotka Nepalczyków, chce tam wrócić. I dla mnie, po pierwsze, oprócz tej jakby miłości do tego miejsca i Swayambhu stupy, z którym byłam bardzo związana, to właśnie była, wiesz, ta życzliwość ludzi, ale myślę, że takim punktem zwrotnym było naprawdę zobaczyć, z jednej strony, przyjeżdżając, będąc w Nepalu, widzisz, jak oni żyją pewnym sensie tu i teraz i cieszą się z tego, co mają, tak na co dzień. Ale w momencie, kiedy wydarza się taka katastrofa, oni nie mają w sobie jakiejś takiej goryczy i takiego obrzydzenia, musicie mi natychmiast

0: pomóc. Oni każdą najdrobniejszą pomoc przyjmują z niesamowitą wdzięcznością. Wiesz, tak jak życie w Nepalu dla mnie nie było proste przez te kilkanaście lat, kiedy abstrahując od takiej pomocy społecznej, humanitarnej, próbowałam sobie ułożyć życie i prowadzić biznes. W tych rejonach było to naprawdę bardzo trudne. To muszę powiedzieć, że właśnie te moje działania związane z fundacją były jedynym sukcesem w moim życiu, który gdzieś tam trwał i wydarzał się i byłam w stanie pomóc naprawdę ogromnej ilości ludzi i chciałabym to dalej robić, bo ta ich wdzięczność właśnie nawet za takie najdrobniejsze wsparcie jest po prostu tak cudowna. I myślę, że każdy, kto w ogóle był chociaż raz w Nepalu i nawet ty, jeżeli tu jesteś i widzisz ich i widzisz tą ich życzliwość, dobroć i taki głęboki smutek, kiedy oni tracą wszystko, ale nie tracą nadziei. Myślę, że też to zobaczyłeś.
1: Zbiórkę Magdy Jungowskiej możecie odnaleźć Państwo w serwisie Zrzutka. W głowie wybrzmiewają mi słowa z tego wywiadu, które słyszę nie tylko tu w Nepalu. Za kilka dni, może tygodni, wyjadą dziennikarze. Nepal znów zostanie przykryty innymi tragediami. W innych częściach świata ludzie z ich ogromnymi potrzebami zostaną pozostawieni samymi sobie. Pamiętajmy o nich. To była audycja Wiek Azji. Dziś specjalne wydanie ze spustoszonego przez kataklizm Nepalu.
2: Wiek Azji. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
5: Tak?
4: Dokładnie tak.
5: Jej, udało się, widzisz?
4: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek, 1 września. Oto co dziś w programie. Coraz więcej wskazuje na to, że za ostatnimi pożarami fabryk w Lublinie i Skarżysku Kamiennej mogły stać służby ze wschodu. Rząd w Berlinie obarcza Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. I mniej wypadków niż rok temu, ale i tak statystyki

0: Wypadki są tragiczne. W wakacje na drogach zginęło ponad 300 osób. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Zaczynamy od 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dźwięk syren alarmowych i huk wystrzałów punktualnie o 4:45 obudziły Gdańsk, otwierając państwowe obchody. U stóp pomnika obrońców wybrzeża na Westerplatte pamięć żołnierzy Wojska Polskiego uczcili przedstawiciele władz państwowych, wojsko i mieszkańcy. Wydarzenia na gdańskim półwyspie śledził nasz reporter Piotr Durys.
2: W mroku poranka, dokładniej w minucie, w której 87 lat temu pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień w stronę polskiej placówki, na Westerplatte rozległ się przeszywający dźwięk syren, a w niebo wystrzelono flary. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu biało-czerwonej flagi na maszt głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu przypomniał o hekatombie polskiego narodu i milionach ofiar, domagając się sprawiedliwości dziejowej oraz uregulowania kwestii niemieckich reparacji.
3: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu, na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje.
2: Z kolei premier Donald Tusk przestrzegał przed powtarzaniem błędów polityki ustępstw i samotnością, jakiej we wrześniu 1939 roku doświadczyła Polska. Szef rządu podkreślał, że współczesna lekcja Westerplatte to bezwzględna konieczność wspierania walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.
4: Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach. Nie na mitach.
2: O potrzebie jedności ponad politycznymi podziałami w obliczu zagrożeń ze wschodu mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte. Ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu.
2: Pamięć bohaterskich żołnierzy majora Henryka Słucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego, którzy bronili placówki przez 7 dni, uczczono apelem pamięci oraz salutem armatnim.
6: Salut armatni!

0: Poranną uroczystości na Westerplatte zamknęło złożenie zniczy i wieńców pod pomnikiem.
1: Wydarzenia relacjonował Piotr Durys. Obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, także w Wieluniu Włódzkiem. 1 września o 4.40 rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital. W nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Opozycja chce sejmowych komisji do zbadania afery zonda krypto. Rządzący mówią o rozmywaniu odpowiedzialności. Rozwój Plus zaproponowałby nieprawidłowości wokół upadłej giełdy kryptowalut, wyjaśniła komisja śledcza. Dziś z pomysłem komisji zaufania przyszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jej składzie mieliby jednak zasiadać eksperci, a nie politycy.
3: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
1: To czysty teatr polityczny, tak tę inicjatywę ocenia wicemarszałek Sejmu

0: Szymon Hołownia z Polski 2050.
1: Nie ma sensu powoływanie tego typu komisji. Jeżeli to by miało być komisje na wzór reprywatyzacyjnych, to co, tu też będziemy płacić takie pieniądze, jak płacimy w tych różnych komisjach, które są powoływane? To jest dobry pomysł na wydawanie środków publicznych? Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom.
0: Według ustaleń śledczych poszkodowani w aferze Zonda Krypto mieli stracić nawet 350 milionów złotych. W sprawie kluczowe są zeznania właściciela giełdy kryptowalut Przemysława Krala, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Na jaw wychodzą szczegóły umowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z upadłą giełdą. Według ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24 kontrakt opiewał na prawie 18,5 miliona złotych oraz dodatkowe świadczenia w cyfrowych tokenach. W zamian Zonda Krypto otrzymała m.in. prawo do wykorzystywania wizerunków, głosów i zdjęć polskich olimpijczyków uczestniczących w igrzyskach od 2012 roku. Na antenie Polskiego Radia 24 dr Paweł Ramajączek z WSB Merito w Łodzi ocenia, że to skandaliczny i niedopuszczalny zapis umowy.
2: Godzi on w podstawowe prawa człowieka i nie można bez zgody niczyjej na siłę, w cudzysłowie tak to nazwijmy, wykorzystywać czegoś wizerunku. Więc ta umowa w ogóle ma wadę konstrukcyjną, która dla mnie jest wadą skandaliczną. Miałem okazję to przeczytać, bo wiele moich koleżanek i kolegów, też sportowców, pytało o te zapisy i w ogóle ja nie wiem, kto i na jakiej zasadzie te umowy konstruował. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca.
0: Umowę podpisał kierujący PKOL-em Radosław Piesiewicz, który obecnie przebywa w areszcie. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję oraz faworyzowanie części wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Przed Lewicą dalszy ciąg rozmów w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Sejm będzie głosował w tej sprawie w piątek. Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska ma wątpliwości co do kandydatury Macieja Berka.
3: Klub podjął decyzję o upoważnieniu mnie do rozmów z innymi klubami parlamentarnymi, z przewodniczącymi tych klubów, ponieważ jesteśmy koalicjantem, który działa wspólnie, działa w koalicji, w ramach koalicji i dlatego jeszcze przed nami te rozmowy. Ja jestem wierna swoim poglądom i zagłosuję zgodnie ze swoimi poglądami.
0: Marszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówił na naszej antenie, że warto byłoby powrócić do ustawy, która miała uzdrowić sytuację w instytucji.
4: W tej chwili jest to Trybunał Konstytucyjny, który historycznie najmniej pracuje, ma najmniej orzeczeń, a zatem kosztuje nas również zbyt wiele i zbyt wiele kosztuje jego bierność. Przy tej okazji swoistego rodzaju upolitycznienie, które było na świetnej drodze do uregulowania przy udziale obecnie wybranych sędziów Trybunału i mielibyśmy naprawdę święty spokój w znaczeniu bitwy o Trybunał, bo można byłoby odetchnąć, że on jest w pełni praworządny, jest w pełni obiektywny.
0: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została uchwalona przez Sejm 13 września 2024 roku. Przepisy, które regulowały m.in. status sędziów dublerów, zasady wyboru nowych sędziów oraz prezesa Trybunału, zostały przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę skierowane do Trybunału w ramach kontroli prewencyjnej. Ustawa została uznana za niezgodną z Konstytucją. 18 września kończy się kadencja Justyna Piskorskiego w Trybunale Konstytucyjnym. Prokuratura bada sprawę pożaru w fabryce produkującej drony. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich ataków sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jego zdaniem podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bez załogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji.
5: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
6: Sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
5: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
6: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku. Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej.

0: i musimy być na to niestety przygotowani.
1: W tym kontekście minister umieścił także dzisiejszą próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Śledczy sprawdzają też, jak doszło do pożaru w Lublinie w zakładach firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Straty oszacowano tam na 30 milionów złotych, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia, od celowego podpalenia po wersję przypadkowego zaproszenia ognia. Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku. Wczoraj możliwe było dokonanie oględzin tylko z zewnątrz, ponieważ zaczęły spadać z góry elementy konstrukcji i nie byliśmy w stanie wejść do środka budynku.
2: Budynek nie może być użytkowany, tłumaczy Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4: Została przygotowana decyzja o wyłączeniu z użytkowania tego obiektu budowlanego z uwagi na to, że grozi ta hala bezpośrednim zawaleniem. Ta decyzja najprawdopodobniej dzisiaj zostanie doręczona właścicielowi obiektu i obliguje również właściciela do zabezpieczenia tego obiektu, do zabezpieczenia również terenu wokół. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyremontowania tej hali bądź ewentualnie rozbiórki, to taką decyzję podejmie właściciel.
2: Do pożaru hali doszło w niedzielę. W kulminacyjnym momencie gasiło ją 60 strażaków.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie MSW i MSZ poinformowali o zamknięciu w odpowiedzi dwóch rosyjskich placówek oraz innych środkach reakcji wobec hybrydowych ataków Kremla.
6: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. Wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji, punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Rosyjski atak hybrydowy w Lipsku z udziałem uzbrojonego drona potępił sekretarz generalny NATO. Próby Rosji, by nas zastraszyć, podważać naszą jedność i naszą gotowość do wspierania Ukrainy, są daremne i zakończą się niepowodzeniem, napisał na portalu X szef NATO Mark Rutte. Podkreślił, że wsparcie sojuszu dla Ukrainy jest niezachwiane, podobnie jak niezłomne zobowiązanie do kolektywnej obrony NATO. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełna koordynacja działań państw NATO przeciwko agresorowi, napisał szef polskiego rządu. Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. To odwet za próbę rozmieszczenia min przez Iran w cieśninie Ormus i odpowiedź na atak Iranu na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, poinformował prezydent Donald Trump. Wcześniej Irańczycy zapowiedzieli, że tym razem odwet będzie bardziej zdecydowany, ale sugerowali też opcję powrotu do drogi dyplomatycznej.
7: Państwowa agencja IRNA donosi o eksplozjach w Bandar Abbas, Jask, Jabahar i innych miastach portowych, a także na wyspie Keszm. Cytowany przez nią główny dowódca kwatery głównej potwierdza atak, ale nie podaje szczegółów. Agencja Tasnim z kolei donosi o odwetowych atakach na bazy amerykańskie w regionie. To jednak wciąż niepotwierdzona informacja. Nie pojawiło się dotąd oficjalne stanowisko Iranu. Wcześniej jednak prezydent Masoud Pezeszkian mówił, że zawsze istnieje droga powrotna do czerwcowego memorandum o porozumieniu, jeśli tylko Stany Zjednoczone będą przestrzegać uzgodnionych w nim zobowiązań. Z drugiej strony przewodniczący irańskiego parlamentu zasugerował, co się stanie, jeśli Stany Zjednoczone nie podstawią na opcję ugodową i nie zdejmą blokady z irańskich portów. Jeśli my nie będziemy mogli eksportować ropy z Zatoki Perskiej, nikt nie będzie mógł jej eksportować, ogłosił Mohamed Boher Ghalibaf. Irańczycy zapowiedzieli też, że przy kolejnych atakach odwet będzie ostrzejszy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: To druga

0: Po ponad miesiącu przerwy seria ataków po tym, jak Stany Zjednoczone w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowały irańską wyspę Larak. Tłumaczyły to wystrzeliwaniem stamtąd przez Irańczyków min morskich uniemożliwiających żeglugę przez cieśninę Ormus. Iran odpowiedział atakiem na bazy amerykańskie w Jordanii oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecność Polski na szczycie G20 to wynik wzrostu gospodarczego, przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Szef resortu i prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentują nasz kraj na tym spotkaniu. W tym roku Polska uczestniczy w szczycie jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak państwa członkowskie. Minister Domański mówił w TVP Info, że członkowie G20 docenili rozwój gospodarczy naszego kraju.
1: Tutaj w Asheville właśnie prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Tutaj nasz sukces gospodarczy Polski budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
0: G20 to coroczny szczyt 19 państw oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Członkowie szczytu wspólnie ustalają cele globalnej polityki gospodarczej. Jest zielone światło dla przedłużenia o 2 lata unijnej misji wojskowej, która szkoli ukraińskich żołnierzy. Polska odgrywa w tym kluczową rolę.
2: Unijna misja ma być przedłużona do jesieni 2028 roku, a jej budżet ma wynieść 900 milionów euro. Wprawdzie to tylko wstępne ustalenia i teraz zajmą się tym jeszcze eksperci do spraw bezpieczeństwa, a później muszą jeszcze formalnie zatwierdzić unijne kraje, ale wstępna zgoda już jest. Potwierdził to w rozmowie ze mną wiceminister obrony Paweł Zalewski. Samą misję nazwał sukcesem.
3: 94 tysiące żołnierzy przeszkolonych głównie w Polsce i w Niemczech, 24 brygady ukraińskie, no to naprawdę to jest duża sprawa.
2: Wiceszef MON dodał, że Polska zaprosiła też unijne kraje do dalszego obsadzania stanowisk w jednym z dowództw tej misji, które mieści się w Polsce, w Żeganiu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Prawie 5 milionów uczniów wróciło już do szkół po wakacjach. Dla prawie 400 tysięcy pierwszych klas szkół podstawowych szkolny dzwonek zabrzmiał po raz pierwszy. Nowy rok szkolny przynosi też wiele zmian. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, praktyczne przedmioty i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. To niektóre zmiany, które wprowadził resort edukacji, mówi wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: Każdy przedmiot też ma dla dziecka zaczynać się taką rozmową o tym, jak się go uczyć, o czym on dokładnie jest. Te zajęcia praktyczno-techniczne czy przyroda to jest trochę powrót, dlatego taka ewolucja, ale też powrót do dobrych praktyk, do przedmiotów, które gwarantowały kontakt właśnie z praktyką.
0: Oprócz zmian programowych uczniów czekają również nowe obiady w stołówkach szkolnych. Będzie mniej tłuszczu, ograniczona zostanie sól i obowiązkowo posiłki strączkowe. Od tego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych w całej Polsce obowiązują nowe zasady żywieniowe. To zmiana na plus, mówi dietetyk Karolina Szczygieł z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
6: Ma być zdrowiej i lepiej, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe i żeby lepiej jadły. Ma być na pewno mniej cukru, mniej tłuszczu i mniej soli, czyli jakby to jedzenie, które będzie podawane dzieciom, ma być po prostu mniej przetworzone. No i taki jest trend żywieniowy, jakby ogólnoświatowy, tak? To znaczy mamy wszyscy, nie tylko dzieci, ale i dorośli, jeść mniej przetworzone jedzenie, stąd też konieczność tych zmian na poziomie szkoły, przedszkola, żłobka, placówek oświatowych.
0: Według danych NFZ w Polsce nadwaga i otyłość występuje u 1/3 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Policja podsumowała wakacje na polskich drogach. Wypadków śmiertelnych było mniej niż rok temu, ale i tak zginęło w nich 312 osób. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego na drogach jest nieco bezpieczniej, ale niewystarczająco. W wakacje policja złapała również ponad 20 tysięcy pijanych kierowców. Inspektor Zalewski powiedział na naszej antenie, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach należałoby wprowadzić wychowanie komunikacyjne przez cały okres nauki w szkole.
7: W miarę jest zabezpieczone to wychowanie komunikacyjne, ta edukacja komunikacyjna w tych klasach przedszkolnych, klasach 1-4, natomiast gdzieś tam gubimy chyba tą dalszą

0: edukację w klasach 5-8, czy też w szkołach ponadpodstawowych. Myślę, że gdybyśmy tutaj popracowali na tym, żeby tą świadomość młodych ludzi podnosić o konsekwencjach, to by przyczyniło się do tego, że ta liczba osób, które są ujawniane w dalszym ciągu, kierujących stanem trzeźwości, nie była tak wysoka.
1: Ekspert zwrócił również uwagę, że gdy ktoś nie trzeźwi,

0: po to, żeby służby mogły taką osobę jak najszybciej zatrzymać, jak najszybciej wyeliminować z ruchu.
1: Podczas wakacji doszło do ponad 4,5 tysiąca wypadków drogowych. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie w najbliższą sobotę zacznie nowy sezon artystyczny. Koncert Weź Głęboki Oddech będzie zarazem pierwszym występem Bassema Akikiego w roli dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta zespołu. Szczegóły zna Jan Olęcki.
2: Dworak, Sibelius i współczesna muzyka Agaty Zubel. Bassem Akiki mówi, że taki program ma pokazać, czym ma być orkiestra pod jego kierownictwem.
3: Żeby pokazać trochę tradycji, pokazać także nowoczesne rzeczy i nowe pomysły i nowa muzyka, a też to, co jest pomiędzy i ten most, który jest.
2: Koncert mistrzyni zespołu, czyli pierwsze skrzypce, Sylwia Mierzejewska mówi, że muzycy cieszą się z wyboru nowego szefa.
4: Nie dość, że świetny technicznie dyrygent, klarownie wszystko jest w stanie pokazać, to jeszcze bardzo dobry muzyk.
2: A dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra podkreśla, że Bassem Akiki dostał od zespołu pełne poparcie.
5: To jest raczej dla nas pewne spełnienie marzenia, żeby właśnie Bassem z nami pracował.
1: Początek koncertu o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała dziś Paulina Olak. Ja wracam do Państwa punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
10: 23 minuty po godzinie 23.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: A zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać. Cele wojskowe Iranu ponownie pod ostrzałem Amerykanów. To odpowiedź Waszyngtonu na irańską próbę rozmieszczenia min uniemożliwiających żeglugę w cieśninie Ormus. To druga po ponad miesiącu przerwy seria ataków po tym, jak Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowały irańską wyspę Larak. Czerwcowe memorandum, które miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, okazało się fiaskiem. Przyszłość trwającego niemal pół roku konfliktu pozostaje niejasna. Które ze stron konfliktu, Teheran czy Waszyngton, są skłonne do kapitulacji? O komentarz poprosiliśmy doktora Krzysztofa Winklera, eksperta do spraw polityki zagranicznej z Warsaw Enterprise Institute. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Ewa Wasążnik.
11: Jaka jest obecnie taktyka, strategia Stanów Zjednoczonych wobec Iranu? Kolejne zapowiadane bardzo mocne uderzenie przez prezydenta Trumpa, presja gospodarcza, czy jednak gotowość do rozmów, negocjacji i pokojowego zakończenia wojny w Zatoce Perskiej?
12: To są połączenie wszystkich tych trzech elementów. Z naciskiem przede wszystkim na gospodarcze duszenie Iranu i to zaczyna przynosić efekty w postaci spadającej wartości irańskiego riala, bo to jest 2,1 chyba miliona riala za 1 dolar w tej chwili to wygląda. Ograniczenie możliwości eksportu irańskiej ropy naftowej na zewnątrz, co oczywiście dodatkowo podmywa finanse państwa. Pojawiają się informacje o tym, że w związku z tym część przedstawicieli irańskich elit zaczyna przygotowywać się do opuszczenia kraju do zaprzyjaźnionych państw. Mamy też uderzenia na instalacje wojskowe, takie jak na wyspie Larak, gdzie Iran przygotował minowanie Zatoki Perskiej przy użyciu pocisków. Te działanie zostało wyprzedzone, kontrmierzenie Iranu na Jordanię zostało otwarte w zasadzie bez strat, z jednym pociskiem, który nie został zastrzelony tylko dlatego, że po prostu jego trajektoria została obliczona tak, że on nie uderzy w nic, co zagrażałoby życiu ludzkiemu albo powodowało znaczące straty materialne. No i będą kolejne uderzenia pewnie na odpowiedzi Iranu. Natomiast głównym zadaniem to przejął w tym momencie Scott Bessent i to duszenie.

0: gospodarczy, co zresztą bardzo słusznie profesor Hassel w swoim podcaście nazwał jako strategię Anakondy, a to jest nawiązanie do strategii przyjętej w czasie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie północ po prostu stosowała całkowitą blokadę portów południa, żeby odciąć możliwość importu potrzebnych towarów i eksportu jednocześnie bawełny, która stanowi główne źródło dochodu Stanów Południowych, no tu mamy sytuację zbliżoną, bo mamy odcięcie eksportu ropy czy gazu, a jednocześnie po zniszczeniu autostrad i linii kolejowych wiodących do sąsiadów Iranu, również zamknięcie portu. W zasadzie jedyną ścieżką dostaw zaopatrzenia do Iranu jest w tej chwili Morze Kaspijskie, no i dostawy płynące z Rosji. Wygląda to w ten sposób, że coraz częściej mówi się o tym, że jednak Iran ma poważne problemy i że ta granica, o której się zawsze mówiło, że wybory połówkowe będą tą podstawową granicą, za którą Amerykanie będą musieli przedsięwziąć jakieś bardziej dramatyczne kroki, na przykład zgodzić się na warunki irańskie, przestaje obowiązywać. Coraz częściej eksperci mówią raczej o 2,5 roku pozostającej kadencji Donalda Trumpa, zwłaszcza, że też wybory połówkowe nie będą przebiegały tak, jak się spodziewano, to znaczy Partia Demokratyczna w tej chwili jest powoli przejmowana przez skrajnie lewicowe ugrupowanie demokratycznych socjalistów Ameryki. No i oni już z otwartą przyłbicą mówią o zwiększeniu ilości sędziów Sądu Najwyższego, dołożeniu 2 nowych stanów, eliminacji kolegium elektorskiego i zmianie w zasadzie ustroju amerykańskiego, co większości amerykańskiego elektoratu się nie podoba.
1: Panie doktorze, a jak może wpłynąć na to, w jaki sposób Stany Zjednoczone sobie w tej wojnie z Iranem radzą, to co dzieje się na szczytach dowództwa amerykańskiej armii, bo czytamy o tym, że sekretarz do spraw sił lądowych Dan Driscoll podał się do dymisji. Wcześniej również takie informacje mówiące o tym, że też wojskowi amerykańscy alarmują, że przedłużająca się wojna z Iranem może niekorzystnie bardzo wpłynąć na potencjał amerykańskiej armii i odciąć ją od możliwości reagowania na inne kryzysy, jeśli się pojawią.
0: Dokładnie tak. I to w podobnym tonie wypowiedział się również w stacji Fox News generał Jack Keane, emerytowany już 4-gwiazdkowy oficer. Natomiast on stwierdził, że to są niestety zaniedbania kolejnych administracji amerykańskich, w zasadzie od zakończenia zimnej wojny, ponieważ niewystarczające środki, które kierowano na budżet Pentagonu, no musiały wystarczać na pokrycie bieżących potrzeb, a przypomnę, że w ostatnich latach mieliśmy 2 duże wojny w Iraku i Afganistanie, kosztem przyszłych zdolności. No i w tym momencie armia amerykańska mierzy się właśnie z tą dziurą przyszłych zdolności. Główną troską amerykańskich dowódców do generała Keena jest nie tyle możliwość prowadzenia dalszych działań przeciwko Iranowi, bo na to armia amerykańska zdolności posiada, natomiast odbudowania magazynów, uzupełnienia środków bojowych, no i wprowadzenia nowych systemów, które na podstawie doświadczeń irańskich czy ukraińskich są w tej chwili w armii amerykańskiej wprowadzane. Więc to jest główny problem. Te działania zostały podjęte, no ale tak jak mieliśmy do czynienia w latach 40. w czasie II wojny światowej, no czas na uruchomienie produkcji musi potrwać. 60 miliardów dolarów zostało już przeznaczonych na zwiększenie produkcji amunicji. Natomiast no, uruchomienie linii produkcyjnych musi potrwać, więc jesteśmy w tym momencie w takiej fazie, w której już jest świadomość potrzeby zwiększenia wydatków. Te pieniądze są kierowane, natomiast no, jest to opóźnienie związane z tym, że no, linię produkcyjną trzeba postawić, trzeba ją uruchomić. Natomiast w ciągu najbliższych kilku lat pewnie zostanie to uruchomione. Problemem może być w tym momencie to, że na rok 2027 były dowódca floty Pacyfiku przewidywał zdolność z kolei Chin do inwazji na Tajwan. No i w tym kontekście to te naciski amerykańskie na sojuszników również w Azji, tak jak na NATO w Europie, żeby zwiększyli swoje wydatki na zbrojenia i wzmocnili swoje zdolności obronne, jest zrozumiałe. No bo wiadomo, że jeżeli Amerykanie jako sami musieliby wspierać Tajwan, no to problem jest duży. Natomiast gdyby do wojny włączyła się Japonia, Filipiny, ewentualnie Korea Południowa, no to już zmienia układ siły. Chińczycy też muszą to brać pod uwagę.
1: Skąd, panie doktorze, takie nagłe zbliżenie Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną? Słyszeliśmy i pamiętamy te ostatnie wypowiedzi dość pochlebne prezydenta Trumpa wobec Korei Południowej i dyktatora tego kraju, Korei Północnej.

0: Dzisiaj czytam o tym, że południowo-koreański wywiad z kolei i deputowany z tego kraju mówi o tym, że szczyt Trump Kim jest możliwy w każdej chwili.
1: A czy Amerykanie znowu próbują podjąć rozmowy z Koreą Północną? No to jest, można powiedzieć, logiczna konsekwencja działań podejmowanych od początku tego roku. Za pierwszym razem mieliśmy wyeliminowanie Nicolasa Maduro i, tutaj na marginesie można wspomnieć, podpisanie umowy na 65 milionów baryłek, milionów baryłek ropy, które amerykańskie firmy będą mogły eksploatować w Wenezueli. Mamy odcięcie Kuby od wszelkich dostaw z zewnątrz, bez zgody Amerykanów. Mamy wreszcie teraz porachunki z Iranem i kolejnym etapem byłoby próba dogadania się jakiegoś z Koreą Północną, czy przynajmniej osłabienie jej więzi z Rosją i Chinami. Czy to się uda? No to oczywiście pytanie jest otwarte. To będzie zależało od tego, jakim Kim Jong-un uzna, co jest z jego perspektywy opłacalne. Korea Północna pokazała, że potrafi już manewrować i lawirować między różnymi silnymi graczami właśnie po to, żeby dynastia Kimów mogła, można powiedzieć, spokojnie spróbować dalej władzę w tym kraju. Natomiast te cierpkie uwagi na temat Korei Południowej wynikały z tego, że Koreańczycy nie wyrazili ochoty na włączenie się do działań w rejonie Zatoki Perskiej. Tam chodziło o to, żeby chyba statki koreańskie, żeby zaczęły przewozić część towarów, Koreańczycy nie wyrazili zgody. A warto też zauważyć, że ten południowy korytarz, o którym się mówiło, że nie do końca działa, w tej chwili przechodzi przez niego coraz więcej statków wzdłuż wybrzeży Omanu i to robi, i to jest w eskorcie US Navy, więc to też jest też takie działania, które się niejako ze sobą wiążą, a wszystko ma tak naprawdę na celu poprawę pozycji amerykańskiej vis-a-vis Chin i planowanego na 24 września szczytu Trump-Xi tym razem w Waszyngtonie.
0: No to jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden temat w naszej rozmowie, panie doktorze, bo w orbicie zainteresowania prezydenta Trumpa pojawiły się chyba dość niespodziewanie Falklandy. Dzisiaj czytamy o tym, że prezydent Trump powiedział, że rozważa zmianę stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie statusu Falklandów. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów.
1: Tak, to jest kolejny element presji na rząd Partii Pracy w Londynie, który już za czasów poprzedniego premiera Keira Starmera nie do końca wywiązywał się ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o pieniądze przekazywane na obronność, modernizację brytyjskiej armii, dbanie w ogóle o brytyjską armię. Mamy w tej chwili skandaliczną sytuację, w której proceduje się w Izbie Gmin ustawę, która ma umożliwić sądzenie weteranów armii brytyjskiej, między innymi za to, że próbowali zaprowadzić porządek w Irlandii Północnej w czasie tak zwanych Troubles i generalnie prymat tak zwanych praw człowieka i w zasadzie samozniszczenia się Wielkiej Brytanii przy użyciu Zielonego Ładu i braku odpowiedzi na amerykańskie propozycje współpracy. Wobec tego, ponieważ lepsze relacje ma w tej chwili z Waszyngtonem prezydent Milei z Argentyny i jest to element nacisku na Wielką Brytanię, to Amerykanie mogą zawsze właśnie zagrozić, grożą wycofaniem poparcia dla suwerenności Wielkiej Brytanii wobec Falklandów. Zresztą to jest też pokłosie tej nieszczęśliwej procedury przekazania w zasadzie za nic Mauritiusowi wysp Chagos i bazy Diego Garcia, która odgrywa krytyczną rolę w kontrolowaniu sytuacji na Oceanie Indyjskim. Pod presją w zasadzie amerykańską poprzedni premier Starmer musiał się z tego wycofać. Andy Burnham obecnie coś zaczyna przybąkiwać, że być może będzie chciał do tematu wrócić. Więc myślę, że Falklandy to jest taki element przetargu amerykańskiego uświadamiający Brytyjczykom, że w obecnej sytuacji gospodarczej, ze słabą gospodarką, fatalną sytuacją wewnętrzną, głębokimi podziałami społecznymi i próbą dalszego wciskania Brytyjczykom w gardło socjalizmu łamane na komunizm, tak jak w Stanach Zjednoczonych demokratyczni socjaliści Ameryki próbują to robić w Stanach, który rządzi Partia Demokratyczna, nie przyniesie dobrych efektów i Brytyjczycy muszą się liczyć z tym, że Amerykanie mogą nawet w tak ważnej dla nich sprawie, czyli przynależności Falklandów, zmienić zdanie i poprzeć ich przeciwników.
2: 35 minut po godzinie 23 z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem do spraw polityki zagranicznej z Warsaw Enterprise Institute, rozmawiała Ewa Wasążnik. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Koniec wakacji przynosi zmiany dla kierowców. Wraz z końcem sierpnia przestał obowiązywać rządowy pakiet CPN, który obniżył stawki podatku VAT na wybrane paliwa oraz wprowadzał instytucję ceny maksymalnej.

0: maksymalnej. Do tej pory poziomy te były regularnie publikowane przez Ministerstwo Energii. Limit na koniec sierpnia wynosił 6,57 dla benzyny 9,5 oraz 7,36 dla oleju napędowego. No to już się skończyło. Bez oficjalnych sygnałów ze strony rządu o przedłużeniu programu oznacza to powrót do rynkowych realiów, no i oczywiście wyższych rachunków na stacjach benzynowych, co już mogliśmy odczuć dzisiaj, widząc, że za benzynę musimy płacić około 70-80 groszy na litrze więcej. No to skoro jesteśmy przy pieniądzach, to zapraszam na Portfel Seniora.
1: Powtórka programu.
2: Portfel Seniora.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o ewentualnych opóźnieniach w wypłatach emerytur, w jakimś stopniu zawinionych przez samych świadczeniobiorców. Moim gościem jest specjalizująca się m.in. w tematyce ubezpieczeniowej mecenas Julia Kupiszewska, a my postaramy się wyjaśnić w tej rozmowie, przed czym ZUS seniorów przestrzega, jak nie dopuścić do opóźnienia właśnie w wypłacie naszej emerytury. Witam Panią mecenas, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: ZUS formułuje taki ważny apel i do niego się odnieśmy, od niego zacznijmy. Seniorze, zgłoś zmiany w tych terminach, aby uniknąć opóźnień w wypłacie emerytury. Rzecz w tym, że zdecydowana większość emerytur w Polsce jest wypłacana za pomocą bezpiecznych przelewów na konta bankowe. Zatem powiedzmy najpierw, jakie są te standardowe terminy wypłat, bo jeśli o opóźnieniach, to najpierw o terminach standardowych.
4: Tak, jeśli chodzi o terminy wypłat, no to wypłaty emerytury, no to najczęściej ona oczywiście, tak naprawdę ta data wypłaty, kiedy ta emerytura ma zostać przelana przez ZUS na nasze konto, określa decyzja emerytalna, czyli to jest bardzo indywidualna sprawa, jednakże tutaj co do zasady najczęściej to jest do 10 dnia następnego miesiąca, aczkolwiek są różne,
3: są inne 5, jak najbardziej, 25,
4: ale jeżeli chcemy się dowiedzieć, kiedy my dostaniemy te swoje pieniądze na konto, to po prostu trzeba zajrzeć do swojej decyzji emerytalnej, tak będzie najprościej.
3: Jasne, to są te terminy standardowe, a co się stanie, gdy ktoś, no właśnie, zaczynamy od różnych, będziemy mówić o różnych sytuacjach, zacznijmy od tej, gdy ktoś zmieni na przykład konto bankowe, zmieni bank też, tak, jego dane w ZUS po prostu staną się nieaktualne, będą nieaktualne. Pytanie, jakby co z tym zrobić? Emerytura przelana przez ZUS, czy ona zostanie automatycznie do ZUS-u potem zwrócona, czy gdzieś zaginie po drodze, bo to jest bardzo stresująca sytuacja dla seniora, jak on nie dość, że nie dostał tej emerytury na czas, to jeszcze gdy się próbuje dowiedzieć, to się okazuje, że ona gdzieś jest. Poszła do banku, odpowie mu ZUS, jak zadzwoni, no i to stresuje. Jak to jest?
4: Tak, no, oczywiście tutaj w przypadku takich zmian po naszej stronie, tak, czy to jest zmiana na przykład numeru konta bankowego, czy też adresu domowego, ten obowiązek informacyjny leży po naszej stronie. Oczywiście o wszelkich takich zmianach należy poinformować organ. Oczywiście zdarzają się takie przykre sytuacje, gdzie nie poinformowaliśmy tego ZUS-u o zmianie konta. Ta emerytura poszła na to nasze, powiedzmy, stare, nieaktywne konto, no i, że tak powiem, odbiła się, tak, i wróciła do ZUS-u. Oczywiście to nie jest tak, że ta emerytura przepada. Ona wróci, no bo po prostu fizycznie nie ma możliwości jej dostarczenia.
3: Ona wróci do ZUS-u.
4: Tak.
3: O to chodzi.
4: Tak. Wróci do ZUS-u, ale oczywiście nie przepada bezpowrotnie.
3: Jasne. No dobrze. No to teraz tak. Co ten, tak, krok po kroku. Co ten senior powinien zwrócić w tej sytuacji, o której pani powiedziała? Emerytura została przelana i odbiła się, tak? Posługujmy się tym określeniem wobec tego. Czyli krótko mówiąc, no nie dotarła do seniora, ona gdzieś tam sobie, jeszcze jesteśmy na tym etapie, że krąży. Czy powinien zwrócić się do ZUS-u, tak jak ja trochę powiedziałam, że odzwoni do ZUS-u i pyta, co się dzieje, a ten mu prześle tę emeryturę? Czy właśnie, jeżeli mu nie prześle, będzie czekać do kolejnego przelewu, do kolejnego terminu, na przykład do kolejnego miesiąca, tego 10 czy 15, jak to wygląda. No bo tak jak pani powiedziała, rozumiem, że prawa stracić do tej emerytury nie może. Ona będzie mu należna i ją dostanie. Tylko pytanie, kiedy, no jak krok po kroku to zrobić? Czy ZUS jest tym właściwym adresatem, do którego należy się odezwać?
4: Tak, to po kolei. Oczywiście prawo do emerytury jest w dalszym ciągu ustalone, więc ta emerytura nie przepadnie. Krok po kroku, tak najprościej. Jak najszybciej należy poinformować ZUS o zmianie. Do dokonywania takich zmian, czy to w naszym adresie, bo nie ukrywajmy,

0: że często te emerytury też jednak przychodzą na adres domowy, niekoniecznie na rachunek bankowy, lub czy zmiana jednak rachunku bankowego. Takich zmian można dokonać na formularzu EZP. Ten formularz jest dostępny czy w placówce ZUS-u, często seniorzy preferują te wizyty stacjonarne w placówce, więc jak najbardziej taki formularz jest dostępny, można go sobie wypełnić na miejscu i złożyć. Można go również wysłać pocztą albo wysłać elektronicznie. Więc tutaj mamy taki pełen wachlarz możliwości, ale odpowiadając na to pytanie, co należy zrobić, poinformować ZUS, że zmieniliśmy te dane.
1: No właśnie, jeżeli... bo to było moje drugie pytanie, dlatego tak. żebyśmy też to jakby porządkowały, tak? To znaczy, że to była sytuacja, w której już to się stało, już ten przelew się odbił, a teraz ta pierwotna sytuacja, żeby tego w ogóle uniknąć. Czyli co zrobić, żeby nie było tego opóźnienia, żeby te dane bankowe nie były błędne, tak? I teraz jak zawiadamiamy ZUS? Czy zawiadamiamy ZUS zdalnie, czy tak powiem fizycznie idąc do najbliższej placówki? I tu znowu, czy jest jakiś specjalny formularz tego zawiadomienia i czy trzeba dołączyć jakieś dokumenty, które by te nasze zmiany potwierdzały tego konta bankowego?
0: Tu tak naprawdę wybór co do sposobu informacji należy do seniora, a odpowiedź już jakby zbiorcza na te wszystkie pytania jest cały czas ta sama. To jest ten formularz EZP i zarówno w sytuacji, kiedy ta emerytura do nas nie doszła, bo za późno poinformowaliśmy, czy też zmieniliśmy konto i dopiero ta emerytura do nas ma przyjść, no tak czy tak ZUS musi się dowiedzieć o tych zmianach. Ten obowiązek informacyjny leży po naszej stronie. Czyli jeżeli chcemy zmienić rachunek bankowy, to już się dokona, mamy nowy numer konta, idziemy do ZUS-u bądź wysyłamy pocztą, cały czas to jest ten formularz EZP. To jest taki prosty, powiedzmy, formularz, w którym informujemy o zmianie, powiedzmy, tego numeru rachunku bankowego. I tutaj nie trzeba
1: banku,
0: dołączać.
1: Nazwy banku też.
0: Tak, tak. Nazwa banku i numer rachunku. Nie trzeba nic innego dołączać. To jest po prostu oświadczenie, że jest zmiana. I tak samo dzieje się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Tutaj również to nie odbywa się jakoś...
1: Za chwilę. Po kolei, bo jak powiemy o wszystkim, to nam się nasi seniorzy w tym pogubią. Nie możemy tak zrobić. Więc teraz ja bym chciała jeszcze ten bank kontynuować, bo to sprawa nie jest tym zakończona. Jak długo, tak jak ja powiedziałam na wstępie, to seniorów stresuje, jeśli to nie dojdzie i też no, trochę niecierpliwi, jakbym się wyraziła. Więc jak długo mogą trwać te procedury wyjaśniania, jeśli chodzi o odrzucenie przelewu przez bank? Taki ustawowy termin, który my znamy z różnych czynności administracyjnych, to jest termin 30-dniowy. No, ale jeśli te 30 dni będzie miał bank, tak sobie to wyobraźmy, na to, żeby te pieniądze zwrócić, a ZUS potem, nie wiem, 30 dni na to, żeby przekierować odpowiednio na właściwe konto, jeszcze czekając na te informacje, albo nawet na to, żeby poinformować seniora, że konto jest błędne, bo to jest jeszcze po drodze jedna, jakby jedne schody są, no to potrwa 2 albo 3 miesiące. No to by było absurdalne trochę.
0: Rzeczywiście w takiej najgorszym scenariuszu może tak być, aczkolwiek to zazwyczaj odbywa się szybciej. No ja tutaj powołam się na takie łacińskie powiedzenie, że chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? Jeżeli to my zmieniamy numer konta czy ten adres, no to w naszym interesie i tutaj dosłownie w tym interesie finansowym jest, żeby ten ZUS jak najszybciej poinformować. Rzeczywiście, no jeżeli to będzie długo procedowane w samym banku, a potem w ZUS-ie, faktycznie niestety może nam się to przedłużyć.
1: No może niestety, no właśnie. Trochę, no to wtedy rozumiem, że też można zwrócić się do naszego starego banku, tak? Z jakimś pytaniem, gdzie są nasze pieniądze. Też są takie formularze, przecież do banku można się zwrócić, tak?
0: No tak, tutaj mówimy bardziej już stricte o jakiejś takiej procedurze z samym bankiem, tak, ale pamiętajmy, tak, że jakby dysponentem mimo wszystko tej emerytury jest ZUS, tak? No bank jest tutaj takim, powiedzmy, pośrednikiem. No oczywiście u niego są deponowane te środki i tam one wpływają, no ale mimo wszystko jakby to ZUS wysyła te pieniądze. Jeżeli ZUS będzie miał nieaktualne dane, dane, no to po prostu niestety nam się ta sytuacja komplikuje.
1: Czyli bardziej właściwy do rozmowy jest jednak ZUS, ZUS. Dla seniora. Mhm. No dobrze, a jeszcze tam takie mam pytanie, bo mówiliśmy tutaj, że pocztą można wysłać, że można pójść do placówki, ale rozumiem, coraz więcej seniorów jednak też już jest cyfrowych, więc rozumiem, że można też elektronicznie, można też przez tę stronę ZUS.

0: Tak,
1: jak najbardziej.
0: Też można to zrobić.
1: Tak, formularz EZP również można złożyć elektronicznie, na pewno będzie to szybciej,
0: tak. No właśnie, nie trzeba nawet wychodzić, że tak powiem, z domu tak naprawdę. Dobrze. No to teraz istnieje jeszcze taka grupa seniorów, którzy odbierają swoje świadczenia tak naprawdę bezpośrednio od listonosza, czy też obsługuje ich Poczta Polska. No to tutaj konto bankowe, o którym rozmawiałyśmy, w ogóle nie wchodzi w grę tak naprawdę. No ale na przykład zmiana adresu zamieszkania już i owszem. No i to oczywiście umożliwi, wiadomo, jeżeli zna dobry adres, to umożliwia temu listonoszowi doręczenie gotówki. Pytanie, jak taką informację przekazać ZUS-owi i czy to powoduje, że jeżeli na przykład, tak, nie zawiadomimy, to czy też emerytura może być wypłacona później? Jak to wygląda, ten listonosz po prostu, rozumiem, przynosi, no bo nie było adresata.
1: No jeżeli, brzydko mówiąc, listonosz odbije się od drzwi i okaże się, że nasz senior już nie mieszka pod tym adresem, no to oczywiście ta emerytura wróci do ZUS-u za adnotacją, że adresat nie mieszka pod tym miejscem zamieszkania. Tutaj ponownie senior, tak jak w przypadku zmiany rachunku bankowego, również musi poinformować ZUS o zmianie miejsca zamieszkania i również tutaj pomocny będzie formularz EZP, który można złożyć czy to w placówce, czy elektronicznie.
0: I znowu wyjaśniając, wszystkie formy, tak jak pani powiedziała, w placówce, elektronicznie, przez pocztę, czyli każda forma jest dozwolona. Dobrze. Tak. No ale tak, podejdźmy do tego życiowo. Kto się wyprowadził, szczególnie w mniejszych miejscowościach, wszyscy go znali, może nawet znają nadal tak naprawdę, albo na przykład mieszka, nie wiem, rodzina, no obojętnie, w tym miejscu, tak? To czy ten człowiek, którego spotka, zobaczy listonosz już w tym niewłaściwym już, pod tym niewłaściwym już adresem seniora, czy ta osoba może po prostu listonoszowi przekazać nowy adres tego emeryta? No na przykład on, nie wiem, wyprowadził się w inne miejsce, wyprowadził się do rodziny, do dziecka, a może przebywa na przykład w domu opieki, tak? Takie sytuacje też są możliwe. Czy to wystarczy, żeby ktoś przekazał ten adres i ten listonosz albo sam, że tak powiem, pójdzie do tego seniora, albo ewentualnie przekaże innemu, którego jest to region i tam zaniesie tę emeryturę? Czy to jest niemożliwe, żeby tak się to skończyło?
1: Nie ukrywajmy, no wszyscy wiemy, jak to się odbywa w mniejszych miejscowościach. Faktycznie ten listonosz często doskonale nas zna i powiedzmy, przeprowadzamy się dwa domy obok i fizycznie no jest możliwość oczywiście, że ten listonosz jednak dostarczy nam tą emeryturę mimo braku powiadomienia ZUS-u, ale oczywiście ja nie zachęcam do milczenia w tym zakresie, jeśli chodzi o ZUS. Tutaj cały czas mamy ten obowiązek informacyjny, a ryzyko niedopełnienia tego obowiązku nas obciąża.
0: Bo zmieni się listonosz.
1: Dokładnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że no niestety pan listonosz umiera. Przychodzi nowy. On cały czas dysponuje
0: tak,
1: tym starym.
0: Odchodzi na emeryturę, żeby było.
1: Żeby było mniej drastycznie. Odchodzi na tą zasłużoną emeryturę. Przychodzi nowy listonosz i on nie wie, że ta nasza osoba mieszka dwa domy obok. Tutaj cały czas ten obowiązek informacyjny leży po naszej stronie.
0: Bo tak się zastanawiam jeszcze nad tym, że ktoś przekazał ten adres, że tu jest trochę też ryzyko, że przekazał adres danej osoby. Ktoś, kogo spotyka listonosz pod tym starym adresem, no prawda?
1: Są takie sytuacje oczywiście, ale jest to ryzykowne i mimo wszystko powiadommy ten ZUS, żeby otrzymać te swoje zasłużone pieniądze.
0: A czy może być tak, że, no właśnie, znowu pewnie pani powie, powiadommy jednak ZUS. Ja rozumiem, że oczywiście to jest ta podstawowa sytuacja, ale może się tak zdarzyć, że ktoś tego jednak nie dopełni, zapomni. No dom opieki to już jest taka trochę sytuacja, że ktoś może też, te kwestie zdrowotne tutaj mogą decydować. Czy może listonosz sam przekazać nowy adres poczcie i powiedzieć, o to wiedziałem się, to jest nowy adres tego emeryta, teraz to będziemy tam nosić jego świadczenie dalej, nie?
1: No teoretycznie jest to możliwe, ale tutaj jednak cały czas wracamy do tego, że ZUS, który wysyła środki, on jest dysponentem tej emerytury, on musi mieć finalnie tą informację, że nasz emeryt mieszka pod tym adresem.
0: Tutaj mogą się trochę zdarzyć takie sytuacje, tak jak powiedziałam, że ktoś idzie ze względu na stan zdrowia, tak, gdzieś, czy długo przebywa w szpitalu, potem idzie do domu opieki z tego szpitala i wtedy trochę tutaj ten kontakt się traci, jeśli nie ma rodziny. Rozumiem, że rodzina mogłaby zawiadomić.
1: No jak najbardziej. No tutaj wszystko zależy też od konkretnego przypadku. Faktycznie też w tych mniejszych miejscowościach ludzie dobrze się znają, czy też może lepiej niż w tych dużych miastach i ktoś tam komuś podpowie, że jednak jednak ta pani Anna Kowalska teraz mieszka w domu opieki, okay, czy w innym domu. No oczywiście, jeżeli ta emerytura do nas dotrze, to należy się cieszyć, ale mimo wszystko prędzej czy później jednak
0: poinformować ZUS.
1: Cały czas tak.

0: Tak, a jeżeli emeryt wyprowadza się za granicę, czy wtedy po poinformowaniu ZUS-u, bo zakładamy, że już dopełnił tego obowiązku, o tym fakcie, to świadczenie będzie mu przesyłane za granicę? To jest moje pytanie. I czy ma znaczenie to, czy będzie to państwo Unii Europejskiej, czy też nie? Ludzie się też wyprowadzają poza, czasem do ciepłych krajów, nawet dosyć daleko. No i czy otrzyma tę emeryturę w złotówkach, czy jednak przeliczoną na walutę państwa, w którym teraz zamieszka?
1: To wszystko zależy, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie pani seniorka decyduje, że wyjedzie sobie na rok do Hiszpanii, ma cały czas aktywne konto w Polsce i chce, żeby ta emerytura wpływała cały czas na ten rachunek polski. Tutaj tak naprawdę fakt tej przeprowadzki dla samej wypłaty emerytury, jeżeli to konto bankowe nie jest zmieniane, no tak naprawdę dla ZUS-u nie ma znaczenia.
0: I to będą przychodziły pieniądze w
1: W
0: złotówkach na tej
1: złotówkach,
0: kach.
1: tak. Inaczej ma się sytuacja, jeżeli nasz senior zmienia rachunek bankowy na zagraniczny.
0: Tak.
1: Tutaj oczywiście należy poinformować ZUS, że zmienia nam się ten rachunek. Tu będzie formularz EZZ i co prawda ZUS wysyła emeryturę w złotówkach, ale jeżeli to będzie konto zagraniczne, no to raczej tutaj będziemy mówić o przewalutowaniu i powiedzmy w tej Hiszpanii na to nasze hiszpańskie konto jednak ta emerytura przyjdzie w euro.
0: Jasne. No ale ja też zapytałam i chciałabym, żebyśmy to może jeszcze wyjaśniły, czy ma znaczenie, czy to jest Unia Europejska, czy nie. Dlatego, że ta Hiszpania była jako państwo unijne dosyć zresztą częste, jeśli chodzi o
1: Częsta,
0: polską
1: tak, częsta
0: emigrację teraz w tym
1: destynacja.
0: czasie. No ale załóżmy, że nie. No możemy sobie, nie wiem, Egipt wskazać. No ludzie wyjeżdżają też.
1: Tu
0: Kupują
1: będzie
0: tam
1: miało
0: mieszkanie,
1: znaczenie.
0: przenoszą się. Taką sytuację przyjmijmy.
1: Tak, to tutaj podstawowe znaczenie ma to, czy Polska ma zawartą umowę międzynarodową w tym zakresie z takim krajem spoza
0: Unii.
1: Unii. W większości
0: Są
1: przypadków
0: te umowy.
1: są te umowy. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimś bardzo, powiedzmy, egzotycznym państwem, no to tutaj radziłabym udać się do placówki terenowej ZUS-u, czy spróbować zadzwonić i po prostu dopytać się, jakby ta sytuacja miała wyglądać.
0: Ale
1: Bo tu
0: rozumiem,
1: już
0: że
1: będą.
0: może być też tak, że na przykład ktoś wyjeżdża, nie wiem, żebyśmy tak bardziej egzotycznie już powiedziały, do Tajlandii, ale jednocześnie trochę realistycznie, bo to też się dzieje, i zostawia to swoje konto ZUS-owskie, znaczy konto w ogóle w Polsce, tak? No ZUS-owskie też oczywiście. I ta emerytura jest mu nadal w Polsce przelewana. Jakby ZUS-u samego z siebie to nie obchodzi, jak rozumiem, że on tam mieszka sobie w Tajlandii. Co on
1: Tak.
0: może raz na rok przyjechać i wziąć te pieniądze,
1: Jak
0: które...
1: najbardziej. Jeżeli jest dyspozycja dla ZUS-u, że ta emerytura ma wpływać na to nasze polskie konto, to fakt przebywania za granicą, czy w Tajlandii, czy w Kairze, nie ma dla ZUS-u żadnego znaczenia, jeśli chodzi o samą
0: Jasne.
1: wypłatę.
0: A teraz jeszcze tak w kontekście miejsca zamieszkania, bo często się zdarza i to się naprawdę już dosyć często zdarza, że emeryt wyjeżdża za granicę czasowo, nie wiem, do Wielkiej Brytanii na przykład, to jeden przykład, ale do Hiszpanii też może, na przykład po to, żeby pomieszkać tam, nie wiem, pół roku i na przykład pomóc swojemu dziecku w opiece nad jego
1: Przywnuku,
0: dzieckiem, tak,
1: tak.
0: przy wnuku, no właśnie. I czy powinien wtedy zawiadamiać ZUS o zmianie swojego miejsca zamieszkania, czy nie jest to potrzebne, bo właśnie znowu te pieniądze będą po prostu na koncie bankowym gromadzone i to właściwie jest jego wybór, co chce z nimi zrobić. Jak to wygląda?
1: Pod kątem samej wypłaty emerytury, tak naprawdę fakt przebywania za granicą znowu nie ma większego znaczenia, tak? Jeżeli to konto, powiedzmy, nam się nie zmieniło. Oczywiście, gdybyśmy mieli mówić tutaj szerzej o tym obowiązku informacyjnym co do zmiany miejsca zamieszkania, no to oczywiście tutaj też należy rozważyć takie jakby szersze konsekwencje w sytuacji, gdy jednak nie poinformowaliśmy organu, że pod danym adresem nie zamieszkujemy. Tu już tutaj mówię tak szerzej,
0: Tak.
1: nie chodzi o samą emeryturę, ale powiedzmy ZUS wyda jakąś decyzję, nie poinformujemy ZUS-u, że już nie mieszkamy w Polsce, no to faktycznie tutaj możemy mieć przykre konsekwencje braku obowiązku tego informacyjnego, ale niedopełnienia go. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że babcia wyjeżdża do Niemiec, do tego wnuka, chwilę z nim pobyć, a emerytura cały czas wpływa na jego polskie
0: Na
1: konto,
0: jej.
1: na jej, no to oczywiście nie ma
0: Jasne,
1: to
0: nie ma
1: znaczenia.
0: to znaczenia. No dobrze, to jeszcze zmiana nazwiska, to też jest istotna kwestia. Może przecież być tak, że emerytka na przykład wychodzi za mąż, mówi o kobiecie, bo chce powiedzieć o tym, że przyjmuje potem nazwisko męża. Odwrotnie to jednak się rzadko zdarza.
1: Aczkolwiek jest możliwe.
0: Aczkolwiek jest absolutnie możliwe, tak. Czy wówczas też powinna podać tę zmianę nazwiska do ZUS-u? Czy jest też na to jakiś specjalny formularz? No tam się wtedy też zmieniają dane.

0: Inne typu, nam dowód osobisty na przykład, prawda?
1: Tak, to jest też istotna zmiana danych i jak najbardziej o tej zmianie należy poinformować ZUS. Tu również będzie ku temu służył ten formularz EZP. Wskazujemy, że zmianie uległo nasze nazwisko i do takiego formularza wówczas należałoby dołączyć akt stanu cywilnego, na przykład akt
0: zawarcia
1: małżeństwa, potwierdzający fakt zmiany tego nazwiska.
0: Jasne. No i też pewnie, tak jak powiedziałam, te numery dokumentów tożsamości, to też pewnie trzeba o tym poinformować ZUS, tak? Że one są
1: tak,
0: inne.
1: Tak, jak najbardziej.
0: I to można razem?
1: Łącznie? Można razem, tak. To jest taki dość ogólny formularz i on wiele danych tym formularzem można zmienić, więc tutaj też te dane nasze osobowe, jak nazwisko, można zmienić tym formularzem EZP.
0: Tak, ja też powiedziałam o zawarciu małżeństwa, może być też odwrotnie, czyli może być rozwód. I powrót do swojego nazwiska, ale rozumiem, że sytuacja identyczna, więc już
1: tak,
0: nie rozważamy. Jasne. Jeszcze jest legitymacja emeryta, która też z ZUS-em jest związana. Tam też jest nazwisko. I na przykład, kiedy tam kobieta wspomniana przez nas zaczyna nosić inne nazwisko, to też rozumiem, że ten dokument trzeba zmienić, zawiadomić ZUS o tym.
1: Tak, jak najbardziej. Co prawda teraz coraz częściej jednak te legitymacje emerytów są w formie elektronicznej, bo nasi seniorzy korzystają z tej formy i na przykład mają ją w telefonie. Niektórzy odstępują, odchodzą. Tak, więc tutaj jak najbardziej też trzeba poinformować o tej zmianie. Jeśli chodzi o wolę otrzymania takiej, powiedzmy, no, papierowej, choć może to jest zła forma, plastikowej, tak, legitymacji, no to tutaj będzie przydatny formularz ERL. I na nim właśnie wnosimy o wydanie nowej legitymacji.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Julia Kupiszewska była naszym gościem.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu.
3: I tak kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiadali Michał Daniluk i Adam Brzeziński. Ja nazywam się Jeremia Mrożek. Za minutę północ, za chwilę najnowsze informacje. Zapraszamy.
2: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, mówi premier Donald Tusk. Po tragicznej powodzi Nepal czeka na pomoc humanitarną. ZUS wypłaca już 14. emeryturę. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku, poinformował szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec. Wcześniej na płycie lotniska znaleziono przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z materiałem wybuchowym. Także w Polsce dochodzi do wrogich działań wschodnich służb. W ostatnich dniach doszło do dwóch poważnych pożarów. Hali firmy z Lublina produkującej komponenty lotnicze straty oszacowano na 30 milionów złotych i fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Wojna hybrydowa Rosji z NATO ma na celu zniechęcenie sojuszu do

0: pomocy wojskowej Ukrainie oraz osłabienie zdolności obronnych samego NATO, ocenia dr Paulina Piasecka.
1: Mówimy o potencjalnym osłabieniu pomocy Ukrainie ze względu na przerwanie produkcji. Mówimy o osłabieniu chęci do udzielania pomocy Ukrainie i potencjalnym wywarciu wpływu na wybory, których całkiem sporo oczekuje się w Europie w przyszłym roku. Jeżeli rzeczywiście ta skala sabotaży, zwłaszcza w obszarze infrastruktury obronnej bądź też produkcji obronnej, to jeśli Rosja jest zdecydowana na eskalowanie tego konfliktu, mogą również osłabić zdolności obronne państw europejskich.
0: Premier Donald Tusk podkreślił, że Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
2: To jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
0: Jednocześnie ekspert dodaje, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal istotnie wpływa na poziom cen energii i paliw. Te czynniki mogą wpłynąć na ceny towarów i usług. Nepal, gdzie tydzień temu doszło do katastrofalnej powodzi, czeka na pomoc humanitarną. Ta zaczyna napływać z całego świata, także z Polski.
3: Pankaj Bhattarai Fundacji Hapsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze. Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
4: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
3: W ostatnich dwóch dniach dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Hapsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Najnowszy tragiczny bilans powodzi to ponad 1000 ofiar śmiertelnych i 4000 zaginionych. ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury w pierwszym terminie płatności. Świadczenie otrzyma ponad 600 tysięcy osób. Pełna kwota świadczenia trafi do osób, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach 14. będzie odpowiednio mniejsza. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, wyjaśnia Wojciech Ściwiarski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
0: W sumie czternastkę otrzyma prawie 9 milionów emerytów i rencistów. W pierwszy dzień szkoły 65 tysięcy kasków ochronnych kupionych przez Ministerstwo Infrastruktury trafiło do uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobyli karty rowerowe. To element działań promujących bezpieczeństwo dzieci na drogach, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
6: 1 września jako inauguracja roku szkolnego jest dobrą okazją do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie, zwłaszcza najmłodszych. To jest zwrócenie uwagi także na te nowe przepisy, które od niedawna obowiązują, a które nakładają obowiązek noszenia kasków na głowach podczas jazdy rowerem czy to hulajnogą wszystkim osobom, które nie mają skończonych 16 lat.
0: Od czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą korzystać z kasków podczas jazdy zwykłym rowerem, a także rowerem lub hulajnogą elektryczną.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W środę na północy i południowym wschodzie kraju przelotny deszcz, lokalnie przejdą też burze. Temperatura w dzień od 19 stopni na północy, 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie.

0: 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
3: Xi Jinping i Władimir Putin deklarują dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa i wspólną pracę nad wielobiegunowym porządkiem świata. Narendra Modi zaś apeluje o zakończenie wojny na Ukrainie. Tak było podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku w Kirgistanie, gdzie obok przywódców Chin, Rosji i Indii obecni byli także m.in. prezydenci Iranu czy Turcji. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś będziemy mówić o tym, co spotkanie w takim właśnie gronie oznacza dla przyszłości świata zachodniego i wojny na Ukrainie, a także bezpieczeństwa Europy. A państwa i moim gościem jest Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, znawca Chin.
4: Witam panią, witam państwa.
3: To zanim o Ukrainie, zanim o tych konkretnych liniach relacji, przede wszystkim Pekin-Moskwa, chciałam zapytać szerzej o Szanghajską Organizację Współpracy i o Chiny. Po co Pekinowi ta organizacja, jakie są jej kluczowe cele, które w ramach właśnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy Chiny chcą osiągnąć?
4: No myślę przede wszystkim, że ta organizacja służy Pekinowi do tworzenia infrastruktury nowego ładu światowego. I zasadniczo można powiedzieć, że tu nie wydarzyło się nic innego niż to, co działo się w ostatnich dwóch dekadach. Chociaż Szanghajska Organizacja Współpracy nie jest jedynym takim formatem konstruującym zręby czy infrastrukturę tego nowego porządku globalnego. I to były kwestie infrastrukturalne, budowa nowych połączeń kolejowych, o tym dużo dyskutowano, kwestie handlowe, bo na przykład kraje uczestniczące w pracach Szanghajskiej Organizacji Współpracy przechodzą na rozliczenia z pominięciem dolara czy pominięciem systemu SWIFT. O tym także rozmawiano, o wzmacnianiu relacji handlowych pomiędzy krajami członkowskimi. No i o zwalczaniu, tak jak zawsze, bo to jest business as usual w przypadku Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zwalczanie tak zwanych trzech izmów, czyli ekstremizmu, separatyzmu i terroryzmu. No i wszystkie te kraje jakby realizują swoją agendę w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I mam wrażenie, że Pekinowi to idzie o tyle łatwiej, o ile no, w trudnej sytuacji znajduje się Rosja i teraz Iran. Bowiem te kraje, widząc jaka jest sytuacja Iranu, no, obawiają się sankcji, a obawiając się sankcji przyspieszają współpracę w ramach takich formatów jak BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy. I to ułatwia moim zdaniem Pekinowi no, takie osłabianie tej hegemonii amerykańskiej, czego też bardzo chętna jest Rosja. Stąd mamy bardzo często te sformułowania o tym wielobiegunowym ładzie. Takie sformułowanie również znalazło się w deklaracji po tym szczycie. I to się dzieje jakby głównie za sprawą Rosji i Iranu. Te kraje zostały tutaj no wypchnięte do konfliktów zbrojnych, chociaż akurat no, w przypadku Iranu tutaj wielu komentatorów zastanawia się, czy ten ruch Donalda Trumpa był słuszny i czy nie ułatwił właśnie Pekinowi tej gry i używania tego instrumentu, jakim jest Szanghajska Organizacja Współpracy, do tworzenia zrębów nowego ładu globalnego.
3: O tym też mówił Xi Jinping, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją i z innymi stronami, aby wzmocnić siły prowadzące reformę globalnego zarządzania, budowę sprawiedliwego i uporządkowanego świata wielobiegunowego. Tak powiedział Xi Jinping podczas spotkania na marginesie szczytu. Ale też może zauważmy, że to jest organizacja, która zrzesza 10 członków, ale tak się zastanawiam, na ile łatwa jest ta współpraca w takim gronie, bo między niektórymi członkami, jak chociażby Indiami i Pakistanem, czy Indiami i Chinami, ta współpraca może wcale nie być łatwa. Jak to się układa według pana?
4: No, tutaj akurat w sukurs nam idzie dosyć dobre określenie stosowane często, czyli tak zwane godzenie sprzeczności. Akurat w tej kulturze czy cywilizacji Azji Wschodniej nie ma takiego

0: problemu z godzeniem, wydawałoby się, sprzecznych postaw, czyli współpracy w osłabianiu hegemonii amerykańskiej jednobiegunowego ładu i rywalizacji wewnątrz, pomiędzy tymi krajami również. Więc również są przecież i napięcia między Chinami a Rosją, które dają o sobie znać w ostatnich miesiącach. Chińczycy nie są zadowoleni z tego, że Korea Północna została jakby wyciągnięta z chińskiej strefy wpływów. To był kraj, który znajdował się wyłącznie w strefie wpływów Chin, ale ostatnio podpisał pakt wojskowy, w zasadzie można powiedzieć, z Federacją Rosyjską, i Chiny przestały być wyłącznym jakby patronem Korei Północnej. Mówimy dużo o tym wsparciu chińskim dla Rosji na Ukrainie, ale przecież także, jeżeli spojrzymy na drony ukraińskie, które zadają takie straty Rosjanom, to tam również jest około 30-70% komponentów chińskich. Więc Chińczycy grają swoją grę i kształtują ten ład międzynarodowy taki, jaki dla nich byłby korzystny. A korzystny byłby taki, w którym wojują wszystkie strony, ale wojują daleko od Chin, a Chiny nie są zaangażowane, a same mówią, że są tutaj za dialogiem i nie są stroną tego konfliktu. Więc te relacje są bardzo złożone. My mamy taką tendencję, trochę mam wrażenie, w Polsce do patrzenia takiego bardzo blokowego, że to są czasy zimnej wojny i tworzą się dwa bloki, ale ta organizacja szanghajska współpracy, tam również mamy też napięte bardzo relacje między Indiami a Chinami. Mm-hmm. One są łagodzone, tam doszło do takiego symbolicznego uścisku dłoni Modiego i Xi Jinpinga. Niektórzy też twierdzą, że Trump za mocno nacisnął na Indię i w ten sposób spowodował to, że największa demokracja świata, jaką są Indie, bo tego nikt nie kwestionuje, że Indie są krajem demokratycznym, no znalazła się w szanghajskiej organizacji współpracy, jest tam bardzo aktywna. Ale też Indie są w tej szanghajskiej organizacji współpracy po to, żeby powstrzymywać Chiny, bo tworzenie tej infrastruktury nowego globalnego ładu, przechodzenie na rozliczenia w lokalnych walutach, tworzenie korytarzy transportowych, o to też zabiega Erdogan na przykład, który mówi, że trzeba zdynamizować ten korytarz środkowy przez Morze Kaspijskie, którym zainteresowana jest Turcja. To wszystko sprawia, że w dłuższej perspektywie no, przewagę będą osiągać Chiny. Nie Rosja, tylko Chiny, bo Chiny mają tu większe zasoby. Są krajem znacznie bogatszym, dysponującym olbrzymimi zasobami, nie tylko wielką populacją, ale też technologiami. Mowa również o sztucznej inteligencji. No zakładam, że będzie to sztuczna inteligencja chińska, no bo nikt inny jej nie ma, nie mają jej Rosjanie. Więc wszyscy będą przyjmować, wchodzić w ekosystem finansowy, infrastrukturalny, handlowy, technologiczny Chin. Moim zdaniem Indie są tam też po to, żeby w jakiś sposób to blokować. Tu dużo inicjatyw też indyjskich. Dialog cywilizacyjny, który ma być kontynuowany w Indiach, odbyła się jego pierwsza edycja. Tu Modi wychodzi też z takimi inicjatywami i dużo właśnie w tym jego języku jest takiej pokojowej retoryki, takiej łagodności, więc no, zaapelował tutaj o pokój również na Ukrainie. Nie wiem, czy Putin tego posłucha, ale tutaj Modi nawiązuje do takiej tradycji myślenia indyjskiego właśnie pokojowego. I wiele z tych krajów właśnie próbuje realizować tą swoją agendę. Bardzo zaskoczyły mnie oświadczenia Aleksandra Łukaszenki, który bardzo w taki sposób, nawet agresywny powiedziałbym, zaatakował Szanghajską Organizację Współpracy, mówiąc o tym, że tu są potrzebne konkretne działania, bo inaczej ta organizacja jego zdaniem zamieni się w Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli w taki klub dyskusyjny, który będzie się spotykał po to, żeby sobie porozmawiać o zwalczaniu trzech izmów, czy o ładzie światowym, czy o konflikcie na Ukrainie, czy konflikcie na Bliskim Wschodzie, a nie będzie rozwiązywał problemów. A zdaniem Łukaszenki, bo przypominam, że to jest jednak kraj sąsiadujący z Polską, jedyny kraj europejski, który jest pełnoprawnym i stałym członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. No zdaniem Łukaszenki dzisiaj sytuacja na świecie dojrzała do tego, żeby żaden konflikt światowy nie można go było rozwiązać bez konsultacji z tą dziesiątką państw. Bo przypomnijmy, że oprócz Rosji, Chin, Indii, Pakistanu i Iranu, co ciekawe, tam są również państwa Azji Centralnej i Białoruś.
1: Oczywiście, że tak. To jeszcze zapytam w takim razie, ponieważ oczywiście w tej dziesiątce, o której mówimy, kluczowe są tutaj i dominujące są Chiny. Z jakim przekazem według pana Xi Jinping, który po Kirgistanie już poleciał do Egiptu, oczywiście tamten kontekst bliskowschodni na pewno będzie dominował. Z jakim przekazem on po tych spotkaniach pojedzie na,

0: spotkanie z Donaldem Trumpem?
1: No, wydaje mi się, że to, w co grają Chiny, to starają się przedstawiać siebie jako kraj rozumny i przewidywalny, czym też nie wiadomo, czy akurat Donald Trump nie przykłada do tego ręki i im w tym nie pomaga. Mieliśmy ostatnio, kilka tygodni temu, badania Pew Center, waszyngtońskiego think tanku, pracowni badań społecznych, i tam wygląda na to, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone budzą pewien niepokój, na przykład także w Europie. Europejczycy nie są zadowoleni ze wzrostu znaczenia Chin, ale jeszcze bardziej nieufnie podchodzą do Stanów Zjednoczonych. A jeżeli mówimy o krajach globalnego południa, takich jak Egipt, to tutaj dla mnie nie ulega wątpliwości, że Chiny przyjadą z propozycjami biznesu, w budowie infrastruktury, współpracy w energetyce, w budowie dróg pewnie, i będą mówić o wielobiegunowym ładzie, o dialogu, o dyplomacji. No i na tle tej całej zawieruchy i tej awantury w ocieśninę Ormus i Bliski Wschód, no będą się prezentowały jako siła pokojowa. I o ile w Europie do tego podchodzimy często z dystansem, to, no to myślę, że w krajach globalnego południa, takich jak Egipt, to podejście jest inne i trafia tam na bardzo podatny grunt. Więc Chińczycy spokojnie punktują, mam wrażenie, tą politykę Trumpa, i Szanghajska Organizacja Współpracy, o której tutaj rozmawiamy, jest tego dobrym przykładem.
0: Bardzo ciekawe zapowiada się więc spotkanie Xi Jinping, Donald Trump. Będziemy się mu przyglądać, a wcześniej, tak jak powiedziałam, po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy przywódca Chin poleciał na rozmowy do Egiptu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych, znawca Chin, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękujemy.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. W dzisiejszym spotkaniu połączymy się z gościem, który opowie m.in. o nietoperzach. Za nami noc nietoperza, ale wiele atrakcji związanych właśnie z tym ssakiem nadal się odbywa. Jak mają się nietoperze? No i czym zajmuje się Towarzystwo Salamandra? O tym właśnie teraz. A na łączach gość dr Andrzej Kepel, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra nie zajmuje się chyba salamandrami.
4: Pośrednio także. Generalnie nasza organizacja zajmuje się wszelkimi zwierzętami, roślinami, siedliskami chronionymi, rzadkimi, które wymagają albo naszej biernej, albo naszej czynnej ochrony i pomocy. Nietoperzami zajmujemy się już od 33 lat. Jest to jedno z pierwszych naszych dużych przedsięwzięć, które jest stale kontynuowane. Ale zajmujemy się również przywracaniem polskiej przyrodzie susza moręgowanego. Jesteśmy jedną z organizacji, chyba jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy się też zajmować ochroną najbardziej zagrożonego ssaka polskiej fauny, czyli chomika europejskiego. Chronimy żółwia błotnego, kulika wielkiego i wielu innych gatunków. Współtworzyliśmy sieć Natura 2000. Zajmujemy się sprawami związanymi z handlem zagrożonymi gatunkami zwierząt. Oczywiście nie handlujemy nimi, tylko staramy się po pierwsze edukować, po drugie zwalczać i wspierać zwalczanie nielegalnego handlu takimi gatunkami. Edukacją przyrodniczą, ja myślę, że naprawdę większość polskich fotografików przyrody na jakimś etapie swojej kariery uczestniczyła w naszych ogólnopolskich konkursach fotografii przyrodniczej. Organizujemy konkursy wiedzy przyrodniczej dla szkół. Nasz magazyn przyrodniczy, który niestety w tej chwili musieliśmy zawiesić w formie drukowanej, no przez ponad 30 lat był oceniany jako jedno z najlepszych przyrodniczych czasopism popularno-naukowych. Także no, działań, które prowadzimy, naprawdę sporo jest.
3: No i widać, że jest potrzeba na takie działania. Czy to są działania ciągłe, czy to są takie akcje, że na przykład teraz skupiamy się na chomikach, albo skupiamy się na nietoperzach, albo na innym problemie?
4: Mało jest takich zagadnień przyrodniczych, które za pomocą jednej akcji

da się osiągnąć jakiś taki wymierny efekt. Oczywiście czasami też jest akcja jakaś ratunkowa, ale generalnie my staramy się realizować takie przedsięwzięcia długofalowe, które mogą przynieść konkretny efekt. Specjalizujemy się na przykład w ochronie gatunków, z tych, co już mówiłem, może nie tych najbardziej charyzmatycznych,

0: Ja muszę powiedzieć, że akurat studiowałem politologię wtedy, kiedy ta konstytucja była przyjmowana i twórcy tej konstytucji nam tłumaczyli, jako studentom wtedy młodym, że ta konstytucja jest tak uszyta, żeby skłonić polityków do współpracy. No okazuje się, że to nie wypaliło.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta, portal XYZ. Pamięta swój pierwszy szkolny dzwonek?
0: Tak.
1: To tak żywe wspomnienie?
0: Pamiętam trochę ekscytację, a trochę przestraszenie. Dzisiaj życzę wszystkim uczniom, żeby było więcej ekscytacji.
1: Ja pamiętam, jak wszystkich nas ustawiono przed wejściem do szkoły i jednej z par pierwszych wręczono taki wielki złoty klucz i nożyce do przecięcia wstęgi. I wtedy rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Pozdrawiam moją szkołę podstawową. Numer 189.
0: Moja już nie istnieje.
1: Moją zdekomunizowali, bo jej patronką była Wanda Zieleńczyk, więc już nie ma patrona.
0: A ja pozdrawiam Mikołaja Kopernika.
1: Jego osobiście czy szkołę?
0: Szkoła miała takie imię.
1: Marcin Dzierżanowski, dziękuję raz jeszcze redaktorze. Do usłyszenia, dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Doktor Joanna Dobkowska, ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Jest jakiś dobry sposób na to odpępowienie rodzica od dziecka, nie dziecka od rodzica. Najczęściej myślę o pierwszych dniach, godzinach w szkole czy w przedszkolu.
4: Ja myślę, że dzieci robią to najlepiej. Trzeba Prawda? Tylko dać im taką możliwość, tak, a one nam pomachają i znikną za szkolnymi drzwiami. Mm-hmm. Także nie obawiałabym się.
3: I nie bombardować
4: ich
3: jakimś lękiem, tęsknotą, prawda, i łzami najczęściej. No nic, w każdym razie trudne to chwile dla jednych i drugich. Oby państwo i dzieciaki przeszły ten pierwszy raz łagodnie. Pani doktor, charakter zintegrowany w klasach 1-3, choć nowa podstawa programowa do klasy 4. O co chodzi? W jaki sposób młodzież ma inaczej niż do tej pory, dzieci, tak? Inaczej niż do tej pory rozwijać kompetencje i praktyczne wykorzystywanie wiedzy?
4: Tak.
3: Bo to jest takie ogólne hasło, prawda, tych zmian.
4: Tak, mówimy o pierwszoklasistach i o czwartoklasistach, ale oczywiście zamierzeniem reformy jest to, żeby za kilka lat, kiedy ona obejmie już wszystkie roczniki i wszystkie klasy szkoły podstawowej, uczniowie po wakacjach i każdego dnia roku szkolnego wracali do szkoły właśnie z taką radością, o jakiej słyszeliśmy przed chwilą, i żeby nie była to radość tylko z tego, że spotykamy się po wakacjach, ale z tego, że szkoła jest miejscem do doświadczania, eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi na te pytania, które każdy młody człowiek, każde dziecko stawia sobie, obserwując rzeczywistość. I to jest właśnie ta integracja. Integracja wokół problemów, integracja wokół pytań, integracja międzyprzedmiotowa, bo przecież świat nie jest podzielony na dyscypliny, na przedmioty. Świat jest całością i tak chcemy go oglądać również w szkole.
3: Czyli uczeń ma nie tylko wiedzieć, ale wiedzieć także, mieć pełną świadomość, co z tą wiedzą zrobić. Ale chciałabym panią o konkrety zapytać, znaczy co się zmieni, bo mamy do czynienia z edukacją zintegrowaną nie od dziś. Słyszymy o rozwoju fundamentalnych kompetencji językowych, matematycznych, cyfrowych, ruchowych, poznawczych, nie wiem jeszcze jakiego przymiotnika użyć. Co ma się zmienić faktycznie?
4: To pojęcie kompetencji jest tutaj bardzo ważne, bo kompetencje łączą sobie wiedzę, umiejętności i postawy. I do tej pory jednak, mimo tego, że rzeczywiście słyszeliśmy od wielu lat o takich postulatach związanych z integracją międzyprzedmiotową, to w praktyce wciąż ta nauka w klasach 1-3 często była podzielona na przedmioty nazywane na tym etapie edukacjami i brakowało właśnie takiego wspólnego spojrzenia na świat i szukania tego, co dla uczniów, dla dzieci w tym wieku jest bliskie, wartościowe. Teraz ma się to zmienić. Jest to związane między innymi z tym, aby w większym stopniu niż dotychczas odchodzić właśnie od tego podziału na przedmioty, pracować projektowo, angażować uczniów nie tylko w zdobywanie wiedzy, czyli tylko te tej jednej trzeciej.

0: która składa się na kompetencje, ale angażować ich także do wspólnego zdobywania umiejętności i kształtowania postaw, a to się dzieje tylko w interakcjach. Oczywiście możemy doskonalić pewne umiejętności, na przykład kaligraficzne, samodzielnie, ale tu myślimy nie tylko o takich umiejętnościach, ale o umiejętnościach współpracy zespołowej, umiejętnościach komunikacyjnych, czyli takich, które są uważane za umiejętności już dziś bardzo ważne, nie tylko w szkole, nie tylko w życiu i na rynku pracy, ale po prostu generalnie takie, które wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, technologii będą decydować wciąż jeszcze o przewadze człowieka, ale o tych umiejętnościach miękkich, właśnie o komunikacji, tworzeniu relacji, podtrzymywaniu relacji, mówimy także w kontekście przyszłości. Przyszłości, co do której niewiele możemy przewidzieć, ale wiemy na pewno, że te kompetencje będą dzisiejszym 7-latkom, 8-latkom potrzebne za 20, 30 czy 40 lat.
1: Bo rynek pracy za 20, 30 lat będzie zupełnie inny, potrzeby tego rynku będą inne. Możliwości dziś dzieci, kiedyś młodych ludzi będą też zupełnie inne. Będziemy w zupełnie innym świecie.
0: Zdecydowanie tak i wszystko, co możemy powiedzieć o tej przyszłości, to to, że nie potrafimy jej dzisiaj przewidzieć. Gdyby ktoś 10 lat temu zapytał, jak będzie wyglądał 2026 rok, to pewnie nikt z nas nie zgadłby, w którą stronę pójdą te zmiany, co się wydarzy, a przecież te ostatnie 5-6 lat to są ogromne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i dlatego musimy pamiętać o tym, że oprócz takich umiejętności narzędziowych, praktycznych, jak właśnie zapis liter, czy dodawanie i odejmowanie, musimy wyposażać uczniów także w te narzędzia, które pozwolą im w tym zmieniającym się świecie trwać i odnosić sukcesy.
1: Wie pani, z osobistego doświadczenia ostatnich tygodni utkwiła mi w pamięci pewna sytuacja w kolejce na wyższą uczelnię. Młodzież czekająca z dokumentami, w informacji dotyczącej dokumentów jak nic napisane świadectwo maturalne plus kserokopia i nie wiem, 9 osób na 10 nie potrafiło odróżnić kserokopii od odpisu świadectwa. I zrobiło się ogromne zamieszanie w kolejce tej do biurek osób, które przyjmowały dokumenty, bo trzeba było zrobić kserokopię. A to nie to samo? No to gdzie te kompetencje? Ktoś, ja podałam taki przykład, do którego się teraz uśmiecham, bo oczywiście znalazło się rozwiązanie, ale jak czytam o tym, że uczeń ma się uczyć rozpoznawania swoich potrzeb i możliwości, kierowania sobą, samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, komunikowania się, radzenia sobie z problemami, podejmowania decyzji, bo takie słowa znajduję w opisach nowej podstawy programowej i planu na edukację młodego człowieka, to myślę sobie, że do tego jest potrzebny przewodnik. Takim przewodnikiem ma być nauczyciel, ale bardzo często ten sam, który zmaga się z podstawami programowymi od wielu, wielu lat. I żeby to wszystko zaczęło działać, to przewodnik musi być tą osobą, czyli nauczyciel, która te zmiany wprowadzi w życie. Wielkie wyzwanie dla nauczycieli.
0: Dziękuję tutaj za tę definicję nowej roli nauczyciela, bo właśnie dokładnie o to nam chodzi. Nauczyciel z takiego właściwie można powiedzieć przekaźnika wiedzy, przepraszam tu za takie przedmiotowe określenie, ale takiego transmitera jedynego, którym był w XIX wieku i była to zupełnie oczywista i naturalna funkcja, dzisiaj rzeczywiście staje się raczej organizatorem doświadczeń, przewodnikiem, konsultantem, świetnym przykładem takich procesów, które pozwalają nauczycielowi wejść w taką rolę, jest właśnie uczenie się kooperacyjne, czyli zespołowe, w trakcie którego to uczniowie w grupach rozwiązują zadania, problemy, odpowiadają na pytania, wykonują jakieś prace czy przeprowadzają doświadczenia. Natomiast nauczyciel czuwa tylko nad przebiegiem i interweniuje jedynie wtedy, kiedy ta jego pomoc jest potrzebna, ale nie żeby podać rozwiązanie, tylko raczej żeby pokierować uczniów w odpowiednią stronę albo pozwolić

0: im przeanalizować błąd, który popełnili.
1: No tak, ale pani
0: Tu.
1: doktor, żeby to zaczęło działać, ja powtórzę to raz jeszcze, to nauczyciel musi być do tego przygotowany, musi zrozumieć tę zmianę. Ja wiem, że jest grono takich, którzy mają, dla których ta zmiana jest wyzwaniem, bardzo się cieszą, bo pozwala im to na większą swobodę, prawda, podejmowania decyzji, lepszą współpracę czy kontakt z młodym człowiekiem, ale jest grupa takich, którzy też potrzebują wsparcia. Ktoś pomógł nauczycielom w przejściu tej zmiany, mieli szansę się tego nauczyć, poznać to od podstaw, jak to wyglądało. Czy to jest znowu kolejny obowiązek na nauczyciela, przewodnika, z którym musi poradzić sobie sam?
0: Tutaj dotykamy ogromnego i trudnego tematu nauczycieli. Może najpierw powiem tylko, że jest wielu świetnych nauczycieli, którzy czytając szczegółowe zapisy w podstawie programowej mówili nam, a jestem członkiem zespołu, który pracował nad podstawą edukacji wczesnoszkolnej, mówili nam, świetnie, to jest właśnie to, co my robimy od wielu lat i to wreszcie zostało napisane. I kiedy po szkoleniach podchodzą nauczyciele i mówią o tym, to ja wiem, że to jest dobry kierunek, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. Takie poczucie autonomii, poczucie wolności to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń nauczycielskich, jakie można przeżyć. Natomiast problemy, przed którymi dzisiaj stajemy, to nie jest to, że mamy jakąś grupę niechętnych, czy przestraszonych, czy niedostatecznie wykształconych nauczycieli, tylko to, w jakiej kondycji znajduje się dzisiaj zawód nauczyciela, jak nauczyciele są traktowani i także jak bardzo dzisiaj w szkole są obciążeni. I o ile zmiany programowe idą w bardzo dobrym kierunku i nie mam wątpliwości, że to jest właśnie ta droga, która daje możliwość efektywnej pracy i nauczycielowi, i uczniom, to jeśli chodzi o sytuację w szkołach, to mam pełną świadomość, że bez natychmiastowych zmian ta reforma po prostu w praktyce może nie wejść w życie. Na przykład dlatego, że w badaniach, które prowadziliśmy w ostatnich latach, w badaniach, które dotyczyły między innymi obciążeń nauczycieli, jasno wskazywaliśmy, analizując wyniki tych badań, wysyłając także rekomendacje do ministerstwa, że aby zamierzenia reformy mogły się powieść, potrzeba dodatkowych rąk do pracy. Nauczyciel, który jest obciążony, polonista, który ma 5 klas, czy fizyk, który łączy pracę w kilku szkołach, żeby nazbierać godziny etatowe, nie zaangażują się w takie działania, bo po prostu nie mają takiej możliwości. I nie jest to tylko niechęć czy jakiś sprzeciw wewnętrzny wobec zmian, ale są to po prostu względy praktyczne. Dlatego właśnie ten postulat zatrudnienia dodatkowych osób do wsparcia w trakcie tygodnia projektowego, w trakcie wycieczek, bo nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że zarówno na etapie edukacji wczesnoszkolnej, jak i później zachęcamy nauczycieli do organizowania części zajęć w otoczeniu szkoły. To nie znaczy gdzieś podczas dalekich wyjazdów czy wycieczek, ale po prostu w otoczeniu szkoły. Ale do tego wszystkiego potrzebne jest fizyczne wsparcie i mam taką świadomość, że jeśli ono nie nadejdzie, to może to wyglądać bardzo różnie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej na etapie edukacji wczesnoszkolnej te zmiany, o których mówimy w związku z reformą Kompas Jutra, nie muszą następować w taki rewolucyjny sposób. Tłumaczymy nauczycielom w trakcie szkoleń, które pewnie jeszcze, w których jeszcze nie każdy nauczyciel miał szansę uczestniczyć, ale staramy się, aby ich było jak najwięcej, że nawet jeśli wprowadzą do swojej pracy 1, 2 zmiany, 3 zmiany, będą testować nowe rozwiązania, to jakby wciąż będą realizować założenia reformy. Czyli tutaj nie chodzi o to, żebym od jutra uczyła zupełnie inaczej, ale żeby krok po kroku starać się zrozumieć, czemu te zmiany mają służyć, a nauczyciel, który tego doświadczył, to bardzo szybko może sam zauważyć, że to go nie przeciąża, a czasem wręcz odciąża.

0: No to trzymamy kciuki, bo idea znakomita. Coś tak krótko na koniec, jeśli można. Widzi pani jakieś zagrożenie? Nie wiem, zostało nam dosłownie 20 sekund. Nie wiem, czy nie zostawić tego pytania na inną rozmowę.
1: Mogę tylko powiedzieć szybko, że konieczne są bardzo duże i pilne zmiany w organizacji pracy nauczyciela, w ich warunkach pracy, w ich wynagrodzeniach i myślę, że jest to najważniejsza praca domowa na 2 września, którą ministerstwo musi jednak odrobić.
0: Będziemy sprawdzać, co się w tej sprawie dzieje. Dziękuję pani za rozmowę. Doktor Joanna Dobkowska, ekspertka do spraw edukacji wczesnoszkolnej, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A z nami dr Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy my wszystko wiemy o wrześniu 1939 roku? Czy sprawa pamięci historycznej, faktów jest zamknięta?
3: W żadnym wypadku. Każda tak złożona sytuacja historyczna jak kampania Polska 1939 roku pozostawia bardzo mnóstwo rzeczy, które trzeba odczytać, trzeba przebadać, których jeszcze nie odkryto, co więcej, których jeszcze nigdy nie uda nam się odkryć. No a co do pamięci historycznej, no to bywa ona wybiórcza, bywa ona czasami błędna, bywa ona kształtowana celowo w błędny sposób, więc tu też dla historyków, dla edukatorów historycznych jest ogromne pole do popisu.
0: Czy Westerplatte, Wieluń i inne miejsca te zaatakowane w pierwszych godzinach wojny są szczególnie ważne dlatego, żebyśmy zrozumieli charakter niemieckiej agresji? One nam wszystko o tej agresji od początku mówią?
3: Oczywiście te miejsca, w których uwidocznił się ten nowy charakter wojny, ten rasistowski aspekt kampanii niemieckich, tak zwanych nadludzi, jak najbardziej w istotny sposób pokazują różnice pomiędzy działaniami niemieckimi na wschodzie w tych pierwszych agresjach, a działaniami na zachodzie, co bardzo często nie jest rozumiane w ogólnej światowej pamięci historii, gdzie ta wojna na wyniszczenie zaczynać się ma dopiero w 1941 roku. Tymczasem miejsca takie jak Zieluń, zbombardowany przecież bez żadnego powodu, ze złamaniem praw, czy też na przykład Szymankowo, gdzie polscy kolejarze, którzy zablokowali niemiecki pociąg pancerny, zostali po prostu wymordowani przez Niemców. To jest oczywiście na linii wiodącej do mostu Tczewskiego, pokazują, że to nie miała być już ta sama wojna i to będzie w zupełnie inny sposób była prowadzona, że tutaj całą stanowczością starano się wyniszczać od samego początku podbity naród, natomiast no już później przez kampanię przeciwko elitom, przeciwko inteligencji, miejsca takie jak Piaśnica, Szpęgawsk, czy też później przecież Palmiry pokazują, że tu chodziło o coś innego niż na zachodzie.
0: Nie wiem, czy to jest element pamięci historycznej, ale chciałabym pana zapytać o może nieco inny aspekt tego, co się wydarzyło. Przy współpracy z Instytutem Pileckiego w Polskim Radiu powstaje audioserial Sala 600 Świadkowie Norymbergi. Jedną z bohaterek tego serialu jest Seweryna Szmaglewska, jedyna Polka, która zeznawała w procesie norymberskim w historycznej sali 600. Ja słuchałam jej wspomnień i ona po tym, jak złożyła zeznania, wyszła na ulicę tego miasta i nie mogła się nadziwić, że to ci sami ludzie, że mija tych samych ludzi, którzy jeszcze chwilę, to oczywiście była symbolika, tak? Którzy jeszcze chwilę wcześniej mieli w sobie tyle okrucieństwa, tyle zła. Czy historia też zajmuje się tym aspektem? Skąd w ludziach wzięło się tyle zła?
3: No to jest oczywiście temat interdyscyplinarny, no bo jeszcze dochodzi do rzeczy psychologia społeczna, tego typu badania. Cóż, no potencjał ludzi do zła bywa zagadką, bywa czasami zaskakujący, że ludzie, którzy żyli obok siebie, nagle zaczynają się mordować, co w wielu wojnach domowych, ale przecież i w zjawiskach takich jak rzeź wołyńska, jak Jedwabne, jak przecież to, co się tu działo w Gdańsku, kiedy no przecież doszło do pacyfikacji ludności polskiej, mniejszości polskiej, ale dochodziło też do różnych oczywiście zjawisk. No, jedni zapamiętali przecież to, że kiedy prowadzono

0: elity polskie do Wiktoria Schule tu na terenie Gdańska, to zapamiętali miejscowych Niemców, zwykłych Niemców, którzy ich lżyli, opluwali, obrzucali nieczystościami. Inni z kolei zapamiętali swoich niemieckich sąsiadów, którzy wówczas zaczęli im pomagać. Na przykład, cóż, po aresztowaniu męża wspierali pozostawioną w domu kobietę z dziećmi, prawda? Takie rzeczy też się działy. Natomiast no, z całą pewnością dochodzi do takich eskalacji przemocy i dlaczego one się odbywają, z jakiego powodu bywają niekiedy tak drastyczne i może to, że zanikają i wydaje się, że się nic nie stało, tak jak w przypadku tychże wspomnień, to jest, no cóż, może jakaś zagadka natury ludzkiej.
1: Zdecydowanie tak. A czy cały czas w naszej powszechnej pamięci czy przekazie, nie wiem jak dokładnie to określić, są mity albo jakieś uproszczenia, z którymi państwo historycy wciąż musicie walczyć?
0: To znaczy walczyć to może jest za duże słowo.
1: Prostować.
0: Staramy się pokazać, prostować, to prawda. No chyba największym, najsilniej utrwalonym w polskiej pamięci mitem jest chyba to, że jakoby Zachód, Wielka Brytania i Francja dysponowały jakoś miażdżącą przewagą nad Niemcami, z której w ogóle nie skorzystały we wrześniu 1939 roku, no to badania historyków dowodzą jasno, że nie odpowiada prawdzie. Niestety agresor szybciej zaczął się zbroić, szybciej przygotowywać, trwała też mobilizacja i nigdy nie było takiej sytuacji, o której zeznawał generał Jodl w Norymberdze, starając się oczywiście wybielić własne zbrodnie, że 100 francuskich dywizji czekało bezczynnie i nic nie zrobiło, a wtedy można było przerwać, zakończyć tą wojnę, prawda? To jest bardzo silnie w nas tkwi, że ta pomoc z Zachodu nie nadeszła. No i ona oczywiście była przez wiele lat PRL-u podsycana, żeby pokazać, że tak właściwie jedynym naszym przyjacielem rzekomo miał być Związek Radziecki. Ta fałszywa historia Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, jaka była jedyna obowiązująca w cenzurowanej sytuacji PRL-u, jednym z jej elementów właśnie było podkreślanie tego aspektu bezczynności i zdrady aliantów zachodnich. Myślę, że w kontekście września 1939 roku kampanii polskiej ten mit jest zdecydowanie najsilniejszy, najtrwalszy i bywa powielany i dzisiaj, bo służy nadal temu, żeby oddzielić Polskę od Zachodu i na przykład podkopywać wiarę w nasze sojusze, które teraz są podstawą naszego bezpieczeństwa, oczywiście w NATO przede wszystkim.
1: Dostęp do prawdy jest bezcenny, prawda? Do źródeł, do wiedzy to jest coś absolutnie bezcennego, tylko warto przypomnieć, pan jest historykiem, więc nie mam śmiałości zadać panu tego pytania, ale ja o tym, co się wydarzyło 17 września, dowiedziałam się w latach 80. i to jeszcze z gazetek wydawanych w takim młodzieżowym podziemiu. Wcześniej nie było o tym mowy, nie miałam też pewnie i wielu moich rówieśników opcji w ogóle dostępu do takiej wiedzy.
0: Tak.
1: No to jednak tak, może się odważę zapytać, kiedy pan się dowiedział.
0: Kiedy ja się dowiedziałem.
1: Tak.
0: To znaczy, wie pani, atlas historyczny, który miałem wówczas jeszcze, byłem stosunkowo zainteresowany historią, od kiedy nauczyłem się czytać, co do dziś mnie prześladuje. Natomiast atlas historyczny taki do szkół podstawowych pokazywał takie strzałki niebieskie, które mówią o agresji niemieckiej. I takie zielone strzałki, które mówiły o wkroczeniu wojsk radzieckich i tyle. Natomiast kiedy przeczytałem to babci, no to też były lata 80. wtedy, też się dowiedziałem, co to było za wkroczenie i jaka to była pomoc, prawda? Więc prawdy wówczas można było się dowiedzieć w warunkach cenzury tylko i wyłącznie od osób, które wiedziały, jak to wyglądało naprawdę, lub też, tak jak pani mówi, z podziemnych publikacji. W tej chwili sytuacja jest może trochę inna, bo jest ogromna ilość informacji dostępnych, natomiast problemem jest jej selekcja. No i tu jest przy tak silnym zainteresowaniu, czy też emocjonowaniu się historią w Polsce, tu sięgnę po książkę Traumaland, że w Polsce jakoś historia wzbudza z oczywistych może przyczyn tak potworne emocje. Bardzo łatwo też oszerzenie się różnego rodzaju narracji, które pewne rzeczy wyolbrzymiają, na przykład takie twierdzenia, które mówią, że Związek Radziecki był wielokrotnie bardziej zbrodniczy od III Rzeszy i należało z III Rzeszą iść na Moskwę, prawda? To jest takie przekonanie, które u nas pokutuje bardzo często i które wybiera dżumę nad cholerę, prawda, żeby wziąć ten przykład oficera Armii Krajowej, który kiedyś powiedział, że to wybór między Sowietami a

0: a Niemcami takim dżumą a cholerą, prawda? Tego typu rzeczy. Selekcja informacji, patrzenie co, który przekaz jest wiarygodny, a który służy tylko emocjonalnemu podburzaniu, podbechtywaniu i w tym samym zjednywaniu sobie poparcia, to jest może najważniejsza rzecz, jaką należy nauczyć, zwłaszcza młodych ludzi, no ponieważ żyjemy przecież w warunkach wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko nam, a historia jest jednym z jej elementów po prostu. W tym wypadku chodzi oczywiście o stosunki polsko-ukraińskie.
1: Mamy tak bogate i tak trudne doświadczenia historyczne, że właściwie czymś oczywistym powinno być to, że się na nich uczymy i z nich korzystamy. Pan się uśmiecha. Wiem,
0: tak,
1: dlaczego.
0: Uśmiecham się. Powiem w ten sposób, że kiedy pierwszy raz oprowadzałem tu po wystawie Muzeum II Wojny Światowej, kiedy jeszcze po projekcie, że tak powiem, oprowadzałem zwiedzających, to zawsze mówiłem, że ta historia kolejnych agresji Hitlera, kolejnego łamania, rozmontowywania traktatu wersalskiego przez Hitlera w Europie pokazuje nam ten pogardany appeasement i że coś takiego nigdy się nie powtórzy. A potem przecież obserwując media mogłem zauważyć po pierwsze agresję Rosji na Ukrainę, czyli zajęcie Krymu, a później podpisanie nowej umowy o rurociąg Nord Stream, prawda? Mhm. Czyli mogłem zobaczyć powtarzanie się appeasementu. Mimo że ta lekcja historii, że ugłaskiwanie agresora tylko zwiększa jego apetyt, powinna była być oczywista, prawda? A okazało się, że nie ma tej nauki, że ponownie ugłaskiwano agresora i można tylko mieć nadzieję, że tym razem został mu położony efektywna blokada i że kresem jego agresji będzie ta zbrodnia, którą uprawia od 4 ponad lat w Ukrainie.
1: Panie doktorze, jestem ciekawa pana refleksji wobec tego, co się dzieje także za naszą wschodnią, zachodnią granicą. Saksonia-Anhalt, tam za parę dni dosłownie wybory i może się okazać, że już ten kordon przeciwko współpracy z AfD w Niemczech przestanie obowiązywać, bo ta partia może samodzielnie pójść do władzy. Partia, która kwestionuje granice na Odrze Innysie i to jest jedna strona tego medalu, a druga to, co się wydarzyło dziś rano i dzieje się od wielu miesięcy, jeśli nie lat, między prawą stroną naszej sceny politycznej i dziś na przykład koalicją rządzącą. I nawet tam, na Westerplatte, padają słowa, które pokazują światu, jak się różnimy.
0: Ja powiem w ten sposób, nie chcę się wypowiadać na temat bieżącej polityki, czy to polskiej, czy zagranicznej, natomiast politycy sięgają po najróżniejsze narzędzia, żeby się odróżnić od innych i wzbudzić emocje. To jest taki mechanizm, który w przypadku jednych stronnictw ugrupowań dotyczy historii, w innych ugrupowań dotyczy czegoś innego, na przykład tożsamości płciowej, a może dotyczyć, i to jest dopiero przerażające dla społeczeństwa, na przykład kwestii szczepionek, prawda? Niestety w warunkach takiego przepływu informacji, kiedy tradycyjne media są w odwrocie, a rządzą przerażająco szkodliwe w mojej ocenie amerykańskie i chińskie media społecznościowe, przebija się przekaz jak najbardziej radykalny, co prowadzi do przeraźliwego rozchwiania emocjonalnego. Tak to postrzegam. Więc natomiast, tak jak powiem, na tym skończę, bo w żadnym wypadku nie jest moją rolą ani moją kompetencją komentować bieżące spory polityczne.
1: Nie, nie chodziło mi o komentarz polityczny, tylko o konsekwencje dla naszej pamięci i teraźniejszości tej podszytej historią właśnie.
0: Ja powiem pani w ten sposób, że to dotyczy, tak jak powiedziałem, każdego zagadnienia, ponieważ dzisiaj niestety, żeby się przebić, trzeba powiedzieć coś radykalnego, co wzbudzi jak największe emocje, bo wtedy algorytmy mediów społecznościowych to wybijają i pozwalają ludziom się tym emocjonować.
1: Często słyszymy, że młodzi Niemcy mają dość tej historycznej pamięci i obarczania ich odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło przed tyloma laty. Jest jakiś sposób na to, żeby opowiadać o historii nie tylko młodym Niemcom, ale także nam, żebyśmy czuli na sobie też, żeby młodzi ludzie czuli na sobie coś w rodzaju odpowiedzialności za przyszłość? Ja wiem, to wielkie słowa, ale myślę dziś niezwykle ważne.
0: To prawda. Zarówno jak my jako muzeum poprzez programy, na przykład przez naszą

0: młodzieżową radę, czy też program Młode Muzeum, nasi edukatorzy, jak i poprzez współpracę międzynarodową, na przykład w Fundacji LRS, staramy się docierać do młodych ludzi i znaleźć sposoby, żeby w tym rozchwianym emocjonalnie świecie znaleźć nowe metody opowiadania. Uczymy się też tego, żeby w jaki sposób trafiać do młodych ludzi, jakie przykłady wyciągać. No, tu można sięgnąć choćby po najprostszy, prawda? W sytuacji, kiedy znaczna część młodzieży wykazuje chęć ucieczki przed wojną i deklaruje, że w razie wojny nie zgłosi się, tu można dawać przykład na przykład tych młodych Polaków, którzy studiując za granicą w 1939 roku, czy przebywając za granicą, przedzierali się przez Europę, żeby jeszcze zdążyć do Polski, prawda, walczyć. Byli tacy, którzy byli dziećmi polskich imigrantów, a mimo to zgłaszali się do polskich sił zbrojnych, żeby walczyć za kraj, którego nie widzieli. Ale to trzeba pokazywać przykłady ludzi podobnych, młodych i bardzo specyficznie dbać o kierowanie i też myślę, że trzeba młodych ludzi traktować jako partnerów, nie dawać im jakichś haseł, za którymi mogliby podążać bezrefleksyjnie, ale dawać im do myślenia, dawać im przykłady, dawać im możliwości wyboru, oceny własnej. Ja często powtarzam, że nawet jeśli chcemy najsłuszniejszą prawdę przekazać i mamy 100% potwierdzonych faktów historycznych, to nie wystarczy tego zadeklarować. Tak w skrócie powiem, mieć rację to też sztuka.
1: A bywa pan świadkiem albo uczestnikiem takich rozmów z młodymi ludźmi, którzy mówią, no jedni mówią tak, wróciłbym z zagranicy, przedarłbym się przez te granice, a inni mówią, to nie moja sprawa?
0: Czasami słyszę takie rzeczy. Niekiedy uczestniczę w zajęciach z młodymi ludźmi, ja mam na myśli tu nastolatków, bo częściej ze studentami to już jest jednak troszeczkę wyższa jakby grupa wiekowa, o innych może ocenach, ale ja bardzo często, wie pani, takie deklaracje, to moja babcia powtarza często, że krowa, która dużo ryczy, to mało mleka daje. I po prostu trzeba oczywiście w jakiś sposób deklarować swoje zachowanie, ale dopiero jak przyjdzie to do czego, będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jesteśmy na tyle skłonni, na tyle wierni swoim deklaracjom, swoim ideałom, żeby je spełnić. No i cóż, no zawsze też powtarzam, że mam ogromną nadzieję, że nigdy ta próba przed młodymi ludźmi nie stanie, prawda? Że nigdy oni przed nią nie zostaną postawieni, no bo to by oznaczało, że ta wojna informacyjna, wojna dezinformacyjna właściwie, której jesteśmy poddawani od lat z dużą niestety skutecznością, nigdy nie zamieni się w wojnę kinetyczną, w wojnę, w której zamiast botów, zamiast fałszywych informacji, sfałszowanych filmów, niepokojących treści czy fałszywych oskarżeń pod adresem na przykład żyjących w Polsce Ukraińców, nie zmieni się w wojnę, w której lecą już prawdziwe pociski manewrujące, drony i wojsko.
1: A gdyby pan miał coś w rodzaju mocy, wdrukowania w naszą pamięć czegoś istotnego o wrześniu i o tym, co było potem, wrześniu 1939 roku, co chciałby pan nam zostawić w głowach?
0: O ma, to teraz pani postawiła mnie przed rzeczywiście trudnym pytaniem. No chyba mimo wszystko historia ostatnich kilku lat uczy to, co powiedział minister Beck, że pokój za wszelką cenę to jest błąd. I jeszcze może jedno powiem, że to jest absolutna i całkowita nieprawda, fałsz i przerażająca naiwność wielu środowisk na Zachodzie i niestety też i w Polsce, że przyczyną wojen jest zbrojenie się, posiadanie wojska i kupowanie czołgów i posiadanie wojsk silnie uzbrojonej armii. Wręcz przeciwnie. Historia uczy, że to brak silnej siły po stronie państw demokratycznych, po stronie państw rządnych pokoju, pragnących pokoju, jest przyczyną tego, że agresorom idzie tak dobrze. I że cóż, no nazizm nie został pokonany pięknymi deklaracjami, pacyfizmem, tylko został pokonany przytłaczającą przewagą militarną i gospodarczą.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mam nadzieję, że pan mi wybaczy. To ostatnie pytanie. Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańska armia przeprowadziła ataki na wojskowe cele w Iranie. Informuje dowództwo centralne wojska USA. Miała to być odpowiedź na próbę ataku armii irańskiej na statki handlowe płynące cieśniną Ormuz. Irańskie media przekazały, że do eksplozji doszło m.in. w miastach leżących nad Zatoką Perską, Bandar Abbas, Chabahar i Sirik oraz na wyspach Keshm i Lawan. W odpowiedzi na amerykański atak Iran ostrzelał bazę wojskową USA Camp Titin w Jordanii. Strona amerykańska poinformowała, że nie spowodował on większych strat ani ofiar w ludziach. Z kolei jordańska armia podała, że przechwyciła 10 z 13 irańskich rakiet. Iran poinformował też, że dokonał ataku na amerykańską lotniczą bazę wojskową Sheikh Isa w Bahrajnie, gdzie znajdują się instalacje radarowe i stacjonuje wojskowe lotnictwo, głównie helikoptery bojowe i samoloty rozpoznawcze. Z kolei obrona przeciwlotnicza w Kuwejcie przekazała, że odpowiedziała na atak dronów, które dowódca sztabu generalnego opisał jako irańskie. Nasz wróg to Rosja, nie Niemcy, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odnosząc się do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Wiceminister przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, kiedy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
1: Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie uroczystości w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powinna powstać apolityczna komisja zaufania publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto, uważa Prawo i Sprawiedliwość. Jego prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy w tej sprawie przez jego klub. Ani komisja zaufania publicznego, ani komisja śledcza nie powinna zajmować się tą sprawą, mówił z kolei w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze, mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan.
0: W poniedziałek politycy Rozwoju Plus przedstawili projekt uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
3: To są aktualności jedynki.
0: Wczoraj o uroczyste rozpoczęcie, dziś już pierwsze lekcje. Nowy rok szkolny przyniesie zmiany i nowości. To obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra. Ostatnia z wymienionych oznacza zmianę programów nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, bo u nas wydawnictwa przygotowują podręczniki, przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
0: Do wchodzących w życie zmian należy podchodzić z odpowiedzialnością, uważa dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Gnieźnie Marek Machiński.